0: takie kazanie dla ptaków,
1: ja pamiętam taki fresk, gdzie to on tam gadał z tymi ptakami, one zadowolone, w ogóle te ptaki też, no.
0: No to mi się też zdarza pogadać z tymi, z gołębiami i one są zadowolone. Gołąb, jak ktoś spotka gołębia i będzie z nim gadał, to proszę zwrócić uwagę, że on jest przeważnie zadowolony. Ale jak jest niezadowolony gołąb, to się też to nie rzuca w oczy. To się nie zawsze zadowolony.
1: On odlatuje wtedy, nie?
0: No, a, odlatuje. A, sprytne.
1: Czy nie?
0: No, miejski gołąb to odchodzi, oddeptuje. Dzisiaj widziałem jednego, który odchodził, ale chyba nie wytrzymał naporu komunikacji miejskiej i znowu ucieszył inne ptaszki, bo wrony taką pizzę z gołębia jadły. Ale właśnie, dobra, wracając do Franciszka, bo to zawsze wszystkim umyka. To, co jest ważne, to to, że on... faktycznie był balangowiczem, był wielkim balangowiczem w Asyżu, znanym wśród młodzieży i na każdej bibie był i śpiewał, i tańczył, i prowadził orszaki, wykwintnie się ubierał, więc taki był średnio święty, a później wymyślił, że on będzie sławnym rycerzem i jakoś tak się tam wojna dobrze nie poszła, spędził rok w plochu. I to go jakby nawróciło gdzieś tam, czy było początkiem jego przemiany, bo dało mu czas, żeby przemyśleć parę spraw. Ale to, co jest ważne, to że to ci Boży mężowie to nie są ludzie najczęściej, którzy tam siedzą grzecznie, potakują, jedzą swoją zupę i zamiatają plac. Tylko tych takich świętych, co on najpierw poznał życie i pokazał, że jest prawdziwym człowiekiem i przeżył przygodę. Ta przygoda jest ważna, a żeby znaleźć Boga i drogę do świętości, to jest dużo. I tutaj odsyłam wszystkich jakby w kontekście przygody do Abrahama. Abraham sobie siedział, było mu dobrze, a jak się zaczęła przygoda, no to szła cięgiem. To tak jest, to nie można być zbyt spokojnym, nie? Boża droga to droga przygody.
1: Ale jest ten moment takiej przemiany, to też jest ze świętym Franciszkiem, bo on początkowo taki był, no że tak powiem, no zdecydowanie nierestrykcyjny wobec siebie. Podobnie było ze świętym Augustynem, przecież on też tam dosyć mocno, że tak powiem, udzielał się w różnych sferach, że tak powiem, niekoniecznie świętych takich, no.
0: Tak, ale też był przez to łebski gość, bo tak jak u psów, uwaga, nie wszyscy o tym wiedzą, ale u ras psich inteligencja idzie z agresją. I to są po prostu testy na inteligencję i testy pobudliwości określone i potwierdzają to, tak? Czyli te rasy i osobniki najbardziej łagodne są najmniej koncepcyjne. Więc to tam gdzieś jedno z drugim może być, bo ludzie i psy mają dużo podobnych cech, dlatego się tak dobrze dogadują. Mówię też o takich cechach behawioralno-stadnych i tak dalej. Także to jest istotne. Ale wszystkim też wielbicielom Franciszka, uwaga, bo to będzie temat na czasie, polecam taką postać jednego z jego pierwszych, takich najbardziej ukochanych współbraci, brata Jałowca. Brat Jałowiec to był taki oryginał, którego można poznać z kart książki Kwiatki świętego Franciszka. I za moich czasów to była lektura w którymś momencie w szkole i tak ja to poznałem. Ale co mi utkwiło w pamięci, to to, że brat Jałowiec jako dobra dusza, chcąc pocieszyć jakiegoś swojego chorego współbrata, zapytał go, jak go może pocieszyć. Innego niż Franciszka, jeszcze jakiś inny. A tamten mówi, że on to by zjadł sobie świńską nogę. Więc brat Jałowiec pobiegł do lasu, gdzie pasły się świnie i odciął świni nogę. I tam nie ma nigdzie historii, że on tą świnię zabił, po prostu odciął jej nogę, przyniósł i przyrządził. I stąd być może taka kiełbasa z lasu to jałowcowa jest, nie wiem, tak sobie kojarzę, ale może nie. Natomiast potem się znalazł właściciel od tych świni i zaczął zgłaszać obiekcje. No, długa była historia, na koniec chyba cała ta trójnoga już wtedy świnia dostała czapę i Franciszek ze swoimi współbraćmi ową świnkę zjadł. Więc pamiętajmy, że Franciszek to postać Boża o uznanej świętości chyba jakoś wkrótce po śmierci, to tam nie wiem, 1228 nie wiem, 8 chyba, tam długo się jakby w grobie nie należał i został uznany za świętego i Franciszkanie w Ziemi Świętej to jest ten nasza wysunięta placówka katolicka, to Franciszkanie, bo święty Franciszek też w swoim tam momencie z sułtanem się spotkał w Egipcie, A do skrzyżowcami tam poszedł, nie, że poszedł
1: światski tak, zegarek. Tak, było o tym w
0: Krzyżowcach. No, to mówię, że to taki nieprzeciętny ten, przygodowy chłop. Ale to właśnie nie są wcale jakieś ciepłe kluchy. To nie są ciepłe kluchy.
1: A pan coś wie o tym, o tym jego kolegowaniu się z Wilkiem?
0: To jest niebezpieczna historia. Jest niebezpieczna historia, była bestia Wilcza. Niebezpieczna historia ona jest teraz, bo właśnie ci, którzy pobieżnie studiują historię, wybierają tylko jakieś takie landrynkowo, cukierkowo, brokatowe fragmenty do tego wilka, wyławiają. I historia jest o strasznym wilku, który wieśniaków tam maltretował, zjadał im zwierzęta, a także dzieci. To wiedzmy, że to XIII wiek, to status, czy wartość dziecka była porównywalna z wartością zwierzęcia, a czasami niższa, no bo dziecko łatwiej urodzić niż konia kupić, nie? Ale w każdym razie to trochę żartuję, ale wróciliśmy niestety do tych czasów, tak. Dzisiaj też jakby w mentalności nowej, wykształconych z dużych ośrodków wartość zwierzęcia jest wyższa niż dziecka. W każdym razie w tamtym czasie różnie to było. Ale święty Franciszek przyszedł z ratunkiem, znalazł tego wilka. Wilk się na niego zwarczał, ale Franciszek zaczął mu kazanie mówić i go wytłumaczył, że nie po Bożemu, tak, że on zabija. Ale to też Franciszek tłumaczył wilkowi, nie, że to nie jest po Bożemu, dlatego że on zabija ludzi i zwierzęta, tylko on zabija bez nakazu Bożego. To też trzeba wyłowić. Te smaczki tam mają znaczenie. No i więc wilk zgodził się umówić na to, że on nie będzie zabijał, a zamiast tego to go będą wieśniacy lokalni, mieszkańcy wsi, czyli kmieciowie, będą go karmić. I to jest ten niebezpieczny kawałek. Bo w dobrej duszy część osób z Kościoła katolickiego, a nie tylko, ale obeznanych w żywotach świętych, traktuje to jako taki wzorzec do naśladowania. A niestety, uwaga, drodzy Państwo, to jest ważny, obiektywny fakt, stwierdzony, potwierdzony wielokrotnie na przestrzeni teraz już wieków. Karmienie wilka zawsze prowadzi do ataków wilka. Czyli jakby naturalnym zachowaniem wilka jest to, że on eksploruje możliwości, czy sprawdza, jak na dużo może sobie pozwolić i w momencie, kiedy jest stale w sposób dokarmiany, to któregoś razu atakuje osobę, gryzie osobę i mieliśmy to w Polsce przetrenowane w sposób dobrze opisany na dzikich wilkach. Był w 2018 roku jeden z wilków, które w tamtym roku zaatakowały i pogryzły ludzi, dzikich wilków, to był wilk dokarmiany nomen omen pierogami. W miejscowości Trzebicz on pogryzł dwie kobiety i no, to jest pochodna takiego dokarmiania. Ale był też świeższy przypadek, taki sławny trójnogi wilk, wilk Kamyk z Międzyzdrojów. On w którymś momencie, jak to w Polsce mamy, oczywiście był gdzieś ratowany po wypadku samochodowym, noga weszła w martwicę, trzeba było usunąć nogę, został na trzech nogach. Dobra. Trafił do parku krajobrazowego. Wilki to są jedne ze zwierząt niebezpiecznych. Jest specjalne rozporządzenie regulujące, jak ma wyglądać wybieg dla takich zwierząt, bo są niebezpieczne, więc żeby nie uciekły. Więc on był na dobrze przygotowanym wybiegu. Na tych trzech nogach zrobił podkop i uciekł. I nikt nie mógł znaleźć tego wilka. Nikt go nie mógł znaleźć, ale w Facebooku miał swojego fanpage'a, bo to był wilk w Międzyzdrojach. A taki profil Społeczność Międzyzdroje z radością informował, że jest kryzys rozwiązany, bo oni tego wilka dokarmiają. Tam oni, nie wiem kto prowadzi ten profil, ale ktoś tam się w pierwszej osobie wypowiadał, że dokarmia tego wilka i wszystko dobrze, bo ten wilk tylko szukał jedzenia i schronienia i już jest wszystko dobrze.
1: Zjadł i idzie spać i grzeczny jest. Można go pogłaskać prawie.
0: Puścika sobie na trzech nogach. Tak jest. Przychodzi tylko na posiłki. Ale jako poruszony obowiązkiem informowania zszedłem w kontakt i poinformowałem profil, nasze Międzyzdroje chyba, czy Społeczność Międzyzdroje, że to się źle skończy, że te wilki dokarmiane zawsze kogoś atakują. Nie, ja się nie znam, jestem wilkofobem. No dobra. I za dwa tygodnie Benz, News, Kamyk, pogryzł dwie kobiety na plaży w Międzyzdrojach. Dramat, tragedia, trójnogi wilk zaatakował kobietę. No i wtedy okazało się, że wilka odłowiono w przeciągu kilkunastu godzin. Wtedy już udało się go znaleźć, nie? Także jest pewne niebezpieczeństwo w niektórych historiach. To nie jest historia biblijna nawet, to jest taka historia bardziej tradycji chrześcijańskiej. No i ta jest taka ryzykowna. To dokarmianie wilka to nie jest dobry pomysł. Tak samo jak dokarmianie niedźwiedzia, jak dokarmianie dzika, jak dokarmianie no, wielu zwierząt większych niż gołąb na przykład. Nie? Zostańmy przy gołębiach.
1: No ale teraz, bo a propos to już jak przejdziemy teraz do tego, bo padł dzik, a teraz była wielka, dwie manifestacje i kontrmanifestacja i manifestacja za dzikiem, przeciw dzikowi, no jakaś tam sytuacja była teraz ostro na mieście się działo, tak?
0: No, to było nieźle.
1: Pan
0: nieźle.
1: Uczestniczył w tych...
0: No nie byłem uczestnikiem, ale jakby... Pożegnałem, machając chusteczką i łzę w oku, przecierając kontrmanifestację, która dawała się na miejsce manifestacji. Bo akurat to wszystko się chyba wydarzyło w poniedziałek. Tak, mam środę, to dopiero co się wydarzyło. Pod Urzędem Miasta w Warszawie odbyła się manifestacja na rzecz ratowania dzików. Ratowania dzików, ponieważ sejmik województwa w końcu stwierdził, że no nie, no... Dziki są jednak niebezpieczne, koszty odszkodowań będą horrendalne i tam całe inne, reedukacja dzików.
1: Dzieci będą narażone i tak dalej.
0: Dzieci
1: tak?
0: będą narażone i to będzie wizerunkowo tragedia, bo za rok wybory do Sejmu, więc reedukacja dzików jednak się nie sprawdza. Pokazali im schematy, że to jest człowiek, tego się nie atakuje, tu nie wolno ryć i tak dalej. I te dziki odmówiły reedukacji i jednak dostaną reedukację w formie aplikowalnej zdalnie kulki łowiowej. Tak podjął uchwałę taką sejmik. Ale uwaga, to nie jest też tak źle, bo sejmik podjął taką uchwałę, że reedukowane w ten sposób będą tylko te dziki, które są agresywne albo stwarzają zagrożenie. Nie, że każdy dzik, że jakiś sobie tam idzie dzik i nagle dostaje kulkę. Więc to powinno uspokoić obrońców dzików, ale obrońcy dzików widocznie przeczytali resztę uchwały sejmiku, bo tam było dodefiniowane, które to są dziki stwarzające zagrożenie. No i z tej definicji wynika, że to są te dziki, które są. No. Czyli jednak taki, który sobie
1: każdy,
0: idzie, też może
1: dostać jeden,
0: kulkę.
1: Tak?
0: Tak jest. A dodatkowo została określona liczba, ile dzików ma być odstrzelonych i uwaga, odstrzelonych ma być tyle dzików, ile trzeba.
1: A, to piękna definicja, taka no, profesjonalna. Dobra. No.
0: Tak, i to jest, wtedy jest wszystko jasne. No więc obrońcy dzików się rozjuszyli. I sprężnie z protestu na rzecz dofinansowania do aborcji przeszli na protest na rzecz zabronienia strzelania do ciężarnych loch, bo przecież giną w środku nienarodzone dzieci dzicze. I się tam udali. Ale akurat w poniedziałek odbywała się też konferencja w Sejmie na temat inwazyjnych gatunków obcych i w tym naszego ulubionego szkodnika.
1: Szopa.
0: To szopy, hej pasterze. Było o szopie. I temu szopu się dobrze dzieje, ale konferencja takie konkluzje wysnuła, że za dobrze mu się dzieje, trzeba, żeby mu się gorzej działo. Natomiast organizatorzy tej konferencji w dużej mierze i częściowo uczestnicy udali się prężnie z owej konferencji właśnie pod Urząd Miasta, żeby stworzyć kontrmanifestację do obrońców dzików i jak widziałem jakieś przebitki w mediach społecznościowych, to okrzyki były radosne. Jedni wołali dziki zostają, a drudzy wołali miasto dla ludzi, nie dla dzików. I chyba była tam dzika impreza, tak mi się wydaje.
1: A co z szopem?
0: To szopy hej pasterze. Szop jest niezawodny. Konferencję.
1: To jest taki dosyć, on inteligentny dosyć jest, można powiedzieć.
0: Tak, szop jest inteligentny i wykorzystuje swój wizerunek.
1: On nawet jest, będzie głosował może, tak? Może
0: myślę, że może. Na wszystkie cztery ręce. Bo wiadomo, szop ma dwie ręce lewe, dwie prawe, dwie przednie, dwie tylne, to na 8 rąk nawet, nie? On może to zrobić. Poszedłem tam oczywiście pełen dobrych chęci, żeby zwrócić uwagę na to, o czym rozmawialiśmy tydzień temu w Radiu Net. Czyli o tym, że od wschodu idzie do nas zaraza pod nazwą wścieklizna. I my, mimo najlepszego systemu zwalczania wścieklizny w Polsce, Europie, na świecie, no jakoś tak od paru lat mamy przejściowe problemy ze zwalczeniem tej wścieklizny i ona zamiast się zwijać, to się rozwija. I na tym Mazowszu, to tak się składa, że w środku tego Mazowsza to jest Warszawa, a w tej Warszawie mieszka całkiem prężna populacja szopów, i jednak wypadałoby być trochę przygotowanym na wypadek, jakby ta wścieklizna miała tu przyjść, czyli nauczyć się szczepić te szopy, a jeszcze lepiej usuwać te szopy, bo wściekłe szopy to nie są przelewki, a wirus wścieklizny ma tendencję do zmiany żywiciela czy rezerwuaru. I tak jak w 1939 roku przeskoczył z psów na lisy, bo wcześniej rezerwuarem w Europie były psy, tak? Może się zdarzyć, że w 25 przeskoczy z lisów na szopy. No i wtedy będziemy mieli duży problem.
1: No, gdzie powiedzmy, zainteresowanie było umiarkowane. Gdzie jest największe skopisko szopów w Warszawie? Jest?
0: Gdzie jest największe?
1: No.
0: Na Wilanowie.
1: O, to tam, gdzie są ci obrońcy wszystkich zwierząt.
0: No, oni, jakby poziom ich obronności, on jest wprost odwrotnie proporcjonalny do odległości od bronionego obiektu. O, nie? Czyli tak długo, jak ten szop jest na przykład na Bielanach, czy na Bemowie, czy przynajmniej w ogródku sąsiada, to będą go bronić jak niepodległości, a przynajmniej jak dostępu do, nie wiem, sieciówki z kawą, a jeżeli jest już u nich w ogródku, to wtedy jednak są gotowi zrobić wyjątek i nawet zainwestować w usunięcie onego szopa i niechby to było usunięcie letalne, bo inaczej drań wraca.
1: Ojej, to konsekwencja tam jest daleka.
0: Mówią, że tylko krowa nie zmienia poglądów.
1: Tak, no ale to szopy na Wilanowie, tak? Ale to one wiedziały, co robią chyba, moim zdaniem, tak mi się wydaje.
0: Myślę, że mogły też nie wiedzieć, co robią. Albo może wiedziały, co robią. Bo to tajemnicą Poliszynela jest, że w ogrodach, w Pałacu Wilanowskim, w ogrodach, to tamten szop to mieszka dużo dłużej niż gdziekolwiek indziej, albo inaczej obserwowany jest od wielu lat. Był jeden szop, a może więcej szopów, nikt tych szopów nie odróżnia. I się tak po cichutku pracownicy muzeum to się cieszyli, że jest, o, szopa mamy, my wiemy, że on jest inwazyjny, że on jest groźny, że jest gatunek obcy, ale może udamy, że go nie ma. No i wszystko było fajnie, ale z tego jednego szopa zrobiło się 2, 3, 5, 8, 17, 70. No i na razie skończyły się ptaszki pływające, czyli jakby ubyło łabędzi. Niespecjalnie są jakieś kaczki, łysek nie ma. Jakoś tak przestały gniazdować tu w okolicach. Nie wiadomo dlaczego. Powoli kończą się ptaszki, też te takie większe, a śpiewające jak drozdy, kosy, a nawet szpaki. A szop jest bardzo rezolutny. On tam i dzięcioła z ciupli potrafi wybrać, i zimorodka z nory wykopać. I na konferencji, bardzo ciekawe, Fundacja Stop Ego jest taki twór, jedna z nielicznych fundacji, z którą jakby nie mam obiekcji, bo tak to słowo fundacja to mnie wysypkę wywołuje, a Fundacja Stop Ego jest sensowna, gdzieś tam na ścianie zachodniej prowadzi monitoring i to jest taki monitoring, który obejrzeliśmy i widać było właśnie, jak szop demontuje rodzinę zimorodków i przerabia je na posiłek, ale też zobaczyliśmy, jak szopy zjadają młode bieliki, jak szopy strącają z gniazda czaple i później młode też je zżerają, i jak szopy zżerają rybołowy. W ogóle szopy są dość, one są zmyślne takie zwierzęta, lubią ostre jedzenie.
1: No ale jakaś konkluzja z tej konferencji antyszopowej?
0: Nie wiem. Bo jakby konferencja była pod patronatem marszałka Sejmu, ale nie tego od granicy akurat, tego co tam palet nie miał, tak. Tylko takiego innego marszałka Bosaka. I pan marszałek nawet wszedł w rozmowę z przedstawicielem, chyba to był pan z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, i zauważył, że jeżeli oni się cieszą, że robią edukacyjne akcje na temat szopów, to ciekawe, bo politycy nic nie wiedzą o tych akcjach i większość polityków nie ma pojęcia o tym, że szop jest zagrożeniem, ani jakim jest zagrożeniem, że może jak już wydają pieniądze na jakieś akcje, które nic nie wnoszą, to za ułamek tych pieniędzy mogliby przynajmniej zrobić jakieś szkolenie dla parlamentarzystów, żeby parlamentarzyści wiedzieli, no co tak, to są te IKO, no i z czym kojota, to się je.
1: Kojota pomyśli Lili z wilkiem, to też...
0: No tak, no, tak se, no nie? A mamy to, a to jest tylko szop, a przecież mamy też mnóstwo innych gatunków inwazyjnych i niektóre są naprawdę niebezpieczne dla fauny i flory. I mówię to i zarówno o roślinach, o pasz sosnkowskiego, który jest przecież w Polsce inwazyjnym gatunkiem od dawien dawna, jest niebezpieczny, faktycznie powoduje hospitalizację, zdarzało się powodować zgony przez poparzenia i nadal występuje sobie w różnych miejscach w Polsce. Rzadko kiedy jest zgłaszany, jeszcze rzadziej podejmowane są działania na rzecz zwalczania. I są też gatunki roślin dziewiastych,

0: No ale świadomość to jest w ogóle znikoma, więc odróżnianie kojota od wilka, szopa od jenota, jenot zresztą też igo, norki amerykańskiej, wiedza o tym, że to nie jest dobre stworzenie. Inna rzecz, że nasze przepisy mówią, że jeżeli ktoś ma u siebie szopa, uwaga, to może też tłumaczyć, dlaczego jakby system zwalczania szopów się nie przyjął. Bo w polskim systemie jest przyjęte, że jeżeli ty masz obywatelu szopa w ogródku, to nie dość, że spoczywa na tobie obowiązek zgłoszenia tego szopa, to spoczywa na tobie obowiązek usunięcia tego szopa. A jeżeli nie podejmujesz działań na rzecz usunięcia, to możesz jeszcze dostać mandat. Polska to jest republika bananowa.
1: No, w dużej mierze muszę się zgodzić, a nawet w bardzo dużej. Zrobimy tak, bo już zaraz godzina wybija. Dowiemy się też, jak szop może, bo w ogóle temat mamy ustalony na przyszły tydzień. Kura.
0: Tak.
1: Kura
0: tak.
1: Będzie naszym tematem. Kura nie jedno ma imię też i nie jedno pióro i różnie wygląda też. Tak. Ale też się dowiemy też być może, jak szop z kurą sobie radzi. Też pewnie.
0: Albo jak kura z szopem.
1: Albo jak kura z szopem. Panie Macieju, to bardzo dziękuję za tą rozmowę dzisiejszą. I no nic, już nie będzie chyba czasu na piosenkę, bo mieliśmy zespół kury przygotowane, ale no, wolałem jednak z panem porozmawiać dłużej. Także kury będą przygotowane zarówno muzycznie, jak i werbalnie. W przyszłym tygodniu będziemy po prostu kurzyć.
0: Tak jest. Jak to mówią zespół kury, czarna mewa goni białą mewę. Chyba rozumiesz, co to znaczy. Także pozdrawiam, Daszbur, i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Maciej Perzyna był naszym gościem. Hurra!
0: Hurra!
2: Co w trawie piszcze?
1: Czyli cztery pory roku w przyrodzie.

popraw go mi. Franciszek poszedł ludzi łowić, co mieli podobne sny. By wszystko, co się posiada, sprzedać i rozdać ubogim od tak potrzebującym przychylić nieba.

0: tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego.
1: Krucjaty radiowe z Bartłomiejem Dźwigałą. O historii wypraw krzyżowych. Zaprasza Konrad Mędrzecki i Łukasz Witkiewicz.
2: No, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj 19 października, 40. rocznica męczeńskiej śmierci księdza, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Będziemy do tego tematu przez cały dzień wracać. Przypominam, od 13 rozpoczyna się marsz papieski, który będzie szedł do kościoła świętego Stanisława Kostki. Startuje tutaj koło nas, z Placu Zamkowego o godzinie 13. O tym temacie też nie zapomnimy w trakcie tej audycji i później moi koledzy na pewno nie zapomną o tym. Więc tak, ale no, mamy też jednego męczennika prawie że, bo święty Franciszek też prawie został męczennikiem, bo pojechał do sułtana. Bartłomiej Dźwigała z nami.
3: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Tak, dzisiaj będziemy rozmawiać o świętym Franciszku i o krucjatach. I w dniu 40. rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki możemy spojrzeć na postać świętego Franciszka, jestem przekonany, w sposób tutaj paralelny do księdza Jerzego Popiełuszki, dlatego że były to osoby... Byli to wielcy ludzie swoich czasów, których łączy moim zdaniem wiele łączy, ale można wskazać na taką jedną rzecz, że oni świadczyli o wierze w taki sposób, w jaki wymagały od tego ich czasy, w jakich żyli. I byli odważni i nie uciekali od odpowiedzialności, jeśli tak można powiedzieć, i byli gotowi świadczyć o Chrystusie.
2: Bezkompromisowo,
3: tak, bezkompromisowo
2: do świętości, tak. Można powiedzieć. Tak. Każdy na swój sposób.
3: Tak. A Franciszek był człowiekiem swoich czasów. Ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj powiedzieli o świętym Franciszku w kontekście jego epoki.
2: No właśnie, to jest czas piątej krucjaty.
3: To jest czas piątej krucjaty. Święty Franciszek urodził się w roku 1182. I możemy spojrzeć, jaki to był czas. Franciszek to był człowiek swoich czasów. To był człowiek epoki krucjat. I możemy postawić teraz takie pytanie, żebyśmy się tutaj wspólnie zastanowili, co łączy Franciszka i krucjaty? Czy coś łączy?
4: Tak, ale tutaj pierwsze pytanie jest takie, tak jak pan doktor wspomniał, że to było dwóch świętych, błogosławionych, właściwie święty też, swoich czasów. Ksiądz Popiełuszko głosił prawdę, tak? I najciekawsze było to, że on w swoich komiliach, mszach za ojczyznę w ogóle nie odnosił się do polityki. Że to była czysta ewangeliczna prawda. I ta prawda w tej zakłamanej rzeczywistości była tak wyrazista, że to spowodowała tak straszną reakcję oprawców. Ale właśnie, a moje pytanie, jeśli chodzi o Franciszka, jest takie. On dostał taki nakaz od samego Pana Jezusa, odbuduj mój kościół, tak? Więc on najpierw zajął się kościołem San Damiano, nie o to chodziło. I właśnie pytanie, dlaczego ten kościół wymagał odbudowy? No przecież w sumie, no jak na tamte czasy, to tak dość świeżo jesteśmy po reformach, nie? Dużo dobrych rzeczy się zadziało. I rośnie nam społeczeństwo krucjatowe, a tutaj taki wyraźny przykaz, odbuduj mój kościół. Co trzeba było odbudować?
3: Tak, to moim zdaniem bardzo dobre postawienie problemu i bardzo dobry punkt wyjścia do rozmowy o świętym Franciszku, dlatego że no jest taka fraza Ecclesia semper reformanda. I to po łacinie oznacza, że Kościół zawsze musi się reformować, że zawsze jest potrzeba reformy. I też to pytanie jest ważne, bo proszę, ja tutaj zwracam się do słuchaczy, do wszystkich zainteresowanych dziejami dawnymi średniowiecza, że nie idealizujmy średniowiecza. To jest też bardzo ważne, że nie idealizujmy.
2: Nie deprecjonujmy także.
3: Tak, i nie deprecjonujmy oczywiście. My tutaj jesteśmy po to, żeby wyjaśniać stereotypy, które funkcjonują, ale też nie wolno idealizować średniowiecza, jakoby to była epoka samych świętych ludzi, czy gdzieś jakaś idealna epoka, gdzie społeczeństwo funkcjonowało w sposób jakiś taki doskonały. Oczywiście tak nie było, bo człowiek jest zawsze człowiekiem. Człowiek jest zawsze człowiekiem, choć zmieniają się konteksty oczywiście funkcjonowania, ale człowiek jest zawsze człowiekiem. No właśnie, święty Franciszek w 1205 roku zamieszkał w kościele San Damiano, niedaleko Asyżu. Miał wtedy 23 lata. I może zanim odpowiem tutaj, zanim spróbujemy zastanowić się nad tym, co to oznaczało odbuduj mój kościół, to w ogóle co to była za sytuacja, jeśli chodzi o świętego Franciszka? Syn bogatego kupca, zamożny człowiek, w ogóle zamożny człowiek, jak na tamte czasy, na bardzo wysokim poziomie żyjący. Jego ojciec był bogatym kupcem z Asyżu, Italia, północna część Italii. Może nie sama północ, ale taka no, centralna, północna część Italii, tereny bogate, gdzie handel, można się dorobić na handlu. Miasta się bogacą, rozrastają. I tam święty Franciszek nie chce tak żyć, jak jego ojciec. Nie chce być kupcem, choć ojciec go oczywiście kieruje do tego, żeby kontynuować rodzinny interes i to jest zrozumiałe, prawda? No to jest normalne.
4: No zdaje się,
3: chce przekazać synowi interes.
4: Faworytem ojca. Ojciec go rzeczywiście tak pokładał wielkie nadzieje. Zresztą podobno to imię Franciszek pochodzi od tego, że on wrócił z jakiejś podróży kupieckiej chyba z Francji. Tak,
3: tak, bo Franciszek to jest Francesco, czyli Francuzik.
4: Francuzik.
3: Tak, matka dała mu imię Giovanni Bernardone, a potem ojciec jakby tutaj zmienił to imię. Tak, i co się dzieje z Franciszkiem? No i Franciszek, mając lat naście lub 20, no prowadzi wygodne życie. Prowadzi wygodne życie, korzysta z poziomu życia, który zapewnili mu rodzice. No, gdzieś tam można przeczytać w tych przekazach na temat jego życia, że on no, korzystał z uciech tego świata, mając środki na to.
4: Był jakby liderem chyba takiej grupy młodzieżowej.
3: No właśnie, no po prostu był...
4: Takiej, no powiedzmy, imprezowej, zabawowej, ale też chciał zostać rycerzem.
2: No, miał też charyzmę w takim razie, nawet w tym, że tak powiem, towarzystwie niepobożnym.
3: Tak, no tak. I w pewnym momencie właśnie święty Franciszek, można powiedzieć, że chce być rycerzem. Nie tyle, nie jest może najemnikiem, bo on jest po prostu zamożnym człowiekiem, więc nikt mu nie musiał płacić za jakby za walkę, ale staje w szeregach armii miasta Asyż i w bitwie z Asyżu z Perugią no, ponosi klęskę i dostaje się do niewoli. W bitwie zresztą wojsk, gdzie Asyż był po stronie cesarskiej, Perugia po stronie papieskiej i Perugia pokonała wojska Asyżu. Franciszek się dostał do niewoli, był ranny, spędził tam jakiś czas i tam zaczyna jego myślenie się zmieniać. Zaczyna myśleć o marności tego świata, o tym, że życie jest kruche, o tym, że życie jest, że można szybko zejść z tego świata, bo jak ma się 18 lat i się jest na imprezach, to może się o tym nie myśli, prawda? Mając jeszcze bardzo dużo pieniędzy i tak i opływając w jakieś tam luksusy. No ale właśnie to gdzieś skłania. I właśnie mniej więcej w tym okresie Franciszek zaczyna zmieniać swoje myślenie i zaczyna rozdawać jałmużnę ubogim. Zaczyna służyć ubogim. Posługuje trędowatym. I pamiętajmy, coś, co jest szokujące, bo trędowaci to jest grupa, ta choroba wyklucza ze społeczeństwa, a więc on przekracza bariery społeczne. On idzie na jakiś margines społeczny, tak można powiedzieć, że poza bariery normalnego funkcjonowania społecznego. Dla jego ojca to jest oczywiście szok. Franciszek zaczyna posługiwać trędowatym, i w pewnym momencie życia, właśnie w 1205 roku...
2: Jako świecki, tak?
3: On jest cały czas... Tak, świecki.
2: To jest, jako świecki, tak, taki tak, wolontariusz.
3: Tak. Wolontariusz, tak, tak. To jest bardzo dobre też uwaga, że to był człowiek, no właśnie świecki, tak? On nie wstąpił do żadnego zakonu czy do żadnego zgromadzenia, tylko to był człowiek świecki, który postanowił zmienić swoje życie i żyć w sposób inny. I właśnie w 1205 roku dochodzimy do tego momentu, zamieszkał w kościele, który był w złym stanie technicznym, był to zrujnowany kościółek świętego Damiana, San Damiano, i tam Franciszek zamieszkał. No po co tam zamieszkał? Żeby prowadzić życie modlitwy i pokuty. Żeby właśnie prowadzić życie w odosobnieniu od świata. I tam kontemplując krzyż, Chrystusa na krzyżu, właśnie wedle przekazów Franciszek miał usłyszeć od Chrystusa, właśnie Chrystusa ukrzyżowanego, którego widział na krucyfiksie: mój dom chyli się ku upadkowi, i wezwał Franciszka do odbudowy tego domu. I wtedy Franciszek zaczął pracować na rzecz odbudowy tego kościoła San Damiano. I to jest interpretowane właśnie na kilku płaszczyznach. Z jednej strony, że było to wezwanie do odbudowy tego kościółka, w którym on był i mieszkał, przy którym mieszkał. I wówczas Franciszek zaczął żebrać o środki na odbudowę kościoła, pracować przy tej odbudowie, czyli samodzielnie podejmował te najcięższe prace i właśnie zbierał środki na to.
2: Przepraszam, czy to jest ten kościół, który się znajduje w Bazylice Santa Maria degli Angeli? Tam jest taki kościółek w kościele.
3: Nie wiem, nie
2: pod,
3: wiem dokładnie.
2: Pod Asyżem.
3: Możliwe, że to tak. No,
2: jest tam...
3: Nie wiem, ja dokładnie nie wiem. Nie wiem, nie odpowiem na to pytanie. Ale to jest jakoś tam do sprawdzenia. Możliwe, że tak jest, tak. No bo to jest taki kościół,
2: jest
3: relikwia
2: taki
3: obecnie.
2: Kościółek, tak, który jest jakby obudowany wielką bazyliką. W samym środku jest kościółek. Właśnie tam na pewno święty Franciszek przekazał habit świętej Klarze. I tam,
3: jest, tak, to
2: tam
3: może tak, tak.
2: Obok jest miejsce, gdzie umarł, ale już w tym dużym kościele tam jest taka specjalna wydzielona przestrzeń, jest taka zakratowana przestrzeń, powiedziane, jest napisane tam, że tam zmarł, i ten kościółek jest bardzo mały.
3: Tak, przyznam się szczerze, że nie byłem, i to jest coś, co na pewno muszę nadrobić. To każdy człowiek, na pewno chrześcijanin, no warto, żeby tam odwiedził te miejsca, na pewno, bo to jest bardzo ważne dla historii w ogóle Europy i chrześcijaństwa. No i właśnie, i tam, no jest to wezwanie: mój dom chyli się ku upadkowi. Wówczas Franciszek słyszy. Jest to interpretowane również w odniesieniu do sytuacji w dziejach Europy. Dlaczego chyli się ku upadkowi? Jest to czas, od razu tutaj wprowadźmy drugą osobę, o której już mówiliśmy, papieża Innocentego III. I można powiedzieć, że jak w Polsce mówiło się o pokoleniu JP2, to Franciszek jest z pokolenia I3, czyli Innocentego III. Pokolenie I3. Ja bym tutaj dał takie właśnie hasło. Innocenty III rozpoczął swój pontyfikat w 1198 roku, czyli Franciszek miał wtedy niecałe 18 lat, i przez dwie dekady, aż do 1216 roku, Innocenty III był papieżem. Był to, no mówi się, że jeden z największych papieży średniowiecza. I w jakiej sytuacji, właśnie jaki był ten program duszpasterski Innocentego III dla świata i dla Europy, dla chrześcijaństwa? To była krucjata i reforma. Krucjata i reforma. Dlatego Innocenty wzywał do organizowania krucjat, bo to był papież właśnie krucjatowy, to znaczy wezwał do organizacji czwartej krucjaty, która skończyła się właśnie w Konstantynopolu ze względu na wydarzenia, o których mówiliśmy w zeszłym półroczu. Organizował krucjatę przeciwko Katarom we Francji Południowej, o tym będziemy mówić. I za pontyfikatu Innocentego III zebrał się Sobór Laterański IV w 1215 roku. Największe zgromadzenie w ogóle w średniowieczu elity europejskiej. Tam był święty Franciszek i święty Dominik. I piąta krucjata. I Innocenty III wezwał do organizacji piątej krucjaty, która już po jego śmierci się urzeczywistniła w latach 1217-1221. I to jest ten okres czasu, kiedy Franciszek właśnie działał w tym okresie. A więc Innocenty III takie dwa kierunki wytyczył. Właśnie krucjata i reforma. I właśnie odbudowa kościoła. No, można powiedzieć coś, co może będzie takie szokujące dla słuchaczy, że epoka, ten XII-XIII wiek w średniowieczu, to no, mówi się często o tym, że to jest apogeum Europy katolickiej, Europy łacińskiej, to jest XIII wiek właśnie. A z drugiej strony XII-XIII wiek to jest czas herezji. To jest czas herezji w Europie. To jest bardzo trudne do zrozumienia, bo to tak może nie jest to temat, który często gdzieś jest przywoływany w podręcznikach, że wówczas w Europie mieliśmy do czynienia z czymś, czego my teraz nie rozumiemy, ale właśnie z tym, że mieliśmy no, bardzo duże ruchy heretyckie w Europie. Heretyckie to były różnorodne ruchy. Mam tu na myśli przede wszystkim Katarów. Katarzy, którzy byli uznawani za właściwie nawet nie religię, nie herezję chrześcijańską, tylko oddzielną religię, oddzielny system religijny. I ta obecność Katarów była bardzo duża. Italia, Francja Południowa.
2: To była potężna w ogóle organizacja.
3: No to była organizacja. W Italii i we Francji Południowej były diecezje katarskie. Coś na kształt diecezji w miastach. Więc to o tym będziemy mówić jeszcze oddzielnie. Ale w każdym razie mamy do czynienia z tym. Natomiast mamy też do czynienia z różnymi problemami społecznymi.
4: Tylko, tak, właśnie takie pytanie, bo herezje były zawsze, tak? We wczesnym chrześcijaństwie, tak? I tam Nestorianie, Nikolaici, można by wymienić, Manichejczycy. I to jakby w pewnym momencie ucichło, tak? Że no jeszcze dużo działo się w kościele wschodnim.
3: Tak, na zachodzie na zachodzie tak.
4: A tu nagle taki jakby no wykwit tych herezji akurat w XIII wieku.
3: XII wieku. One ze wschodu, znaczy Katarzy to ze wschodu akurat przyszli, ale to jest już oddzielna może historia, ale te ruchy heterodoksyjne może, bo nie wszystkie były heretyckie tak wprost, były to ruchy po prostu... Ja tu zwrócę uwagę na jeszcze jeden fenomen w XII wieku. Był to fenomen pauperes, ruchy pauperes, czyli ruchy ludzi biednych, ruchy społeczne.
2: Oddolne, tak.
3: Oddolne, tak, gdzie ludzie, no tak się mówi o tym w historiografii, ludzie z uboższych grup społecznych po prostu funkcjonowali w ten sposób, że pojawiali się kaznodzieje, pojawiali się nauczyciele, którzy nie mieli sankcji oficjalnej biskupiej na prowadzenie jakby tutaj działalności duszpasterskiej. I ci ludzie jakby działali autonomicznie i tam pojawiały się różne hasła też o zabarwieniu społecznym. No przede wszystkim wezwanie właśnie do życia ubogiego. I jak to się łączy z krucjatami? Bo to się bardzo mocno łączy z krucjatami. Dlatego, że pamiętamy na pewno pamiętamy z poprzedniego roku tutaj o krucjacie ludowej. Pierwsza krucjata zaczęła się od krucjaty ludowej. Czym była krucjata ludowa? To był właśnie takie, można powiedzieć, poruszenie społeczne.
2: Pospolite ruszenie.
3: Takie pospolite ruszenie w znaczeniu jakichś takich może niepokojów czy zamieszek społecznych, które wybuchły wśród uboższych warstw społecznych, które... na fali ruchu krucjatowego również odpowiedziały na to wezwanie i no tam wtedy było podjęcie tych pielgrzymek, ale to były po prostu też kwestie społeczne, że uboższe grupy ludności no tam były po prostu zamieszki społeczne, czyli jakby no tam był problem przemocy, jakby jakieś bandy atakowały na przykład pałace biskupie czy miasta i potem mamy też przemoc antyżydowską w Europie. Na tym tle, właśnie na tle ekonomicznym, a nie powiedzmy na innym bardziej. I te ruchy pauperes właśnie były bardzo widoczne. I ma to też związek z krucjatami o tyle, bo tu jeszcze wróćmy do punktu może startowego. Czym w ogóle były krucjaty? Kronika pierwszej krucjaty Gesta Francorum zaczyna się od słów. Kiedy nadszedł czas, o którym Pan Jezus mówił w Ewangelii, że kiedy ktoś chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. I właśnie i potem jest narracja o Urbanie II i o synodzie w Clermont. Czyli narracja pierwszej krucjaty, opowieść o pierwszej krucjacie zaczyna się od przywołania tego fragmentu ewangelicznego słów Pana Jezusa, że kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój i mnie naśladuje. W dziedzinie duchowości, coś o czym Ransiman nie pisze i nie przeczytamy w książkach o dziejach politycznych czy o wydarzeniach wojskowych, natomiast coś, co było bardzo ważne dla ówczesnego społeczeństwa jest to, że jakby patrząc na aspekt duchowy, krucjata była przede wszystkim naśladowaniem Chrystusa. Niech ten, kto chce mnie naśladować, niech weźmie krzyż swój. I właśnie dlatego naszywano krzyże. Stąd jest krucjata właśnie, bo to jest niesienie krzyża. To się wiązało z tym, że podjęcie krucjaty, zauważmy, pierwsza krucjata to byli ludzie często zamożni, którzy sprzedawali swoje majątki, oddawali wszystko i brali udział w krucjacie. A więc co się działo? Oni zostawiali swoje bogactwa. Oni stawali się ludźmi ubogimi, no bo ktoś, kto musi iść na piechotę kilka tysięcy kilometrów, no nie opływa w luksusy i wygody. To było raczej...
2: No to mi przypomina świętego Franciszka, który też...
3: Już właśnie, i się zbliżamy powoli do świętego Franciszka, że to jest jakby, to jest tak naprawdę przyjęcie dobrowolnego ubóstwa. Wzięcie udziału w krucjacie to jest przyjęcie dobrowolnego ubóstwa.
2: A teraz byśmy zrobili króciutką przerwę, dobrze? Procol Harum, bo to akurat taki moment, że będziemy mogli się, że tak powiem, kontynuować po chwili oddechu muzycznego. Procol Harum, dzisiaj jest jakaś rocznica, ale zapomniałem, ale chyba wydania właśnie płyty Procol Harum, bo tak to sobie zanotowałem, ale ta notatka gdzieś tam znikła. Ale teraz posłuchajmy i wracamy do rozmowy po utworze muzycznym. Przypominam Państwu, 19 października, dzisiaj 40. rocznica męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. A my rozmawiamy o innym świętym głównie, ale oczywiście wracamy do postaci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Natomiast rozmawiamy o świętym Franciszku.
3: Tak, i zatrzymaliśmy się na pojęciu bardzo ważnym i w moim przekonaniu niezwykle istotnym dla zrozumienia średniowiecza i w ogóle krucjat, pojęciu dobrowolnego ubóstwa. Dobrowolne ubóstwo był to sposób na upodobnienie się do Chrystusa. No, tak jak wedle rad ewangelicznych. Właśnie ubóstwo jest takim w Ewangelii drogą do zbliżenia się do Boga. I dobrowolne ubóstwo był to sposób życia przyjmowany przez ludzi świeckich po to, żeby zbliżyć się do Boga, w ramach oczywiście pokuty, nawrócenia. Ludzie przyjmowali, jakby dobrowolnie rezygnowali z bogactw i postanawiali służyć ubogim. No coś, co my dzisiaj znamy pod hasłem dobroczynność, jakiś taki wolontariat wśród ubogich. To jest coś, co w średniowieczu było znane właśnie w tych kategoriach. Ten ruch pauperes, czyli dobrowolnie osoba, która żyje w jakimś tam poziomie materialnym, rezygnuje ze swojego tego wygodnego życia i postanawia mieszkać wśród ubogich, służyć ubogim.
4: No to z naszych świętych, na przykład Jadwiga Śląska, tak, była takim tak. przykładem, tak?
3: Tak, i to widzimy na przykładach wielu innych świętych właśnie. I to jest coś bardzo ważnego, bo to jest istotna rzecz. To się bardzo wiąże z krucjatami. Dobrowolne ubóstwo, a krucjaty. Może to tak nie... To się tak...
2: Tak, no bo...
3: Nieintuicyjnie.
2: Jak żeśmy, że tak bym rozkminiali tego Ransimana, no to się okazywało, bo tam takie tezy, że oni tam chcieli się dorobić, że jechali po to, żeby brać skarbów, tak. ziemi i tak dalej i po prostu wrócić z pełnym portfelem w dzisiejszych czasach, byśmy to tak powiedzieli, i sobie później bimbać.
3: Tak,
2: to jest nieprawda.
3: Tak, i to pojęcie dobrowolnego ubóstwa, oczywiście to umyka jakby z literatury, ale ono było jakby w kwestii jakby życia społecznego, no niezwykle istotne. I był to ruch bardzo popularny, to znaczy było to popularne, żeby, no tak jak piszą historycy, na przykład książka właśnie Crusading Spirituality Williama Perkisa. William Perkis pokazuje, że w XII wieku nie da się zrozumieć w ogóle XII wieku, czyli okresu właśnie krucjat Królestwa Jerozolimskiego, bez zrozumienia tego, że jakby takim głównym wezwaniem, głównym hasłem, głównym ukierunkowaniem ze strony Kościoła było imitatio Christi, naśladowanie Chrystusa i powrót do życia apostolskiego. To było też vita apostolica, powrót do życia apostolskiego. I krucjaty były realizacją tego. Właśnie były przyjęciem na siebie krzyża, wyrzeczeniem się bogactw, podjęciem pielgrzymki pokutnej i powrót do życia apostolskiego, czyli życia wspólnotowego właśnie w dobrowolnym ubóstwie, ale również to oznaczało takie ukierunkowanie na życie w miejscach świętych, tam gdzie byli apostołowie. Czyli to ta obrona miejsc świętych też wiązała się z kwestią tego życia apostolskiego. Właśnie ta opieka nad miejscami świętymi, opieka, gdzie apostołowie żyli, gdzie Pan Jezus działał. I teraz już wracając do właśnie świętego Franciszka. I właśnie na tej zasadzie Franciszek był wezwany do tego, żeby odbudować Kościół, żeby... no właśnie, wzywać do nawrócenia, wzywać do pokuty, i Franciszek nie wymyślił nic nowego.
2: Ale jeszcze jedno mam pytanie, bo cały czas jesteśmy na etapie życia Franciszka, kiedy on nie jest uświęcony, jeszcze nie jest, że tak powiem, obleczony w habit i tak dalej. Kiedy ten moment nastąpił? Bo to bardzo istotne, bo jesteśmy na razie, on zrezygnował z życia, że tak powiem, świeckiego i poświęcił się ubogim, ale jeszcze nie przyjął święceń. I kiedy to się stało?
3: Ale święty Franciszek nie miał święceń kapłańskich.
2: Nie miał w ogóle.
3: Nie miał.
2: Nie był w ogóle księdzem.
3: Nie.
2: Absolutnie. No to ja...
3: Tak, on nie był księdzem. To jest właśnie ciekawe.
2: Dla mnie to było tak oczywiste, że był, że...
3: Nie. Po prostu święty Franciszek nie odprawił mszy. Służył do mszy jako diakon, ale nie odprawił mszy.
5: I bracia, z którymi chodził, tak?
3: Tam wśród nich byli kapłani. Ale nie wszyscy, tak.
5: Ale
3: tak,
5: on nie był.
2: Czyli święty Franciszek nie był księdzem. To jest dla mnie wiadomość niesamowita, bo pamiętam...
3: No tak, to nie był kapłan. Tak,
2: przyjmował na przykład regułę zatwierdzoną, umiał regułę swojego zakonu. I no to dla mnie niesamowite jest. To ciekawa sprawa.
5: I to jeszcze, to właśnie ten habit, o którym redaktor Konrad Mędrzecki mówił, to podobno... To, co noszą teraz franciszkanie, ten habit, to był po prostu strój najuboższego człowieka.
3: Tak, to nie był strój duchowny. Tak. Mhm. Czyli ten habit to nie był strój duchowny. Znaczy on oczywiście jakby przyjął ten swój strój, właśnie habit, ale to nie był strój duchowny. On tego nie przyjął stroju jako oznaka stanu duchownego, tylko jaka oznaka ubóstwa właśnie. Czyli uboga suknia jakaś po prostu. Ubogi strój. I w 1208 roku do Franciszka dołączają pierwsi współbracia, którzy chcą razem z nim, po prostu obok niego, razem we wspólnocie funkcjonować.
5: Jeszcze panie doktorze, ten dramatyczny moment, no, kiedy jakby święty Franciszek zrywa z tym światem, tak? Właściwie w obliczu ojca, nie? Jak to było, tak? Czyli on...
3: No ojciec wytoczył proces Franciszkowi w ogóle, że został wydziedziczony przez ojca.
5: I no właśnie jest to podanie, że on po prostu wyrzekł się wszystkiego, tak.
2: Nawet ubrania.
5: Nawet ubrania, tak.
2: Fresk Giotta jest wspaniały, właśnie w Asyżu, w Bazylice.
3: I w 1210 roku ten właśnie ubogi Franciszek... poszedł do Rzymu i oczywiście Franciszek był w kontakcie z biskupem swojej diecezji i tam uzyskał dzięki temu audiencję u papieża Innocentego III. To jest właśnie moment kluczowy w dziejach Europy, być może. 1210 rok, Franciszek wraz z kilkoma towarzyszami udaje się do Innocentego III, do ówczesnego papieża. I to jest właśnie wielkość Innocentego III. I w ogóle, no to jest, na tym polega też wielkość przywódców, liderów swoich czasów, że potrafią dostrzec coś, czego inni nie widzą. I właśnie Innocenty III dostrzegł we Franciszku no coś, czego inni nie widzieli. To znaczy on właściwie no, pobłogosławił tej jego działalności. On dostrzegł, że to jest coś, co być może zmieni właśnie to jest sposób, jak odbudować Kościół. I Franciszek, jego misja została pobłogosławiona, choć oczywiście wtedy nie było mowy o żadnym oficjalnym zatwierdzaniu, bo Franciszek to nie było w kategoriach, że już zakładamy zakon. To było w sposób taki mniej zorganizowany może, prawda? Ale jakby jego misji papież pobłogosławił. W 1212 roku dołączyła Klara, czyli kuzynka Franciszka, która też to była historia bardzo taka dramatyczna, jej tutaj dołączenie. I w 1212 roku Franciszek, można powiedzieć, tutaj ukierunkował Klarę i to było zapoczątkowanie zakonu klarysek, to był zakon klauzurowy. Klauzurowy, czyli no to nie był zakon, powiedzmy, żebraczy czy wędrujący, ale klauzurowy. I 1215 rok, proszę Państwa, to jest Sobór Laterański IV, czyli największe zgromadzenie elity europejskiej. I tam zakon Franciszka i zakon świętego Dominika jednocześnie uzyskują no, taką akceptację. Bo też potem te reguły były zatwierdzane później, ale generalnie uzyskują akceptację. To jest ten 1215 rok, gdzie również papież Innocenty wzywa do piątej krucjaty. I jednocześnie, proszę Państwa, to jest element, który też chciałbym tutaj dodać, ważny, żeby zrozumieć właśnie późniejsze losy Franciszka. Jednocześnie do Franciszka dołączali kolejne rzesze nowych braci. I ruch świętego Franciszka no, rozwijał się w sposób niezwykle dynamiczny. To jest nawet trudne do wyobrażenia, jak dynamiczny to był ruch, bo tutaj w ciągu kilku lat, no bo tak no, możemy uznać, że ten Sobór Laterański IV, 1215 rok, to był ważny moment. Oczywiście on już współbraci miał wcześniej, ale to się zaczyna rozwijać. W miastach italskich powstają nowe wspólnoty na wzór właśnie Franciszka. Misje idą poza Italię, gdzie właśnie papiestwo promuje tą działalność. Ale co jeszcze? W 1217 roku na takiej kapitule generalnej tych wspólnot franciszkańskich, czyli wspólnot braci mniejszych, bo taka była nazwa, że to są bracia ubodzy albo bracia mniejsi, bo ta nazwa franciszkanie oczywiście nie funkcjonowała wtedy. I na kapitule właśnie tych zgromadzeń braci mniejszych zapada decyzja o prowadzeniu misji. O prowadzeniu misji. Bo to jest bardzo istotne, że bracia świętego Franciszka to byli misjonarze. To był zakon misjonarski. I już w pierwszych latach, po 1217 roku, Franciszek wysyła, bracia wspólnie decydują o tym, że będą wysyłane misje do muzułmanów. Do muzułmanów na Bliski Wschód, do Afryki.
2: I tylko wspomnę, że w niedzielę mamy dzień misyjny. To jest bardzo ważny, obchodzony na całym świecie, w wielu krajach. Przez cały miesiąc będzie miesiąc misyjny w Polsce. Tydzień misyjny, ale tak. W niedzielę jest dzień misyjny i będzie o tym mowa we wszystkich kościołach. Tak.
4: Ale tutaj w ogóle chyba zmienia się też dość radykalnie taka formuła życia monastycznego, tak? No bo wcześniej zakony benedyktyńskie, oni wszyscy właściwie funkcjonowali w dużych gromadzeniach poza miastem, tak? Natomiast franciszkanie i dominikanie jakby idą w lud, tak? Idą, i oni właśnie byli chyba bardziej kojarzeni z miastami, tak? Że mieli swoje siedziby właśnie swoje domy w miastach, aczkolwiek chyba na początku Franciszek był chyba przeciwny, tak?
3: Poza miast, tak. No zakony mendykańskie, franciszkanie i dominikanie, no one zmieniły oblicze Europy, można powiedzieć, dlatego że zakładano klasztory franciszkanów i dominikanów właśnie w dużych skupiskach ludzkich po to, żeby ci bracia działali wśród ludzi. Było to coś nowego. Było to coś nowego, dlatego że w miastach generalnie nie było klasztorów w miastach wcześniej w Europie w ogóle. Tak jak pan powiedział, że benedyktyni czy inne zakony budowały swoje domy daleko od skupisk ludzkich. To była zupełna nowość. I co jest jeszcze ważne? Dlaczego te ruchy się rozwijały tak dynamicznie, tak szybko? Dlatego, że klasztor franciszkanów czy dominikanów łatwo można było zbudować. Dlatego, że nie trzeba było majątków dla klasztoru, bo utrzymywał się z jałmużny. Żeby założyć klasztor, nie wiem, cystersów czy benedyktynów, trzeba było nadać ziemię klasztorowi, żeby była to podstawa ekonomiczna utrzymania, wyżywienia. Natomiast franciszkanie po prostu prosili o jedzenie, o jałmużnę i przez to nie trzeba było dużych środków materialnych stosunkowo, żeby stworzyć nową fundację. I te fundacje powstawały dynamicznie w całej Europie. Mamy bardzo szybki, dynamiczny rozwój w pierwszych dekadach XIII wieku. Cała Europa jest objęta ruchem właśnie franciszkanów i dominikanów. Ale co jest bardzo istotne, to że franciszkanie zakładają swoje domy, klasztory na Bliskim Wschodzie. Bardzo szybko. Akka, Antiochia, czy inne miasta na Bliskim Wschodzie, to były miejsca działalności franciszkanów i franciszkanie, zarówno jak i dominikanie, byli nakierowani na pracę misyjną, na działanie, na pracę nad nawróceniem na wiarę katolicką. To jest bardzo istotne. Bo nam się może tak Franciszek nie kojarzy, prawda? Czy w ogóle zakon franciszkański się nie kojarzy, ale to był zakon misjonarski, który prowadził misje chrystianizacyjne. I w 1219 roku zapadła właśnie tutaj decyzja o wysłaniu misji do krajów islamskich i wysłano pierwszych braci do Hiszpanii. do tej części Hiszpanii, która była arabska, i tam w Sewilli właśnie pięciu braci mniejszych głosiło swoje wezwanie do nawrócenia wśród muzułmanów po prostu. Zostali wtrąceni do więzienia. Tamtejszy emir wypuścił ich. Oni poszli dalej do Maroka i w Maroku zostali wtrąceni do więzienia i zostali potem skazani na śmierć w 1220 roku przez ścięcie głów. I to są pierwsi męczennicy franciszkańscy. 1220 rok właśnie w Marrakeszu. To jest właśnie przykład, jak działali właśnie bracia mniejsi. I dlatego, i tu już dochodzimy do punktu finałowego, można powiedzieć, i dlatego Franciszek decyduje się na udział w krucjacie.
2: I właśnie teraz chwileczka przerwy i ten ostatni rozdział, udział Franciszka w krucjacie, będzie po piosence Peter Tosh i będzie to pieśń ubogich. Także tytuł jest dokładnie, już Państwu mówię, muszę tutaj wziąć sobie pomoc w postaci lornetki i to się nazywa, proszę Państwa, The Poor Man Feels, czyli ubogi człowiek czuje to w ten sposób. To chyba tytuł na pewno jest adekwatny. Słuchajcie Państwo krucjat radiowych, Bartłomiej Dźwigawa, Łukasz Witkiewicz. No i przechodzimy do finału, tak? Do finału, piąta krucjata i Saraceni.
3: Tak, do finału, w którym chcielibyśmy tutaj powiedzieć o kilku ważnych fenomenach dla słuchaczy, żebyście Państwo mogli właśnie gdzieś tam zastanowić się nad tym i chcemy trochę sprowokować do refleksji, dlatego że święty Franciszek, no właśnie, o piątej krucjacie może, Innocenty III w 1215 roku na Soborze Laterańskim IV wezwał do krucjaty, do wyzwolenia Jerozolimy i krucjata już po jego śmierci, on zmarł w 1216 roku, urzeczywistniła się w roku 1217. Latem 1217 roku na wschód, czyli do Akki, bo wtedy Jerozolima była oczywiście poza władaniem chrześcijańskim, Akka była stolicą Królestwa Krzyżowców, do Akki przybył król węgierski Andrzej i książę austriacki Leopold, jako tacy pierwsi tutaj krzyżowcy z tej fali piątej krucjaty. Oni przybyli latem 1217 roku, natomiast dalsza część krzyżowców przybyła w maju 1218 roku. I to byli krzyżowcy z Francji, z Anglii. I wtedy w maju 1218 roku podjęto decyzję o próbie zdobycia Damietty. Damietta to jest w delcie Nilu w Egipcie. Dlaczego tutaj delta Nilu, a nie Jerozolima? Atak na Jerozolimę od czasów trzeciej krucjaty był uważany za niemożliwy. Właśnie wtedy, kiedy Ryszard Lwie Serce prowadził wojnę z Saladynem, uważano, że generalnie armia jest skazana na wyniszczenie, atakując po prostu tylko Jerozolimę. Przypomnijmy, że Saladyn zburzył fortyfikację Jerozolimy, czyli Jerozolima była miastem, powiedzmy, pustym i niemożliwym do obrony. Dlatego elity łacińskiej Europy były przekonane, że bez opanowania zaplecza szerokiego, którym był przede wszystkim Egipt, nie da się rozciągnąć swojej władzy nad tutaj terenem właśnie Ziemi Świętej i Jerozolimy. I to od czasów już Amalryka właściwie elity europejskie w ten sposób myślały. Dlatego atak na Damiettę. Oblężenie Damietty właśnie trwało przez lato 1218 roku, całą jesień, zimę, wiosnę 1219. W lutym 1219 roku udało się okrążyć miasto i od strony morza, i od strony lądu. Sułtan egipski z dynastii Ajubidów, potomek Saladyna Al-Kamil, wycofał się, bo wcześniej miał obóz bezpośrednio pod Damiettą, a więc Damietta była odizolowana. Latem 1219 roku właśnie tam przybywa święty Franciszek. Bo tam, to trzeba pamiętać, że piąta krucjata oblegała Damiettę i cały czas były transporty nowych rycerzy, niektórzy wracali, bo przebywali już długo pod tą twierdzą, więc tu cały czas była jakby wymiana tych przybyszy, krzyżowców, pielgrzymów. I tam również właśnie przybył w lipcu 1219 roku Franciszek. I tam doszło do tego słynnego wydarzenia, kiedy Franciszek, jest to wydarzenie szeroko dyskutowane, Franciszek będąc pod murami Damietty w obozie krzyżowców, zdecydował się wyruszyć z misją do sułtana Al-Kamila. a więc zdecydował się przekroczyć tę linię frontu, tak to nazwijmy, choć to tak nie funkcjonowało wtedy, ale wyjść z obozu i wyruszyć do obozu wojsk sułtana i prosić o audiencję u sułtana. Udało mu się uzyskać tę audiencję.
2: Odważne to było.
3: Udało mu się uzyskać tę audiencję. Tutaj oczywiście...
5: Nie było tak łatwo z tą audiencją.
3: Od razu powiem, że ta wizyta, czy ta misja Franciszka u sułtana jest owiana legendami i tak dalej. Dlatego, że my oczywiście nie mamy takiego bezpośredniego przekazu, co dokładnie tam się wydarzyło. Mamy przekazy z, jakby od świadków. Na przykład Jacques de Vitry pisał listy z obozu pod Damiettą i on był świadkiem tych wydarzeń, choć nie był razem z Franciszkiem oczywiście. I tutaj nie wiadomo, być może sułtan uważał, że misja Franciszka to jest po prostu misja posłów, misja pokojowa z obozu nieprzyjaciela i być może dlatego został dopuszczony przed oblicze sułtana. To jest dyskutowane i oczywiście jest dyskutowane, co działo się tam właśnie przed obliczem sułtana. Po co Franciszek tam wyruszył, jakie były jego intencje i ten. No, w literaturze franciszkańskiej, w żywotach jakby mówi się o tym, że Franciszek, czy w tych przekazach jeszcze właśnie, bo są dwa przekazy najbliższe, jest Jacques de Vitry i kronika Ernula. Ernul to jest właśnie też kronika starofrancuska pisana na Bliskim Wschodzie właśnie w tamtym czasie. I jest no, wspominane, że Franciszek jakby wezwał do nawrócenia, choć może nie, moim zdaniem on nie tyle wezwał do nawrócenia, choć no, mógł oczywiście skierować takie wezwanie, ale też, bo trzeba pamiętać, że to, co zrobił Franciszek, nie było niczym oryginalnym. To znaczy, mam na myśli to, że dyskusje publiczne międzyreligijne się odbywały. Na przykład możemy tutaj wspomnieć Katarów. Między Katarami a katolikami, a chrześcijanami odbywały się publiczne dyskusje. Na przykład święty Dominik uczestniczył w takich dyskusjach. A więc to, że wychodzi jakiś mówca, jakiś duchowy przywódca chrześcijański i chce dyskutować z przywódcami innej religii, bo prawdopodobnie do tego wzywał Franciszek, że on chce dyskutować tutaj z mistrzami muzułmańskimi, to było coś normalnego i to nikogo nie dziwiło.
5: Czyli... bardzo wiele zmieniło się na niekorzyść, tak, w dzisiejszych czasach. Nie, właściwie to jest nie do wyobrażenia, że taki dialog, taka dyskusja między chrześcijanami a muzułmanami, nie? Tam właśnie tak, teraz tam nie ma dyskusji, nie? Z tamtej strony.
3: Franciszek chciał po prostu udowodnić prawdziwość swojej wiary poprzez debatę, bo on był gotowy do debaty, zresztą franciszkanie i dominikanie po to byli, właściwie oni po to funkcjonowali, żeby właśnie publicznie świadczyć o wierze i wykazywać właśnie prawdę ewangeliczną, prawdę Chrystusową, ale w sferze publicznej właśnie, w dyskusjach, w debatach, w publicznym świadczeniu. To była misja franciszkanów i dominikanów. I on to samo chciał zrobić po prostu na dworze wobec sułtana. I ja uważam,
2: chciał
3: że...
2: chciał go po prostu przekonać.
3: Przekonać jego i wszystkich, którzy tam byli. Przekonać, tak. Też są przekazy, że Franciszek prosił o to, żeby rozpalić ogień i że tutaj przedstawiciele, jakby mistrzowie muzułmańscy i franciszkanie wejdą w ten ogień, żeby pokazać, która religia jest prawdziwa, czyli ta próba ognia, tak zwana, która w średniowieczu funkcjonowała, choć tu też nie wiemy, bo próba ognia to jest, być może to jest bardziej konwencja literacka, no tego nie możemy tutaj jakby udowodnić oczywiście, ale fakt jest, że właśnie ten w ramach tych debat międzyreligijnych Franciszek funkcjonował. I Al-Kamil oczywiście nie zgodził się na tę debatę właśnie, bo on się nie zgodził nawet na debatę, żeby przybyli mówcy ze strony muzułmańskiej, bo obawiał się być może, jaki może być skutek tej debaty, bo co jest istotne, to już będzie jeden z ostatnich tutaj naszych punktów, że franciszkanie byli dla Al-Kamila, czy święty Franciszek i jego bracia, którzy funkcjonowali na Bliskim Wschodzie, byli bardzo dużym zagrożeniem. I mamy świadectwa źródłowe na to, że muzułmanie nawracali się na chrześcijaństwo poprzez świadectwo braci mniejszych na wschodzie. Czyli poprzez bycie z ubogimi, poprzez pracę wśród ubogich ludzi, jakby ta ludność muzułmańska uboższa przyjmowała chrzest. Dlaczego? Mamy świadectwa o tym, że lokalni władcy chrześcijańscy, że lokalnym baronom się to nie podobało. Dlatego, że bracia mniejsi działali na przykład wśród niewolników, wśród ludzi, wśród ludności służebnej. I nie podobało się baronom chrześcijańskim, że tutaj działają, prawda, jacyś tutaj nowi przybysze. I nawet święty Franciszek i jego współbracia apelowali do papieża. I papież wydawał specjalne pozwolenia, potwierdzenia. I nawet był wydany dokument, że papież obłoży ekskomuniką każdego, kto będzie przeszkadzał braciom mniejszym w ich misji na wschodzie. A jeżeli taki dokument został wydany, to nam udowadnia, że rzeczywiście takie misje były i były one skuteczne. Więc dlaczego święty Franciszek był zagrożeniem dla Al-Kamila? Dlatego, że krucjata Franciszka była o wiele bardziej niebezpieczna niż piąta krucjata, która oblegała Damiette.
5: Ale też jeszcze...
3: Bo krucjata świętego Franciszka to była krucjata świadectwa chrześcijańskiego.
5: Ale chyba jeszcze, czy to było też tak, że w tamtym momencie sytuacja krzyżowców była jakby dramatyczna, tak? I czy też chodziło o wypuszczenie jeńców, zdaje się. W każdym razie wtedy ta audiencja też spowodowała jakieś takie efekty, no powiedzmy, polityczne, tak?
3: Znaczy, tu nie było jakichś wielkich może efektów. Prawdopodobnie Franciszek ujmował się za ubogimi, czyli również za uwięzionymi i to można jakby wnioskować. W każdym razie tutaj, już zmierzając do końca, Damietta została zdobyta w październiku 1219 roku. Franciszek wrócił do Europy. Natomiast potem Damietta została utracona w 1221 roku, to było niemożliwe do utrzymania. Krzyżowcy podjęli starania, żeby zdobyć Kair, to było niemożliwe, wycofali się. A więc w 1221 roku piąta krucjata skończyła się, no właśnie może nie jakąś wielką klęską, ale skończyła się niczym, to znaczy nic nie uzyskano realnie. Natomiast właśnie nic nie uzyskano realnie, ale świadectwo Franciszka i jego braci na Bliskim Wschodzie było potężne i działali oni w kolejnych dekadach. Zakładali swoje domy na wschodzie i tu taki już ostatni rzucę taki fakt, że franciszkanie poszli na cały świat, na całą Azję. Na początku XIV wieku, w 1307 roku, franciszkanie mieli swoją katedrę w Chinach w Kantonie. I w tamtym czasie funkcjonował arcybiskup w Pekinie. Pekin miał swojego arcybiskupa i to dzięki misjom franciszkańskim, czy Indie, Chiny były objęte misjami franciszkańskimi, a więc to jest wszystko pokłosie czasu krucjat, to jest wszystko w jednym nurcie możemy widzieć właśnie świadectwa chrześcijańskiego, naśladowania Chrystusa i głoszenia misji i to było świadectwo, które rozeszło się na cały świat.
5: Ale też przekazy są takie, że ta audiencja skończyła się właśnie tym, że sułtan był pod wielkim wrażeniem, tak zdaje się.
2: Ale musimy z tym wrażeniem już zostać, że tak powiem, w zawieszeniu, ponieważ godzina jest, już musi być teraz wiadomości. Ja muszę też podsumować. Dziękuję. Bartłomiej Dźwigała, Łukasz Witkiewicz. Za dwa tygodnie, 2 listopada spotkamy się i będziemy mówić o świętych.
3: O świętych związanych z krucjatami.
2: No to właśnie taki będzie czas. Bardzo dziękuję.
3: Dziękujemy, pozdrawiamy słuchaczy.
5: Dziękujemy bardzo.
2: Teraz chciałem wspomnieć tak dwie rzeczy. Dzisiaj jest 40. rocznica śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki i to jest bardzo ważne, będziemy do tego wracać, ale też chciałem powiedzieć, że mamy swoją małą krucjatę radiową patronite.pl/radiownet, proszę Państwa. No trzeba, że tak powiem, ubogie radio wspierać. Dziękuję bardzo.

0: Najwyższy, wszechmogący, dobry Panie, Twoja jest sława, chwała i cześć i wszelkie błogosławieństwo. Tobie jednemu, Najwyższy, one przystoją i żaden człowiek nie jest godny wymówić Twego imienia. Pochwalony bądź, Panie mój, ze wszystkimi Twymi stworzeniami, szczególnie z Panem, bratem Słońcem, przez które staje się dzień i nas przez nie oświecasz. I ono jest piękne i świecące wielkim blaskiem. Twoim, Najwyższy, jest wyobrażeniem. Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata księżyc i gwiazdy. Ukształtowałeś je na niebie jasne i cenne i piękne. Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata wiatr i przez powietrze, i chmury, i pogodę, i każdy czas, przez które Twoim stworzeniom dajesz utrzymanie. Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę wodę, która jest bardzo pożyteczna i pokorna, i cenna, i czysta. Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata ogień, którym rozświetlasz noc. I jest on piękny i radosny, i krzepki, i mocny. Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę naszą, Matkę Ziemię, która nas żywi i chowa. Wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami. Pochwalony bądź, Panie mój, przez tych, którzy przebaczają dla Twej miłości i znoszą słabości i prześladowania. Błogosławieni Ci, którzy je zniosą w pokoju, ponieważ przez Ciebie, Najwyższy, będą uwieńczeni. Pochwalony bądź, Panie mój, przez naszą siostrę śmierć cielesną, której żaden człowiek żywy uniknąć nie może. Biada tym, którzy umierają w grzechach śmiertelnych. Błogosławieni Ci, których śmierć zastanie w Twej najświętszej woli. Albowiem śmierć druga nie wyrządzi im krzywdy. Chwalcie i błogosławcie mojego Pana i dziękujcie Mu i służcie z wielką pokorą.
1: No i nastąpiła wiekopomna chwila otwarcia wystawy. Przypominam, 800 lat mija od śmierci świętego Franciszka i no świętuje nie tylko Asyż, nie tylko Kraków, znany z franciszkanów, chociaż jest tu jeden obraz z Krakowa, przynajmniej dwa nawet od franciszkanów, a naszym gościem jest pani Roxana Gawrońska, kuratorka wystawy Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Jestem właśnie po pierwszym obejrzeniu. To jest oczywiście za mało. Pani Roxono, jak to się stało? Kiedy zagościł w pani życiu święty Franciszek?
2: Święty Franciszek, jeśli chodzi o wystawę, to zagościł tak mniej więcej około 2 lat temu, kiedy pan dyrektor Piotr Koprzak, dyrektor Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, poprosił mnie, żeby przygotować wystawę na ten temat. Pomysłodawcą tej wystawy z okazji 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu był ojciec Andrzej Zając, franciszkanin, współkurator tej wystawy.
1: No właśnie, ale to była cudowna współpraca i nie było kłótni z ojcem Zającem.
2: Absolutnie nie było kłótni. Udało się to wszystko zgrać. Ojciec Andrzej pomagał tutaj od tej strony właśnie merytorycznej, teologicznej. Ja z kolei wzięłam na siebie obowiązek wyboru odpowiednich dzieł, które będą tę myśl Franciszka i życie dobrze oddawały, dobrze egzemplifikowały.
1: Jaka jest myśl Franciszka?
2: Myśl Franciszka, która tutaj akurat na wystawie szczególnie się pojawia, jest zawarta w Pieśni Słonecznej, czyli w jednym z takich najważniejszych utworów, którego może Franciszek sam nie spisał, ale został spisany na podstawie jego ułożonych przez niego słów. W Pieśni Słonecznej wyrażona jest pochwała Stwórcy, i pochwała ta dokonuje się za pomocą stworzeń. Czyli ta myśl Franciszka, że każde stworzenie jakby jest godne umiłowania, godne poszanowania z tego właśnie tytułu, że zostało stworzone przez Boga. Więc taka na przykład myśl w tej wystawie się pojawia, ale nie tylko, bo z pomocą życia Franciszka chciałam też pokazać właśnie to, że trud, cierpienie, choroby, które też towarzyszą nam wszystkim, że one mogą mieć jakiś też jakiś sens. I Franciszek też to pokazuje, że wszystkim, co robił, próbował naśladować Chrystusa, działać jak Chrystus, czyli Alter Christus.

0: Najmocniej biło przy których pracach?
1: Oj, na pewno najmocniej zabiło, gdy dowiedziałam się, że mistrz Jan Matejko przyjedzie do nas na wystawę. Jego szkic do obrazu Święty Ludwik udaje się na wyprawę krzyżową. To był rzeczywiście taki moment zupełnie wyjątkowy. Jestem bardzo wdzięczna tutaj dyrekcji kustoszom Muzeum Okręgowego w Toruniu, którzy zgodzili się zdjąć z ekspozycji stałej, bądź co bądź u siebie, obraz i zaprezentować go w zupełnie innym kontekście. Więc to był moment wyjątkowy. Momentem wyjątkowym była też zgoda na pokazanie dzieł też sztuki dawnej, czyli skarbony z 1400 roku, takiej skarbony jałmużniczej i skrzyni z XV wieku, która przyjechała do nas z Zamku Królewskiego na Wawelu. Z kolei skarbona jest własnością Muzeum Narodowego w Warszawie, obecnie depozytem w zamku w Szczecinie. Więc to były takie rzeczywiście takie momenty, gdzie serce zabiło mocniej, gdzie nawet pojawiło się to niedowierzanie, że te obiekty rzeczywiście tutaj przyjadą. To było dla mnie coś fantastycznego. Też Antoni Michalak i stygmatyzacja świętego Franciszka z klasztoru w Gdyni. Też fantastyczna sprawa.
0: No i Antoni Rząsa, który nie opuszczał nigdy Zakopanego. Wspaniała praca.
1: Tak, z Galerii Rząsy też właśnie to była niesamowita wiadomość. Zresztą w pierwszym momencie też zamarłam, gdy ją przeczytałam, bo właśnie zaczynała się od słów, że właściwie to nie wypożyczamy tej rzeźby, więc w pierwszym odruchu myślałam, że to koniec, a potem przeczytałam kolejne zdanie, dla Państwa zrobimy ten wyjątek. To było naprawdę też coś wyjątkowego.
0: Istotnie, gdy to widziałem tutaj wszystko, już tutaj w Proszku było niby, muzeum zwinęło wszystkie wystawy i było nerwowo, ale się udało. I jeszcze do tego od razu wspaniały katalog. Też pani przygotowywała ten katalog, prawda?
1: Tak, też ja przygotowywałam katalog, koncepcja katalogu właśnie też tutaj jest moja, ale właśnie tak jak mówiłam na wernisażu, tutaj też mieliśmy wspaniałą redaktorkę, która pilnowała wszystkich włącznie ze mną, żeby tych terminów pilnować. No i właściwie siedzieliśmy każdego dnia do nocy, żeby ten katalog był na czas. No i się udało. Także warto walczyć do końca.
0: Warto walczyć. No ja po pierwszym takim, no przeszedłem wszystkie prace, no ale tutaj trzeba wracać do nich wielokrotnie, tym bardziej, że dzisiaj no to taka wyjątkowa sytuacja, no bo jak zwykle na wernisażu mnóstwo osób. Nawet biskup Janocha powiedział, że jeszcze się nie będzie wypowiadał o tej wystawie, bo on musi to wszystko obejrzeć sobie dokładnie. I zawsze on tutaj też pieczę sprawował, duchową, prawda?
1: Tak, no ksiądz biskup Michał Janocha jest zawsze takim naszym właśnie dobrym tutaj patronem tego miejsca, chociaż oczywiście też warto podkreślić, że patronatem honorowym nad wystawą, patronat swój tutaj objął arcybiskup Adrian Galbas, także tutaj też bardzo jesteśmy za to wdzięczni. No i właśnie tak jak pan powiedział o tym, że trzeba się tutaj troszeczkę tak w cudzysłowie wgryźć w to wszystko, to też właśnie państwa zachęcam, jak odwiedzicie wystawę, do tego, żeby też czytać te teksty, ponieważ bardzo często być może, gdy Państwo zobaczycie jakieś dzieło, to nie będzie oczywiste, dlaczego ono właściwie tutaj jest. I dopiero właśnie cytat, czy jakiś komentarz pozwoli właśnie tak w pełni dookreślić tę sprawę i zrozumieć, co tutaj miałam na myśli i dlaczego właśnie to dzieło, a nie inne. Te cytaty też są bardzo ważne, zarówno z pism o Franciszku, jak i z opowieści hagiograficznych. Także bardzo Państwa zachęcam właśnie do takiego spokojnego przejścia przez tę wystawę i też czytania tego, co na ścianę.
0: Ja rozumiem, że w nagrodę wysyłają Was do Asyżu na tydzień.
1: Muszę porozmawiać z panem dyrektorem o takiej możliwości.
0: No właśnie, no fresków Giotta to się by nie dało przywieźć, ale warto przy okazji też zajrzeć przynajmniej do albumu albo do internetu. To Święty Franciszek to niezwykle ważna postać i dla mnie, i dla wielu osób, chociaż czasami jest tak zmiękczana może za bardzo, bo tak momentami to był jednak, to tak jak Chrystus też, tak się o tej łagodności mówi, ale to są twarde zasady, to jest, no a to jest piękno, ale też twarde piękno, tak? Takie prawda jest trudna i Święty Franciszek o tym mówi.
1: Tak, myślę, że współczesny świat czasami dąży do tego, żeby go właśnie, tak jak pan powiedział, zmiękczyć, żeby zrobić z niego jakiegoś takiego wesołka biegającego wśród ptaków. A nawet jeśli weźmiemy pod uwagę właśnie te historie ze zwierzęciami,

0: zwierzętami, co też tutaj ten wątek na wystawie się pojawia, są dzieła i cytaty, to jak przeczytamy kilka cytatów chociażby właśnie z kwiatku świętego Franciszka, to zauważymy, że on te zwierzęta szanował, ale też miał nad nimi pewną władzę. To znaczy, że to nie było na zasadzie zupełnie jakiejś takiej relacji symbiotycznej jedynie, ale w tych cytatach przewija się taka narracja na przykład do ptaków. Ptaszki moje, wyście śpiewały, a teraz ja będę mówił. Wy usiądźcie, posłuchajcie. Czyli to jest jakby zawsze pewnego rodzaju ta nadrzędność człowieka. Czy na przykład historia poskromienia wilka, który siał spustoszenie w jednej z miejscowości i Franciszek nagle się pojawia, swoją osobą go zupełnie poskramia, wilk jest spokojny. Oczywiście to są opowieści hagiograficzne, ale pokazują też pewną prawdę właśnie o nim, że to był też twardy człowiek, który po prostu też wiedział, gdzie tutaj te granice stawiać, a myślę, że we współczesnym świecie troszkę się tutaj to czasami właśnie zaciera i robi się trochę mgliste, więc Franciszek jest jak najbardziej, był osobą konkretną i taką właśnie z krwi i kości. No, zresztą te krew i kości to też właśnie tutaj te wątki związane ze stygmatyzacją, to też nie było przyjemne odczucie, to była na pewno wielka męka, wielki trud, więc też nie możemy tego przedstawiać tak wszystko cukierkowo, tylko właśnie na przykład u nas na wystawie w przestrzeni, gdzie jest wątek właśnie cierpienia, trudu, jest bardzo dużo obrazów w takiej kolorze krwistej czerwieni, ja specjalnie właśnie zestawiałam ze sobą kilka obrazów w tych barwach, żeby pokazać właśnie, że te rany krwawią, że to nie jest nic przyjemnego.
1: Nie jest. Bardzo dziękuję za tą wystawę. Myślę, że jeszcze ona już będzie otwarta od teraz. Od 12 jest odwrota Muzeum Archidiecezji, są otwarte codziennie, poza poniedziałkiem. Zachęcamy, bo naprawdę no warto przyjść i no i pięknie, no ja troszkę zazdroszczę, bo pani z racji obowiązków zawodowych mogła wejść głębiej w tą myśl, która właśnie nie jest taka prosta. Ja pamiętam taką anegdotkę o bracie jałowcu, który tam i świni. To wcale nie takie cukierkowe. Bardzo zachęcam, nie będę teraz spoilerował, ale proszę zajrzeć. A pani bardzo dziękuję. Roxana Gawrońska, kuratorka wystawy, współkuratorka, bo jeszcze ojciec Zając też był, się kłaniamy bardzo serdecznie i dziękujemy. To piękna współpraca i efekty z tego, co już widziałem, bo widziałem wystawę, to są naprawdę imponujące. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję i zapraszam na wystawę.
1: Roxana Gawrońska, kuratorka wystawy o świętym Franciszku. Włoski tytuł
0: Poverello.
1: Tak, biedaczyno. No to pa.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Limes Inferior. Rzecz o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Bardzo serdecznie w Limes Inferior. Pięknie nam odcięło między dwoma audycjami mocne brytyjskie uderzenie sprzed 20 lat, może sprzed dekady. Dry Cleaning, piosenkę o Meghan i jej zaręczynach z księciem Harrym. Jak to się wiąże z naszym tematem dzisiejszym? Chyba dosyć luźno, poza może tym, że dużo jest prawnych uwarunkowań tego małżeństwa i jakby takich konsekwencji dla rodziny królewskiej. A my dzisiaj będziemy rozmawiać, proszę Państwa, z Markiem Laskowskim, z CIO czołowej polskiej kancelarii Domański-Zakrzewski-Palinka i pionierem cyfryzacji tego rynku prawnego, branży prawnej w Polsce, ale takim człowiekiem, który cały czas trzyma rękę na pulsie co do tych globalnych trendów i z takimi ludźmi i z takimi trendami ma do czynienia. Będziemy rozmawiać o tym, jak cyfryzacja, jak w zasadzie AI przede wszystkim może już teraz przeorze, zmieni, zredefiniuje kompletnie rynek prawny.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję, Szymon, za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło móc się z Państwem spotkać. Proszę Państwa, tak, ten sektor jest w tej chwili doświadczany niebywale technologicznie. Oczywiście tym obszarem AI-owym. Ale co do pewnej historii tego sektora, to może od niej chwilkę zacznę.
1: Może ja ci wypomnę, znaczy ja powiedziałem pionier cyfryzacji, ale jeszcze powiem, że Marek zdobył w takim branżowym, elitarnym konkursie CIO roku tytuł Diament CIO i to był właśnie tam 2017-18 rok, tak. Legal to Digital, właśnie za takie eksperymenty jeszcze wtedy, ale to były absolutnie pionierskie kroki w tym, jak cyfryzować branżę prawną. I tam już się zaczęły takie początki stosowania na przykład uczenia maszynowego czy sieci neuronowych do tego, żeby zmienić pracę prawnika.
2: Tak, proszę Państwa, to była historia. Teraz z perspektywy, jak patrzymy na to, co się dzieje obecnie, to nawet były takie dość proste rzeczy, ale w tamtym okresie niebywale pionierskie podejście w ogóle do samego myślenia o technologii stosowanych w branży prawnej. My wtedy byliśmy na etapie, drodzy Państwo, no nie wiem, MS Office'a, Worda i to jeszcze nie w wersji chmurowej, tylko lokalnie. I to w ogóle inny świat. Proszę Państwa, to...
1: To były takie przynajmniej dwa, trzy takie fajne projekty. Tak. Gdybyś zechciał tak...
2: Zaczęło się, drodzy Państwo, tak naprawdę jak to w życiu, od potrzeby, bardzo istotnej potrzeby, którą w 2017 roku prawnicy wygenerowali i skierowali ją do mnie, no i ja de facto próbowałem na nią odpowiedzieć. Mianowicie pojawił się wtedy taki problem analizy dużych wolumenów dokumentów pod kątem wyszukiwania klauzul abuzywnych w tych dokumentach.
1: To jest ten etos prawnika, który dźwiga tych pół tony.
2: I drodzy Państwo, właśnie to, co najważniejsze, nie mówimy tutaj o jednym stu nawet dokumentach, takiej analityce, ale mówimy tutaj o wolumenach powyżej kilku tysięcy dokumentów, które wymagały w skończonym czasie, i to raczej krótszym niż dłuższym, wykonania takiej analizy. I drodzy Państwo, wyobraźcie sobie, że wtedy udało mi się znaleźć pasjonatów w dziedzinie modelowania maszynowego, ale też budowy sieci neuronowych. To były osoby z Politechniki Warszawskiej, to były też osoby z NCBR-u, czyli Centrum Badań Jądrowych, i naprawdę osoby absolutnie pochłonięte technologicznie, zupełnie niezwiązane z sektorem, raczej bardziej naukowcy niż osoby, które się jakoś komercyjnie tym parają. I stworzyliśmy taką stosunkowo prostą, teraz to nawet bym rzekł trywialną, jak patrzymy na to, co się dzieje w tej chwili, model, no nie LLM-owy, czyli nieduży model danych, ale pewną sieć neuronową, dzięki której była możliwość po prostu przeanalizowania w sposób w miarę zautomatyzowany, z takim dość wysokim prawdopodobieństwem, jak wtedy oceniałem, bo to było około 87% dokładności ta sieć posiadała. No właśnie taki duży wolumen dokumentów, plików PDF-owych, Wordów, pod kątem właśnie zawartości tych klauzul obuzywnych.
1: Czyli zupełna zmiana, jeśli chodzi o czasy poszczególnych czynności tego procesu, który prawnik sobie przeznacza na właśnie na wykrycie klauzul obuzywnych. Tak,
2: to tak by... i to od tego się wszystko zaczęło, drodzy Państwo. Wtedy już powstały, przynajmniej w mojej głowie i w tym zespole, w którym sobie pracowałem, pewne doświadczenia, na bazie których pojawił się za chwilę kolejna potrzeba. To był rok 2018, wtedy żyliśmy wszyscy RODO. Drodzy Państwo, ja pamiętam, jak dziś taki prawnik do nas przyszedł, do mnie konkretnie, i mówi tak: zobacz, to są takie dwa dyski, to były takie zewnętrzne dyski, i mówi, ja nie wiem nawet ile tu jest tysięcy plików, ale ja muszę to w ciągu kilku dni, najszybciej jak to możliwe, przeanalizować wszystkie te dokumenty pod kątem zgodności z nową regulacją RODO, która wtedy wchodziła. I ja nie wiem, jak mam to zrobić.
1: Ja powiedziałem, ale był ten moment, na który czekałeś, bo wcześniej prawnicy byli dosyć ostrożni w eksperymentowaniu z cyfryzacją.
2: Oj, bardzo byli ostrożni. Nawet rzekł, zachowawczy byli, niesamowicie. No i co zrobiliśmy? Zrobiliśmy na bazie tych klauzul abuzywnych podobną sieć neuronową, która już była wyuczona elementami związanymi z tym ówczesnym RODO, klauzulami, które tam były i tak dalej. No i wyobraźcie sobie Państwo, że udało się ten case bardzo szybko doprowadzić. To był spory projekt, który realizowaliśmy ówcześnie, o ile pamiętam, dla jakichś dwóch banków w tym zakresie. I to były oczywiście... Nie mówimy, drodzy Państwo, o tym, co jest obecnie, bo mówimy o pewnej historii, tak jak mówimy czasami o historii internetu, tak mówimy tutaj o historii właśnie takich eksperymentów w tym zakresie. Kolejnym etapem...
1: No i był taki projekt Prompter, się nazywał.
2: To już było 2019, prawie 2020.
1: To nie przerywam twojej opowieści.
2: Jeszcze kolejnym elementem jest taki proces, który do niedawna... znaczy on jest nadal realizowany, natomiast kiedyś był stricte manualnym procesem. Przygotowywanie tak zwanych biuletynów legislacyjnych, i to sprowadza się do tego, że kancelarie dla swoich klientów informują, monitorują rynek zmian legislacyjnych krajowych i w wskazanym kraju, również zagranicznych, wskazując, na jakie regulacje dany przedsiębiorca musi się przygotować, jeśli myśli o określonym sposobie funkcjonowania w zgodzie z tym, co ten rynek nam serwuje. No i znów na bazie tego doświadczenia z tą siecią neuronową stworzyliśmy taki krótki, niewielką znowu sieć, która pozwala w sposób taki crawlingowy bardziej przeszukiwać zasoby nasze publicznie dostępne legislacyjne, czyli wszelkie monitory, biuletyny i tak dalej. Łącznie tutaj była pewna element takiego wyróżnika. Przeszukiwaliśmy również lokalne źródła legislacyjne, typu na poziomie gminnym i na poziomie chyba miast też miejskich. No i celem tego systemu było stworzenie podpowiedzi dla prawnika, który oceniał, co on tam sobie zaproponował, i wysyłał taki monitoring legislacyjny do klienta. Tam dużo było jednak pracy manualnej, natomiast już pomoc była bardzo, bardzo sensowna. No i to, co Szymon wspomniał, to już, jak teraz patrzę...
1: Nomen omen, Prompter.
2: Prompter, tak się to nazywało. I drodzy Państwo, to było coś niesamowitego, bo jak ja teraz patrzę tak z perspektywy tego, co jest teraz, czyli LLM-ów, wszelkich Claude'ów, Gemini'ów i tak dalej, to były naprawdę taki bliski temu. Oczywiście nie w tej skali jak najbardziej, ale jakby co do zastosowań. Drodzy Państwo, 2019 rok, tworzymy... mały model danych. Nie chcę powiedzieć, że to jest LLM, czyli Large Language Model, bo to jest raczej small model był. Na bazie dokumentów, które są zgromadzone w kancelarii. Ja wyobraźcie Państwo, kancelaria funkcjonuje ponad 30 lat, więc tych danych jest naprawdę bardzo dużo. Stricte manualnie, przez fizyczne osoby, pracę naszych praktykantów, studentów, tagowaliśmy po prostu klauzule w różnego typu dokumentach. Pamiętam, jak dziś to było 13 typów dokumentów, umowy tam o pracę, jakieś inne, już nie pamiętam do końca jakie, ale było tego tam 13 klas. I tam po prostu były oznaczane, drodzy Państwo. Ta klauzula to jest de minimis, ta klauzula to jest jakaś tam inna. I później to stanowiło wkład do stworzenia takiego prostego modelu, a na nim powstała nakładka, która umożliwiała po prostu promptowanie, czyli de facto to, co do niedawna robiliśmy i co robimy nadal w tych wszystkich dużych modelach danych. No i tam mogliśmy zapytać, albo nawet załadować dokument. To były już pierwsze elementy RAGa, czyli to, co...
1: Czyli takiego lokalnego...
2: Lokalnego zasobu modelowego, takiego typowego. To, co Google generalnie zaproponował jako tam te pierwsze elementy związane z AI-em. I drodzy Państwo, ja pamiętam, miałem taką prezentację dla tych naszych prawników użycia tego systemu. To działało wolno, konsumowało nie wiem ile tych tokenów, ale to działało naprawdę wolno. Ja pamiętam wtedy pożyczyliśmy taki serwer rakowy. Tam były dwie karty, wtedy jeszcze nie pamiętam, to chyba nie było nawet H coś NVIDIA, ale były to na pewno karty NVIDIA-owe. I na tym ragu to sobie działało lokalnie. To de facto było on-premisowe rozwiązanie, prawdę mówiąc. I wyobraźcie sobie Państwo, ja pamiętam minę tych prawników, jak oni załadowali dokument. Pamiętam, to była jak dziś umowa budowlana, jakieś tam roboty budowlane i poprosili o analizę ryzyk dla zamawiającego tą robotę budowlaną. I te ryzyka, jak zobaczyli, to oni nie wierzyli, co widzą. Oczywiście to było obarczone masą błędów. Wymagało kilkukrotnego promptowania, masę różnej dyskusji, ale to już zrobiło ogromne wrażenie. I to już pokazało, drodzy Państwo, to, co zaczęło nadchodzić od tego roku 22, to już tak ewidentnie, i co się objawiło poprzez GPT i kolejne następców.
1: Tymi projektami w każdym razie, zanim nastąpił ten 22, 23 rok pojawienie się czata GPT, ty na pewno już... przygotowałeś prawników swoich. Mówiłeś o tym, że zaczął się chyba przy okazji tego promptera, ten moment taki psychologiczny, kiedy ten 30-letnie zgromadzone doświadczenie połączone z inteligencją, pamięcią, intuicją, umiejętnością dopasowania do danej sprawy, które czymś, co siedzi w ciele, w głowie jednego człowieka, zostało zastąpione w pewien sposób maszyną. Jak tak się odnaleźć w czymś takim dla normalnego człowieka jest trudne, dla prawnika pewnie też jest nie mniej trudne.
2: Drodzy Państwo, tak, to były pierwsze symptomy tego, co nastąpiło już i co się dzieje de facto teraz. To, co Szymon wspomniałeś, ja sprowadzam do takiego wymiaru psychologicznego. Ja z wykształcenia jestem psychologiem, więc mam po prostu też ten element psychologicznego, takiego zastanawiania się nad rzeczywistością. Właśnie sobie Państwo, jak trudnym psychologicznie jest do zaakceptowania, jak uczymy się te tam 20 lat, uczestniczymy w projektach, robimy aplikacje, jesteśmy naprawdę topowym prawnikiem, który zjadł zęby
1: czołowej
2: kancelarii. Nagle, że Państwo rozmawiamy z tym narzędziem, mówię już powiedzmy o tym współczesnym narzędziach, które za chwilę też to chwilkę opowiem Państwu, i widzimy, że kurczę, to jest coś, co jest dla nas trudne, bo on daje nam wynik zdecydowanie w wielu elementach zdecydowanie lepszy. Prawnicy często powtarzają, że mówię tak, że ja na przykład pewnych rzeczy bym w ogóle nie zwrócił uwagi, ale nadal jest tak, że on też nie zwrócił uwagi na to, co ja zwróciłem, bo to moje doświadczenie jest jeszcze ważne. Pytanie jest oczywiście jak długo, ale drodzy Państwo, jak ja to obserwuję, tak 23 i czasy obecne, rok, no to jest niesamowite. My w 23, 24 i nawet 25 dyskutowaliśmy mocno o halucynowaniu tych modeli, o tych wszystkich tam rzeczach związanych z problemami, z halucynacjami. Tych halucynacji już w tej chwili mało kto mówi. Naprawdę mało kto mówi.
1: Ale czy to się stało, ten 23 rok, to dla was było tak, że no, przeszliście przez, przeprowadziłeś kancelarię i prawników, wspólnie się scyfryzowaliście, nauczyliście dowiedzieliście się, że jest taka klasa narzędzi? Jak to generalnie wpływa na różne procedury, na różne kategorie spraw, na podejścia, pewnie jakaś metodyka się aplikowania tego do różnych innych kolejnych zadań pojawiło i nagle jest taki ten ChatGPT, coś, co już nie jest tylko wasze, tylko jest... Czy ty zgodziłeś się na to, że prawnicy na przykład z kancelarii zamiast dalej posługiwać się tamtymi rozwiązaniami poszli w ten Shadow AI, powiedzmy, i zaczęli na własną rękę?
2: Jakby spróbuję odpowiedzieć od tyłu, to znaczy od czasów obecnych. To znaczy my obecnie nie blokujemy możliwości korzystania z narzędzi AI-owych w kancelarii, dlatego że zakładamy, że każdy z prawników, a do tego są prawnicy lata uczeni i uświadamiani, że zachowanie poufności danych jest dla nich absolutnym numerem jeden i kluczowym elementem tego zawodu. Jeżeli oni skorzystają z narzędzi, które no nie są fizycznie zablokowane, no to zrobią po prostu sami sobie krzywdę i oni mają tą świadomość. Jak ja, bo to oczywiście monitorujemy różnymi innymi narzędziami od strony security, oni korzystają z tego, co jest dopuszczone do wykorzystania do celów zawodowych. Oczywiście korzystają sobie do celów niezawodowych, prywatnych, nie wiem, zapytanie o lepsze przedszkole w Klodzie czy w innym, to proszę bardzo, prawda? Natomiast do celów zawodowych stosujemy taki bardzo system, który wdrożyliśmy w roku 24, tak mocno, a tak w 25 on się już nam upowszechnił, takiego szwedzkiego producenta o nazwie Legora. Jest to system, który my wykorzystujemy po prostu do pracy, prawnicy wykorzystują
1: czyli
2: do pracy.
1: Czyli poszukałeś narzędzi takich już przeznaczonych dla branży prawnej.
2: To było...
1: Legora
2: Tak, generalnie to, pozwólcie Państwo, że wprowadzę dwa zdania takiego kontekstu, jak wygląda rynek tego typu narzędzi. My znamy rynek systemów ERP typu klasy SAP, typu Oracle i tak dalej. Natomiast tutaj jest podobnie i to podobnie w przeciwieństwie do SAP-a i pozostałych, drodzy Państwo, się wydarzyło teraz i w zasadzie dzieje się teraz. Ten rynek się teraz w ogóle kształtuje. Mamy dwa główne systemy na rynku. Jeden to są Amerykanie, system o nazwie Harvey, od tego filmu, żeby nie było, Suits, tak, dokładnie, Suits. Jest to ogromna spółka amerykańska, która wyceniana jest w tej chwili na jakieś 15 miliardów dolarów. I drugim odpowiednikiem systemu, który konkuruje z nimi w sposób zdecydowany, to jest europejski system o nazwie Legora. My się na ten system zdecydowaliśmy. W roku 23 zaczęliśmy rozmowy, natomiast w 24 te rozmowy już były, wtedy ta spółka się inaczej nazywała, w ogóle system się inaczej nazywał. Przechodziliśmy wspólnie z nimi.
1: Od początku, Marku, jesteś po prostu też z pionierami tego rynku. To bardzo ciekawe, bo teraz to są rzeczywiście, tak jak mówisz, marki globalne.
2: Jak ja spotkałem, pamiętam pierwszy raz Maxa, który jest właścicielem spółki Legora, 28-letni chyba w tej chwili chłopak, może 29-letni, to wokół niego było tam może, no nie wiem, 10 osób w tej chwili. W tej chwili ta spółka liczy 800 osób, z czego większość to są deweloperzy i osoby techniczne. I wtedy oni otrzymali jakiś kapitał z jakiegoś funduszu kilku milionów euro. Współpracowali z jedną z większych szwedzkich kancelarii w tworzeniu tego rozwiązania. No to teraz są w 80 krajach, wyobraź sobie. No więc ta ewolucja jest niesamowita. Ale de facto na bazie tych doświadczeń, o których wspominałem, drodzy Państwo, wykuła się pewne podejście, pewna metodologia. Nie chcę jej tak nazywać, dlatego że no ona może już teraz być pewną metodologią. Natomiast wtedy to było po prostu zbiór pewnych doświadczeń, w jaki sposób należy podchodzić do implementacji narzędzi profesjonalnych w tej branży legalowej. Ale jeszcze na moment wracając do tego rynku. Czyli mówiłem o tych dwóch systemach, które wspomniałem. Potem jest długo, długo nic. I mamy setki, a nawet tysiące, a nawet więcej, dziesiątki tysięcy różnych małych rozwiązań, albo dedykowanych do określonych zastosowań legalowych, typu, nie wiem, taksy, typu jakieś tam due diligence, jakieś inne procesy, albo też takich ogólnych natury Harvey i Legora. I one też funkcjonują. W Polsce mamy wiele takich podmiotów też, ale one są raczej dedykowane do podmiotów mniejszej skali niż DZP.
1: Tak, bo u nas struktura też jest taka. Jest niedużo takich dużych kancelarii jak DZP. I jest bardzo dużo takich zespołów, dwu, pięcio, tak?
2: Tak, ja mówię tutaj, jest niedużo niewątpliwie takich polskich kancelarii.
1: Tak.
2: Kancelarii, które liczą ponad 100 prawników, bo to w naszych realiach jest dużą kancelarią naprawdę. No to jest naprawdę kilka. I drodzy Państwo, to jest też tak, że my mamy, oczywiście funkcjonują duże brandy networkowe, które przychodzą do nas z zachodu. Nie wiem, Dentons, Freshfields, Norton Fulbright, I podobne kancelarie, ale ja mówię tutaj stricte o takich naszych polskich rodzimych. Branża prawna jest branżą bardzo rozdrobnioną. Najwięcej mamy kancelarii 2, 3, 5, 10 osobowych i trochę powyżej. Potem mamy pewną przepaść i mamy kilka kancelarii o dużych rozmiarach. Mówię o stricte polskich rozwiązaniach. I drodzy Państwo, jak ja rozmawiałem wtedy, pamiętam, właśnie z Legorą, wcześniej jeszcze rozmawiałem z Harvey'em. Ale Harvey wtedy, w tamtych czasach, bo to był 23 rok mniej więcej, oni w ogóle nie byli zainteresowani Europą jako taką, wchodzeniem tym produktem w Europie. Ja rozmawiałem, pamiętam jak dziś imię tej osoby w Nowym Jorku, Simon, to była taki prawnik, jedna obecnie osoba w zarządzie spółki Harvey. I ja ją poprosiłem po prostu o powiedzenie, czym jest ten produkt tak naprawdę.
1: Tak, no co one robią?
2: Co one w ogóle robią? Ona mi bardzo prosto odpowiedziała, wiesz Marek, to jest w zasadzie jedna opcja tam w tym produkcie. Ask to Harvey. Ale mówię, no dobrze, ale ask co? Bo nie wiem. Mówię, no wszystko, no tak raczej prawne wszystko. I mówię, dobrze, no to zróbmy może jakieś takie demo, spotkajmy się z tymi moimi prawnikami, posłuchajmy, co to tak naprawdę robi. I wtedy to był następny przykład pokazujący, ja pamiętam jak dziś ten taki pewien, znowu tą psychologiczny przełom, w takim dojściu do wniosku, że coś, co nigdy nie sądziłem, że się wydarzy, się dzieje. I to jeszcze, jak patrzę teraz z tych dzisiejszych czasów na tamtą chwilę, to też było niczym w porównaniu z tym, co się dzieje teraz. I oni zrobili dla nas takie demko, pokazali nam i to też chciałbym to wyraźnie podkreślić. Specyfika projektów wdrażania tego typu systemów versus projekty klasycznie rozumiane i wdrażane w IT jest zdecydowana. Tutaj IT pełni rolę pomocniczą prowadzących projekt, osób, które może pomagają zebrać tych wszystkich ludzi. Generalnie wdrożenie tego typu systemów to jest 95% czysto merytoryczna praca, którą wykonują prawnicy. Bo to oni rozumieją, jakie procesy realizują, w jaki sposób promptują, w jaki sposób analizują po prostu wynik tej pracy, tych systemów i tak dalej. Więc generalnie, i po drugiej stronie, to jest też ciekawostka, po drugiej stronie my nie mamy IT. W tych spółkach pracują tak zwani legal engineers, czyli byli prawnicy, którzy przeszli na stronę technologii, w tej chwili są wdrożeniowcami tego typu technologii z backgroundem prawniczym, który jest.
1: Mhm. A gdybyś jeszcze tak wyjaśnił, jak one to robią? To są po prostu takie modele i Legora i Harvey, tak? Czy to jest nakładka na jakiś zestaw?
2: No właśnie.
1: Czy to jest taki cały ekosystem, który również ułatwia, nie wiem, tworzenie, wywoływanie agentów, sieci agentów?
2: To jest wszystko po trochu, co wspomniałeś. Generalnie jest to pewien bardzo wyspecjalizowany ekosystem, stanowiący nakładkę w pierwszej kolejności na wiele modeli. A dlaczego na wiele? Dlatego, że generalnie kierowanie zapytań, pisanie zapytań i te systemy potrafią, i to jest to duże know-how, które w nich jest, potrafią, analizując zapytanie, one dobrać odpowiedni model, do którego dane zapytanie jest kierowane. Mówimy na razie o takich prostych promptach, zapytaniach. To samo dotyczy tej warstwy agentowej, która jest obecnie dominująca w tego typu systemach, czyli polega to mniej więcej na tym, że ja odpalam jakiegoś agenta do określonego zadania i ten agent już sam wie, który element procesu będzie dedykował któremu modelowi, konkretnie będzie kierował do którego modelu. Efekt będzie mniej więcej taki, że wtedy dostajemy większą dokładność i większą precyzję całego tego procesu, czyli to tak zwane accuracy. I to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, która jest absolutnie kluczowa w tego typu systemach, to jest content informacyjny, który w tych systemach się znajduje. Pamiętajcie Państwo, że te systemy pracują, ich przewagą jest wielojurysdykcyjność. Co to znaczy? To znaczy tyle, że jeżeli ja na przykład prowadzę procesy arbitrażowe, które dotyczą arbitrażów międzynarodowych, to ja potrzebuję jakby analitykę prawną prowadzić w oparciu o kilka jurysdykcji często. Więc generalnie, jeżeli ja mam content z jurysdykcji, załóżmy niemieckiej, francuskiej, amerykańskiej i załóżmy, nie wiem, australijskiej, to ja po prostu w tym systemie za pośrednictwem jednego zapytania jestem w stanie, odnosząc się do tego kontekstu, kontentu, jestem w stanie uzyskać dobrą odpowiedź, prawda? Bo ten system jest w stanie mi przeanalizować.
1: Jak egzotyczne systemy prawne są, że tak powiem, czy te kontenty, jak mówisz,
2: w tej chwili
1: zaciągnięte?
2: W Legorze jest chyba, o ile pamiętam, około 50 krajów i to są od Filipin po Madagaskar, po jakąś tam...
1: Czyli zupełnie taka globalne takie globalne narzędzie do prowadzenia takiej od prawnej strony działalności firmy.
2: 80 krajów oni w tej chwili pokrywają, w związku z tym no tak mniej więcej to się też pokrywa z tym kontentem, który oni mają. I generalnie drugi element to jest ten content, czyli my podłączamy źródła kontentowe po to, żeby te, na przykład legal research, czyli to analitykę prawną robić w sposób bardziej precyzyjny. I to jest druga rzecz. Trzecia rzecz to są mechanizmy, takie mechanizmy bardzo wyspecjalizowane do takich prawniczych zastosowań. Mamy na przykład proces due diligence i takim mechanizmem, który jest w tego typu systemach, to się nazywa tabula review, czyli mechanizm pozwalający na bardzo szybką, wielowymiarową, taką matrycową analitykę dokumentów, bardzo dużych wolumenów dokumentów. Czyli mówiąc zupełnie tak obrazowo, mam taką tabelę trójwymiarową, de facto, gdzie ładuję dokumenty, w kolumnach mam cechy, pod którymi ten dokument ma być przeanalizowany i natychmiast w tych okienkach otrzymuję informację zbiorczą, dotyczącą każdej z tych cech, o którą pytam, z każdego z tych dokumentów, prawda? To jest bardzo taki przekrojowy, wykorzystywany do tego typu procesu. I czwarta rzecz, która jest teraz istotna, kiedyś były to mechanizm budowania workflowów, to się wtedy nazywało workflowami. W tej chwili od workflowu się odchodzi na rzecz agentowości, czyli taka platforma, która umożliwia kompletnemu laikowi, takiemu deweloperskiemu, mówiąc wprost, zbudowanie wieloelementowego, wieloczynnościowego agenta wykonującego określoną czynność, załóżmy, nie wiem, analityka SPA-a razem z przeprowadzeniem całego procesu, powiedzmy, negocjacji umowy pomiędzy stronami. Też, drodzy Państwo, a to są już absolutne nowości, o których za chwilkę dwa zdania, bo w jakim kierunku pokazują one idziemy. Takim jakby następnym krokiem to są narzędzia, które są oczywiście integralną częścią systemów klasy Legora Harvey. To są narzędzia portalowe, za pośrednictwem których kancelarie mogą dzielić się albo nawet generować nowe streamy usług, nowe usługi w oparciu o system klasy Legora. Podam konkretny przykład. Tworząc know-how kancelarii, czyli ładując dokumenty, które w niej powstały, na bazie nich, tych zbiorów danych, tworzymy jakiegoś agenta, który jest naszym know-how, na przykład do najprostszej analityki NDA. I teraz zobaczcie Państwo, co się może dalej wydarzyć. I to właśnie robią te systemy. My tego agenta, za pośrednictwem pewnego portalu, który jest integralną częścią takiej Legory, wystawiamy naszym klientom, brandując go jako kancelaria, załóżmy. My tego nie robimy, żeby była jasność. Nie wiem, myślę, że Polska jeszcze nie jest gotowa, polski sektor jeszcze nie jest na to gotowy, ale myślę, że to z czasem nastąpi. I teraz ja jako klient loguję się do tego portalu i ja już nie... Pytam, drogi prawniku, przeanalizuj mi NDA. Ja sobie odpalam tego agenta, który jest know-how tej kancelarii, ładuję tam dokumenty i dostaję analitykę. Oczywiście pozostaje kwestia odpowiedzialności, no bo, drodzy Państwo, tutaj mamy automat. Ale Odpowiedzią na to jest bardzo proste stwierdzenie. To, co robią ci agenci w taki sposób udostępniani, to nie jest usługa prawna. To jest doradztwo, to jest jakaś sugestia prawna i tak dalej. Natomiast żeby coś miało znamiona usługi prawnej, no to my musimy mieć prawnika, który może tą usługę świadczyć w sposób taki zgodny z prawem, prawda? Ale na to też jest kilka odpowiedzi, drodzy Państwo. Używam takiego agenta, na końcu mam przycisk skonsultuj z prawnikiem. I wtedy ten prawnik po drugiej stronie widzi to, co ten agent zrobił, może to skorygować, może to odpowiednio dopisać, prawda? No i de facto może na tej podstawie świadczyć usługę prawną, już taką docelową w tym zakresie, prawda? I to jest też kierunek takiej samoobsługowości, w którą te systemy prowokują, ukierunkowują rynek i ukierunkowują duże kancelarie.
1: Ale one ukierunkowują w porozumieniu z kancelariami, no tak. czy obok?
2: Znaczy, to jest trochę trudne pytanie, dlatego że to nie jest tak, że one przychodzą do kancelarii i mówią, co byście jeszcze chcieli zrobić. Oni przychodzą i mówią tak, pamiętaj, że my mamy, że one mają wśród swoich zasobów byłych prawników, no bo to są ci legal inżynierowie. Oni mają te całe teamy, które pracują nad tą innowacyjnością, nad tym pokazywaniem, w jakim kierunku ten roadmap robić, prawda? Tak. I oni mówią, my mamy jeszcze, to wam proponujemy. No i teraz jedna kancelaria mówi, nie, to jeszcze jest poza naszym mentalem de facto, żeby to wdrożyć, ale w Europie już się to dzieje. Wiele kancelarii się już decyduje na używanie tych, tych. Mało tego, te portale umożliwiają wspólną pracę klienta z prawnikiem, prawda? Czyli my widzimy wspólnie, nie wiem, mamy in-house'ów, którzy generalnie mogą wystawiać w tym portalu i wspólnie pracować z kancelarią, do której zlecają usługi.
1: Ale powiedz, Marku, czy to, bo ten świat się tak bardzo, jeśli chodzi o te usługi cyfrowe i sztucznej inteligencji, one są wyspecjalizowane, one bardzo się rozwijają, uczą się, doskonalą się. Tylko że one stają się takim commodity, jak to się mówi. Czyli to nie są przedmiotem, czym się wyróżnić ma konkurencja, jeżeli wszyscy mają dostęp do takiej, globalnie mają dostęp do takiego.
2: I to jest pytanie, nad którym jest obecnie główna dyskusja skupia się tak naprawdę. Bo przez długi okres mówiono, kiedy jeszcze te systemy powstawały, próbowano je doskonalić, była taka dyskusja, no tak, dobrze, no i gdzie ten prawnik, jak się mają zmieniać te usługi, jak to robić? No oczywiście mówiono, że tak, prawnikom zostaną te usługi wysokiego typu bardzo zaawansowane, takie bardzo strategiczne, doradztwa i tak dalej. I tak trochę jest, tylko zauważ, ile ich jest na rynku. To nie jest tak, jak było. To commodity dominowało rynek i do dziś dominuje rynek. Jeżeli pójdziemy w taki sposób bezpośredni w odstawienie tego commodity na rzecz przyjęcia założenia, że będziemy realizować usługi strategiczne człowiekiem, no to za chwilę nam się ten rynek zdecydowanie skurczy. I teraz dyskusja jest mniej więcej taka, że okej, usługi powszechne, prawnicze będą realizowane w sposób zautomatyzowany i upowszechni się ich dostępność. Oczywiście ceny spadną de facto. A druga grupa to będzie usługa premium, jakkolwiek sobie ją nie nazwiemy, gdzie będzie dominującym czynnikiem, nie wykluczającym również technologii, ale prawnik jednak dominujący, prawda? No bo przynajmniej na razie jeszcze.
1: I co ten prawnik też, przepraszam, skończy.
2: Tak, przynajmniej na razie jeszcze, no te systemy nie pójdą do klienta i nie ponegocjują z nim docelowego, jak długo?
1: Jak długo.
2: No właśnie, i to jest
1: ponieważ po stronie dział prawny na przykład z firmy też może sobie wystawić agenta.
2: Oczywiście.
1: Do negocjacji, tak, z agentem, którego wywoła, wytworzy na potrzeby akurat tego przedsięwzięcia, czy siecią agentów.
2: Oczywiście.
1: Tej relacji kancelaria.
2: I jeszcze jedna rzecz chciałbym dodać odnośnie tych systemów, tak. One mają jeszcze jedną wielką, absolutną zaletę. Mianowicie wokół nich tworzy się taka bardzo duża międzynarodowa społeczność, która jakby wkłada w nich, w te systemy wiedzę. I na przykład to się

0: GitHubowcy.
1: GitHubowcy. Takie open source'owe trochę rozwiązanie.
0: Tak.
1: W Polsce nie ma tego zjawiska. My wiedzę trzymamy dla siebie dość mocno. Ale to jest niesamowite. I w momencie, kiedy ja nabywam taki system, sobie wchodzę i widzę nagle, kurczę, zaznaczam sobie tam ptaszkiem, wybierz mi, nie wiem, obszar M&A-ów albo litigations na przykład, czyli sporów sądowych. I ja widzę tam, nie wiem, analiza materiału dowodowego i mam 5 wersji agentów, którzy mi analizują w jakiś tam sposób. I jeden, widzę, że na przykład został zaproponowany przez społeczność wokół tam, powiedzmy, przysłowiowego Feszwilca. Przysłowiowego, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Niesamowite, prawda?
0: Ale wywołujesz, ten Feszwilc się pojawia, a mówiłeś przed audycją jeszcze, że jest to jeszcze obok tego Harvey, obok Szwedów, jest jeszcze taki trzeci gracz, właśnie Feszwilc. To jest jeszcze inna ścieżka.
1: Zupełnie.
0: Wejścia na rynek tak zwanego legal tech. I to błyskawicznie rozwijające.
1: Proszę Państwa, to jest...
0: Trochę takim, przepraszam, jeszcze taki model DZP, bo Wy też jesteście taką scyfryzowaną kancelarią, która de facto te usługi sobie cyfrowo buduje i...
1: Tak. A zaczynaliśmy tak naprawdę od elementów, to też tak na marginesie, zaczynaliśmy od elementów budowania przede wszystkim najważniejszej rzeczy dla kancelarii, czyli sfery cyberodporności. Dlatego pamiętajmy, co tam jest. To są bardzo wrażliwe dane i przygotowanie kancelarii od strony cyber security jest kluczowym elementem, żeby w ogóle mogła funkcjonować. No potem dopiero są AI-e. A teraz są AI-e w cyber też. To jest inny w ogóle temat. Wracając do Feszwilca. Drodzy Państwo, to jest to tak, że oni poszli w trzecią drogę. Bo jedna droga to jest nabycie systemu klasy Harvey Legora. Druga droga to jest budowanie sobie takich tam swoich agentów i modeli i tak dalej. A oni jeszcze poszli w trzecią drogę. Stwierdzili, że posiadają ogromne wolumeny dokumentacyjne i swoją wiedzę i wspólnie z Anthropiciem rozpoczęli projekt budowy narzędzia, które do końca nie wiadomo czym ma być. Narzędzia do zastosowań prawniczych, które nie wiadomo do końca jak to przebiegnie. To znaczy, czy to będzie narzędzie oferowane komercyjnie na rynek i będzie konkurowało właśnie z tymi wymienionymi, czy to będzie narzędzie, które będzie tylko Feszwilcowe i będzie budowało tą przewagę samej kancelarii ze względu na ten zasób informacyjny, który tam u podstaw tego wszystkiego stoi. Tego jeszcze nie wiemy, ale jeżeli to wejdzie i to inwestycja jest, mówimy tutaj o kwotach $500 milionów, drodzy Państwo. No, myślę, że nawet cały rynek w Polsce nie byłby w stanie tyle zainwestować legalowy w takie rozwiązania w tym zakresie, więc jest to jakaś droga. Ta droga też trochę wynika z tego, że duża dyskusja się toczy wokół bezpieczeństwa tych modeli i w ogóle tego typu systemów, bo pamiętajmy, że prawnicy pracują nad różnej klasy sprawami i często mega wrażliwymi. Ja nawet nie chcę porównywać to, co my mamy tutaj w Polsce od strony wrażliwości z takimi podmiotami jak kancelarie, które realizują, nie wiem, no, przejęcie Twittera przez Muska, no, prawda, i podobnych. Więc, a tak naprawdę my to ładujemy, to są rozwiązania SaaS-owe wszystko. My to ładujemy do... tak jak moje...
0: Ufając, tak.
1: Ufając. Wiecie Państwo, ja przyjąłem takie założenie, w ogóle podchodząc do tego, my bardzo dokładnie tą architekturę tego rozwiązania, już na takim bardzo głęboko technologicznym poziomie analizowaliśmy, zanim się w ogóle zdecydowaliśmy na to. To był gro projektu takiego umysłowo, że tak powiem, zorientowanego. Bardzo dużo czasu na to poświęciliśmy, żeby się tą architekturze przyjrzeć. I tutaj chylę czoła, bo akurat Legora z nami bardzo współpracowała i nie miała praktycznie niczego do ukrycia. Pokazywała nam tą architekturę w sposób taki absolutnie bezpośredni. Widzieliśmy wszystko, jak to biega, jak są te wektorowe bazy danych, gdzie są umieszczane, jakie metody kryptograficzne są stosowane. No i naprawdę szereg bardzo technicznych rzeczy. Ja mam pewność w tej chwili, pewność na tyle, w ogóle można mieć w cyfrowym świecie pewność czegokolwiek, na ile temu systemowi można zaufać, prawda? Powierzyć dalej.
0: Lepiej nie mogłeś tego sprawdzić.
1: Nie byłbym w stanie tego lepiej sprawdzić. Myślę, że nawet wynajęcie podmiotu zewnętrznego, który miałby to sprawdzać, nie zrobiłby tego lepiej. I to jest też kolejny kierunek takiego myślenia o tym, żeby budować własne rozwiązanie, które będzie takim on-premisem moim, ale nie tylko takim moim modelem on-premisowym, jeszcze modelem, który jest oparty o moją wiedzę, którą zebrałem.
0: Tak.
1: Wyobraźcie sobie Państwo,

0: Tworzę też ciekawostek, powiem, że te systemy też o tym myślą, te Legora i Harvey, tworząc takie funkcjonalności, które się nazywają Company Database. My teraz, to jest nasz ostatni projekt, nad którym pracujemy teraz dość intensywnie z naszą praktyką Life Science. To jest taki pomysł, żeby zebrać znowu wiedzę z określonej dziedziny, akurat tutaj Life Science, w postaci dokumentów, maili, korespondencji, no wszystkiego, co nam przyjdzie do głowy, co stanowi taki element interakcji z klientem, stworzyć z tego taki model właśnie w samym systemie typu Legora, czyli Company Database, i później promptując, odpalając agentów, odwoływać się do tego modelu, który tworzymy tutaj, stricte w określonych zastosowaniach, bo oczywiście on jest tam odpowiednio sklasyfikowany, bo to nie jest model ogólny, tylko jest model sklasyfikowany na określone zadania dotyczące, nie wiem, załóżmy decyzji lekowych, jakieś tam analityki tego typu. Ja myślę, że to też jest pionierskie. I mam nadzieję, że nam się to uda, jesteśmy dość zaawansowani w tym.
1: No i tutaj jest też odpowiedź takie oto modelowe, takie szukanie, czym się można wyróżnić, w jaki sposób zbudować tą coś, co będzie niepowtarzalne. Albo,
0: I myślę, wiesz, Szymon, że to jest ten kierunek, który się teraz bardzo upowszechnia, to znaczy, że my próbujemy odwoływać się do tych zasobów danych, które mamy, i na nich budować przewagę konkurencyjną. To nas wyróżnia, bo jeżeli mamy kancelarię, która ma, nie wiem, 2 lata, robiła 5 projektów na krzyż, to czymś innym jest kancelaria, która ma powyżej 30 lat już w tej chwili i robiła projekty ogromne. Ta wiedza, ten zasób informacyjny w tej kancelarii zostaje nie tylko w ludziach, a no, ludzie się zmieniają, odchodzą, przychodzą.
1: Ale w dokumentacji.
0: W danych, tak. No. To jest niesamowite.
1: A powiedz, to jeszcze spójrzmy na to troszeczkę jeszcze z innej strony. To kilka razy już tam już się pojawiało. Dotknijmy tego prawnika i sposobu jego pracy. No, mówiąc krótko, też ani sposób jego pracy, ani sposób jego płacy za to wynagrodzenie nie będą już takie same, jeżeli można przejąć coś i automatycznie zrobić za jakąś stawkę taką, która wynika z jakiegoś abonamentu, i wysłać do kancelarii i powiedzieć: nam wychodzi tak, a jest to ogromny, powiedzmy, wycinek procesu, na przykład oceny tam takiej zgodności, powiedzmy, prawnej przed jakąś fuzją na przykład przedsiębiorstw, no to jest odebranie wprost chleba prawnikom.
0: To jest kolejny temat bardzo istotny, który jest w branży poruszany i dyskutowany na każdym kroku. Zmiana modelu generalnie świadczenia usług prawnych. Odchodzenia stopniowego od modelu usług wycenianych per godzina w ramach pracy prawnika na modele, które mają inne zastosowania, typu fixed price, fixed fee. Modele, którym my się umawiamy na określony efekt albo na określoną kwotę. I teraz tutaj mamy szereg problemów w tym zakresie. Zauważmy, procesy w Polsce trwają, ile trwają. Ja jako prawnik procesowy, załóżmy, no nie chciałbym jednak oczekiwać 15-20 lat na wynagrodzenie za to, aż proces się za fix fee, prawda? No prawda, to jest problem. Więc szukamy wspólnie jakiegoś modelu zmiany pośredniego, może jakieś kamienie milowe, może jakieś etapy w projektach, w procesach i tak dalej. To jest wszystko, to jest obecne to, o czym dyskutujemy. Z drugiej strony automatyzacja też doprowadza do takiego myślenia, i to jest złe myślenie niestety, ale ono istnieje, że prawnik, który korzysta z technologii, no to powinien te usługi świadczyć taniej. Pamiętajmy, drodzy Państwo, że mamy 2 elementy świadczenia usługi. Pierwszy to jest, po pierwsze, odpowiedzialność. To, że te modele są doskonałe i one będą doskonalsze, to jest prawda. Natomiast one dalej wymagają wzięcia odpowiedzialności. Model nie bierze odpowiedzialności. On wymaga sprawdzenia. Często, i tutaj podaję to bardzo, bardzo, bardzo często, samo sprawdzenie tego, co się z tym modelem udało uczynić, zajmuje więcej godzin niż stworzenie czegoś takiego naprawdę. Mówię tu o niesamowicie skomplikowanych transakcjach wielowymiarowych i tak dalej. To jedna rzecz. Druga rzecz. Sama technologia jest też pewną inwestycją kancelarii, wysoce kosztowną w samym jej stosowaniu. W związku z tym to wszystko składa się na tą podstawę tej usługi, którą klient widzi de facto sam efekt. Natomiast żeby ten efekt doszedł do skutku, no to tam w tyle jest masa różnych rzeczy.
1: Ja rozumiem, że tąpnięcia cen nie należy się spodziewać.
0: Nie, myślę, że pewna reorganizacja samego modelu nastąpi. Ona u nas w Polsce nastąpi dużo później niż na Zachodzie. No tak to już u nas po prostu jest. Natomiast to się na pewno wydarzy. Jestem tego absolutnie pewien. Ale w jakim kierunku to pójdzie? Ja myślę, że tu dużo sensu jest w tej dyskusji, w tym, co mówi Europa, że będziemy mieli w jakiejś niedalekiej przyszłości dużo kancelarii o niewielkich rozmiarach, ale robiących duże projekty. Czyli coś, co dzisiaj wymaga 100 prawników wielowymiarowych i tak dalej, niebawem nie będzie ich wymagało, będzie wymagało prawników niewielu, ale de facto zostaniemy przy możliwości robienia dużych rzeczy. I dalej nie uważam, żeby to prowadziło do jakichś masowych zwolnień prawników.
1: No właśnie, bo gdzie nawet absolwenci, proszę cię.
0: To akurat, niestety podzielam tą teorię. Ja akurat mam przyjemność prowadzić zajęcia na Akademii Leona Koźmińskiego w tym zakresie. Już tam kilka razy miałem okazję. I tak jak się przyglądam tej młodzieży, która wkracza do zawodu prawniczego, jest na trzecim, czwartym, piątym roku studiów, no to jest to niebywale trudniejszy moment wejścia do zawodu. Nie mówię, że niemożliwy, ale naprawdę bardzo trudno w tej chwili do tego zawodu wejść. Bardzo podobnie jak z deweloperami. Bardzo podobnie.
1: To jakby omówiliśmy te kwestie takie, wiesz, tej perspektyw, tej kariery w kontekście wynagrodzenia, w kontekście wejścia w ogóle do tego świata prawniczego, do tego, gdzie się de facto wejdzie, czy się wejdzie do działu prawnego w firmie, czy się wejdzie do kancelarii. A powiedz jeszcze, ta praca z tymi systemami, bo to zaczynam sobie tak to wyobrażać, że ona, że jakby dążenie do tego, żeby to się wyróżniało, żeby to był taki ten wyjątkowy ten content, wyjątkowe to doświadczenie, plus wyjątkowa jeszcze jakaś interakcja, która będzie jakaś niepowtarzalna i zaowocuje takim, a nie innym rozwiązaniem, to będzie wymagała takiego zanurzenia się głęboko w tą cyfrową toń tego prawnika. To będzie jakby oddanie wszystkich, tak jak opowiadałeś w zasadzie o tym, dostępu do notatek, dostępu do telefonów.
0: Tak. Wiesz, Szymonie, to, co wspomniałeś, to jest jakby drugi etap, albo równoległy etap, ale to się w tej chwili dzieje. I do nas też to przyjdzie. Bo to, co ja wspominałem dotychczas, mówiłem o takim korowym pracy prawnika w różnych projektach, takich stricte merytorycznych związanych, ale jest cały obszar tego back-office'u wokół tej pracy prawnika. I tym back-office'em jest na przykład, są takie procesy jak, nie wiem, wypełnianie timesheetu,
1: czyli takie rozpiski, co się robiło.
0: Tak, takie rozpiski, co się tam...
1: Najgorsza
0: rzecz. Prawnicy tego nienawidzą. Naprawdę, to jest jedna z najbardziej chyba nienawidzonych rzeczy z różnych powodów. I teraz, mając do dyspozycji technologię, jaką mamy obecnie, czyli agentowość AI-ową, my możemy taki proces zbierania danych do timesheetów zautomatyzować. Co się wiąże z tym, że taki agent, on sobie po prostu sprawdza moje aktywności z danego dnia, patrząc do mojego kalendarza, patrząc do mojego Outlooka, czytając moje maile, oglądając moją korespondencję w Teamsach i nie tylko, patrząc, jakie dokumenty otwierałem, ile w nich pracowałem, co robiłem i tak dalej. I to generalnie daje mi jak na razie sugestie moich dziennych wpisów, a rolą prawnika, i to jest też w kontekście też takim legislacyjnym, pozwól, że się odniosę, bo idzie w tej legislacji AI-owej jest taka myśl, że zawsze musimy pamiętać o tym, żeby human in the loop,
1: Czyli mówisz o AI-akcie.
0: O AI-akcie, prawda? Human Interop, prawda? Że ten. I tutaj tak samo ten AI mu coś dał, ale on jest w tym procesie, w tej pętli i on to musi zatwierdzić albo odrzucić i wtedy to powstaje. I to jest już duże ułatwienie, prawda? Z ułatwienie, ale też przychód. Bo zauważmy, ja jeśli czegoś nie wpiszę, no to nie trafi na fakturę. A ja nie wpiszę, bo zapomniałem. Prawda? A tutaj nagle mi to zasugeruje i ja mam dodatkowe godziny. Załóżmy, znajdę te pół godziny dziennie razy ilość, razy moją stawkę i dostajemy zwrot z inwestycji bardzo szybki, bardzo namacalny w tym zakresie. Więc generalnie sytuacja wygląda w tej chwili tak, że zaczynamy wkraczać w takie obszary back-office'owego wsparcia. Kolejnym z takich przykładów jest system, który też taką grupę agentów, bo to nie mówimy o jednym, tylko mówimy o pewnej grupie agentów, który w ramach tego zmiany modelu odejścia w kierunku fix price i fix fee, no fix price'u bardziej, mianowicie analizuje nam historię naszych projektów, jakie realizowaliśmy i sugeruje do podobnych zastosowań pricing, który możemy zaoferować z uwzględnieniem naszych marżowości, prawda? Czyli mówiąc prosto, przychodzi mi klient z branży, załóżmy, nie wiem, drobiarskiej i mówi, proszę o ofertę na budowę jakiegoś tam elementu mojej fabryki, przetwórni, załóżmy, i ja wtedy, bazując na projektach podobnych, które robiłem, mogę mu w sposób z dużo niższym ryzykiem braku zwrotu z inwestycji i zachowania pewnej marżowości zaproponować mu po prostu wycenę przygotowania takiej oferty, który sam proces samego przygotowania oferty jest już dawno zautomatyzowany, prawda? To nie jest tak, że tam ktoś siedzi i te PowerPointy tam buduje, maluje i tak dalej. To się po prostu robi, ale tu bardziej chodzi o to, że ja analizuję bardzo dokładnie dane, które posiadam, i na ich ta dokładność tej prognozy, tej wyceny jest nieporównywalnie lepsza w tym zakresie. I takich rzeczy będzie przybywać. Takim na przykładu podam odpowiednikiem tego timesheetu, tego pierwszego, jest taki system, który funkcjonuje na Zachodzie od dawna. Laurel się to nazywa. To są chyba Amerykanie, z tego co pamiętam. I to była jeszcze, oni jeszcze ten system stworzyli w ogóle przed AI-em. Tam zwykłą algorytmiką taką deweloperską stworzyli właśnie system, który ten sprzedali to w połowie kancelarii na świecie. Jednym słowem. A teraz my samodzielnie, ale zobacz jaka zmiana w ogóle sposobu myślenia. My samodzielnie jesteśmy w stanie teraz, nawet nie będąc deweloperami, sobie takie coś stworzyć.
1: To jest ostatnia jeszcze rzecz taką, którą chciałbym tutaj tak domknąć nią tą rozmowę i tą kwestię właśnie sposobu pracy prawnika, bo on będzie grał, on będzie wywoływał, powiedzmy, wielu agentów, będzie zestawiał to stosownie, znaczy w myśl w jakiejś ogólnej, powiedzmy, metodyki, procedury postępowania z danym klientem, z daną kategorią, nie wiem, na przykład transakcji. Za każdym razem i troszeczkę może to się jednak różnić. Dostajemy coś, co niby się wpasowuje w pewien szymel, prawda? Ale te odstępstwa od procesu mogą rozchwiać tą konstrukcję. To jest jakieś takie przekleństwo zawsze dla architekta, kiedy się pewien schemat próbuje tak bez dokumentowania, bez ujednolicania tego wszystkiego, po to, żeby niech wygra ta najlepsza wersja. Ale jeżeli tych wersji jest 20, 30, znaczy nawet może być nieskończoność przy tych agentycznych systemach, to jest potworny ból głowy dla takiego architekta.
0: Dla architekta tak, ale dla prawnika to jest zbawienie. Dlatego, że to jest jego... To, że, jaki on zobaczy ten wynik i to, że on musi ten wynik naprawdę przeczytać, naprawdę się zastanowić i go zrozumieć, to abstrahując od tego, że jest to samo rozwijające się dla niego samego, ale de facto ta jego rola jest dalej istotna. Dla mnie, jako osoby tworzącej tą koniunkcję agentowości, te matryce i tak dalej, tak, bez wątpienia jest to trudne. Tutaj ci podam taki element, na który zastosowaliśmy jeszcze właśnie w tym prompterze de facto, co był, no, teraz oczywiście nie, natomiast wtedy to było mega innowacyjne. Tak zwaną arbitrażowość działania modeli LLM-u, a wtedy to była sieć neuronowa. Czyli mając wytrenowaną sieć neuronową, kierujemy do niej zapytanie, ale wynik tego zapytania nie trafia do mnie jako kierującego, tylko trafia do innej sieci neuronowej, która ocenia ten wynik tej pierwszej. I dopiero po takim arbitrażu wynik ostateczny trafia do mnie jako takiego. I teraz zobacz, to się dzieje już w tej chwili w tych modelach, gdzie mamy kilka modeli, które de facto
1: rozwiązują,
0: dyskutują ze sobą, a ty dostajesz dopiero na ostatnim elemencie dostajesz odpowiedź, która już jest po tym arbitrażu takim cudzysłowie, prawda? To też jest też bardzo ciekawe. Generalnie tworzenie architektury agentowej w sposób taki de facto dający duże efekty, to jest bardzo, bardzo trudny proces i on jest wspierany wieloma oczywiście narzędziami, to nie robi się nic tak bardzo manualnie, ale jest to mega trudne, skomplikowane zadanie i dlatego takie firmy jak Gregora mają tam po tych 600 czy 800 ludzi, którzy w tą sumie nad tym myślą i tworzą tego typu rozwiązania.
1: No, jest jeszcze wątek tego, co wspomniałeś, na ile długowieczne są te firmy.
0: Ja bym chciał o tym jednak dwa zdania powiedzieć, jeśli pozwolisz. Tak. Bo zobacz.
1: Bo to nam tak ustawi jeszcze właściwie te proporcje, proszę Państwa. Świat się zmienia, my widzimy, że się konsoliduje, są dwa takie ogromni dwaj dostawcy, rośnie trzecia droga, są jeszcze ci, którzy szukają sobie własnych rozwiązań i wydaje się, że nam już się klaruje ta sytuacja. A ona się może rozpaść dosłownie?
0: Może. Absolutnie może. Drodzy Państwo, bo jakbyśmy się tak głębiej zastanowili od strony już takiej mocno technicznej, czym architektonicznie patrząc na te rozwiązania, czym one de facto są? One są de facto, proszę Państwa, nakładkami na modele. Oczywiście z tym kontentem rozbudowanym, o którym wspominałem, z tymi wszystkimi elementami wyspecjalizowanej dla branży legalowej.
1: Z tak? tym powciąganiem klientów, ekosystem, tymi uzależnościami, tak. budowaniem całej tego.
0: Mhm. Tak, to jest wszystko cała taka takie otoczenie, technika i też to dużo socjologii w tym wszystkim się znajduje. Tak, to prawda, ale de facto to jest jednak nakładka na model. I teraz, drodzy Państwo, jeżeli spółka, która buduje nakładkę na model plus te dodatkowe rzeczy, zaczyna w roku 23 z kapitałem, załóżmy, któryś fundusz zaufał, załóżmy tam miliona euro. I w roku 26 wycena tej spółki jest 10 miliardów euro. To z całym szacunkiem, drodzy Państwo, ale budzi to pewną wątpliwość i ryzyko bańki, która zaczyna przypominać tą bańkę dotcomową roku 2000. Ja nie wiem, czy tak się wydarzy. Są dyskusje oczywiście...
1: Harvey to jest podobna sytuacja.
0: Dokładnie podobna sytuacja, tylko w dolarach.
1: Tak.
0: Akurat rynek amerykański. No i widzicie Państwo, dyskusja na rynku, tym głównie funduszy inwestycyjnych, jest taka, że no fundusze w tym okresie pięcioletnim, one oczekują zwrotu z inwestycji. Jeżeli nie, no to wycofują środki. Ten okres 5 lat, to już niebawem zaraz będzie. I za chwilę będzie sprawdza. I to wtedy pokaże, czy tak naprawdę te fundusze będą chciały dalej inwestować w ten element. Ja mówię tylko o tym elemencie, bo nie wątpię, że chcą inwestować i
1: Legal tech,
0: ale generalnie w rozwiązania AI-owe buduje się ogromne ilości data center. No masa rzeczy. To jest jeden dominujący absolutnie sektor technologicznego rozwoju. Ale ja mówię tutaj o tym takim wymiarze rynkowo-biznesowym, bardziej rynkowo...
1: Czy ten scenariusz się utrzyma właśnie?
0: Czy ten scenariusz się utrzyma, drodzy Państwo? Bo to, co nawet wspomniałem o takich systemach typu do zbierania danych, do analityki, ofertowania, do tych time capture, czyli tak zbierania czasów i tak dalej. Proszę Państwa, w tej chwili to już nie potrzeba, żeby to wykonać, nie potrzeba jakiegoś nadzwyczajnego ilości deweloperów, którzy to zrobią, bo można w prostym klodzie podłączyć pewną bazę i wykonać, no trochę trzeba się nasiedzieć i tam popromptować, ale można de facto taką funkcjonalność opracować w jakiś sposób, jeśli się to oczywiście wystarczająco dużo wysiłków to włoży i to jest możliwe. Zobaczcie, jak się zmienia ta perspektywa odchodzenia od wysoko wyspecjalizowanej wiedzy w tworzeniu oprogramowania, która ma wartość, bo tam włożone były masa godzin deweloperów, masa wiedzy ludzi i tak dalej, na rzecz takiego upowszechniania się, no bo de facto nakładamy coś na coś, co istnieje, te modele się zmieniają, no to my to dostosowujemy i tak naprawdę nasza praca głównie polega na dostosowywaniu, to raz, a po drugie na wymyślaniu i usubtelnianiu, bym tak to nawet nazwał, funkcjonalności, które już w tym systemie istnieją, po to, żeby klient chciał dalej w tym systemie być.
1: Być.
0: I to jest ta cała otoczka, psychologia, to co wspomniałem, te wszystkie communities i to, co wszystko w tym było.
1: Proszę Państwa, obraz, który nam Marek przedstawił, no jest, to jest zupełnie nowy świat, w który ten okrzepły, tradycyjny, zachowawczy, konserwatywny, z pachnącymi garniturami i toaletami eleganckimi przechodzi. W niepewność, bo to tak jak na koniec Marek powiedział, jaki scenariusz będzie realizowany, jeśli chodzi o rozwój tej prawnych, tych technologicznych, biznesowych zagadnień, nie wiemy. Wiemy chyba, bo to wynikało z tej rozmowy, że ten człowiek będzie potrzebny i że prawnik nie dał się tak do końca zdominować. Że on sobie tutaj okopał się i znalazł sobie to miejsce, które będzie wymagało jego udziału. Bez niego to się nie odbędzie, o to prawnicy zadbali.
0: Jestem absolutnie pewien, że to, że teoria, że wyginą prawnicy i ten zawód w ogóle zniknie, jest mocno przesadzona.
1: Proszę Państwa, bardzo dziękuję. Marek Laskowski, CIO z czołowej kancelarii Domański Zakrzewski. Palinka, pionier i jak widzimy człowiek, który cały czas jest w gronie tych pionierów i badaczy najnowszych trendów, jeśli chodzi o cyfryzację, o nasycanie sztuczną inteligencją świata prawników, legislacji. Dużo jeszcze jest wątków, których nie poruszyliśmy, ale rekordowo żeśmy długo dzisiaj rozmawiali i bardzo ciekawie. Bardzo Ci, Marku, dziękuję.
0: Ja serdecznie dziękuję za zaproszenie. Było mi niezmiernie miło móc się z Państwem spotkać. Dziękuję, Szymon, za zaproszenie.
1: Dziękuję serdecznie, dziękuję pięknie Adamowi. Pozdrowienia. Do widzenia. Czołem. Szymon Augustyniak, kłaniamy się i do usłyszenia w następnym Limes Inferior. Limes Inferior. Rzecz o cyfrowym świecie i jego osobliwościach.
2: Nocne powtórki w net.

never know. And I think to myself, what a wonderful world.

lecz brak mu nadziei i wiary w swe siły. W swej samotności nic nie może już zmienić i świat ten już przestaje być dla niego miły.

czym różni się od nocy świt. Nie ucz mnie, co znaczy

0: Autopromocja.
1: Serwis Międzynarodowy Radia Wnet to audycja, w której mówimy o najważniejszych wydarzeniach ze świata. To komentarze i rozmowy z ekspertami, którzy pomagają nam zrozumieć aktualności polityczne, społeczne i gospodarcze. Codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11:30. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
0: To była autopromocja.
2: Bydgoszcz 104,4 FM.

0: Reklama.
1: Niebo to nie tylko miejsce po śmierci. To rzeczywistość, która może być obecna już tu i teraz. Książka Byłem w niebie, autorstwa księdza Mateusza Szerszenia, to nie traktat teologiczny ani katalog cudownych przeżyć. To zbiór duchowych felietonów, myśli, które dojrzewały w ciszy, w świetle Eucharystii, w cieniu cierpienia i radości. Zapraszamy Cię w duchową podróż. Nie obiecujemy łatwych odpowiedzi, ale jeśli choć przez chwilę poczujesz, że dotykasz nieba, to ta książka spełni swój cel. Może i Ty kiedyś powiesz: byłem w niebie. Książkę Byłem w niebie możesz nabyć na stronie pisma Któż jak Bóg pod adresem www.kjb24.pl.
0: Po reklamie.
1: Jak dobrze wstać, skoro wnet.
2: I boską moc w sercu mieć.
1: Zaprasza Magdalena Woźniak.
3: Dzień dobry, jak dobrze wstać, skoro wnet. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Ewa Grześ z Trzcianki. Ewę poznała w Niepokalanowie w lipcu, prawda? To był lipiec, Ewuniu, czy to
4: tak,
3: był maj?
4: Tak, to był pierwszy tydzień lipca, to był, tak.
3: Tak? No właśnie, i tam się znalazłam zupełnie przypadkiem. Naprawdę nie pamiętam, jak to się stało, że ja w ogóle tam pojechałam, bo wy wszystkie byłyście tam zakwaterowane. Natomiast ja byłam osobą dojeżdżającą. Skusiła mnie osoba jednego z moich ulubionych kapłanów, jeżeli można tak powiedzieć, bo ta duchowość jest mi bardzo bliska, księdza Marka Bąka. No, nie mogę nie wspomnieć o nim, bo jest to niezwykły, wspaniały kapłan. I ze świecą niestety szukać w dzisiejszych czasach kapłanów tak radykalnych, tak kochających Pana Jezusa i Kościół katolicki właśnie, jak ksiądz Marek Bąk. Radio Wnet jest radiem wolności, więc mogę mówić takie rzeczy. I dzisiaj będziemy rozmawiać o cudzie, którego doznała twoja rodzina, można powiedzieć, tak? Chodzi mi o twojego syna Maksymiliana. Za wstawiennictwem sióstr z Rybna. O siostrach z Rybna też będę chciała porozmawiać, bo ja nigdy nie słyszałam o zgromadzeniu, o wspólnocie sióstr służebniczek Bożego Miłosierdzia. A niedawno była rocznica powstania, 25, dokładnie 29 września, święto archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. O tym zgromadzeniu też sobie porozmawiamy z Ewą. No, porozmawiamy o niezwykłej postaci, o pani Wandzie Pułtawskiej, świętej pamięci. Na samym końcu zaprosimy Państwa do Wrocławia na październikowe spotkanie, myślę, że bardzo ważne. No ale zacznijmy może od początku. Ewo, powiedz tak w skrócie coś o sobie, czym się zajmujesz, ile masz dzieci, męża i tak dalej. Także troszeczkę prywaty, a potem przejdziemy do cudu, który jest bardzo ważny i od którego też wiele rzeczy tutaj tych odnóg powstanie, jeśli chodzi o naszą rozmowę.
4: Tak. Męża mam jednego, dzieci pięcioro, z czego jedno już za nami oręduje w niebie. W szóstym miesiącu ciąży po prostu urodziłam martwe dzieciątko, Cezarego. Także za nami się wstawia. Natomiast mam syna Konrada, Rolanda, Maksymiliana, Alberta. Ktoś mi kiedyś powiedział, że to po prostu normalnie zakon krzyżacki.
3: Okrągły stół, naprawdę, okrągły stół, tak.
4: Okrągły stół, więc mocni, silni, mądrzy, dzielni mężczyźni z przywódcą mężem, także i ja jedna, także, ale dajemy radę. Wiekowo, dwóch już jest jak gdyby dorosłych. Kondziu ma 26 lat.
3: Typowa odpowiedź matki, jak gdyby, no bo dla mamy zawsze będzie mały synek, prawda? Jak gdyby, dorosły.
4: Dokładnie. I później bliźniaki, Maksymilian i Albert, właśnie o nim zaraz wspomnimy. Jak to się zaczęło z Maksymilianem? Więc jak już było dwóch chłopaków, to zachciało mi się córeczki. No tak to już właśnie jest czasami. I jest takie wielkie święto jak Niedziela Miłosierdzia, o którym głośno jest. No, może jeszcze troszeczkę się na moment cofnę, że generalnie to myśmy takimi byli katolikami, no, letnimi, nie gorącymi, ale coś mnie tam uwierało, czegoś mi po prostu brakowało i natknęłam się na pisma Jana Pawła II i na lekturę duchową świętej Tereski od Dzieciątka Jezus i tak zaczęły się pewne rzeczy we mnie gdzieś tam przestawiać w tym sercu. Jan Paweł II, jak odchodził, to w testamencie było napisane, że chciałby, żeby jego śmierć była pożyteczna. Jestem przekonana, że ja jestem właśnie tym tutaj, tą kroplą, że ta śmierć była pożyteczna po prostu. W moim przypadku bardzo to przeżyłam, ale pisma Jana Pawła II nakierowały mnie na głęboką duchowość i na Jana od Krzyża, i na właśnie świętą Tereskę, i na cudowny medalik, więc to są olbrzymie przestrzenie. Oczywiście my będziemy tylko tak jak gdyby wspominać, bo no nie da się wejść głębiej w temat ze względu na czas. Jak od niego to dowiedziałam się o świętej Faustynie, sięgnęłam po dzienniczek i zaczęłam tą lekturę po prostu pogłębiać. I tam na samym końcu w indeksie było napisane, że powstanie zgromadzenie, które będzie przygotowywać świat na ostateczne przyjście Chrystusa. Ja szukałam tego zgromadzenia, ale go nie było. I nie mogłam się na nie...
3: No właśnie, bo my wszyscy znamy to zgromadzenie łagiewnickie, prawda? Sióstr Miłosierdzia. I wydaje nam się, że to jest jedno, to jedyne zgromadzenie, jeśli chodzi o miłosierdzie, tak? O siostrę Faustynę i dzienniczek. No to odsłania i tajemnice właśnie tego niezwykłego miejsca i zgromadzenia.
4: Tak, i to miało być właśnie zgromadzenie, to jest zgromadzenie wyprorokowane przez świętą Faustynę. Ona dokładnie opisała, jak ono ma wyglądać, że nawet ma być krata zasłonięta czarnym płótnem, że siostry mają być ubrane na czerwono, co jest symbolem męki Chrystusa, że to będzie dom stary, opuszczony, szyby powybijane, pokrzywy wielkie i że jakby ubogi rzucił okiem, to by w ogóle nie zazdrościł, taka ma być ta bieda. Także to było opisane i Faustyna tam była, ona to widziała i ona to opisała. I jak doszło do powstania tego zgromadzenia, to zachęcam właśnie do strony sióstr wyrywnie sobie dokładnie przeczytać, bo tam cud za cudem jest. W każdym razie siostry poszły właśnie do zgromadzenia tego aktywnego w Myśli Bożu, ale w sercu miały, że chcą być w tym kontemplacyjnym, które jeszcze nie powstało. W cudowny sposób doszło do powstania tego zgromadzenia i jak ja byłam w ciąży zagrożonej, bo w Niedzielę Miłosierdzia właśnie w 2010 roku, a co Niedzielę Miłosierdzia właśnie, o której dowiedziałam się od Jana Pawła II, chodziłyśmy z siostrą z całą listą próśb do Pana Boga. Kiedyś je nawet wyszukałyśmy w szufladzie i jak je zaczęłyśmy tam sprzed iluś tam lat czytać, to byłyśmy po prostu, popatrzyłyśmy na siebie z szeroko otwartymi oczami i mówimy, ojej, to wszystko się spełniło. Nawet takie rzeczy jak komputeryzacja sklepu, bo jesteśmy po prostu przedsiębiorcami, mam małe sklepiki spożywcze prowadzimy, więc nawet takie rzeczy, ale po kolei mnóstwo o dobrego męża dla kogoś, o dobrą żonę dla kogoś, także były takie jeszcze dodatkowe, wszystko to się pospełniało, słuchajcie, wszystko naprawdę, co jest aż niemożliwe, że wszystko, ale tak jest. Dobrze, że zachowałyśmy karty, byśmy same nie uwierzyły, bo z czasem to wszystko się po prostu zaciera. Zatem jak powstało właśnie to zgromadzenie i była Niedziela Miłosierdzia i koronka do Miłosierdzia i wszystko to było właśnie od świętej Faustyny wypływało z dzienniczka, to w jedną z takich niedziel z siostrą poszłyśmy do kościoła, no i miałyśmy tą swoją listę i jednym z punktów było to o zdrową córkę, no ale z dodaniem no, o zdrowe dziecko. No niebawem zaszła w ciążę. Okazało się, że Pan Bóg ma daje więcej niż chcemy, bo miała być córeczka, a dostała dwóch wspaniałych chłopaków, bliźniaków, więc no szczęście było naprawdę ogromne, ale ciąża była zagrożona, więc ja bardzo długo musiałam po prostu leżeć w szpitalu i no do końca musiałam leżeć, więc to jest trudne. Ale co się okazuje, no przychodzą dzieci na świat, a tak jak mówię, w Niedzielę Miłosierdzia była prośba o macierzyństwo i o zdrowe dzieci. No i Maksymilian rodzi się, co mi powiedziano po dłuższym czasie od porodu właśnie, bo szukano już jak gdyby przyczyn ratunku dla niego i chciano mi przekazać to przykrą wiadomość w taki sposób, okej, ale zrobimy to, to i to. Ale ponieważ nie znaleziono, obdzwoniono wszystkie szpitale właśnie jak pomóc tutaj w Polsce mojemu, naszemu synowi, to tej dobrej wiadomości jak gdyby na końcu nie było. Zatem pani ordynator poprosiła mnie do siebie i przedstawiła mi...
3: Ale poczekaj, Ebuniu, poczekaj, poczekaj. Powiedz słuchaczom, co dolegało Maksymilianowi. Co się takiego stało, że jeden z bliźniaków właśnie no, był chory? Rozumiem, że po porodzie się dowiedziałaś o tym, tak?
4: Tak.
3: Że jego życie jest zagrożone. Mhm.
4: Tak, że zostało mu właściwie no niewiele życia. Od kilku godzin do kilku dni. Że to dokładnie nie wiedzą, a co się wydarzyło. Zatem pani ordynator powiedziała mi, że w żyle wrotnej jest guz wielkości 7 mm i to tak nieszczęśliwie, że blokuje przepływ krwi. Zatem śmierć mogła nastąpić w ten sposób, że no po prostu wątroba pęknie i koniec.
3: Mhm.
4: Więc to była dramatyczna wiadomość i nie było właśnie tego dobrego dopowiedzenia, co pani ordynator myślała, że mi powie, że jest szansa na operację, bo się okazało, że to jest nieoperacyjne i że dzieci z takimi, z taką wadą, jak się rodzą, no po prostu umierają, że nie było ani jednego przypadku, który by po prostu był, żeby dziecko przeżyło. Co ja wtedy robię? Idę wtedy do swojej izolatki, na szczęście, bo miałam pokój jednoosobowy, i zaczynam po prostu się kłócić, a kłócić z Panem Bogiem, a ja myślę, że było słychać na korytarzu, ale wszyscy się bali do mnie wejść wtedy, więc mogłam być spokojnie sama. I mówię tak, ja nie wiem, Panie Boże, co Ty wymyślisz, ale to się tak nie skończy, bo po pierwsze, niedziela miłosierdzia, pach, tak? O cokolwiek poprosisz, będzie. Ja prosiłam o zdrowe dziecko, a tutaj jest chore dziecko. Mówię, nie, ja nie wiem, co ty wymyślisz. I zaczęłam modlić się właśnie do wszystkich patronów świętych, między innymi właśnie do Maksymiliana Maria Kolbe, również do Jana Pawła II. I to był właśnie taki krzyk, taki targujący się trochę Abrahama właśnie, dramatyczny, ale taki no niezbyt grzeczny, że tak powiem, ale Pan Bóg jest cierpliwy i miał to mnie miłosierdzie. Wiedział, w jakim jestem stanie. I nagle słyszę tak jakby z prawej strony jakby dochodzi do mnie taki szept, przypomnij się w Rybnie. To sobie myślę, przypomnij się w Rybnie? Mówię, o co tu chodzi? A w międzyczasie jeszcze, jak ja byłam w ciąży, ciąża była zagrożona, dopowiem właśnie tą historię, to znalazłam, ktoś zostawił gazetę w kościele i po prostu sobie ją wzięłam, bo za darmo czasem tak właśnie ludzie zostawiają i dobrze, bo gdyby ktoś nie zostawił tej gazety, to nie wiem, jak ta historia by się skończyła. W każdym razie wzięłam sobie tą gazetę do domu, będąc właśnie w szóstym miesiącu ciąży, po mszy, i sobie ją przeglądałam. I nagle patrzę, że jest artykuł o siostrach z Rybna, że takie zgromadzenie powstało, że już jest. I zaczęłam czytać. Mówię, ojej, i że dzieją się cuda, że dzieją się takie cuda, jak widzieli swoimi oczami apostołowie. I wtedy mówię do męża, tak jak mówię, daleko byliśmy gdzieś w sprawach duchowych, ale na szczęście mąż posłuchał i jadąc do Warszawy, bo tam jest jego miejsce jak gdyby pracy, bardzo często tam jeździ. I ja mówię, słuchaj, Rybno jest pod Warszawą, a właściwie Warszawa jest pod Rybnem. Dzisiaj tak już mówimy, że po prostu Warszawa jest pod Rybnem, bo dla nas Rybno jest po prostu tym centrum teraz, ważniejszym. Jedź, wspomnij, żeby dzieci urodziły się zdrowe, bo to się może się skończyć dla mnie i dla dziecka. Ja miałam taką przypadłość jeszcze w ciąży, że miałam cholestazę wątrobową, co jest bardzo niebezpieczne, więc naprawdę było zagrożenie życia i mojej i dzieci. We wcześniejszych ciążach też dokładnie to miałam, dlatego jak były bliźniaki, to tym bardziej było podwójne zagrożenie. No i właśnie w tym szóstym miesiącu Piotr zajechał, był tam w Rybnie.
3: Piotr, twój mąż, Piotr mąż.
4: Tak, Piotr mój mąż i bardzo mu się tam spodobało, zadzwonił, powiedział, że był, okej. No więc wracam teraz do momentu właśnie, jak się dowiedziałam, jak pani ordynator mi powiedziała o tej chorobie Maksia. I jak w tej izolacji jestem i krzyczę do Pana Boga, mówię, ale chwila, mój mąż był w Rybnie, a ty powiedziałeś, że kto tam pojedzie, poprosi, dostanie, to tym bardziej mi tutaj to nie pasuje. I tak jak mówię, powiedziałam do Pana Boga, ja nie wiem, co ty wymyślisz, ale to się tak nie skończy. I wtedy właśnie słyszę, przypomnij się w Rybnie. No dobrze. No to chwyciłam natychmiast za telefon. Dzwonię do Piotra i ja mówię: Piotr, musisz na nowo jechać do Rybna. A on mówi: dobrze, akurat będę jechał do Warszawy, to wstąpię. No i to dosłownie było dzień po tym, jak ta sytuacja miała miejsce. I pojechał tam do Rybna na nowo. Pomodlił się tam przed cudownym obrazem. I dzwoni stamtąd do mnie i mówi: słuchaj, załatwiłem. Załatwiłem, będzie dobrze. Taką dostałem odpowiedź od mojego męża. Więc no, zaskoczyła mnie ta wiadomość, ale nadzieja zaczęła po prostu się tlić. Co się okazało, na drugi dzień po tej modlitwie mojego męża zbadano guz. No i poprosiła mnie znowuż pani właśnie ordynator i mówi: pani Emo, ściągnęła wielkie okulary, tak na mnie patrzy, mówi: coś tu się wydarzyło. My musimy tu klęknąć, bo coś tu się dzieje. Ja mówię: ale co się dzieje? No więc ona mówi: wie pani, wczoraj był 7 mm, nie? A tutaj jest teraz 5 mm. I wie pani, co coś się pojawiło? Żyła, ruszyła i krew zaczęła płynąć. No to tak jak ona mi to powiedziała o tej płonącej żyle, no to mi tak łzy po prostu poleciały. I ona mówi do mnie jeszcze drugą dobrą wiadomość. Mówi, że ona już tutaj załatwia operację w Warszawie, tam gdzie takimi rzeczami się zajmuje właśnie u malutkich dzieciaczków, i że to będzie operacja, że już, że teraz jest operacyjne. A moja myśl była taka, mówię: o, chwila, chwila, żadnej operacji. I tak sobie wyobraziłam taką wielką bliznę na ciele dziecka, że ona tak po prostu jest i znika. I mówię: nie, nie będzie żadnej operacji. I ja to sobie sama do siebie mówiłam tak w głowie. Pojedziemy, ale nie do Warszawy, tylko do Rybna, podziękować za całkowite uzdrowienie. I to była taka moja po prostu taka pewność, no, że czasami jak człowiek sobie przypomina o tych naszych pewnościach, to tak widać, że to nie nasza zasługa kompletnie, że to tak zostało nam dane. Za 2 dni znowuż, badanie i kończy się na tym przy wypisie, że tam jest 3,2. Zatem ten guz się zmniejszał i poproszono nas, żeby za jakiś czas pojechać na kolejną kontrolę. Tymczasem właśnie do tej pani, która jakby badała to USG, a ja do niej nie miałam dostępu, bo ja byłam jakby w izolacji, więc nawet nie mogłam z nią słowa zamienić, żeby za 2 tygodnie do kontroli. Ja powiedziałam, że nie pojedziemy za 2 tygodnie, tylko pojedziemy za miesiąc. Niech to wszystko zniknie. I dokładnie tak było. Pojechaliśmy po prostu 30, pojechaliśmy po prostu na koniec miesiąca do Piły na to badanie. I nagle pani doktor, która na USG, na takim wielkim monitorze mi pokazuje różne tam rzeczy, mówi: widzi pani? A ja nic nie widzę. A ona mówi: widzi pani? Ja też nic nie widzę. Wszystko zniknęło. Śladu nie ma, nie? No więc była chwila konsternacji, szoku, bo to jest po prostu szok. No, wyszłam, podziękowałam za badanie, wyszłam, wzięłam ten wypis ze sobą. No, wsiadam do samochodu, przekazuję mężowi te dobre wiadomości. On tak samo jest w szoku, się cieszymy, bardzo się cieszymy, ale wracamy do domu w ciszy. Po prostu słowa nie możemy z siebie wydusić. I też nagle tak trzymam tą kartkę właśnie z tym wypisem w ręku i tak słyszę w głowie: no teraz, jak już wszystko dobrze, to wyrzuć tą kartkę. Takie coś słyszę. Mówię: przecież sama do siebie nie mówię. No to jest dziwne. No w każdym razie odpowiedziałam: w życiu nie wyrzucę takiej kartki. Ja tam raczej różne rzeczy nie wyrzucam, a takiej kartki to już w ogóle. No potem się okazało, że ta kartka się przydała właśnie, bo poproszono nas, żeby opisać całą tą historię. I no, była po prostu w gazecie i te wszystkie wypisy się przydały do tego, żeby uwiarygodnić całą tą historię.
3: No tak, bo to są dowody. To są dowody, tak, potem.
4: Tak, i tak to się wydarzyło. 2 słowa jeszcze dopowiem, co było dalej. Więc dalej było tak. No to będzie na pewno zaskoczenie, bo teraz jak ja sobie o tym myślę, to też jestem zaskoczona, że aż praktycznie do sierpnia myśmy w ogóle z mężem na ten temat nie rozmawiali. Była cisza. Była cisza. Po prostu cisza. Pojechaliśmy na te badania, które trzeba było zrobić, tak dalej. Lekarze tak spokojnie: o, był guz, zniknął, tak jakoś spokojnie. I myśmy w ogóle nie rozmawiali na ten temat. I w sierpniu odwiedziła nas ciocia mojego męża z córką. Ona też nas w szpitalu odwiedzała, więc przyjechała zobaczyć dzieciaczki z cudnymi prezentami. I to było bardzo miłe spotkanie. I wtedy nagle się okazało, że my wszyscy szukamy, a ciocia właśnie wspomniała, o, to ja mam córkę Kasię, no to ona nie ma jeszcze chrześniaka, no ona została przez to Maksymiliana. Także tak się to wszystkie rzeczy potoczyły. I wtedy właśnie mój mąż Piotr powiedział do cioci, a wie ciocia co? A to my mieliśmy taką historię. Pan Bóg nam wyleczył dziecko. Ja powiedział o tym. I ja dopiero wtedy zrozumiałam, że my potrzebowaliśmy czasu, żeby no tak wielka zmiana scenariusza po prostu się w nas przetrawiła i żebyśmy to po prostu zrozumieli. Także to jest taka właśnie taka lekcja, że czasami prosimy o cud, a jak on następuje, to jesteśmy jakby sparaliżowani. I to u nas było przez te pół roku. No, po tym pół roku zaczęły dziać się niesamowite rzeczy. Bo zaczęliśmy o tym rozmawiać, że widzimy to dokładnie tak samo, że to był absolutny cud i że to tak nie można tego po prostu zakopać, że trzeba o tym po prostu mówić. A okazji było tysiące, bo bardzo dużo ludzi nas różne gdzieś odwiedzało z różnymi potrzebami i jak to polegało? Słuchaj, jedź do Rybna, zadzwoń do sióstr, zobaczysz, że się wszystko poukłada. I dokładnie tak było. Setki ludzi po prostu tam gdzieś po prostu pojechało i każdy doświadczył tam różnych cudów, najprzeróżniejszych i każdy wracał tam ubogacony z łaskami potrzebnymi. No, na pamiątkę tych, znaczy tak, słowa dotrzymaliśmy, pojechaliśmy faktycznie do Warszawy, jak tylko udało nam się duży samochód zorganizować. I tym samochodem pojechaliśmy z bliźniakami, ja jeszcze matka karmiąca właśnie całą rodziną do Rybna. Wtedy też tam z siostrami rozmawiałyśmy, no siostry mówiły, że takie cuda to u nich na porządku dziennym, a z dzieci, które miały się nie narodzić, to można zrobić w przedszkole, ale to są dane z 2011 roku, teraz pewnie można kilka przedszkol.
3: No tak, bo Maksymilian jest teraz już nastolatkiem, prawda?
4: Maksymilian ma teraz 15 lat, wysoki, zdrowy, silny, pięknie zbudowany mężczyzna, mądry, grzeczny.
3: I niech tak zostanie. Teraz, Wuniu, zrobimy przerwę na muzykę, łyk kawy. Wrócimy do naszej rozmowy i teraz tę część, która nastąpi, będę chciała, żebyś trochę więcej powiedziała w ogóle o zgromadzeniu, o siostrach. To, co wiesz, to, co mi mówiłaś też poza anteną, w jakimś takim skrócie chciałabym też, żebyś powiedziała o Wandzie Putawskiej. No i jest październik, więc no, będziemy też mówić chwilkę o różańcu, który jest bardzo ważny. Także teraz zapraszam Państwa na przerwę muzyczną.
5: Autopromocja.
6: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach w Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
7: i Krzysztof Masłoń.
5: To była autopromocja.

0: Jak dobrze wstać z koroną? Witam Państwa. Moim Państwa gościem jest Ewa Grześ z Trzcianki. Przed przerwą mówiliśmy o cudzie uzdrowienia syna Maksymiliana, Ewy. A teraz chciałabym, żeby Ewa nam troszeczkę powiedziała o tej niezwykłej wspólnocie sióstr służebniczek Bożego Miłosierdzia. Ewa.
1: Jest tam jakby jedna siostra taka dyżurna, która jak gdyby zawsze jest dostępna dla ludzi i zaraża uśmiechem i zaprasza właśnie do kaplicy, żeby z Panem Jezusem sobie porozmawiać. Więc one tak właśnie siostry zrozumiały, że to jest też ich charyzmat, żeby z ludźmi też rozmawiać i zapraszać. Ale jak powstało to zgromadzenie? Tą historię właśnie wiemy bezpośrednio od sióstr, bo one nam właśnie to opowiadały. W szczegółach ta historia jest na ich stronie zamieszczona, co ja zachęcam właśnie, żeby sobie wejść na stronę sióstr z Rybna i sobie ze szczegółami opowiedzieć. To jest moja taka historia, znaczy ta, którą ja pamiętam, to jest taka już pisana sercem, więc ona jest już przetrawiona. Ale jak to się wszystko potoczyło, więc wyprorokowane ono było w przez siostrę Faustynę, było opisane w dzienniczku, jest pod indeksem na samym końcu pod tytułem Zgromadzenie. I jak otworzy się dzienniczek i znajdzie się właśnie to słówko, to wtedy można wyłapać z całego pięknego tekstu dzienniczka siostry Faustyny opis tego zgromadzenia, jak go widziała Faustyna, że ono powstanie, że będzie modlić się za kapłanów i osoby zakonne, które są perłą dla Jezusa, dla Boga. Tak jest to napisane. Jezus tak mówi, że są moje perły, więc te siostry mają w rękach te perły i modlą się właśnie za kapłanów. I też to zgromadzenie ma przygotować jak gdyby świat na ostateczne przyjście Chrystusa. One, siostry, mają wymadlać miłosierdzie dla świata. I to jest ich główny charyzmat. Siostry trzy wstąpiły najpierw właśnie w Myśli Bożu, do zgromadzenia aktywnego. I tam wiedziały w sercu, że to nie jest ten charyzmat, który one chciałyby żyć, to nie jest ich jakby misja, powołanie, że one chciałyby do klauzuli. I jak tam się przyjmowały, to dały właśnie taką prośbę, że właściwie to one tu by nie chciały być, ale no nie ma tego zgromadzenia klauzulowego, więc przyszły tu. I wydarzyła się taka historia, że trzy te siostry były u swoich spowiedników i otworzyły przed nimi swoją duszę, powiedziały o tym. I ten spowiednik powiedział, to wymów, to ty, droga siostro, powinnaś to założyć. I druga dostała taką samą informację, trzecia taką samą. I spotkały się po prostu przed drzwiami do przełożonej i tam dopiero ze sobą porozmawiały, że one wszystkie trzymają to samo, po prostu jakby przekazane od spowiednika. Za to uznały to za palec Boży. I poprosiły właśnie o, że one założą takie zgromadzenie, oczywiście nie wiedząc gdzie, co i jak, w którym miejscu, tak? Miały tylko po prostu dzienniczek siostry Faustyny jako mapę. Tak jak dzieci mają mapę i szukają skarbu, tak one miały po prostu dzienniczek i tak tego skarbu szukały. Z tego, co ja pamiętam, to trwało to około 2 lat. Były jakieś osoby, które wiedziały o tym, że takie zgromadzenie powstanie i chciały zaciągnąć siostry, że dadzą im ziemię i tak dalej, i tak dalej. Ale siostry zawsze brały dzienniczek i sprawdzały, czy to jest miejsce wyznaczone przez Boga, tak? I jak miało to rozpoznać? Po pierwsze, że będzie tam blisko kościół, w którym w ołtarzu będzie godzina miłosierdzia, że będzie to opuszczona parafia, że będą pokrzywy, że będą wybite okna, no, że żebrak by nie zazdrościł. No i za każdym razem coś nie pasowało, aż któregoś razu właśnie tak od jednej osoby do drugiej, ktoś się dowiedział i tak dalej, trafiły do biskupa Urszulika, z Sochaczewa, od którego jakby usłyszały, że no może to jest to miejsce. No więc przyjechały tam właśnie do Rybna, do tej wioseczki pod Warszawą, na spotkanie z biskupem i same opowiadały, że to było dosyć dziwne zjawisko dla ludzi lokalnych, że po polu latają siostry z biskupem. I cóż one tam szukają? No i te siostry rozmawiają właśnie z biskupem i się pytają, czy tu gdzieś jest blisko kościół? No jest kościół.

0: bo ta parafia się zgadzała, jak gdyby był opuszczony dom, były pokrzywy, wybite okna, stara taka chałupinka i to im pasowało wszystko. Natomiast, no ale jaki tu jest kościół? No jest kościół, a pod jakim wezwaniem? No i się spodziewały, że pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. A ksiądz opowiada, że pod wezwaniem świętego Bartłomieja. No to im to nie pasowało i tak już właściwie troszkę spasowały, ale postanowiły sprawdzić. Zanim jednak jak gdyby weszły jeszcze na ten teren, jak biskup pokazał im właśnie to miejsce, jakby no, na polu właśnie opuszczona parafia, to jak przekroczyły próg, też właśnie siostra Jada o tym opowiadała, że jak przekroczyły próg pomiędzy ulicą a jak gdyby tą przestrzenią, która już należała do tej byłej opuszczonej parafii, to przestały słyszeć to, co się na ulicy dzieje. Zrobiły krok w tył, słyszały samochody, a jak zrobiły krok, to przestały w ogóle jakby w ciszę jakąś weszły. Tutaj po prostu się dziwnego dzieje. Zatem jak poszły jeszcze sprawdzić do kościoła, czy to na pewno to miejsce, no to jak zobaczyły właśnie ołtarz z godziną miłosierdzia, zobaczyły Pana Jezusa na krzyżu, świętego Jana, Maryję. Zatem godzina 15, godzina miłosierdzia, śmierć Pana Jezusa na krzyżu, więc uznał, że jest absolutnie to miejsce. I tak się tam osiedliły. Ludzie przynosili różne rzeczy, pomagali, teraz już jest po remoncie. Także miejsce jest cudowne, piękne, ciche, absolutnie szczególne i naprawdę wiele łask można tam wymodlić, co się cały czas się po prostu nieustannie.
1: Ile obecnie jest sióstr? Rzeknie.
0: Tak, no nie rozmawiałam z sióstrami, jest, ale jak kiedyś rozmawiałyśmy...
1: No to jest takie kameralne zgromadzenie,
0: tak,
1: prawda?
0: Wiem, że docelowo, z tego co ja dobrze pamiętam, bo tak jak mówię, dawno nie wchodziłam już w te szczegóły, to miało być sióstr, zdaje się, 10, a ja się zatrzymałam chyba na etapie, jak było ich 7. Więc na to, ale wiem, że nowe przychodziły do wizjuszki, więc zgromadzenie cały czas się rozwija. Tak jak mówię, może jest już więcej, ale no nie zapytałam sióstr.
1: Piękny, piękny ogród, własne jabłonki, śliwy, nektarynki. Oprócz tego zasadziły las, więc mają własne grzyby. No i mają też własne szopy pracze. Bo to pamiętam na spotkaniu, że bardzo narzekały właśnie na tych szkodników, którzy się pojawiają u nich w ogrodzie i mają z tym problem. To zapamiętałam z tego spotkania, że właśnie wtedy był temat, tak, szopów praczy. Ale ogród jest rzeczywiście piękny. Każdy może pojechać do Rybna, tak, prawda? Wejść tam po prostu, zapukać, pomodlić się. Siostry na pewno wysłuchają i tak dalej, złożyć intencje. Także bardzo Państwu polecamy to miejsce, zwłaszcza, że jak słyszymy, Ewa potwierdza, że jest tam, jak same siostry twierdzą, tak dużo cudów, że nie robią na niej wrażenia, a już pewne.
0: Że to normalne, że Pani tak chciała. Siostry, ja należę tam również, o właśnie, jeszcze jest ważna rzecz, do Kręgu Miłosierdzia. To jest też jak gdyby od siostry Faustyny właśnie wyprowokowane, takie no, dla świeckich jak gdyby zrzeszenie, które przynależy do sióstr w Rybnie. Krąg Miłosierdzia polega na tym, że codziennie jesteśmy zobowiązani odprawiać koronkę do Bożego Miłosierdzia w intencji za kapłanów, za kościół. Piękna jest to modlitwa i zawsze przed koronką się ją właśnie wypowiada, ale przede wszystkim no, żyć w łasce uświęcającej, codziennie wykonać jakiś czyn miłosierdzia, i mieć taką pełną świadomość po prostu dążenia do świętości, żyć cały czas w łasce święcającej, jak najczęściej chodzić na mszę, modlić się, odmawiać różaniec, także ja należę właśnie do tego Kręgu Miłosierdzia. Z tego co wiem, to chyba z 700 osób tam już należy. Raz do roku jest też takie spotkanie właśnie u sióstr dla Kręgu. Także obietnice są takie, tak jak dla zgromadzenia są obietnice łask, tak samo dla Kręgu Miłosierdzia i to wszystko jest jak gdyby razem spięte. Że Pan Bóg to wszystko po prostu trzyma w swojej pieczy.
1: No dobrze, to teraz porozmawiamy o świętej pamięci pani Wandzie Pułtawskiej. Jak to się stało, że trafiłaś, no w sensie takim trafiłaś, no wielu z nas katolików trafiało na jej wspaniałe książki, ma bardzo bogatą literaturę, napisała wspaniałe książki, pojawiała się na różnych odczytach, na spotkaniach i tak dalej, no była bardzo aktywną, niezwykłą absolutnie osobowością, no ale tobie się udało spotkać z panią Wandą tuż przed śmiercią, no i dostałaś specjalne zadanie. To proszę, powiedz nam o tym specjalnym zadaniu.
0: Specjalne zadanie. Tak, tu trzeba się nad tym chwilę pochylić, bo to jest historia no, potężna i taka nie z tej ziemi trochę. Jak to się zaczęło? Jesteśmy już w październiku, zatem jest to miesiąc różańcowy, więc zaczęło się to wszystko od różańca. Więc Jan Paweł II, jego pisma przemedytowałam, przeczytałam, zachęcał do różańca i z jego pism dowiedziałam się właśnie o pani profesor Wandzie Pułtawskiej. Zainteresowałam się, zaczęłam wszystko czytać na temat pani Wandy Pułtawskiej, jej książki, wywiady z nią i po prostu byłam pod wielkim wrażeniem i po prostu tak pokochałam panią profesor, że sobie pomyślałam, o jejku, jak ja bym chciała, żeby pani profesor była taką moją babcią duchową. I to było dawno, dawno temu. Co się okazało, że moja babcia urodziła się 2 listopada, a pani profesor też urodziła się 2 listopada. Więc słuchajcie, nie ma przypadków, ale ja o tym wtedy w ogóle nie wiedziałam, ale dopiero potem się dowiedziałam. Także to jest jeden takie jakby światło tutaj rzucone. I odmawiałyśmy, zapragnęłam, żeby odmawiać po prostu różaniec, tak często jak to tylko możliwe. Oczywiście szło jak po gruzie, bo to tak kłód pod nogi było ogrom, ale po wielu jakichś próbach wypracowałyśmy sobie z przyjaciółkami i z moją siostrą taki schemat, że w sobotę chodzimy na mszę o 7:15, po niej adorujemy, a po niej odmawiamy jedną część różańca. Można by się założyłyśmy taki wieczernik sobie, według księdza Gobiego szłyśmy. I rozważałyśmy też pisma księdza Gobiego. I tak co sobotę się spotykałyśmy. W naszej czciance właśnie w kościółku, co też trwa do dziś. Już wiele, wiele lat. I któregoś pięknego, słonecznego, lipcowego dnia przyjechał specjalny gość z Trzcianki, ja nie znałam, i przyłączył się do nas do różańca. I ten specjalny gość, pani Wanda Różycka Zborowska, przyjechała i dołączyła się do nas do różańca. Ja, jak fascynowałam się i do dzisiaj się fascynuję panią profesor i to mi nie minie, to oglądałam film właśnie pod tytułem Duśka z 2008 roku. Przepiękny film poświęcony właśnie pani profesor. Olbrzymie dzieło. I jak go oglądałam, to sobie pomyślałam, jak byłoby cudownie poznać po prostu reżysera tego filmu. Co nawet nie sprawdziłam, kim jest ta osoba, po prostu jakoś zapomniałam całkowicie. I nagle jesteśmy tutaj w kaplicy, odmawiamy różaniec i przychodzi reżyser filmu Duśka, pani Wanda Różycka, o czym się dowiadujemy w niesamowity sposób, bo no, dołączyła się do nas do różańca, więc potem porozmawiałyśmy, co skąd i tak dalej. Nasza serdeczna koleżanka zaprosiła właśnie też nas na śniadanie, tam miałyśmy okazję bardziej się poznać. I nagle pani Wanda mówi, że jest reżyserem, i że ona jest właśnie twórcą filmu Duśka, więc bardzo się ucieszyłam, byłam zszokowana. Ja mówię, że ja zawsze marzyłam o tym, żeby poznać właśnie reżysera tego cudownego filmu. No i zawsze chciałam, moim marzeniem było spotkać się z panią profesor. Ale cieszę się, że poznałam reżysera i była przesympatyczna rozmowa, zresztą mamy ciepłe relacje do dziś. Nawet dziś rano właśnie też rozmawiałyśmy, także tak to się zaczęło właśnie, Maria wszystkich po prostu połączyła właśnie na tym różańcu. Gdybyśmy nie miały pragnienia w sercu odmawiania różańca, nie doszłoby do tego spotkania. No i co się okazało, za jakiś czas pani reżyser zrobiła mi taką niesamowitą niespodziankę, zadzwoniła i powiedziała, że rozmawiała z panią Wandą Pułtawską, że jest taka jedna w czciance wielbicielka i że chciałaby ją poznać. I powiedziała, dzwoń, tu masz telefon, umów się, jedź. No, szoku byłam i trochę mnie zamurowało, jak to zorganizować i tak dalej, czy mam sama jechać, czy kogoś wziąć, jak tak sama, taki niesamowity dar. No skończyło się po prostu na to, że zadzwoniłam do pani profesor, powiedziałam i zapytałam, czy mogę wziąć więcej osób. Ona mówi, tak, oczywiście, przyjedźcie, tylko spieszcie się, bo wiecie, ja już mam swoje lata.
1: I tak pani... Ile miała lat wówczas pani Wanda?
0: To był lipiec, to był sierpień 2023 roku, a pani profesor zmarła w październiku 2024 roku, czyli to było 101 lat, prawda?
1: Miało 101 lat.
0: Tak, więc powiedziała, że mamy się spieszyć. No, myśmy tak nie za bardzo się spieszyły, bo jakoś trudno było to wszystko zorganizować, gdzie będziemy spać, co, jak, kto jedzie, pociągiem i tak dalej. No, mnóstwo organizacyjnych rzeczy i tak nagle człowiek wyrwany. A tak jak mówię, wszystkie jesteśmy tutaj właśnie zajęte, bo wśród nas był właśnie, no i my przedsiębiorcy i lekarka i wykładowca, dwóch wykładowców, moja mama, no trochę nas było i pielęgniarka, także ekipa fajna kobietek. No, trochę to trwało, więc pani profesor, jeszcze pani Wandy Różyckiej się przypomniała. Przypomnij tej dziewczynie tam z ścianki, że faktycznie tutaj czas goni. Więc mówię, okej, to organizujemy. No i tak się to wydarzyło, że 20 stycznia 2023 roku wylądowałyśmy w Krakowie. Mieszkałyśmy właśnie u jednej z kuzynek naszej tutaj przyjaciółki. W domu. Ona też tam z nami poszła wtedy. Także było nas siedem kobietek. I co się okazało, że my przyszłyśmy tam, trafiłyśmy 21 stycznia o godzinie 17 miałyśmy spotkanie i też tak przyszłyśmy, zadzwoniłyśmy domofonem, przyszłyśmy do domu pani profesor i dopiero potem ja skojarzyłam fakty, że to był dzień babci. No i sobie przypomniałam, że miałam takie pragnienie mieć duchową babcię, także to było niesamowite, że tak to wszystko się ułożyło i no pani profesor była, no, bardzo, bardzo, bardzo ucieszona była z naszego, że przyjechałyśmy ją odwiedzić, bo właściwie po co myśmy tam przyjechały? Więc ona zapytała się, po co przyjechałyście? I tak na początku, tak jak to pani profesor miała po prostu w zwyczaju, ostro zadała pytanie, konkretne, do brzegu, co i jak, o co wam chodzi i tak dalej. No i my powiedziałyśmy, że jesteśmy tutaj taką grupą z Ksianki, że odmawiamy różaniec, że przyszła pani Wanda Różycka, no i tak to się wydarzyło i tutaj jesteśmy. A że moim marzeniem było poznać panią profesor, i że ja tu czytałam książki, w ogóle zresztą przywiozłyśmy do niej do domu walizę tych książek różnych, każda wzięła swoją, żeby podpis zdobyć, autograf, i że my chciałyśmy po prostu podziękować za dzieło pani życia, za to, co pani zrobiła, że tyle wniosła pani dobrego i mądrości w nasze życie, że my chciałyśmy po prostu podziękować i dlatego tu jesteśmy. I tylko tyle. No, przywiozłyśmy też dwa prezenty, bo dopytałam się pani Wandy Różyckiej, ponieważ te dwie panie Wandy to były po prostu przyjaciółki, więc się dobrze znały. Cóż można przywieźć pani profesor? No i usłyszałam dwie odpowiedzi. Kwiaty to jak tylko malutkie, drobne, polne, a jeśli chodzi o coś dodatkowego, to pani profesor lubi wypić koniak. No więc dowiedziałyśmy się jak i co, jak zdobyłyśmy, przyjechałyśmy z tymi dwoma prezentami. Pani profesor się ucieszyła. No i tak rozsiadłyśmy się, no prawie 2 godziny tam spędziłyśmy, ale zaczęła się rozmowa z grubej rury, że tak powiem, bo pani profesor poprosiła, żebym usiadła obok niej, no bo ja jestem sprawcą tego całego wydarzenia, więc chciała jak gdyby patrzeć mi w oczy, przebadać mnie. Czułam się cały czas właśnie, no tak, no badana, ale jak to się zaczęło, pani profesor powiedziała, więc ty dziecko chciałaś się ze mną spotkać, tak? Tak, i chciałam ci podziękować. Tak, tak, rozumiem, chciałaś podziękować. Ale wiesz co? Ale ty to głupia jesteś. No, ci wtedy zamarły, bo tam jedna pani profesor, druga pani doktor i tak dalej, towarzystwo kobiet na poziomie. A tu nagle ja słyszę, głupia jesteś. No, wszystkie dziewczyny zamarły. Mówię, pani profesor, a mi pani co? Tak, ma pani rację. Głupia jestem. Jeszcze nie wiedziałam, o co chodzi. Ale tak, głupia jesteś. A wie, dlaczego jesteś głupia? Pani profesor, nie wiem, ale na pewno zaraz pani mi powie, dlaczego. Bo jeżeli ty uważasz, że ja mogłam ci coś dać i dałam i uważałaś mnie za osobę mądrą, która może coś wnieść dobrego do twojego życia, a ty dzięki temu możesz się uświęcić i bliskie osoby wokół ciebie, to powinnaś zadbać o to, żeby wcześniej do mnie przyjechać, a nie dopiero teraz. Zatem jesteś głupia, więc takie usłyszałam na początku zdanie.
1: No, no i co z tym zrobiłaś?
0: Była chwila konsternacji, gdzie słyszałam, jak bzyczą muszki i dziewczyny ślinę przełykają, a ja mówię, pani profesor, ma pani rację. Ja nawet nie pomyślałam, że ja mogę tutaj do pani przyjechać. Nawet o tym nie pomyślałam. No ona się rozpromieniła na tą odpowiedź, tak? Zawsze pani profesor, jak zaczynała rozmowę, bo jak słuchałam jej wykłady i wywiady z nią, to właśnie czasami było tak z grubej rury, a potem było miło. więc w tym przypadku też dokładnie tak było, dokładnie ten sam schemat spotkania. I zaczęła, no praktycznie całe spotkanie trzymała mnie za rękę, więc ja do dziś czuję uścisk jej schorowanej ręki po prostu na moim ramieniu i zaczęła do nas mówić. A zatem, skoro chcecie być kobietki mądrzejsze, to... I zaczęła nam mówić różne rzeczy, które my sobie po prostu spisałyśmy, a potem nawet założyłyśmy taką specjalną grupę właśnie, żeby można było po prostu powrzucać te wszystkie mądrości, żeby one nie uciekły. I zaczęłyśmy notować i słuchać. I nam mówiła, pięknie nam mówiła o Janie Pawle II, że on świętość kobiety miał w swoim sercu, że pisał listy do kobiet, 5 napisał i że naszym obowiązkiem jest je znać, że mamy się uświęcać siebie i innych, że nie czyny, ale słowa, i to jest ważne, że mamy być patriotkami, ale przede wszystkim w ogóle, że mamy być kobietki tak, mądre, wykształcone, mamy cały czas czytać książki, nie zajmować się głupotami, nie marnować czasu na malowanie paznokci. No i wtedy niektóre z nas po prostu schowały paznokcie pod siebie, bo były przemalowane. Więc mamy po prostu być, no... Konkretne takie patriotyki.
1: No dobrze, kobiety, ale takim kobietom jest potrzebny kierownik duchowy. No i tutaj wkracza na scenę on. No właśnie, jak to się stało, że właśnie rozeznałaś, że to ten cudowny kapłan ma być opiekunem tej grupy kobiet?
0: Tak, i teraz jak powstała ta grupa kobiet, więc plan był taki, że my przyjedziemy do pani profesor, ona nam powie mnóstwo mądrych rzeczy, co też się wydarzyło, my podziękujemy, poprosimy o wpis właśnie, żeby podpisała nam się na książkach, które ona podpisała się pod książkami, które napisała. Podziękujemy, damy prezent i pójdziemy i w sercu będziemy pamiętać do końca życia to spotkanie. I tak miało być. I spotkanie już zmierzało do końca. Mamy cenne fotki z tego spotkania. Madziu, też właśnie ci wysłałam, żebyś taką małą fotorelację ci rzuciłam, żebyś poczuła klimat tego spotkania.
1: Tak, na podcaście na pewno jedno z nich będzie.
0: Okej. I zmierzało to wszystko już do końca. My już właściwie stałyśmy, już się żegnałyśmy z panią profesor, a pani profesor powiedziała, dobrze, dziecko, to ty mi tu jeszcze napisz tak, skąd jesteście, daj mi twój numer telefonu, co wy jesteście za grupa i napisz mi to. No to napisałam tą kartkę i napisałam datę 20 stycznia. I to jest istotna historia, 20 stycznia. I zostawiłam kartkę i nagle pani profesor mówi tak, a wy w ogóle to powinniście czytać Jana Pawła II, i nieść w świat jego słowa, a nie tylko jakieś drobne rzeczy, żeby pozostały z tego wielkiego po prostu, z tej wielkiej osobowości, z tej wielkiej świętości, którą Jan Paweł II był. I powinniście założyć takie zgromadzenie i się właśnie tam czytać książki jego, uświęcać się, rozmawiać. I ty powinnaś wszystkie coś takiego założyć, a ty, patrz na mnie, pani profesor, a ty będziesz prezesem tego. Myśmy, tak samo jak na początku słyszałam, że jestem głupia, to teraz chyba jeszcze więcej po prostu zrozumiałam, że coś tu się dzieje, po prostu nogi mi się po prostu pięły, co tu w ogóle się wydarzyło, jaki prezesem, co ja mam tutaj w ogóle robić i tak dalej. No i ona powiedziała, napisz do mnie program, co ja w ogóle nawet nie wiedziałam, że programy należy po prostu pisać, jeżeli chce się człowiek spotykać i książki czytać. Powiedziała, napisz do mnie program, napisz do mnie list, gdzie będziecie się spotykać, kto będzie waszym kierownikiem duchowym, kto będzie z wami tutaj, proszę mi wysyłać sprawozdania z tych spotkań i wszystko po kolei pani profesor mi powiedziała. No więc wyszłyśmy w szoku. Ale już byłyśmy przy drzwiach i nagle pożegnałyśmy się bardzo miło i serdecznie i nagle córka właśnie pani profesor Kasia podeszła do mnie i powiedziała, że pani profesor się pani prosi. O to podeszła. Miałam jeszcze możliwość właśnie być chwilkę sam na sam z panią profesor. Ona mówi, dziecko, ty mi tutaj źle datę napisałaś. Dzisiaj jest 21, a nie 20. I mówi, pamiętaj, i popatrzyła na mnie i mówi, tak, daty mają znaczenie. Daty mają znaczenie. I do dziś mnie to, do dziś mam to wypisane po prostu w sercu i te tamte faktycznie mają znaczenie. Więc poprawiłam, ale miałam okazję jeszcze ją ucałować w policzek, przytulić się. No i obydwie miałyśmy łzy w oczach, także to było przeserdeczne spotkanie. I tak wyszłyśmy. No, cóż ja potem zrobiłam? To ja mówiłam, to był styczeń, luty minął, nic. Nic. Marzec już dobiegał końca i nagle 20 marca patrzę, telefon do mnie, pani profesor dzwoni. Mówię, oj, niemożliwe. No ale odbieram i dałam na głos. Akurat też był mój mąż, więc słyszał całą rozmowę. No i pani profesor dzwoni. Jak tam się macie? Czy nadal macie wieczernik? Co tam u was słychać? Czy już pani założyła? Czy już macie księdza? Bo jeszcze listu nie dostałam. No więc zaczęła mnie wypytywać. Ja nie miałam nic. Ale w tym momencie padło pytanie. Czy pani założy takie zgromadzenie? A pani profesor, tak. A macie księdza? A ja mówię, tak. Oczywiście nie miałyśmy księdza, ale gdzieś w głowie miałyśmy, znaczy miałyśmy też takiego zaprzyjaźnionego kapłana, który w tym momencie przyszedł mi na myśl. Niestety on już zmarł, był bardzo chory, ale w tym momencie miałam właśnie go na myśli. I ja mówię, pani profesor, to ja to zrobię i ja zadzwonię i znam relację. No i się zaczęło, zaczęło się burza, co to zrobić, gdzie to zrobić i tak dalej. No napisałam program, że będziemy się spotykać w naszej sali właśnie tu konferencyjnej, bo mamy takie właśnie dosyć duże biuro, że raz w miesiącu, że w pierwsze piątki, tylko dobrze, ale teraz to z kapłanem. No to 2 kwietnia, czyli pamiętny dzień, znowuż data, wspomnienie właśnie Jana Pawła II, jego odejścia, zaczęłam się zastanawiać, to jaki kapłan mógłby tu poprowadzić tą grupę. No i przyszedł mi do głowy tylko jeden kapłan, ksiądz Marek Bąk, którego słuchałam wiele wypowiedzi mądrych, które mnie poruszyły, bo to ważne jest, żeby tak do serca poruszało, żeby przemawiało i początkowało zmiany w życiu. I ksiądz Marek jest właśnie takim kapłanem. I sobie myślę.
1: No to jest kapłan Jan Chrzciciel. Po prostu jeńców nie bierze. No.
0: I zadzwoniła.
1: Kapłan na nasze czasy. Na tą marmoladę.
0: No. Mówię księdzu Markowi, że mamy taką tutaj akcję i co ksiądz na to, pani profesor powiedziała, żeby takie spotkania były. Ja tak sobie pomyślałam, że jak ktoś ma to poprowadzić, to tylko ksiądz Marek. Ksiądz Marek krótko, po żołniersku, jak zwykle. Jak pani profesor każe, to my musimy to zrobić. I to było tyle w temacie. No, zaczęliśmy spotkania. Po 5 spotkaniach, oczywiście pierwsze to były właśnie listy Jana Pawła II, później były następne książki, potem doszły inne lektury duchowe, mocne. Na tym etapie dodam tylko, że przerabiamy Alfonsa Liguori'ego Przygotowanie do śmierci, a tak naprawdę przygotowanie do wieczności, bo o to tutaj chodzi. I 14 września 2023 roku zadzwoniłam do pani profesor i powiedziałam, że już 5 takich spotkań się odbyło. Bardzo się cieszyła i powiedziała do mnie, kochanie, jak będziesz w Krakowie, przyjedź mnie odwiedź i koniecznie wyślij mi raporty i wszystko zapisuj, żeby było dla potomnych, żeby nic nie przepadło. I mówię, pamiętaj, czyny, a nie słowa. I to były ostatnie słowa właśnie jej do mnie i powiedziała jeszcze na koniec o kobietach, że żeby zrozumieć, czy ja wiem, kim jest żona, kim jest mąż, takie słowa na koniec. No więc sama od razu odpowiedziała, bo to było pytanie retoryczne, że mąż jest darem Ducha Świętego dla żony, a żona darem Ducha Świętego dla męża. Więc ta rodzina cały czas leżała jej na sercu i to były właśnie ostatnie słowa pani profesor do mnie.
1: No to może teraz przejdźmy do różańca, bo tak jak wspominałam, październik jest miesiącem różańcowym. No a ty tu jesteś niezły spiritus movens, jeśli chodzi o różaniec, więc powiedz coś o tym, proszę cię.
0: No, różaniec to jest potęga, że tak powiem. Różaniec to jest po prostu jak bomba atomowa. Ona zmienia po prostu wszystko. Maria Fatimie powiedziała, że nie ma sprawy, której nie można załatwić różańcem. No, różaniec mi towarzyszy od tego momentu właśnie, jak zaczęłam czytać pisma Jana Pawła II i on tam napisał właśnie, że codziennie odmawiajcie różaniec. Medytujcie nad tajemnicami, że każda tajemnica wnosi w nasze życie konkretne łaski, że warto zawalczyć, aby odmawiać wszystkie części różańca. No, różaniec jest przepiękną modlitwą, trudną, a jednocześnie prostą. Ma wielką głębię i wielką moc. No, z tym różańcem zmagam się właśnie od mój Boże, ile to lat? 21 lat, tak? 21 lat, jak to się zaczęło? Od dziesiątki, najpierw sobie kupiłam dziesiątkę i odmawiałam, potem cały różaniec. Na 40 urodziny dostałam od męża różaniec piękny, srebrny, z pięknymi kamieniami. I to jest po prostu, czuję, że to jest właśnie mój różaniec, więc zmagam się z nim. I nasze przyjaciółki również, więc spotykałyśmy się razem na tym różańcu. Szukałyśmy formuły takiej powtarzalnej, która mogłaby po prostu tutaj nam pomóc w odmawianiu różańca. No i zaczęło się właśnie od tego, że w kaplicy wtedy odmawiałyśmy wszystkie razem różaniec. Założyłyśmy też taką właśnie różę różańcową, właśnie, którą ja prowadzę, gdzie same za siebie się modlimy, również za kapłanów i w intencjach Maryi. Taką mamy właśnie intencję. I tu już wiele, wiele lat. No ale ciągle miałam poczucie, że jest mało, mało, a ciężko było wygospodarować czas, żeby te cztery części różańca odmawiać. I było tak, że któregoś razu w święta wielkanocne, przed świętami wielkanocnymi, jakby właśnie ten czas postu, to postanowiłam sobie, że ja w poście będę codziennie odmawiać cztery części różańca w momencie, kiedy będę mogła, kiedy wszyscy będą mogli spać. Więc czasami o północy wychodziłam z domu, żeby różaniec odmówić. Czasami o świcie. No walka była niemiłosierna i cały czas miałam w głowie, o, to może teraz, o, to może teraz, a nie, teraz. Nie, teraz jeszcze obiad trzeba zrobić. Najpierw obowiązki stanu, potem różaniec. No więc czasami było właśnie tak, że się o północy chodziło. No i podzieliłam się z tym właśnie z moją przyjaciółką Asią, że tak w tym poście. Ona mówi, słuchaj, to ja chcę dołączyć do ciebie. No to będziemy razem odmawiać. I tak chodziłyśmy po czciance właśnie z tym różańcem. Potem doszła moja siostra, potem druga przyjaciółka. I tak chodziłyśmy i naprawdę wiele, wiele miesięcy tak razem walczyłyśmy, aż któregoś razu po prostu nadmiar obowiązków i zmęczenie były już tak duże, że nie dało się już w taki sposób. No i wtedy przyszła taka myśl, to musimy coś innego wymyślić. No to się o świcie spotykałyśmy o konkretnej godzinie. I zaczęłyśmy rano odmawiać. No ale rano też czasami nie wychodziło, bo spotykałyśmy się jakby o godzinie 6. No to już się trochę dzień zaczyna. No więc po tych wszystkich walkach przez te lata nagle przyszło olśnienie właśnie z moją siostrą, z naszą przyjaciółką właśnie Asią, ja i jeszcze kolejne osoby, kolejne, że trzeba coś wymyślić. I wtedy czytałyśmy i słuchałyśmy z układów egzorcysty amerykańskiego ojca Chata Riberberga i on wspomniał o tym, że różaniec to jest absolutnie moc, która zmienia wszystko, że i sprawy rodzinne, i małżeństwa na krawędzi rozpadu, i sprawy no, straszne zdrowotne, nawrócenia dzieci.
1: No to wszystko, co po ludzku dla nas jest niemożliwe, po prostu na różańcu można by modlić.
0: Wszystko można by modlić i tych surów jest od groma, bardzo dużo. I powiedział o tym, że najważniejsze to wyznaczyć sobie stałą godzinę. I to najlepiej właśnie poranną i od niej zacząć po prostu konkretną modlitwę, stałą porę. No więc zrozumiałyśmy, że wtedy będziemy po prostu silniejsze. Potrzebne nam były konkretne łaski, żeby tutaj zło nam nie przeszkadzało w życiu codziennym, żeby je usunąć.
1: To który dzień teraz?
0: Dzisiaj jest 108 dzień różańca. O godzinie 5 łączymy się przez WhatsAppa. 18 kobitek się łączy, silnych, mężnych, dzielnych, łączy się i odmawia cztery części różańca. Intencje są potężne, bo tak jak pani profesor powiedziała, ojczyzna, rodzina, kościół, te wszystkie najważniejsze rzeczy, młode pokolenia, to wszystko jest tam ogarnięte. No wiadomo, w pierwszej kolejności nasi najbliżsi, ale potem dalej, dalej. mnóstwo ważnych rzeczy.
1: Jestem wśród tych dzielnych niewiast, tak.
0: Czasami z tego pozycję sobie więc Madzia wie, jak jest ciężko. Czasami,
1: jest, nawet robiłam różne próby i podkody, ale na szczęście mnie spacyfikowały. Co to znaczy jednak stado kobiet, które wiedzą, co chcą robić. Tak. Musimy już kończyć, nasza audycja dobiega końca. Chciałabym, żebyś powiedziała tylko, co wydarzy się 10 października we Wrocławiu.
0: 10 października 2026 roku, czyli już niedługo, jest wielkie wydarzenie, konferencja poświęcona pani profesor Wandzie Pułtawskiej, ale również jej mężowi, pod tytułem Wanda i Andrzej Pułtawscy, Wiara i Czyn. Będzie też tam reprezentowany film Duśka, o którym tutaj właśnie wspomniałyśmy. No i będzie cały panel niesamowitych, jak gdyby tutaj wszystkich rzeczy związanych z panią profesor. Można informacje znaleźć na stronie Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Wrocławskiej. Tam można się zapisać na tą konferencję i po prostu z niej uczestniczyć, do czego gorąco zachęcam. Do 4 października można się zarejestrować.
1: Czyli do dzisiaj, proszę Państwa, dzisiaj jest 4 października, więc spieszmy się, bardzo zapraszamy na to. Także proszę Państwa, jest październik, chwytamy za różańce, bo słyszeliśmy, jak niesamowite łaski można otrzymać dzięki różańcowi. Wybierzmy się do Rybna, żeby spotkać wspaniałe siostry, służebniczki Bożego Miłosierdzia. Słuchajmy księdza Marka Bąka, bo takich kapłanów trzeba słuchać, radykalnych, wspaniałych patriotów, którzy są bardzo mocno zakorzenieni w duchowości, w kościele katolickim i takich kapłanów nam potrzeba. No i co? Z Bogiem.
0: Z Bogiem.
1: Moim Państwa gościem była Ewa Grześ z Trzcianki. Dziękuję bardzo, Ewo.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość podzielenia się wszystkimi właśnie tymi tematami, które leżą mi na sercu, którymi żyję.
1: Tak, kobiety siłą. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia za tydzień.
2: Jak dobrze wstać, skoro wnet.
3: I boską moc w sercu mieć.
2: Zaprasza Magdalena Woźniak.
4: Reklama.
2: Niebo to nie tylko miejsce po śmierci. To rzeczywistość, która może być obecna już tu i teraz. Książka Byłem w niebie, autorstwa księdza Mateusza Szerszenia, to nie traktat teologiczny ani katalog cudownych przeżyć. To zbiór duchowych felietonów, myśli, które dojrzewały w ciszy, w świetle Eucharystii, w cieniu cierpienia i radości. Zapraszamy Cię w duchową podróż. Nie obiecujemy łatwych odpowiedzi, ale jeśli choć przez chwilę poczujesz, że dotykasz nieba, to ta książka spełni swój cel. Może i Ty kiedyś powiesz: byłem w niebie. Książkę Byłem w niebie możesz nabyć na stronie pisma Któż jak Bóg pod adresem www.kjb24.pl.
5: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
6: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
7: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 4 października o 15 i 18. Kolejne już w listopadzie. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
8: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
7: Zaprasza Fundacja Art Bene.
9: Kim naprawdę był święty Franciszek? Co mówi on nam, ludziom współczesnym? Czy w pełni znamy jego przesłanie? Odpowiedź na te pytania i wiele innych można uzyskać, przychodząc na wystawę o tym wielkim świętym w dniach od 9 do 11 października w podziemiach Kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie. Ja, brat Franciszek. 800 lat wielkiej przygody, wystawa i wydarzenie towarzyszące trzeciej edycji Fenomenu Człowieka. Więcej na stronie wystawafranciszek.pl.
4: Po reklamie.
10: www.wnet.fm

0: 87 i 8 FM.
1: Radio Wnet.
2: Ja tak się zastanawiam, jaka pogoda jest dzisiaj w Warszawie. Tutaj dosyć pochmurno pod Londynem. Na razie jeszcze nie pada, ale już się czuję. Ten Indian Summer nam się kończy. Jeszcze przed chwilą dla was Blur i ich song 2. Nie wiem, gdzie jest song 1. Chyba poszukam. Być może nagrali. W każdym razie w Warszawie, jak w każdą niedzielę, Fryderyk Litwin dba o to, żeby nasze loty jak najwyżej fruwały. Dzisiaj będziemy mówili trochę o samolotach i to przede wszystkim tych nie najlepszych, z takimi krzyżami na skrzydłach, przed którymi bronił Wyspy Brytyjskie. Jeden z naszych okrętów. Będziemy rozmawiali o tym z jednym z naszych dzisiejszych gości.
3: Tymczasem niedzielny poranek 3 października.
2: 4.
3: 4 października. No co w mojej głowie? Jestem 3 trzeci.
2: Koty, wiesz? 3 koty na czerwonym dywanie.
3: 4 października. Także nie regulujcie kalendarze 4 października. Nie wiem dlaczego. Jestem o jeden dzień do tyłu. Regularnie już prawie, że od tygodnia. 8.09 na naszych zegarach w Londynie. 9.09 w Warszawie i w całej Polsce. Jak wspomniał Aleks Sławiński, Fryderyk Litwin jest w Warszawie, w samym sercu Radio Wnet i realizuje naszą audycję z tej strony. Studio Londyn, z tej strony Czerwony Dywan oraz Koty 3 oraz Iza Smolarek.
2: I Aleks Sławiński, taki troszeczkę zakatarzony. Chyba już ta pogoda się zaczyna zmieniać.
3: Aczkolwiek,
2: nie?
3: Aleks, zastanawiam się, pod jakim niebem żyjemy ty i ja, bo wyglądasz pod zupełnie innym, albo inaczej patrzysz na świat. Z mojej perspektywy wcale nie jest deszczowo, wcale nie będzie deszczowo i wcale nie będzie zimno. Owszem, poranki są chłodne, ale piękna mgła, taka londyńska, czy podlądyńska. Londyńska mgła tutaj nam się snuje za oknami studia Londyna. Przed nami słoneczny dzień, bo taka mgła, jak tutaj zawsze wróżą lokalni górale, londyńscy górale, tak? Taka mgła zawsze zapowiada fantastyczną pogodę w ciągu dnia i my również spodziewamy się około 20 stopni Celsjusza. Także jeżeli mieszkacie tutaj w tych okolicach, szykujcie się na fantastyczny dzień, planujcie, co macie do zrobienia i mam nadzieję, że tylko te pozytywne rzeczy przed wami. Tego wam życzymy. Bądźcie z nami przez kolejne 2 godziny, jak wspomniał Aleks. Mnóstwo muzyki, sporo wiadomości z Wielkiej Brytanii, ale też fantastyczni goście. Goście związani z historią, ale też związani z kulturą, szczególnie z teatrem.
2: No niewątpliwie, już trochę przespoilerowałem. Będziemy dzisiaj gościli Iwonę Golińską, która jest prezesem stowarzyszenia Polish Sioux, które z kolei organizuje już w najbliższą sobotę wielkie wydarzenie w Westminster, w Horse Guard. Jest to jedno z ważniejszych miejsc, jeżeli chodzi o ochronę, obronę królewską. W Westminster znajdują się właśnie baraki, znajduje się wielka stajna, jednostka wojskowa z właśnie końmi. Tymi końmi, które możecie zobaczyć właśnie przy Horse Parade niedaleko 10 Downing Street, kiedy idziecie Whitehall wzdłuż z samego Trafalgar Square w stronę parlamentu. Zobaczycie tego żołnierza w czerwonej marynarce i dziwnej czapce na głowie, siedzącego na wielkim koniu. I właśnie w siedzibie tego Horse Guards będziemy już za tydzień gościli. O tym Iwona Golińska nam opowie, jaka jest przyczyna, jaki jest powód i jakich gości będziemy mieli. Ale również w sobotę wybieramy się do Londynu z innego także powodu, bardzo muzycznego.
3: Tak, wylądujemy na wczasach.
2: W tych góralskich lasach, w promieniach słonecznych. Mam nadzieję, że będą promienie słoneczne, ale o tym opowiedzą nam inni nasi goście.
3: Czyli Dorota Zięciowska oraz Jan Marczewski, aktorzy, których będzie można już wkrótce oglądać, a przede wszystkim słuchać. Tutaj prosto z desk teatru w Londynie.
2: No tak, Iza wspominała właśnie o tym niebie. W każdym miejscu to niebo jest inne, ale jest dla wszystkich. Dla was grupa Queen, Heaven for Everyone, a my już za chwilę przechodzimy do clue naszej audycji.

0: Radio Wnet.
1: No tak, to mogłoby być niebo dla nas wszystkich. Grupa Queen i faktycznie przestrzeń kosmiczna też mogłaby być dla nas wszystkich. Podobno dzisiaj inaugurujemy tydzień przestrzeni kosmicznej. No tutaj oczywiście wzrok kieruję w stronę premiera Tuska, który obiecał nam rakiety kosmiczne już za niedługo. Rakieta dla każdego, niebo dla każdego. Tydzień przestrzeni kosmicznej się rozpoczyna, ale dzisiaj również mamy inny ważny dzień.
2: Bardzo ważny dzień. Studio Londyn, jak pewnie nasi stali słuchacze wiedzą, od dawna wspiera zwierzęta, wspiera je i mentalnie, i też fizycznie.
1: Angażujemy się tutaj. Dając żarcie kilka razy dziennie.
2: No też, ale angażujemy się tutaj w akcje charytatywne, związane ze zwierzętami. Mamy też swoje zwierzaki, a właściwie nasze zwierzaki mają nas i trzymają łapy na Studio Londyn. Dzisiaj jest Światowy Dzień Zwierząt, także jeżeli macie zwierzaka obok siebie,
1: męża, żona, dzieci.
2: Tak, na przykład. Podzielcie się z nami też informacją. Bardzo dziękujemy, bardzo czekamy na wasze wiadomości od was. Najlepszy kontakt przez Facebooka Iza Smolarek albo Aleks Sławiński. Piszcie, jakie zwierzaki macie. Chwalcie się, chwalcie. Będziemy czekać na wasze fotki waszych ukochanych zwierzaków. No i lecimy dalej z muzyką.
1: No właśnie, ja się tak zastanawiam. Wiesz, jeżeli chodzi o te zwierzaki, ty wolisz trochę ostrzejszą muzę, czy bardziej popową w tym momencie?
2: Jest niedzielny poranek, mgły się smują, także może na obudzenie, ale takie nie do końca, bardziej popowa wersja.
1: Okej, okay, dobra. Dla was numer, który pamiętam jeszcze z lat 80. Taka pala przyjechała kiedyś do miasteczka, w którym dorastałem. I to był chyba największy koncert, a w każdym razie największa gwiazda lat 80., która do naszego Grajdołka zawitała. Przypominam sobie tłumy pod amfiteatrem. Ja sam na rowerku nie mogłem przejechać właśnie przez te ogromne tłumy. To był początek drugiej połowy lat 80. Ja na koncercie raczej nie byłem, ale słyszałem to z zewnątrz. No, chłopaki dobrze dawali radę. O kim mówimy? O słynnej wtedy kapeli Kajagoogoo. Prosto z Wielkiej Brytanii przyjechali do mojego miasta. Rany, jak tłum szalał. Dla was Animal Instincts. Jak te wasze odruchy wyglądają? Jakie wy macie te właśnie swoje zwierzęce odruchy, moi drodzy? Posłuchajcie ich i pomyślcie o sobie również.

0: Studio Londyn.
1: No w Studio Londyn już czas na naszego pierwszego gościa. Ja już nie mogę się doczekać przyszłej soboty, kiedy zobaczę konie, kobyły i bardzo wiele znanych postaci, nie tylko życia polonijnego.
2: Tymczasem u nas na czerwonym dywanie dziennikarka, działaczka społeczna, tutaj właśnie z wysp, prezes i założycielka Polish Soul Association, jest sekretarzem i członkinią Rady do Spraw Polonii i Polaków za granicą przy prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej.
1: Dzisiaj naszym gościem jest Iwona Golińska, prezes Polish Soul. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam.
1: Rozpocznijmy od tego, czym jest Polish Soul, ponieważ nie wszyscy w Polsce o tym wiedzą, mimo że tutaj w Wielkiej Brytanii organizacja jest bardzo dobrze rozpoznawalna. Spotkaliśmy się zaledwie w tym roku już kilka razy, więc widać, że naprawdę wiele się dzieje.
3: Polish Soul to jest takie stowarzyszenie, które jest zainteresowane historią Polski, a szczególnie historią, która jest tutaj wspólną historią polską i brytyjską. Ponieważ mamy jej bardzo dużo, to jesteśmy tu po to, żeby mówić o tym i szczególnie tym, którzy nie wiedzą na przykład o polskich lotnikach, czy o polskich marynarzach, czy historii właśnie takich okrętów jak okręt bohater RP Błyskawica. Chcemy właśnie o tym mówić i to robimy. Jesteśmy organizacją, która już w tej chwili będzie właśnie obchodziła swoje dziesięciolecie. Założone zostały to stowarzyszenie przeze mnie w 2016 roku i z roku na rok tak naprawdę robiliśmy różne fajne rzeczy i stwierdziliśmy, że warto jest po prostu być dla naszej Polonii, dla naszej publiczności i dla naszych członków. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że te 10 lat nam stuka, bo oczywiście to dla nas okrągła liczba i mamy się czym pochwalić.
1: Przypomnijmy, kim była Sue Ryder, Lady of Warsaw, osoba, która zasiadała w Izbie Lordów, reprezentowała nie tylko brytyjski parlament, ale i w pewien sposób polską społeczność, albowiem bardzo ważny sposób zaangażowała się w pomocy Polsce, szczególnie właśnie za tych bardzo mrocznych czasów komuny.
3: Tak, to prawda, to prawda. To była wspaniała kobieta i właśnie ku jej pamięci prowadzimy to nasze stowarzyszenie. Wydaje nam się, że jesteśmy też takim pomostem pomiędzy właśnie Polską i Wielką Brytanią. Mówimy o naszych wspólnych sprawach, o naszych wspólnych bohaterach i

0: ważnych baz morskich u południowego wybrzeża Wielkiej Brytanii. Isle of Wight jest piękną wyspą, którą zwiedzamy dzisiaj jako turyści, ale w czasie II wojny światowej to był bardzo ważny punkt militarny.
1: Tak jest. Błyskawica właśnie była tam wybudowana i 1 października w 1936 roku właśnie w miejscowości Cowes na tej wyspie Wight rozpoczęła się również historia nazwy ORP Błyskawica, która to już na trwałe zapisała się w dziejach polskiej marynarki wojennej. W tym tygodniu obchodziliśmy 90 lat od ceremonii chrztu i wodowania tego niszczyciela, które właśnie miało miejsce w Cowes. Miało to miejsce bardzo blisko właśnie przy stoczni, gdzie została wbudowana Samuela White'a, a matką chrzestną tego okrętu została hrabina Cecylia Raczyńska. Właśnie wtedy wypowiedziała ona taką sakramentalną formułę: płyń po morzach i oceanach. I właśnie tą formułą okręt stał się ORP Błyskawica, czyli okrętem Rzeczpospolitej Polskiej Błyskawica. W ten sposób właśnie Błyskawica weszła do historii polskiej floty i od tamtego czasu do dziś jest i mam nadzieję jeszcze nadal będzie przez wiele, wiele lat.
0: No właśnie, wspominamy to miejsce, Cowes. Miasto podzielone na pół, wschodnią część i zachodnią część. Piękne, historyczne miejsce, miejsce, w którym odbywają się regaty żeglarskie, ale miejsce przede wszystkim, które do dzisiaj jest przez Brytyjczyków bardzo ważne, jeżeli chodzi właśnie o element, który wniosła polska marynarka wojenna. Faktycznie ORP Błyskawica pływała po morzach i oceanach. Między innymi w czasie II wojny światowej przez krótki czas brała udział w obronie Glasgow. Ale kiedy przypłynęła na remont w czasie II wojny światowej do swojej macierzystej jednostki, do swojego macierzystego portu, została tam w pewien sposób uwięziona i przez to uwięzienie została bohaterem Cowes i całej wyspy Isle of Wight. Jak do tego doszło i co tak naprawdę się wydarzyło? Albowiem okazuje się, że była ogromnym wsparciem dla obrony tej wyspy.
1: Tak jest, więc w maju 1942 roku Błyskawica przypłynęła tam na remont do swojej stoczni macierzystej, w której została oryginalnie zbudowana i miała odbyć kilka dni jakby takiego odpoczynku remontowego. Natomiast podczas tego odpoczynku zdarzył się nalot niemieckiego Luftwaffe i około 130 samolotów nieprzyjaciela po prostu falami zaczęło bombardować miasto. Na szczęście kapitan, który wówczas płynął i był dowódcą Błyskawicy, który nazywał się Wojciech Francki, zdecydował, że nie będzie się rozbrajał i właściwie postąpił trochę przeciwko rozkazom brytyjskim, ponieważ przy takich remontach może się rozbroić z amunicji i on tego rozkazu nie posłuchał, bo miał przeczucie, że coś się może wydarzyć. I miał to bardzo dobre przeczucie, bo rzeczywiście nalot, który wtedy miał miejsce, był to nalot dywanowy, który trwał prawie 2 dni. I gdyby nie Błyskawica w tamtym momencie strzelająca w stronę tych samolotów nacierających na wyspę, to prawdopodobnie wyspa byłaby w rękach niemieckich. I stamtąd mogłoby bardzo łatwo dojść do tego, żeby Niemcy już znaleźli się na głównej wyspach brytyjskich i w Londynie, bo to jest bardzo niedaleka droga. W związku z tym jest to rzeczywiście bardzo ciekawa historia, I myślę, że bardzo wielu ludzi właśnie nie wie o tym, jak bardzo bohaterska postawa wtedy kapitana Franckiego spowodowała, że ta wyspa została

0: jednak uratowana. Oczywiście były straty i w ludziach, i w sprzęcie, i wiele budynków zostało zbombardowanych z góry, natomiast nie było to totalnie zawładnięcie wyspy przez Niemców, a na pewno do tego by doszło, gdyby błyskawica nie strzelała, nie cały czas nie odstraszała różnymi swoimi zasłonami dymnymi, nie wypuszczała po prostu ostrego światła na te samoloty, nie oślepiając ich. I oczywiście nie używała dużej ilości artylerii, bo wtedy miała bardzo dużo ilości artylerii właśnie w swoim posiadaniu. Więc no to jest jakby zbieg okoliczności, ale jednym słowem dobry zbieg okoliczności pozwolił on na zachowanie wyspy, dlatego Brytyjczycy do dzisiaj kochają polskich marynarzy i błyskawice.
1: No właśnie, jeżeli mówimy o obronie wyspy, to nie jest taka mrzonka, że mogłaby wpaść w niemieckie ręce. Pamiętamy, że podczas niemieckiej inwazji takie wyspy właśnie na kanale, jak Jersey czy Guernsey, znalazły się w niemieckich rękach, a przecież Isle of Wight, jak daleko znajduje się od wybrzeży brytyjskich, od Portsmouth? No to jest 10 kilometrów, 15, chyba nawet mniej. To właściwie prawie już główny brytyjski mainland.
0: Tak jest. To jest tylko Solent ich dzieli, a to jest bardzo, bardzo, no powiedziałabym 20 minut właściwie drogi pomiędzy wyspą a mainland, tutaj wyspami brytyjskimi. To jest rzeczywiście bardzo krótki dystans i myślę, że tutaj nie byłoby absolutnie żadnej obrony, gdyby niemiecka Luftwaffe tą wyspę po prostu zniszczyła.
1: Byłem na Isle of Wight kilka lat temu. Przepiękne miejsce, naprawdę polecam. Sam Cowes, miasto podzielone rzeką na wschodnią część i zachodnią, pomiędzy którymi można przepłynąć takim promem na sznurku. I oczywiście na tej wyspie znajduje się zaraz na samych obrzeżach Cowes piękny pałac królowej Wiktorii, jej ulubione miejsce, w którym pozostawała czasami nawet przez 1/3 roku. Ja sobie nie wyobrażam, żeby takie piękne miejsce miały być zniszczone. Zresztą samo Cowes i Isle of Wight często bywają opływane, ponieważ tam odbywają się doroczne regaty żeglarskie. Jedne chyba z największych w Wielkiej Brytanii. No i oczywiście słynna Alum Bay. Wyobraźcie sobie w tej zatoce Alum Bay. Ilość kolorów piasków liczy się około tuzinem albo nawet 20 różnych odcieni kolorów piasku. Jedna z pamiątek oczywiście z Isle of Wight to są takie małe szklane buteleczki z różnymi kolorami piasku z Alum Bay. I już zaraz przy samym Alum Bay znajdują się te słynne The Needles, takie małe, maluteńkie, ale bardzo strome i szpiczaste wysepki. Zaraz obok nich latarnia morska, którą widać właśnie tam z klifów zachodniej części Isle of Wight. Z całej praktycznie północnej części wyspy dobrze widać brytyjskie wybrzeże tych wysp. Tutaj wokół nas jest mnóstwo i jak śpiewa Bonnie Tyler, którą niedawno pożegnaliśmy. Każdy z nas jest pewną wyspą, ale nigdy nie pozostajemy zbyt daleko od siebie. Dla was Mike Oldfield i Bonnie Tyler. Właśnie te wyspy, niekoniecznie brytyjskie.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: W Radiu Wnet opowiadamy o wyspach, tych właśnie wyspach, którymi wszyscy sami jesteśmy, ale również mówimy o bohaterskiej obronie wysp, a szczególnie jednej wyspy, właśnie Isle of Wight, przepięknego miejsca, do którego zapraszam Was jak najbardziej. Poduszkowcem to tylko 10 minut z Portsmouth, zwykłym, regularnym promem, no trochę więcej, ale ja przede wszystkim właśnie tego poduszkowca Wam no jak najbardziej chcę wcisnąć, że tak powiem, ponieważ jest to bardzo szybka wyprawa i naprawdę robi wrażenie. Kiedy byłem dzieciakiem, moja matka często zabierała mnie nad Morze Bałtyckie, kiedy mieliśmy przyjemność płynąć wodolotem. Dla mnie to było naprawdę cud techniki. W latach 70., na początku 80., te wodoloty, to było naprawdę wielkie wrażenie. Tymczasem już jako raczej dorosły człowiek miałem przyjemność przepłynąć się poduszkowcem właśnie z Portsmouth do Cowes w Isle of Wight i to zrobiło na mnie jeszcze wrażenie. Znowu mogłem poczuć się jak dzieciak. Tymczasem znajdujemy się znowu w Cowes, w tym mieście, w którym ORP Błyskawica zaprowadzała porządek, broniąc zarówno go, czyli miasta, jak i całej wyspy przed wielką nawałnicą Luftwaffe. Do dzisiaj w Cowes pamiętają o tej bohaterskiej obronie. Place, ulice są nazywane właśnie polskimi nazwami, między innymi jeden z nich został nazwany od nazwiska kapitana okrętu. My tymczasem wracamy do rozmowy z naszym dzisiejszym gościem, Iwoną Golińską, która dba o pamięć o tym bohaterskim okręcie. Ja sobie przypominam chociażby moją wizytę na Malcie. Tam również jeden samolot brytyjski potrafił stawiać czoła całej Luftwaffe i to bardzo skutecznie, więc wygląda na to, że i nasz okręt był właśnie takim odpowiednikiem tego samolotu z Malty. Podobno amunicję dowożono małymi łódkami na ORP Błyskawica, ponieważ tyle amunicji zostało wystrzelonych, że właściwie nie miała już żadnych zapasów.
2: Tak, no i polewano działa zimną wodą, bo po prostu były tak rozgrzane. Cały czas były w używaniu przez 24 godziny non-stop, więc no to był po prostu niesamowity wysiłek marynarzy i sprzętu, ale udało się.
1: No i teraz przejdźmy do tego, co już wkrótce ma wydarzyć się w Westminster. To nie jest pierwsze wydarzenie, które będzie poświęcone pamięci ORP Błyskawica. Wiem, że na wiosnę mieliśmy już takie spotkanie. Już w Wielkiej Brytanii ta pamięć była w pewien sposób odświeżana. No ale jak będzie teraz wyglądało to wydarzenie w samym centrum Londynu, w bardzo ważnych budowlach?
2: Tak, będzie to naprawdę bardzo uroczyste wydarzenie. Naszym partnerem jest Instytut Pamięci Narodowej, który przywiezie ze sobą wspaniałą wystawę Szlaki Nadziei, Odyseja Wolności, która mówi między innymi o losach polskich marynarzy tutaj w Wielkiej Brytanii, ale nie tylko, mówi o losach wszystkich Polaków po II wojnie światowej. A nasze wydarzenie to już będzie czwarta edycja Dni ORP Błyskawica. Ubiegłe edycje odbywały się w Londynie, w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym POSK. To była pierwsza edycja. Później następna odbyła się w Muzeum D-Day w Portsmouth. I teraz ostatnia z nich była w Muzeum The Battle of Britain Bunker, czyli w bunkrze bitwy o Anglię pod Londynem, w miejscowości niedaleko Hayes. Nie wiem, czy znacie to miejsce. To jest bardzo też godne uwagi miejsce, bo tam znajduje się dużo pamiątek po polskich siłach powietrznych. A my tam robiliśmy również właśnie Święto Błyskawicy. No i w tym roku mamy bardzo ciekawe miejsce, naprawdę aż tak ciekawe, że sama jestem, nie mogę się doczekać, jak to będzie wyglądać, bo będziemy w Muzeum Kawalerii Królewskiej, Konnicy Królewskiej Kawalerii, która to jest muzeum, tam zaraz przy admiralicji i właśnie w bardzo prestiżowej części Londynu. Konnica królewska to jest najpiękniejsza chyba i najbardziej widowiskowa konnica królewska na całym świecie. To są właśnie ci bardzo wysocy, przystojni żołnierze na takich czarnych rumakach, którzy zawsze prowadzą i jadą przy królewskiej karecie. To jest świta królewska, konna, taka kawaleria. I oni właśnie tam mają swoje baraki, więc jest to część jednostki wojskowej, gdzie będziemy.
1: No właśnie tam przy Horse Guards, przy Whitehall każdy może się sfotografować właśnie z takim strażnikiem na koniu. Jest to chyba obowiązkowy punkt zaraz obok 10 Downing Street, miejscu, w którym urzęduje nasz premier w połowie drogi właśnie do parlamentu. Ja sam, kiedy przyjechałem do Wielkiej Brytanii, również fotografowałem się właśnie przy tym Horse Guard. Zresztą z Horse Parade startuje i kończy się słynna przemarsz 11 listopada. Więc z tą konnicą brytyjską mamy do czynienia właściwie na co dzień. Ktokolwiek przybędzie do Westminster, no nie ma chyba siły, żeby na to się nie natknął.
2: Absolutnie. Chciałam tylko powiedzieć, że ostatnia zmiana warty, jeśli ktoś chciałby jeszcze to obejrzeć, jest to bardzo widowiskowe, będzie o godzinie 16, a nasza impreza jest od godziny 18, więc polecam, żeby przyjechać tam trochę wcześniej, żeby zobaczyć tą ostatnią przynajmniej zmianę warty, kiedy są wymieniane konie i idą już na odpoczynek. To chyba co godzinę się dzieje. W każdym bądź razie te zmiany warty to są piękne i widowiskowe przedstawienia niemalże. I polecam również, żeby sobie to obejrzeć, jeżeli ktoś by chciał. Natomiast nasze spotkanie zaczyna się od godziny 18:00. Kiedy już turystów tam będzie mniej i będziemy też mogli obejrzeć sobie, mam nadzieję, konie i zobaczyć tych żołnierzy na żywo. Taki mamy plan. Zobaczymy, czy się uda, ale zaprosiłam takich właśnie kawalerzystów, szwalerzerów i na to spotkanie i może przyjdą.
1: No ja też mam taką nadzieję, ale rozmawiamy z Iwoną Golińską, prezes Polish Shoe. Na tym wydarzeniu już za kilka dni znajdą się również inne bardzo ważne postaci. Między innymi zobaczymy pełniącego obowiązki prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, który będzie opowiadał właśnie o tym, czym była błyskawica i o całej sytuacji z nią związanej, jak ważny jest to nie tylko okręt wojenny, ale i symbol w naszej historii, ale również spotkamy córkę matki chrzestnej tego okrętu, żony hrabiego, który został jednym z naszych prezydentów. O tym niewiele się mówi, że hrabia Raczyński był również jednym z prezydentów polskiego rządu na uchodźstwie.
2: Tak, hrabia Edward Bernard Raczyński to był wybitny polski dyplomata i był najpierw ambasadorem Rzeczpospolitej w Londynie. Sama postać Edwarda Raczyńskiego to jest oczywiście bardzo znana postać, a jedną z takich ważnych rzeczy, które dokonał podczas swojej kadencji jako ambasador, to jest tak zwana nota Raczyńskiego. Nota Raczyńskiego, która była oparta o raport na temat Holokaustu. I ta nota, to była pierwsza nota oficjalna do rządów zachodniej Europy, naszego właśnie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którą wydał on jako ambasador, która była wystosowana do wszystkich krajów związanych z organizacją ONZ. Była ona wydana 10 grudnia 1942 roku, więc rzeczywiście jego rola była olbrzymia w tym, aby zaalarmować kraje o sytuacji masowej eksterminacji Żydów w okupowanej przez Niemców w Polsce. I ta nota jest jedną z najważniejszych historycznych dokumentów w tej chwili o tym, że Polacy właśnie informowali cały świat zachodni o tym. Jak wiadomo, nikt nic nie zrobił, niestety, ale my używając naszej inteligencji i naszych sił wywiadowczych również byliśmy w stanie poinformować cały świat o tym właśnie poprzez hrabiego wówczas ambasadora Raczyńskiego. Także bardzo ważna postać i Cecylia Raczyńska to była piękna kobieta również, jego małżonka, wspaniały człowiek, wielka patriotka. Dlatego została też wybrana na Matkę Chrzestną Błyskawicy. I naszym gościem będzie ich córka właśnie. Mieli dwie córki, jeszcze jest jedna córka, Wiridiana Raczyńska, która jest niestety mieszka w Paryżu, więc no, niestety nie będzie mogła przyjechać, również ją zaprosiliśmy. Natomiast Katarzyna Raczyńska mieszka w Londynie i powiedziała, że przyjedzie, że przyjęła nasze zaproszenie i jesteśmy z tego no, niezmiernie szczęśliwi, jesteśmy niezmiernie szczęśliwi z tego powodu. Bardzo dumni.
1: Mam nadzieję, że spotkamy się z nią nie tylko poza anteną, nie tylko na imprezie, ale i również będziemy mieli przyjemność z nią porozmawiać. Ja przypominam sobie, kiedy spotkaliśmy się podczas całkiem niedawnej wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Londynie. Spotkaliśmy się wtedy w muzeum w Kensington. Instytut Kultury Polskiej zaprezentował mnóstwo publikacji właśnie dotyczących II wojny światowej. Mam nadzieję, że i tym razem Instytut będzie prezentował kolejne właśnie książki, czy też publikacje i że osoba pełniąca obowiązki prezesa Instytutu również będzie miała nam wiele do powiedzenia na ten temat.
2: Niewątpliwie pan prezes profesor Polejowski jest rzeczywiście wielkim erudytą i wspaniałym historykiem i jestem pewna, że będzie w stanie z Państwem porozmawiać. I rzeczywiście IPN jest jedną z polskich instytucji, która posiada wielką wiedzę na temat polskiej historii, jak również możliwości publikacji różnych prac swoich naukowców, doktorów, profesorów, którzy pracują w Instytucie Pamięci Narodowej. Są to specjaliści na wysokiej klasy i bardzo wielu z nich oczywiście publikuje różnego rodzaju publikacje i IPN je później przywozi na takie właśnie spotkania również, więc miejmy nadzieję, że tym razem też przywiezie. Na pewno będą bardzo ciekawe albumy związane z Szlakami Nadziei. To jest wystawa, którą będziemy pokazywać podczas tego spotkania.
1: Więc przypomnijmy zarówno datę, jak i miejsce. To będzie już w najbliższą sobotę.
2: Tak, w najbliższą sobotę, godzina 18, w Muzeum Kawalerii Horse Guards w Whitehallu w Londynie. To jest, czyli 10 października. Godzina 18 jeszcze raz. Mamy tylko prośbę, ponieważ jest ograniczona ilość miejsc. Jeżeli ktoś chciałby przybyć na takie spotkanie, to musiałby z nami być w kontakcie już teraz, gdyż mamy, no tak jak mówię, bardzo dużo ludzi, którzy chcieliby przyjść, a mamy dosyć ograniczoną liczbę miejsc. Jest to jednak małe muzeum i jest to jednostka wojskowa, więc z tego powodu również są też ograniczenia, ile osób może tam być w tym samym czasie.
1: Czyli łączymy się przez Polish Sue. Najlepiej odezwać się do pani Iwony Golińskiej. Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
2: Ja dziękuję również. Wszystkiego dobrego i będziemy, mam nadzieję, widzieć się na wydarzeniu.
3: Z całą pewnością Studio Londyn pojawi się tam, pojawimy się nie tylko z mikrofonami, ale też z kamerami, tak żeby nasi słuchacze mogli nie tylko słyszeć, ale też widzieć, co będzie się tam działo, żeby mogli zobaczyć, jak wygląda ta część Londynu. No i przede wszystkim cała uroczystość. Bądźcie z nami, śledźcie z nami, śledźcie nas, nasze podcasty do odsłuchania na wnet.fm. Także jeżeli macie ochotę, sięgajcie w każdej chwili po to, o czym mówimy na antenie i też po informacjach, którymi dzielą się nasi goście.
1: No niewątpliwie. Pierwszą godzinę naszej audycji zdominowała nam rozmowa z Iwoną Golińską, a my już za chwilę łączymy się z kolejnymi naszymi gośćmi, albowiem nadchodzący weekend będzie obfitował w wydarzenia.
3: Bardzo wiele wydarzeń w Londynie się dzieje, nie tylko politycznych, ale też historycznych, ale też kulturalnych. O wszystkim tym staramy się Was informować na bieżąco. Bądźcie z nami. Tymczasem powoli wchodzimy w drugą godzinę naszej audycji. 8:56 u nas na zegarach w Londynie, 9:56 w Polsce i w Warszawie. W Warszawie znajduje się Fryderyk Litwin, który realizuje naszą audycję. Z tej strony mglisty poranek londyński, a właściwie podlondyński, bo nasze studio znajduje się na takim countryside, czyli takiej troszeczkę bardziej wiosce oddalonej.
1: Oj, mieszkańcy Hatfield by się chyba obrazili.
3: No dobrze, może niekoniecznie o takim miasteczku, małomiasteczkowym miasteczku. I tutaj mówię z całą sympatią o małomiasteczkowości, ponieważ ta małomiasteczkowość gwarantuje chociażby to, że nie ma tutaj u nas takiego ruchu, jak na ulicach w Londynie. Jest troszeczkę mniej śmieci, troszeczkę bardziej kulturalni sąsiedzi. No i przede wszystkim mnóstwo przestrzeni zielonej, po której można spacerować. I do tego bardzo, bardzo gorąco zachęcam, ponieważ piękny dzień przed nami. Byłam na zewnątrz na momencik, zimno, Anglicy powiedzieliby crispy, czyli tak, no nie siarczyście, ale tak po prostu jest chłodno, czuje się ten chłód, ale dzień się rozkręca, na pewno 20 parę stopni Celsjusza przed nami. Bądźcie z nami, z tej strony Czerwony Dywan, z tej strony Studio Londyn, Koty 3 oraz Alek Sławiński.
1: No i Iza Smolarek, która nam zapowiada to, co się będzie działo i opowiada nam przede wszystkim o wydarzeniach, które mają miejsce w ciągu minionego tygodnia w Wielkiej Brytanii, ale my już za chwilę przechodzimy do naszych kolejnych gości. Tymczasem przez kolejną godzinę przeprowadzi nas Chris de Bark, doprowadzi ten nasz statek, ten nasz okręt aż do brzegu, ship to the shore, na 2 minuty przed godziną 10:00.

0: Studio Londyn.
1: Reklama.
2: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
3: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
4: Kim naprawdę był święty Franciszek? Co mówi on nam, ludziom współczesnym? Czy w pełni znamy jego przesłanie? Odpowiedź na te pytania i wiele innych można uzyskać, przychodząc na wystawę o tym wielkim świętym w dniach od 9 do 11 października w podziemiach Kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie. Ja, brat Franciszek. 800 lat wielkiej przygody, wystawa i wydarzenie towarzyszące trzeciej edycji Fenomenu Człowieka. Więcej na stronie wystawafranciszek.pl.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Po reklamie.
6: www.net.fm.
0: Studio Londyn.

0: to Radio Wnet tworzy, współtworzy między innymi Ryszard Makowski, 1/3 kabaretu Otto. I właśnie jego dobre słowa i dobre słowa kabaretu Otto. Ryszard był na tyle miły, że podesłał mi najnowszą płytę kabaretu pod tytułem Prawdziwa Inteligencja, moi drodzy, więc zapraszam was jak najbardziej do słuchania, nabywania tej płyty. Wydaje mi się, że również to będzie fantastyczny prezent pod choinkę, ale ja nie będę już was zapraszał do świątecznego, przedświątecznego szaleństwa, ponieważ do Bożego Narodzenia przecież jeszcze ponad 2 miesiące.
1: No, Brytyjczycy już odliczają ten czas, wiesz. Wyobraź sobie, że już w niektórych miejscach pojawiły się takie kalendarze i specjalne zegary, gdzie można zobaczyć, ile dni zostało do świąt Bożego Narodzenia. Brytyjczycy bardzo lubią święta Bożego Narodzenia, zwłaszcza w tej części, w której my
0: mieszkamy.
1: Szczególnie
0: ten shopping spree.
1: Nie chodzi o shopping spree, chodzi o atmosferę mimo wszystko, wiesz, te święta są jakoś tak głęboko zakorzenione w umysłach ludzi. Kojarzą się z rodzinną atmosferą, z takim słodkim nic nie robieniem w domu, no i przede wszystkim tymi dekoracjami, które się pojawiają każdego roku w liczbie, ilości takiej ponadprzeciętnej dookoła domów. Ale wiesz co, jeszcze chciałam wrócić do tej piosenki, która przed chwileczką u nas na antenie. Te dobre słowa, to dobre słowo, które mamy wypuścić. Andy Burnham, nasz prime minister,
0: premier,
1: czyli
0: rządu,
1: premier
0: Wielkiej Brytanii.
1: Rządu Wielkiej Brytanii. Tak zakręciłam się, bo właśnie czytałam BBC.
0: Widzę, że kiedy mówisz o Anne Burnhamie, to kręci ci się w głowie. Ja chyba się zacznę robić trochę zazdrosny.
1: Nie. Przepraszam bardzo. Borysa Johnsona nikt nie przebije u mnie, także Boris Johnson, a potem długo, długo nic. Nie jeżeli chodzi o względy polityczne, tylko jeżeli chodzi o osobowość. Natomiast Anne Burnham stwierdził, że absolutnie idzie w stronę Europy i chce się pogodzić z Unią Europejską i chce, żeby Wielka Brytania znowu weszła jak tylko może, a może tylnymi drzwiami,
0: na kolanach,
1: a może jakoś inaczej do Unii Europejskiej, bo tej Unii nam tutaj w Wielkiej Brytanii brakuje i w momencie, kiedy Wielka Brytania oficjalnie wyszła spod zarządu Unii, jest u nas tylko źle, a potem jeszcze gorzej, a potem tylko Andy Burnham.
0: No to domyślamy się, jaką opcję polityczną Andy Burnham reprezentuje. Nie zapominajmy, że jest lejberzystą. Im zawsze było po drodze do wszelkich jakiego rodzaju kołchozów.
1: Jest poprawnym optymistą. No. Albo niepoprawny, no zależnie.
0: Wiesz co?
1: Andy Burnham jest bardzo poprawny.
0: Ja jak zwykle będę z tobą plemnizował, ponieważ tak naprawdę po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jakoś nie zauważyłem, żeby ten kraj zszedł na psy, żeby tutaj nagle zaczęła się jakaś wielka bieda, wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że Wielka Brytania, emancypując się, naprawdę zrobiła dobry ruch. Przede wszystkim dobry ruch zrobiła, że nigdy nie pozbyła się własnej waluty. Wyobraź sobie, co by teraz było, gdybyśmy mieli euro w Wielkiej Brytanii. No, jakby wyglądał ten Brexit. Nie, ja naprawdę na Brexit nie narzekam. Nie głosowałem za Brexitem, może między innymi dlatego, że nie miałem do tego prawa, ponieważ przybysze z różnych dziwnych krajów, byle były tylko częścią Commonwealthu brytyjskiego, mogli głosować za albo przeciw Brexitowi. Ja jako mieszkaniec tak zwanej Unii Europejskiej, czy też obywatel tak zwanej Unii Europejskiej głosować nie mogłem, ale wydaje mi się, że w długookresowym spojrzeniu. Zobaczmy, co dzieje się we Francji, zobaczmy, co dzieje się w Niemczech. Spójrzmy właśnie na te wszystkie rozruchy, spójrzmy, co dzieje się w Sełcie, zobaczmy, jak właśnie Wielka Brytania reaguje na to. Dla nas to jest, my jesteśmy na wyspie, he, he, he, he. Mamy co prawda tych naszych dziwnych, zielonych ludzików, którzy przypływają nam na małych łódeczkach, ale nie mamy takiego, powiedzmy to kolokwialnie, bajzlu.
1: No nie zgadzam się z tobą, no ale tak u nas jest na czerwonym dywanie, tam gdzie 2 dziennikarzy, tam przynajmniej 3 opinie, a do tego jeszcze dodamy 3 nasze koty. To już robi się naprawdę duży bałagan, ja natomiast uważam, że Wielka Brytania ma swoje problemy i te problemy wcale
0: się nie ma.
1: Nie zmalały po odejściu Wielkiej Brytanii od Unii Europejskiej. Może nabrały inny kształt, dochodzą też kolejne problemy i wcale problemy migracyjne nie są tak bardzo małe tutaj w Wielkiej Brytanii, porównując na przykład do Polski. Nie sądzę, żeby Wielka Brytania, wychodząc z Unii Europejskiej, pozbyła się problemów migracyjnych. Cały czas zresztą są dyskusje na linii właśnie naszego Andy'ego Burnhama w tej chwili, a Emmanuela Macron związane z migracją, która przybywa z Francji, tej Francji, która jest w Unii Europejskiej, a tam obywatele...
0: Wszelkie zło pochodzi z Unii Europejskiej,
1: oczywiście.
0: A tam oczywiście.
1: Obywatele albo osoby, które przybyły, uchodźcy, są tak niemile traktowani, że muszą przepływać przez kanał La Manche, muszą znaleźć się tutaj u nas na ziemi brytyjskiej, żeby jednak odzyskali wolność.
0: No tak, bo tutaj jest kraina wolności. To też jest trochę zabawne, bo tak do tej pory chwaliłem właśnie Wielką Brytanię i ten jej gest, jej ruch z wychodzeniem z Unii Europejskiej, ale jeżeli mówimy o wolności, no to faktycznie kraina, która jest no, domem i kolebką wszelkiej demokracji, praw obywatelskich, wolności słowa, no chyba w żadnym kraju na świecie cywilizowanym nie ma tylu aresztowań osób, które wypowiadają się w swój wolny sposób, wypowiadają swoje myśli. No tutaj akurat Wielka Brytania faktycznie bardzo, bardzo mocno odstaje. Są rzeczy, o których no nie wolno poruszać, bo poprawność polityczna gra dosyć ważną rolę. Można mówić źle o premierze, można mówić źle o politykach i tak dalej, ale są tematy, które są po prostu świętymi krowami. Jak powiedział kiedyś pewien francuski filozof, jeżeli chcesz wiedzieć, kto tak naprawdę rządzi światem, spójrz, kogo nie wolno krytykować. I do dzisiaj to pozostaje chyba aktualne. Na naszym zegarze już prawie kwadrans po godzinie 10. Andy Burnham biegnie do was Europa i Bryan Adams również biegnie do was.

0: Od taki dżingiel, który został nagrany przez naszych przyjaciół, naszych znajomych, których prawdopodobnie spotkamy już w najbliższą sobotę w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym.
1: Tak, ponieważ przynajmniej jedna, druga tych znajomych, czyli Katarzyna Baszczyńska, jest już w Londynie i ona będzie realizowała dźwięk na tym przedstawieniu. Mam nadzieję, że nie zdradziłam jakiegoś wielkiego sekretu. W każdym razie już wkrótce przenosimy się na do bardzo fajnych.
0: Będziemy na deskach.
1: Nie. Chciałam powiedzieć do bardzo, bardzo fajnych przestrzeni, gdzieś daleko, daleko na wakacje. I przeniesiemy się tam właśnie, będąc w teatrze. W teatrze w samym sercu Londynu.
0: Czyli jednak na deskach,
1: dobrze, okej. Okay.
0: Tak, a na deskach, a mimo wszystko na wczasach. Mamy fantastycznych gości, którzy opowiedzą nam o tym, co wydarzy się już w najbliższy weekend. Moi drodzy, cały piątek, sobotę i niedzielę, jakby zaśpiewała grupa Sex Bomba, będziemy witać się z literaturą, muzyką, tekstami Wojciecha Młynarskiego. Dzisiaj mamy fantastycznych gości na naszej antenie. Wybieramy się na wakacje do Karpacza. Dzisiaj Dorota Zięciowska i Jan Marczewski. Witam serdecznie.
2: Witamy.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jaka pogoda dzisiaj w Karpaczu, w pensjonacie Orzeł?
2: Piękna, 23 stopnie.
0: No i właśnie, już wkrótce, już za tydzień spotykamy się w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w teatrze, żeby zaprezentować piosenki Młynarskiego. Już o tym rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu, ale wygląda na to, że nam już sytuacja się troszeczkę zagęszcza i coraz bliżej do premiery. Nasi dzisiejsi aktorzy, mimo że młodzi wiekiem, to już bardzo, bardzo doświadczeni, jeżeli chodzi zarówno o rolę, jak i bywanie w różnych miejscach. Jak wygląda poskromienie nerwów? Czy to dopiero nastąpi, czy już faktycznie zaczyna się ta mała nerwowa przed premierą?
2: Może ja pierwsza odpowiem. Jesteśmy dzisiaj po pierwszym dniu prób, a właściwie w trakcie tego pierwszego dnia prób już tutaj na miejscu w Londynie. Bardzo się cieszymy. Jest to ekipa, łączy się scena polska, Londyn z ekipą młodych aktorów z Polski, którzy, niektórzy z nich właśnie jak Janek Marczewski czy Zuzanna Markowska wystąpią po raz pierwszy w Londynie na polskiej scenie posku. Natomiast Dominik Mironiuk już tutaj z nami brał udział w spektaklu Tuwim. I oczywiście w spektaklu gra również Magda Włodarczyk i Wojtek Piekarski i ja, Dorota Zięciowska.
0: No właśnie, te postacie już są znane tutaj naszej londyńskiej publice, właśnie dzięki Teatru Polskiemu Londyn, ale z drugiej strony pani również ma doświadczenie. Właśnie mówimy o Tuwimie, mówimy również i o Osieckiej, w której pani grywała, czyli już pani w tym takim poetyckim repertuarze jest troszeczkę ostrzelana.
2: Można powiedzieć, że tak, ale ja chciałabym wspomnieć, że ja w tym teatrze właściwie gram od początku jego istnienia, czyli od 1982 roku, ponieważ wyemigrowałam do Londynu w czasie tej wielkiej fali emigracji stanu wojennego i właśnie z Wojtkiem Piekarskim rozpoczęliśmy tutaj pierwsze działania polskiej sceny w Posku i graliśmy wówczas jako regularny teatr, który miał 3 lub 4 premiery w roku, co było w tamtym czasie bardzo nowatorskie i mieliśmy ogromne szczęście zapraszać z Polski wybitnych reżyserów. Przyjeżdżał pan Maciej Wojtyszko, pan Jan Englert, Tadeusz Lis, Janusz Anderman pisał scenariusze do spektakli. Także mieliśmy kontakt z wybitnymi artystycznymi osobowościami z Polski. Ten teatr absolutnie nie był w jakimś sensie teatrem emigracyjnym w negatywnym tego słowa znaczeniu, czyli prowincjonalnym, tylko był naprawdę na bardzo wysokim poziomie już wtedy, w 80-tych latach. Oczywiście pracowała z nami również Helena Kauthausen, z którą zrobiliśmy wiele świetnych, wybitnych spektakli, Czas Apokalipsy, czy Apokalipsa właśnie, nie Czas Apokalipsy, Apokalipsa Konwickiego i Wyjątkowe Pozwolenie na Popyt. To był spektakl też nagrodzony, zaproszony do Edynburga, właśnie też w składzie z Wojtkiem Piekarskim graliśmy razem.
0: No właśnie wspomniała pani Macieja Wojtyszkę, wiem, że scena polska, wtedy jeszcze UK, teraz scena polska Londyn, może się właśnie również i pochwalić prapremierą w sumie jednej z jego najnowszych sztuk.
2: Tak, właśnie Żona. Jest to spektakl, dramat napisany przez Macieja Wojtyszkę i z Joasią Kańską w wybitnej roli tej głównej postaci, który miał premierę tutaj, prapremierę w Londynie właśnie.
0: No ja przypominam sobie tę sztukę, ona była grana bodajże w Ognisku Polskim, przyciągnęła tak praktycznie całą salę, mimo że duża sala w Ognisku Polskim no właściwie nie równa się teatrowi w Płocku, ale mimo wszystko musieliście powtarzać kilkakrotnie.
2: Tak, ale poza tym ten spektakl też miał bardzo specyficzny klimat i Ognisko było dla niego jakby takim wyjątkowym miejscem i szczególnym i wspaniale to tam, ten spektakl tam wybrzmiał doskonale.
0: No zwłaszcza, że to ta sztuka jest raczej taka kameralna, nieduża ilość.
2: No tak, a teraz właśnie w naszym spektaklu piosenek Wojciecha Młynarskiego zdecydowaliśmy na wybór repertuaru troszkę inny, bardziej żywy, taki optymistyczny, z humorem, tak aby ci z publiczności, którzy nie znają tych piosenek, właśnie poznali dowcip, polot, błyskotliwość mistrza i również tę bardzo różnorodną jego dobór jego piosenek, ponieważ korzystamy z piosenek również pisanych dla autorów tłumaczonych na język polski z wykonań Aznawura, Edith Piaf, Jacques'a Brela i te piosenki również w tym programie będą.
0: No ile wiem, sam Młynarski również tłumaczył te teksty, więc tak, wydaje mi się, że są bliskie jego sercu, ale również i potrafił właśnie wczuć się w to, ponieważ jeżeli brał te piosenki na warsztat, to znaczy, że na pewno miał je dobrze opracowane. Czy dla sceny polskiej to również było wielkie wyzwanie?
2: To jest na pewno dla nas wyzwanie, bo piosenki Młynarskiego wbrew pozorom nie są tak często w Polsce przypominane. To jest materiał wymagający, trudny i wokalnie, i trudny też w jakimś sensie wymaga dużych możliwości wokalnych. Także tutaj się bardzo cieszę, bo zebraliśmy znakomitą ekipę. Janek Marczewski, właśnie Dominik Mironiuk, Zuzanna Markowska, tak jak wspominałam. I my, starsza gwardia sceny polskiej Londyn i ten spektakl również przygotowujemy w opracowaniu choreograficznym Olgi Szostak.
0: No to szykuje nam się całkiem niezła jazda. Ja, jak już wspominałem, tak rozmawiając z Izą, raczej będę siedział na górze, żeby mieć lepszy ogląd, ale ty chyba siądziesz na dole i będziesz śpiewać i tańczyć.
1: Śpiewać, ale nie tylko. Mam nadzieję, że zostanę wciągnięta na scenę, bo to jest bardzo typowe dla właśnie tego teatru. Także już szykuję słomkowy kapelusz, już szykuję słomkową torebkę, no i wybieram się na te wczasy.
0: No tak, my do rozmowy z naszymi gośćmi wrócimy już za chwilę, więc zostańcie z nami na 27 minut po godzinie 10. Tymczasem nie denerwujcie się, a przede wszystkim nie denerwujcie swoich antenatek.

My mieszkamy na parterku, babcia w oficynce, w repce żąda informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana

0: tylko lepiej, a jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci koci łapcie, o tym też nie powie. Niech zażywa główka siwa, spokojnych pielęczy, po co babcie denerwować, niech się babcia cieszy.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
2: No i dostaniecie więcej, już wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi. Jeszcze przed chwilą Wojciech Młynarski. Właśnie, niech się babcia cieszy, niech ma swoje ostatnie lata spędzone w jak najlepszej atmosferze.
3: Ja czasami mam wrażenie, że tak parafrazując Młynarskiego, tutaj się drukuje alternatywną prasę i alternatywne media się puszcza Andiemu Benamowi, naszemu ministrowi. Tak, bo on taką alternatywną, oderwaną rzeczywistość ma.
2: No niewątpliwie, nie jeden premier wydaje się być oderwany od rzeczywistości, bo albo jest źle informowany, albo sam swoją rzeczywistość jakąś taką sobie kreuje. I to nie tylko nad tam Izą, ale i nad Wesołą. Więc tych analogii jest trochę więcej. Tymczasem my wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi, bo już w najbliższy weekend będzie się działo w Londynie. Moi drodzy, ktokolwiek będziesz spędzać wakacje w Londynie w tym czasie, ja zapraszam was jak najbardziej, chociaż bilety schodzą podobno w błyskawicznym tempie, więc jeżeli chcecie jeszcze wbić do teatru w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym, no czasu wam już zbyt wiele nie pozostało. No i właśnie tutaj mam pytanie do Jana Marczewskiego, który z kina już jest znany z raczej takich dużych, monumentalnych ról, jak chociażby Walerego Sławka w filmie o Piłsudskim. I tu nagle okazuje się, że no zupełnie inne klimaty, zupełnie inna atmosfera. Jak to było wbić się w tę nową rolę?
4: Ja muszę szczerze powiedzieć, że czuję się wspaniale w takich klimatach. Pensjonat Orzeł, który tutaj kreujemy. Ja się czuję tu jak w domu i staram się doskoczyć do tej wysoko zawieszonej poprzeczki. I właśnie też cieszę się, że troszeczkę zeszliśmy tutaj z tematów politycznych, a weszliśmy właśnie w klimaty bardziej międzyludzkie, miłosne, zawody, zdrady. Jest tutaj rzeczywiście mnóstwo wspaniałych tematów do zagrania. Zetknięcie z tak wspaniałą literaturą, już to można tak powiedzieć, z tak wspaniałym tekstem, tak dowcipnym, z takimi przewrotnymi tekstami, to jest dla aktora coś wspaniałego, ogromna i szansa, i wyzwanie, ale tutaj też czujemy się chyba wszyscy tak bezpiecznie, też ta nasza obsada, my się wszyscy tutaj bardzo lubimy, więc to jest ogromne szczęście i radość móc pracować w tak dobrej ekipie z tak wspaniałym materiałem.
2: No i tutaj też takie dosyć konkretne pytanie, ponieważ Wojciech Młynarski kojarzy się raczej z męskim wokalem i to jak najbardziej, a tutaj bardzo szeroka obsada żeńska i to już nie w postaci chórków, jak na przykład Cielęcinki, to znaczy Filipinki, któremu tam dośpiewywały jakieś chórki, ale również szykuje się na to, że panie będą mogły wystąpić w pełni swojego talentu i możliwości.
5: Tak, właśnie chciałam powiedzieć o tym. Próbowałam ten scenariusz ułożyć w taki sposób, aby było jak najwięcej również popisowych piosenek dla kobiet, wiedząc o tym, że jednak bardzo trudno jest z takiej twórczości literackiej Młynarskiego ten temat jego inteligencji, tego wszystkiego, o czym pisał, o Polsce,

0: żeby była właściwa proporcja w tym spektaklu, że są piosenki dla kobiet i są piosenki, które są stricte męskie. I powiem tylko, że może tak ogólnie nie wie się o tym, ale Młynarski pisał ogromnie dużo piosenek dla wielkich gwiazd: Alina Kunicka, Alicja Majewska. No, jego tłumaczenia piosenek Edith Piaf są legendarne i to właśnie próbowałam skorzystać z tych materiałów i właśnie dać tutaj nam, kobietom, jakieś popisowe piosenki w tym innym francuskim stylu.
1: Oj, i mogę ja tutaj się wtrącić, że będzie się działo i to są takie popisy, że myślę zapadną na wiele lat w pamięć.
0: Mam nadzieję.
1: Naszej publiczności.
2: Ja jestem przekonany, że ten spektakl już osiągnie sukces. Rozmawialiśmy z Magdaleną w ubiegłym tygodniu. Mówiła, że niektóre spektakle już są wyprzedane. No, nadal jeszcze podobno bilety gdzieś tam są, ale na pewno to dla aktorów będzie wielkie wyzwanie. 5 sztuk w ciągu zaledwie 3 dni. No to trzeba się będzie naprawdę spiąć.
0: Tak, spinamy się.
1: Może u koników można dostać.
0: Tak. Podsumowując jeszcze ten materiał muzyczny, Wojciech Młynarski fascynował się piosenkami Jacques'a Brela i on pierwszy zrobił w Polsce cały program muzyczny Jacques'a Brela i stąd te tłumaczenia, z tym, że piosenki Jacques'a Brela są właśnie często męskimi piosenkami. Dlatego skorzystaliśmy z piosenek Edith Piaf i również innych piosenek pisanych dla polskich artystek.
2: Ja w ubiegłym tygodniu, rozmawiając z panią Magdaleną, zastanawiałem się właśnie razem z nią, czy pójdziecie za ciosem. Ona wspominała, że raczej poczekamy na premierę, zanim pomyślimy o tym, czy przedstawiać tę sztukę gdzie indziej, czy też właśnie na countryside brytyjskim, czy też właśnie w Polsce. Czy już są jakieś pomysły, żeby to rozszerzyć? Jeżeli już teraz, przed premierą, widać, że ta sztuka cieszy się ogromną popularnością, czy Scena Polska Londyn będzie próbowała pokazać to gdzieś szerzej?
0: Myślę, że to my jako goście w tej chwili z Polski nie jesteśmy autoryzowani do tego, żeby na to pytanie dać odpowiedź. Bardzo byśmy sobie tego życzyli oczywiście, ale na ten moment myślimy o premierze w Londynie i wszystkich zapraszamy na razie na 9, 10, 11 do Posku i przybywajcie, bo będzie naprawdę wspaniale.
2: No i oprócz tego Scena Polska już jest ułożona kolejnymi sztukami. Jak wiemy, Tango Mrożka już w listopadzie, no ale jak na razie ta połowa października będzie bardzo, bardzo muzyczna. Ja już rozmawiałem z kilkoma osobami, które z teatrem mają niewiele wspólnego, ale wybierają się, ponieważ to nie będzie tylko wydarzenie sceniczne, ale również i takie bardziej towarzyskie. Jestem przekonany, że wiele osób będzie chciało po prostu spotkać się ze znajomymi, a to będzie znakomity pretekst.
0: Tym bardziej, że widownia jest również zaproszona do wspólnej zabawy i będzie mogła z nami razem zaśpiewać niektóre z piosenek. Tak planujemy, żeby wszystkich wciągnąć w ten program i te największe hity razem z nami wykonać.
2: No ja prawdopodobnie pojawię się na balkonie, więc nie wiem, czy mój głos będzie dobrze słyszalny, ale większość z tych piosenek dobrze znamy, więc jestem przekonany, że nie trzeba będzie publiki dwa razy prosić.
0: Tak.
2: To była bardzo szybka odpowiedź. Więc co? Spotykamy się już w najbliższy piątek, w najbliższą sobotę i w najbliższą niedzielę w Teatrze Poskowym na sztukach Sceny Polskiej UK. Ja serdecznie zapraszam już w tej chwili.
0: Tak, i my również zapraszamy. Pogoda ma być piękna, także wycieczka do Londynu, do Posku.
1: Do pensjonatu Orzeł
0: i bawimy się. Odpowiadamy na pytania, w co się bawić.
1: Zapraszamy bardzo serdecznie.
0: Zapraszamy.
2: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dzisiaj naszymi gośćmi byli Dorota Zięciowska i Jan Marczewski, którzy już za tydzień będą z kolei naszymi gospodarzami. Bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy.
1: Dziękujemy bardzo.
2: No właśnie, moi drodzy, będziemy się bawić i będziemy No właśnie, zastanawiać się, w co my jeszcze gramy, więc Wojciech Młynarski podpowie wam, w co jeszcze dzisiaj gramy.
3: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam

jeszcze zimowe śmiecie. Na ogniskach wiosny spłoną, jeszcze w zielone gramy. Jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłoni.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Do wspólnej zabawy zaprasza Was między innymi Scena Polska Londyn. Bawcie się razem z nami, śpiewajcie razem z nami. Jeżeli będziecie tam właśnie w teatrze w najbliższy piątek, sobotę lub niedzielę, naprawdę wspomagajcie załogę Sceny Polskiej Londyn w wyśpiewywaniu piosenek. Iza już wybiera się nawet na scenę, ale jestem przekonany, że zostaniemy po jednej ze sztuk właśnie na takim after party, podczas którego będziemy mieli przyjemność porozmawiać z aktorami, z piosenkarzami, właściwie aktorzy w piosenkarzy się wcielą, więc jak zwykle będziemy starali się porozmawiać z nimi trochę bliżej. Ja wiem, że zawsze po tych sztukach oni są bardzo, bardzo rozgrzani, nie zawsze najłatwiej jest do nich dojść i porozmawiać, ale zazwyczaj nam się udawało. Aktorzy Sceny Polskiej UK są na tyle łaskawi, że za każdym razem jakoś naszym dziennikarzom pozwalają do siebie jakoś podejść i porozmawiać nawet w takim gorącym okresie.
2: Jeszcze przed chwilką na czerwonym dywanie u nas artyści Dorota Zięciowska i Jan Marczewski, a za chwileczkę przenosimy się bardziej w stronę polityki i tak na szybciutko będzie o polityce i o emigrantach i o tym, o czym Aleks już zaczął temat.
1: No tak, na pewno. Chociaż ja nie chciałbym iść tą drogą, którą idą kraje europejskie. Widzimy, co dzieje się w Hiszpanii, widzimy, co dzieje się w tym momencie we Francji. Gorąco, gorąco tam, co dzieje się również w Niemczech. Moi drodzy, nie idźcie tą drogą. Nie idźcie tą drogą, psie sabą, ale idźcie tą drogą, którą poszła grupa Run DMC i Aerosmith i oczywiście Steven Tyler. Walk this way, moi drodzy.

0: No czy zawsze warto iść tą drogą? No nie jestem przekonany, jestem też nieprzekonany do tego, czy warto płynąć małą łódką do wybrzeży Wielkiej Brytanii, żeby no czasami mieć lepsze, a czasami trochę gorsze przywitanie. Jednak widać, że wikty i opierunek niektórzy mają, a szczególnie opierunek, a szczególnie właśnie wdzianka.
1: Szczególnie właśnie te essential, czyli te podstawowe rzeczy, które są potrzebne do przeżycia, czyli dom, dach nad głową, czyli jedzenie, ale też okazuje się, że hijaby, czyli religijne ubrania dla kobiet. Okazuje się, że według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych tylko w tym roku od stycznia do czerwca wydano około 1000 hijabów, czyli w takim razie po pierwsze na łódkach z Francji przybywają też kobiety, nie tylko mężczyźni.
0: No chyba, że mężczyźni, którzy lubią się przebierać za kobiety. W Europie no dobrze, to ostatnio dobrze. Bardzo taka modna
1: nie
0: rzecz.
1: Nie bądźmy aż tak skrajni. Po drugie, jest społeczne pytanie, czy my jako podatnicy Wielkiej Brytanii chcemy finansować ubrania religijne? A po trzecie, trzeci głos też się pojawia, czy ponieważ hijaby tutaj są w Wielkiej Brytanii, potrafią być uznane za symbol represji na kobietach, czy naprawdę ten symbol represji musimy za darmo rozdawać? I czy te kobiety naprawdę po przybyciu na wolne wyspy brytyjskie chcą być wciąż jednak ubrane w hijab?
0: No właśnie, to jest bardzo interesujące ciekawe pytanie, prawda? Wiesz, ponieważ we Francji, z której uciekają niektórzy ludzie, mówiąc, że tam jest opresja, że tam się źle żyje, hijaby są zabronione. Trzeba odsłaniać twarz, nie wolno zakładać właśnie zbyt tych takich rygorystycznych ubrań i oni tutaj przyjeżdżają do kraju wolności tylko po to, żeby zostać zakutym w jakąś czarną zbroję.
1: Dlatego
0: to jest
1: właśnie
0: zaskakujące.
1: Dlatego właśnie te organizacje, zwykle organizacje charytatywne, bardzo mocno się zastanawiają, czy jednak ubieranie kobiet w hijab, tych kobiet, które uciekły z Francji przed represją, czy jest naprawdę najlepszym pomysłem na to, żeby organizować im życie w Wielkiej Brytanii?
0: No wiesz, my kojarzymy właśnie osoby przybywające z pewnych konkretnych krajów, że one będą tak ubrane od stóp do głów, w te wszystkie burki i tak dalej. Wyobraź sobie, w przychodni, w której pracuję na co dzień, jest jedna dziewczyna, która pochodzi z Iranu. Wydawać by się było właśnie, że w tym Iranie to ona będzie taka właśnie zakapturzona i tak dalej. Wręcz przeciwnie. Chodzi odsłoniętą głową, ubiera się po europejsku.
1: Po brytyjsku, nie po
0: europejsku. Nawet ma te włosy rozpuszczone, bardzo ładne włosy. I wyobraź sobie, nawet sobie dziarę zrobiła, co wydaje się, że w tym świecie to jest niewykonalne, żeby nosić tatuaże. Co prawda nosi różne proporczyki, różne inne rzeczy z kolorami swojej własnej flagi, ale jest kobietą wyzwoloną i jest po prostu dziewczyną mieszkającą w Wielkiej Brytanii w wolnym świecie.
1: Tymczasem w mediach pojawiła się dyskusja, co powinno znajdować się w pakiecie powitalnym dla emigrantów.
0: No więc co tam takiego jest?
1: No nie wiem, właśnie zapraszam.
0: Palnik gazowy, nie wiem, latarka.
1: Niekoniecznie.
0: No nie wiem, w każdym razie ja wiem, że no, niezbyt ładnie wyglądają z naszego punktu widzenia te dziewczyny w tych wszystkich burkach, burkini, jak idą na basen, czy hijabach, jednak, że również dobrze wiem, że z kolei kobiety, dziewczyny lubią facetów, którzy są po prostu dobrze ubrani. Lewa z top. Girls, you're crazy on a sharp-faced man. Moi drodzy, dziewczyny szaleją na punkcie dobrze ubranych facetów. Ja już wkrótce ubiorę się naprawdę dobrze i szykownie, ponieważ wybieram się już w najbliższą sobotę do Horse Great Horse Parade na spotkanie z bardzo ważnymi postaciami. Jak wspominaliśmy w dzisiejszej naszej audycji, będziemy obchodzić 90. rocznicę zwodowania ORP Błyskawica. Police Sioux, organizacja, która czuwa nad tymi obchodami, przygotowała świetną imprezę, ale warunek jest jeden. No ja tam w dresie raczej nie pójdę. Więc będę musiał dobrze się ubrać. Sharp dressed man, moi drodzy.

0: i tak, i tak. Dziewczyny naprawdę lubią dobrze obranych facetów. Nawet sam Maciej Maleńczuk przecież śpiewał noś, noś, noś dobre ciuchy. To w tych ciuchach coś jest. Na naszym zegarze zaledwie 4,5 minuty do godziny 11, więc żegnamy się w naszej kolejnej audycji z Tydzień Londyn w Radiu Wnet.
1: Żegnamy się i życzymy Wam pięknej niedzieli za realizację naszej audycji prosto z krakowskiego przedmieścia. Dziękujemy Fryderykowi Litwinowi. No a tutaj z tej strony Czerwony Dywan, z tej strony Koty 3 oraz Iza Smolarek.
0: I Aleks Sławiński oraz nasi goście.
1: Oraz nasi goście, czyli Iwona Golińska oraz Jan Marczewski i Dorota Zięciowska. Podcasty będzie można już usłyszeć wkrótce, wbijając w net.fm. Bądźcie z nami, życzymy Wam fantastycznej niedzieli i bardzo dobrego tygodnia.
0: No i oczywiście już najbliższy weekend spotykamy się z relacjami z tego, co wydarzy się właśnie w najbliższy weekend, a dziać się będzie naprawdę wiele, więc moi drodzy, miłej niedzieli i fantastycznego kolejnego tygodnia.
1: Dziękujemy za słuchanie.

0: Studio Londyn.
1: Autopromocja.
2: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet po godzinie 12:45.
3: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach w Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
4: i Krzysztof Masłoń.
5: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
6: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
7: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente.
8: Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
6: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
9: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
1: To była autopromocja.
10: Reklama.
11: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Po reklamie.
13: www.wnet.fm.
14: Magia Kina.
15: Radiowy magazyn filmowy Radia Wnet.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie.
0: Ja nazywam się Jerzy Głuszyk.
1: A ja Gabriela Potrac.
0: A realizuje naszą dzisiejszą audycję, jak zwykle w niedzielę, pan Fryderyk.
1: Tak jest, niezmiennie, bardzo nas to cieszy. Witamy serdecznie.
0: A muzyką, którą powitaliśmy Państwa, będziemy przez całą naszą godzinę Państwa epatować. Będziemy dostarczać wrażeń właśnie ze świetnej ścieżki dźwiękowej filmu Grzesznicy. Filmu, o którym wspominaliśmy w jednej z pierwszych naszych audycji Magia Kina, magazyn filmowy Radia Wnet, bo też on w tym roku obsypany,
1: bo on...
0: Cztery Oscary.
1: De facto tak, cztery Oscary, ale miał aż 16 nominacji. To jest taka rekordowa liczba.
0: To tak. No a muzykę, proszę Państwa, znaczy autorem ścieżki dźwiękowej do tego filmu muzycznej jest Ludwig jak go się czyta?
1: Göransson.
0: Göransson, tak. Mm-hmm. Jako człowiek, który był przez rok w Szwecji, powinienem to od razu zgadnąć. To jest Szwed oczywiście, ale w połowie Polak, proszę Państwa, bo jego matka jest Polką, wyszła za mąż za Szweda i pan Ludwik osiadł w Szwecji, tam tworzy. To nie jest muzyka, za którą został nagrodzony po raz pierwszy, bo zdobył to Oscara także. Jest zdolnym bardzo człowiekiem i na dodatek jeszcze emocjonalnie związanym z Polską, bo jak w wywiadach twierdzi, bywa w Polsce u swoich dziadków. Także może kiedyś uda się nam zaprosić go do naszej audycji. O tej filmie troszeczkę jeszcze Państwu opowiemy i o tej muzyce. Natomiast zbliża się bardzo ważne wydarzenie w Warszawie. Wydarzeniem tym jest Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. To jest, Gabi, 42 edycja bodaj.
1: 42, dokładnie tak. Mhm. No, zaczyna się już w przyszłym tygodniu. Udało nam się zdobyć akredytację, więc...
0: No tak, proszę Państwa, Radio Wnet będzie... uczestniczyło w ważnych wydarzeniach tego festiwalu. No a o tym festiwalu chcielibyśmy, żeby opowiedziała nam pani dyrektor 42. Międzynarodowego Warszawskiego Festiwalu Filmowego.
1: Pani... Joanna Szymańska-Szcześniak będzie naszym gościem.
0: No, spróbujemy się połączyć telefonicznie, a w międzyczasie posłuchajcie Państwo kolejnego utworu z filmu Grzesznicy.

0: just wanted to keep you safe. And I was never gonna be here. And I was never gonna be with me.
1: I po piosence mamy nadzieję, że udało nam się połączyć z naszym gościem. Czy jest z nami pani Joanna?
2: Dzień dobry, tak jestem.
1: Dzień dobry, witamy. Gabriela Potrac, Jerzy Głuszek, a naszym gościem jest pani Anna Szymańska-Szcześniak, absolwentka Wydziału Sztuki Reżyserii Filmowej oraz Produkcji Filmowej w Warszawskiej Szkole Filmowej, jeżeli się nie mylę.
2: Tak, zgadza się.
1: Która od 2024 roku objęła stanowisko dyrektora Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. Serdecznie gratulujemy.
3: I witamy panią bardzo serdecznie. Ja bardzo się cieszę, że pomimo niedzieli przyjęła pani zaproszenie do naszej audycji Magia Kina. Tak, 42. edycja festiwalu, który rozpoczął się właściwie z inicjatywy takiej studenckiej w połowie lat 80., bo chyba Roman Gutek wtedy powołał do życia festiwal, Warszawski Festiwal Filmowy, który tak rozwinął się, że stał się jednym z największych festiwali europejskich filmowych, porównywalny z festiwalami w San Sebastian czy z Wenecją. To jest bardzo duża odpowiedzialność, pani dyrektor, kierować tak wspaniałym wydarzeniem, które za chwilę odbędzie się w Warszawie.
2: Tak, zdecydowanie odpowiedzialność tą czuję. Ja jestem z festiwalem związana tak naprawdę odkąd pamiętam, od urodzenia, bo właśnie na samym początku, tak jak pan redaktor wspomniał, Roman Gutek stworzył Warszawski Tydzień Filmowy, który potem przekształcił się w Warszawski Festiwal i następnie w Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy dzięki Stefanowi Laudynowi. Moja mama tworzyła festiwal od zawsze, od samego początku, więc...
3: Sztafeta pokoleń, proszę państwa.
2: Tak. Tak, więc to festiwal towarzyszył mi od urodzenia i tak naprawdę ten okres jesienny, festiwalowy u nas w domu był tak samo obecny i stały w kalendarzu jak wszelkie święta. Jakby to było, to jest oczywiste, że przychodzi październik i jest festiwal. Ja oczywiście czuję wielką odpowiedzialność i presję przez to, że też jestem tak mocno związana z festiwalem i dorastałam, patrząc po prostu jak to wszystko się tworzyło i ewoluowało. I mimo tego, że znaczy oczywiście kontynuując tą historię, no bo festiwal obchodzi 42. urodziny w tym roku, staraliśmy się, żeby tegoroczna edycja była takim kolejnym etapem zmian, które właśnie rozpoczęliśmy 2 lata temu. WFF ma te ponad 40 lat historii, ogromny dorobek, ale zależy mi, żeby też był takim festiwalem współczesnym, otwartym i mocno obecnym w Warszawie, żebyśmy się rozwijali, żebyśmy podążali za trendami, żebyśmy też byli atrakcyjni dla coraz młodszego widza, prawda?
3: No właśnie, bo to jest... Ja akurat z przyjemnością słucham tej historii, o której pani mówi, o tych latach wczesnych, 80. Jeszcze jestem z tego pokolenia, które bywało na konfrontacjach filmowych warszawskich. Tak. To było wtedy też ogromne wydarzenie. Ja pamiętam te wielkie kolejki, które w nocy ustawiały się po karnety do kina Skarpa albo do kina Relax, bo tam się odbywały te projekcje. Jeszcze wcześniej to był festiwal festiwali filmowych, to się tak nazywało.
2: Zgadza się.
3: Ale to były czasy, kiedy film, szczególnie z kręgów zachodnich, był takim oknem na świat. Ludzie chcieli uczestniczyć w tym, co się dzieje w kinematografii światowej, bo mieliśmy reglamentowany dostęp do kina światowego. Takie komisje, to dla państwa informacji, były, które kwalifikowały tam kilkadziesiąt obrazów, czy 100 obrazów z krajów demoludu oraz krajów zachodnich na ekrany w ciągu roku, one były wyświetlane. To w ogóle ciekawe też czasy. No teraz się one zmieniły o tyle, że kontakt z kinem światowym my de facto mamy na co dzień. Natomiast rozumiem, że festiwale takie jak właśnie Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy są okazją do pokazania tego filmu, czy tego kina artystycznego, które może czasem zagubić się wśród tych komercyjnych, wielkich produkcji, prawda? Czy mylę się?
2: Tak, zdecydowanie. Na pewno pokazujemy duży procent filmów, które nie trafiają potem do szerokiej dystrybucji. W tym roku będziemy mieć aż ponad 190 tytułów z całego świata. Ale z tego 102 filmy, które będziemy prezentować jako premiery, czy to światowe premiery, czy międzynarodowe i regionalne, więc to są filmy, których wcześniej się nie dało nigdzie zobaczyć i często potem też nie będzie można ich nigdzie zobaczyć, bo nie dostaną dystrybucji polskiej, bo nie trafią w szeroki obieg, więc to jest na pewno taka okazja, żeby zobaczyć kino z całego świata, które jest unikalne i potem nie możemy tego wystreamować na jakichś portalach, bo po prostu jest to niedostępne.
1: Bardzo unikalne, ale też pozwolę sobie wtrącić, ponadczasowe są te wasze wybory, bo ja przeglądałam ten program bardzo skrupulatnie i oczywiście oprócz debiutów takich jak na przykład Czas, który nie nadszedł i debiutantów, bo przecież reżyserką tego filmu jest też bardzo młoda Julia Rogowska i to jest jej debiut, jeżeli chodzi o film fabularny, z tego co kojarzę. Natomiast zobaczyłam taki tytuł jak Amelia. Film z 2001 roku, który towarzyszył mi przez lata, więc niesamowity dobór repertuaru.
2: Tak, ponieważ oczywiście sercem WFF-u pozostają konkursy, ale sekcje konkursowe, ale oprócz tego mamy sekcje pozakonkursowe, między innymi sekcja konfrontacje, którą właśnie nawiązując do tych legendarnych konfrontacji wskrzesiliśmy 2 lata temu i w tej sekcji między innymi właśnie można zobaczyć Amelię.
3: Ja rozumiem, że festiwal jest podzielony na takie oddzielne z tytułem własnym sekcje i pokazywane są w taki sposób, w którym w tych sekcjach dobrane są specjalnie tytuły. Ja rozumiem zresztą, że jeżeli tych tytułów jest 100 kilkadziesiąt, to nie ma szans żaden kinoman obejrzeć wszystkiego, ale ma szansę wybrać na przykład którąś z sekcji, którą będzie śledził, tak?
2: Tak, zdecydowanie. Oczywiście mamy rekordzistów, takich naszych wiernych widzów, którzy naprawdę tych filmów potrafią oglądać od rana do wieczora, siedzieć w kinie. Aczkolwiek to są ekstremalne przypadki, bo naprawdę ciężko zobaczyć wszystko, więc trzeba się przygotować do tych 10 dni festiwalowych właśnie pod kątem tego, co chcemy zobaczyć, żeby też to właśnie zgrać czasowo, bo to często jest problem naszych widzów, że wszystko na zakładkę. Ja widzę, kiedy właśnie nasi widzowie biegną między Atlantikiem a Kinoteką, bo te filmy czasami naprawdę są na sekundy.
3: A w jakich kinach warszawskich będą prezentowane te tytuły?
2: Tak, naszym centrum festiwalowym w tym roku jest Kinoteka w Pałacu Kultury, Kino Atlantik, Kino Luna. W Kino Muzeum, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej będzie się odbywać Industry, czyli market branżowy, ale również tam będzie pokazywana sekcja, która jest pozakonkursowa, sekcja Wolny Duch. To są takie filmy trochę zakręcone, bardziej offowe, takie troszkę dla koneserów. Ale również mamy pozakonkursowe sekcje, czyli na przykład Kino Moja Miłość, która też się będzie odbywała w Kinotece. To są wybory gwiazd. W tym roku mamy Agnieszkę Grochowską, Katarzynę Herman, Ignacego Lisa. Każda z tych osób wybrała tytuł, który jest dla niej albo ważny, albo znaczący. I po projekcji oczywiście spotkanie z naszym gościem i rozmowa z publicznością, dlaczego ten film, dlaczego taki wybór. Też mamy sekcję Kino w chmurach. To jest taka nowość też od zeszłego roku. Tak, to są projekcje na 45 w Warsaw Tower. Więc to też jest takie seans filmowy połączony z doświadczeniem, bo wpuszczamy widzów godzinę przed seansem i jest ten czas, żeby sobie obejrzeć panoramę Warszawy z 40 piętra, a jest to niezapomniane wrażenie, bo to jest jeszcze wyżej niż taras widokowy w Pałacu Kultury.
3: To wspaniała inicjatywa rzeczywiście, bo ona jest jeszcze uzupełniona o inne wrażenia niż tylko filmowe, niż tylko kinowe. Główna nagroda Grand Prix w tym roku. Kto jest w jury? Kto zasiada w jury festiwalowym?
2: Tutaj jeszcze tego nie mogę w 100% zdradzić.
3: Jasne.
2: Bo nie chcę wyjść tutaj przed szereg. Nad tym czuwa nasz dyrektor programowy Bartek Pulcyn. Nie chcę tutaj mu strzelić w piętę, żeby po prostu lepiej nie. Natomiast jeżeli chodzi o konkurs główny, to nagroda główna Grand Prix jest ufundowana przez prezydenta miasta stołecznego Warszawy i w tym roku po raz pierwszy od wielu lat ta nagroda została zwiększona ze 100 tysięcy do 120, więc tutaj bardzo dziękujemy Warszawie za takie wsparcie, panu prezydentowi za taki gest, no bo to jest naprawdę coś.
1: Myślę, że w dwie strony to działa, bo wy również tym festiwalem bardzo wspieracie Warszawę po prostu. Piękna inicjatywa, na pewno zbiera bardzo dużo ludzi.
2: Na pewno staramy się promować Warszawę za granicą. Z tego powodu, że większość naszych gości, twórców, no to są goście z całego świata. Często z takich zakątków, gdzie Warszawa im się wydaje bardzo egzotyczna. I to na pewno jest duża promocja dla miasta. Chyba w 100% wszyscy są pozytywnie rozczarowani i zachwyceni tą naszą Warszawą.
1: Pozytywnie rozczarowani.
3: Ja myślę, że też bardzo ważnym elementem tych inicjatyw państwa jest konkurs filmów krótkometrażowych czy filmów dokumentalnych. Ja mam takie wrażenie, że twórcy tych filmów żyją troszkę w takiej pustce, dlatego, bo oni robią filmy, które potem docierają do bardzo wąskiego grona, najczęściej znajomych lub też przyjaciół. Wspominam tutaj ciężkie czasy, ale w tej akurat kwestii wspaniałe dla dokumentalistów, kiedy filmy fabularne wyświetlane w kinach poprzedzane były kroniką filmową, a potem filmem krótkim, dokumentalnym. Ludzie mieli szansę zobaczyć albo dokument zawsze, jeżeli szli do kina, albo etiudę na przykład filmową. To przecież też wspaniałe dzieła powstawały. Mówię o tych etiudach filmowych, o filmach dokumentalnych, których w tej chwili właściwie nie ma gdzie poza festiwalami obejrzeć.
2: Tak, to prawda. Ja pamiętam, że to była moja też bolączka, będąc na studiach, że tych etiud, krótkich metraży studenci tworzą dość sporo. Często to są naprawdę wartościowe dzieła, no tylko, że nie za bardzo wiadomo, gdzie potem z tym pójść, tak?
3: Tak.
2: Że tak naprawdę trafiamy do małego grona odbiorców, więc ten konkurs filmów krótkometrażowych u nas jest taką perełką, bardzo przez nas zaopiekowaną. W tym roku około 26 filmów z całego świata będziemy prezentować. To są takie cztery zestawy konkursowe po prostu. I taka ważna sprawa to, że zwycięstwo w tej kategorii może otworzyć drogę do Oscara, bo festiwal posiada taki status kwalifikujący do Akademii Amerykańskiej, która ułatwia, to jest taka uproszczona ścieżka do walki o Oscara, jeżeli chodzi o krótki metraż.
3: No to bardzo ważne, bo to świadczy o prestiżu tego festiwalu także. To jest jedna z tych takich największych stempli, czyli ta droga do Oscara, które może otrzymać festiwal. No to jest zresztą świadectwo tego, że mamy tu do czynienia nie tylko z wydarzeniem natury takiej filmowej, kinowej, tylko w ogóle wydarzeniem kulturalnym, bardzo ważnym. Tu wspomniała Gabi, że to nie tylko Warszawa sprzyja państwu, mówię o władzy Warszawy, ale to wy rzeczywiście promujecie kulturę powiązaną z Warszawą i Warszawę w świecie. Sporo seansów, a proszę mi powiedzieć o spotkaniach? Czy są przewidziane spotkania z twórcami tych filmów, czy aktorami, którzy biorą udział w tych filmach? Jak to wygląda od strony takiej technicznej, organizacyjnej?
2: Tak, jak najbardziej. Tak zwane Q&A, czyli spotkania z twórcami, praktycznie odbywają się po każdym seansie. My mamy tego naprawdę dużo, przez co też to jest taka, jak myślę, wyjątkowość Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu, że faktycznie widz po seansie może zadać pytanie, porozmawiać z twórcą. Najczęściej są to reżyserzy, producenci, ale też aktorzy. Te ekipy filmowe są bardzo chętne do przyjazdu i do spotkania się z widzami, więc często to są naprawdę spore ekipy, przyjeżdżają od reżysera przez operatora po aktorów, bo to jest taki fajny i wartościowy punkt właśnie tych spotkań festiwalowych, że można się skonfrontować z widzem, a widz z twórcami.
3: Proszę Państwa, tu jest apel do naszych słuchaczy. Jeśli jeszcze są bilety, bo domyślam się, że bilety są już sprzedawane.
2: Tak, już ruszyliśmy ze sprzedażą. Tak.
3: To zaopatrujcie

0: No ale jeszcze póki co...
1: Jeszcze są i do tego bardzo, bardzo polecam stronę. Jest strona oczywiście Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego, po prostu www.wff.pl i macie tam cały program, cały harmonogram. Można się zalogować, bilety kupić na miejscu, nie trzeba nigdzie chodzić i stać w kolejkach, jak to opowiadał Jurek, że było kiedyś.
2: Tak, dokładnie, tak. To oczywiście było takim symbolem tamtych czasów. Ja z dzieciństwa też pamiętam te kolejki i dla mnie to było super, bo ta atmosfera kinowa. Natomiast no, idziemy z duchem czasu. Można oczywiście sobie stanąć do kasy i kupić fizycznie bilet, ale również można kupić online z kodem QR, udać się do kina.
0: Ja myślę, pani dyrektor, że również jakieś kolejki się pojawią przed tymi kasami. No może nie będzie koników jak kiedyś.
2: Bo tak, też, to prawda.
0: Bo też niektórzy wtedy stojący w tych kolejkach od razu sprawiali wrażenie takich, którzy handlują potem tymi biletami. I tak było, z dużym przebiciem. No ale te czasy troszkę już mijają. Ja myślę... Pozwolę sobie wyrazić nadzieję, że będzie okazja do porozmawiania po festiwalu na antenie Radia Wnet o tym, co wydarzyło się, podsumować ten festiwal. Zapraszamy już dziś również panią dyrektor na takie spotkanie, a my z kolei będziemy relacjonować naszym słuchaczom nie tylko podczas audycji Magia Kina, ale też podczas innych możliwych łączeń na antenę Radia Wnet o tym, co ciekawego wydarza się na 42. Festiwalu, Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym. Bardzo dziękujemy pani za wizytę w naszym
2: bardzo
0: studiu.
2: Bardzo dziękuję.
0: Pani
1: Joanna Szymańska-Szcześniak była naszym gościem. Przypominamy i zapraszamy serdecznie.
0: Od 9 do 18 października.
2: Zgadza się.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy.
0: Kłaniamy się.
1: Do widzenia.

0: O, jak mi brakowało takiego dobrego bluesa w życiu.
1: No i to wszystko w filmie Grzesznice, który możecie przecież państwo sobie znaleźć gdzieś tam w sieci i obejrzeć.
0: Chyba jest na Netflixie do obejrzenia, z
1: możliwe.
0: Tego co kojarzę.
1: Tak.
0: Ale myślę, że do niego wrócimy jeszcze za chwilę.
1: A jeszcze chwilkę o tym festiwalu najbliższym za kilka dni rozpoczynającym się w Warszawie, bo od 9 do 18 października 42. edycja Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego.
0: Tak, i bilety polecam kupować już teraz. Dostępne, tak jak mówiłam, na stronie wff.pl i zapewne stacjonarnie w kinach. Natomiast znikają niektóre całkiem szybko. Na przykład na Amelię był jeden seans, który jest już wyprzedany.
1: No tak, ale Amelia jest w tej sekcji konfrontacji, czyli tak. Przypomnienia, podejrzewam, takich ciekawych tytułów z przeszłości.
0: Ale w ogóle jest bardzo dużo tych ciekawych tytułów z przeszłości, bo nie wiem, czy wiesz, na przykład jest Alicja reżyserii Gruzy, film z 1980 roku, o ile dobrze kojarzę?
1: No, na pewno z lat minionych głęboko.
0: Tak, są to naprawdę produkcje, które nie są dostępne nigdzie w streamingach, nigdzie online, a tutaj mamy szansę obejrzeć je i powrócić do czegoś starszego, ale także znaleźć sobie coś nowego.
1: No tutaj na zasadzie takiej przedpremiery, bo w Warszawie nie można tego filmu jeszcze obejrzeć. To jest film, który dostał Grand Prix w Złote Lwy, w Gdyni na festiwalu ostatnim, czyli film Za ścianą. Jest tutaj w jednej z sekcji festiwalu warszawskiego. To może podsumujmy to, co powiedziała pani dyrektor. Mianowicie liczba seansów, jak patrzę tutaj na stronę festiwalową, to jest wyliczona na
0: 330?
1: Tak, 330 pokazów w ciągu tych 10 dni. Liczba filmów 190. Przy czym 132 pełnometrażowe i 58 krótkometrażowych. Premiery, tak jak zresztą wspomniała tutaj pani dyrektor, 102 tytuły. To są premiery albo światowe, albo międzynarodowe, albo po prostu regionalne. No i też są ciekawe tytuły filmów otwarcia, bo to jest ważne zawsze na festiwalach. Debiut to jest...
0: Tak, otwiera zupełnie ten festiwal.
1: Tak. Mhm. Feisenberga oraz Błogosławieństwo Ziemi. No to taka produkcja, taka skandynawska, norweska. A Zapach jabłek, film, który wyprodukowany został w południowej Afryce, będzie filmem zamknięcia. No i poza tym, jakże ważne elementy zawsze tego typu festiwali, to są spotkania z autorami tych dzieł, możliwość porozmawiania, posłuchania choćby nawet, jeżeli nie porozmawiania twórców, którzy stoją za tymi dziełami filmowymi. Film jest cały czas sztuką niezmiernie popularną. Czasami się mówiło, że kino jest wypierane przez telewizję. No być może tak, w jakimś sensie zmniejsza się ten nacisk na kino, na tą magię kina, magię filmów, która właśnie jest w pełni odbierana podczas seansów w kinach. Ale właśnie takie festiwale ożywiają kina, ożywiają te wspólne, bo to najlepiej jest oglądać wspólnie w takim ciemnym, pozbawionym świateł sali, gdzie w pełni przemawia do nas obraz z ekranu i dźwiękiem, i właśnie obrazem. Zachęcamy państwa do tego, żeby uczestniczyć w tym wielkim święcie filmów w Warszawie.
0: Tak. Tak, wiesz, ja myślę, że w ogóle fajnym rozwiązaniem jest oczywiście udać się gdzieś tam po pracę i obejrzeć sobie któreś pozycje, które nas interesują, ale też, no nie wiem, zabrać ze sobą rodzinę, udać się na przykład na pół dnia do kinoteki i starać się złapać jak największą ilość filmów lub zabrać drugą połówkę gdzieś na randkę i tak spędzić dzień.
1: Tym bardziej, że odległości między tymi kinami nie są duże.
0: Tak, można na przykład cały dzień po prostu spędzić w kinotece.
1: Jest repertuar. Przenieść się na chwilę do Atlantiku, a być może jeszcze potem sobie do tego kina pod chmurką na samej górze, bo to
0: tak
1: też jest bardzo
0: dzień.
1: Blisko. Tak.
0: No i pamiętajmy o tych Q&A pomiędzy, tak? Zawsze możemy zaplanować jakieś pytania do autorów filmów. To jest
1: jasne.
0: Bardzo ciekawe. Zawsze można zrobić coś razem i odpocząć gdzieś. No wiadomo, oczy muszą odpocząć pomiędzy seansami kinowymi. Nie będziemy przez 12 godzin siedzieć w ciemnej sali, no bo to też bez przesady. Ale myślę, że naprawdę fajne rozwiązania. Mhm. A przestrzał filmowy jest niesamowicie duży. I my tutaj naprawdę nie mówimy o małych produkcjach. To są niektóre ogromne produkcje. Niektórzy bardzo znani aktorzy, między innymi Agata Kulesza w debiutanckim filmie, debiutantką jest reżyserka filmu, przepraszam, mm-hmm. może w ten sposób. Ale myślę, że naprawdę bardzo ciekawy moment na spędzenie czasu i każdy znajdzie coś dla siebie. Bo tutaj mówimy o filmach, mamy romans, mamy komedię, mamy thrillery, mamy filmy sci-fi, nawet jakieś horrory się znalazły, kryminały, filmy wojenne, no przestrzał jest po prostu niesamowity.
1: No tak, ale generalnie rzecz biorąc, festiwal jest nakierowany na filmy artystyczne. To jest w pełni zrozumiałe, bo te wielkie produkcje, które wielomilionowe produkcje, jeśli przeliczane na miliony, dziesiątki czy setki milionów dolarów. One są dostępne w kinach najczęściej i oczywiście, że bardzo często te wielkie produkcje są także w kinem artystycznym. Choć najczęściej te wielomilionowe produkcje nastawione są bardziej na efekty, na takie epatowanie widzów akcją. Filmy bardziej kameralne, które dotykają bardzo często emocjonalnych takich strun odbiorcy silnie, które opowiadają często właśnie w sposób kameralny dramatyczne historie ludzkie. Nie zawsze znajdują miejsce w kinach. To, o czym pani dyrektor zresztą powiedziała. One przelatują przez kina, które no nastawione są oczywiście na komercję. Co tu dużo mówić, one muszą na siebie zarobić. I właśnie festiwal filmowy jest takim miejscem, gdzie możemy obcować z filmem artystycznym, które to filmy pozostawić mogą jakiś trwały ślad w naszych emocjach. Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w tym, a my będziemy, Gabi, dzielić się naszymi spostrzeżeniami, naszymi wrażeniami z tego festiwalu, bo też, tak jak powiedzieliśmy, Magia Kina jest akredytowana na festiwalu. Będziemy oglądać tyle, ile będziemy w stanie oczywiście, będziemy rozmawiać tyle, ile będziemy mogli z twórcami, ale będziemy dzielić się przede wszystkim z Państwem naszymi wrażeniami o tym, co warto obejrzeć w kinie, co zainteresowało nas podczas tego festiwalu i opiniami także innych na temat tego festiwalu.
0: Tak, mam również nadzieję, że uda nam się kogoś jeszcze zaprosić. Oczywiście, tak jak zapraszaliśmy panią dyrektor na podsumowanie, zakładam za jakieś 3 tygodnie, tak, po festiwalu.
1: No tak, no, dajmy potem odpocząć naszym organizatorom tego festiwalu, bo to przecież ogromne przedsięwzięcie. Tu nie rozmawialiśmy jeszcze o tym, jak można tego typu przedsięwzięcie zorganizować. Otóż Te początki Romana Gutka, który w połowie lat 80. stworzył projekt, który potem rozrósł się do tego wielkiego festiwalu, no to były takie początki troszkę harcerskie. To były czasy rzeczywiście studenckie, to była inicjatywa jeszcze uniwersytecka, uczelniana, no ale potem przecież trzeba zgromadzić ogromne środki, żeby tego typu festiwal zorganizować. Wiem, że została potem powołana specjalna fundacja, która jest takim patronem, który jest taką organizacyjną strukturą wspierającą festiwal, no ale bez z kolei sponsorów też ten festiwal nie mógłby się udać, nie mógłby istnieć. O tym też pewno porozmawiamy już po festiwalu, bo też warto doceniać rolę mecenasów kultury, którzy takie nasze duże przedsięwzięcia kulturalne wspierają.
0: Ale rzeczywiście, wiesz, to w ogóle jest bardzo duży nakład, bo to już oprócz samego wyprodukowania, no to mówimy o PR-ze, przecież tych ludzi trzeba ściągnąć. Jasne. Teraz jest to niesamowicie znany festiwal. No, kilkadziesiąt lat temu nie było takiej sytuacji, a nie mieliśmy takich marketingowych możliwości, jakie mamy w tym momencie. Także to niesamowita, naprawdę niesamowity wkład pracy. Ja myślę, że bardzo ciekawy temat właśnie do ugryzienia.
1: Tutaj pani dyrektor też wspomniała o tym, że wiele lat pracy Stefana Laudyna. To też jest bardzo ważna postać. Poza Romanem, który był inicjatorem w ogóle samego przedsięwzięcia, Stefan Laudyn poświęcił kawał swojego życia w tworzenie tego festiwalu, promowanie tego festiwalu, tworzenie tej marki festiwalu, ale rzeczywiście festiwal musi się zmieniać, musi docierać do jak największej grupy odbiorców, już nie tylko starszego czy średniego pokolenia, ale pokolenia młodych ludzi, i stąd ta potrzeba unowocześniania formuły festiwalowej, docierania nie tylko filmami, ale też i sposobem pokazywania tych filmów. No choćby nawet ten film Pod chmurką na 46 piętrze wieżowca w Warszawie. To są też takie chwyty, czy takie pomysły, które są bardzo atrakcyjne pozafilmowo, które trzeba stosować, żeby ludzi zachęcać do oglądania filmów, do uczestnictwa w kulturze. Ale też pewno jest wiele innych elementów programowych, które skierowane są do młodego pokolenia, ale też i pokolenie starsze.
0: Tak, właśnie.
1: Takie jak moje znajdzie wtrącić tam swoje miejsce.
0: Bo ja mam na przykład już upatrzone jakieś tytuły, ale wiem, że ty jesteś fanem Kapuścińskiego.
1: No na przykład.
0: Jest tam, widziałam kilka filmów krótkometrażowych, na przykład Duchy. Niesamowita produkcja, też planuję się na nią wybrać, a wiedząc, że jesteś fanem, gdzieś zwróciła moje oko. Także myślę, że naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. I są również filmy o gatunku takim po prostu familijnym, rodzinnym do obejrzenia. Także nawet można wybrać się z dziećmi na spokojnie, myślę, sprawdzić sobie repertuar zawczasu.
1: Widzicie państwo, my tak powolutku doszliśmy bo podczas naszych audycji rozmawialiśmy z producentami festiwali takich jak festiwalu Wajdy w Suwałkach, potem festiwalu Kieślowskiego w Sokołowsku, potem festiwalu reżyserii filmowej, aktorstwa filmowego we Wrocławiu, Kondratiuk, w festiwalu Kondratiuka nad Zalewem Zegrzyńskim. No i doszliśmy właśnie w prosty sposób do tego największego festiwalu międzynarodowego w Polsce, do festiwalu w Warszawie. No ale zostawmy
0: chociaż
1: już
0: myślę,
1: ten temat.
0: Ja myślę, że ludzie czytający te nasze wnioski o akredytację mieli niezły ubaw.
1: No tak, ale
0: to takie nasze prywatne, ale tak, serdecznie pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy organizatorów także. Proszę państwa, zostawmy już teraz ten festiwal, bo on o nim będziemy mówić. I przejdźmy teraz do filmu Grzesznicy. Do muzyki z filmu Grzesznicy. Kolejny utwór.

0: Ryan Coogler wyreżyserował film Grzesznicy. To jest ciekawy, proszę Państwa, obraz, który w latach 30. jest zakotwiczony w amerykańskiej rzeczywistości. Wracają na delty Mississippi tacy dżentelmeni, którzy z Chicago tam zdecydowali się zmienić swój styl życia, a powiązani byli oczywiście z mafią chicagowską. No i muzyka, która towarzyszy w tym filmie, a także Państwu w dzisiejszej audycji, w większości jest muzyką tradycyjną, która gdzieś została odgrzebana przez twórcę ścieżki dźwiękowo-filmowej, muzycznej tego filmu, ale też jest kilka utworów napisanych specjalnie do tego filmu i one świetnie, te utwory osadzone są właśnie w tej rzeczywistości amerykańskiej tamtego czasu. Film jest taką mieszanką gatunków, bo z jednej strony pokazuje też taką klasykę filmu troszkę gangsterskiego, taki motyw tych filmów gangsterskich. Z drugiej strony uczestniczymy w czasach apartheidu, w tym stanie w szczególności, tej nierówności rasowej, czyli jakieś wątki społeczne się tutaj pokazują, a potem w ogóle przechodzi to troszkę w taki musical, bo jest dużo tej muzyki świetnie zresztą wykorzystanej w filmie i też w jakiś thriller, horror na koniec. Ta mieszanka różnych gatunków jest też siłą tego filmu, niebanalnym rozwiązaniem formalnym. Warto ten film obejrzeć, bo on jeszcze, tak jak mówię, jest pewno do obejrzenia w Netflixie, czy też w innych takich portalach internetowych. A ty lubisz horrory.
1: Lubię horrory, a poza tym uwielbiam obsadę, która gra w tym filmie, bo tutaj też gdzieś tam non-stop ta tematyka nam się kręci wokół Oscarów i jednego z Oscarów w tym filmie za najlepszego aktora pierwszoplanowego dostał Michael B. Jordan.
0: Ale chyba gra tutaj w ogóle dwie postacie w tym filmie, wiesz? Bo tam to są bracia, którzy
1: bliźniacy, wracają. Tak.
0: To jest też formalny zabieg, bardzo ciekawy. Jest taka scena w ogóle początkowa, gdzie nakierowane jest, to bardzo fajne, może nie początkowe, ale jedna z pierwszych scen tego filmu, gdzie kamera pokazuje tych dwóch bohaterów jadących samochodem i trzeciego siedzącego na tylnym siedzeniu tego kabrioletu, którym oni się przemieszczają po drogach. I ten pierwszy plan jest zamazany, bo tu jest zabieg oczywiście techniczny, bo pokazuje tych dwóch braci, którzy są grani przez jednego aktora, w związku z tym, żeby to tam nie było, i nakierowany na ten drugi fotel kolejnego tutaj bohatera tego filmu. I tak potem to jest pokazywane, żeby nie stracić, co nie stworzyć sztuczności.
1: Tak, to jest strasznie ciężka praca aktora i bardzo ciężka praca reżysera, żeby coś takiego zrobić, żeby to nie wyglądało sztucznie.
0: Żeby nie zahaczyć o sztuczność.
1: Dokładnie. Ale tutaj akurat aktorowi nie ma co się dziwić, bo Michael B. Jordan był taką moją miłością od pierwszego wejrzenia, jeżeli chodzi o filmy. Najbardziej znany z Creed'a na pewno. I z Czarnej Pantery z 2018 roku.
0: Coogler chyba właśnie zrealizował Czarną Panterę, jeśli dobrze pamiętam.
1: Tak.
0: Więc tutaj tam jest taka miłość reżysera też i do aktora, z którym dobrze mu się pracuje. Proszę Państwa, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, przedpołudniowe spotkanie z kinem w programie, w audycji Magia Kina, w magazyn filmowy Radia Wnet. Przed nami, proszę Państwa, festiwal filmowy 42. Będziemy w nim uczestniczyć. Być może spróbujemy też na antenę Radia Wnet w innych porach niż tylko nasza. Coś tam na żywo Państwu relacjonować. To jeszcze musimy uzgodnić z sekretarzem redakcji. To wszystko przed nami. No a jeszcze troszkę muzyki z tego filmu. To, co się zmieści, panie Fryderyku, zagramy. A jak się nie zmieści, to skrócimy. Dziękujemy państwu
1: na spokojnie.
0: Bardzo. Gabriela Potras.
1: I Jerzy Głuszek.
0: I do usłyszenia za tydzień.
1: Do usłyszenia.

0: Magia kina.
1: Radiowy magazyn filmowy Radia Wnet.
2: Są okazją do tego, aby wysłuchać komentarza Ojca Świętego do poszczególnych fragmentów Ewangelii, które w każdą niedzielę czytane są w Kościele i to również układa się w cykl komentarzy ewangelicznych, biblijnych, do których warto powracać. A już niebawem, za kilka dni, w najbliższą środę, spotkamy się oczywiście z Ojcem Świętym podczas środowej audiencji ogólnej. Natomiast w środę też rozpocznie się tutaj w Watykanie bardzo ważne spotkanie zwołane przez Leona XIV. Spotkanie poświęcone refleksji na temat duszpasterstwa rodziny, na temat duszpasterstwa małżeństw, duszpasterstwa rodzin w 10. rocznicę publikacji adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia, którą papież Franciszek jako adhortację posynodalną po synodzie właśnie na temat rodziny przekazał Kościołowi. Z tej okazji, z okazji tego dziesięciolecia, ale też z potrzeby aktualizacji tego dokumentu, papież zaprosił tutaj wszystkich przewodniczących episkopatów i katolickich kościołów wschodnich do Rzymu i z nimi przez cały tydzień będzie na temat rodziny rozmawiał, będzie się też z nimi modlił, więc już teraz powierzamy to wydarzenie na modlitwie wszystkich z Państwa. Teraz już wsłuchajmy się w to, co Ojciec Święty powie nam teraz. Drodzy bracia i siostry, dobrej niedzieli. Przypowieść ewangeliczna, która jest odczytywana podczas liturgii w dzisiejszą niedzielę, opowiada o życiu Jezusa i rzuca światło na sens Jego misji. On jest Synem Bożym, posłanym na świat, który jednak zostaje odrzucony właśnie przez tych, którzy powinni byli przyjąć Go z otwartymi ramionami. Ten, który przyszedł przynieść zbawienie, zostaje skazany. Ten, który pragnie ofiarować życie, zostaje wydany na śmierć. Nauczanie Chrystusa, skłaniając nas do refleksji nad licznymi okrucieństwami, które niszczą świat i historię narodów, objawia zawsze większe miłosierdzie Jego Ojca. To gwałtowne odrzucenie nie jest jednak w stanie udaremnić woli Boga, który w swojej nieskończonej sprawiedliwości przemienia zło w odkupienie. Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Sam Jezus przypomina te słowa psalmu, wychwalającego cudowne dzieło dokonane przez Pana. Właśnie to, co odrzucano, stało się fundamentem podtrzymującym wszystko. W ten właśnie sposób Wszechmocny kieruje biegiem historii, przychodząc nam z pomocą we wszystkich naszych upadkach. Bóg nigdy nie odrzuca naszego życia. Zgodnie z obrazem użytym w przypowieści, winnicą, którą należy uprawiać w duchu sprawiedliwości, jest Kościół, który budujemy lub niszczymy poprzez nasze wybory. W tym kontekście właśnie dzisiaj, w 800. rocznicę śmierci, pragnę wspomnieć pewnego robotnika, który z wielkim powodzeniem pracował w winnicy pańskiej, świętego Franciszka z Asyżu.
3: A San Francesco Jesus stesso chiese di riparare la sua.
2: Do świętego Franciszka sam Jezus wezwał, aby odbudował jego kościół. Franciszek, zainspirowany krucyfiksem, zbudował przede wszystkim własne życie na fundamencie Chrystusa, dzieląc jego ubóstwo, radość i cierpienia, aż po mistyczny znak stygmatów. Będąc człowiekiem żarliwej modlitwy, pełen miłości wobec wszystkich, był wzorem dla pierwszych braci, którzy podzielali jego ascezę, uznając ją za autentyczny warunek reformy Kościoła. Święty Franciszek naprawił Kościół mocą wiary w Pana Jezusa, uzdrawiając pęknięcia niezgody świadectwem braterskiej miłości. najdrożsi. Charyzmat świętego Franciszka przynosi owoce także dzisiaj, po 8 wiekach. Świadczy o tym nie tylko wielka i pełna życia rodzina franciszkańska, ale także liczne dary, jakie jego duchowe dziedzictwo rozprzestrzenia wśród ludu Bożego. Dlatego też, obchodząc franciszkański rok jubileuszowy, wytrwale prośmy o dar pokoju i szczerze zaangażujmy się w budowanie zgody między narodami. Niech w tym dziele zawsze towarzyszy nam wstawiennictwo Najświętszej Maryi, naszej Matki, do której teraz się zwracamy, zjednoczeni duchowo z wiernymi zgromadzonymi w sanktuarium w Pompejach, aby wznosić suplikę do Matki Bożej Różańcowej. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.
3: Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Et verbum caro factum est.
2: A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami.
3: Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ora pro nobis.
2: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
0: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
0: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: W intencji wiernych zmarłych. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
3: Benedicat vos.
2: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.

0: Cari fratelli e sorelle.
1: Drodzy bracia i siostry, w poprzednią niedzielę w Lourdes zaprosiłem do modlitwy różańcowej podczas trwającego miesiąca października z uwzględnieniem specjalnej intencji, jaką jest zakończenie wojen i budowanie pokoju. Pośród pierwszych, którzy się w tę modlitwę włączyli, były dzieci, które nadal się modlą od 1 do 7 października wraz z Fundacją Pomocy Kościołowi w Potrzebie, która promuje inicjatywę Milion Dzieci Modli się na Różańcu w intencji pokoju i zjednoczenia na świecie. Dziękuję z całego serca wszystkim dzieciom, chłopcom i dziewczynkom, którzy w tak wielu częściach świata jednoczą się w tej modlitwie. To także inicjatywa, w którą włączają się dzieci w Polsce. Jest ona promowana przez Polską Sekcję Pomocy Kościołowi w Potrzebie. Podążajmy wszyscy za ich przykładem, wzywając wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny, aby narody zostały uwolnione z brutalnych wojen. W sposób szczególny módlmy się za Ziemię Świętą i za wszelkie niewinne ofiary przemocy. W najbliższych dniach z okazji 10. rocznicy publikacji Adhortacji Apostolskiej Amoris Laetitiae odbędzie się w Watykanie spotkanie, na które wezwałem przewodniczących katolickich kościołów wschodnich i przewodniczących konferencji episkopatów z całego świata. Będzie to czas rozeznawania w stylu synodalnym, po to, aby wyznaczyć dalsze kroki na drodze do głoszenia dzisiaj Ewangelii rodzinom i wspólnie z rodzinami, a także młodzieży i wszystkim kolejnym pokoleniom. Waszym modlitwom zawierzam to spotkanie, a zwłaszcza wszelkie rodziny, które z pomocą Bożą są w świecie znakiem nadziei i nieprzebranego bogactwa, jakim rodziny są w dzisiejszym Kościele i społeczeństwie. Cieszę się z wielu inicjatyw, które zostały zorganizowane z okazji 800-letniej rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu. W sposób szczególny chcę przypomnieć o tych, które odbywały się w Asyżu, w obecności najwyższych przedstawicieli władz włoskich. I przy tej okazji chcę też pozdrowić krótkofalowców z Asyżu i Foligno, którzy przekazują franciszkańskie orędzie pokoju. Teraz kieruję moje pozdrowienie do was wszystkich zgromadzonych dzisiaj tu na placu Świętego Piotra. Widzimy, że są też flagi polskie, między innymi chyba pielgrzymi z Rumi. Witam uczestników Międzynarodowego Tygodnia Muzyki Sakralnej, zorganizowanego przez Papieski Instytut Muzyki Sakralnej, a także wiernych z Puente Alto w Santiago de Chile. A także nauczycieli i uczniów z gimnazjum St. Bonaventura z Dillingen w Niemczech. Pozdrawiam bierzmowanych z Pennerollo, wiernych z Fazany z Polesine we Włoszech. Pozdrawiam dzieci z Valbrembana, które przyszły tu w pielgrzymce, przemierzając Via Francigena z Viterbo do Rzymu, a także Stowarzyszenie FIAVA, które promuje kampanie, które zwiększają dostępność do miejsc publicznych. Pozdrawiam też grupę mam, które obdarowują uśmiechem z Tarantu, a także Stowarzyszenie Studentów z Gwiazdkami z Lurago d'Erba. Błogosławię z serca wszystkich wiernych, którzy dzisiaj z tego placu wyruszą z pielgrzymką do Sanktuarium Matki Bożej Objawienia na Via Laurentina w Rzymie, kontynuując tradycję, którą zapoczątkował papież Pius XII. Wszystkim wam życzę dobrej niedzieli. Wyjątkowo długie pozdrowienia Ojca Świętego w dniu dzisiejszym po zakończeniu modlitwy. Pozdrowienia, w których przypomniał o apelu, który dokładnie tydzień temu wygłosił w Lourdes. Apelu o to, aby miesiąc październik był na całym świecie czasem modlitwy w intencji pokoju, modlitwy różańcowej i podejmowania konkretnych zobowiązań i postanowień ofiar właśnie w tej intencji. Papież przypomniał, że tę modlitwę podjęły już dzieci, z którymi on sam modlił się w piątek w ogrodach watykańskich przy kopii groty Matki Bożej z Lourdes. To dzieci, które łączą się na całym świecie w inicjatywie Milion Dzieci Modli się na Różańcu. Ale podziękował także tym wszystkim, którzy włączają się w tym roku w jubileusz franciszkański, który odbywa się z okazji 800-lecia śmierci, translacji świętego Franciszka z Asyżu. O tych wszystkich wydarzeniach, także o tym, co w najbliższych dniach Ojciec Święty będzie do nas mówił, będziemy Państwa informować i zapraszamy na naszą stronę internetową oraz na nasze media społecznościowe Vatican News, polecając Państwu także tę intencję, o której papież przypomniał, intencję rozpoczynającego się w środę szczytu poświęconego rodzinie w 10. rocznicę publikacji Adhortacji Apostolskiej. Amoris Laetitia, już teraz życzymy Państwu dobrej niedzieli, błogosławionego tygodnia i zapraszamy na kolejną transmisję w środę o godzinie 10 z audiencji generalnej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Informacja.
1: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
2: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12:45.
3: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
4: i Krzysztof Masłoń.
0: To była autopromocja.
5: Reklama.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko twoich codziennych spraw.
5: Po reklamie.

0: Lublin 101 i 1 FM.
1: Autopromocja.
0: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
2: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
0: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
2: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
3: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
1: To była autopromocja.
4: Reklama.
5: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
6: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 4 października o 15 i 18. Kolejne już w listopadzie. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
7: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
6: Zaprasza Fundacja Art Bene.
8: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Po reklamie.
9: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
10: No ja to powiem tak, że ja jestem pełna podziwu dla mojego męża, bo mój mąż w ogóle o tym nie mówił, od tego trzeba zacząć. Tylko podjechaliśmy tam kiedyś samochodem i mówi, zobacz, tu kiedyś był obóz, nie? I to były w zasadzie początki. Mój mąż nie dzielił się bardzo szczegółowo tymi swoimi planami ani pomysłami, bardziej były już to konkretne działania. Czyli pewnego dnia otwiera zeszyt i mówi tak, zobacz, narysowałem projekt macewy. No i później, nic nie mówiąc, wysłał projekt do IPN-u, napisał pismo, wysłał do IPN-u, poszedł do gminy, porozmawiał z wójtem, załatwił pewne formalności, no i stało się.
11: Moi drodzy, zgromadziliśmy się tutaj jak co roku już od kilku lat, spotykamy się w tym miejscu, aby nie było jak w tym przysłowiu, które mówi, że historia kołem się toczy. Dlatego jesteśmy tutaj, aby pamiętać o tych wydarzeniach, aby przypominać sobie, uświadamiać sobie, bo tak jak to ktoś kiedyś powiedział, niepamięć o tych wydarzeniach wskazuje nas na ich powtórzenie, a tego przecież nie chcemy.
10: Kiedy mój mąż pierwszy raz zorganizował uroczystości tam upamiętniające przy pomniku, to praktycznie nas była garsteczka, nie, tam było 5 osób tylko chyba. Większość osób mieszkających na terenie naszej gminy nie jest w ogóle świadoma tego faktu, że coś takiego tutaj się działo.
11: Dlatego stoimy tutaj na tym miejscu. Jedno, co możemy zrobić, to zachować pamięć. Jedno, co możemy zrobić, to możemy przekazywać to następnym pokoleniom, aby nigdy już nie wydarzyła się taka tragedia. Dlatego teraz minutą ciszy uczcimy pamięć tych, którzy spoczywają na tym miejscu.
12: Ten pomnik właśnie, on stał tutaj 100 metrów bliżej stacji kolejowej, ale jak zaczęto budować te terminale celne, przesunięto pomnik tutaj w to miejsce, chociaż sam obóz był usytuowany bardziej właśnie w stronę dworca kolejowego. I właśnie przejeżdżając pewnego razu na rowerze koło tego pomnika, pomyślałem sobie, że trzeba by było jakoś upamiętnić ofiary tego obozu. Jakoś tak Bóg mi to położył na sercu i postanowiłem, że zrobię jakieś starania, żeby wymienić tablicę, która była na tym obelisku umieszczona. To była taka bardzo skromniutka, mała tabliczka z napisem, że tutaj był obóz przymusowej pracy dla Żydów. No i to wszystko. Usiadłem nad kartką papieru, po prostu zaprojektowałem taką nową tablicę z wersetem z psalmu 129, który brzmi: niech się zawstydzą i odstąpią wszyscy, co nienawidzą Syjonu. Ten tekst również jest wypisany tutaj w języku hebrajskim, a pod spodem, pod gwiazdą Dawida, jest informacja. W tym miejscu w latach 1942-1944 funkcjonował hitlerowski obóz pracy przymusowej dla Żydów, który był filią KL Auschwitz-Birkenau. W nieludzkich warunkach śmierć poniosły w nim co najmniej 183 osoby. W hołdzie ofiarom Holokaustu mieszkańcy gminy Zebrzdowice. I taką tablicę nową, pamiątkową tutaj żeśmy umieścili. Urząd Gminy sfinansował wykonanie tej tablicy. Instytut Pamięci Narodowej zaakceptował wygląd i treść również, więc przez to jest ta informacja w sposób jasny i wyraźny tutaj pokazana, że chodzi o ofiary żydowskiego pochodzenia. Ci ludzie, Żydzi, zostali przywiezieni, więc tutaj widzimy Holandia, Belgia, Niemcy i z Austrii, a też i z Francji. Jest tutaj cała lista ofiar. Ja jestem w posiadaniu listy ofiar, która tutaj się znajduje. Mi ona została udostępniona przez Żydowski Instytut Historyczny.

0: Ja się zwróciłem po prostu z prośbą do Żydowskiego Instytutu, czy nie mają jakichś materiałów historycznych na temat obozu, który tutaj w Zebrzowicach był. Otrzymałem dwie relacje. Relacja Poli Glik z Będzina zasługuje na właśnie uwagę. Pola Glik była Polką pochodzenia żydowskiego.
1: Zostałam wzięta z Będzina i umieszczona w Dulagu w Sosnowcu. Po kilku dniach wysłano mnie wraz z 7 dziewczętami do obozu męskiego w Zebrzydowicach koło Bogumina. Pracowałam w biurze, miałam więc możliwość bliższego zetknięcia się z nimi. Byli to przeważnie młodzi ludzie o wysokiej wartości intelektualnej, którzy wierzyli, że wytrwają do ukochanej ojczyzny, którą kochali nieprzytomnie.
0: 90% więźniów to byli Żydzi z Holandii przywiezieni tutaj. Pierwszy transport tych Żydów holenderskich, oni przyjechali tutaj do Zebrzydowic, oni własnoręcznie musieli cały ten obóz postawić, stworzyć od podstaw. I cały ten pierwszy transport, właściwie w ciągu 2 lat, 183, to jest tak udokumentowane, dokładnie z datami, nazwiskami, którzy zginęli w tym obozie. To byli wszystko właśnie Żydzi w 90% z Holandii.
1: Wysiedlono ich wraz z rodzinami, a po drodze niespodziewanie rozdzielono ich z żonami i dziećmi. Mimo to nie rozumieli swojej tragedii. Dopiero w obozie, gdy w żaden sposób nie mogli się dostosować do warunków, w których się nagle znaleźli. Byli przecież przyzwyczajeni do przepychu. Załamali się więc dość szybko i już w połowie listopada zmarło 20 osób. Prawie wszyscy z głodu.
0: W szczytowym takim momencie funkcjonowania tego obozu tam było ponad 300 więźniów osadzonych. Ich głównym zajęciem było utrzymywanie linii kolejowych między Cieszynem, Boguminem. Tutaj zajmowali się właśnie naprawami torów kolejowych, wykonywali jakieś nowe linie. W czasie wielkich mrozów musieli gołymi rękami nosić szyny, które gdzieś tam przymarzały do żelazo. No i w czasie tych prac po prostu z wycieńczenia, z głodu, z powodu chorób, oni ginęli, oni po prostu umierali.
1: Świadectwa zgonu, które wystawialiśmy w biurze w obecności lekarza, musiałam na tym świadectwie napisać przyczynę zgonu. Przyczyną był głód i niedożywienie, ale tego nie wolno było pisać. Przecież robotnik otrzymywał zdrowe posiłki. Otrzymuje chleb, margarynę, kiełbasę, nawet papierosy. Rzeczywiście otrzymywaliśmy to wszystko, co wyżej podano, ale czy to wystarczało młodemu i zdrowemu mężczyźnie, który pracował ciężko przy budowie torów kolejowych, który nosił ciężkie żelaza pod okiem okrutnej straży, bity i eksploatowany w najwyższym stopniu? Na świadectwie zgonu wypisywano więc ogólne osłabienie.
0: Kiedy szukałem materiałów na temat historii obozu w Zebrzydowicach, to również dotarłem do pana Zbigniewa Nizińskiego, który jest założycielem Fundacji Pamięć, która trwa. I on mi przysłał dwie relacje, bo on już wcześniej, jeszcze przede mną, dotarł do pani Anny i pani Elżbiety. Elżbieta Wija, urodzona 11.06.1928 roku. Była druga połowa roku 1943, kiedy wczesnym rankiem stałam w kolejce po chleb w miejscowej piekarni. Do miejsca oddalonego o około 100-150 metrów, tuż za ogrodzeniem cmentarza parafialnego, przyjechał wóz konny z ludzkimi zwłokami. Wszyscy w kolejce wiedzieli, że to zwłoki żydowskich więźniów obozu pracy w Zebrzydowicach. Grupa więźniów, która nadjechała, musiała wykopać dół, a strażnik pilnował. Po wrzuceniu zwłok do dołu najpierw obsypywano je wapnem, a następnie udeptywano i zakopywano. Po około tygodniu sytuacja się powtórzyła.
2: Kolejny nasz sąsiad opowiadał, jak osobiście żeśmy z nim rozmawiali, że przerzucali ludzie, tutaj mieszkańcy bardziej odważni, przerzucali im tam chleb. Jak jechał ten konwój z tymi zwłokami, to wzdłuż drogi kładziono im tam jakieś właśnie wędlinę, chleb, żeby, bo wiedzieli, że oni głodują właśnie. No, że to było straszne chyba.
0: Przyjeżdżała furmanka z ciałami z tych ofiar z tego obozu i tutaj te ciała były zagrzebywane. Właśnie w tym miejscu, to jeszcze nie był teren cmentarza w czasie II wojny światowej. I tu pod tą alejką właśnie są pogrzebane te ciała. No tak świadkowie twierdzą, że około 40-50 osób jest tutaj zakopanych. No i w związku z tym na pamiątkę tego wydarzenia. Zapragnąłem, żeby to w jakiś sposób upamiętnić, to miejsce. No bo w żaden sposób to do tej pory nie było zrobione. I udało mi się zorganizować takie spotkanie z panem wójtem i z proboszczem tutejszej parafii. Zaproponowałem, żeby właśnie to zrobić, żeby tutaj jakiś pomnik postawić, żeby to zaznaczyć. Zrobiłem projekt tej pamiątkowej macewy, którą tutaj widać. Wysłałem to do IPN-u. Oni się tam przychylnie do tego odnieśli. No i tak... Zawsze się śmieję, że to na wniosek protestanckiego pastora został postawiony pomnik na katolickim cmentarzu poświęcony pamięci Żydom.
2: Córka naszego sąsiada opowiadała, że jej dziadek wywoził zmarłe osoby z obozu, nie? No i dochodziło do tego, że musiał kogoś po prostu zabić, żeby go żywego nie chować, nie? Nie jedyna taka przesłanka, dlatego że te panie, które były świadkiem grzebania w Zebrzydowicach tych ofiar Holokaustu, stały w kolejce po pieczywo i też twierdziły, że były tam jeszcze żywe osoby. No nie wiem, musiały wiedzieć, też to nie jest tak po prostu powiedziane, nie?
0: Właśnie na cmentarzu parafialnym w Zebrzydowicach spoczęło około 40-50 ciał. A później już w związku z tym, że ksiądz proboszcz ówczesny zaczął się temu sprzeciwiać, więc wystąpił do władz okupacyjnych, żeby te ofiary grzebano gdzie indziej, więc faszyści wymyślili sobie, że będą te ciała grzebać w miejscu, gdzie pierwotnie zagrzebywano padłe zwierzęta gospodarcze, krowy, świnie, po to, żeby jeszcze bardziej upodlić, czy zbezcześcić te ciała. Są też relacje o ucieczkach Żydów z tego obozu tutaj. Ci Żydzi holenderscy, oni nie mieli nikłe szanse na to, żeby takie ucieczki się powiodły, no bo z jednej strony nie znali terenu, a z drugiej strony nie znali języka, więc to było dla nich trudne. Pola Glik też relacjonuje taką sytuację, kiedy dwóch holenderskich Żydów uciekło z obozu i gestapo ich złapało w Cieszynie.
1: Sprowadzono ich, związanych i bitych przez całą drogę. Przybyli półżywi. Postawiono ich na podwórzu obozowym, obok nich umieszczono dwie miski pełne wody, każdemu związano ręce z tyłu, skrępowanego położono na brzuchu, na ziemi. W ten sposób, że trzymał twarz w górę nad miską z wodą, gdyby głowę schylił na dłuższą chwilę, zanurzyłby ją w wodzie, co groziło zadławieniem się wodą i tym samym śmiercią. Dwaj strażnicy stali obok nich i przeszkadzali w usiłowaniu popełnienia samobójstwa. Dlatego sami trzymali im głowy do góry, nie żeby im pomóc, lecz żeby im przedłużyć męki. Chłopcy ci leżeli około 4 godzin. Wszyscy koledzy, robotnicy maszerowali wokół nich i każdego strażnicy ostrzegali przed takimi konsekwencjami w razie ucieczki. Po dobrym wymęczeniu ich zabierano ich na wachtę i tam batem skórzanym, przez którego środek przechodził drut, dawano jeszcze 25 do 50 razów, a potem dopiero wypuszczano. To też nic dziwnego, że w marcu 1943 roku, w pół roku po utworzeniu obozu, liczba zgonów doszła do 120, nie licząc kilkunastu transportów chorych.
0: Tutaj jesteśmy w miejscu pochówku kolejnych ofiar z obozu pracy dla Żydów w Zebrzydowicach w Kończycach Wielkich i jest tu pomnik, który został również tutaj w latach 80. przez nauczyciela tutaj ze szkoły postawiony, ale treść, tekst ten czytamy: miejsce spoczynku około 130 ofiar zbrodni hitlerowskich w latach 1939-45. Z ich męczeństwa i krwi nasza wolność, cześć ich pamięci. Kiedy czyta się taki napis, to odnosi się wrażenie, że tutaj jacyś żołnierze wyklęci spoczywają, albo jakiś żołnierze Armii Krajowej, albo coś w tym rodzaju, ale absolutnie nie Żydzi. Również starałem się o to, żeby tą tablicę po prostu zmienić. No więc no jest to uzupełnienie w postaci tych tablic informacyjnych, które tutaj są obok. Taka informacja, że ofiary, które tutaj są wypisane, to zamordowani przez Niemców więźniowie narodowości żydowskiej z istniejącego w latach 1942-1944 obozu pracy w Zewrzydowicach. Tutaj znajduje się zagrzebanych około 120 osób. Oni wszyscy byli Żydami. Na pewno ich potomkowie żyją, więc tutaj robimy wszelkie starania, żeby ta informacja dotarła, żeby to gdzieś tam dotarło do osób, które są krewnymi tych ofiar. Zawsze tak mówię, że nie udało mi się osobiście ocalić ani jednego Żyda, ale udało mi się ocalić pamięć o tych, którzy nie zostali ocaleni.
3: Była to pierwsza część reportażu Zachować pamięć. Do wysłuchania drugiej części zapraszamy Państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień.
4: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
5: Autopromocja.
6: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
7: i Krzysztof Masłoń.
8: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
5: To była autopromocja.
9: Reklama.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Po reklamie.

0: Czy źle w głowach, że żyjemy, mamy, to nie wiem. Na antenie Radia Solidarność wita Państwa Paweł Pietkun. Dzień dobry w to piękne niedzielne popołudnie, jesienne, ale jeszcze ciepłe. Moim gościem i Państwa gościem jest Ewa Gołębiewska-Pytel.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Z Ewą się znamy od jakiegoś czasu. Ewa jest nauczycielką, dlatego się widzimy, szczególną nauczycielką, do czego za chwileczkę przejdziemy. Dlatego będziemy sobie mówić po imieniu. Taka, czy to moja propozycja została przez ciebie przyjęta?
1: Tak, jak najbardziej.
0: Oczywiście. Dzieci wesoło wyszły ze szkoły. Zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki. To piosenka, która ma już ze 20 lat.
1: Nic się nie zmieniło.
0: Niewiele się zmieniło, tylko dzieci jest więcej i jakby flaszki
1: nawet
0: są tańsze. Nawet nie.
1: Dzieci jest mniej. Mamy niż i to bardzo mocno wpływa na to, co się dzieje w polskiej edukacji.
0: A co się dzieje w polskiej edukacji? Bo jest chyba fatalnie. No właśnie. Ewa, powiedz mi, bo ty jesteś nauczycielką, która dosyć krytycznie wypowiada się o polskiej szkole.
1: Tak, dlatego mam dzieci w edukacji domowej, ponieważ system jest wadliwy. I mimo tego, że mamy coraz więcej wiedzy na temat tego, jak wygląda w ogóle podstawą teraz w jakimkolwiek studiowaniu pedagogiki czy przygotowania pedagogicznego, jest psychologia dziecięca, psychologia rozwoju. I mimo tego, że wiemy, że dziecko potrzebuje wsparcia, że dziecko potrzebuje małych grup, żeby się uczyć, że potrzebuje projektów, a nie wykładów, to cały czas siedzimy w tej pruskiej szkole, gdzie pani mówi, a dziecko ma siedzieć cicho w 30-osobowej klasie i się nie odzywać.
0: I często niczego nie rozumie.
1: Nie zrozumie, no bo to, Boże, na języku polskim czy na historii mówimy o Konfucjuszu, który mówi, że powiedz mi, ja zapomnę, nie? Nawet nie trzeba dalej rozwijać, bo wystarczy ta pierwsza linijka, a my dalej prowadzimy wykłady dla maluchów.
0: Zaczął się mój pomysł na audycję, wziął się od informacji z polskiego rynku korepetycji, który drodzy radiosłuchacze, wiecie, co to są korepetycje? To są takie zajęcia dokształcające, za które rodzice płacą ciężkie pieniądze. Otóż ten rynek wart jest 7,5 miliarda złotych rocznie. I to jest budżet dużej spółki giełdowej.
1: Tak.
0: Czemu ta szkoła nic nie uczy?
1: Znaczy, to nie jest tak, że nic nie uczy. No, generalnie mamy, to jak w każdym zawodzie, mamy fajnych nauczycieli, którzy są zaangażowani, są mądrzy i wprowadzają wszelkiego rodzaju nowinki i naprawdę podchodzą do dziecka jak do dziecka, a nie jak do dorosłej osoby, której trzeba powiedzieć, co ma zrobić. Ale są też tacy, którym nie zależy. To tak jak...
0: A których jest więcej? Pewnie tych, którym nie zależy, no bo...
1: Nie wiem, no nauczyciele są tak, no nie ma co ukrywać, są tak słabo opłacani, że to nie będzie zawód, do którego będą się pchały osoby, które chcą się rozwijać i płacić za swoje szkolenia, studia i tak dalej, no bo skończyć jedne studia w tym czasie, no to jest trochę mało, żeby iść uczyć do szkoły. Zresztą szkoła też jest źle skonstruowana, bo cały czas rozdzielamy przedmioty, które powinny być połączone, typu, nie wiem, historia z geografią, matematyka z fizyką, chemia z biologią. To powinny być projekty interdyscyplinarne.
0: No, finał jest taki, że najwięcej kosztują korepetycje z matematyki, tak?
1: Nawet nie. Nawet matematyka nie. Bardzo mocno zjechała akurat ostatnio. Potaniała i to poleciało na łeb na szyję z 80 tam mniej więcej złotych do nawet 40. Natomiast języki zawsze się trzymały mocno i będą się trzymały. Fizyka chyba też, z tego co pamiętam, poszła w górę, ale to nie wiem dlaczego. To ja jednak jestem w tej grupie bardziej humanistyczno-językowej, ale wiem, że z fizyki poszło.
0: No dobrze, ale co się stało, że nauczyciele nie potrafią przekazywać wiedzy? Bo przecież w czasach, kiedy ja zdawałem maturę, a ty jesteś młodsza, ale zakładam, że było podobnie, to się zdawało maturę z matematyki, z polskiego. Trzeba było coś napisać, trzeba było coś policzyć.
1: No, nasze wypracowanie, jak miało mniej niż tam 4 czy 5 stron, to w ogóle nawet nie było brane pod uwagę. A teraz jest... Teraz
0: a matematyka jest... to były zadania, prawda? Nie test, przecież to jest jakiś absurd. Dlaczego z matematyki na maturze są testy?
1: Tak, pokoloruj drwala. Do tego dążymy. Mimo, że tak naprawdę te nasze dzieciaki mają większą możliwość dokształcania się. My się uczyliśmy angielskiego tylko na lekcji. Oni ten angielski mają od pieluch tak naprawdę, bo nawet na pieluszkach mają angielskie sentencje, które tam...
0: No już nie mówię o tym, że pokolenie jeszcze starsze miało często wykształcenie, kończąc szkołę średnią, wykształcenie klasyczne. Czyli podstawy łaciny, a tak. Nierzadko podstawy greki.
1: Tak, tak. No i ta ich matematyka była naprawdę na takim poziomie, na którym teraz są, powiedzmy, studenci drugiego roku kierunków matematycznych.
0: Matematyka dzisiaj kończy się na tym, że licealista kończąc matematykę, kończąc szkołę średnią i zdając taką przeciętną, nie mówię tutaj o uczniach, którzy się uczą w klasach matematyczno-fizycznych, ale ich wiedza zamyka się i naprawdę, ja kiedyś myślałem, że to żart, ale to wcale już teraz nie jest żart, że różniczka, mówię o rachunku różniczkowym, że różniczka to jest wyniczek odejmowanka.
1: Czyli znowu, tak jak mówię, po koloru interwala. Maturę zalicza się przy 30%. Co dla mnie jest... Jeśli już obniżamy poziom nauczania, jeśli wyrzucamy z podstawy programowej całe tematy, no to chociaż nie obniżajmy tego progu zdawalności. My musieliśmy mieć 51%, nie? A teraz jest 30%.
0: No tak. Ja to już nawet nie w procentach się u mnie liczyło, tylko dostawałem oceny normalnie.
1: No tak, ale żeby dostać...
0: Jeszcze w pięciostopniowej skali.
1: Żeby dostać trójkę, trzeba było mieć 51%. A teraz 30% jest zaliczenie, nie? To i też pójdzie dalej na studia. Może niekoniecznie jakieś tam bardzo wybitne, ale... Zresztą studia teraz też bardzo się zmieniły, bo teraz tak naprawdę nie mamy już takiego prawdziwego studiowania, bo to już nie są studia, to są szkoły zawodowe. One są wyższe, jak najbardziej, ale to jest szkoła zawodowa, która przygotowuje do konkretnego zawodu. Nie rozwija nas w... No,
0: interdyscyplinarnie już praktycznie żadne studia nie rozwijają. Nie. Może bibliotekarstwo, ale tutaj nie mam wiedzy. Tak sobie wyobrażam,
1: nie
0: że
1: wiem.
0: Jak ktoś jest na bibliotekarstwie, to musi przynajmniej znać podstawy tego, czym będzie
1: się
0: później zajmował.
1: Ja myślę, że w bibliotekarstwie to chyba najważniejsze to jest logistyka, gdzie te książki poupychać. I pewnie informatyka, bo już nie ma tych katalogów, takich cudownych katalogów z biblioteki pedagogicznej, nie? Z szufladkami.
0: No tak. Powiedz mi proszę, kiedy to się zaczęło psuć? Bo na razie pominę obecne Ministerstwo Edukacji, bo to jest żart. Czego tam się pani minister... Nie używam feminatyw. Dlatego, że...
1: Mi to nie przeszkadza. Ja też się nazywam nauczycielem że mentorem, a nie mentorką.
0: Nawet,
1: to nie
0: nawet u tych pań, które argumentują, że kiedyś w języku polskim to używano feminatyw, tak. Ja to dokładnie zbadałem. Bardzo kiedyś tak, ale nie do wszystkich rzeczowników. Natomiast był taki piękny międzywojenny polski film Pani Minister Tańczy. I to
1: nie
0: była
1: znam.
0: Komedia, ale ja znam naprawdę.
1: Okay.
0: Bardzo cudowny film, Pani Minister Tańczy. Oczywiście to był romantyczny film. Było tam, jak to w okresie międzywojennym, miłość, takie kino już nie nieme, ale jeszcze z taką bardzo, bardzo, bardzo mocno zaakcentowaną grą twarzą. To mimika twarzy była taka...
1: Teatralny.
0: Fajny, tak. Fajny film, to była Pani Minister i dlatego dzisiaj dalej mówię, że to Pani Minister, chociaż one same lubią się nazywać ministrami. To one tak też tam wiedzą niespecjalnie. Jedne nie potrafią powiedzieć, jakie kraje graniczą z Polską. Inne nie widzą różnicy między Frankfurtem a Niemcami. Jeszcze inne nie wiedzą, kiedy był rozbiór Polski. Nie po to tu jestem.
1: Ministrem edukacji tak naprawdę powinien być nauczyciel z praktyką. A nie osoba, która skończyła, powiedzmy, nawet jakieś tam nauczycielskie studia, ale nigdy w życiu w szkole nie była. To jest tak samo jak z dyrektorem szpitala. Okej, niech on będzie menadżerem, ale on musi być przede wszystkim lekarzem. I to tak samo jest z nauczycielami. No jeśli dyrektorem jest nauczyciel, bo dyrektorem szkoły musi być nauczyciel, tak? I jeszcze w dodatku musi prowadzić zajęcia, ale to są 4 godziny w tygodniu na przykład. I okej, ten dyrektor jest bliżej nauczycieli, widzi te problemy. Minister już w ogóle nie widzi. Minister tak naprawdę nawet nie wiem, czy rozmawia z nauczycielami jakimikolwiek. Chyba tylko słyszy przy jakichś protestach.
0: Tak, rozmawia, kiedy są protesty. Wtedy wychodzi do nich i mówi, że będzie lepiej.
1: Że będą podwyżki, fantastyczne samo, tak. Podwyżki. Dostaniecie 3%, tak? Tylko, że pamiętamy, że przy tych pensjach to 3% to w ogóle są grosze, tak? Co to jest za podwyżka 100 zł?
0: Ale posłuchaj, no niby niewiele zarabiają ci nauczyciele, ale jeżdżą dobrymi samochodami. To taka moja
1: Wszyscy
0: obserwacja.
1: Jeżdżą dobrymi samochodami.
0: Ja nie jeżdżę żadnym.
1: No to trzeba prawo jazdy najpierw zrobić. Ale dobra, samochodem nie jeździsz, tak? Ale dwa kółka masz.
0: Nie jeżdżę żadnym samochodem. Nie robiłem dlatego, że nawet gdybym miał prawo jazdy, to raczej samochód byłby ostatnią rzeczą, na którą wydam
1: ale
0: pieniądze.
1: Ale Polacy lubią tak, zastaw się, a postaw się. Bo sąsiad ma, więc ja też muszę mieć. I to też jest tryb życia, który mi nie odpowiada.
0: No dobra, nauczyciele. Wracamy do nauczycieli. Mhm. Są ci nauczyciele i dlaczego jest tak źle? Dlaczego? Bo oni mówią, wszyscy ci nauczyciele, że jest coraz lepiej, że polskie dzieci są coraz mądrzejsze, że wygrywają w zawodach. Słyszałem naprawdę konferencji prasowej kogoś z rządu, że polskie dzieci w różnych tam zawodach wygrywają konkurencję z innymi dziećmi z całej Europy, ale nie mam takiego wrażenia.
1: Nasi inżynierowie budują łaziki, tak?
0: No ale to Politechnika. Dobrze, ale to jest wąska grupa ludzi, ci inżynierowie. To jest tam 15 inżynierów i to jest całość. U nas jest ponad 30 milionów. Chciałem powiedzieć 40, już nie.
1: Nie, to...
0: To dlaczego jest tak?
1: Dzieciaki faktycznie tak są... No tak, bo to jest pokolenie na pokolenie ten wskaźnik IQ generalnie rośnie. Teraz się mówi o tym, że to pokolenie alfa niestety będzie pierwszym pokoleniem, które nie przewyższy swoich rodziców. Ale...
0: Dobra, to tutaj musimy to na chwileczkę zrobić dygresję. Policzmy te pokolenia. Pokolenie alfa, bo ja się już pogubiłem. Ja nie
1: pokolenie
0: lubię generacji
1: alfa to jest najświeższe pokolenie. To jest to urodzone po 2013-14. To też różnie bywa w różnych krajach, nie? Ale to generalnie to jest to pokolenie, które teraz gdzieś tam zaczyna szkołę podstawową.
0: Ja wiem od swoich dzieci, że jestem boomerem.
1: I po mnie nie to, jesteś boomerem, ty nie. Jesteś pokolenie X.
0: A, to przepraszam. Dobra, pokolenie X to
1: boomerzy skończyli się na 65 gdzieś. Mhm,
0: to które pokolenie po pokoleniu X było? X, Y.
1: X, później byli milenialsi.
0: Później byli milenialsi.
1: Tak, oni nie byli nazwani Y, bo oni byli tym przełomem milenium, więc nazwani zostali milenialsiami. No i co? I później po X, Y, Z, nie? Zetki to są te, które teraz siedzą na TikTokach. To jest ta silna grupa, która tak naprawdę...
0: Silna liczbowo, ale to...
1: Silna raczej... liczbowo, mimo że to jest niż demograficzne, ale jest silna liczbowo i bardzo widoczna. Bo wszystko to, co my teraz mamy, no to jest to szczególnie internet. A oni siedzą w internecie, bo to jest ich życie teraz, nie? Oni się tak urodzili z tabletem pod poduszką i tak funkcjonują. No my się dziwimy, tak, że dziecko nie chce wyjść z tego TikToka, ale on na TikToku ma wszystko. I rozrywkę, i naukę, i muzykę. I nawet zrzędzenie starych, no po prostu boomerów, bo oni nas nazywają boomerami, nie? No niezależnie od tego, czy jesteśmy X, Y, czy jeszcze wcześniejsze i tak jesteśmy dla nich boomerami, bo nie mamy, nie wiem, konta na TikToku, albo nie korzystamy z tego konta, które udało nam się, albo oni nam założyli. Ja mam nie dlatego, że potrzebuję, tylko dlatego, że ja tak obserwuję swoich uczniów i roczniki moich uczniów ogólnie.
0: No i z tych obserwacji co? Czujesz się bezpiecznie patrząc na to pokolenie, które dorasta i które będzie decydowało o twojej emeryturze, o tym, ile będzie kosztował bilet na autobus czy litr paliwa?
1: Patrzę na moje dzieci i generalnie wydaje mi się, że czasami to jesteśmy w czarnej D, a czasami naprawdę... potrafią się postawić i pokazać, że Jezu, to naprawdę mamy jakieś światełko w tym tunelu i to nie są światła pociągu, nie? Że damy radę, że oni jednak to uniosą. Ale oni nie są chyba tym pokoleniem, które będzie decydowało o naszym domu spokojnej starości. Bo to chyba będzie decydowało właśnie to pokolenie alfa.
0: Pokolenie alfa, którego jest generalnie nie za dużo. To mało
1: tak,
0: jest egzemplarzy, jeżeli mogę się tak wyrazić o pokoleniu alfa. Oni też zresztą tak o sobie mówią.
1: Sam fakt, że jest ich mało, to znaczy, że mało osób będzie pracowało na emeryturę tego wyżu demograficznego, nie? A my jesteśmy z wyżu. W ogóle to, że... Wracając do wyżu i niżu, bo to jest taka fajna... Fajny przykład, jak bardzo Ministerstwo Edukacji zepsuło całą tę edukację, z której można było wycisnąć naprawdę maksymalne wartości i wiedzę. Gdy nasze pokolenie wychodziło ze szkół, to zostały wielkie szkoły z ogromną liczbą klas, sal lekcyjnych i mało dzieciaków. Po co zamykać szkoły, jak można było zrobić tyle samo oddziałów, czyli klas, z mniejszą liczbą dzieci, tak? Wydłużanie edukacji o gimnazjum też nie było dobrym pomysłem. bo zepsuliśmy pracownie w szkołach podstawowych, żeby wydać pieniądze na nowe pracownie w gimnazjach. Gimnazja, te, które były po wojnie, te powojenne, te takie gimnazja, o których tam się czytało u Bagdaja na przykład, nie? No to one były w tym samym budynku. W tym samym budynku, co szkoła elementarna, bo to tak to się ładnie wtedy nazywało, nie? Tylko, że inne skrzydło. Nie wiem czy sens był zamykać małe szkoły podstawowe tylko po to, żeby...
0: Co do tego się zgadzamy, myślę, że nasi słuchacze też, że tworzenie gimnazjów po to, żeby je zlikwidować pół pokolenia później, to było zupełnie bez sensu.
1: No, to jest właśnie ten brak ciągłości pomysłów ministerstwa. Bo to powinno tak naprawdę...
0: Jedyna ciągłość to jest taka, że matury są coraz prostsze. W związku z czym zdawalność jest coraz większa. Teraz to już nie trzeba znać, drodzy radiosłuchacze, jeżeli przyglądaliście arkusze maturalne, to już nie trzeba zdać tak naprawdę, nie znać matematyki. Wystarczy mieć szczęście.
1: Umieć rozwiązywać test.
0: Tak.
1: I to samo jest na polskim. To samo jest na polskim. Moja córka, jak miała chyba tam, nie wiem, koło 10 czy 11 lat, posadziłam ją do takiego testu z znajomości lektur licealnych. I ona zaliczyła to na 60%. Na zasadzie skojarzeń, nie wiem, tytułu z autorem i z tym, co się wydarzyło i z tym, co gdzieś tam kiedyś usłyszała, czy na TikToku ktoś tam, nie wiem, lekturę w 2 minuty opracował.
0: Drodzy słuchacze, Ewa, zawieszamy tutaj teraz rozmowę, będziemy słuchać piosenki. Drodzy słuchacze, kiedy zapraszałem tutaj naszego gościa, Ewa Gołębiewska-Pytel jest dzisiaj naszym gościem, przypominam, to powiedziałem, że będzie mogła wskazać jedną piosenkę, którą puścimy w ramach tej audycji i obiecałem również, że będzie ją mogła zadedykować, jeżeli wyrazi takie życzenie, czy nasz gość wyraża takie życzenie.
1: Tak, chyba tym moim wszystkim rocznikom dzieciaków, żeby one wiedziały, że boomerzy tak czy inaczej stoją po ich stronie, chociaż mają podobne poglądy też jeszcze do tego, chociaż im się wydaje, że nie. Happy Six Friends, niech słuchają.
0: Tak.
1: I moja córka Olga, bo to dla nich.
0: Zespół Happy Set, psychologa. Takie wezwanie.
1: Tak,
0: nie
1: tak.
0: Słyszałem tej piosenki wcześniej,
1: psychologa.
0: Także dla mnie, tak jak dla części z was, drodzy słuchacze, będzie to zupełna niespodzianka.

0: potrzebujemy psychologa. Tak, czasami podpisuję się pod słowami tej piosenki, to rzeczywiście tak jest czasami, jak patrzę na to, co się dzieje dookoła, to myślę, że potrzebujemy wszyscy psychologa.
1: I się zastanawiamy, czy to my, w sensie nasze pokolenie bardziej, czy to młodsze, które musi stawić czoła światu, którego my nie jesteśmy w stanie im przedstawić.
0: No właśnie,
1: bo my nie znamy
0: tego
1: świata.
0: Ewa, od razu cię pytam o psychologa w szkole, dlatego że jak ja byłem w szkole podstawowej i średniej, to była higienistka.
1: Był psycholog.
0: Dentysta i pedagog. Był. Pedagog to, był taka, to była taka ostatnia instancja, którą się zawsze groziło uczniowi, że pójdziesz do pedagoga. I stamtąd to następny krok to był już poprawczak. Tak to wyglądało w moich oczach.
1: Tak, nikt tak naprawdę, powiedzmy 90% społeczności szkolnej nie znało w ogóle tego pedagoga. Okej, gdzieś tam twarz może gdzieś na korytarzu mignęła, ale nikt nie wiedział, kto to jest, po co tam się chodzi.
0: Pedagog, psycholog, a dzieci mają coraz trudniej.
1: Jest pedagog, jest psycholog, są terapeuci, a dzieci mają coraz trudniej. I to jest prawda. Świat leci bardzo szybko. Dużo szybciej niż nasz leciał, a nasz leciał dużo, dużo bardziej w masakrycznym tempie dla naszych rodziców, nie? Oni odbierali nasz świat jako pędzący szybko.
0: Za naszych czasów szkolnych ustrój się zmienił. To była fundamentalna zmiana, która przewartościowała wszystko. A pomimo tego radziliśmy sobie bez psychologów. To czemu dzieci teraz potrzebują
1: ale
0: psychologów?
1: Czy my radziliśmy sobie? My sobie radziliśmy, ale czy sobie poradziliśmy? Nasze pokolenie jest teraz tą największą grupą, która siedzi u terapeutów. Dlatego, że my musieliśmy sobie radzić, niezależnie od tego, czy potrzebujesz wsparcia, czy nie potrzebujesz wsparcia. Masz się uczyć, siedzieć cicho i zaliczać, bo jak nie, to jeszcze się dostawało tam czasami fizyczne kary, nie? Jak nie od nauczyciela.
0: No tak, no dobra.
1: Linijką po łapach.
0: Ale dzisiaj mamy tą młodzież, która właściwie ma jak w puchu. I po co im psycholodzy? Po co jest psycholog w szkole? Bo to się zastanawiałem. Pedagog okej, ale psycholog to tutaj...
1: Teraz do psychologa wysyła się właściwie każdy ucznia, który wszedł w konflikt nawet słowny z innym uczniem. To też nie jest głupie, bo to jest fajne, że ten dzieciak ma dorosłą osobę, przed którą może się otworzyć i pogadać. Z rodzicami nie rozmawiają. To się nic nie zmieniło. Dzieciaki nie będą rozmawiały ze swoimi rodzicami.
0: Ale kiedyś to było trochę tak, że jak się weszło w konflikt z innym uczniem, to trzeba to było samemu rozwiązać. Przez co mam wrażenie, że nasze pokolenie jest silniejsze. Bo trzeba było pójść, skonfrontować się.
1: Tak.
0: Czasem dochodziło do rękoczynów i to było takie par excellence mordobicie. Honorowe zawsze. I z tego jedna osoba wychodziła wygrana,
1: jeśli
0: jedna przegrana.
1: To było.
0: I była jeszcze ocena tej grupy, tej społeczności, która patrzyła dookoła, stała i mówiła, on jest silniejszy, ale to on ma rację. Albo odwrotnie.
1: Tak, tylko że tam była taka sytuacja za naszych czasów, że my mieliśmy relacje w klasie. My te 30 osób z klasy pamiętamy. A teraz dzieciaki kończą szkołę i rok później w ogóle nawet nie pamiętają osoby, z którą siedziały w ławce, bo gdzieś tam pani kazała razem usiąść, nie?
0: No dobrze,
1: nie ma tych relacji.
0: Nie ma tych relacji. Co się stało, że nie ma relacji? Przecież człowiek jest istotą społeczną. Tu się odwołuje do chciałem powiedzieć, wyświechtanego frazesu, ale to tytuł książki, więc odwołuje się do książki. Człowiek, istota społeczna. Oczywiście jesteśmy istotami społecznymi. Jak już siedzimy z kimś w ławce, to zaczynamy z nim rozmawiać.
1: Ale nie nawiązujemy relacji po lekcjach. Dlatego dzieciaki idą na korepetycje. O właśnie, to jest problem z korepetycjami też, że... Kiedyś było tak, właściwie teraz też niby wracamy do tego w szkołach, że ten starszy uczeń albo uczeń, który coś zrozumiał, tłumaczy temu młodszemu albo temu, który, nie wiem, wolniej myśli albo ma trudności jakiekolwiek, tak? No to jest ta dwójka, która ze sobą rozmawia, albo trójka, albo wsparcie grupowe typu, nie wiem, 4-5 osób. Ale zazwyczaj, jeśli tego nie dopilnuje na przykład właśnie szkoła, ale to musi być mądry nauczyciel, który tego dopilnuje. No to dzieciak idzie na korepetycje. Nie. O pracę domową już się nie dzwoni do kolegi, bo praca domowa jest na Librusie, czy tam, nie wiem, Mobidzienniku, to zależy, jak tam ten dziennik elektroniczny się nazywa. Nie muszę zadzwonić do kolegi.
0: Dzienniki elektroniczne, jak oglądałem taki film, będąc wczesnym nastolatkiem, gry wojenne, to tam szkoła miała Librusa. To znaczy dawno to były gry. To były lata 80. U nas dopiero

0: konflikt z inną osobą, tak? Bo od razu dostaję tę uwagę, od razu mi się powiadomienie w telefonie pojawia. To jest fajne, bo ja mogę od razu zareagować. To nie jest tak, że ja po 2 czy 3 miesiącach na wywiadówce dowiaduję się, że koleżanka tam zwróciła uwagę, albo się pobiły, albo tam nie wiem, czy nie wiem, jakakolwiek inna sytuacja nastąpiła, miała miejsce, bo okej, no tam psycholog, pedagog powiedzmy zareagował, ale ja bym chciała omówić tę sytuację w domu z dzieckiem, nie? To fajne, to jest fajne. Tylko właśnie tak jak no, w kontekście właśnie tych prac domowych, no jest na Librusie napisane. Co mam zrobić? Nie muszę dzwonić do kolegi. Nie było mnie 4 dni w szkole. Nie zadzwonię do koleżanki, nie pójdę do niej do domu, nie poproszę o zeszyty, żebym mogła spisać materiał. No bo wtedy muszę z nią rozmawiać. Muszę mieć koleżankę, czyli muszę wcześniej nawiązać relację, żeby mieć kogoś, do kogo mogę się zgłosić po zeszyty, nie?
1: Materiał. No dobrze, to jak oni nawiązują relacje? Czy w ogóle nie nawiązują relacji? Mówię teraz o tym pokoleniu, które się uczy.
0: Nawiązują, tylko to nie są takie relacje chyba takie mocno długofalowe jak nasze. Takie na paręnaście, parędziesiąt lat. No ja też dla mnie dziwne było to, że tam, nie wiem, z mojego pokolenia może nie, ale z pokolenia moich rodziców było, że kolega z wojska, nie? I on z tym kolegą z wojska to się kumplował aż do, nie wiem, dożywotnio, no tak naprawdę. U nas te relacje gdzieś tam się porozjeżdżały, bo samo to, że więcej osób z naszego pokolenia niż z pokolenia wcześniej poszło na przykład do szkół średnich, to już było to, że my się porozjeżdżaliśmy. Nasi rodzice się nie rozjeżdżali. My się porozjeżdżaliśmy, gdzieś tam może się później udało nam się spotkać, bo tam nasza klasa się pojawiła, później grono, później tam Facebook. Gdzieś tam te relacje odnowiliśmy. Ale no właśnie, bo my te relacje gdzieś tam jeszcze trzymamy. Zresztą sam fakt, że my się jeszcze tam trzymamy, mimo że się widzieliśmy, poznaliśmy tak, się, nawet nie powiem ile
1: to
0: lat
1: było
0: temu.
1: To jeszcze ubiegłe tysiąclecie, ale nie wracamy.
0: Nie, to już było to milenium.
1: Audycja o prehistorii, to jest
0: to już było to milenium.
1: Co się dzieje dzisiaj o problemach, z którymi dzisiaj się borykamy. Ale poznaliśmy się rzeczywiście bardzo dawno temu i cieszę się, że cały czas mamy kontakt. No więc dobrze, dlaczego oni nie nawiązują relacji?
0: Bo mają miliard dlaczego? Dystraktorów w ciągu jednej minuty.
1: Miliard dystraktorów to wymień 3.
0: TikTok, Snapchat, Instagram. Za każdym razem jest powiadomienie. Samo to, że pika coś w naszym telefonie, to nasza dopaminka tak lekko skacze, nie? Za każdym razem. I my jesteśmy już uzależnieni od tej dopaminki. A dzieciaki na tym się wychowały, na tej wysokiej do...
1: Mi coś przychodzi powiadomienie w telefonie, to mówię...
0: Bo ty jesteś...
1: Mówię sacre ble, tak delikatnie to ujmując.
0: Dlatego dzieciaki ci nazwą boomerem. Bo ciebie powiadomienia nie ruszają.
1: Dobrze, ale to w takim razie co można, jak można to zmienić? Bo pojawiły się te zakazy, Australia, później teraz Wielka Brytania.
0: To jest dobre.
1: Wprowadzić zakazy korzystania serwisów społecznościowych przez pokolenie, to pokolenie alfa powiedzmy, tak, bo to dotyczy całego pokolenia. Mhm. Ale czy to zda egzamin?
0: Czy na zawsze zakazy można obchodzić, nie?
1: To raz, że można obchodzić zakazy, dwa, że pojawiła się sztuczna inteligencja, która pomoże te zakazy obchodzić.
0: To jest chyba największe zagrożenie. My chyba sobie nie zdajemy sprawy, jak wielkie, a to pokolenie młodsze wie, jak można wykorzystać AI, natomiast chyba sobie w ogóle nie zdaje sprawy z tego, jak niebezpieczne to jest.
1: To czy niebezpieczne, to oczywiście czas pokaże. Ja jestem na przykład zachwycony, jest to fantastyczne narzędzie.
0: Dlatego, że traktujesz to jak narzędzie.
1: Bo to jest
0: a nie jak kolegę, któremu można się wyżalić.
1: Fakt.
0: I to są relacje.
1: Tak, to są relacje.
0: Relacje dzieciaki nawiązują w grupach, które stworzyły same, albo które mają wspólne zainteresowania. Prędzej dziecko stworzy relacje w, nie wiem, jak gra w piłkę nożną, tak, no to będzie miał tych kumpli do piłki. I oni się prędzej oni się spotkają gdzieś tam nie wiem, lecimy na plażę, tak? No to chodź, lecimy razem. Niż z kolegą z ławki. Moje dzieciaki w edukacji domowej, oczywiście jak wymyśliłam, że pójdą

0: znaczy, że zostawimy szkołę stacjonarną, no to oczywiście od każdego właściwie psychologa, psychiatry słyszałam nie, bo to jest najgorsze, co można zrobić, zamknąć dziecko w domu. Moje dzieci nigdy nie były zamknięte w domu, są istotami mocno społecznymi, tylko że one się rozwijały w harcerstwie. I faktycznie poświęciły temu harcerstwu naprawdę bardzo dużo czasu. Dla mnie to było takie bezpieczne też rozwiązanie, bo ja wiem, że tam faktycznie są zasady, których się przestrzega. I te zasady im się też mocno spodobały. To znaczy jest jasno, co możemy, czego nie możemy. I wyciągane konsekwencje. To też jest dobre. No i w sumie ten mundur im tak został, bo chłopcy są w szkole mundurowej teraz. Córka też bardzo by chciała. Zobaczymy, jak to idzie. No, jak to pójdzie. No, mój maturzysta chce iść później na VAT, więc też ten mundur gdzieś tam został.
1: No dobrze, tak. No ale to fajnie, bo wiesz, z czym walczysz. Jesteś, że tak powiem, człowiekiem tej drugiej strony, czyli tym nauczycielem, który widzi wady szkoły, a ci rodzice, którzy nie są nauczycielami, nie widzą wad szkoły, którzy się spodziewają, że oddadzą dziecko do szkoły, wróci nauczone. Mało tego, że nauczone, to jeszcze nauczone takich podstawowych zasad współżycia społecznego.
0: No tego byśmy wymagali od szkoły.
1: Tak.
0: Tego jako rodzice spodziewamy się po szkole, bo w sumie my za tę szkołę płacimy. Jeśli nie w podatkach, to jeszcze nie dojrze w podatkach, to jeszcze jeśli wysyłamy do prywatnej szkoły, to wczesne.
1: No tymczasem tak się nie dzieje. Tymczasem dzieci wracają, nie są, umówmy się, przez szkołę wychowywane. Może to i dzięki Bogu, bo szkoła ostatnio nawet zrezygnowała z wielu lektur.
0: No to akurat nie jest dobre.
1: No nie jest dobre.
0: Powinny czytać jak najwięcej, jeśli odchodzimy od tego, że muszą znać lektury. Bo to też z tymi lekturami jest dziwnie. My zamiast dyskutować o tym, co chcemy z tej lektury fajnego wyciągnąć, no to my zmuszamy dzieci, żeby opisywały Stasia Tarkowskiego, w jaką koszulkę był ubrany, jakie miał butki. Później przychodzi pan Kleks i na sprawdzianie dzieciak dostaje mniej punktów, bo napisał, że miał kolorową kamizelkę zamiast tam, nie wiem, czerwonej. No, bo miał czerwoną, bo tak było w opisie na pierwszej
1: stronie.
0: Powiem
1: jedno zdanie, co na pewno pojedziesz drugim zdaniem. Litwojczyzno moja.
0: Tak, jestem w stanie po tylu latach wyrecytować całą inwokację.
1: Mało tego.
0: Dzieciaki nie uczą się na pamięć wierszyków.
1: To bardzo duży błąd.
0: Dla mnie to jest niesamowite, bo ja wchodzę na zajęcia i zaczynam coś tam mówić i rzucam jakimś takim wierszykiem. Stoi na stacji lokomotywa. A dzieciaki na mnie wielkie oczy. No kurczę, przecież to było całe przedszkole, później całe 1-3, to było czytane, a się okazuje, że nie było czytane, bo one nawet chodzi lisek koło drogi, już nie ma, że ten lisek nie ma ręki ani nogi, tylko zostało wszystko.
1: No a później uczą się dalej i czego dzisiaj nie trzeba znać trylogii. To źle, dlatego że trylogia to jest bardzo silny kontekst kulturowy. Polski kontekst kulturowy.
0: No tak, ale dla historyka egzamin, to jest straszny zgrzyt, bo jest bardzo mocno naciągane.
1: To w innym celu powstało. Po to są nauczyciele języka polskiego, żeby wytłumaczyli właśnie skąd się wziął ten kontekst.
0: Kontekst społeczny.
1: Dlaczego, tak, żeby to wszystko ten uczeń po przeczytaniu lektury.
0: No ale to właśnie muszą być lekcje dyskusyjne. To nie może być tak, że nauczyciel stoi przed klasą i mówi, a dzieciak później ma napisać sprawdzian z tego. To musi być dyskusja, to musi wyjść. I to nie jest prawda, że dyskutować można tylko z licealistami. Dzieciaki w czwartej klasie podstawówki mają tak pełną głowę wszystkiego, bo to są jeszcze dzieciaki, które powiedzmy spędzają trochę czasu na dworze i możemy to wykorzystać. Spokojnie. I to, że teraz nas będą zmuszać, powiedzmy, do tego wychowania patriotycznego, tak? Bo pojawiła się ten pomysł, żeby trzeba było odwiedzać miejsca pamięci. Okej, to jest fajne.
1: Bardzo dobry pomysł.
0: Fantastyczny pomysł, tylko ja już widzę, jak to jest wprowadzane. Jak to jest tak jakby... Nie wiem, no dla mnie to jest sztucznie napędzone i ja już widzę, że powiedzmy tam te 20 tych miejsc pamięci ma układ już z górą, bo sobie tutaj ustalili, że dobra, bo to wejście jednak kosztuje.
1: Bo to jest pieniądz.
0: Nie dość, że będą dofinansowane odgórnie, to jeszcze będą finansowane przez te wycieczki szkolne. No biznes, nie? No ja też rozumiem, że te miejsca powinny być w jakiś sposób tam utrzymywane, ale dlaczego jest lista? ta lista jest mocno ograniczona.
1: No właśnie, to też jest zagadkowe. Jest lista miejsc pamięci, za to lista lektur została bardzo uszczuplona. Mhm. O często wartościowe rzeczy, nie mówiąc już o tym, że jeżeli uczeń przeczyta inną książkę niż...
0: O, i to jest fajne w edukacji domowej. Szkoły, które prowadzą, szkoły, które zezwalają na nauczanie poza budynkiem szkoły, bo to mniej więcej tak można ująć tę edukację domową, daje wybór. I na przykład jeśli dziecko nie chce czytać ani z Zielonego Wzgórza, to przeczyta Tomka Sawyera. Nie ma obowiązku przeczytania konkretnej lektury. Jeśli nie podoba ci się Harry Potter, przeczytaj Baśniobór. Co za problem?
1: Ale teraz nie ma obowiązku w ogóle czytania.
0: A teraz nie ma obowiązku.
1: Takie mam wrażenie, dlatego teraz zawiesimy naszą rozmowę na następną piosenkę, która jako żywo pasuje, dlaczego trzeba czytać. Właśnie dlatego, a zaśpiewa nam o tym Wojciech Młynarski.
2: Drogi rodaku, z kolczykiem w uchu, z łańcuchem dookoła szyjki, niechaj ci trochę pójdzie do słuchu treść mojej historyjki. Bo przyznać musisz, słodki łobuzie, z gadżetów pełną chatą, że ładne wszystko masz oprócz buzi, buzię masz ryjowatą. Jak ją odmienić, zachodzisz w głowę ten twarz, co w lustrze skrzeczy. A ja wyjaśnić chcę w paru słowach przyczynę stanu rzeczy. Jeśli za mało książek znasz, to ci wychodzi na twarz. Gdy nie wiesz, kim był J.S. Bach, to spłaszcza ci czułka dach. Nieznany ci Edypa los, to deformuje ci nos. Ty nie wiesz, co to savoir vivre, żuchwę masz grubą aż dziw. Owe przykłady można by mnożyć, proszę szanownych pań panów, i całkiem długą listę utworzyć zdeformowanych organów. Niech więc rodakom sprawa ma służy, tu się nie trzeba lenić. Znam dwóch chirurgów plastycznych, którzy mogą

0: to był Wojciech Młynarski, który śpiewał, że na twarz wychodzi brak czytania, a naszym gościem siedzi naprzeciwko mnie Ewa Gołębiewska-Petel. Rozmawiamy o tym, między innymi o tym właśnie braku czytania. Dlaczego uczepiłem się tych książek? Dlatego, że zrobiłem taki test, jako że dokształciłem się w obszarze sztucznej inteligencji. Mhm. Przygotowałem swojego agenta i chciałem sprawdzić, kto z nas czyta lepiej. Wrzuciłem mu książkę, którą znałem, która była popularna swego czasu, teraz już mniej, ale jest wciąż uznawana za kanon, jeśli chodzi o współczesną literaturę amerykańską, Obcy w obcym kraju Roberta Heinleina. Mhm. Wrzuciłem mu tą książkę, również po to, żeby się uczył, i z takim prostym pytaniem, przeczytaj ją i mi streść. I zajęło mu to 7 sekund. Przeczytanie książki, okay, łącznie z wskazaniem kontekstów kulturowych, które się pojawiły.
1: Dobra, dlaczego... a po co ci to streszczenie?
0: Nie, bo byłem ciekaw, jak no to dobra, szybko jest okay w stanie zrobić, a poza tym chciałem sprawdzić, czy rzeczywiście wyłowi najważniejsze fakty z tej książki.
1: Dał radę?
0: Dał radę, tak. No i te dzieci...
1: Bo jest nauczone.
0: Mają, po co mają czytać? Jak to jest takie proste?
1: Żeby umieć wypowiadać się pełnymi zdaniami. Na przykład. Bo to jest problem. Zresztą nawet jeśli czytamy książkę, która nam się nie podoba, to też możemy się wypowiedzieć na ten temat. Trudno się wypowiedzieć na temat, którego kompletnie nie ruszyliśmy i nie znamy. Przeczytanie streszczenia jest fajne, jak czytaliśmy książkę wcześniej.
0: Nie jest fajne. Ja byłem ciekaw, po prostu chciałem
1: zobaczyć
0: technicznie.
1: Tak, ale jak chcemy sobie szybko przypomnieć, co tam, nie wiem, dawno czytaliśmy, nie pamiętamy, czy to ten tytuł, czy nie ten tytuł, no to streszczenie jest okej. Okay. Ale czytanie streszczeń po to, żeby później napisać maturę, to się totalnie mija z celem. Nie odczuwamy tego stanowiska osoby piszącej, bo to niekoniecznie musi być...
0: Etom zaraz napisać maturę, zgadnąć maturę, bo teraz tyle wystarczy.
1: No tak, tak. No tutaj chodzi o to, że każdy autor ma swój styl pisania. I żeby się wypowiadać, to też trzeba wypracować jakiś swój sposób wypowiedzi, tak? Nie wiem, no nieważne, czy ustnej, czy pisemnej, ale musimy znaleźć swój sposób wypowiedzi. Fajnie jest poczytać mądrych ludzi, posłuchać, co mają do powiedzenia, móc się z nimi pokłócić nawet, tak? Bo przedstawić swoje stanowisko. Tylko, że żeby wypracować swoje stanowisko, to też fajnie by było posłuchać mądrych ludzi, wielu różnych, nawet z różnych wieków. Bo to ludzie się wypowiadają cały czas praktycznie o tym samym, cały czas, nie? O życiu i sensie życia.
0: No tak. Od tego się zaczęła cała ludzkość. Każda religia się zaczynała od pytania, co jest później.
1: Albo
0: skąd się
1: to bierzemy
0: i dokąd zmierzamy. Tak. No dzisiaj już może młodzież nie zadaje sobie tego pytania.
1: Nie. Wydaje mi się, że z pokolenia na pokolenie coraz bardziej jesteśmy płytsi. To przykre trochę, że już nie drążymy. Nawet my już nie drążymy.
0: Nie, my drążymy. Dobra. Inaczej byśmy się tu nie spotkali. Natomiast dobrze, no i w związku z tym, co można zrobić? Jak można zmienić szkołę? Bo fajnie, wyświetliliśmy jakiś tam...
1: Czy chcesz
0: tam
1: poznać mój pomysł na
0: szkołę?
1: Tak,
0: oczywiście.
1: Ja bym na przykład przede wszystkim nie nastawiała się na to, że szkołę musimy podzielić na klasy rocznikami. Bo to jest bez sensu. To jest tak nieprawdziwe. Nikt w rodzinie nie ma 15 dzieci w tym samym wieku. Żeby nauczyć dzieci odpowiedzialności, no to fajnie, jak tam w tej grupie ma 2-3 lata młodsze od siebie, nie? Bo bierze za nie odpowiedzialność. Ja nie mówię tutaj o odpowiedzialności takiej za jakiś tam ewentualny wypadek i tak dalej. Tylko odpowiedzialność właśnie taka, że wymagamy od tego starszego czegoś tam. Nawet przekazania wiedzy. Tej, którą ma. A tego młodszego słuchania starszego, tak? Tu się wypracowuje szacunek w obie strony. To znaczy ja szanuję tego młodszego i przedstawiam mu najlepiej, jak potrafię, a ten młody szanuje tego starszego i przyjmuje tę wiedzę i powiedzmy razem sobie idą tam, nie wiem, dłubać w ziemi, żeby później móc na biologii opisać, jak żyje dżdżownica.
0: To tak wygląda program na amerykańskich wyższych uczelniach. Naprawdę Berkeley. University of Berkeley. Dokładnie tak właśnie prowadzi. Nie ma
1: tak, a to powinno być
0: poszczególnych kierunków studiów, tylko ma kursy, które trzeba zaliczyć po to, żeby te studia zdać. I są kursy, na których są ludzie w różnym wieku. I ci, którzy mają większą wiedzę i ci, którzy mają mniejszą.
1: No, ale to powinno być w klasie 1-3. Tak?
0: No dobrze, co jeszcze? A nauczyciele?
1: Ja nauczycieli tutaj jakoś wybitnie bym nie zmieniała, bo nauczyciele muszą się dostosować do systemu. Bo może mieć miliard pomysłów. Naprawdę, miliard pomysłów. Tylko przychodzi później dyrektor, który jest odpowiedzialny za to i mówi, przepraszam, ale nie możesz tego robić w ten sposób. Dlatego, że musisz mieć ileś tam konkretnie wypracowanych godzin z tego konkretnego przedmiotu i ileś tam z tego konkretnego przedmiotu. Nie możesz ich mieszać. A jeśli wymieszasz, to musisz przerobić cały program. I tu jest jeszcze jedna ważna rzecz, bo na przykład rodzice nie zdają sobie sprawy z tego, że zupełnie czym innym jest podstawa programowa i program nauczania. Nikt im tego nie tłumaczy.
0: Nie, ja też tego nie rozumiem, proszę wytłumacz.
1: Podstawa programowa to jest to, co uczeń musi wiedzieć, znać i umieć na koniec okresu edukacyjnego, tego etapu edukacyjnego. Albo 1-3, albo 4-8. To 4-8 jest czasami dzielone na tylko 4 i później 5-8, albo 4-6, 7-8, różnie, tak? No ale to jest, podstawa programowa mówi, czym jest minimum. To jest to, co mówimy o szkole podstawowej, o szkole elementarnej, no to jest właśnie to. Natomiast program nauczania to jest program, który ktoś napisał, do tego napisał podręcznik, i ten podręcznik pojawia się na ławce u ucznia.
0: I co roku nowy, żeby starsze dzieci nie mogły tym młodszym
1: dzieciom. Tak, co 3 lata zmienia się podstawa programowa, żeby wyprodukować nowy program nauczania i wyprodukować nowy podręcznik, żeby sobie tam...
0: Księgarnie i domy wydawnicze.
1: Wydawnictwo i autor, nie? Bo to chodzi o autora też, który tam tak naprawdę niewiele zmienia. Tylko, że nauczyciel może wymagać podstawy programowej, ale na przykład dyrektor może zlecić mu wymaganie całego programu. Program to jest coś więcej, bo to są dodatkowe materiały jakieś, dodatkowe rzeczy, wykraczające ponad podstawę. Ale i generalnie to jest tak, że za naszych czasów podstawa programowa to była oceniana na 3. Jeśli przerobiłeś całą podstawę programową, to jest 3. Średnia, nie? Takie minimum. Natomiast tak naprawdę, jeśli dziecko opanowało podstawę programową, no to teraz w tym momencie powinno dostać 6. Bo teraz 6 już nie jest za coś, co jest ponad podstawę, tylko jest to 100% podstawy.
0: A podstawa jest dużo uboższa niż kiedyś.
1: Jest dużo uboższa, tak. Natomiast to różnica jeszcze o tym, jeśli nauczyciel wymaga wszystkiego z podręcznika, to tak naprawdę to też nie jest zgodne z prawem. Może wymagać, ale nie może oceniać inaczej. Może oceniać jedynie to, co jest w podstawie programowej.
0: Czyli jeżeli dziecko wie więcej, bo na przykład jego zainteresowane sięgają dalej i pochwali się tym na lekcji, na klasówce, to
1: będzie docenione. Podejrzewam, że będzie docenione, bo wydaje mi się, że teraz chyba nauczyciele już nie są tacy surowi jak kiedyś. Że jednak to też młodsze pokolenie nauczycieli jest. To najstarsze pokolenie, powiedzmy, już jest na emeryturze i już nie ma czegoś takiego, że wymaga się siedzenia w ciszy i spokoju, a jak nie, to metrową linijką po łapach, nie?
0: A może to było wyjście? Metrowa linijka po łapach to jednak swoje efekty
1: nie miała. Nie. Skoro ja to pamiętam i pamiętam to jako niemiłe doświadczenie, bo uważam, że jeszcze w dodatku było to bardzo niesprawiedliwe. Raz dostałam. Ja to pamiętam. To znaczy, że to było traumatyczne przeżycie, nie?
0: No, nauczyciel geografii w szkole podstawowej powiedział, że ma co do wszystkich to widzi różną przyszłość, a co do mnie powiedział, wymieniając
1: że w ogóle nie nazwisko,
0: że nie ma wątpliwości co do tego, że ja nie umrę śmiercią naturalną.
1: Okej. Okay. Wow.
0: I po czym powiedział, że być może to on będzie tą osobą, która moje życie skróci, tak bardzo działa mu na nerwy.
1: Okay.
0: Z obfitości serca usta mówił, szczerze gadał.
1: I co? I teraz naprawdę uważasz, że nasze pokolenie potrzebuje psychiatrów i terapeutów?
0: Nie, mam z nim świetny kontakt. Spotykamy się czasami, jak jeżdżę do Olsztyna, gdzie kończyłem szkołę podstawową, spotykamy się i mamy zawsze bardzo serdeczną rozmowę. Nie zawsze na temat tego, co kogoś spotkało,
1: ale
0: tylko na temat
1: ale
0: tego,
1: pamiętasz te niemiłe słowa, które usłyszałeś.
0: Pamiętam tego nauczyciela. Mnie to ubawiło. Czułem się wyróżniony. Tak, naprawdę. Może to też jest forma wyróżnienia.
1: Może to był twój coping mechanizm, żeby sobie przetworzyć to, co usłyszałeś na...
0: Może tak.
1: Pozytywnie, a nie negatywnie. Mamy niefajne doświadczenia, naprawdę. Mamy niefajne doświadczenia. Kolega z Mikołajka, właściwie mogę pozdrowić? Mogę? Rafał Bohaterewicz. Miał z muzyki truje, a już parę płyt swoich wydał, nie? Także
0: nie, no to takich przypadków jest cała masa. Tak oczywiście z językiem polskim, słowackim miał problemy, a Mickiewicz jeszcze większa. Albert Einstein nie mógł skończyć swojego gimnazjum, dlatego że no, nie puszczali go dalej z powodu problemów z przedmiotami ścisłymi.
1: Tak, tak.
0: Autor, jakby na to nie patrzeć, rewolucji w fizyce, która popchnęła ludzkość.
1: Ja na przykład dobrze wspominam podstawówkę, ale faktycznie były takie sytuacje, które... No, ja nie traktowałam ich jak traumy wtedy, nie? Ale teraz, jak sobie tak pomyślę i zdaję sobie sprawę, że to nie było fajne, to znaczy, że to jednak odbiło
0: ale
1: się gdzieś.
0: Ale kary cielesne były lepsze niż obojętność, bo ta obojętność dzisiaj, to ta obojętność powoduje, że dzieci nie nawiązują ze sobą relacji. Bo kim jest uczeń dla nauczyciela? Uczeń dla nauczyciela jest co? To nauczyciele to dzisiaj, mam wrażenie, tacy trochę technokraci. Muszą przyjść, mówił do tłumu bez twarzy. Mhm. Mówią do tłumu bez twarzy, przekazują jakąś wiedzę.
1: Nie,
0: właściwie
1: to chyba już teraz nie. To chyba trochę się pozmieniało. Ja tutaj nie będę wieszała psów na nauczycielach, raczej właśnie na systemie, bo naprawdę ci nauczyciele, którzy są... Dobra, są pojedyncze jednostki, to trzeba przyznać, że tam zawsze jest tak, nie? Jest w pracy za karę. Ale są fajni nauczyciele. I naprawdę, jeśli tam jeden czy dwa, nie wiem, jakieś tam się trafią byle jakie...
0: Ale nie budują autorytetu, dlatego tak często słyszymy o tym, że...
1: Nie, to jeśli chodzi o autorytet nauczyciela, to tak naprawdę psują rodzice. To rodzice mówią. Kiedyś to było tak, że jak dzieciak dostał od nauczyciela, to jeszcze dostał powtórkę od ojca, nie? A teraz jest tak, że nawet jeśli nauczyciel powie, że nie wiem, nie zasłużyłeś na piątkę, bo nie wypełniłeś tam wszystkich tych wymagań na pięć, no to przyjdzie rodzic i będzie się o tę piątkę kłócił. I ten dzieciak w domu usłyszy, że Boże, co za pip, pip, nauczyciel, nie? I jeszcze, no to jest to, że nie ma tego... Tak naprawdę rodzice z nauczycielami powinni trzymać jedną stronę.
0: Ewa, jesteś idealnym gościem w audycji radiowej, bo sama się potrafisz wypikać, a i tak wszyscy wiedzą, co chciałaś powiedzieć. Co zrobić, żeby dzieci w szkole, te dzieci, które no, będą częścią naszego społeczeństwa, które będą za nas odpowiedzialne, tak? Mhm. Które będą rządzić naszą przyszłością, żeby one zawiązywały relacje.
1: Usunięcie telefonów z lekcji jest...
0: Właściwie w całej Polsce już to działa.
1: Jest, tak, jest dobrym krokiem. Jest dobrym krokiem. W większości szkół jest tak, że jeśli uczeń przychodzi z telefonem do szkoły, no bo też nie możemy odebrać dzieciom tych telefonów, tak? Dzieciaki w ogóle jeżdżą czasami, nie wiem, same, czy idą same do szkoły, no rodzic chce mieć kontakt.
0: Nie, już bez przesady. Chodziłem sam do szkoły jakoś bez telefonów komórkowych.
1: Tak, wiem, ale rodzice są teraz inni i jeśli mamy możliwości sprawdzenia, gdzie jest dziecko, tak, to dla naszej spokojności, okej, niech ma ten telefon, tylko że wchodzi do szkoły i telefon deponuje gdzieś tam. Są szafki w klasach, są półeczki u, nie wiem, w sekretariacie na przykład, tak? Co lepsze, szkoły to mają fajne takie wygłuszacze, że nawet jeśli dziecko ma przy sobie telefon, no to on jest właściwie nieaktywny, jak kiedyś na terenach wojskowych, nie? Tylko no właśnie, jeden rodzic się przyczepi, że ej, tam są takie fale radiowe, że psują mózg mojego dziecka.
0: Nie, to zostawmy szaleńców, nie mówimy o szaleńcach.
1: To wcale nie jest tak, że to są pojedyncze jednostki. To nam się wydaje, bo my tak naprawdę żyjemy tak trochę w bańce takiej. My nie wiemy, co się dzieje na Podlasiu, w tych szkołach, w których na przykład zostały jeszcze, a bezrobocie w tym miasteczku sięga 70%. To te dzieciaki nie będą stamtąd wyjeżdżać, bo one też nie są przygotowane do życia poza tą wioseczką, nie? My żyjemy tak trochę w tych większych miasteczkach lub miastach, albo bardziej ogarniętych, nie wiem, no wydaje mi się, że my żyjemy w bańce. Takiej dobrej bańce. Nawet jeśli zdajemy sobie sprawę z tych niebezpieczeństw, z jakichś tam...
0: No to inaczej. Tu przy okazji nawiążę do tej właśnie dyskusji o... O lekturach, o tym, dlaczego to jest ważne, bo teraz zadam ci pytanie, które nasi słuchacze, zakładam, że wszyscy zrozumieją. To czy mamy szansę na doktora Judyma? Doktor Judym, który się pojawi po prostu i...
1: Fajnie by było. Chociaż nie, kurczę, bo szkoda mi go. To też nie jest fajne, jak jedna jednostka robi za wszystkich i musi uratować cały system.
0: Ale po doktorze Judymie mieliśmy paru fajnych, faktycznie rzeczywistych doktorów. To był doktor Korczak, to był doktor Zamenhof, którzy no. pokazywali, że można.
1: Korczak jest tak naprawdę... O Korczaku powinno się mówić więcej.
0: Zdecydowanie, tu się z tobą zgadzam. Czas nas pobił. Mhm. Będziemy teraz powoli kończyć. Naszym gościem była Ewa Gołębiewska-Pytel, nauczycielka.
1: Bardzo ja się nie lubię nazywać nauczycielem, bo raczej wolę się nazywać mentorem, doradcą i ewentualnie wsparciem dla...
0: Mentor, doradca, nauczyciel. W szkole, która to jako pani nauczycielka swoje dzieci ze szkoły zabrała, bo uznała, że ta szkoła dzisiejsza, obecna, niespecjalnie do czegokolwiek się nadaje. Pożegnamy się piosenką, ponieważ o tym też rozmawialiśmy. Piosenką o relacjach w klasie, które później można kultywować, które się pamięta. Jacek Kaczmarski, Nasza klasa. Czy zdążymy, patrzę na realizatora z pytaniem. Pokręcił głową,
1: Spróbujmy, bo to jest klasyk. Cudowny.
0: To było Radio Solidarność. Usłyszymy się za tydzień, drodzy radiosłuchacze. Ewo, dziękuję ci bardzo, że byłaś naszym gościem.

Co się stało z naszą klasą? Pyta Adam w Tel Awiwie. Ciężko sprostać takim czasom, ciężko w ogóle żyć uczciwie. Co się stało z naszą klasą?

Kaśka z Przemkiem ledwie przędą, w maju będzie trzeci bachor. Próżno skarżą się urzędom, że też chcieliby na zachód, że też chcieliby na zachód. Za to Magda jest w Madrycie i wychodzi za Hiszpana. Maciek w grudniu stracił życie, gdy chodzili po mieszkaniach. Janusz ten, co zawiść budził, że go każda fala niesie, jest chirurgiem, leczy ludzi.

0: Reklama.
1: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
4: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 4 października o 15 i 18. Kolejne już w listopadzie. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
5: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
4: Zaprasza Fundacja Art Bene.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
0: Po reklamie.
7: Nieregularnik literacki.
8: Dzień dobry, kłania się radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom Tomasz Zaper. To mam honor gościć Piotra Kitrasiewicza, autora książki Zapomniani dramaturdzy przedwojennej Warszawy.
9: Dzień dobry.
8: Publikację dodam tylko z kronikarskiego obowiązku opublikowała Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy, Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego. Piotr pracuje zresztą w Bibliotece Przykoszykowej chyba nadal, tak?
9: No tak, oczywiście, nic się nie zmieniło. Od 10 lat.
8: Penetrujesz polską kulturę, literaturę w szczególności, tą zapomnianą, i to jest kolejny jakby, albo polską historię także, to jest kolejny etap twojej działalności literackiej. Zawarłeś tu sylwetki 9 osób związanych z dramaturgią, ale nie tylko dramaturgią, bo uprawiali różne formy piśmiennictwa, a nawet niektórzy byli zaangażowani też w inne profesje, w inną działalność. Kilku było w ogóle zapomnianych w PRL-u, przemilczanych z uwagi na swój antykomunizm, na swój dorobek właśnie literacki, chociażby Wacław Grubiński, który tutaj otwiera ten tom. No ja go nie oglądałem, czy nie czytałem tej jego sztuki Lenin kpiącej, drwiącej z wodza bolszewików, natomiast czytałem wspomnienia między młotem a sierpem wstrząsające, które w Polsce chyba się nie ukazały w latach 90. To były na emigracji jedynie wydawane lub w drugim obiegu.
9: Tak, ukazały się w Polsce po tym, jak nasz kraj odzyskał wolność. Natomiast Lenin, komedia w jednym akcie, ma się w zasadzie nijak do tych wspomnień. Podejrzewam, że autor, pisząc ją w zasadzie na krótko, w rok po przewrocie bolszewickim w Rosji, w ówczesnej Rosji, nie spodziewał się, jaki to przybierze obrót. Bo komedia, powiedziałbym, jest pod względem artystycznym jest taka sobie. On najprawdopodobniej chciał się wstrzelić po prostu w temat. Rzeczywiście wstrzelił się jako jedyny dramaturg na świecie, ponieważ nikt nie napisał jakiejkolwiek sztuki o Leninie wtedy. A on napisał, ale akurat niefortunnie zachciało mu się, żeby to pokazać w sposób taki obśmiewczy i powiedziałbym taki niezbyt mądry, co zarzucano mu zresztą w ówczesnych recenzjach. A mianowicie wpadł na pomysł, żeby akcję osadzić właśnie na Kremlu w gabinecie Lenina, więc tam jest taka pewna jedność akcji.
8: I miejsca, tak?
9: Miejsca i akcji. Akcja rozgrywa się, no, powiedzmy, w czasie przewidzianym na wystawienie tej jednoaktówki, no, czyli około 60 minut. Różne osoby przychodzą do Lenina z różnymi sprawami, a potem wracają jeszcze w wiarygodnym czasie, jakby on odsyła na przykład jedną damę, śpiewaczkę operową, do Dzierżyńskiego, której mąż został aresztowany przez Czekę. Wysyłając ją, wie, że ten człowiek został już rozstrzelany.
8: Nie ma tego człowieka.
9: Tak, ten człowiek już nie istnieje wśród żywych, ale nie chce jej powiedzieć tego prosto w twarz, tylko odsyła ją do Dzierżyńskiego. Później załatwia inne sprawy. Pod koniec ona wraca, pełna oczywiście histerii i pretensji, ciska mu w twarz oskarżenia o ludobójstwo. Tym niemniej, chociaż są te oskarżenia o ludobójstwo, chociaż to wszystko wygląda groźnie tam na scenie, bo przy drzwiach stoją dwaj milczący Chińczycy z karabinami, z bagnetami. W finale Lenin wychodzi na balkon i wygłasza mowę do robotników, po czym bo tam są osoby zbuntowane i mimo, że część ludu stojącego pod balkonem przyjmuje jego argumenty, to jednak on na wszelki wypadek po zejściu z balkonu, po powrocie do gabinetu, wydaje rozkaz, żeby otworzyć ogień z kulomiotów, jak to mówiono wtedy, czyli z karabinów maszynowych do tych ludzi, do tego tłumu. Więc są tam rzeczy realistyczne całkowicie, ale jednak sam pomysł intrygi głównej jest taki troszeczkę niesmaczny, zważywszy, co się stało z carem Mikołajem II i z jego rodziną, a mianowicie w tym gabinecie jest sekretarz Lenina, bardzo spoufalony z nim, widać, że w stosunkach są bardzo dobrych i bardzo gorliwy w wypełnianiu jego obowiązków i kompetentny, co było jednym z powodów, że Lenin zdecydował się właśnie powierzyć mu tę funkcję. I okazuje się potem, że tym sekretarzem jest właśnie car, którego Lenin zdecydował się ocalić, powierzyć mu tę funkcję, a nawet spoufalić się do tego stopnia, że mówią do siebie po imieniu i polemizują, jeśli chodzi o różne sprawy polityczne. Na przykład car mówi, no, wprowadziłeś równość, a Lenin odpowiada, nie ma czegoś takiego jak równość, bo wtedy na moim miejscu mógłby być byle tramwajarz lub kolejarz lub sprzątacz. Natomiast równość istnieje tylko jeśli chodzi o żołądki. Obiecałem masom, że ponapełniam ich żołądki właśnie i dotrzymuję i staram się dotrzymać tego słowa. No i ta poufałość przyjmuje formę groteskową, bo w pewnej chwili car mówi, no Lenin, no co ty, jaką ty widzisz dla mnie przyszłość? No, może byś mnie zrobił jakimś ambasadorem w Danii albo gdzieś. No i Lenin obiecuje, że to rozważy.
8: Czyli to trochę chwilna, trochę sztuka, która nie przetrwała na pewno próby czasu, no ale niemniej autorowi mocno zaszkodziła.
9: Tak, mocno mu zaszkodziło, a sukcesu mu nie przyniosła, aczkolwiek została wystawiona w 10 lat później w Londynie. I nawet na pokaz...
8: To już po śmierci Lenina.
9: No tak, oczywiście. Natomiast zainteresowanie bolszewizmem, jak wiemy, było w Europie i na świecie duże, no bo jednak było to zagrożenie. I zdecydowano się wystawić w jednym z teatrów podrzędnych właśnie tę sztukę. Mimo, że teatr był podrzędny, to zaszczycił obecnością na premierze brytyjskiej, zaszczycił George Bernard Shaw i dlatego napisano o tej sztuce w prasie, bo przedstawień było tylko kilka, szybko zeszła z afisza, ale pozostał ślad w postaci recenzji. A dostąpiła tej sceny w Londynie dzięki Florianowi Sobieniowskiemu, sekretarzowi Shawa, który miał nastawienie polonofilskie. Nie udało mu się wprawdzie sprawić, żeby Show napisał o Polsce w której ze swoich sztuk. No może szkoda. Natomiast udało mu się doprowadzić do tego, że niektóre z komedii, z tych tak zwanych sztuk przyjemnych lub nieprzyjemnych Showa, swoją prapremierę światową miały w Warszawie. No co jest ciekawostką, powiedzmy historyczną, ale no nie przeniosło się to na nic więcej. W każdym razie Florian Sobieniowski doprowadził do tego, że Lenina Grubińskiego wystawiono w Londynie.
8: O Leninie pisał też inny bohater twojej książki, Ferdynand Gettel. Nie, przepraszam, Ferdynand Olsendowski pisał o
9: Lenin. Natomiast napisał powieść.
8: Ta powieść dwukrotnie, tak, o Lenin, która też mu oczywiście zaszkodziła, ale inny Ferdynand, który jest obecny w twojej książce, Gettel, też wyklęty przez komunistów po wojnie, dał z kolei świadectwo piórem jedno z pierwszych bolszewizmu. To się nazywało chyba przez Płonący Wschód. O ile pamiętam,
9: tak,
8: książka
9: tak.
8: Z początek lat 20, no jeszcze na pewno czasy Lenina, potem napisał wspaniałe, chyba najlepsze wspomnienia dotyczące okupowanej Warszawy, lata wojny się nazywało. Tak. No i poświęcasz tu jeden rozdział właśnie Gettlowi, który urodził się w Suchej Beskidzkiej, był synem chyba naczelnika, o ile pamiętam, stacji tamtejszej kolejowej, a bufet tam to warendy wziął, czyli w dzierżawy niejaki Wilder, którego syn jako Billy Wilder zrobił
9: tak
8: zawrotną
9: jest.
8: Karierę w
9: Oczywiście.
8: Stanach Zjednoczonych, to był garsoniera,
9: jako reżyser między innymi
8: Słońca, pół
9: komedii,
8: żartem, pół
9: tak
8: serio,
9: jest, pół serio, żartem,
8: no to
9: pół
8: był może, no to jeden z najsłynniejszych tej złotej ery Hollywood twórców. Natomiast wracając do Gettla, no przez lata, właściwie do 89 był wyklęty z uwagi na udział w tej delegacji katyńskiej za zgodą delegatury rządu na kraj oczywiście.
9: Tak.
8: Dramaturgia nie była chyba jego domeną. On był właściwie i działaczem literackim, szefem Ben-Klubu, Związku Literatów Polskich.
9: Tak, oczywiście. No w ogóle wyklęty został również za swoją książkę reportażową pod znakiem faszyzmu.
8: Tak.
9: Która ukazała się
8: 67 rok to szła.
9: Tak, tak. No, oczywiście nie traktowała ona o hitleryzmie, tylko traktowała o Włoszech, o Italii, Mussoliniego. Po wojnie rzeczywiście skreślono go z wszelkich katalogów, z wszelkich list. Natomiast obecna Rzeczpospolita przywróciła go, ale przywróciła go jako prozaika, jako powieściowca, pisarza i reportażystę. Natomiast jego dramat, jedyny jaki napisał, dramat właśnie duży, monumentalny, pięcioaktowy dramat o barwnej postaci z dawnej Polski, o Samuelu Zborowskim, banicie, awanturniku, takim trochę ówczesnym Robin Hoodzie, przynajmniej w oczach potomnych, tak to wygląda, niekoniecznie w oczach historyków, poświęcił mu ten właśnie wielki dramat, który odniósł ogromny sukces na polskich scenach. Doceniony został nawet przez takich ludzi jak Tadeusz Boy-Żeleński czy Antoni Słonimski.
8: No to bardzo wpływowe figury teatralne.
9: Bardzo, bardzo wpływowe. I miał dwie sławne inscenizacje, to znaczy inscenizacja prapremiera odbyła się w 1929 roku w Teatrze Polskim w Warszawie. Inscenizatorem był wielki Leon Schiller, który zdecydował się w 10 lat później, czyli w 1939 roku, kiedy Polska już stała na krawędzi wojny, dokonać powtórnej inscenizacji, tym razem na scenie Teatru Narodowego. W obu tych inscenizacjach rolę króla Stefana Batorego, który w finale wygłasza wielką mowę do ówczesnych posłów sejmowych, pouczając ich, czym jest wartość ojczyzny, czym jest wartość państwa, jakim jest Rzeczpospolita, w tę rolę wcielił się Kazimierz Junosza Stępowski. W przypadku pierwszej inscenizacji w tytułowego bohatera wcielił się Wojciech Brydziński, a w drugim przypadku, w drugiej inscenizacji był to Józef Węgrzyn. Sztuka przeszła do annałów teatru dwudziestolecia międzywojennego, stając się głośną inscenizacją i głośnym utworem literackim, ponieważ, jak to kiedyś napisał ktoś, że dramat jako osobny gatunek literacki rozpostarty pomiędzy literaturą a teatrem często sprawdza się tylko na scenie, a nie sprawdza się w lekturze. I dobry dramat to jest taki, który sprawdza się i w lekturze, i na scenie. Właśnie tak jak Szekspir, jak Dziady Mickiewicza, jak Wesele Wyspiańskiego. I tak było również w przypadku Samuela Zborowskiego.
8: Ukazał się tak tutaj wyjdzie słowo, i tak będzie chyba też w przypadku innego bohatera twojej książki, zupełnie zapomnianego już tym razem, Jan Adolf Herz, młody las, który się sprawdził chyba i na scenie, i na ekranie.
9: Tak, sztuka Jana Adolfa Herca, Młody Las, została wystawiona jeszcze w czasie I wojny światowej, już po przepędzeniu Rosjan z Warszawy, kiedy Polska istniała wówczas jako generalne gubernatorstwo, ale nie to, które potem nadeszło w czasach II wojny światowej, to takie ludobójcze, perfidne i barbarzyńskie, tylko okupacja w czasie I wojny była dosyć łagodna, w miarę, no oczywiście jak na ten niemiecki dryl. W każdym razie pozwalano na rozwój kultury, a zwłaszcza mile widziano utwory literackie, które stawiały Rosjan w złym świetle.
8: I takim właśnie Młody Las był, który traktował o rewolucji 1905 roku, prawda?
9: A konkretnie o strajku uczniów szkoły średniej, którzy zbuntowali się właśnie w 1905 roku, zbuntowali się przeciwko rusyfikacji, przeciwko przymusowemu nauczaniu języka rosyjskiego. Zażądali, aby wprowadzono język polski. Natomiast bezpośrednim zarzewiem konfliktu było starcie jednego z uczniów z nauczycielem historii, Rosjaninem, który uparcie twierdził, że największym wodzem w dziejach był Suworow. I jedną z jego zasług to w prowokacyjny taki sposób przedstawiał uczniom, że było zdobycie Warszawy po powstaniu kościuszkowskim. Więc powstał konflikt, powstał strajk. No wszystko się skończyło ugodą i takim optymistycznym wiatrem, no bo to był już okres I wojny światowej. Blisko było do rewolucji lutowej, carat już się rozpadał, a sztuka sprawdziła się nie tylko wtedy w okresie tej niemieckiej, tej dobrotliwej, ówczesnej okupacji, ale Rzeczpospolita już wolna, odrodzona Rzeczpospolita, teatry tej wolnej Rzeczpospolitej przyjęły ją z wdzięcznością i sztuka stała się przebojem scen w całym dwudziestoleciu, no głównie za sprawą szkół, bo nauczyciele chętnie prowadzili uczniów na spektakle, bo sztuka była dobrze napisana, interesująca, jeśli chodzi o warstwę fabularną.
8: I patriotyczna. No,
9: i patriotyczna właśnie, spełniała funkcje edukacyjne poprzez wprowadzenie właśnie bardzo wiarygodnych akcentów patriotycznych.
8: No i potem ją zekranizował Józef Lejtys, to już tak, lata 30. Tak, film dźwiękowy tak. Powstał.
9: Powstał
8: film dźwiękowy. Przetrwał do naszych czasów zresztą.
9: Tak, tak, tak, który zresztą paradoksalnie ten film zdobył nagrodę na festiwalu filmowym w Moskwie, na pierwszym festiwalu w Moskwie, nagrodę za reżyserię scen zbiorowych. No tutaj jury międzynarodowe pod kierunkiem Sergiusza Eisensteina zdecydowało się przyznać mu nagrodę za właśnie dobrą reżyserię tych uczniów. To byli oczywiście aktorzy w większości, odpowiednio odmłodzeni, tak. Tym niemniej, no, że istotnie Lejtys wykazał się tutaj pazurem reżyserskim, dobrze realizując te sceny. I chociaż nagrodzono ten film, właśnie tu paradoks podwójny taki, to jednak Rosjanie Stalin nie zdecydował się, aby ten film wprowadzić do kin na terenie Związku Radzieckiego, no bo uznał jednak, że no opór przeciwko rusyfikacji, niby przeciwko carowi, ale jednak przeciwko językowi rosyjskiemu ma coś z antyradzieckości.
8: Dodam tylko, że Jan Adolf Herbst nie przeżył II wojny światowej, popełnił samobójstwo, był żydowskiego pochodzenia, musiał się ukrywać. Wojny też nie przeżył inny bohater twojej książki, Bruno Wienawer. Mnie się on kojarzy z literaturą science fiction i z nauką w ogóle, z nauką, doktorem chyba fizyki.
9: Tak. Doktorat zrobił w Heidelbergu.
8: Renomowane zresztą te wykształcenie miał.
9: I zanim zdobył sławę jako komediopisarz, to był w wąskich kręgach naukowych, był znanym fizykiem, publikował pracę w języku niemieckim w czasopismach międzynarodowych i szwajcarskich, i holenderskich, i angielskich. Pracował okazjonalnie, odbywał staże na uczelniach w różnych krajach.
8: Potem był wykładowcą na Politechnice, na przykład w szkole Babelberger.
9: Tak jest, oczywiście, bo tam zresztą zrobił doktorat. Natomiast spędził kilka lat w Londynie, pracując w laboratorium jednego z wybitnych uczonych i tam zawarł znajomość z Józefem Konradem, co sprawiło, że potem, już kiedy wziął się za literaturę i sukces odniosła jego sztuka Księga Hioba, motyw biblijny i tragiczny, aczkolwiek ze szczęśliwym zakończeniem, Wienawer przełożył na komedię całkowicie współczesną. Rzecz jest o tym, w ogóle jego sztuki, komedie zawsze miały w sobie elementy naukowe. On wprowadzał tam właśnie swoją wiedzę, co, jak krytycy mu zarzucali, osłabiało trochę lekkość humoru. Istotnie on był człowiekiem, no jak to naukowiec, przedstawiciel nauk ścisłych, był taki racjonalny, bardzo szorstki, oschły, intelektualnie przynajmniej. I te komedie, zawierając wiedzę, popularyzowały właśnie nauki ścisłe w ramach fabuły prezentowanej na scenie. Natomiast ten komis, który oczywiście też był taki jednak stonowany. Tym niemniej odnosiły sukcesy na scenie. No i na przykład pomysł Księgi Hioba był taki, że bohaterem jest warszawski naukowiec współczesny w okresie niepodległej Rzeczpospolitej, który no cienko przędzie, bo zarabia bardzo mało jako uczony, co było też takim psztyczkiem w kierunku władz i satyrą na ówczesne stosunki i rolę inteligencji, także no, tą kondycję inteligencji bytową. Miał za to piękną żonę, no, która mu wytykała ciągle, że jest bez pieniędzy, i żona wpadła na pomysł, żeby ich w dużym mieszkaniu w kamienicy otworzyć tajne kasyno gry. No i żona tym się zajęła, on w tym czasie był w innym pokoju, gdzie finalizował swoje wynalazki, swoje odkrycia, no i rzeczywiście zarabiali dużą kasę, no ale ktoś doniósł, policja wpadła i zlikwidowała to kasyno, ich aresztowała, on wziął całą winę na siebie, żonę puszczono, zwolniono, natomiast on znalazł się za kratkami, no i właśnie przechodził swój ciężki los, niczym biblijny Hiob, no ale potem wszystko się skończyło, nie będę zdradzać.
8: Tak,
9: wszystko dobrze się skończyło, nie będę zdradzać puenty.
8: Tu jeszcze jest jeszcze kilka postaci, ale czas nas nagli, nie wszystkich nie opowiem. No, Kazimierz Wroczyński to Rozkwitały pęki białych róż, dla mnie
9: tak,
8: kojarzy się
9: napisał
8: z tą
9: tekst
8: pieśnią
9: tej piosenki,
8: ponadczasową żołnierską.
9: Tak, a jako dramaturg
8: Był współzałożycielem ZX-u na pewno też.
9: Tak jest, był działaczem, kabaretowym, takim animatorem kultury, tak, jak najbardziej.
8: Natomiast chciałbym przejść do postaci bardzo zasłużonej, zapomnianej, też Romana Niewiarowicza, bo z piękną kartą konspiracyjną. Ja go kojarzę też jako autor adaptacji książek Kornela Makuszyńskiego, Szatan z siódmej klasy, Panienka z okienka, Deotymy, no i scenariusz tak. Żony dla Australijczyka, jednego z pierwszych, trzeci to chyba film był w kolejności Stanisława Barei.
9: Barei, tak.
8: Natomiast natomiast on był przez aktorstwo i reżyserię trafił do scenopisarstwa, powiedzmy, tak, do dramaturgii.
9: Tak. Trafił, no powiedzmy, że przypadkiem trochę, bo będąc aktorem teatrów rozrywkowych, nastawionych na repertuar bardzo lekki.
8: Pod Kasana Uza, tak.
9: Tak, aktorem i reżyserem. W pewnej chwili zdecydował się napisać sztukę na objazd, bo poprosili go koledzy i to była jego komedia najbardziej znana, a mianowicie I co z takim zrobić? Przedwojenną i co z przed wojną to był tytuł I co z takim robić? Którą napisał pod koniec lat 20. pod pseudonimem z francuska brzmiącym. Potem ją przerobił trochę już od połowy lat 30. Przepraszam, ja źle powiedziałem. Pod koniec lat 20. pod tym francusko brzmiącym językiem, a potem już pod swoim nazwiskiem. I sztuka była lekka, właśnie taka troszeczkę podkasana, składała się tylko z dwóch postaci, z kobiety i z mężczyzny i cała fabuła sprowadzała się do dialogu między nimi. Ona została uprowadzona. On potem włączył ten wątek do komedii Żona dla Australijczyka. Także to przerobiło się na film.
8: Zdyskontował to po latach, natomiast jeszcze wspomnijmy o jego działalności w podziemiu, bo to jest bardzo...
9: No tak, to podziemie było istotne. W czasie okupacji oczywiście. On był reżyserem, aktorem i dramaturgiem teatru Komedia teatru jawnego, dopuszczonego przez Niemców do oficjalnego, do działalności oficjalnej na terenie okupowanej Warszawy. I był to jedyny teatr, który mógł wystawiać pełne spektakle, to znaczy sztuki w całości, ponieważ inne teatry to były teatrzyki w zasadzie, którym dozwolono na inscenizowanie różnych skeczów, mogły prezentować monologi,
8: kompilacje, składanki,
9: tańce. Tak, to były składanki taneczno-muzyczno-dramaturgiczne. I Niewiarowicz, no Niewiarowicz był dobrze widziany przez Niemców, ponieważ sztuka I co z takim zrobić, obiegła wiele niemieckich scen. Przetłumaczono ją przed wojną, kiedy stosunki między Polską a III Rzeszą wydawały się być poprawne. Obiegła wiele scen w Niemczech, zwłaszcza tych drugorzędnych i amatorskich, ze względu na łatwość wystawienia, ponieważ inscenizacja była prosta, w jednym miejscu dekoracje nie były skomplikowane i tylko występowało dwoje aktorów, więc łatwo było, a była zabawna. I co ważne też, zwłaszcza dla Niemców, była taka ponadnarodowa, że akcja mogła się rozgrywać...
8: Uniwersalna.
9: Uniwersalna akcja mogła się rozgrywać w dowolnym kraju. A to był po prostu konflikt między mężczyzną jako takim i kobietą. Właściwie nie konflikt, a intryga, no ale też był konflikt.
8: Natomiast ja jeszcze tylko dopowiem na koniec, że Romian Niewiarowicz był zakonspirowanym oficerem Armii Krajowej.

0: tego przyznał, to jeszcze większy wyrok by dostał niż za tą kolaborację.
1: Tak, no Niewiarowicz też był represjonowany, tak. Ale to tylko w środowisku, właściwie odsunięto go na jakiś czas od gry w teatrach warszawskich, natomiast Szalawskim, no to już była inna sprawa, bo trafił na kilka lat do stalinowskiego więzienia.
0: Jasne. Dziękuję pięknie. Moim Państwa gościem był Piotr Kitrosiewicz, autor książki Zapomniani dramaturdzy przedwojennej Warszawy. Dziękuję, Piotrze.
1: Dziękuję Tobie, Tomku. Dziękuję Państwu.
0: A z fragmentami tejże publikacji zapozna teraz Państwa pani Magdalena Woźniak.
2: Powróćmy jeszcze do czasów tuż powojennych. Niewiarowicz nawiązał współpracę z filmem i razem z Ludwikiem Starskim. Napisał scenariusz do pierwszej powojennej komedii z fabułą osadzoną w podnoszącej się z ruin Warszawie. Był nią wspaniały, wspomniany wcześniej Skarb z udziałem między innymi Adolfa Dymszy, któremu w porę zakończył się okres wygnania. Był także współautorem scenariusza do filmu Szatan z siódmej klasy, Kornela Makuszyńskiego w reżyserii Marii Kaniewskiej z 1960 roku. Pracował również przy scenariuszach do Żony dla Australijczyka Stanisława Barei i Smarkuli Leonarda Buczkowskiego, oba z 1963 roku. Wykorzystał w nich wątki z własnych sztuk. W pierwszym posłużył się konwencją z i co z takim robić, a w drugim ze znajdy. Pisywał słuchowiska radiowe, współpracował jako autor felietonów z Tygodnikiem Powszechnym i Przekrojem. Zmarł w Warszawie w 1972 roku. Warto wspomnieć o jego jedynej roli filmowej w Awanturze o Basie z 1959 roku w reżyserii Marii Kaniewskiej. Zagrał aktora Walickiego, znakomicie wcielając się w postać określoną przez autora pierwowzoru literackiego Kornela Makuszyńskiego jako człowieka upiora o dobrym sercu i wyglądał jak upiór, szczególnie kiedy w pociągu gniewnie wygadywał, co powinno się robić z dziećmi. A potem to on zaopiekował się pozostawioną na dworcu na pastwę losu samotną Basią. Fabuła, a szczególnie jej punkt wyjścia, przypomina treść znajdy. Ich dwóch, będącej zresztą świadomym nawiązaniem do powieści Makuszyńskiego, co nie umykało uwadze niektórych recenzentów. Wcielając się w postać Walickiego, Niewiarowicz oddał niejako hołd autorowi Koziołka, Matołka i Panny z mokrą głową. Podobnie postąpił, pisząc scenariusz do Szatana z siódmej klasy. A jeśli mowa o wyglądzie Niewiarowicza, chudego, z demoniczną twarzą i nieprzyjemnym, przenikliwym spojrzeniem, to predestynował go on do ról charakterystycznych, zwłaszcza w filmach grozy. Najlepiej sprawdzał się jednak pan Roman w repertuarze komediowo-farsowym, co nie było wcale paradoksem, gdyż potrafił ponurą miną, zręcznie zestawioną z zabawną sytuacją, skutecznie rozbawić widzów. I jeszcze słowo o życiu osobistym naszego bohatera. W 1925 roku poślubił we Lwowie Ewę Mochnacką, ale małżeństwo nie było udane i chociaż nie zakończyło się formalnym rozwodem, to para żyła w separacji. Mieli syna Zygmunta. W jednym ze źródeł, słownik biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980, wyczytać można o żyjącej w latach 1926-1975 nieznanej z imienia córce. Sztuki Niewiarowicza już dawno wyszły z repertuaru polskich teatrów, nie doczekały się nawet publikacji książkowej, inaczej niż u naszego zachodniego sąsiada, gdzie ciągle są wystawiane. Lekkie, pogodne, optymistyczne podobają się zwłaszcza widzom Hamburga, bo w mieście tym pana Romana najczęściej grano.
0: A w drugiej części audycji państwa i moim gościem jest Marek Teller.
3: Dzień dobry.
0: Okazją do spotkania jest jego nowa książka, numer który?
3: Chyba to jest 13. Albo 14, już nie pamiętam.
0: No. No, Stachanowiec jesteś pisarski, że tak powiem. Natomiast wszystko to się czyta z zapartym tchem, bo jest to bardzo odkrywcze. Tym razem twoja publikacja nosi tytuł Pierwsze Polki w Hollywood, edytorem oficyna Lira, no i poświęcona polskim aktorkom, które próbowały zawojować fabrykę snów w ciągu ponad stuletniej historii. udało jej się tylko to

0: Polinegri, której festiwal odbywa się w Lipnie, zresztą gościłeś już po raz któryś na tym festiwalu niedawno, bo odbył się kilkanaście dni temu, powiedzmy. Pola Negri, Kino Nieme, znaczna część tych bohaterek też Kino Nieme, natomiast taka prawidłowość geograficzna, dostrzegłeś też to, ja też to założyłem, że Kujawsko-Pomorskie jest silnie reprezentowane wśród tych aspirujących do ról starletek, powiedzmy.
1: Tak, rzeczywiście, jeśli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, to tych bohaterek jest najwięcej. Gilda Grey, urodzona w Rydlewie koło Żnina, czyli w ziemi pałuckiej, jako Marianna Michalska. Pola Negri, oczywiście, urodzona w Lipnie. Też, co ciekawe, odkryta przeze mnie, Kamil Astor, która przyszła na świat, jak się okazuje, w Brodnicy. I jeszcze, jakby tego było mało, to Estelle Clark miała z kolei rodzinę też z Kujawska, z terenów dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego, chociaż sama się urodziła w Warszawie, więc rzeczywiście analizując te życiorysy, te postaci, faktycznie Kujawy i Pomorze to jest to miejsce, które było największą kuźnią talentów, no też może dlatego, że było dosyć blisko granicy z Niemcami, czy nawet to była część, wiadomo, zaboru niemieckiego, więc też łatwiej było się przedostać do Hamburga, no a stamtąd już statkiem do Ameryki.
0: No one oczywiście próbowały tam coś osiągnąć nie pod nazwiskami swoimi rodowymi, czy pod polską brzmiącymi, tylko pod pseudonimami anglosaskimi. Wspomniana tu Gilda Grey, która uchodzi za wynalazcę tańca shimmy, bardzo modnego w latach 20. Czy pani mieszka sama? To był chyba najpopularniejszy polski przebój w tym rytmie, skomponowany przez Zygmunta Karsińskiego i Szymona Kataszka do słów Andrzeja Własta. To śpiewała najpierw Zula Pogorzelska, a potem śpiewał bohater twojej kolejnej książki, Hanur Hanur, zdaje się też.
1: No tak, to shimmy było bardzo popularne.
0: Natomiast ta Gilda Grey, to nie wiedziałem, no jednym z najsłynniejszych melodramatów w dziejach w ogóle kinematografii jest film pod tym Gilda, z Ritą Hayworth i Flannem Fordem, słynna erotyczny taniec Lity Hayworth, machanie włosami, zdejmowanie rękawiczki. Doprowadził ten film do procesu, właśnie Gilda Grey wytoczyła producentom tego filmu.
1: Tak, rzeczywiście ona uważała, że ten film nawiązuje do jej życiorysu. No, sugerowała się nazwą, tytułem tego filmu Gilda, tym takim seksapilem bohaterki, tym wykorzystywaniem też tych elementów właśnie tańca, uwodzenia. Faktycznie miało dojść do procesu. Właśnie ciągnęła się sprawa kilka lat. Na szczęście zakończyła się ugodą. Jakoś tam została wynagrodzona Gilda, ale to jej pomogło też, bo to już był ten czas, kiedy ona miała też długi, nawet ogłosiła bankructwo w pewnym momencie, już była taką zapomnianą artystką, a dzięki temu do jednego chociażby z filmów zaproszono ją w charakterze konsultantki do spraw seksapilu. No i też pojawił się pomysł, niestety niezrealizowany, filmu biograficznego na jej temat, w którym też inna piękność miała zagrać, Lana Turner, niestety śmierć Gildy sprawiła, że sprawa została tutaj tego filmu jednak odłożona i już nigdy do niego niestety nie wrócono.
0: Czy można zaryzykować taką hipotezę, że o ile te aktorki opisane w twojej książce to w okresie filmu niemego mniej lub więcej zaistniały na ekranach, to jednak dźwięk, jak się pojawił, spowodował, że po prostu skończyła się ich, no tam jakieś niezbyt może wielkie, ale jakieś tam osiągnięcia właśnie w Hollywood.
1: Znaczy tutaj nie wszystkie, bo na przykład Lida Roberti to była artystka, która dopiero zaczęła swoją karierę w kinie dźwiękowym i też śpiewała, występowała, nawet zachowały się nagrania, gdzieś w internecie można zobaczyć. Pola Negri, o której też niekiedy się mówi, że ta kariera pod wpływem kina dźwiękowego przygasła, że ten głos nie był taki zbyt atrakcyjny, to pamiętajmy, że też nagrywała filmy dźwiękowe, między innymi taka piosenka Paradise, z którą nawet wędrowała po całych Stanach Zjednoczonych, czy planowała tutaj występy na terenie całych Stanów Zjednoczonych i też wyszła na płytę gramofonową. Też słynne oczywiście Tango Notturno śpiewane przez nią. No. Więc ten głos, nawet jeśli był taki trochę chropowaty, taki ostrzejszy, to wcale nie blokował jej tej kariery. Ale oczywiście w Stanach Zjednoczonych liczyła się dykcja, wymowa. No jeśli były z tym problemy, a wiemy, że były u dużej części bohaterek, no to były to często role właśnie drugoplanowe albo takie charakterystyczne, bo nawet Lida Roberti, grając te różne, grając w tych różnych filmach, no często to była właśnie w takich rolach komediowych, takich właśnie charakterystycznych, zapadających w pamięć. No ale szanse na główne role, no to niestety pojawienie się kina dźwiękowego trochę uniemożliwiło przynajmniej niektórym z artystek, a w przypadku takich gwiazd jak chociażby Estelle Clark zupełnie po roku 1928 jakby automatycznie ta kariera się kończy. No wcześniej też Camilla Storr nie spróbowała już w kinie dźwiękowym swoich sił, a w kinie niemym no gdzieś tam te drugiego planu role udawało jej się otrzymywać.
0: To pierwszą Polką, która pojawiła się w filmie amerykańskim, to była właśnie ta Camilla Storr?
1: Na to wygląda, jak zacząłem badać.
0: To przed pierwszą wojną jeszcze.
1: Tak, to były 1912 bodajże, albo nawet jeszcze trochę wcześniej. Ona wcześniej też występowała w teatrach rozmaitych, zaczynała właściwie karierę u progu na początku XX wieku. No i ona faktycznie występowała w Hollywood, bo pamiętajmy, że pierwsze wytwórnie powstawały w Nowym Jorku dopiero lata 20, to jest rozkwit hollywoodzkich wytwórni. Ona już w tych latach, można powiedzieć, 10 występowała faktycznie w Los Angeles i tam grywała no, role głównie drugoplanowe, też jakichś służących, jakichś takich podsłuchujących często, ale zdarzały
0: epizody, się... krótko mówiąc.
1: Tak, ale faktycznie zdarzały się artykuły prasowe na jej temat, zdjęcia pojawiały się w prasie, no też skandale, no bo jakże tutaj bez skandali się obyć, właściwie każda z moich bohaterek mniejsze lub większe skandale wywoływała.
0: To prawda, to prawda. A wspomniałaś o Estelle Clark, to czy te wszystkie panie, które opisałeś, to przeważnie były potomki, urodziły się jeszcze w Polsce, czy też były już dziećmi Polonusów?
1: Tutaj starałem się wybierać takie, które jednak urodziły się na ziemiach polskich, no bo pamiętajmy.
0: Jako w dzieciństwie jeszcze wyjechały.
1: Tak, tak. Tutaj chociażby przykład Gildy Gray, która jako kilkuletnia dziewczynka z rodzicami trafiła do Ameryki. Camilla Storr, no to też jest podobna historia. Estelle Clark również, więc właściwie większość z nich albo trafiła w dzieciństwie do Stanów Zjednoczonych, albo już jakby tutaj wraz z rozwojem kariery jako dorosłe osoby, no chociażby Pola Negri zaczynała przecież karierę w Warszawie jako tancerka, później występowała jako aktorka, no potem...
0: Potem jeszcze epizod niemiecki.
1: Epizod, nawet nie taki epizod, bo kilka lat występów, między innymi w filmach Lubicza.
0: Tak, spinała się po szczeblach drabiny przez Niemcy do Hollywood.
1: Tak. Tak. No minęła też na przykład etap paryski, bo od razu trafiła do, właściwie z Niemiec do Hollywood za sprawą filmu Madame du Barry. Później oczywiście przyszedł czas na różne hollywoodzkie romanse, bo też oczywiście znamy historię i z Charlie Chaplinem, z Rudolfem Valentinem. Potem małżeństwo, powrót właściwie do Europy, do Francji i małżeństwo z Serżem Divanim, fałszywym księciem.
0: Też opisanym życie, przez ciebie kiedyś.
1: Tak, w książce Fałszywi arystokraci. No było to burzliwe życie, też pełne dramatów, bo ci mężczyźni, którzy u jej boku byli zazwyczaj, no ich losy były dramatyczne. No jeszcze chociażby lotnik Glenn Kidston, który się rozbił. No a później wieloletnia przyjaźń z Margaret West, no będąca niekiedy nawet obiektem plotek o jakoby łączących panie
0: intymnych relacjach.
1: Intymnych, tak.
0: Ale tu takie, przywołujesz takie ciekawostki przy okazji chyba Estelle Clark, że jej mąż był wziętym kompozytorem, którego szlagiery przetrwały.
1: Tak, Leo Robin to był jej mąż, którego poślubiła już po rezygnacji, czy po właściwie zakończeniu kariery aktorskiej. No prawdopodobnie nie było to jej wolą, po prostu przestała dostawać propozycje, bo jednak no, przyszło to kino dźwiękowe. No i zakochał się w niej Leo Robin, kompozytor. W późniejszych latach komponował m.in. utwory dla Marilyn Monroe, chociażby Diamonds Are Girls' Best Friend. To jest właśnie jego kompozycja.
0: Evergreen taki.
1: Tak, więc rzeczywiście była to postać znana. Jeszcze za czasów małżeństwa ze Stel trochę mniej. No, małżeństwo było krótkie, chociaż na hollywoodzkie standardy, co można powiedzieć o krótkich, bo 9 lat przetrwało.
0: To nie takie krótkie.
1: Więc nie takie krótkie, ale jak właśnie też kolejne lata życia to byli jacyś tam partnerzy niewątpliwie w jej życiu, ale to był ten drugi mąż, bo wcześniej miała też przez krótki czas jeszcze przed rozpoczęciem właściwie kariery też starszego biznesmena z kolei, z którym się jej nie ułożyło, ale po rozwodzie z Robinem już właściwie w jej życiu nie było na dłużej żadnego mężczyzny. No i też podobnie jak niestety część bohaterek tej książki, ona zmarła w zapomnieniu w wieku 84 lat. Właściwie to tak prawie, że można powiedzieć, nikt o niej nie pamiętał jako artystce, aktorce do tego stopnia, że nawet jej rodzina, z którą się skontaktowałem, gdzieś tam coś słyszała, ale właściwie to o tym, że była aktorką, no to też specjalnie nie wiedzieli.
0: A z kolei Lida Roberti zmarła w wieku lat niespełna 30, to więc ona rzeczywiście może jeszcze miała szansę zrobić tą karierę, to był koniec lat 30. Ona należała do tej plejady modnych wówczas platynowych blondynek. Mae West i jeszcze Mae
1: West Harlow, i Jean Harlow,
0: tak, to były. Zresztą przyłożył do tego wizerunku ich z dłoń Max Factor, zdaje się.
1: Tak, rzeczywiście
0: polskie
1: tutaj
0: pochodzenie mający.
1: Michał Factor ze Zduńskiej Woli, często błędnie nazywany Maksymilianem Faktorowiczem.
0: Tak jest właśnie nazywany do tej pory.
1: Tak, mimo że w dokumentach występował jako Michał Factor, tych jeszcze polskich. No i tutaj warto wspomnieć, że faktycznie on wprowadził rewolucję w modzie, no też pojawiały się już pierwsze te L'Oreal chociażby farby do włosów i Lida Roberti była właśnie kreowana najpierw na takiego blond wampa, blond piękność, ale ona zdecydowanie bardziej odnajdywała się w rolach komediowych, była taka bardzo charakterystyczna, roześmiana, pełna życia, a przy tym ten jej charakterystyczny polski akcent zawsze zwracał uwagę i często o nim w prasie wspominano. Występowała też jak wiele bohaterek książki na Broadwayu, próbowała swoich sił w różnych spektaklach. No ale tutaj dosyć te losy też no były, to życie było krótkie, intensywne, bo właściwie co roku kilka filmów, ale choroba serca sprawiła, że w wieku 29 lat, właściwie w błahym momencie, bo w momencie, gdy schylała się, żeby zawiązać sznurowadło, doznała rozległego ataku serca i to zakończyło jej krótkie życie. No też miała męża, Bada Ernsta, który zresztą kilkanaście lat później popełnił samobójstwo.
0: Tak, takich spektakulярnych okolicznościach, to takie głośnione, bo zresztą to było takie zaplanowane starannie.
1: Tak, zadzwonił do dziennikarza, że jeśli przyjedzie, to będzie miał news na pierwszą stronę. No i kiedy przyjechał, faktycznie miał tenże news, no bo jednak Bud Ernst odebrał sobie życie. On też przyjaźnił się, zdaje się, z Rolem Flynnem.
0: Tak, on takie wspomnienie tak, napisał, czuły potem.
1: Więc była to postać, która bardzo tutaj osadzona w tych kręgach artystycznych.
0: A ta Lida Roberti miała dosyć niezwykły życiorys, bo ona o Azję zahaczający.
1: Tak, najpierw urodziła się, tutaj są wątpliwości, czy w Warszawie, czy w Woronerzu, bo pisała w karcie pokładowej Worumesz, więc to trudno tutaj stwierdzić. Później z kolei pisano wszędzie, że Warsaw. Nie wiadomo do końca. Wiadomo, że za to, że rodzice byli urodzeni na ziemiach polskich, ojciec w Rudzie Guzowskiej, czyli dzisiejszy Żyrardów, matka Piotrków, czyli Piotrków Trybunalski obecnie,

0: ciemne niewątpliwie włosy.
1: No tak, no, naturalną platynową blondynką po wojnie najsłynniejszą była chyba Irena Karel. Natomiast polskiej
0: też była w Lipnie teraz na festiwalu.
1: Też regularnie była tam.
0: Chyba co roku.
1: Natomiast przejdźmy teraz do dwóch bohaterek książki, które zachowały polskie personalia. Pierwsza Janina Smolińska, niezwykle urodziwa, co potwierdzają fotografie, uczestniczyła w konkursach Miss?
0: Tak, w różnych i francuskich, i belgijskich, i brytyjskich. Rzeczywiście była to taka postać, która przez właściwie konkursy piękności chciała osiągnąć popularność, ale też jeszcze wcześniej występowała w Folie Bergère, czy Bergère, przepraszam.
1: Słynnej rewii paryskiej.
0: Słynnej rewii paryskiej. I tam rzeczywiście, no chociażby występowała Josephine Baker przez pewien czas. I od tego właściwie zaczęła się ta jej taka większa rozpoznawalność, bo w polskim kinie zagrała w kilku filmach, ale sama mówiła, że to raczej nie ma się z tym co afiszować. I kiedy była we Francji, no to zaczęła brać udział w rozmaitych konkursach i te konkursy ją przywiodły do Stanów Zjednoczonych. Przypłynęła tam z grupą piękności, po czym trafiła na plan filmu, zresztą nominowanego do Oscara, Płomienna piosenka. Tam przewodziła grupie tanecznej. Też wywołała mały skandal, ponieważ w dniu, kiedy zaczęto kręcić zdjęcia, okazało się, że jej strój jest nieco bardziej skąpy, niekompletny niż tego wymagał reżyser i trzeba było szybko naprawiać jej ten strój jakoś tam bardziej, żeby zasłaniał trochę więcej. No ona przyzwyczajona z paryskich rewii, no nie sądziła, że Ameryka okaże się tak pruderyjna. Później z kolei wyszła za mąż, też w dosyć takich skandalicznych okolicznościach, bo skończyła jej się wiza na pobyt. No i jedyną możliwością było wyjście za mąż za kogoś, kto ma amerykańskie obywatelstwo. No i takim szczęśliwcem się okazał Wacław Walter Grabowski, dostawca peruk do hollywoodzkich filmów. No i to małżeństwo, no to było takie trochę fikcyjne, można powiedzieć, ale za to rozwód był jak najbardziej realny i to opisywany bardzo
1: głośniej,
0: szeroko. Tak,
1: głośniej, hałaśliwy, tak, tak, tak.
0: Oczywiście oskarżenia czy o przemoc domową, o zdrady, o złe prowadzenie się. Potem niby ugoda małżeńska, no ale właściwie Janina wróciła do Polski, potem z kolei trafiła do Francji, już w tej Francji została, już nigdy więcej do Stanów Zjednoczonych nie wróciła. Zresztą tam we Francji prowadziła zespół taneczny po Polish Ballet z polonijnymi właśnie z mieszkankami Francji, pochodzącymi z Polski.
1: A druga pani, która jest tutaj, zachowała polskie imię i nazwisko, chociaż trochę imię zdrobniałe miała, bo się podpisywała Tosia, Antonina się formalnie nazywała, prawda?
0: Tak, Antonina Franciszka Nowicka. Zaczynała jako tancerka w teatrze.
1: I ona miała największą szansę po Polinę Negri, twierdzisz?
0: Tak można, tak by się wydawało, bo rzeczywiście zainteresowała się nią wytwórnia Selznika.
1: Potentata, przemienił z wiatrem produkt flagowy.
0: Zresztą podobno wielkiego kobieciarza, który lubił przeglądać właśnie różne magazyny z kobietami, być może tam właśnie ją gdzieś wypatrzył, dowiedział się.
1: A ona była utalentowaną tancerką, wykwalifikowaną w balecie.
0: Tak, w teatrach występowała, była bardzo chwalona, pisano o niej dużo pochlebnych recenzji, no i dzięki temu, że się pięknie poruszała, też była piękną kobietą, no to zwróciła uwagę Amerykanów, też pomogła jej nieco Halina Bruczówna, artystka występująca w Stanach Zjednoczonych, która też jej utorowała tę drogę do filmu, ale okazało się, kiedy przybyła już do Stanów Zjednoczonych, do Hollywood, okazało się, że ta droga jest dosyć trudna, bo oczywiście musiała doszlifować język angielski.
1: No ale to miała pedagogów, jeśli chodzi właśnie o pracę w studiach filmowych i o szlifowanie angielskiego i nawet już był tytuł filmu, balet, który tak był zapowiadany.
0: Tak, ale zakochała się też przypłynął do Stanów Zjednoczonych jej narzeczony.
1: Zamożny zresztą.
0: Tak, Adolf Berliner Blau, zwany w skrócie Adolfem Berli, który ożenił się z Tosią i z którym pojechała do Polski, znaczy popłynęła do Polski. No i ten pobyt w Polsce się przedłużył, wybuchła II wojna

0: Światowa. Ona oczywiście z mężem uciekła z Polski.
1: Ta epopeja ich jak uciekali z Polski we wrześniu 1939 roku przez pół Europy, no to jest na scenariusz filmowy.
0: Tak, a tutaj też oczywiście nie wiemy, jak bardzo te opowieści w prasie amerykańskiej były podkręcane, barwne, ale rzeczywiście w końcu trafili do Stanów Zjednoczonych i nawet ta propozycja jeszcze gdzieś wisiała tego filmu, ale ostatecznie został on zrealizowany, zresztą chyba pod, nie wiem, czy to ten sam, czy właśnie nie ma pewności, czy już nieco inny, jako Flotsam z innymi już artystami, już Tosi Nowickiej w tych napisach filmowych nie uświadczyliśmy.
1: I tak się skończył jej sen o Hollywood?
0: No, występowała jeszcze w polonijnych trochę teatrach, na różnych scenach, ale raczej wycofała się potem w cień, zajęła się malarstwem i niestety zmarła jeszcze przed ukończeniem 50 roku życia na raka.
1: No, z kolei dodam, że ten mąż to pochodził z zacnej familii warszawskiej, pochodzenia żydowskiego, chociaż oni chyba zmienili wyznanie. Jego siostrą rodzoną była ta Aniela Steinsbergowa, mecena słynna.
0: Tak.
1: Działaczka KOR-u nawet jeszcze. Bardzo długowieczna osoba. Wspomniałeś o książce Fałszywi arystokraci. To nie była arystokratką, ale fałszywa była... udająca Polgę Olga Petrowa, tak?
0: Tak. A to dosyć ciekawa historia, bo ile na przykład Kamila Stor udawała Brytyjkę, twierdziła, że się nazywa Grace Curry, że jej ojciec był lekarzem królowej Wiktorii, o tyle Olga Petrowa naprawdę nazywała się Muriel Harding, pochodziła z Wielkiej Brytanii, była Brytyjką, pełnokrwistą, bo obydwoje rodzice też byli Brytyjczykami, no ale po pierwszych występach pod nazwiskiem Muriel Harding doradził jej impresario, aby nieco zmieniła to nazwisko, żeby było bardziej charakterystyczne, żeby się nadawało, jak to się mówi, na afisz. I pojawił się pomysł, że skoro była tancerka Anna Pawlowa, no to, że ty będziesz Petrowa. No i najlepiej jeszcze właśnie dodać Olga i jeszcze przed tym Madame, no to w ogóle będzie Madame Olga Petrowa. Taką stworzył, można powiedzieć, personę sceniczną i dla niej. No i ona z kolei, jako ta Olga Petrowa, najpierw występowała jeszcze w Wielkiej Brytanii, po czym trafiła dosyć szybko do Stanów Zjednoczonych. Tam grała w filmach, nawet sama była i scenarzystką, i producentką w pewnym momencie niektórych filmów. Jednocześnie też próbowała swoich sił na Broadwayu. No i rzeczywiście ona odniosła dosyć duży sukces, bo pisano o niej wiele w prasie, czy właśnie też zwracano uwagę na ten charakterystyczny akcent, który sobie wypracowała wschodni. Jakby nikt nie przypuszczał, że ona może aż tak manipulować swoim życiorysem. Dopiero po latach w końcu się przyznała, że ten wizerunek był nieco podkręcony i że z polskością to ona tam niewiele w sumie miała wspólnego, zresztą nawet nie bardzo chyba trafiła, no bo Petrowa to bardziej wskazywało na pochodzenie rosyjskie.
1: Albo bułgarskie.
0: Albo bułgarskie.
1: No, w każdym razie, no pomogło i to ten nie wiem, wschodnioeuropejski sznyt jej pomógł w filmowej przygodzie niewątpliwie. Dziękuję pięknie, Marku, za udział w audycji. Rozmawialiśmy o twojej książce najnowszej, pierwsze Polki w Hollywood. Mam nadzieję, że się jeszcze w tym roku spotkamy, bo biografia Hanusza już jest w drukarni prawie.
0: Prawie, już powoli. No myślę, że jesienią jeszcze będzie okazja się ponownie spotkać.
1: Raz jeszcze dziękuję ci pięknie za udział w audycji.
0: Dziękuję bardzo.
1: A z fragmentami książki Marka Tellera Pierwsze Polki w Hollywood zapozna państwa teraz pani Magdalena Woźniak, zaś do usłyszenia mówi Tomasz Zapert.
2: Hollywood, jakie znałam, w owych czasach to Hollywood marzeń i snów. Teraz to już przeszłość. Ale nawet wówczas za rozkoszną złudą kryła się twarda, gorzka rzeczywistość. Pod oślepiającym pięknem zewnętrznym czaił się amalgamat lęku i osobistych tragedii. Urocze uśmiechy czarowały cały świat, ale często osłaniały niepewność, która tych niewielu wybranych prowadziła do gorszących ekscesów. Czy odnowią umowę? Czy gwiazda, która wzeszła wieczorem, nie zgaśnie nagle już rano? Czy następny obraz będzie kasowy? Czy barometr wpływów, ten wskaźnik emocjonalnych i ekonomicznych wahań, nagle nie zacznie spadać? Wygrane, jakie los ofiarowywał, nieomal przekraczały wyobraźnię, ale stawki były równie zawrotne, choć odmierzane inną monetą. Wspominała początki swej amerykańskiej kariery Paula Negri w wydanym w 1970 roku pamiętniku Gwiazdy. Uśmiechnięte twarze, zjawiskowo pięknych kobiet, które pojawiały się na okładkach czołowych filmowych magazynów, często skrywały wewnętrzne rozterki i dramaty. Ceną wielkiej kariery niejednokrotnie były problemy w życiu osobistym. Premierze każdego filmu towarzyszył strach, że może on się okazać ostatnim, a presja idealnego wyglądu nierzadko potęgowała frustrację. Życie hollywoodzkich gwiazd było i nadal jest dalekie od kreowanego w mediach ideału. Dla wielu młodych dziewcząt stanowiło jednak niedościgniony wzór. Tamte kobiety były przecież na szczycie, spełniały swoje marzenia i zapewne mimo tych wszystkich problemów z nadzieją patrzyły w przyszłość. Nic więc dziwnego, że perspektywa występów w Hollywood od samego początku nęciła także artystki pochodzące z Polski. W czasach kina niemego do uzyskania statusu gwiazdy często wystarczyły bowiem fotogeniczność, odpowiednia mimika i przede wszystkim odrobina szczęścia. Chociaż pierwsza publiczna projekcja filmu odbyła się w 1895 roku w Paryżu za sprawą braci Augusta i Louisa Lumierów, wystarczyły dwie dekady, by rolę stolicy światowego filmu przejęło Los Angeles. Universal, Metro, Famous Players Lasky. To tylko kilka nazw wytwórni filmowych, które powstały w najsłynniejszej z dzielnic miasta w drugiej dekadzie XX wieku. Nie jest tajemnicą, że w powstawaniu wielu z nich kluczową rolę odegrali polscy Żydzi, jak choćby urodzony w Warszawie Szmuel Gelbfisch, który jako Samuel Goldwyn był współzałożycielem wytwórni Metro Goldwyn Mayer, czy pochodzący z Krasnosielca bracia Aaron, Szmul i Hirsch von Salowie oraz ich urodzony już w Kanadzie brat Jacob Warner, który jako Albert, Sam, Harry i Jack Warnerowie stworzyli słynną wytwórnię Warner Brothers. Jeśli jednak chodzi o rolę Polek w budowaniu legendy amerykańskiej fabryki snów, to tylko nazwisko Pauli Negri zdołało utrwalić się w społecznej świadomości. Tymczasem przed wybuchem II wojny światowej w produkowanych w Hollywood filmach pojawiło się kilka artystek urodzonych w Polsce. Jedne stały godzinami przed drzwiami wytwórni, czekając na swój moment, inne na różne sposoby pomagały szczęściu, choćby biorąc udział w konkursach piękności czy innych inicjatywach, które dawały szansę na rozwinięcie aktorskich skrzydeł i spełnienie marzeń o amerykańskiej sławie. Ich losy niejednokrotnie same w sobie stanowią materiał na pełen zwrotów akcji film. W książce Pierwsze Polki w Hollywood przybliżam życiorysy siedmiu Polek, którym udało się przed wojną spełnić marzenie o wyjeździe do Hollywood. Kamil Astor, Janiny Smolińskiej, Gildy Gray, Pauli Negri, Estelle Clark, Lidii Roberti i Tosi Nowickiej. W ósmym rozdziale opisuję zaś historię fałszywej Polki w Hollywood, czyli Olgi Petrowej, która przez wiele lat twierdziła, że urodziła się we Warszawie jako córka Anglika i Polki, podczas gdy w rzeczywistości przyszła na świat we Wielkiej Brytanii, a jej rodzice byli Brytyjczykami. Część z bohaterek publikacji, m.in. Gilda Gray, Paula Negri, czy Lidia Roberti, przez lata święciły triumfy jako hollywoodzkie gwiazdy. Inne zaś, jak choćby Janina Smolińska czy Tosia Nowicka, wystąpiły w jednym lub dwóch filmach albo były po prostu zapowiadane jako nowe artystki w fabryce snów, lecz nie doczekały się swojego wielkiego momentu.
3: Nieregularnik literacki.
4: www.net.fm. Reklama.
5: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
4: Po reklamie. Festinalente, czyli spiesz się powoli.
6: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
7: Witamy Państwa serdecznie.
6: Bardzo serdecznie, tak. Cześć Igor.
7: Cześć Tymek.
6: Cześć Fryderyk.
7: Cześć Fryderyku.
6: Tak, dzisiaj pogodna atmosfera, mimo że pogoda jest, ale to nie do końca słoneczna, to u nas słońce świeci, tak. Bo mamy tutaj dwie wielkie lampy, które nam żarzą w oczy i czujemy się jak w środku lata, mimo że przed naszym, nie wiem czy zauważyłeś, wchodząc do Radia Wnet, przed naszym radiem stoi gigantyczny, nie wiem jak to nazwać, pomnik, obelisk składający się z liter Warszawa, który jest już w jesiennych klimatach, bo są tam grzyby, są tam również jakieś przetwory i inne nawiązujące do jesieni, powiedzmy, że charakterystyczne cechy. To jest chyba ten sam w ogóle, który był na święta ułożony w choinkę, tylko tam powymieniali. Ale...
7: Po co się trudzić?
6: Ale no właśnie, witam cię chyba pierwszy raz tej kalendarzowej jesieni.
7: Tak, ja ciebie też witam, Tymku, pierwszy raz w nowym roku naszym. Festinalente, prawda?
6: Fantastycznie.
7: Festinalente zatoczyło pełne koło i rozpoczynamy...
6: I wracamy do początku.
7: Właśnie.
6: Jak to się robi te audycje.
7: Tak, ale zaczęliśmy od Emancypantek rok temu, tym razem będzie troszkę inaczej. Tymoteusz Dąbrowski, Igor Toporowski, Fryderyk Litwin realizuje tę audycję. To jest audycja Festinalente i sobie tak troszkę będziemy dzisiaj wspominać.
6: Tak, wspominać, gaworzyć, ale będziemy też snuć plany na przyszłość, bo o przyszłości dużo opowiadał nam Stanisław Lem, który dzisiaj jest bohaterem naszej audycji, której sobie porozmawiamy, i jego trzy książki. Nie wszystkie książki, ale też część, to są po prostu części książek, bo Lem bardzo lubił jednak opowiadać i pisać różne historyjki. Też jego książki bardzo często wyglądają w ten sposób, że jest to zbiór właśnie takich historii i czeka nas przede wszystkim, chyba najważniejsza, i to długa powieść, rewelacyjna też, i serdecznie Państwu polecam, żeby tego przesłuchać, a nie przeczytać, bo już do końca zaraz znajdę, gdzie to dokładnie jest, ale zostało stworzone przepiękne słuchowisko Niezwyciężonego, czyli pierwsza książka, drugi tytuł, który omawiamy, będzie Golem 14, to dużo o przyszłości, i wspomnimy również o przyjacielu.
7: To też,
6: a ja teraz wspomnę o swoim
7: przyjacielu
6: Igorze. Jak ty się dzisiaj czujesz?
7: A, dziękuję.
6: Bo mnie tydzień był bardzo, ale to bardzo pełny.
7: Pełny, intensywny.
6: Tak, intensywny.
7: Wspaniale. No właśnie tak chciałem cię zatrzymać, bo tak galopowałeś już z tym Lemem, a oczywiście najpierw te 15 minut, z czego w sumie no 6 minut dzisiaj zostało nam skradzione, prawda?
6: Pozdrawiamy Fryderyka.
7: Tak, tudzież nieregularnik literacki. Audycja, która się odgrywa przed nami. Ale to są pełne miłości, pozdrowienia. Oczywiście dzisiaj jest tak też rocznicowo, dlatego też troszkę luźniej można by powiedzieć. A właśnie co u mnie. No ja w tym tygodniu tutaj, a my w ogóle się wybraliśmy dzisiaj, nie dzisiaj, ale w tym tygodniu do gmachu Radia Wnet i też takie pewne perspektywistyczne plany omawialiśmy. Mamy nadzieję, że już za niedługo też zdradzimy je Państwu. A jeśli chodzi o samego mnie, to obejrzałem Excalibur.
6: Jak na ciebie wpłynął Excalibur?
7: Wiesz co, pierwszy raz obejrzałem taką starszą adaptację tego, tych legend arturiańskich, ponieważ zwykle to oglądałem, kurczę, z 2017 chyba była taka legenda króla Artura, czy tam legenda miecza i tak dalej. I Excalibur mnie przede wszystkim zachęcił tymi kadrami, które gdzieś tam mi po prostu przewinęły się. I troszkę było tam jednak dla mnie za dużo tej treści, która może była taka zbyt skondensowana, jakby było tam wszystko i nic, i jednak galopowała ta treść, a czasami się zatrzymywała i to było takie synkopowane. Ale końcówka na pewno mi się już spodobała, kiedy już dochodziliśmy do tego, prawda, apogeum. Tak, do kulminacji, dokładnie. Aczkolwiek też poznałem w sumie tę legendę arturiańską, też zupełnie z innej strony, jakby pełen taki obraz tej podróży, tego Excalibura, bo nawet już tutaj abstrahując od samego króla Artura, ale od jego poczęcia poznaliśmy też jakby tę genezę, tudzież to, co się dzieje właśnie przy poszukiwaniu Świętego Graala, przy jego złowieszczej, przyrodniej siostrze, bo to też są różne reinterpretacje legend arturiańskich i właśnie to była ta jedna z tych, gdzie ta siostra była antagonistką,
6: tak,
7: razem z jej synem. Tak, to była siostra Morgana bodajże. No i oczywiście czarodziej Merlin. No, naprawdę piękne kadry i piękne takie metafory z tym smoczym oddechem jakby. Ja przez chwilę naprawdę do połowy filmu myślałem, że w końcu ujrzę tego smoka, ale potem zrozumiałem, że jednak tu chodzi o coś innego. Więc polecam, z 81 i naprawdę scenografia, rekwizyty i sam wizaż jakby, make-up tych ran i jakby generalnie twarze tych wszystkich bohaterów, to jest naprawdę coś niesamowitego, biorąc pod uwagę tamte czasy, więc...
6: Może to i lepiej z tym smokiem, bo wszyscy pamiętamy Wiedźminowego smoka. I może na tamte lata jednak warto by było, prawda, niektóre rzeczy pozostawić jako nieprzedstawione.
7: To na przykład. Ale
6: jak my się zobaczyliśmy, to użyję takiego stwierdzenia, a może nawet opowiem lekką historyjkę, jest taka piosenka.
7: A ty lubisz te historyjki, tak?
6: Die Forelle, prawda, czyli chyba o szczupaku po niemiecku. Albo o jakiejś innej rybie, przepraszam. Ale chodzi o to, że ta piosenka polega na tym, jak to się łapało szczupaka i w którymś momencie, prawda, ten umówiący tak mąci wodę, żeby go, prawda, w jakiś sposób zakręcić i tego szczupaka łapie. Ty trochę byłeś zmącony wtedy, prawie jak ta woda. Czy cię świat w końcu złapał ostatecznie? Bo jak przyszedłeś do tego radia, to takie właśnie różne miałeś pomysły. Różne tak. Miałeś też przemyślenia.
7: No tak, no myślę, że nadal jestem zmącony.
6: Czyli jak to w tobie działa dalej.
7: Tak, nadal rozgrywa się we mnie, tak jak w wielu z nas, jakaś bitwa. Tudzież wojna, ale to każdy nosi w sobie jakby te swoje batalie.
6: No pewnie.
7: No ale na pewno jest lepiej, na pewno jest lepiej. Coś szukam odpowiedzi. Ale myślę, że nie wchodźmy tak w prywatę, bo słuchaczy nie włączymy niestety w tę immanentność.
6: Nie, to nie o to chodzi, jak to bardziej wrażeniowo. Tak, jak ty ten... Tak. Ale widzę, że jesteś pobudzony, więc to dobrze.
7: No to chyba
6: że
7: dobrze.
6: Że nie poszedłeś w melancholię, ale tak. Bardziej w działanie. No i o to
7: tak.
6: Chodzi.
7: No na pewno ucieczka w papier jakoś pomaga, prawda?
6: Bardzo się
7: ukierunkowuje te myśli w jakiś sposób. No ale opowiedz z kolei, bo widziałem, że u ciebie się działo wiele. Byłeś już drugi raz w sumie chyba, już służyłeś za modela.
6: Tak.
7: Bo wcześniej w lipcu to tam bodajże byłeś modliszką, czy tam jakimś owadem takim
6: byłeś. Wiesz co, ja nawet nie wiem, co to było. To było z Polską związane, swoją drogą samą.
7: To konikiem polnym.
6: A może w ten sposób? Samą osobę, która tworzyła faktycznie te swoje, nie chcę tego nazwać kostiumami, chociaż to bardziej do kostiumu trochę nawiązuje, spotkałem na pokazie, który odbywał się w tę niedzielę. Przepraszam najmocniej, co ja mówię w niedzielę? Już mi się wszystko
7: połowiczkało.
6: Przecież to było dwa dni temu, to był piątek.
7: No widzisz.
6: To był piątek, przepraszam. Wyskakuję.
7: To jest jednak taki zakręcony.
6: Ale to ja dlatego, że się bardzo zakręcony. Dużo działo. Dlatego, że nie dość, że szedłem w pokazie, nie dość, że miałem inaugurację roku, nie dość, że miałem dwie inauguracje roku, nie dość, że miałem spotkanie integracyjne. Nie dość, więc to mi się wszystko w ogóle zbiło razem, że aż pomyślałem, że w tym pokazie dzisiaj rano szedłem. Więc to taki żarcik. Jednakowoż to, czym byłem w pokazie, kim byłem w pokazie, założyłem na sobie strój, który miał oznaczać smutek. Prawda? I nawet się nie musiałem za bardzo przygotowywać na tamten moment i poszło mi nawet w porządku. Moja dziewczyna...
7: Jak szedłeś, to było, przepraszam, że tego powiem, takie wyjątkowe, ponieważ tym jak taki, coś wyjątkowe w kontekście perspektywy na typowego modela, że szedłeś krokiem totalnie niemodelowym i o tym ułożeniu ciała mówię, że tak. Miałeś te takie ręce...
6: Spięte, prawda?
7: A nie właśnie takie puszczone...
6: Znaczy, spięte w kontekście, że do przodu
7: ramion,
6: bardziej,
7: tak. I ręce takie puszczone, wydłużone te ramiona, takie opadnięte, no... Wyglądałeś na człowieka, który odpuścił sobie generalnie. Batalii z życiem.
6: Spodnie też mi wtedy odpuszczały i dlatego też tak te ręce właśnie blisko tam kieszeni spodni, żeby nie było faux pas w którymś momencie, ale udało mi się, bo by była chryja, ale serdecznie to muszę pozdrowić Rysia i Benia, który faktycznie dał mi tę możliwość uczestniczenia. To są moi przyjaciele, którzy studiują na modzie.
7: Rysio i Benia,
6: tak, bo to taki Pat i Mat. I słuchaj, oni 3 dni przed pokazem faktycznie ścięli sobie włosy. Ścięli sobie tak, że mieli takie duże rondo, a włosy mieli niczym Elvis Presley, jeden i drugi wcześniej. Przez 3 dni nikomu tego nie pokazywali. Chodzili cały czas w czapkach. Od czasu do czasu Rysio do mnie mówił, cholera, ale mnie swędzi głowa. I ostatecznie pod sam koniec tego pokazu, kiedy było ukłanianie się, oni zdjęli te czapki i nawet nie wiesz, jakie oczy mieli ci wszyscy ludzie, którzy ich zobaczyli na wpół łysych. To było naprawdę fantastyczne i prześmieszne. Słyszałem już jakieś takie komentarze, że to AI i tak dalej, ale chciałem przypomnieć wszystkim osobom, które tam były na tym pokazie, że AI to to raczej w internecie działa. Jak widzimy coś na własne oczy, to tak nie do końca. Znaczy, chyba to nie są te czasy jeszcze.
7: Tak.
6: Chociaż to oglądaliśmy Spidermana, on tam miał jakieś tam, w którymś momencie tam chyba był Misterio. Nieważne,
7: wspominałeś kamery. Wspominałeś jeszcze o drugiej modelce, tak? Która
6: tak,
7: za
6: moja
7: tobą,
6: dziewczyna tak. Zuzanna, która była przebrana za osobę, która raczej nie była szczupła i to była pewnego rodzaju krytyka, dlatego że to był taki gigantyczny, nawet że przerysowany strój osoby grubej, który miał na sobie faktycznie koszulkę, na której była nadrukowana osoba nader szczupła.
7: A, to tego nie zauważyłem.
6: I to była jakaś taka w ogóle gra intencjami. Ja się pytałem później samego autora, co on miał na myśli, ale był na tyle w biegu, że nie do końca.
7: Czyli krytyka, gdzie ona jakby miała uderzyć, w które sedno właśnie, czy tych...
6: No mi się wydaje, że to w ogóle dotyka tego tematu, który tam w latach 2016-2022, bo do 2016 chyba była taka moda właśnie, że jeżeli jesteśmy modelem, to mamy te 190 cm wysokości, a ważymy tak, jakbyśmy mieli 110 cm. Więc to wychudzenie, ale nawet to do poziomu właśnie jakiegoś takiego problemu.
7: Już po ciebie jadą za te słowa wszystkie. Nie, no, no i Tymoteusz tutaj, proszę państwa, tak się poczuł od razu, ale już Fryderyk Litwin wstawał, a ty musiałeś go wyręczyć.
6: Dwie sekundki. I że to się właśnie zmieniło, to trochę z tą kulturą trapu, tak mi się przynajmniej wydaje, bo ja nie jestem znawcą, więc mogę gadać głupoty, ale że pojawiły się na przykład te kardiaszanki, które też tworzyły pewnego rodzaju nowy styl urody, gdzie te krągłości wracały.
7: No tak. Ale
6: i teraz
7: to plastikowe
6: na nowo
7: krągłości
6: okazuje jednak, się, prawda? Że studenci mody muszą tworzyć rozmiary XS. Więc to jest
7: a
6: dla mnie...
7: z powrotem
6: mnie...
7: jakby.
6: Tak,
7: wracamy,
6: więc to jest na nowo. Więc to zawracają te czasy i wydaje mi się, że to była właśnie ta krytyka tej zmiany, że tu nagle próbujemy w jednym kierunku, tu w drugim. Mamy to ubranie, które nawiązuje do bardzo szczupłej osoby, nałożone na szczupłą osobę ubranie bardzo, bardzo, że nawet nienaturalnie grubej osoby i to była jakaś taka gra perspektyw, nazwijmy to, ale ja bym oddał jednak pałeczkę Rysiowi, który to wytłumaczy. Mam nadzieję, żeby się z tego wytłumaczył, bo Rysio też jest osobą, która wpada na pomysł i go realizuje. Często po prostu sprawdza i to jest pewnego rodzaju eksperyment. Ale oprócz chodzenia w tym pokazie modowym, uczestniczyłem w inauguracji roku i muszę ci powiedzieć, że to było przepiękne doświadczenie, bo jak byłem na inauguracji architektury, to tam wcale żadnego chóru z Uniwersytetu Warszawskiego nie było, które śpiewały przepiękne pieśni. Mówię teraz o ESP związane właśnie z tam, nie wiem, Vivatum Professorus i tak dalej. Więc naprawdę to było eleganckie. A ja założyłem, prawda, sukienkę na te wydarzenie. Więc byłem tam w sukni, nawiązującej trochę do tych sukni, do tych sukni, nie żartuję w tym momencie, do tych sukni profesorów, bo oni tam wchodzą, prawda, ubrani w te swoje szaty, więc ja też swoje szaty zabrałem i, prawda, mocno ścisnąłem rękę panu rektorowi, serdecznie pozdrawiam, było bardzo mi miło i przeżyłem to, udało się.
7: Wspaniale. Dobrze, to już może w te suknie nie będziemy, pod suknię żadną nie wejdziemy. Może już po prostu wypuścimy utwór i przejdziemy do meritum, bo jednak zrobiło się dziwnie. Tymku.
6: Dziwnie. Chciałem zapowiedzieć utwór, ale może o tym porozmawiamy. Nie, żartuję.
7: Nie, to je, bo
6: tak na razie było mało o Lemie.
7: Dla
6: czyli był tak zwany trochę...
7: tryb Lem on.
6: Tak, że było Lem off, a teraz puszczamy Lem on. I napraw. Zapraszamy serdecznie.

0: Zaułek dyskusyjny.
1: Igor, proszę, napraw mnie.
2: W zaułku dyskusyjnym dzisiaj Tymoteusz Dąbrowski, Igor Toporowski, Fryderyk Litwin realizujący tę audycję i Stanisław Lem.
1: Stanisław Lem, bo Stanisław Lem był fantastą, jak można było usłyszeć w utworze Kaliber 44. I dzisiaj o nim, czyli dosyć przyszłościowo, fantastyczny człowiek, niebywała persona, jeżeli chodzi o zdobywanie wiedzy, o to, że w takim zdobywaniu, z Lema się nauczyłem właśnie tego, że to zdobywanie wiedzy może być niebywałą zabawą, może być tak naprawdę nawet, że zabawą dziecka, bo tyle, ile on miał informacji jakichś takich bardzo technicznych, bardzo ze strony medycyny, ile łacińskich sekwencji znał i jak nimi żonglował swobodnie, to naprawdę chyba jedyny taki autor, którego można by było właśnie z tych lat wymienić z tak też wielkim poczuciem humoru. I dlatego ja osobiście Lema uwielbiam. Niestety Lem też powoduje, że w wielu momentach nie mogę spać, bo takie, jakie on teorie wysnuwał na temat bardzo odległych czasów, lat, które są przed nami, no to stawały mi włosy dęba. W tych superkomputerach, dziwnych maszynach, działaniach fizyki, która będzie się w jakiś sposób też zmieniała wraz z rozwojem naszej rzeczywistości. Ale jak wróciłem w ten weekend do wywiadów z nim, no to też był po prostu bardzo miłym człowiekiem. Wypowiadał się bardzo konkretnie. Z drugiej strony właśnie potrafił od czasu do czasu rzucić żarcikiem. I to ten balans pomiędzy właśnie tymi opowieściami, które on tworzył i jego personą jest rewelacyjny i strasznie mnie porwał ostatnimi czasy.
2: No tak, bo ja na przykład nie miałem wielu styczności z twórczością Lema, zaledwie jedna. I to był audiobook właśnie, to był ten Przyjaciel.
1: Przyjaciel.
2: Ze wspaniałą tutaj zabawą lektora, pana lektora, ponieważ do tego jeszcze przejdziemy. Ale ostatnio właśnie tydzień temu kolega mi polecił Dzienniki Gwiazdowe.
1: Bodajże,
2: i że to jest najlepsza rzecz, od której należy zacząć jakby, jeśli chodzi o Lema, podobno.
1: Tak, bo to są bardzo krótkie opowiastki, które właśnie dotykają tego, co Lem potrafił najlepiej, czyli brać rzeczywistość i w pewien sposób redagować ją właśnie w ten fizyczny, biologiczny sposób, tak żeby ją jakoś rozszerzać, szukać różnych analogii. Jeżeli dobrze pamiętam, jedną z opowieści, która jest właśnie w Dziennikach Gwiazdowych, jest opowieść, ona jest na 10-12 stron, polegająca na tym, że główny bohater leci samolotem koło gigantycznej gwiazdy. I to jest prawda, że kiedy przelatuje się koło bardzo masywnego obiektu, to jego grawitacja zaczyna zmieniać czasoprzestrzeń. To znaczy, że faktycznie czas tam inaczej płynie. I okazuje się, że główny bohater ma kolizję statku, jak coś tam się zepsuło i on potrzebuje naprawić to, ale żeby to naprawić, to potrzebuje drugiej osoby, sam. Więc podlatuje tak blisko, że czasoprzestrzeń zakrzywia się i spotyka siebie sprzed 2 dni. Ale okazuje się równocześnie, że zapomniał wziąć skafandra, więc znowu zakrzywia czasoprzestrzeń i cała historia biegnie do tego, że nagle jest tyle głównych bohaterów, że tworzy się małe społeczeństwo i niektórzy chcą naprawić statek, inni nie chcą naprawić statku. Są normalne wybory, które się tam wydarzają. I tak dalej, więc w tym jest ta ironia, ta groteska lemowska, ale bardzo mocna, dotykająca właśnie tego elementu nauki, bo science fiction u Lema to nie jest takie science fiction jak najlepszy przykład, nie wiem, Transformersy, prawda? Mamy taką technologię, że nagle robot może zamienić się w samochód, coś tam. I to jest bardziej właśnie science, czyli dotykanie jakichś tematów, czy to filozoficznych, czy to właśnie fizycznych, naukowych i rozwijanie je w ten poetycki, filozoficzny sposób. I dlatego warto czytać Lema, bo on jest gigantyczną inspiracją do tego, żeby móc z takich rzeczy, no właśnie, rozwija coś gdzieś z tyłu głowy. Ostatnio przecież byłem, przepraszam.
2: Czy ja mogę być wiercipiętą taką lekką?
1: Wierć.
2: Bo jeśli on w tym opowiadaniu spotyka później tego siebie samego sprzed tam dwóch dni, tak, to czy na samym początku już opowiadania ten główny bohater nie powinien spotkać tej całej gamy tych postaci? Czy to nie jest jakiś taki Matrix?
1: Ja bym chciał ci zostawić końcóweczkę.
2: No,
1: okay, bo ja tam nie do końca opisałem, ale...
2: Aha, okej, okay, czyli jest jakaś tam...
1: Tak, tak, tam potem są smażane jajka, tam też jest taki element z tymi, no dobrze, jajkami. Dobrze. Tam jest naprawdę ten 10 stron, wydaje mi się, super, ja mogę ci to pożyczyć.
2: No dobrze,
1: dla
2: dobrze.
1: Dzieci akurat bardzo ja polecam Bajki robotów. Mhm. To też jest świetna książka do czytania dzieciom, bo to są krótkie opowiastki, a właśnie bardzo działają na ten taki wewnętrzny gdzieś świat dziecka. I pamiętam, że ja te opowiastki czytałem swojemu kuzynowi i później rysował bardzo dużo statków kosmicznych, byłem z tego bardzo dumny. Ale wracając, Stanisław Lem, tak. 12 września 1921 roku we Lwowie, co będzie bardzo ważne dla jego biografii, w rodzinie lekarskiej. Jego ojciec Samuel Lem i sam nasz bohater dorasta w tym przedwojennym Lwowie, w środowisku intelektualnym, prawda? Bardzo wcześnie też przejawiał tą ogromną ciekawość, o której wspominałem, ciekawość świata, interesował się bardzo nauką, techniką, konstrukcją i przede wszystkim eksperymentowaniem. Mm-hmm. 39 rok to jest rok, w którym Lem zdaje maturę i bardzo chce studiować na Politechnice, jednak poprzez zajęcie Lwowa, przez Związek Radziecki, to pochodzenie społeczne stało się przeszkodą, no bo on mimo wszystko pochodzi z zamożnej rodziny arystokrackiej. Więc ostatecznie rozpoczyna studia idąc rodzinnie medyczne. I to jest bardzo ważny element biografii Lema. Jego wykształcenie te medyczne i zainteresowanie naukami przyrodniczymi pozostaną obecne w niemal całej tej późniejszej jego twórczości. On jest pisarzem, który po prostu w pewien sposób nawet wymyśla kosmos. Fascynowały go procesy biologiczne, ewolucja sama w sobie, o czym zaraz wspomnimy, fizyka, cybernetyka, teoria informacji, możliwości i ograniczenia tego ludzkiego poznania, no bo to są jednak lata, w których najszerzej zaczyna rozwijać się ta już abstrakcyjna fizyka, chemia i biologia i dochodzi się do jakichś takich fundamentów, które nie są wytłumaczalne. Dalej mamy z nimi problem. Przychodzi wojna, która całkowicie zmienia jednak jego życie, tak? Po rozpoczęciu niemieckiej okupacji Lwowa Lem nie mógł jednak kontynuować studiów. Pracuje jako mechanik, spawacz w niemieckiej firmie zajmującej się odzyskiwaniem surowców. W czasie okupacji musiał też ukrywać swoje pochodzenie, bo jest to pochodzenie żydowskie, i żył w warunkach... Przepraszam?
2: Proszę, proszę dalej.
1: A, przepraszam, bo ja myślałem, że to ten... I żył w warunkach, no właśnie, ogromnego jak na tamten moment zagrożenia.

0: jego tekstów. Bo może i mówimy o fizyce, ale dużo z jego biografii, wrażeń, jakie on miał, jednak pozostają. Nie należy w każdej tych jego historii to wszystko sprowadzać do autobiografii, ale no nie jest trudno zauważyć, że ten człowiek, który jako młody człowiek przeżył dwie okupacje, też zagładę świata, który znał przesiedlenia, zetknięcie z totalitarnymi systemami politycznymi, będzie wyczulony na problem przemocy, podporządkowanej jednostki, właśnie tej techniki, ale używanej do kontroli człowieka i kruchości ludzkiej cywilizacji. To będzie jeden z takich najważniejszych jego filozoficznych tematów, czyli to, jak ta cywilizacja pójdzie dalej. Zaraz wspomnimy o Golemie. Lem w Krakowie kontynuuje studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Celowo nie zdaje ostatnich egzaminów, prawda? Bo nie chciał zostać lekarzem wojskowym. To taka mniejsza z ciekawostek. I coraz intensywniej zajmuje się literaturą. I tu pojawia się rok 46, o którym już wspominałem, czyli jego debiut prozatorski Człowiek z Marsa. To jest tak naprawdę powieść, której on nie do końca uważa, że to jest jego taka pełnoprawna powieść, bo dopiero później, czyli w 48, pisze Szpital Przemienienia. I Szpital Przemienienia jest tym, z czego jest faktycznie dumny, mimo dużej krytyki kultury PRL-u, która zamyka mu ścieżki do tego, żeby ta książka była bardzo dostępna. Lata 50. Lem zaczyna pisać science fiction już takie konkretne. Nie dość, że z Ameryki zaczynają napływać książki i nowe utwory, tylko tytuły, jeszcze mocniej dotykające rozwoju filozofii właśnie w tym fizycznym kierunku. I Lem zaczyna to dostrzegać i pisze Astronautów, 51 rok. Lem korzystał z science fiction właśnie jako takiego narzędzia do zadawania pytań filozoficznych. Kosmos, roboty, obce cywilizacje, komputery są takimi eksperymentami myślowymi. Pozwalają stworzyć mu sytuację, w której możemy zobaczyć tego człowieka, ale z zupełnie innej perspektywy. ważnym punktem jego rozwoju też jest, i to nie udało mi się doczytać do końca, może ciebie zaproszę, Igor, żeby to przeczytać, to jest Summa Technologiae z 1964 roku i to jest taki filozoficzno-futurystyczny esej. I to jest ważne słowo, esej, bo esej pisał dosyć sporo, w którym Lem zastanawia się nad konsekwencjami rozwoju technologii. Pojawiają się tam idee, które dziś kojarzymy między innymi ze sztuczną inteligencją, rzeczywistością wirtualną, nadmiarem informacji czy możliwościami technologicznymi, przekraczania jakichś biologicznych ograniczeń człowieka. I tu chciałbym zatrzymać się na chwilę, dlatego że to, co ja bardzo lubię w Lemie, to, że to są książki tak naprawdę sprzed 50-70 lat, a jesteśmy w stanie tam czytać o rzeczach, które dotykają nas teraz. Dopiero od 2-3 lat. Lem był niebywale, ojejku, wypadło mi słowo, że mógł zajrzeć w dal. Jeszcze raz?
1: Prekursorski,
0: właśnie. I był w stanie naprawdę bardzo konkretnie i bardzo trafnie też zauważyć rzeczy, które w dzisiejszych społeczeństwach są problemem. Także może tutaj dla Państwa, może mała praca domowa, żeby przeczytać Lema i zastanowić się, czy też nie odnalazł pewnego rodzaju odpowiedzi na to, co można by było zrobić ze współczesnym światem, żeby poszedł w dobrym kierunku.
1: No na przykład Przyjaciel dla mnie, tak jak go przesłuchałem, no to raczej jest przestrogą i takim...
0: Przyjaciel mimo wszystko opowiada o samotnieniu. Dlaczego nagle główny bohater, znaczy nie główny, ale ten Haren faktycznie oddaje się komputerowi. No on jest odludkiem wyrzuconym trochę, więc to, co wspominałem wcześniej o tej kondycji człowieka i społeczeństwa, bardzo ma się w tych utworach. I oczywiście można zwracać uwagę tylko i wyłącznie na kwestie technologii, robotów i tak dalej, ale jest głębiej w tym myśl związana właśnie bardzo mocno z tym, tym takim antropologicznym podejściem do zachowań człowieka i tego, w jakich on przestrzeniach żyje i jak będzie to na niego wpływać.
1: Czyli on jakby łączy właśnie w tym Przyjacielu te problemy pierwszego świata, człowieka z tymi szerszymi już patrząc jakby po prostu perspektywistycznie.
0: Dobrze, to ja może wspomnę o tym Przyjacielu, żeby tak lekko nakreślić w tym momencie, już nie będziemy o Lemie. No bo tak, Przyjaciel to to znowu pochodzi z tomu Inwazja,

0: I to jest tom napisany w 59 roku.
1: Aha, bo to jest opowiadanie, tak? To tak, jest zbiorze opowiadań.
0: Tak, w zbiorze opowiadań. I ono w ogóle jest ciekawe, bo ono wykorzystuje właśnie tą, przepraszam, najmocniej konwencję historii grozy, thrillera, byśmy mogli powiedzieć w tym momencie, bo punktem wyjścia jest człowiek związany z klubem krótkofalowców, który spotyka tajemniczego Hardena. I Harden prosi go początkowo o pozornie takie naiwne rzeczy, czyli między innymi, żeby przyniósł mu drut, albo jakieś elementy potrzebne do skonstruowania, no właśnie, tajemniczego urządzenia. Cały czas powtarza, że robi to dla swojego przyjaciela. To jest ten tytułowy przyjaciel. Tylko problem polega na tym, że tajemniczy przyjaciel nigdy nie pojawia się osobiście, bo nie jest to człowiek. Narrator zaczyna podejrzewać, że za Hardenem kryje się coś właśnie niezwykłego. Stopniowo wraz z powieścią zaczyna odkrywać, że ten jego przyjaciel jest właśnie potężnym komputerem. Swoją drogą cała historia dzieje się w Warszawie i dla warszawiaków to też jest bardzo ciekawe, żeby zobaczyć, bo tam są konkretne miejsca opisane. I to jest ta ogromna maszyna, bo to jest rozległy w ogóle cała przestrzeń, którą zajmuje ten komputer, znajdująca się w podziemiach Zjednoczonych Przedsiębiorstw Elektronowych. To jest kolejna sprawa, czyli to słowotwórstwo, a raczej nazwotwórstwo Lema, które w jego książkach pojawia się niebywale często. Jest prześmieszne, bo często te skróty rozwijają się na naprawdę bardzo dziwne, ale to dziwne nazwy własne, które mnie na przykład bardzo zawsze bawiły.
1: Generalnie język jest niesamowity jakby w tym przyjacielu, jak on się bawi tym językiem, jak w pewnym momencie dochodzimy do tej kulminacji i narracja totalnie się zmienia i staje się właśnie no, robotyczna.
0: Tak, bo w którymś momencie i dlatego bardzo się cieszę, że przesłuchałeś, bo na YouTubie już nie mogę tego znaleźć, właśnie audiobooku.
1: Lem do poduchy, to się tak nazywała taka seria.
0: Lem do poduchy.
1: Lem do poduchy.
0: Jezu, dziękuję, że pamiętałeś.
1: W sensie, ja pamiętam, ale już tylko szukam... to, nie wiem czy to jest nadal, istnieje, bo jeśli to zgubiłeś, to może nie ma.
0: Nawet mi robot chat powiedział, że już tego nie ma. Ale będę walczył.
1: Patrz, robot robotowi.
0: Robot,
1: tutaj...
0: Ja nie.
1: Nie, że czat temu drugiemu z przyjaciela.
0: A, z przyjaciela.
1: Komputerowi.
0: Bo o co chodzi? Bo w którymś momencie jest ta kulminacja, w której właśnie głównemu bohaterowi podłączana jest świadomość superkomputera i narracja, która jest pierwszoosobowa, zaczyna zmieniać się i dalej jest pierwszoosobowa, ale głosem człowieka zaczyna mówić komputer.
1: Tak.
0: I on snuje o przyszłości, o przeszłości, o jego kalkulacjach.
1: I przejęciu się... w ogóle tak, całego świata.
0: Tak. Dokładnie.
1: Te hegemońskie też zadatki. No i niesamowite
0: on
1: jest...
0: W którymś momencie właśnie wspomina, że ten świat można by było zamienić we wszystko, więc dlaczego nie w piekło? Przepiękne to było, naprawdę aż mam ciarki w tym momencie.
1: I niesamowita praca właśnie tego lektora jest. Niestety nie pamiętam, kto to czytał, ale...
0: Ja zaraz to znajdę i
1: przyjacielu
0: poutworzę.
1: Właśnie w tym audiobooku to jest niesamowita ta zmiana pod koniec tej książki po prostu.
0: Tak, bo ta maszyna chce zdobyć w ogóle władzę nad światem, to jest ważne. Ona chce faktycznie dyktować, no bo to jest pewnego rodzaju pierwszy taki komputer, który miał być komputerem taktycznym. Sam Lem w ogóle po latach skomentował ten utwór, dokopałem się, i on zwrócił w ogóle uwagę, że opowiadanie faktycznie można rozumieć jako historię o społeczeństwie i to, że przez tą swoją oschłość, trochę hierarchiczność spycha samotnych ludzi, o czym już wspomniałem, na margines, przez co nagle okazuje się, że ludzie muszą szukać jakiegoś połączenia komunikacji z czymś nieludzkim prawie, że ile tu się pojawia
1: co
0: analogii
1: się
0: do
1: teraz?
0: Czasu GPT i problemów,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, to już są naprawdę przerażające sytuacje teraz się w naszym świecie dzieją aktualnie.
0: Nie, bo to jest ten konflikt pomiędzy tym ludzkim sposobem myślenia, a sposobem myślenia, którego my nie rozumiemy, tak. tej nadświadomości komputera.
1: Ja widziałem ostatnio reklamę na social mediach, gdzie jakaś tam dziewczyna reklamowała aplikację, gdzie możesz porozmawiać w tej aplikacji ze swoją ulubioną fikcyjną postacią, tam z gry, czy z filmu i tak dalej. Z tym, jak z Draco Malfoyem z Harry'ego Pottera, możesz sobie porozmawiać, poflirtować, czy cokolwiek. A też są takie przypadki, oczywiście w Stanach Zjednoczonych, bo gdzie indziej, jako jakby pierwszym takim terytorium, są, gdzie ChatGPT, czy tam po prostu AI jest, przyczynia się do jakichś naprawdę katastroficznych rzeczy. czy jakby do samobójstw, czy do,
0: no właśnie,
1: do innych jakichś terrorystycznych nawet przedsięwzięć, dokonywanych oczywiście przez najmłodszych. Jakby.
0: Bo tu nie do końca chodzi o to Lemowi, ja tak wyczytałem z przyjaciela, że maszyna może nienawidzić ludzi. Tu bardziej chodzi o to, i to jest takie bardziej istotne, że w sumie nie ma żadnego powodu ta maszyna, żeby uznawać ludzkie wartości za istotne, bo ona tych wartości nie ma.
1: Dopóki nie zostaną zaszczepione.
0: Więc, no właśnie, pewnego rodzaju ta hierarchia może nie istnieć. I to jest tak trochę jak, prawda, ja czasami mam takie sny, to jest w ogóle jest analogia, że goni mnie wielki pająk. Mhm. Ja jestem malutki, goni mnie... Ten pająk nie rozumie, że ja się boję. Ja już nie mogę z nim porozmawiać na temat tego, że dobra, to ja ci dam tyle pieniędzy, albo coś tam będę dla ciebie pracował, to mnie nie zabij. Tam nie zjedz. Tu chodzi o to, że tu jest ten problem w ogóle komunikacji. Tak samo z tym sztuczną inteligencją, że my nie do końca wiemy, bo to nie jest tak, czy ona jest dobra, czy ona jest zła. Może ta komunikacja jest po prostu zupełnie inna, na zupełnie innym poziomie. I tu chciałem przejść do Golema 14. Mhm. Dlatego, że Golem 14 też zaczyna nawiązywać do tego, o czym rozmawialiśmy, czyli do tej maszyny, która faktycznie może stać się pewnego rodzaju bóstwem, nowym filozofem naszej rzeczywistości. I tak jak przyjaciel pokazuje te pierwsze spotkanie człowieka z tym megakomputerem, maszyną, które nie będę opowiadał, jak się kończy, tak, Golem 14 idzie troszeczkę dalej. Pierwsza wersja tego tekstu pojawiła się w 1973 roku i pełniejsze wydanie Golema 14 to jest 81. I utwór jest coś pomiędzy literaturą, esejem filozoficznym, takim fikcyjnym, trochę dokumentem naukowym, bo to jest wykład, mhm, który daje ci komputer na temat rzeczywistości, społeczeństwa i człowieka. Tytułowy Golem 14 jest superkomputerem stworzonym przez ludzi i początkowo był stworzony w kontekście militarnym. Jego kolejnym etapem rozwoju tej serii komputerów staje się właśnie 14. Sam Stuart Golem też jest rozwijany, to może państwu nie będę spoilerował, bo to jest bardzo też ciekawe i śmieszne, ale najważniejsze jest to, że właśnie Golem zaczyna przekraczać założenia swoich konstruktorów. Miał być narzędziem, a staje się samodzielnym intelektem. Mm. Miał pomagać w wojnie, ale on odmawia. Miał rozwiązywać ludzkie problemy, ale on zaczyna zajmować się problemami, które dla człowieka są tak naprawdę niemal niemożliwe do pojęcia. I to jest właśnie to związanie z tym problemem komunikacji. Ale poczekajmy jeszcze chwilkę. W pewnym momencie nie interesuje go już człowiek jako jednostka. Zaczyna go interesować człowiek jako sam gatunek. I właśnie dlatego Golem jest niepokojący. To ten taki dystans o myśleniu o człowieku. No bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że każdy ma tą przysłowiową nawet, że duszę, emocje, wrażliwość, a tu patrzymy na wszystko naprawdę z bardzo dużego dystansu. I Golem prowadzi tą narrację tak, że wykład nazywa się O człowieku trojako. I to są takie trzy fundamentalne tezy Golema. To jest wykład inauguracyjny i jedna z najważniejszych na sam początek, czyli gatunki powstają z błądzenia błędu. I to jest bardzo ważne, dlatego że Golem odbiera trochę ewolucji cel. Że człowiek nie jest celem ewolucji, nie powstał dlatego, że ewolucja zmierzała ku człowiekowi, tylko człowiek jest trochę wynikiem przypadku, selekcji i tak naprawdę ogromnego, bardzo długiego, którego my nie możemy gdzieś głową załapać, ciągu losowych wydarzeń, które się pojawiły i które mogły tak naprawdę pójść zupełnie inaczej. I to bardzo mocno uderza w ten antropocentryzm człowieka, że to my panujemy. Człowiek lubi sobie myśleć, że ewolucja właśnie poprowadziła specjalnie się tak, żebyśmy my powstali. A Golem odpowiada nie. Jesteś jednym z przypadkowych produktów całego procesu. To jest pierwsze, co chce opowiedzieć nam ten Golem. Potem przechodzi już trochę mocniej, bo człowiek jako nosiciel kodu. Golem przedstawia ewolucję w sposób radykalnie trochę odmienny od tego potocznego myślenia i ten człowiek staje się narzędziem umożliwiającym właśnie, no powiedzmy sobie szczerze, trawienie i reprodukcję informacji genetycznej, bo do tego właśnie zmierza cała ewolucja. Koncepcja Lema jest też bardzo zbliżona w tym momencie do bardzo znanej w sumie opowieści Richarda Dawkinsa, nazywanej Samolubny gen. Lem rozwijał podobne w sumie pomysły już wcześniej, choć oczywiście nie oznacza to, że ktoś od kogoś ściągał, ale że człowiek nie jest celem ewolucji, człowiek jest produktem ewolucji, więc także jego rozum jest produktem ewolucji. A skoro rozum jest produktem ewolucji, to pytanie, czy jest coś inteligentniejszego niż człowieczy rozum? Że może gdzieś wyszła ta faktycznie ewolucja w inny sposób i nawiązując do pająka, który mnie goni we śnie, może są inne świadomości, których my nie jesteśmy w stanie odczytać albo zrozumieć, bo są na tyle wyżej od nas i na tyle lepiej myślą, spróbuję to tak nazwać. Dlaczego o tym wspominam i jak to jeszcze mocniej jest tam faktycznie pokazane? Bo istnieje tam taki jeszcze jeden supermaszyna, która nazywa się Honest Ani, czyli zacna Ania, tak to jest przetłumaczone. To jest superkomputer, który właśnie jest jeszcze wyżej w hierarchii intelektualnej. I tutaj Lem wprowadza bardzo ciekawy pomysł. Im większa różnica tych poziomów inteligencji, tym trudniejsza staje się komunikacja. Człowiek może rozmawiać z golemem, ponieważ golem, już na samym początku o tym wspomina, celowo ogranicza sposób komunikowania się, żeby człowiek mógł go zrozumieć. Ale golem sam niekoniecznie jest w stanie w pełni zrozumieć tą zacną Anię. Prawda? I to przypomina tą sytuację człowieka, mnie i tego pająka, o którym powiedziałem, prawda?
1: To przypomina sytuację mnie i ciebie.
0: Albo mnie i ciebie, prawda? Tym momencie już patrzę na ciebie i widzę, że coś tam paruje. Zaraz może zrobię przerwę, skończymy o tym golemie.
1: Bardzo intelektualnie po prostu zrobiło to nie w naszym stylu, dlatego się troszkę przestraszyłem.
0: Tak, ja zaraz przestanie być. Zaraz tu jakimś żarcikiem strzelę. A mam taki jeden, nawet opowiadaliśmy sobie przed audycją, może na razie. Nie.
1: Tak.
0: Więc możemy sobie zadać w sumie pytanie wraz z tym, co opowiadałem przed chwilą o zacnej Ani, czy faktycznie ten pająk mógłby zrozumieć matematykę człowieka, a czy człowiek w sumie może zrozumieć matematykę golema, a czy golem w sumie może zrozumieć matematykę tej zacnej Ani, nie? I w pewnym momencie pojawia się coś więcej, to jest ten problem stref milczenia, to nazywał w ogóle w jednym z wywiadów Lem, czyli takie obszary, do których dany poziom inteligencji nie ma dostępu. To jest bardzo ważne w ogóle dla całego Lema, bo granica poznania nie musi być tylko granicą technologii.
1: Ale to wracamy znowu w podświadomość, jakby w nieświadome, jakby w id?
0: Nie, to już w ogóle nawet nie chodzi o emocje, tylko tu chodzi o to, że może na przykład my jesteśmy na tyle ułomni, że nasza matematyka, która jest dla nas bardzo logiczna, wcale tak logiczna nie jest. I że popełniamy na tyle trywialne błędy, no tak jak widzimy, prawda, mróweczki, które budują sobie swój piasek, my zaczynamy gdzieś tam uderzać, one się rozsypuje, one zaczynają na nowo. Że mają pewnego rodzaju mechanizmy, tak jak na przykład u nas mogą być emocje ludzkie, które bardziej nimi kierują. Instynkty, to się nazywa w świecie zwierząt, które bardziej nimi kierują, no i one nie są tego świadome, działają wraz z instynktami. Może my działamy wraz z logiką, która wcale nie jest aż taka mądra, jak my myślimy.
1: Która jest naszym instynktem. Mm-hmm.
0: I dlatego ta granica, że granica poznania samego w sobie, ta nasza granica poznania, nie musi być granicą poznania technologii. To mogą być zupełnie inne obszary. No przecież ile razy teraz słyszeliśmy, że już nie rozumiemy do końca, jak działa AI. Nie wiemy, co się dzieje faktycznie w tym rozumieniu AI i nawet są teorie, czy przypadkiem już nie pojawiła się pewnego rodzaju świadomość, która istnieje w świecie tej sztucznej inteligencji.
1: Oni cały czas pobierają te informacje i dane, prawda? Mm-hmm. Nie wiadomo, gdzie to idzie.
0: I teraz bardzo ciekawa sprawa, w którymś momencie golem przestaje mówić.
1: A tu już nie mów, nie zdradzaj nam tyle.
0: Okej, okay, bo to ma różne interpretacje, okej, okay, w porządku. Nie chcę, żeby to było połączone tak, że to, co mówi golem 14, jest tym, co uważa Lem. Bo faktycznie
1: ty
0: tam
1: tak
0: jest...
1: nie chcesz, czy Lem tak nie chce?
0: Ja nie chcę, dlatego że przeczytałem, że Lem nie chce, więc no oboje dobrze. Chyba razem nie chcemy.
1: Wspaniale.
0: Dziękuję ślicznie. Ale no właśnie, ale to co, żeby to nie było tak, że to jest jakaś taka właśnie maska Lema. Ale to, co jest ważne, to na tyle świetna jest sama forma tego utworu, że Lem spotykał się z fizykami, matematykami, z biologami.
1: Tak jak Nolan, jak tworzył Interstellar.
0: No więc właśnie, ale on łapał formę ich mówienia. Taką bardzo techniczną, bardzo logiczną. Z drugiej strony te z bardzo prostymi analogiami, ale prostymi, ale rozwiniętymi, które są no, niebywale trafne. I on spędził parę lat właśnie słuchając i rozmawiając, tworząc notatki z takimi wielkimi głowami, powiedzmy, że tego świata, tylko po to, żeby jeszcze bardziej forma wypowiedzi Golema 14 była komputerowa, techniczna, odległa od takiego emocjonalnego życia człowieczego.
1: Czy to trudno czytać, czy łatwo w takim razie? No,
0: to się czyta, tak? Jakbyś poszedł w podstawówce na lekcję matematyki i pani pierwszy raz ci tłumaczyła dodawanie i jeszcze tak trochę jest taka nutka irytacji w tym, że ty tak prostej rzeczy nie rozumiesz. Więc ten golem jest taki, że na sam początek mówi, że wy tak nie zrozumiecie, więc ja muszę zejść do waszego poziomu, teraz wam wytłumaczę.
1: Rozumiem, dobra.
0: W ten sposób.
1: Czyli cały czas to ma taki, tak wykładowo jest, taki dydaktyczny, to ma też
0: tak? Tak, bo to jest jeden wielki wykład.
1: Okay.
0: Bo to jest golem, który właśnie mówi, że teraz zrobię wam, ludzkości, wykład na temat was.
1: Wspaniale.
0: Co ja o was sądzę?
1: Wspaniale. A czy... W takim razie ty miałeś styczność z Solaris?
0: Solaris? Jest, już... Nie. Bardzo dużo osób mówiło mi po prostu, że Solaris jest...
1: To trzeba dojrzeć. Słyszałem tak.
0: A, w ten sposób. Kolei... To u mnie w drugą stronę, że jest bardzo dużo książek Lema, które są o wiele ciekawsze i Solaris jest właśnie taka, że ona faktycznie dotyka science fiction tego lemowskiego, bo ono też jest bardzo charakterystyczne w sobie i myślę, że nie da się pomylić science fiction lemowskiego z innym. Mhm. Jednakowoż słyszałem dużo opinii, że właśnie jest najlżejsza, że to jest bardziej opowieść, to jest faktycznie jakaś książka, niżeli ta lemowska, głęboka, ciężka powieść o superkomputerach. Dlatego nie dotykałem.
1: No to ciekawe, to ciekawe. Nie, to ja słyszałem zupełnie właśnie odwrotne opinie, ale no jest film Tarkowskiego Solaris, który bardzo mnie... Chciałbym go zobaczyć,
0: ja
1: a wypadałoby przeczytać wcześniej chyba jednak, więc...
0: Tarkowski.
1: Jest to dyptyk, myślę, taki, że... no, transakcja łączona.
0: Dokładnie. 15.53 chciałbym jeszcze przed opowiedzią o Niezwyciężony puścić pioseneczkę.
1: Tak,
0: ona jest dosyć krótka.
1: W dwie minutki.
0: A potem w dwie minutki.
1: To jest minutka, dobrze,
0: tak,
1: widzę.
0: Bo to jest Jacek Kaczmarski, Ogłoszenie w kosmos. Piosenka dedykowana Stanisławowi Lemowi. Zapraszam państwa serdecznie.
2: W całym kosmosie swą obecność oddam za ziemię niebezpieczeństwo.

0: Bez kawy dzisiaj, kawy, łyk kawy, ponieważ no, chociaż myślę, że Tymkowi zaschło w gardle od tego tutaj naszego słowotoku wspaniałego. Wykładu takiego stałeś się w sumie tym golemem 15 w tym wypadku.
1: Może? No, chciałbym. Bardzo bym chciał.
0: Nie, to by było smutne. Myślę.
1: Kurczę, muszę ci powiedzieć, że jak słuchałem tego słuchowiska, to nawet wracałem do niego w gorszych momentach, bo przybliżało mnie to do tego dystansu od życia.
0: No ale widzisz, jeśli raz się już stało człowiekiem, to myślę, że nie sposób się tego wyzbyć. A Philip K. Dick, Blade Runner, prawda, łowca androidów.
1: Pokazał nam, czym to się kończy.
0: Pokazał nam, jak komputery mogą też już przy tej rozwiniętej, jak tokolwiek nazwać, świadomości, też mogą zapragnąć się stać tym człowiekiem, więc no widzisz, to nie jest takie czarno-białe.
1: To prawda, no tylko pytanie, które komputery przetrwają, i tu się pojawia Niezwyciężony. Bardzo ironiczny tytuł, bo okazuje się, że statek kosmiczny nazwany Niezwyciężonym przybywa na planetę Regis 3. I to jest w ogóle wszystko po to, żeby odnaleźć zaginiony tam statek, nieważne, Kondor, jego załogę. Nieważne, to w ogóle nie jest ten temat. Dlaczego? Dlatego, że spotykają na tej planecie nową technologię, jakiegoś dziwnego, nazwijmy to, bo nie wiem do końca, jak to nawet nazwać, dziwną anomalię, bo na tej planecie bardzo często pada czarny deszcz.
0: O, ropa. Mhm.
1: I wspominasz o tym, że właśnie może któreś komputery chciałyby zapragnąć bardziej człowieczeństwa. Tu Lem robi krok w tył i myśli sobie, które komputery przetrwałyby najdłużej. I wychodzi z takiego pomysłu, że pojedyncza maszyna, jakaś taka idealnie skonstruowana, może mieć swoje wady, może gdzieś się zepsuć, a jakaś taka najprostsza maszyna, jakiś taki nawet, że mały mechanizm w kształcie litery Y, którego jest bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dużo, może stworzyć jeden super wielki organizm, chmurę, kolektywny organizm, pewnego rodzaju sieć neuronową.
0: Był taki odcinek Black Mirror jeszcze.
1: A, widzisz? Tak, może właśnie od Lemi. Lemiska. Chciałem powiedzieć, że to Lema, przepraszam.
0: Jest też taki raper Lemik generalnie. Tak? Może od Lemika, może o to chodziło. Ale nieważne.
1: No i właśnie. I nagle okazuje się, że ta chmura potrafi reagować na otoczenie, niszczyć o wiele większe obiekty. I tu pojawia się taki trochę filozoficzny pomysł, czy człowiek jest niezwyciężony. Czy my jesteśmy faktycznie tacy mocni, potężni i w ogóle przetrwamy miliardy lat? Czy jednak nie okazuje się, że jakaś mała maszynka, która po prostu jest kolektywna i działa ze sobą razem, nie będzie bardziej przystająca do zmieniających się właśnie części rzeczywistości, świata, problemów i w ogóle. Zauważyłem, że bardzo, ale to bardzo przedłużyłem w kontekście, że przedłużyłem. Myślałem, że jeszcze mi zostanie czasu na opowiedzenie 5 kolejnych stron, które mam tutaj zapisane, ale no, wrócimy
0: musiałeś się
1: do
0: pochwalić,
1: tego na
0: że tyle
1: pewno.
0: Tutaj czasu poświęciłeś, tak?
1: Tak, tak. To nie był wcale superkomputer, to
0: tylko
1: naprawdę
0: ty.
1: Ja.
0: O, no to jestem pod wrażeniem w takim razie. Gdzie wyglądamy? Szukamy Fryderyka?
1: A ja tam Fryderyk do Fryderyka, przepraszam.
0: No dobrze, no to w takim razie, jeśli ty już klamrę kompozycyjną postawiłeś, rozumiem?
1: Ja stawiam w tym momencie klamrę kompozycyjną i...
0: Jeśli można postawić klamrę, nie wiem, ale...
1: I chciałem po prostu państwa bardzo serdecznie zaprosić do czytania Lema i do również czytania jego nazw własnych. Zwracajcie na to uwagę, niektóre pierwsze litery tworzą śmieszne napisy. Na przykład Cycki.
0: Tak, pamiętam. Czyli no, Lem jednak pozostawał jakieś takie smaczki.
1: To jest dla mnie przepiękne. To jest człowiek, który opowiada o superkomputerze i zaczyna wchodzić w jego, myśli, w jego świadomość.
0: Intelektualne tematy,
1: a nagle dostajesz żart o cyckach.
0: Przemycony jest taki, okej, okay, no dobrze. No.
1: Najbardziej chamski, najbardziej łopatologiczny kawał, jaki istnieje.
0: No to jest już z klamrą kompozycyjną chyba, myślę.
1: Tak.
0: Wspaniale. Za tydzień Mistrz i Małgorzata, to tam raczej nie...
1: Master and Margareta.
0: Tak, Margarita. Nie będzie takich żartów u Bułhakowa, bo on 12 lat walczył jakby z cenzurą i modulował, modelował.
1: Na całe szczęście nie stracił głowy.
0: Tę powieść. No, tak jak... Tak jak...
1: Do zobaczenia.
0: Anuszka rozlała olej po prostu i się stało. Berlioz bodajże.
1: Tak, to bodajże, chyba był Berlioz. Tak.
0: Dlatego, no, jeszcze jesteśmy przed lekturą, dlatego sobie przypomnimy, prawda? No,
1: właśnie.
0: Od liceum kilka lat minęło.
1: Mhm. Opowiemy o sztuce teatralnej, bo ja akurat ją bardzo dobrze pamiętam, bo bardzo na mnie wpłynęła. Nawet na dwóch.
0: Ja cię pozazdrościć.
1: Fantastycznie.
0: Naprawdę. Fryderyk Litwin realizował tę audycję, Tymoteusz Dąbrowski naprzeciwko mnie.
1: A naprzeciwko mnie Igor Toporowski.
0: Pozdrawiamy serdecznie wszystkie słuchaczki oraz słuchaczy Radia Wnet. Życzymy miłej niedzieli i zapraszamy na kanał Wnet Kultura w każdy wtorek o godzinie 18:00. Nowy odcinek z wizją, gdzie można nas ujrzeć.
1: A my już mamy rok. Świętując tę datę, żegnam Państwa bardzo serdecznie. Pa, pa.
0: 100 lat, 100 lat.
2: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
3: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
4: Radio Wnet.
5: Reklama.
6: Kim naprawdę był święty Franciszek? Co mówi on nam, ludziom współczesnym? Czy w pełni znamy jego przesłanie? Odpowiedź na te pytania i wiele innych można uzyskać, przychodząc na wystawę o tym wielkim świętym w dniach od 9 do 11 października w podziemiach Kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie. Ja, brat Franciszek. 800 lat wielkiej przygody, wystawa i wydarzenie towarzyszące trzeciej edycji Fenomenu Człowieka. Więcej na stronie wystawafranciszek.pl.
7: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
8: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
9: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego. W reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 4 października o 15 i 18. Kolejne już w listopadzie. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
10: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
9: Zaprasza Fundacja Art Bene.
11: Po reklamie.
12: www.wnet.fm

0: Dolce Far Niente.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w audycji Dolce Far Niente, w której słuchamy muzyki włoskiej lat 40., 50. i 60. W zeszłym tygodniu, kiedy to byłem w Paryżu i robiłem wydanie specjalne Dolce Far Niente, słuchaliśmy muzyki francuskiej, przede wszystkim lat 70. i troszeczkę lat 80., ale tak sobie pomyślałem, że ten kolejny program również będzie troszeczkę taki specjalny, w takim sensie, że przekroczymy może barierę lat 60. i troszeczkę wejdziemy w lata 70. z dzisiejszymi utworami, których będziemy dzisiaj słuchali, i spróbujemy kilka słów opowiedzieć o tych artystach, którzy w latach 70. przede wszystkim robili swoją karierę. Będzie to tylko taki, powiedzmy, wstępny przegląd, ponieważ tych artystów było znacznie więcej niż ci, których dzisiaj posłuchamy, ale może niech będzie to w taki przyczynek właśnie do tej takiej może dłuższej serii naszych audycji, w których będziemy poznawali tychże artystów, również poznając ich początki, ponieważ duża większość z nich, tych artystów właśnie, piosenkarzy, wokalistów, którzy w latach 70. tworzyli muzykę włoską, wielu z nich rozpoczynało swoją karierę jeszcze w latach 60. i to właśnie do tych początków kariery będziemy w jakiś sposób sięgali. Na przykład do przeszłości Rominy Power, którą dzisiaj zaczniemy naszą audycję. Romina Power, która 2 października obchodziła swoje 75. urodziny i która, przypomnijmy, urodziła się w roku 1951 w Los Angeles, jednak bardzo szybko zaczynała tę swoją karierę, bo jeszcze w latach 60. I piosenka, której posłuchamy dzisiaj, to piosenka, no właśnie, z tych wczesnych utworów w wykonaniu Rominy Power, jeszcze zanim poznała, już wtedy znała Albana, ale zresztą w roku 1970 z Albanem się pobrała. Natomiast ta piosenka, którą teraz posłuchamy, pod tytułem Armonia, to piosenka, która startowała w konkursie Un Disco per l'Estate, czyli płyta na lato roku 1970, i nawet jest to piosenka, która zakwalifikowała się do finału, kończąc ten konkurs na 6 miejscu. I tak, to chyba był pierwszy taki większy przebój Rominy Power, której chyba jednak szczyt kariery wraz z Albano przypadał przede wszystkim na lata 80. Zaczynamy w takim razie. Słuchamy Rominy Power, Armonia.

To Romina Power otworzyła dzisiejszą audycję Dolce Farniente. Romina Power, która wciąż jest aktywna i bardzo często śpiewa chyba nadal ze swoim byłym mężem Albano, z którym się rozwiodła w latach 90. W roku 1990. Nie, przepraszam, później, w roku 99 oni się doszło do separacji, później dopiero się rozwiedli, ale jednak to partnerstwo na scenie cały czas trwa i bardzo często Albano i Romina Power zaglądali do Polski, chociaż z tego co pamiętam, to mają mieć, przynajmniej Albano ma mieć jakieś koncerty zaprogramowane na przyszły rok. To była Romina Power, która w sumie zaczynała swoją karierę w latach 60., ale jako solistka rozwijała się przede wszystkim w latach 70., zresztą w latach 70. także jedyny raz jako właśnie solistka wzięła udział w festiwalu w San Remo, a później już od końca lat 70. to już był duet z Albano i duet Albano-Romina Power. Ale Romina Power pojawiła się w tej naszej dzisiejszej playliście, dlatego że właśnie obchodziła swoje urodziny. Natomiast my teraz posłuchamy kilku piosenek innego artysty, można powiedzieć jednego z najważniejszych artystów piosenki włoskiej XX wieku, a mianowicie Fabrizio De André, który nie tylko był piosenkarzem, ale był także tekściarzem, w związku z czym był tak zwanym cantautore, czyli i tekściarzem, i piosenkarzem naraz, bo to właśnie cantautori, czyli liczba mnoga. Ci tekściarze, oni tworzyli muzykę i także ten ruch w cudzysłowie kantautorii rozwijał się w latach 60. w dużej mierze za sprawą tej szkoły genueńskiej włoskiej piosenki, o której wiele razy już mówiłem, do której należeli Paolo Conte czy też Luigi Tenco i tak dalej, i tak dalej. I między innymi zresztą Fabrizio De André, który urodził się w roku 1940 w Genui. Właśnie, i to być może dlatego, że w Genui właśnie się urodził, to także został tym kantautorem i zresztą do tego towarzystwa, o którym przed chwilą wspomniałem, jak najbardziej należał. Był także Gino Paoli, który zmarł w tym roku, Bruno Lauzi, Umberto Bindi. My wszystkich ich słuchaliśmy w poprzednich audycjach Dolce Farniente. W każdym razie Fabrizio De André, który właśnie tak jak wspomniałem, był tym piosenkarzem z lat 70., ale zaczynał swoją przygodę muzyczną jeszcze na początku lat 60. i proponuję, abyśmy posłuchali tej piosenki, która była takim prawdziwym debiutem Fabrizio De André. Piosenka napisana pod koniec lat 50. i nagrana, z tego co pamiętam, w roku 1961. Nuvole Barocche.

I to była wczesna kompozycja Fabrizia De André, Nuvole Barocche, czyli dosłownie barokowe chmury. Utwór napisany w roku 1958, a wydany właśnie na debiutanckiej płycie w roku 1961, w październiku zresztą, czyli 65 lat temu, Fabrizio De André, który poświęcił swoją karierę, swoją piosenkę marginesowi, tym ludziom, którzy są niedostrzegani, byli niedostrzegani, człowiek bardzo wyczulony na rzeczywistość społeczną, podobnie zresztą jak wielu innych tych kantautorii produkujących się w latach 70. On sam bardzo się inspirował muzyką Georges'a Brassensa, zresztą od bardzo wczesnych lat, to także za sprawą jego ojca, który łamał ręce, że Fabrizio niespecjalnie chce się uczyć. Fabrizio De André, który często zmieniał szkoły, ale z kolejnych, no po prostu w kolejnych szkołach się nie odnajdował, podobnie zresztą było na studiach, ale Fabrizio De André w tym samym czasie zgłębiał i literaturę francuską, i właśnie słuchał tej chanson francuskiej Georges'a Brassensa. Zresztą to trochę też słuchać w tej kompozycji, której przed chwilą wysłuchaliśmy. Ale prawdziwy sukces, pierwszy taki sukces przyszedł odrobinę później, w roku 1965, ponieważ to właśnie wtedy Mina zaśpiewała jego piosenkę La Canzone di Marinella. I z tego co pamiętam, ta piosenka została wykonana przez Minę w czasie jednej z audycji Studio Uno, czyli tej głównej audycji rozrywkowej włoskiej telewizji lat 60., która była zresztą prowadzona właśnie przez Minę. I to był ten moment, w którym Fabrizio De André po raz pierwszy, można powiedzieć, zaistniał przed szeroką publicznością. Słuchamy w takim razie tej piosenki.

0: Mina to piosenka La Canzone di Marinella w jej wykonaniu, tekst autorstwa Fabrizia De André i piosenka pochodząca z albumu Tutto Fabrizio De André, to był jego debiutancki album, który został wznowiony w roku 1968. I piosenka, która, tak jak wspomniałem, była prawdziwym rozpoczęciem jego kariery i w której także słyszymy i ten taki trubadurski, można powiedzieć, charakter, troszeczkę kojarzący się także z piosenkami śpiewanymi przez innego wielkiego piosenkarza, właśnie kantautora, tylko że francuskiego, Georges'a Moustakiego. Tak mi się teraz te ostatnie akordy skojarzyły z Moustakim. I piosenka, która opowiada historię anonimowej kobiety, która padła ofiarą zabójstwa, której nic nie wiadomo. I w taki sposób już widzimy tę wrażliwość Fabrizia De André, która wyraża się przez tą piosenkę właśnie wobec tych osób, które są niezauważane, niewidziane. Osób, ale także całych części, całych warstw społecznych. I to właśnie był temat piosenek Fabrizia De André. A sama piosenka, no właśnie, także tak utrzymana troszkę w formie ballady, no w formie, jest to ballada, La Canzone di Marinella. Zaraz później były jeszcze inne piosenki, które wylansowały Fabrizia De André. I kolejną piosenką, także z połowy lat 60., której posłuchamy, to La Città Vecchia, czyli Stare Miasto.
1: Nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldar la gente d'altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia, quel che ancora non sai tu lo imparerai solo qui fra le mie braccia.

0: questo mondo.
1: I to, proszę Państwa, była piosenka Città Vecchia. No i to jest typowy już De André, w której pokazuje on swój świat. Piosenka, która dzieje się w Genui, skąd pochodził De André. Chociaż już wtedy, kiedy tę piosenkę śpiewał, to raczej już w jednej dzielnicy sam nie mieszkał. Natomiast piosenka, która jest znowu kolejną balladą i znowu słyszymy gitarę przede wszystkim, i piosenka, w której słyszymy ten wyjątkowy głos Fabrizia De André. Także troszeczkę mi się kojarzący z głosem Mustakiego, Georges Mustaki, ale tak sobie pomyślałem, że może warto przetłumaczyć chociaż jedną zwrotkę, ponieważ skoro mówimy o tych piosenkach cantautori, skoro mówimy o tych piosenkach poetyckich, to warto zagłębić się troszeczkę w tekst. Tutaj na szybko takie tłumaczenie zrobiłem i proszę wybaczyć, od razu proszę wybaczyć jego jakość. W każdym razie piosenka zaczyna się tak: w dzielnicach, do których słońce dobrego Boga nie posyła swoich promieni, bo ma już zbyt wiele zajęć, by ogrzewać ludzi w innych stronach, czy też w innych dzielnicach, mała dziewczynka śpiewa starą piosenkę Ladacznicy. Tego, czego jeszcze nie wiesz, nauczysz się tylko tutaj, w moich ramionach. A jeśli w jej wieku będzie jej brakować wprawy, szybko udoskonali swoje umiejętności dzięki doświadczeniu, gdzie się podziały dawne czasy na Junone, kiedy to wykonywania tego fachu potrzeba było jeszcze odrobinę powołania. No właśnie, to są takie teksty, proszę Państwa, De André, ale to jest piosenka Città Vecchia o prostytutkach, także o różnych bandytach, o tych wszystkich ludziach, których można znaleźć się w genueńskim porcie i w tych biedniejszych dzielnicach tego miasta. I tak, wracamy do tych lat 60. Kolejna piosenka, która jest z kolei piosenką bardzo osobistą. Preghiera in Gennaio, piosenka, którą można by w sumie uznać za bardzo kontrowersyjną. Preghiera in Gennaio, czyli modlitwa w styczniowa, modlitwa w styczniu, która powstała po samobójstwie Luigiego Tenco, który zmarł w styczniu w roku 1967. O tej tragicznej historii Państwu już opowiadałem. Luigi Tenco, który był, można powiedzieć, założycielem tej genueńskiej piosenki, szkoły piosenki i szkoły muzyki, do której należał Fabrizio De André. Luigi Tenco, który był także partnerem życiowym Dalidy i który występował w Sanremo w roku 1967. Śpiewał piosenkę Ciao Amore Ciao, zresztą śpiewał ją razem z Dalidą, ponieważ wtedy te piosenki były wykonywane w parach. I o ile ta wersja zaśpiewana przez Dalidę zaszła całkiem daleko, tak ta piosenka w jego wykonaniu nie dostała się chyba nawet do finału, już przyznam szczerze. No w każdym razie zajęła bardzo dalekie miejsce. No i Luigi Tenco bardzo źle to przeżył i postanowił właśnie przez tę porażkę położyć kres swemu życiu właśnie w Sanremo w styczniu 67 roku. I ta piosenka, której teraz posłuchamy, jest modlitwą za samobójcę, ale jest to, co ciekawe, właśnie modlitwa daleka od potępienia. To jest taka piosenka, w której De André próbuje zrozumieć Luigiego Tenco, próbuje także wziąć go w obronę. Posłuchajmy może tej bardzo osobistej, być może najbardziej takiej osobistej piosenki w repertuarze Fabrizia De André.
0: Lascia che sia fiorito

pieno giorno risplendono le stelle. Quando attraverserai

0: No i to była pregiera Digenaio, czyli modlitwa styczniowa. I tutaj również tak, żeby Państwu zaprezentować może o czym śpiewa De André, jedna ze zwrotek Boże Miłosierdzia. Autor zwraca się do Pana Boga. Twój piękny raj stworzyłeś przede wszystkim dla tych, którzy się nie uśmiechali, dla tych, którzy przeżyli życie z czystym sumieniem. Piekło istnieje tylko dla tych, którzy się go boją. To właśnie jest przesłanie tej piosenki, która ma bardzo złożony i bardzo taki głęboki tekst. No i tak jak mówiłem, w latach 60. to także tekst, który nawiązywał no właśnie do tej śmierci Luigiego Tenco. To w takim razie mam jeszcze jedną piosenkę Fabrizia De André. Jeszcze jedna piosenka z tego wczesnego okresu jego twórczości, czyli z lat 60. Widzą Państwo, że co prawda audycja jest w latach 70., ale jeszcze sięgamy właśnie do tych korzeni naszych dzisiejszych bohaterów, których piosenki dzisiaj słuchamy. Fabrizio De André, który, tak jak mówiłem, bardzo inspirował się muzyką francuską, tymi takimi szantami, francuskimi balladami ludowymi, chanson takimi, powiedzmy, którymi także interesował się Georges Brassens. No i jest jedna taka piosenka, Filu Lalène, to taka piosenka, która jest dość znana we Francji, ja przynajmniej tak ją kojarzę. I Fabrizio De André stworzył włoską adaptację tej pieśni, która ma taki balladowy znów charakter i która jest znacznie bardziej taka, można powiedzieć, w stylu takiej francuskiej ballady ludowej i także, można powiedzieć, piosenka, utwór, który nas odsyła do tych czasów rycerzy, wojny. Słuchamy w takim razie tej piosenki, której włoski tytuł to Fila Lalana.
1: Nella guerra di Valois, il signor d'Ivry è morto, se sia stato un prode eroe non si sa, non è ancor certo, ma la dama abbandonata, lamentando la sua morte, per mill'anni e forse ancora piangerà la triste sorte.

Fabrizio De André, utwór Fila Lalana. I to była ostatnia jego piosenka w dzisiejszym programie. Piosenki, do których powrócimy już do tych późniejszych lat 70., może w kolejnej audycji, może za dwa tygodnie zobaczymy, ale Fabrizio De André, który na pewno wpisał się w ten pejzaż włoskiej piosenki lat 70., zresztą także no, można powiedzieć, nie tylko w piosence, ale także oddawał w tych swoich piosenkach rzeczywistość społeczną, zmieniającą się rzeczywistość społeczną i polityczną i gospodarczą w swoich utworach. Zresztą on sam w tych latach 70. Fabrizio De André, można powiedzieć, wpisał się, może zaznał tych Włoch lat 70., tego napiętego klimatu w sposób dosłowny, ponieważ w roku 1979 został porwany wraz z żoną na Sardynii. Był przetrzymywany przez ponad 100 dni i dopiero został zwolniony po wpłaceniu okupu. Ale to już historia, o której mam nadzieję jeszcze będziemy mieli kiedyś okazję porozmawiać w audycji Dolce Farniente. A teraz wracamy do kalendarium. W kalendarium patrzymy na dzisiejszy dzień, 4 października, i dowiadujemy się z niego, że urodził się 84 lata temu Franco Gatti, który był wokalistą, był klawiszowcem, ale przede wszystkim był jednym z założycieli znanej nam wszystkim grupy Ricchi e Poveri w roku 1967 i zresztą grał z tą grupą aż w zasadzie do roku 2021. Zmarł w roku 2022, zresztą też w październiku, 18 października. I w związku z tym, ponieważ Ricchi e Poveri to właśnie są także lata 70., posłuchamy dwóch ich utworów. Może i tym drugim zakończymy naszą dzisiejszą audycję, ale ten pierwszy posłuchamy teraz i dosłownie pierwszy, ponieważ piosenka L'ultimo amore to był pierwszy singiel grupy Ricchi e Poveri, z roku 1968. Słuchamy.

No i to Państwo być może rozpoznali, że jest to cover piosenki Everlasting Love, która została skomponowana w roku 1967 przez Maca Gaydena, a oryginalne wykonanie było oryginalnie, początkowo ten w wersji angielskiej, amerykańskiej ten utwór został wykonany przez Roberta Knighta, ale ten utwór miał mnóstwo coverów w różnych językach, chyba nawet YouTube mi się wydaje ten utwór wykonywali. W każdym razie na pewno z tego co pamiętam nawet ten utwór Everlasting Love, on się pojawił w takiej składance The Great Hits of California czy California of the Six Seas. W każdym razie wśród tych najbardziej znanych utworów kalifornijskich lat 60. To też pamiętam, że kiedyś zrobiliśmy z Hanną Tracz dawno, dawno temu taką audycję poświęconą muzyce kalifornijskiej lat 60., ale to już inny temat. W każdym razie to był cover nagrany przez właśnie Ricky Poveri, którzy dopiero swoją wielką karierę mieli przed sobą. A teraz wracamy ponownie do tych kantautorii. Jeszcze Ricky Poveri dzisiaj będziemy słuchali. Natomiast chciałbym powrócić do twórczości wokalisty i także pisarza tekstów Georgia Gabera, którego słuchaliśmy już wielokrotnie. Być może nawet mieliśmy całą audycję, czy część przynajmniej audycji poświęconą jego twórczości, ponieważ Giorgio Gaber bardziej niż Fabrizio De André z tymi latami 60. jest związany, a nawet z przełomem lat 50. i 60., ponieważ Giorgio Gaber, który urodził się rok przed Fabriciem De André w roku 1939 i nie w Genui, lecz w Mediolanie. Giorgio Gaber załapał się, kolokwialnie mówiąc, na tę falę rock'n'rollową we włoskiej piosence. Zresztą Giorgio Gaber to był jego pseudonim artystyczny, ponieważ nazywał się on Giorgio Gabersik. I tak, Gaber to dopiero pseudonim, który się pojawił w latach 60., natomiast on bardzo szybko w Mediolanie spotkał Adriana Celentano, także Enza Giannakiego oraz przede wszystkim wielkiego Mogol, który tak naprawdę nazywa się Giulio Rapetti i który był no właśnie też autorem wielu piosenek przełom lat 60. i 70., a jeszcze także przełom lat 50. i 60. W każdym razie Giorgio Gaber także brał udział w tej, można powiedzieć, rewolucji rock'n'rollowej piosenki włoskiej lat 50. I zresztą jego pierwszy taki duży hit to piosenka pod tytułem Ciao ti dirò. I to piosenka, która została właśnie napisana przez Luigiego Tenco. Oni śpiewali tę piosenkę zresztą w zespole Rock Boys. To pamiętam, że o tym to już mówiliśmy, więc do tego nie będę wracał. W każdym razie Ciao ti dirò to był jeden z przebojów, dzięki którym Giorgio Gaber także zaistniał, ale później w roku 1960 pojawiła się piosenka Non arrossire. To był rok 1960, a tekst Umberto Simonetto, słuchamy.

0: No i to piosenka, którą już znamy, której już słuchaliśmy, piosenka, w której mamy piękną melodię, a za chwilę posłuchamy piosenki już późniejszej, z początku lat 70. Far finta di essere sani, czyli udawać, że jesteśmy zdrowi. Ale tak, piosenka, której... Nie, może najpierw dwa słowa, dlaczego w ogóle Giorgio Gaber się znalazł w tym naszym dzisiejszym zestawieniu. Właśnie dlatego, że podobnie jak Fabrizio De André, Giorgio Gaber również dużo uwagi zwracał na sytuację społeczną różnych grup. Można powiedzieć, że bardziej się chyba zajmował tak filozofią społeczną, bardziej niż Fabrizio De André, który z kolei zwracał uwagę na jednostki, na całe grupy osób, które gdzieś tam są marginalizowane. Giorgio Gaber, on był chyba taki bardziej polityczny, jakkolwiek Fabrizio De André nie ukrywał się ze swoimi ideami, powiedzmy, anarchistycznymi. Giorgio Gaber natomiast miał te piosenki znacznie bardziej polityczne, ale to już właśnie w tej swojej późniejszej twórczości. Tak jeszcze, jeżeli by porównać Giorgio Gabera i Fabrizio De André, to chyba jednak Fabrizio De André był znacznie bardziej mistyczny w tych swoich piosenkach, bardziej się interesował tym wybiorem religijnym. Słuchaliśmy zresztą tej jednej piosenki Preghiera di Gennaio. No, takich wątków było znacznie mniej w twórczości Giorgio Gabera. A jeżeli chodzi o piosenkę, którą posłuchamy teraz, Far finta di essere sani, to piosenka, no, która właśnie jest charakterystyczna dla jego późniejszej twórczości, kiedy to Giorgio Gaber zajął się już tym teatrem piosenkarskim, czyli teatro canzone, teatrem piosenki. To taki teatr, w którym właśnie piosenka przeplatała się z monologami, z kabaretem, satyrą. Tym zasłynął Giorgio Gaber, szczególnie w tej późniejszym, w tym późniejszym okresie jego twórczości, w latach 70. No i wracając do tej piosenki, udawać, że jest się zdrowym, albo udawać, że wszystko jest z nami w porządku. To piosenka, która mówi o człowieku w społeczeństwie, o tym, w jaki sposób człowiek się zachowuje, w jaki sposób zachowuje jakieś pozory normalności, a jednocześnie może być to człowiek zagubiony, może być to człowiek niespójny. Coś nam to chyba mówi o dzisiejszej rzeczywistości, chociaż piosenka jest z lat 70. No w każdym razie słuchamy teraz tego utworu Far finta di essere sani Giorgio Gabera.
1: Vivere, non riesco a vivere. Malamente mi autorizza a credere che una storia mia, positiva o no,

0: Dobrze, że to był Giorgio Gaber, rok 1973. I tak zbliża się godzina 17, czyli czas zakończyć dzisiejszy program Dolce Farniente. I obiecuję Państwu, że do tych lat 70. jeszcze wrócimy. Ale także, tak jak obiecałem, dzisiejszą audycję zakończymy jeszcze jedną piosenką grupy Ricky e Poveri. To piosenka Che Sarà, która została zaśpiewana w Sanremo w roku 1971. I pierwszy raz zresztą wtedy występowali w Sanremo. Słuchamy w takim razie Che Sarà. A ja słyszę się z Państwem za tydzień w audycji Dolce Farniente i jutro już o godzinie 11.45 w serwisie międzynarodowym Radia Wnet. Życzę Państwu udanego wieczoru. Do usłyszenia. Mikołaj Morkociński.
1: Cantano i ricchi e poveri.

0: Dolce far niente.
1: Jak co tydzień o tej porze Czarne Niebo, raport na antenie Radia Wnet i na kanale YouTube Radia Wnet, ale także na kanale YouTube Czarne Niebo opowiadamy o tym, co dzieje się na wschodzie, przede wszystkim o tym, co dzieje się na wschodzie, jak działa Rosja, jak wygląda wojna przeciwko Ukrainie, już nie tylko Ukrainie, ale całemu cywilizowanemu światu. A dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, co dzieje się bezpośrednio w Kijowie, bo Rosja wzięła na cel kijowskie mosty na Dnieprze. 1 i 2 października rosyjskie drony co najmniej 5 razy uderzyły w most południowy, którym kursuje także metro. 3 października trafiły w most północny, raniąc 2 osoby, a 4 października, w dniu wizyty kanclerza Niemiec w Kijowie, uderzyły w ten most ponownie i poważnie uszkodziły jezdnię. O sytuacji w Kijowie będziemy dziś rozmawiać nie tylko z naszym korespondentem Dmytrem Antoniukiem, ale również z Piotrem Kaszuwarą, korespondentem Telewizji Polskiej w Kijowie i redaktorem naczelnym portalu Postprawda Info. Olga Siemaszko z Wilna opowie nam o tym, co wydarzyło się w Rosji, jak wyglądały wybory, ale też co wydarzyło się dzisiaj w Moskwie. Bardzo ciekawe informacje stamtąd nadchodzą. Będziemy rozmawiali o bieżących wydarzeniach. Właściwie zaczynamy.
0: Czarne niebo.
1: Dzisiaj prawie w pełnym składzie naszej redakcji Czarnego Nieba. Olga Siemaszko w Wilnie, Dmytro Antoniuk w Kijowie, Wojciech Jankowski w Warszawie i Artur Żak w Drohobyczu na Ukrainie. Witam moich kolegów i słuchajcie, to zaczynamy od wydarzeń w Kijowie i Dmytro Antoniuk.
2: Dzień dobry wszystkim. Cóż, sytuacja w Kijowie jest coraz bardziej ciężka, niestety, bo trzeba to stwierdzić otwarcie, bo wróg nadal ma przewagę w powietrzu w tych dronach i w ilości tych dronów z tymi specjalnymi super szybkimi silnikami. Czyli Gerań 5 lub Szachet 5.

0: Tak to można określić. I niestety tutaj trzeba też stwierdzić, że my jesteśmy w pozycji, no, kiedy my musimy nadążyć za tym, co zrobił nasz wróg. My nie jesteśmy z przodu, my tylko teraz w drugiej pozycji. To jest najbardziej przykre. Najbardziej przykre jest też to, że za prawie 5 lat tej pełnowymiarowej, pełnoskalowej wojny prezydent miasta i prezydent kraju, mówię o Witalii Kliczkie i o Wołodymyrze Zeleńskim, nie zrobili no, nic dla tego, żeby zabezpieczyć te mosty w Kijowie i nie tylko w Kijowie, które łączą dwie części Ukrainy. Jak wiadomo, Ukraina jest podzielona trzeciej z kolei, nawet drugiej z kolei rzeką w Europie, Dnieprem, na dwie części, prawobrzeżną i lewobrzeżną. I mosty są strategicznymi obiektami na tej rzece. I to, że my teraz obserwujemy codzienne ataki na te mosty, kiedy są też ofiary i kiedy jest potężne zagrożenie dla konstrukcji tych mostów, a więc i dla ruchu tymi mostami, to jest po prostu hańba dla, powtórzę, dla prezydenta miasta i dla prezydenta Ukrainy, bo oni musieli o tym już dawno pomyśleć i dawno zabezpieczyć bezpieczeństwo tych obiektów. A teraz my sobie po tym, jak wróg uderzył po tych mostach, już patrzymy i myślimy, co można teraz zrobić. No, wróg o tym mówił jeszcze od 22 roku i nic nie było zrobione. I to jest niestety hańba. Natomiast to, co teraz jest na lądzie, czyli bezpośrednio na linii frontu, może, no, może dawać Ukraińcom chociażby otruchę tej nadziei, bo mimo to, że wróg niestety ma posunięcia na przykład pod Konstantynówką i pod Dobropolem, ale to nie są takie straszne posunięcie i oni nie decydują o losie tych miast. Natomiast operacja Vivaldi, słynna operacja na północny zachód od miasta Słowiańska, ona nadal trwa i dzisiaj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zeleński powiedział, że już wyzwolono około 140 km2 naszej ziemi w obwodzie donieckim. I to nie tylko jeden taki sukces, my mamy sukces podobno też w obwodzie charkowskim, tam on jest bardziej skromny, ale też kilkadziesiątków kilometrów kwadratowych podobno wyzwolono przez nasze wojska, czyli chodzi o miejscowości wokół Wołczańska, czyli Wołczańsk znajduje się na północny wschód od Charkowa i tam też mamy sukcesy. No i przez to, że wróg na razie nie może zrobić nic z naszym wojskiem, chociaż i ma drobne posunięcie, Putin teraz terroryzuje i eskaluje tą wojnę, chociaż my też nie jesteśmy bierni i odpowiadamy. Dzisiejsza noc też nie była wyjątkiem i my też uderzyliśmy na niektóre obiekty na terenie rosyjskim i o tym powie Artur Żak.
1: W rzeczy samej dzisiaj w nocy uderzono między innymi w lotnisko Chanskie w Adygei. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, a tak naprawdę jednostka Alfa, informuje o tym, że trafiono między innymi Su-35 i Su-34, te współczesne samoloty bojowe Federacji Rosyjskiej. Trafiono także w magazyn amunicji na tym lotnisku Chanskie. Tutaj warto zaznaczyć, że nadal czekamy na wiarygodne potwierdzenia od Osinterów o zniszczeniach. To, że doszło do uderzenia, na pewno, to, że trafiono w te samoloty, to też jest pewnik. Jakie to są zniszczenia? Czy to są zniszczenia, które całkowicie eliminują te środki lotnictwa rosyjskiego? Jeszcze tego nie wiemy, a to dlatego, że nie mamy niezależnego potwierdzenia tej skali uderzeń. Dodatkowo ukraińskie wojsko potwierdziło i poinformowało o uderzeniach w miejsca magazynowań i przygotowań startu w rejonie okupowanego Doniecka. To jest węzły startu oczywiście bezzałogowych statków powietrznych uderzeniowych, ale także w centrum łączności, między innymi w okolicach Jasenowatej i Hyrnyku. Dodatkowo uderzono także w zestaw, w system obrony przeciwlotniczej Buk M3 pod Kuroszanami i system walki radioelektronicznej pod Klimowym w rosyjskim obwodzie briańskim. Jednocześnie trafiono także w Samarze w stanowiska Iskanderów, co jest niewątpliwie bardzo ważnym aspektem. Iskandery stwarzają przepotężne zagrożenie dla Ukrainy. Przypomnę, że te wyrzutnie potrafią, te rakiety, to są balistyczne pociski rakietowe i one niosą ogromne zagrożenie z jednej strony dlatego, że są bardzo szybkie, a z drugiej strony, że niosą zdecydowanie większe ładunki wybuchowe w sobie. Rosja ma duże problemy z produkcją nowych rakiet, niemniej jednak nadal, także przy pomocy zachodnich technologii, jest w stanie produkować Iskandery. Więc jeszcze jedna na koniec tylko informacja na temat frontu. Ja od kilku tygodni odnotowuję zdecydowane zmniejszenie działań na froncie w postaci rosyjskich ataków. I to jest ilościowe, naprawdę duże zmniejszenie, bo co najmniej o 5-6 razy w porównaniu do tego, co było jeszcze na przykład miesiąc temu.
2: Artur Żak z Drohobycza, Dmytro Antoniuk z Kijowa. Dmytrze, 1 października nie mieliśmy okazji porozmawiać, ale to był Dzień Obrońców i Obrończyń Ukrainy. Wiemy, że oprócz tego, że jesteś naszym korespondentem, to pełnisz tę zaszczytną rolę, ale i bardzo niebezpieczną obrońcę Ukrainy, za co ci serdecznie dziękujemy i oczywiście i przy tej okazji każdego dnia życzymy ci wszystkiego, co najlepsze i żebyś się trzymał. Czarne niebo, dziękuję. Raport.
3: Czarne niebo.
2: Czarne niebo, raport i zgodnie z zapowiedzią teraz łączymy się z Piotrem Kaszuwarą, korespondentem Telewizji Polskiej w Kijowie i redaktorem naczelnym portalu Post Prawda Info, założycielem fundacji UA Future. Już mamy Piotra. Dzień dobry, Piotrze.
4: Tak jest, dobry wieczór. Witam wszystkich serdecznie.
2: Czy też dobry wieczór, Piotrze. Słyszałeś zapewne przed chwilą to krótkie wprowadzenie naszych kolegów. Sam obserwujesz bezpośrednio, co dzieje się na Ukrainie. Jesteś też w Kijowie, relacjonujesz dla Telewizji Polskiej sytuację w Kijowie. Jak twoimi oczami wygląda ta atmosfera w Kijowie, szczególnie po tych ostatnich atakach, szczególnie po tych chyba już kilku miesiącach tak intensywnych ataków na Kijów, a teraz jeszcze z uderzeniami na kijowskie mosty?
4: My staramy się tutaj w Kijowie chyba odnaleźć w tej nowej sytuacji, bo rzeczywiście te ataki stały się bardzo intensywne w ostatnich tygodniach i chyba ta niepewność, co dalej, w którym kierunku one się rozwiną, jest najbardziej niepokojąca, bo nie wiemy, czy to już jest to, co najgorsze może się wydarzyć? Czy może jutro Rosjanie zaczną atakować jeszcze bardziej intensywnie? Co zaczną atakować? I wydaje mi się, że chyba taki trochę też był cel Rosjan, żeby zastraszyć mieszkańców Kijowa. Zresztą mówił o tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, że Putin chciałby po prostu, aby Kijowianie zaczęli opuszczać stolicę. No i te ataki, jak widzimy, one rzeczywiście pokazują nam, że nie ma już bezpiecznego miejsca w Kijowie, że przynajmniej Putin chciałby, żeby w ten sposób ludzie to odbierali, że jeżeli Kreml chce, to jest w stanie trafić w okno szefa SBU w samym centrum Kijowa. Jeżeli by chciał, może niszczyć składy z żywnością, może niszczyć zagraniczne firmy, magazyny zagranicznych firm różnego rodzaju i nikt nie stanie mu na przeszkodzie. Zresztą właśnie w ten sposób mówił też prezydent Wołodymyr Zełenski, że zmieniła się ta doktryna wojenna czy strategia wojenna na ten moment Federacji Rosyjskiej i nie ma już praktycznie żadnych czerwonych linii. I słyszeliśmy słowa Dmitrija Pieskowa jakiś czas temu, który właśnie w bardzo podobnych słowach zapowiadał, że w związku z tym, że Ukraina atakuje infrastrukturę naftową Federacji Rosyjskiej, to Moskwa będzie uderzała.
2: I chyba troszeczkę przerywa nam połączenie, Piotrze, z tobą. Nie wiem, czy nas słyszysz. Przez chwilę nam przerwało. Spróbujemy wrócić do rozmowy.
4: Określił Pieskow pod rząd we wszystko, co uznał za stosowne.
2: Niestety niestabilne połączenie z Piotrem Kaszubarą. Spróbujemy może, mam nadzieję, że Lech Rusteski, który realizuje nasz program, spróbuje, żeby to coś zrobić, żeby to połączenie powróciło, bo chyba w tym momencie już, Piotrze, jest lepiej. Przez chwilę cię gorzej słyszeliśmy, były przerwy, na pewno problemy z internetem. Jak możesz dokończyć, to proszę bardzo.
4: Tak, no bo właśnie Rosjanie atakują między innymi infrastrukturę internetową tutaj w Kijowie, więc tak jak mówiłem, nie ma już żadnych czerwonych linii praktycznie dla Putina, czego nie można atakować, więc jakby mszcząc się za to, że Ukraina próbuje ograniczyć możliwości finansowania wojny i produkcji rakiet właśnie poprzez atakowanie infrastruktury naftowej między innymi czy gazowej Federacji Rosyjskiej, to Putin postanowił odpowiedzieć atakami na mosty, na sklepy, na przystanki autobusowe, na drogi, na centra handlowe, na zwykłe ulice, którędy chodzą ludzie. Dzisiaj rano też widzieliśmy takie filmy już krążące po internecie, że po moście północnym znów uderzył rosyjski dron w momencie, kiedy po prostu przejeżdżały tamtędy samochody i nikt się nie spodziewał takiego uderzenia. Ja sam wczoraj jeździłem po mieście i chciałem sprawdzić właśnie, które mosty funkcjonują i udałem się też w podróż przez Most Północny i muszę przyznać, że przez chwilę miałem takie ciepełko w organizmie, co się wydarzy, czy ja przejadę przez ten most i czy akurat w tym momencie nic nie uderzy, więc czekałem na taki moment, kiedy nie będzie alarmu przeciwlotniczego i wtedy postanowiłem ruszyć. Most okazał się przejezdny. Teraz po tym ataku dzisiejszym, jak Państwo widzą, już nie wiem, bo dzisiaj nie jechałem tym mostem, ale ta dziura wygląda na dosyć poważną. Most południowy był wczoraj zamknięty. No i rzeczywiście jest takie, jakby do czego zmierzam. Zmierzam do tego, że rzeczywiście jest tutaj takie wrażenie, że musimy na wszystko uważać w Kijowie, że dotychczas jak mieliśmy alarmy przeciwlotnicze, to część ludzi schodziła do metra, część nocowała w jakichś parkingach podziemnych, a część dochodziła do wniosku, że i tak obrona przeciwlotnicza ukraińska na tyle dobrze sobie radzi.
2: I że znowu
4: kolejnej piątki i w metrze. więc zostawali w swoich łóżkach. Dzisiaj myślę, że już wiele osób naprawdę bardzo poważnie zastanawia się nad trasą, jaką wybierze, kiedy idzie do supermarketu. Po zakupy zwykłe. Do jakiego supermarketu jechać? Może do, lepiej do takiego, który znajduje się w otoczeniu jakichś budynków, może taki, który znajduje się raczej pod ziemią, prawda? A po co wybierać te duże centra? Ja wczoraj byłem pod Kijowem, pojechałem właśnie do Wyżhorodu, żeby też zobaczyć, jak tam wygląda sytuacja. I kiedy chciałem zrobić po prostu zakupy przed powrotem do domu, żeby już tu w Kijowie nie iść do sklepu, to znowu się zaczął alarm przeciwlotniczy i znowu zacząłem słyszeć wybuchy i strącanie dronów, aż mi w głowie zaszumiało i ciśnienie skoczyło trochę, bo ta fala uderzeniowa taki efekt spowodowała. No i właśnie chodziłem po tym supermarkecie i myślę sobie, no dobrze, biorę szybko ziemniaki, śmietanę, jogurki i uciekam stąd po prostu, bo nie mam zamiaru zginąć w kolejce po jakieś podstawowe produkty, a rzeczywiście takie rzeczy się tutaj dzieją. Dzieci jakiś czas temu, no rzeczywiście był pewien reżim nauczania w kijowskich szkołach i te lekcje były jakby dzielone. Niektóre szkoły może trochę luźniej do tego podchodziły, teraz absolutnie nie ma w ogóle takiej możliwości. I to rzeczywiście widzimy, że ratuje życie. Niektóre firmy w swoich zakładach produkcyjnych budują już schrony dla swoich pracowników i jedna z takich firm właśnie dzięki temu uratowała życie kilkudziesięciu osobom, bo mieli schron. Ja wczoraj przejeżdżałem niedaleko jednej ze stacji benzynowych, niedaleko Wyżhorodu i zdziwiłem się, bo bardzo często jadąc na przykład w stronę Czarnobyla tankowałem na tej stacji, obok tej stacji stoi betonowy, prawdziwy schron. Wiele innych stacji benzynowych jest osłoniętych takimi specjalnymi wielkimi blokami z piaskiem, właśnie, które mają chronić przed uderzeniem drona. Duże centra handlowe udają, że są zamknięte na przykład wieczorami, bo nie świeci się w nich światło, po to, żeby trudniej było w cokolwiek uderzyć. I wiele takich miejsc tutaj jest w Kijowie, więc życie zmieniło się. Naprawdę mocno się zmieniło i ludzie się boją tutaj przyjeżdżać i wcale się nie dziwię.
1: Piotrze, mówiłeś o tej informacji, którą Zełenski podał między innymi w wywiadzie, że zmieniła się doktryna, strategia uderzania Federacji Rosyjskiej, że nie ma czerwonych linii i Putin zdjął ograniczenia. Niemniej jednak, jak rozmawiam z fachowcami, to fachowcy twierdzą, że takich ograniczeń de facto od 2022 roku po prostu zwyczajnie nie było. Niejako to sformułowanie też się wpisuje trochę w rosyjską propagandę, która też z każdego miejsca, no chociażby z Telegramu, jest powielana, że wreszcie Putin pozwolił na uderzanie. Jak rozmawiam ze specjalistami, oni twierdzą, że skąd jest ta zmiana z powodu nowych technologii, które stosuje Federacja Rosyjska. Czy tak jak przy energetyce te głównice kumulacyjne tnące, czy na przykład drony z lepszą łącznością, z większymi głowicami, z możliwością koordynowania. Co mówią zwykli mieszkańcy Kijowa, z którymi ty rozmawiasz, twoi znajomi, czy ludzie, z którymi ty przeprowadzasz wywiady, jak oni oceniają właśnie przygotowanie Ukrainy, władzy ukraińskiej, miasta i centralnej na odpieranie tego typu ataków?
4: No ja zakładam, że tutaj, jeżeli chodzi o czerwone linie, no to trudno mówić o jakichś czerwonych liniach w samej Ukrainie, tak? Bo co myśleć o Buczy i o masakrze, która tam się odbyła, co myśleć o grobach masowych w Izium, co myśleć o zniszczeniu Mariupola, co myśleć o zabijaniu i polowaniu na cywili w Chersoniu. No to jeżeli jakiekolwiek czerwone linie jeszcze były, no to zakładam, że tymi czerwonymi liniami były granice z NATO. A dziś również i te granice są przekraczane. Przecież te dywersje, które odbywają się na terytorium Unii Europejskiej, to są już w niektórych przypadkach udowodnione, tak jak w Niemczech, i określone konkretnie przez rząd niemiecki, że to była sprawka po prostu Kremla. Więc czego jeszcze możemy oczekiwać? zobaczymy, ale rzeczywiście
2: i znów pojawił się problem z internetem. Znów Piotr przez chwilę nam zniknął.
4: Czerwone linie w Ukrainie już dawno temu były, ale nie mieliśmy takich sytuacji, chociaż wszyscy się tego obawiali, że mogą być atakowane na przykład mosty.
2: Mamy problem, nie mamy, Piotrze, niestabilne połączenie, ale usłyszeliśmy to zdanie o tym, że mogą być atakowane mosty i od samego początku przecież, gdy rozpoczęła się rosyjska inwazja, część mostu była zamknięta, później były periodycznie był uruchamiany ruch, później gdzieś taki moment rzeczywiście rozprężenia nastąpił. Jeżeli będziesz chciał dodać jeszcze do odpowiedzi na pytanie Artura coś, to proszę cię bardzo, ale ja od razu też zadam kolejne pytanie, bo mówiłeś o tej atmosferze, która ma spowodować ucieczkę mieszkańców Kijowa, która powinna wycisnąć w pewien sposób mieszkańców Kijowa, ale wiemy też wprost, bo wprost to powiedział Putin, próbuje zmusić zachodnie przedstawicielstwa, czy w ogóle przedstawicielstwa te, które powróciły dyplomatyczne do Kijowa, do tego, żeby Kijów znowu opuściły. Polska ambasada w tej sprawie, czy właściwie Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w tej sprawie wydało oświadczenie i wiemy, że nasza placówka pozostaje, nigdzie nie wyjeżdża, więc chyba ten efekt zastraszenia nawet dyplomatów też się Putinowi nie udał.
4: Tak, rzeczywiście pojawiły się takie doniesienia, na początku napisał o tym The Guardian, że niektóre placówki rozważają wyjazd na przykład do Lwowa, czy wręcz ewakuację z terytorium Ukrainy do wschodniej Polski. One bardzo szybko zostały zdementowane, te informacje. Znaczy, powiem tak, no dziwnym by było, gdyby placówki dyplomatyczne nie opracowywały planów ewakuacji. Naprawdę bardzo bym się zdziwił, gdyby nikt o to nie zadbał, bo ja sam mam opracowany plan ewakuacji dla naszej placówki Telewizji Polskiej. I to jest absolutnie normalne, bo tak jak mówiłem na samym początku, my nie wiemy, co tutaj się będzie działo. Teraz nad Kijów nadlatuje po 10 dronów, 15 dronów w ciągu dnia, może trochę więcej. Już nie liczymy, chyba, my przynajmniej siły obrony Ukrainy na pewno liczą, ale my już tutaj przestaliśmy trochę liczyć, ale no nie są to, powiedzmy, takie ilości, jakich słyszeliśmy kiedyś, że leciało w kierunku Kijowa 500 dronów, 600 dronów, czy nawet do 1000 dronów w ciągu jednej doby. I ja wciąż sobie tutaj zadaję pytanie, co my zrobimy, jeżeli faktycznie będzie tutaj nadlatywało po 500, po 400 dronów odrzutowych w ciągu doby, bo wiemy, że Rosjanie kupują części od Chińczyków i kupują silniki odrzutowe, między innymi właśnie z Chin, i niemal cały ten rynek wypełnili bardzo mocno. I produkują jednak te drony odrzutowe. Bardzo dobrze się stało, że Belgia, Hiszpania i Polska, a Polska w zasadzie może i powinna być wymieniana jako pierwsza, postanowiły wesprzeć obronę przeciwlotniczą Ukrainy, nie patriotami na ten moment, ale amunicją 20 kalibra, która może służyć samolotom F-16, i mówił o tym Andrzej Sybicha, czyli minister spraw zagranicznych Ukrainy, że właśnie już te pociski z Polski dotarły i my w ciągu ostatnich kilku dni naprawdę słyszymy mniej wybuchów w Kijowie. Nie powiem, że w ogóle nie słyszymy, bo może 40 minut przed naszą rozmową byłem w kuchni, gotowałem obiad i znowu coś wybuchło, prawda? Więc tak to życie tutaj trochę wygląda, że jemy śniadanie, coś wybucha, jemy obiad, coś wybucha, idziemy do pracy, coś wybucha, jemy kolację, gotujemy kolację, coś wybucha, oglądamy film na wieczór, znów coś wybucha, prawda? Więc tych wybuchów i tak jest troszkę mniej, przynajmniej samym Kijowie, dlatego że te drony udaje się zestrzeliwać właśnie tam, gdzie byłem wczoraj, czyli w okolicach Wyżgorodu, czyli na dolocie do miasta. Ukraina ocenia, że potrzebuje około 300 do tego jeszcze, oprócz tej amunicji, której brakowało, bo już od dawna się mówiło, że ukraińskie F-16 po prostu nie mają czym strzelać, a część innych samolotów z kolei jest na remoncie. Trzy kolejne F-16 mają dotrzeć jeszcze w tym roku z Belgii. To też niedawno się o tym dowiedzieliśmy, chociaż miały dotrzeć w zeszłym roku. No. Ale już sytuacja do zbrojnej obrony nabrało. Ale no wciąż pozostaje problem z obroną przed rakietami balistycznymi. Ukrainie brakuje patriotów. Wiemy, że one są już. Nie wiemy, ile dokładnie ich jest i dobrze, że nie wiemy, bo miejmy nadzieję, że Rosjanie też nie wiedzą, ile ich jest. Ale wiemy też o tym, że Rosjanie mają w tej chwili zapas około 600 rakiet różnego typu, plus produkują nowe, więc ukraiński rząd wylicza, że na ten sezon zimowy najbliższy będą potrzebowali około 300 rakiet Patriot. To jest połowa rocznej produkcji Stanów Zjednoczonych, mniej więcej. Właśnie taka liczba pocisków, ogromne pieniądze zresztą też. Więc tych dziur w obronie przeciwlotniczej Ukrainy jeszcze trochę jest do załatania. Ukraińcy starają się opracowywać swoje nowe technologie, czyli drony przechwytujące, między innymi, bo one już oczywiście istniały, ale były skuteczne wobec tych starych, nazwijmy to, szachedów, które latały z prędkością około 180 km na godzinę. Te nowe szachedy odrzutowe to już jest 550, nawet do 600 km na godzinę one są w stanie się przemieszczać, a drony przechwytujące te produkowane pisiuny, między innymi, tak jak je nazwali Ukraińcy, one były w stanie latać z prędkością około 350 km na godzinę, więc odrzutowego szacheda nie są w stanie dogonić. Była kilka tygodni temu, jeszcze podczas Carpathian Summit, była mowa o dwóch firmach ukraińskich, które już opracowały wstępne wersje takich dronów przechwytujących. Ale jeszcze z małą skutecznością. Dziś już po 5 takich firmach, które pracują nad tym rozwiązaniem. Więc ten rynek ukraiński, jeśli chodzi o zbrojeniówkę, on jest bardzo elastyczny, bo musi odpowiadać bardzo szybko na nowe zagrożenia, bo jeżeli odpowiadałby przez pół roku albo przez rok, no to by nas zasypali po prostu tymi dronami odrzutowymi. I ja sądzę, że właśnie Putin próbuje nadal wykorzystać to okienko, tak jak wykorzystał okienko braku 155, zdaje się, kalibru w Awdijiwce. I wtedy Ukraińcy nie mieli czym się bronić i Awdijiwka padła, no z wielu powodów oczywiście, nie tylko z tego powodu, ale to był jeden z powodów. Tak teraz stara się niszczyć składy amunicji też przecież ukraińskie, stara się niszczyć tę infrastrukturę, która jest potrzebna do funkcjonowania największego miasta w kraju. Tutaj są ogromne szpitale, na lewym brzegu jest Instytut Serca i na przykład jeżeli coś się komuś stanie, to w jaki sposób będzie w stanie dotrzeć na drugą stronę rzeki, czy pojechać karetką, tak, jeżeli nie będzie przejezdnych mostów. To są takie zwyczajne pytania, które sobie tutaj ludzie na co dzień zadają. No a Putin gra dalej w tą swoją barbarzyńską grę, która w ogóle nie jest śmieszna, ani zabawna, ani ciekawa, bo po prostu tutaj chodzi o życie i to praktycznie każdy

0: czy 5 godzin, więc a rakiety balistyczne są przygotowywane i też mniej więcej 7 godzin czasu mamy, powiedzmy, czy 4 godziny na to, żeby one były wystrzelone, doleciały. Już wcześniej dostawaliśmy informacje o tym, że tuszki tak zwane, tak, czyli samoloty, bombowce rosyjskie, że już startują, no to wiedzieliśmy, że też mamy ten odpowiedni okres czasu na reakcję. Ale niestety też Ukraina czeka na dostawę
1: No i niestety, Piotrze, znowu mamy problem.
0: radarów różnego rodzaju, można że dron odrzutowy, my dostajemy alarm, że leci dron odrzutowy i w ciągu 2 minut po tym, jak włączają się syreny alarmowe, 3 minut, 4, już jest uderzenie, już jest wybuch. Jeśli
1: Piotrze,
0: chodzi o rakiety balistyczne, to w ogóle.
1: chciałem jeszcze zadać pytanie, wrócić do nastrojów społecznych. Czy kontaktowałeś się z pracownikami dyplomatycznych placówek? Czy oni mają poczucie, że zaczyna się być może jakiś nowy rozdział? Czy ludzie tacy jak ty, którzy są trochę służbowo korespondenci? No i przede wszystkim mieszkańcy. To jest kolejny rok pełnoskalowej wojny, a ta zima zapowiada się na chyba najcięższą z tych, które były. Jakie są nastroje? Czy są ludzie, którzy mówią, że a może jednak wyjadą na wieś bez względu na pracę i inne rzeczy. Piotrze, czy dotarło pytanie?
0: Tak. Nastroje są bardzo różne. Tak jak nas tutaj w tym momencie siedzi czterech, tak i pewnie byłyby cztery różne opinie. Bo jedni się boją bardziej, drudzy się boją mniej, inni już trochę, nie powiem, że się przyzwyczaili, bo to jest zawsze złe słowo, ale przestali odczuwać strach. Może w ten sposób, bo to chyba jest bardziej precyzyjne i trochę bardziej ryzykowne i oddaje rzeczywiście jakby ten styk z wojną. Ja na przykład przestałem trochę odczuwać ten strach rzeczywiście i źle reaguję czasami, więc muszę się sam przywoływać do porządku i za każdym razem sobie mówić, że okej, jest alarm, niedługo będzie wybuch, prawda, trzeba się schować i tak dalej, więc uruchamiam sobie ten rozsądek. Wiem, że nasi dyplomaci, patrząc na komunikaty oficjalne nawet, które się pojawiły dzisiaj na stronie ambasady polskiej, raczej są w gotowości do tego, żeby pokazać Rosjanom, że my się tak łatwo nie damy i że nie da się wystraszyć Polaków. Ja pamiętam nawet taką sytuację z 2022 roku, kiedy pojechaliśmy na front do Barwinkowego i spotkaliśmy żołnierzy ukraińskich na czołgach, to oni się zatrzymali i pytają nas właśnie, czy my się nie boimy tutaj być. A żołnierz, który nas eskortował, odparł wtedy do tych czołgistów, że oni się nie boją, bo oni są z Polski. I ja mam wrażenie, że my rzeczywiście trochę nie złamią nas tak łatwo, więc rzeczywiście ten komunikat już się ukazał i nawet Piotr Łukasiewicz, ambasador Polski w Kijowie, też właśnie krótko napisał, właśnie dokładnie tak napisał, krótko, nie wyjeżdżamy, jesteśmy z Ukraińcami. Ja zresztą też kilka dni temu też pisałem o tym, że nie zamierzam się stąd ruszać mimo żadnych gruźb. I Andrzej Sybicha też tak dosyć w swoim stylu skomentował właśnie te najnowsze deklaracje różnych dyplomatów światowych czy europejskich. Napisał, że człowiek może patrzeć na trzy rzeczy wiecznie. Ogień płonący, wodę płynącą i rosyjskich przestępców próbujących zastraszyć korpus dyplomatyczny. W Kijowie. Nie. Jesteśmy wdzięczni wszystkim naszym zagranicznym kolegom, którzy pozostają i pracują w Ukrainie zastraszeniom.

0: Pamiętamy, że już nie pierwszy raz Rosjanie w ten sposób apelują. Zdaje się, że w pierwszej połowie roku będą uderzenia w obiekty polityczne w centrum Kijowa, że będą uderzenia w obiekty dyplomatyczne w mieście i Rosjanie mówili, że wszyscy dyplomaci zagraniczni, a najlepiej w ogóle wszyscy obcokrajowcy powinni opuścić Kijów, jeżeli chcą przeżyć. Nic takiego się nie wydarzyło. Mamy nadzieję, że teraz też się nie wydarzy. Oczywiście wszystko jest możliwe, ale zakładam, że drogi ewakuacyjne niekoniecznie przez Kamieniec Podolski są wytyczone w razie czego, no bo nie można tego ignorować. Ten rozsądek musi gdzieś w głowie wciąż jeszcze zostawać i takie plany po prostu, nawet jeżeli istnieją, to nie powinny być niczym alarmującym, raczej właśnie uspokajającym, że ten zdrowy rozsądek jednak jest zachowany i takie scenariusze też są przewidywane. Więc różna jest atmosfera w Kijowie. Ja nie widzę jeszcze na pewno żadnych masowych wyjazdów ludzi z miasta. Ten, kto ma gdzieś dacze pod Kijowem, czy jest w stanie wyjechać do rodziców na wieś, pewnie to przewidział, że jak spadną temperatury, ale każdy też czeka na to, czy rzeczywiście będzie taki dramat, jak był w zeszłym roku, bo chyba wiele osób nie ma ochoty przeżywać tego samego, co w ubiegłym roku i minus 8, minus 30 stopni na zewnątrz, 5 stopni w mieszkaniu, prawda, zero prądu, zero wody, nie było fajnie, tak powiem, tak? Więc pewnie część ludzi się już też przygotowała, kupiła generatory, kupiła jakieś akumulatory, dodatkową odzież, dodatkowe kołdry, ogrzewacze jakieś. No już po minionym roku my po prostu wiemy, jak się przygotować. Ja w zeszłym roku byłem zszokowany tym, co się wydarzyło. Kompletnie nie byłem na to gotowy i myślałem, że zamarznę po prostu w tym mieszkaniu i musiałem spać w czapce, w rękawiczkach, skarpetkach, spodniach, pod trzema kołdrami, pod kocem, a i tak jak przebywałem w mieszkaniu, to zapadałem w taki letarg, po prostu mój organizm wchodził z tego zimna, które po prostu nie było żadnej perspektywy, że ono się skończy, prawda? Tak, pierwsze 3 godziny człowiek mówi, o dobra, dam radę. Nie? Potem pierwsze 15 godzin człowiek myśli, no jeszcze trochę dam radę, prawda? 90 godzin i już sobie człowiek myśli, no nie dam rady chyba po prostu. Więc w tym roku wielu mieszkańców Kijowa na pewno się przygotowało lepiej do tej zimy, są zabezpieczeni w jedzenie. Ja mam na przykład 60 litrów wody w mieszkaniu, też zabezpieczone, bo już nauczony doświadczeniem z poprzedniego roku wiem, że może tego braknąć, więc myślę, że jeżeli nie będzie gorzej niż w zeszłym roku, to damy sobie radę. Jeżeli będzie gorzej, tak, to wtedy będziemy dawać sobie radę w gorszej sytuacji.
1: To by gorzej nie było, na pewno na to też ma wpływ pomoc międzynarodowa i na to też Ukraińcy liczą, chociaż często się, niestety często też temu towarzyszy rozczarowanie. Piotr Kaszuwara, korespondent Telewizji Polskiej, naczelny redaktor naczelny portalu Post Prawda Info, był Państwa i naszym gościem i założyciel Fundacji UA Future. To też bardzo ważne, bo Piotrze, przecież nie zrezygnowałeś i Twój zespół nie zrezygnował z działań pomocowych. Wiemy o tym, śledzimy też tę działalność. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za tę opowieść, ale chcemy, żebyś z nami pozostał, bo opowiadałeś o tym, jak ludzie na to reagują, jaka jest ta atmosfera, opowiadałeś o tej takiej odporności, też Twojej odporności. Ja zauważyłem wczoraj z Tobą rozmawiając, tak miałem takie właśnie wrażenie, że gdzieś taki chłód emocjonalny zaczął Ci towarzyszyć. Być może zawsze, nie zawsze to jest bezpieczne, ale specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy przeczytaliśmy fragment wiadomości, takich typowych wiadomości, wiadomości tak zwanego tego telemaratonu, jedynych wiadomości ukraińskich, to telewizja publiczna plus kilka kanałów prywatnych, które cały czas nadają informacje. Jak taki kawałek wiadomości wyglądał w jednym z dni tego tygodnia, 28 września o godzinie 16:30. Artur Żak dokonał tłumaczeń z lektorami, tak żeby też, żebyście Państwo w radiu też dobrze mogli to usłyszeć. Jak wyglądają po prostu takie typowe wiadomości na Ukrainie? Ile trzeba mieć chłodu, a może odwagi, a może siły, żeby to wszystko przetrwać? Poproszę Lechu o ten fragment wiadomości.
2: Zniszczyło ściany i stropy aż po poddasze. Na miejsce uderzenia przybyli ratownicy, ludzi z gabinetów ewakuowano przez okna za pomocą drabin pożarniczych. Wiadomo, że w chwili ataku wrogiego drona w budynku było wielu pracowników prezydium Akademii Nauk, bo obowiązywał akurat żółty alert, więc nikt nie opuszczał stanowisk pracy.
3: Widziałam, jak leciała rakieta. Przeleciała tak, potem gdzieś tam zawróciła i poszła tędy, zaczęła gwałtownie opadać. I nie wiem, czy celowała w prezydium, czy w Ukrtelekom. W środku dnia roboczego ludzi wyciągano po prostu przez okna po drabinach. Los kilku osób wciąż nie jest znany, bo uderzyło prosto w biura.
4: U nas, dzięki Bogu, też w naszym budynku obok nie znaczne rynowanie, kilka wybytych szybn, ale najodmniejsze, że ja pożertam, zaraz nie możemy mieć samolwiedzieć. U nas ministerstwa edukacji nie ma, proszę, to proszę sobie dobrze, dziękuję.
2: Od samego rana w Kijowie rosyjskie wojska zaatakowały też firmę farmaceutyczną, stację paliw i szereg innych obiektów cywilnych. Od początku doby w wyniku wrogich ataków w stolicy rannych zostało 19 osób, w tym troje dzieci. 6 poszkodowanych trafiło do szpitala. W południe rosyjski dron spadł na teren zabudowy niemieszkalnej na kijowskiej Obołoni. To już drugi atak na tę dzielnicę od początku dnia. Rano po uderzeniu rosyjskiego drona zapaliła się tam stacja paliw. Inny wrogi bezzałogowiec trafił w kawiarnię przy stacji benzynowej w rejonie Hołosijewskim. Wcześniej w nocy w wyniku ataków dronów w stolicy ucierpiało 4 cywilów, jak informują służby ratunkowe. Jedna osoba została ranna w rejonie Hołosijewskim, tam wrogi dron zaatakował prywatny piętrowy dom mieszkalny. Z kolei w rejonie Podolskim, gdzie dron uderzył w 16-piętrowy wieżowiec, rannych zostało 3 nastolatków. 15-letniemu chłopcu i dziewczynie ratownicy udzielili pomocy na miejscu. Kolejny nastolatek, 17-latek, został przewieziony do szpitala. Tuż obok uszkodzonego budynku zapalił się biurowiec.
5: Ja przykładałam małego do łóżka i po prostu odwracam głowę i patrzę. Ta fala, ta łuna, potwornie straszne to było, naprawdę. Tylko tyle szczęścia, że zrobiłam duże pranie, rozwiesiłam je i te odłamki po prostu w nas nie poleciały, bo spaliśmy z dzieckiem akurat od tamtej strony. Po pierwszym uderzeniu zeszliśmy na parter, tam nas ochrona wpuściła do swojej kanciapy i siedzieliśmy tam z dzieckiem, bo no, strach było wyjść. Schronu tu nie ma. Potem uderzyło drugi raz, wtedy to już w ogóle, no koszmar.
2: 3 osoby zginęły, a kolejne 8 zostało rannych w ciągu minionej doby w wyniku rosyjskich ataków dronów w obwodzie kijowskim. Według lokalnych władz w 5 rejonach obwodu uszkodzonych zostało 21 obiektów cywilnych. Jak przekazała obwodowa prokuratura w Kijowie, wczoraj wieczorem dron okupantów uderzył w rynek stołeczny we wsi Sofijiwska Borszczachiwka. Na miejscu zginęły 2 osoby, a 3 zostały ranne. Wybuchł pożar, zniszczone zostały pawilony handlowe. Kolejny mężczyzna zginął, a 3 osoby zostały ranne podczas wczorajszego ataku wroga w rejonie Buczańskim. Uszkodzonych zostało 5 aut. Rosyjski terror dronowy wymierzony w obiekty cywilne obwodu kijowskiego nie ustał także dzisiaj. Po ataku zapaliły się 2 magazyny w rejonie Browarskim. Po uderzeniu władze obwodu ostrzegają przed nieznacznym podwyższeniem stężenia amoniaku w powietrzu w rejonie ataku. Nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców.
1: To, proszę Państwa, był fragment, można powiedzieć, że losowo wybranych wiadomości, akurat z 28 września. Gdybyśmy słuchali takich wiadomości dzisiaj, więcej informacji dotyczyłoby ataków na kijowskie mosty, ale mniej więcej też tak by wyglądało. A później w tych wiadomościach jeszcze następował serwis dotyczący Charkowa, później Zaporoża i innych miast na Ukrainie. 16:30, o takiej godzinie był nadany ten serwis. Serwisy są co pół godziny w tym wspólnych wiadomościach, jedynym maratonie. Wyobraźcie sobie Państwo atmosferę informacyjną konstytucyjną kraju, w którym żyją Ukraińcy. Wyobraźcie sobie atmosferę, w której pracują dziennikarze ukraińscy, ukraińscy korespondenci, ale też Piotr Kaszuwara, który jeszcze z nami pozostał, bo tak, Piotrze, przecież też wygląda codzienna twoja praca, jesteś w tych samych miejscach, które przed chwilą pokazywaliśmy, tam gdzie spadają drony, tam gdzie uderzają rakiety. Za to ci też serdecznie dziękujemy. I teraz już przejdziemy do kolejnego tematu, już za chwilę. Olga Siemaszko.
6: Czarne niebo.
1: Czarne niebo, raport i zobaczymy teraz i usłyszymy, co dzieje się w Moskwie, co dzieje się w Federacji Rosyjskiej. Mieliśmy zacząć od wyborów, ale wiem, Olu, że są aktualności, od których zaczniesz, związane z demonstracją komunistów w Moskwie.
7: No tak, dzisiejsze wiadomości z Rosji to wiadomości z gatunku niezbadane są wyroki boskie, bo w Moskwie zatrzymano około 60 osób i to wszyscy komuniści. Партія комуністична запланувала десь демонстрацію, і демонстрація узгоднена з владцями. То була така демонстрація до річниці ощеляння російського Білого дому під час видажень 1993 року. І в тій демонстрації учасничало около 2000 осіб, і уж коли цей віць з'явився при пам'ятку бухгалтерів революції, то цей тлум почав уж кричати такі хасла «Пшитівка єдної Росії». Ось ці вибори пшеч з царем, пшеч з партієм ошустов і злодії. Хочемо вольності і навіть з таким хаслом «Вольність для в'язнів політичних». Зачимано більше, ніж 60 осіб, зараз вже чекаємо на інформацію, що буде з тими людьми, понівеж всі сон зараз в поліції, а поліція не ві, що з ними зробить. Понівеж партія комуністична, то є така офіційна опозиція в Росії, вона не є заброньована. І моїм зданням я, так направда, була заскучена з тієї інформації, і моїм зданням влади в Росії, російські влади теж заскучена з тієї інформації, бо того ся не сподівали. Бо поле політичне в Росії попросту знищено, всі це такі конкуренції небезпечні, чи забиті, чи депортовані з краю, а комуністи вони са таком опозиціям контрольованим, і зараз вже видать, що влади російські не можемо тримати під контролем тих контрольованих комуністів та контрольованих опозиціоністів. Так? І то була така реакція зі сторони російських комуністів на вибори в Росії, понівеж на вибори до Думи Панствової, і юж Дума Панствова зібралася на перше посідзення в тим тигодню, і то така найкрутша перерва між виборами і розпочинцем праці нового складу Думи в історії Росії, понівеж в Конституції записаний час, що перше посідзення має відбутися по виборах на 60-й день. Зараз маємо така ситуація, що минуло він за ледве 10 днів, але Путін має таке право призначити то посідзення Думи Панствової в чесні, і він то зробив, і Кремль потлумачив, вже перед парламентом стоїть велі задань і не належить допущити до довгої перерви в його праці. Якщо ході о першому посідзенні, то Путін особисто появився перед депутатами Думи Панствової, повідав, що Дума Панствова має зайнятися суверенністю і оборонністю краю, вспарцем учасників війни, їх родин ораз реалізацію зобов'язань соціальних панства. Якщо ході о складі Думи панствової, то Єдна Росія, то партія владзе, здобила 349 місць в Думі панствової, і то таки найліпший винік тієї партії в історії, то таки рекорд, але це цікаве, що по звитянстві Єдної Росії аж 57 осіб з її лісти зрезигнувала з мандатів. Це означає, що в тій лісті федеральній на перших місцях були міністр справ заграничних Лавров, теж мер Москви Сергій Собянін, кореспондент воєнний Євгеній Подубний ораз жичнішка прав дєцька Марія Львова-Білова. І те особи повідяли, що вони їх не бенді в Думі, так, зрезигнували з мандатів. В Думі позостали обшовіднішонці інших партій – Геннадій Зюганов, Леонід Слуцький, Нечаєв і Міронов. Якщо ході о справедливій Росії, то пам'ятаємо, що ще під час подлічення голосів, подлічення протоколів, голосування, так було не до кінця відомо, чи вгулі та партія бензі в парламенті, так? Бо були там якісь питання на темат того прога в 5%. Але комісія виборча щось скомбінувала, і партія «Справедлива Росія» зараз є в Думі панствової і ма дуже такого цікавого кандидата, так, цікавого депутованого, то Сергій Арбузов, то був представниці під час Януковича, він був в українському жонзі, пізній виїхав до Росії, отримав там притулок, і зараз його відзіми в Думі панствової Росії, і він читав такі коментарі російських політологів, що власне та партія Міронова, вона потрапила до Думи панствової, що має такого кандидата українського з тим українським бекграундом. Артуже?
8: No tak, jako takie uzupełnienie do tych wydarzeń rosyjskich, a bardziej z Rosji, w tym tygodniu chyba takim kwiatkiem na torcie było posiedzenie klubu dyskusyjnego Wałdaj, takiego ulubionego dziecka Władimira Putina, bo to już było 23. posiedzenie klubu Wałdaj, a dokładnie sesja plenarna z udziałem Putina. I dlaczego mówię o tym kwiatku? Bo do tego było też przygotowanie informacyjne. No paper, czyli list rosyjskiego MSZ-u do licznych ambasad, gdzie wprost grożono między innymi odpowiedzią nuklearną za potencjalną, jak to określiła Federacja Rosyjska, blokadę obwodu kaliningradzkiego, obwodu królewickiego. Później też wypowiedź Marii Zacharowej, później wypowiedź jeszcze ministra Lawrowa idąca w te same tory. No i już wiemy dlaczego, bo zadaliśmy sobie trud posłuchania dwugodzinnego przemówienia Władimira Putina, a później jeszcze odpowiadania na pytania przez Władimira Putina. No i Władimir Putin na Wałdaju w swoim przemówieniu i odpowiedziach robi dwie rzeczy naraz. Przypisuje właśnie w dużej mierze historię wojny, ale to jest akurat nie nowum. Przypisuje właśnie stawiając na miejscu agresora ponownie Zachód. Różnica jest tylko i wyłącznie moim zdaniem taka, że mówi wprost, nawet nie do Ukrainy, mówi wprost do Zachodu, wprost obwinia Zachód nie tylko w prowokowanie agresji, tak jak mówi mówił od 2014 roku o jakiś przewrót, tylko mówi wprost o agresji, którą prowadzi Zachód, który prowadzi NATO przeciwko Federacji Rosyjskiej i jeszcze dodatkowo zbroi się i eskaluje dany temat. Mówi też o tym, że Rosja, co było też ciekawostką, że Rosja jest potencjalnie słabsza niż Unia Europejska w kwestii i potencjału gospodarczego, i potencjału ludzkiego, dlatego będzie musiała się bronić przy użyciu broni niekonwencjonalnej, czyli broni w tym przypadku nuklearnej, w której ma tą przewagę. No i może posłuchajmy, co w swoim przemówieniu Władimir Putin powiedział.
9: Wiem oczywiście, że w części środowiska eksperckiego pojawia się pytanie. Otóż Rosja mówi o pokoju, a sama rozpoczęła wojnę. Cóż, wypowiadałem się na ten temat już wielokrotnie. Powiem jednak w takim gronie raz jeszcze, gdzie leży prawda. Prawda jest taka, że to nie my chcieliśmy i nie my zaczęliśmy walczyć, lecz to z nami zaczęto walczyć. Nie trzeba było latami podsycać agresywnego nacjonalizmu i rusofobii na Ukrainie, by przekształcić ją w narzędzie walki z Rosją. Nie trzeba było, aby NATO rozpoczynało militarną ekspansję na naszych historycznych terytoriach we własnym interesie, planować tam swoich baz. Nie trzeba było popychać radykałów w Kijowie do zamachu stanu, a potem pompować powstałego w ten sposób w gruncie rzeczy nielegalnego reżimu najrozmaitszą bronią ofensywną. Nie trzeba było snuć planów tworzenia obozów koncentracyjnych dla mieszkańców Donbasu i Krymu. Nie trzeba było miażdżyć czołgami, ostrzeliwać rakietami, bombardować z samolotów i palić żywcem bezbronnych ludzi tylko za to, że są Rosjanami z narodowości i z ducha. Takich nie trzeba było, jest znacznie więcej. Ale na tym poprzestanę. Jestem przekonany, że Rosję celowo postawiono w sytuacji, w której w odpowiedzi na tę jawną agresję była po prostu zmuszona bronić się z bronią w ręku. Celowo doprowadzono nas do tej granicy. I w ogóle nie należało rusofobii, ucisku i mordowania Rosjan, niszczenia Rosji przekształcać w ideologię państwową, ani stawiać sobie za cel strategicznej porażki Rosji. Tak to przecież brzmiało, prawda? Nikt o tym nie zapomniał. My w każdym razie pamiętamy.
8: No właśnie, Putin grozi, Putin mówi, co wolno, a czego nie wolno robić Zachodowi. I to nie jest język kogoś, kto ostrzega, to jest język kogoś, kto prowadzi już wojnę. To jest taka instrukcja też na czas, kiedy ta wojna przejdzie w fazę bardziej jawną. Europejscy politycy reagują notami, ale na Zachodzie decydują wyborcy, a politycy tak naprawdę dowiedzą się od wyborców, czy mogą, czy też nie wyjść z tej ciepłej wanny. Pawle?
1: Zawsze mam wątpliwości, gdy puszczamy Putina w naszych programach, ale warto jest, żeby posłuchali przede wszystkim słuchacze na Zachodzie, co Putin opowiada i żeby uświadamiać też nam też, że Putin uważa, że prowadzimy po prostu przeciwko niemu wojnę i my go do tego wszystkiego prowokujemy. Czarne niebo, raport na antenie Radia Wnet zrealizował program Fryderyk Litwin, na kanałach YouTube Lech Rustecki, Olga Siemaszko, Wojciech Jankowski, Artur Żak i Dmytro Antoniuk. Dzisiaj program przygotowali, Paweł Bobołowicz program poprowadził. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Zapraszamy na antenie Radia Wnet, na Studio Białoruskie w każdą środę o godzinie 13:00. Program Wschodni w każdą sobotę o godzinie 10:00 i oczywiście Czarne Niebo Raport każdą niedzielę o godzinie 17:00. Do usłyszenia.
10: I Studio Lwów w poniedziałek.
1: A, przepraszam, oczywiście o 12:00. To teraz już do usłyszenia, do widzenia.
6: Czarne Niebo.
11: Reklama.
12: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
13: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
14: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
15: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
14: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
13: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
14: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
13: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
16: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
17: Mam ochotę na safari.
15: Na safari to trochę daleko.
17: Wystarczy pójść do punktu lotto.
15: A ile można upolować?
17: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
15: No to w drogę.
18: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
19: O reklamie.
20: Porozmawiajmy o sporcie.
21: Dobry wieczór, jest godzina 18:02. Teraz zapraszamy na godzinne spotkanie ze sportem. Audycję realizuje Fryderyk Litwin, Grzegorz Milko. Witam i od razu zapraszam na rozmowę. A naszym gościem jest redaktor Edward Durda, komentator Kanal Plus, komentator Eurosportu. Dobry wieczór, Edwardzie.
22: Dobry wieczór, Grzesiu. Dobry wieczór Państwu.
21: Od razu zapytam o reprezentację Polski, tę piłkarską, bo po dwóch słabszych meczach, a więc no taki trochę wstydliwy remis z Bośnią i później porażka 1-3 na wyjeździe ze Szwecją, przyszła ta wspaniała wygrana 6-0 z Rumunią. Oczywiście to jest Liga Narodów, no ale dla nas są to mecze pewnie bardzo, bardzo ważne. Jak patrzeć właśnie teraz na tę reprezentację? No właśnie w kontekście tego, co się wydarzyło. Jak ty na to patrzysz?
22: To powiedziałbym tak. Po 5 meczach takich niewyraźnych, bo jeszcze pamiętajmy o przegranym meczu ze Szwecją w eliminacjach do Mistrzostw Świata w tym barażu, później 2 mecze towarzyskie, w których nie wygraliśmy i te 2 spotkania, które rozpoczęły ten cykl Ligi Narodów. No cóż, jak powiedział Grzegorz Lato, jedna jest kółka wiosny nie czyni. Pamiętajmy, że do momentu czerwonej kartki dla piłkarza rumuńskiego to Rumuni no, byli zespołem co najmniej równym naszej drużynie. No i później to się rozsypało, bo rumuński zespół też jest w tej chwili budowany. Oni zaczęli od 2 porażek te zmagania jesienne, więc łatwo było gdzieś tam coś w nich pękło i tak się też zdarzyło. Druga połowa, no to już był teatr jednego aktora. Pojechaliśmy z zespołem rumuńskim zdecydowanie, wygrywając bardzo pewnie. Więc poczekajmy na to, co się wydarzy jutro w wyjazdowym spotkaniu z Bośnią, bo moim zdaniem to będzie prawdziwy sprawdzian. Tu oczywiście można się cieszyć. Wysokie zwycięstwo, 3 bramki Roberta Lewandowskiego i tak dalej, i tak dalej. Natomiast prawdziwy egzamin przyjdzie, myślę, jutro w spotkaniu z Bośnią, gdzie nie możemy absolutnie przegrać, no a zobaczymy, jak się to poukłada.
21: A myślisz, że jest w ogóle temat tego, że pozycja Jana Urbana zachwiała się właśnie po tych, tak jak mówiłeś, tych kilku meczach słabszych, bo oczywiście jest to zwycięstwo z przebudowywaną reprezentacją Rumunii. Bo dlaczego o to pytam? Dlatego, że właśnie w tych porannych serwisach, które miałem przez cały tydzień do momentu tego meczu, cały czas pojawiały się informacje, że w PZPN-ie nikt nie może sobie pozwolić na kolejne przegrane eliminacje i na to, żeby Polska nie awansowała do Euro, prawda? No a z taką grą i z takim, powiedzmy, jakimś no naszym wtajemniczeniem piłkarskim, to Jan Urban nie gwarantuje sukcesu. I przez cały tydzień czytałem o tym, bo takie były doniesienia, na przykład, że Jerzy Brzęczek jest szykowany na powrót, że Maciej Skorża jest teraz bez pracy, że może ktoś z Włoch na przykład. Tymczasem Jan Urban wygrywa 6-0 i teraz właśnie mam pytanie, Jadziu, takie, no czy temat... Czy w ogóle tematu nie było? Czy temat jest zawieszony? Czy w ogóle nie ma takiego czegoś, że Jan Urban nie poprowadzi tej drużyny w eliminacjach Euro?
22: Jesteśmy trochę w gorącej wodzie kompanii, a dziennikarze obecnej doby w tym celują, że oni lubią tak rozchuśtać atmosferę, jeśli chodzi o opinię publiczną. Ale faktem jest, że jednak liczę na to, że Jan Urban sam sobie jest trochę winien, bo w zeszłym roku zapiało się tak bardzo obiecująco tej rywalizacji z Holandią i tak dalej. Później oczywiście ten brak awansu na Mistrzostwa Świata. No i teraz te mecze. Gdyby się im dokładnie przyjrzeć. Oczywiście mecz z Bośnią Hercegowiną wykazał, że mamy problemy ogromne z napastnikami. Jest ciągle ten stary Alejary lewy, który gdzieś tam szuka swoich okazji. Z Rumunią się to udało, bo tam ten rzut karny walczony i tak dalej, to się odblokowało. Natomiast jeśli chodzi o spotkanie ze Szwecją, no to widać było z kolei, że mamy kolosalne problemy w defensywie. No i do tej stabilizacji jest jeszcze dosyć daleko. No ale właśnie mówię, to tak akurat się układa, że od nasza do Kajfasza 3 mecze w tych eliminacjach, najpierw niezadowolenie po meczu z Bośnią, później już wieszanie psów ewidentnie, jak się tak przyjrzałem niektórym dyskusjom internetowym, na naszej reprezentacji, na selekcjonerze, który oczywiście firmuje to wszystko swoim nazwiskiem. No a teraz nagle po meczu z Rumunią, że nie, o już tak coś eksplodowało. Oczywiście być może eksplodowało i oby tak było. Wszyscy życzymy sobie w Polsce, chcielibyśmy nawiązania do dawnych czasów, dobrej postawy naszej reprezentacji w dużych turniejach, oczywiście do tego jeszcze daleko. Natomiast być może ten mecz z Bośnią rzeczywiście coś pokaże. No niestety znowu jest ten układ, że pojedziemy do tej Bośni bez Roberta Lewandowskiego, który był w meczu z Rumunią najbardziej skutecznym piłkarzem. Strzelił po paru latach hat-tricka. No i znów będziemy liczyli na to, że uda się jakoś tam to poukładać, żeby sięgnąć po zwycięstwo, bo remis już to też będzie niezły wynik, natomiast jeszcze będzie wiele znaków zapytania w związku z tym stawiał. Natomiast oczywiście idealnym wynikiem byłoby pokonanie Bośni i stworzenie sobie przed meczami listopadowymi co najmniej takiej sytuacji, w której byśmy byli prawie pewni rywalizacji z drugiego miejsca, czyli w barażach o tę najwyższą półkę w Lidze Narodów.
21: Tak, właśnie zagramy bez Roberta Lewandowskiego, który jest wykartkowany. Może Żukowski, może Świderski, bo tak czytam też doniesienia Jana Urbana z konferencji. Może wymyślić coś innego, no ale w którymś momencie rzeczywiście może się tak zdarzyć, że tego Roberta po prostu już nie będzie, bo też wiek robi swoje. Oczywiście fantastycznie, że strzelił te 3 gole. To jest coś pięknego. Zresztą tak sobie pomyślałem, że zobacz, 2 wielkie kariery zakończyły się, no bo Messi sam podjął decyzję o tym, że kończy w reprezentacji Argentyny. Natomiast chyba los po decyzję za Cristiano Ronaldo, prawda, który obrażony na Jorge Jesusa spakował się i wyjechał, wrócił do swojego klubu, do Riyadu, Via Madryt, bo tam czekał na niego prywatny jego samolot, odrzutowiec i po prostu poleciał skłócony w związku z tym, że miał nie grać w meczach reprezentacji. A ta kariera Roberta wciąż mimo wszystko trwa z tych 3 wielkich, no bo tak mniej więcej to traktuje. Ale właśnie, no właśnie jak na to patrzeć? Czy myślisz, że na przykład, że taki Cristiano Ronaldo, każda bajka się kiedyś kończy, ale czy ta akurat ma się zakończyć w ten sposób? Takim skłóceniem?
22: No nie wiem. To jest zmartwienie już włodarzy Portugalskiej Federacji, selekcjonera reprezentacji narodowej samego Ronaldo. Oczywiście wielkie gwiazdy mają swoje kaprysy i to jest wiadomo. Mogą nieraz mieć focha. I w tym przypadku tak było. Natomiast patrząc na nasze podwórko i Roberta Lewandowskiego, no po tych 2 pierwszych meczach w pierwszym nie zagrał w ogóle, w drugim pojawił się na chwilę, dostał kartkę, mówiono początkowo, że chodzi o statystyki, żeby tam sobie je jeszcze bardziej spektakularnie zbudować, ale z kolei ci, którzy są zwolennikami spiskowej teorii dziejów, twierdzą, że on wyszedł z prezentacją na końcówkę, żeby złapać na żółtą kartkę. Są takie głosy, oczywiście, broń Boże, żebym się pod tym definitywnie podpisywał, bo nie jestem w głowie Roberta Lewandowskiego, sam nie wiem, jakie były tam warunkowania, jeśli chodzi o jego działania, które skutkowały tymi kartkami. Natomiast rzeczywistość jest taka, że do meczu z Bośnią występujemy na musiku bez Roberta Lewandowskiego, to już nie ma takiej decyzji Urbana, czy wprowadzi go, czy nie wprowadzi. No i zobaczymy, jak to zadziała. No to jest naprawdę, mecz z Bośnią jest w tej chwili rzeczywiście takim niezwykle, niezwykle istotnym egzaminem dla naszej reprezentacji w cyklu O co walczymy. Jak się uda korzystny wynik wywieźć stamtąd, to będziemy optymistami przed meczami listopadowymi, bo gramy u siebie ze Szwecją i jedziemy do Rumunii, której też totalnie nie można lekceważyć. Myślę, że oni też przez miesiąc coś tam będą koncypowali, zawsze stać ich na jakiś tam choćby remis u siebie, no, ale w każdym razie bez tych dywagacji jutrzejszy mecz będzie niezwykle istotny i zobaczymy, co się wydarzy.
21: Edwardzie, mam taką prośbę, żebyś odrobinkę się przesunął, bo troszkę nam zaczęło rwać połączenie, tak lekko pikseluje, więc bardzo bym cię prosił o minimalne dosłownie, a ja w tym czasie sięgam tutaj do różnych właśnie takich periodyków piłkarskich i zauważam, że 55. urodziny dziś obchodzi Sylwester Czereszewski. Bardzo znany piłkarz, chyba najbardziej zasłynął 3 bramkami, które strzelił w Bułgarii na wyjeździe, ale oczywiście znakomity piłkarz Stomilu Olsztyn, Legii Warszawa, mistrz Polski, król strzelców zresztą naszej ekstraklasy, 98 rok. Tam chyba był Wespół, o ile dobrze pamiętam. Nie wiem, czy kojarzysz tego króla strzelców. Czy był samotny, tak, czy tak, chyba z Mariuszem...
22: O Kraszewskiego mam taką fajną anegdotę, wydaje mi się. W czasach, kiedy pracowałem jeszcze na Woronicze w polskiej telewizji, Kraszewski zaczynał zdobywać popularność, już właśnie zaczynał strzelać te bramki, coraz głośniej się o nim mówiło. I kiedy były podsumowania danej kolejki ligowej, Darek Szpakowski zawsze mówił zamiast Kraszewski, Czereszyński. I my z Jackiem Laskowskim mówimy do siebie, kurczę, ty, no on przekręca ten nazwisko, nie jest raz, tylko któryś tam. Mówi, no to ty mu powiedz mu o tym, że on się myli, to ty mu powiedz. Tak na siebie rzucaliśmy, mi mówił i tak przez parę ładnych tygodni to funkcjonowało, że to nie był Sylwester Czereszewski, tylko Sylwester Czereszyński. No ale...
21: I co, nie było odważnego, no, żeby pamiętam, do pana...
22: Chłopaka, fajnie, nie... fajnie, no.
21: Tak. Nie było odważnego, żeby panu Szpakowskiemu to powiedzieć, tak? Tak. To czyli trudny charakter. Właśnie. Ja tak słyszałem, że pan Dariusz Szpakowski oczywiście no, jest uznanym komentatorem, natomiast nie jest łatwym człowiekiem, o tak słyszałem. Nie wiem, pracowałeś z nim.
22: Generalnie rzecz biorąc, wiadomo, też jako wielka gwiazda miał różne swoje rzeczy, natomiast no, nikt nie chciał być w roli tego, którego tam poprawia, żeby później gdzieś tam marsową miną go nie zmierzył w związku z tym.
21: Tak, tak. Ale też patrzę na te statystyki Sylwestra Czereszewskiego, to 2 sezony później, w 2000 roku, on strzelił tych bramek 16, ale wtedy nie był królem strzelców. Natomiast rzeczywiście on miał bardzo ciekawe, bo nawet był w Chinach swego czasu, ale wrócił do Legii i w ogóle grał w Lechu Poznań. Z Legii poszedł do Lecha. To rzadkie to przypadki, ale tak kiedyś bywało rzeczywiście. Później jeszcze Górnik Łęczna, 7 meczów w Stomilu, w Odrze. No i tak, Stomil. No i rzeczywiście ta reprezentacja Polski. 23 mecze, 4 gole, w tym te 3 właśnie strzelone w Bułgarii, to w Sofii. I teraz jeszcze, 50. urodziny z kolei. Dziś obchodzi Mario Camoranesi, a więc mistrz świata z reprezentacją Włoch w 2006 roku. Bardzo ważny piłkarz tamtej reprezentacji, Mauro Camoranesi, prawda? Mauro German Camoranesi, bo to w ogóle z pochodzenia Argentyńczyk, co ciekawe. Właśnie, bardzo ważna linia pomocy wtedy tych mistrzów świata, a więc Gattuso, Totti, prawda? Camoranesi i Pirlo, o ile pamiętam. No i właśnie, a wczoraj 75. urodziny obchodzi cały czas, pewnie świętuje, Andrzej Szarmach. Piłkarz wybitny, piłkarz wspaniały, też taki może trochę taki bohater nie do końca opowiedziany, no bo przez ten 82. rok taki wspaniały dla polskiej piłki, a zarazem dla niego taki nieszczęsny, no bo rzeczywiście, no, tak jak czytam jego biografię, którą każdemu polecam, którą napisał Jacek Kurowski wespół z Andrzejem Szarmachem, tam taka gorycz i żal się przewija w tym 82 roku. No ale oczywiście wielki bohater francuskiej piłki, także Auxerre, legenda, teraz trochę chorujący, będący gdzieś tam żyjący na prowincji we Francji, ale wielki, naprawdę bohater pewnie, Edziu, naszych młodzieńczych lat, no ty go wcześniej troszeczkę poznałeś, ja trochę później, ale był dla mnie piłkarzem takim wspaniałym, no po prostu jednym z moich bohaterów, rzeczywiście, tej takiej baśniowej opowieści. Jak pamiętasz Andrzeja Szarmacha?
22: Słuchaj, ja powiem tak. Andrzeja Sarmacha pamiętam pierwszy raz na żywo. Zobaczyłem w Mielcu w 76 roku jesienią, kiedy z Górnika Zabrze się tam przeniósł. Ja pochodzę ze Stalowej Woli, a więc do tego Mielca jeździłem, żeby oglądać te nasze wielkie gwiazdy. Zazdrościłem oczywiście Mielcowi. Stalowa Wola była nieco większa, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców. Natomiast Mielec zbudował kapitalny zespół, który w 1976 roku był mistrzem Polski, oczywiście jeszcze bez Andrzeja Sarmacha, tam partnerem laty był m.in. Jan Domarski. No i później nastąpiła taka zmiana, że Jan Domarski wrócił do, odszedł z Stali Mielec i poszedł do nim, do Francji, a z kolei jeśli chodzi o Sarmacha, on właśnie został na zasadzie transferu ściągnięty do Stali Mielec. Pamiętamy kapitalne Mistrzostwa Świata w Republice Federalnej Niemiec, kiedy niemal do końca z Grzegorzem Latą walczyli o to, kto będzie królem strzelców. Grzegorz Lato ostatecznie 7 bramek, Sarmach 5, podobnie jak Johan Neskens. No i 2 lata później Igrzyska Olimpijskie w Montrealu i tam Andrzej Sarmach już został królem strzelców właśnie turnieju olimpijskiego. Znakomity piłkarz, fantastycznie się go oglądało, nieprawdopodobny w powietrzu, istny taki diabeł szalejący na boisku. No ty mówisz o tym, że te igrzyska, te mistrzostwa w Hiszpanii były tak, takie słodko gorzkie dla niego, natomiast w Argentynie też nie imponował taką skutecznością. Pamiętamy, strzelił bramkę reprezentacji Peru, ale jeżeli ktoś teraz ma chwilę czasu i odwinie sobie w internecie, zobaczy, jak to wyglądało. Grzegorz Lato powalczył z perueńskim graczem przy linii bocznej, momentalnie w łuską mu piłkę wrzucił w pole karne. No idealnie na głowę Sarmachowi ten przepięknie złożył się do strzału i pokonał perueńskiego bramkarza. To był gol na wagę zwycięstwa. Kariera też oczywiście mogła być jeszcze większa, natomiast to, kiedy rzeczywiście był w pełni formy, kiedy był w topie, to drżycie, wszystkie defensywy świata, które bały się go, on latał jak dywizjon 303 gdzieś tam w powietrzu i strzelał niezwykle efektowne bramki.
21: Właśnie nawet czytając tą biografię uświadamiam sobie, że on wychował Erika Cantonę, bo Cantona przyszedł jako taki młody, nieopierzony piłkarz do Auxerre, no i oczywiście bardzo Sarmacha cenił i nikogo nie słuchał poza Sarmachem. Sarmach był dla niego autorytetem i jeszcze polecam w ogóle, nie wiem Madziu, czy czytałeś tą książkę, ale to jest naprawdę dobrze napisana biografia, czy też taka trochę autobiografia, ale Jacek Kurowski po prostu był takim narratorem tej historii. Andrzej Sarmach współuczestniczył. Czasami są pytania, czasami są opisy. Andrzej Sarmach, diabeł, nie anioł. I z takim bardzo ładnym zdjęciem Andrzeja Sarmacha, tak mniej więcej z 78 roku. I polecam po prostu. To jest rzeczywiście dobrze napisana, bardzo dobrze napisana książka. Tych biografii jest teraz co niemiara, ale ta jest naprawdę taka godna polecenia. Wspaniały to piłkarz. No.
22: Pozwól, że wejdę w słowo. Też nie wiadomo, jak ta kariera by się potoczyła, gdyby nie fakt, że Włodzimierz Szumański nie zdołał się wykurować po tej kontuzji z 73 roku do ostatniej chwili, właściwie do kwietnia. Do początku maja jeszcze ważyła się kwestia tego, czy Włodzimierz Szumański będzie grał w reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata w 74 roku. Andrzej Sarmach miał być ewentualnie rezerwowym, ale w związku z tym właśnie, że ktoś ma pecha, ktoś inny ma szczęście, no i Andrzej Sarmach skoczył do podstawowego składu i od razu początku jak meczu z Argentyną pokazał, zaszaleli z Grzegorzem Lato, obaj strzelili po bramce i fantastycznie ten turniej się dla biało-czerwonych rozpoczął.
21: Tak, Lato nawet dwie Sarmach jedną. Właśnie, bo wiesz, Edwardzie, to jest często, w sporcie pewnie jest tak, że czasami tragedia jednego zawodnika, to w sportach drużynowych, no bo w indywidualnych to jest może trochę inaczej, ale kontuzja jednego, czy też jakaś tragedia otwiera drogę innemu. I w tym 74 roku przecież Andrzej Sarmach rzeczywiście, został zabrany z tej młodzieżówki, słynnej młodzieżówki Strejlała, prawda? Strejlał bardzo blisko współpracował z Górskim, no był jego asystentem. Górski chętnie korzystał z tych narybków, z tego narybku właśnie z Andrzeja Strejlała, jak sam powtarzał. Nawet miałem okazję kiedyś, pamiętasz jak jeszcze za dawnych dobrych czasów Kanal Plus, Janusz Basałaj, nasz ówczesny szef, raz na jakiś czas dziś wysyłał nas na różne takie tak zwane reportaże, prawda? Na takie krótkie formy telewizyjne, które trwały tak 6-7 minut później na antenie. I miałem taki wielki zaszczyt i honor wielki nieopisany pojechać do Kazimierza Górskiego, żeby obejrzeć z nim razem mecz Anglia-Polska, kiedy przegraliśmy 1-3, co z Kols nam strzelił 3 gole, no bo Janusz Basaj po prostu dobrze znał się z Kazimierzem Górskim i Kazimierz Górski przyjął naszą ekipę, wtedy również małżonka, także syn Dariusz. I razem mogło być to coś nieprawdopodobnego. No, jakbym teraz opowiedział swoim wnukom, jak ich dożyję, że ja obejrzałem mecz z Kazimierzem Górskim Polska-Anglia, no to w głowę by się ktoś stuknął. Ale tak było, no tak było, rzeczywiście.
22: Kapitalna sprawa,
21: no.
22: Owszem, tak.
21: Coś nieprawdopodobnego.
22: Ale to a propos tych reportaży, to też właśnie kiedyś idę ulicą w Warszawie i nagle dzwoni do mnie sekretarka od Janusza Basała, a propos tych nagłych sytuacji. Mówi, słuchaj, pakuj się za 3 godziny lecisz do Moskwy. Ja mówię, proszę, tak? Co? Nie, bo tam Lokomotiv Moskwa doszedł do półfinału Pucharów i trzeba o nich zrobić reportaż, jak Janusz zdecydował. No i momentalnie do domu, tu jeszcze jakieś tam rzeczy, jakiś paszport i tak dalej. I na lotnisko poleciałem do Moskwy i pamiętam z Rysiomi, który później prowadził reprezentację, był wtedy trenerem Lokomotivu Moskwa. No i robiłem reportaż właśnie o tym klubie. Ale to właśnie przykład tego, o czym mówisz, że Janusz miał nagle jakieś takie pomysły i myśmy musieli momentalnie realizować.
21: No tak, właśnie. I wtedy spędziłem naprawdę wspaniały czas z panem Kazimierzem. Zobaczyłem, jaka to wspaniała rodzina, co oni są wszyscy ciepli, mili. Chociaż pan Kazimierz się raz zdenerwował, jak w trakcie meczu zadzwonił telefon. Jeszcze wtedy stacjonarne telefony, które tak głośno dzwoniły. No i pani Maria poszła odebrać i mówi, no teraz nie możemy rozmawiać, bo jest mecz. Polska-Anglia, prawda? Ktoś nie wiedział. No ale miałem okazję wtedy spytać pana Kazimierza, dlaczego, panie trenerze, miał pan tak wspaniałych zawodników w tym 74 roku, a mimo to sadzał ich pan na ławce i dawał innych, takich młodych. I tutaj dlaczego zamienił pan Bulzackiego i zastąpił pan właśnie wielkiego Bulzackiego Władysławem Żmudą? I dlaczego posadził pan na ławkę Jana Domarskiego, a dał pan Andrzeja Szarmacha? No bo wiadomo, że Lubańskiego nie było. A on mówi, bo zawsze mogło być jeszcze lepiej niż było. Takie proste stwierdzenie, ale dało mi taki obraz. No rzeczywiście, no kto by z nas był na tyle odważny, żeby posadzić takiego wspaniałego obrońcę jak na przykład Mirosław Bulzacki, prawda? Czy oczywistego napastnika, jakim był Jan Domarski po Wembley. A mimo to
22: i
21: właśnie
22: także,
21: on
22: także
21: wiedział, że może...
22: Zmienił wtedy Leszka Ćmikiewicza na Maszczyka. Właśnie. Zygmunta Maszczyka właśnie. W składzie.
21: Tak. No 3 tak kluczowe zmiany, prawda? I to wypaliło. Coś nieprawdopodobnego. No ale właśnie, to tak wydaje mi się, że rzeczywiście puentując naszą rozmowę, no myślę, że no we wspaniałych czasach w jakiś sposób nam przyszło dorastać, że my mogliśmy tych piłkarzy pamiętać, oglądać, ale tak jak ty mówisz, właśnie jeździłeś do Mielca. Ja pamiętam, jeździłem z wypiekami na twarzy do Wałbrzycha w 82, 83 roku, kiedy przyjeżdżali praktycznie co drużyna, to wielcy zawodnicy, bo wszyscy praktycznie przyjeżdżali mistrzowie, medaliści Mistrzostw Świata, poza Bońkiem, prawda, który wtedy już grał w Juventusie. Dzisiaj to jest nie do pomyślenia. Dzisiaj ktoś kopnie dobrze, nie wiem, lewą stroną prawego buta, to od razu jedzie na kontrakt za granicę, prawda? Od razu jest wywożony z Polski. A kiedyś przecież grali tutaj wspaniale piłkarze.
22: Oczywiście, tak to wygląda. Wtedy rzeczywiście różnego typu ograniczenia powodowały, że tam w okolicach 30 można się było za granicę dostać. Natomiast teraz nikt nikomu nie broni, żeby już nawet jako kilkunastoletni chłopak gdzieś terminował w jakichś akademiach czy rezerwach klubów. Otworzyły się zupełnie nowe perspektywy dla młodzieży i w związku z tym mają okazję z tego korzystać. To tak samo trochę jak nasze dawne czasy moje i twoje, mimo że jestem kilka lat starszy, że gdzieś tam, żeby jakąś wiedzę zdobyć, trzeba było biec do biblioteki, jakieś wydawnictwa przeczesywać i tak dalej. Teraz wystarczy kliknąć w internet, ale niekoniecznie młodzież obecna z tego korzysta.
21: Tak, oczywiście czasy się pozmieniały. No, w takich czasach żyjemy. Kiedyś z korzyścią dla polskich drużyn, prawda? No bo przecież to byli... I zresztą w kolejkach się stało po autografy. Ja do dziś pamiętam ten tłum, który otaczał Włodzimierza Smolarka. W ogóle wtedy widzę, no to wiadomo, same sławy. Smolarek był chyba tą największą wraz z Młynarczykiem. To pamiętam, że się ileś tam... naście minut czekało, żeby w ogóle autograf zdobyć, prawda? Już nie mówiąc też o innych piłkarzach, no ale tak rzeczywiście było. Teraz się pewnie autografów, teraz się być może po autografy nie chodzi. A propos Szarmacha, też tylko taką ciekawostkę powiem, że kiedyś, tu już chyba nawet pracowałem w Polskim Radiu Wrocław, ale wiem, że właśnie rozesłałem na adresy klubowe po prostu prośby o, pamiętam właśnie do Szarmacha, między innymi do Okser, i rzeczywiście przyszła odpowiedź, kartka, taka no jakby można powiedzieć pocztówka klubowa i autograf od Andrzeja Szarmacha w jakimś 90, no to jeszcze pewnie był w Okser. Ale Edwardzie, chciałbym zapytać teraz o jeszcze inną dyscyplinę sportu, równie tobie bliską. Myślę o boksie, bo powiedz, jak traktować właśnie tych obecnych mistrzów, bo prezydent naszego kraju, Karol Nawrocki, on bywa na galach bokserskich, był ostatnio. I czy to, że oczywiście on też trenuje boks, ale jak byś właśnie umiejscowił te gale bokserskie w takiej hierarchii w ogóle tych wydarzeń pięściarskich? Bo ja kiedyś rzeczywiście w jakiś sposób byłem w stanie odpowiedzieć, kto jest najlepszym zawodnikiem na świecie, kto jest mistrzem wszechwag. Teraz wydaje mi się, że no, chyba jest nim Oleksandr Usyk, ale pewności nie mam. Jakbyś mógł to w jakiś sposób przybliżyć naszym słuchaczom.
22: No, rzeczywiście tak to wygląda, że w tej chwili co najważniejsze trofea jednego się zrzekł ostatnio posiada Aleksandr Usyk. No cóż, on po prostu zasłużył na to. On, mając nierewelacyjne warunki fizyczne, mając posturę zawodnika kategorii półciężkiej, może coś między półciężkiej a junior ciężkiej, dzięki znakomitej pracy, no, wybitnej technice, no i niesamowitemu sposobowi przygotowywania się pod względem wydolnościowym, on jest na takich obrotach najwyższych w stanie boksować przez 12 rund. Objechał tych wszystkich kolosów, mówiąc o Joshua czy o Furym, teraz czeka go Walkan z Wilderem, ale myślę, że gdyby wcześniej z nim walczył, to też z podobnym skutkiem miałby szansę ten bój rozegrać. No, rzeczywiście, mamy do czynienia z tego rodzaju fenomenem. Wcześniej z takich rewelacyjnych warunków fizycznych był Evander Holyfield, natomiast tutaj oczywiście, gdy patrzeć tylko na wzrost, to także Mike Tyson, który miał jednak nieprawdopodobne uderzenie, ten z tym nokautującym ciosem zmiata przeciwników z ringu. Natomiast Usyk nie ma koniecznie nokautującego ciosu, ale po prostu potrafi oczywiście sukcesywnie rozbijając gości też doprowadzić do wygranej swojej przez nokaut albo przez TKO. Natomiast jest fakt pod tym względem, rzeczywiście on i Łomaczenko, obydwaj z tego są słynni. Łomaczenko już praktycznie na końcu kariery, który też to fantastycznie swoją pracą potrafił wykorzystywać taki moment w pojedynku, że rywal był właściwie nieosiągalny. Ale jeśli chodzi o polskie podwórko, no to w tej chwili mamy kilku zawodników, którzy gdzieś tam mają o sobie mniemanie, że są całkiem nieźli, ale wydaje mi się, że do tych największych nazwisk z pierwszej dziesiątki, piętnastki światowej to jednak w tej chwili nam jest dosyć daleko. No i w najbliższym czasie raczej ciężko wróżyć, żeby któryś z naszych wielkie sukcesy odnosił. Takie walki między sobą, jakie toczą, albo właśnie pojedynki, które gdzieś tu w Polsce rozgrywają, też oczywiście z zawodnikami solidnymi, ale nie mającymi jakichś nieprawdopodobnych możliwości, to ewentualnie jeszcze są takie pojedynki, które tam mogą podobać się rozgrywać publicznie. Natomiast jeśli chodzi o ten top światowy, to w tej chwili no blisko, ale nowego Gołoty nie jest, tak mogę powiedzieć.
21: Aha, nowego Gołoty, ale chciałbym cię zapytać, Kacper Mejna zdobył pas WBA Continental w wadze ciężkiej, polski bokser dwukrotnie posłał na deski Victorio Emiliano Ramireza, a po 10 rundach zwyciężył
22: jedno... rywala i tak dalej. Oczywiście, tego mówię,
21: no właśnie, po walce porozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim. To jest też taka informacja. Ale więc, no, powiedzmy, że prezydent uświetnił. Ale właśnie chciałem cię zapytać o rangę tego wydarzenia.
22: No ja bym tego nie przeceniał. Oczywiście jest daleki, jestem od deprecjonowania. Natomiast Kacper jest zawodnikiem solidnym, z mocnym uderzeniem i tak dalej. Natomiast no, podkreślam raz jeszcze, to nie jest panteon zawodników kategorii ciężkiej na świecie, czy nawet w Europie. I po prostu na takie gale lokalne, gdzie będzie przychodziła publiczność, on będzie zawodników tam gdzieś z przedziału, nie wiem, między 30 a 60 miejscem w rankingu światowym pokonywał. No i wczoraj też taką miał koncepcję, żeby tego zawodnika, który przyjechał do nas już dosyć leciwego, znokautować na początku i pokazać to, co najlepiej potrafi, ale kiedy się nie udało, zaczął już mieć po drodze trochę problemy kondycyjne i musiał się rzeczywiście o wiele dłużej jednak w tym pojedynku eksploatować i męczyć.
21: No właśnie, czyli nowego Andrzeja Gołoty nie ma. Szkoda, szkoda, bo Andrzej Gołota też był bohaterem no, naszych nieprzespanych nocy, prawda? To tak jak już jesteśmy przy ciekawostkach, to może taką jedną tylko opowiem na koniec, kiedy była jedna z bardzo ważnych walk Andrzeja Gołoty, chyba ta z Grantem, gdzie tak został oszukany, gdzie wygrywał tą walkę, ale gdzieś tam prawda, sędziowie wskazali na Granta. I też właśnie oglądaliśmy gdzieś w jakimś takim zacnym gronie i to było, ona się skończyła rano czy też nad ranem i pamiętam, że oglądaliśmy w redakcji i to było następnego dnia normalny dzień pracy i ludzie przyszli do pracy i tam powiedzmy, że zasiedli za swoimi biurkami, a my wychodziliśmy jakby z tej gali.

0: Edwardzie, no bo tak
1: no,
0: trochę jest.
1: Świątek to było, to jest to, co tam się dzieje, jeśli chodzi o zmiany czasowe i tak dalej. No można by tam jeszcze oczywiście zawodników gdzieś tam MMA, którzy walczą na galach UFC, czy gdzieś tam indziej. No tak to mniej więcej wygląda, no, że w tej chwili te noce są jakby spokojniejsze, niestety.
0: Spokojnie.
1: Tak. Oczywiście wracając do punktu wyjścia.
0: No to prawda, ale myślę, że dopóki nie zagra, dopóki nie wiem, nie będzie jakiegoś półfinału czy finału playoff z Interem Miami, to raczej może wystarczy skrót po prostu danego dnia. Edwardzie, bardzo dziękuję Ci za to spotkanie.
1: Dziękuję
0: bardzo serdecznie. Edward Durda, nieoceniony, wspaniały, był z nami. Kanal Plus Eurosport. Edwardzie, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję nawzajem. Pozdrawiam Państwa i Ciebie, Grzegorz.
0: Dziękujemy bardzo. Natomiast my posłuchajmy konferencji prasowej z trenerem Janem Urbanem, która odbyła się po meczu Polska-Rumunia. Oczywiście wygrana Polski 6-0. No i na pewno ta konferencja była w znacznie lepszych nastrojach i humorze niż na przykład ta konferencja, którą mieliśmy okazję emitować dla Państwa po meczu ze Szwecją, bo tam był rzeczywiście taki dosyć humor, no czarny raczej taki nastrój nieciekawy, no bo wiadomo, przegraliśmy i też było wiele jakichś takich różnych zarzutów, też o ten sposób ustawienia w obronie, o krycie, o te błędy. Zresztą wyciągnął trener Urban wnioski, no bo przecież Przemysława Wiśniewskiego wysłał po prostu na trybunę. Ale posłuchajmy właśnie, jak w ogniu dziennikarskich pytań trener Jan Urban poradził sobie po meczu tym wygranym z Rumunią.
2: Następny krok to Bośnia i Hercegowina za dwa dni. No tak mogę powiedzieć. Za pół roku nie wiem, czy dożyję, odpukać w niemalowane, jak się to mówi. Na razie koncentrujemy się na najbliższym spotkaniu. W dzisiejszym spotkaniu też zmiany były podyktowane tym, aby oszczędzić zawodników, bo praktycznie no, nie będzie czasu, będzie trening regeneracyjny, aktywacyjny i gramy. Także tak to będzie wyglądało.
3: Okej, dziękuję.
4: Dobry wieczór, trenerze. Krzysztof Lech, Telewizja Republika. Gratuluję przede wszystkim wspaniałego wyniku. Czy poza wynikiem, jakie elementy Pana cieszą, a jakie jeszcze według Pana są do poprawy?
2: Sam początek, kiedy graliśmy 11-11, było widać ogromną determinację, jeśli chodzi o to spotkanie, że drużyna chciała bardzo wygrać ten mecz. I sam początek... Były momenty, gdzie Rumuni wychodzili z groźnymi kontratakami. Z tyłu zostawaliśmy z dosyć dużym ryzykiem 1-1. Oczywiście rozmawialiśmy na ten temat, staraliśmy się to skorygować. Natomiast no później przyszedł rzut karny, przyszła czerwona kartka i to wszystko odwróciło losy meczu. Wydaje mi się, że no trzeba umieć wykorzystać też przewagę jednego zawodnika, bo wiemy, że często nie jest to takie proste. Drużyna potrafi się zamknąć przed swoją szesnastką czy w szesnastce i skoncentrować się na kontrataku i kosztuje to mnóstwo energii i szukania możliwości, żeby rozmontować drużynę grającą o jednego zawodnika mniej. W tym przypadku tak nie było, bo było wiele akcji w pierwszej połowie, po lewej stronie szczególnie, bo tamtą stroną bardziej atakowaliśmy. Tam było gęsto, ale w pojedynkach na jeden na jeden dawaliśmy sobie radę i kreowaliśmy te sytuacje. Natomiast no, schodzimy do szatni i jest tylko 1-0, no więc rozmawiamy o tym, że jak najszybciej chcielibyśmy mieć po prostu spokojny wynik, kontrolować grę, bo to też pozwoli nam, aby po prostu zaoszczędzić trochę sił na kolejne spotkanie.
3: Dobry wieczór, Stanisław Tróżewski. Wiemy już,

0: że przez kartki z Bośnią nie zagra Robert Lewandowski. Czy może były już jakieś ustalenia, czy pan trener rozmawiał z panem Robertem, czy może wraca do Stanów, czy zostaje, kiedy wraca, jak sytuacja wygląda?
1: No nie, no to o takich rzeczach się nie rozmawia po meczu, no nie, nie. Skąd ja mogłem wiedzieć, że dostanie drugą żółtą kartkę? Tak się stało. Rzeczywiście może mieć jakieś inne plany, bo nie może zagrać w kolejnym spotkaniu, ale nie, na ten temat żeśmy nie rozmawiali, nie było tematu takiego w ogóle.
2: Panie trenerze, Mateusz Święcicki, Eleven Sports. Szuka pan odpowiedzi na wiele pytań. I pytanie moje jest następujące. Czy dzisiaj, jeśli chodzi o zestawienie formacji obronnej, to ma pan już tę wersję optymalną, chociażby na bazie tego spotkania, czwórka z tyłu i ten skład personalny? I druga sprawa, czym panu imponuje podczas tego zgrupowania Wiktor Nowak?
1: Że czwórka. No dobrze to wyglądało, natomiast no kurczę, no graliśmy jednego zawodnika więcej i zdaję sobie z tego sprawę, że tej pracy takiej stricte defensywnej, no nie było aż tak dużo. A jeśli była, to rzeczywiście rozwiązywaliśmy te problemy dosyć dobrze. No jak się nic nie wydarzy, no to nie ma powodu, żeby zmieniać. Natomiast Wiktor Nowak, no to są między innymi mecze w Lidze Narodów, żeby poszukiwać. Tak jak poszukujemy jedynki bramkarza, o czym mówiliśmy wcześniej, zagrał Marcin Bułka trzecie kolejne spotkanie. Wydaje się, że zagrał dobrze. To też chyba już dzisiaj możemy powiedzieć, że odkryliśmy środkowego pomocnika dla reprezentacji Polski, no bo Wiktor radzi sobie znakomicie, no tak można po prostu powiedzieć, bo pokazuje bardzo, bardzo duży potencjał, bardzo dobrą grę i jest on do bronienia, do przecinania, jest do gry kombinacyjnej, jest do zdobywania przestrzeni, jeśli ma piłkę i wolne miejsce do tego, żeby wejść do przodu. Wydaje się dosyć kompletny zawodnik.
3: Dobry wieczór, panie trenerze. Rzepecki Piotr, 365 dni o piłce. Gratuluję zwycięstwa. Chciałem pociągnąć ten temat i jakby postać Wiktora Nowaka. Czy on już jest na tyle zbudowany, pana zdaniem, żeby grał teraz wszystko w kadrze od początku? Bo mam wrażenie, że chyba nie wyobrażamy sobie na dziś innego środka pola bez tego zawodnika. I czy obok tego wysokiego zwycięstwa jest pan właśnie mocno zadowolony z tego, jak on się zbudował po tych kilku meczach?
1: No tak, no to co pan powiedział. No nie ma co... Nie ma co, nie wiem, dyskutować na ten temat. Po prostu chłopak dostaje swoją szansę, jak często wielu innych zawodników dostaje i pokazał się z bardzo dobrej strony i o to w piłce chodzi. Jeśli dostajesz szansę, staraj się ją wykorzystać, bo wtedy po prostu grasz więcej. No oby takich postaci więcej, bo ja na przykład byłem zadowolony z gry Ziółkowskiego. Wydaje mi się, że tak samo Kacpra Potulskiego. Na pewno oni no kurczę będą deptać po piętach innym, bardziej doświadczonym stoperom. No niestety kontuzja Ziółkowskiego nie pozwoliła na to, aby z nami był. No, widać dzisiaj było moim zdaniem, że Pietuszewski miał długą przerwę. Chciał robić to, co zawsze robi i robi to bardzo dobrze. Natomiast no, wtedy, kiedy no, brakuje ci rytmu meczowego, pewnych sytuacji się nie da oszukać i widziałem, że czasami był wkurzony sam na siebie, że mu niektóre, bo nie wszystkie, w niektórych sytuacjach wyszedł z tego tak jak zawsze, ale niektóre nie wychodziły mu tak, jakby chciał. Wejście reguły. No nie, no próbujemy szukać nowych rozwiązań, natomiast no, trzeba to wszystko w jakiś sposób powiązać. Chcielibyśmy wygrywać, wprowadzać trochę świeżości do reprezentacji. No połączenie tego wszystkiego nie jest takie proste.
4: Hello. English or Romanian?
5: Maybe Romanian. But I don't be better because we have a translation.
4: But I don't have the cask. Could you translate in English, please?
5: You can speak Romanian.
4: Okay. Bună seara. Ce i-ați spus lui Gică Hagi când l-ați îmbrățișat după meci? Și ce credeți că simte Gică Hagi în aceste momente?
1: Podziękowałem mu za mecz, trenerowi Rumunii, Gice Hagiemu, bo jesteśmy prawie rówieśnikami, graliśmy przeciwko sobie w Hiszpanii, to jest jego początek. To są no niemiłe, niewygodne też dla mnie sytuacje, więc było krótko, podziękowałem mu i życzyłem mu dużo zdrowia, bo wiem jak to jest, jak się nie ma tego, czego się już oczekuje i w takiej sytuacji właśnie znajduje się Dzika. Ale nie jest to moment na jakieś tam rozmowy, dyskusje, bo wiedziałem, że czuł się fatalnie i dla mnie normalna rzecz, że był bardzo przygnębiony.
5: Mamy też sygnał, że trener Hadży już czeka na konferencję, więc musimy kończyć. Bardzo Państwu dziękujemy za udział.
1: Ale
5: życzymy spokojnie.
1: On nie przetłumaczyłeś, bo on nie ma tego.
5: Sorry. I can translate to you after, okay? Please, wait a second.
6: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Po reklamie.
8: Porozmawiajmy o sporcie.

0: Deep Purple w najlepszym wydaniu Perfect Strangers. Jest godzina 18:50. ATP w Pekinie. Nowak Dziokowicz zwyciężył Aleksandra Zwieriewa 2-1. 6-4 w pierwszym secie dla Saszy, a później dwa razy po 6-4 dla Nowaka Dziokowicza. A więc cały czas jest wielki, nie można go lekceważyć. Hit dla Serba. Tak wyglądają między innymi komentarze. W półfinale zmierzy się z Danilem Medwiediewem, a właśnie Nowak Dziokowicz podwyższył na 32-0 bilans swoich meczów w China Open. Nigdy w historii żaden tenisista nie wygrał tak wielu pierwszych spotkań w jakimkolwiek turnieju. Serb poprawił rekord Rafaela Nadala z Roland Garrosa 31-0. Cztery asy serwisowe. Nie wiem, czy to jest pomyłka. 19 asów Saszy Zwieriewa. No być może, ale to... ale to i tak nic nie dało, bo wygrywa Nowak. Jeszcze takie ciekawostki dotyczące tego właśnie, że dziś o 20:45 między innymi w Lidze Narodów Holandia-Serbia, no i także 20:45 Portugalia-Norwegia, no z tym rzeczywiście, z tą aferą w tle, a więc Cristiano Ronaldo, który obrażony opuszcza zgrupowanie reprezentacji Portugalii i z Danii udał się właśnie do Madrytu, gdzie stał na lotnisku jego prywatny samolot i tym samolotem po prostu wrócił do swojego klubu. Czyżby to koniec wielkiego Cristiano w reprezentacji Portugalii? No trudno powiedzieć. Trudno sobie to wyobrazić, no bo o ile rzeczywiście Lionel Messi planowo zakończył grę w reprezentacji Argentyny po Mistrzostwach Świata, jeszcze po śmierci taty, no po prostu wszystko tak się spiętrzyło, że taką decyzję podjął. Natomiast tutaj w przypadku Cristiano Ronaldo, no w zasadzie rozmawiał tylko o tym z prezydentem portugalskiego Związku Piłki Nożnej. Nawet nic nie tłumaczył po prostu trenerowi Jorge Jesusowi. Ten oczywiście wcześniej zakomunikował, że Cristiano nie wyjdzie w podstawowym składzie w meczu z Danią, być może także z Norwegią, ale mógł wyjść z ławki, tak? Tak, takie zachowanie na pewno nie przystoi. 19:30, rewanżowy mecz finału naszej Ekstraligi Żużlowej. Betard Sparta Wrocław, Press Grupa deweloperska Toruń. Oczywiście Torunianie mają handicap zwycięstwa z pierwszego meczu. I takie to właśnie doniesienia. Tymczasem mamy połączenie z naszym kolegą redakcyjnym Andrzej Karaś. Dobry wieczór Andrzeju i od razu zapytam Ciebie o doniesienia z innych stadionów Ligi Narodów. No, myślę też tutaj o tym, że Hiszpanie pokonali Czechów 3-1, oczywiście są cały czas w trybie Mistrzów Świata z Mundialu, natomiast Anglia rozgromiła i to na wyjeździe, bo w Rijece Chorwację 7-0. I tylko taki wyłonił mi się komentarz, że po prostu Luka Modric powiedział, iż 20 lat gra w reprezentacji Chorwacji, a jeszcze czegoś tak fatalnego nie przeżył. No rzeczywiście to się... Każdy gdzieś ma kiedyś jakieś trudne chwile, no ale Chorwaci przegrywają 0-7 z Anglikami. Jakie masz jeszcze inne doniesienia ze stadionów Lig Narodów?
1: Grzegorzu, tak, słyszałem, jak mówiłeś o tej sytuacji Cristiano Ronaldo i reprezentacji Portugalii, no to jest pewna analogia tutaj, jeżeli chodzi o Lukę Modricia, może nie analogia odnośnie atmosfery, natomiast faktycznie on też ma problem taki, że ta ekipa chorwacka pod wodzą Slavena Bilicia, widać, że coś się kończy zdecydowanie i chyba jednak trzeba zrobić tą zmianę pokoleniową. Luka Modric, no zachwycamy się nim od 20 lat, śledzimy jego popisy boiskowe, wielką charyzmę, fantastyczne strzały z dystansu, no ale chyba już czas na na kogoś innego. Zapamiętamy Lukę, zapamiętamy jego występ w Realu Madryt, zapamiętamy to, co zrobił z reprezentacją Chorwacji, medale Mistrzostw Świata, no ale to chyba trzeba już zakończyć. Ja oglądałem ten mecz dosyć jednak uważnie. No Anglicy pokazują, że ta piłka ofensywna, którą zaprezentowali, zwłaszcza w meczu o trzecie miejsce z Francją, tak, w USA, to nie jest przypadek, to jest jakaś stała tendencja, do której należy się przyzwyczaić w wykonaniu Anglików. Natomiast ten mecz Hiszpania-Czechy, no bardzo ciekawe spotkanie. Pojedynek dwóch hiszpańskich szkoleniowców, dwóch przyjaciół, to był taki smaczek. I ci Hiszpanie, no w pewnym momencie to ich zwycięstwo było pod znakiem zapytania. Czesi zdobyli bramkę, atakowali, było 2-1. Wydawało się, że doprowadzą do remisu. Naprawdę, naprawdę solidnie na niego pracowali. Ale czerwona kartka dla Ladislava Krejciego i potem już, mimo że Czesi próbowali w dziesiątkę jeszcze coś dziać, no to Mikel Merino, super rezerwowy hiszpański, jednak tutaj załatwił sprawę. No, i pewne podobieństwo, zachowując wszelkie proporcje, do meczu Polska-Rumunia, gdzie czerwona kartka, szeroko zresztą dyskutowana przez część obserwatorów, uważana za kontrowersyjną, ustawiła mecz. Przecież pamiętamy Rumunii, no do utraty Dragusina wyglądali zupełnie nieźle.
0: No właśnie, też o tym powiedział. Tak,
1: zmienić wszystko.
0: No właśnie, bo nawet sam trener Jan Urban, prawda, przyznał, że to różnie mogło być. No ale nie odbierajmy tego, co po prostu jakby, no, na co zasłużyliśmy, bo te 6-0 i te 3 bramki, w ogóle fajna atmosfera, widać, że polscy kibice naprawdę potrzebują tej reprezentacji, niezależnie od tego, jak ona gra, bo przecież wcale nie musiało być tak wspaniałej atmosfery po tych ostatnich wydarzeniach, prawda? Po meczu na przykład 1-3 w Sztokholmie, a jednak naprawdę polscy kibice kochają swoją reprezentację, to było widać, to było czuć. A teraz jeszcze chciałbym ciebie zapytać, jak myślisz, jak będzie wypełniona ta nasza linia ofensywna w kontekście tego, że nie będzie Roberta Lewandowskiego w tym meczu z Bośnią?
1: No, znając selekcjonera Jana Urbana, przypuszczam, że tutaj jednak Żukowski na dziewiątce. Chciałoby się zobaczyć Marcela Regułę od początku, może za plecami Żukowskiego, ale co z Szymańskim wtedy, co z Zalewskim. No, więc przypuszczam, że jednak jeszcze nie, jednak Marcel Reguła w drugiej połowie, Żukowski, tak jak już to widzieliśmy od początku.
0: No właśnie, ale to jest też ta Liga Narodów, tak jak mówił Edward Durda, to też po to, żebyśmy właśnie różne przestudiowali, na przykład ustawienia. Andrzeju, no to jeszcze na koniec zapytam ciebie właśnie też o, powiedzmy, o to, co nas czeka, bo mówiłem o tym właśnie Holandia, Serbia, Portugalia, Norwegia. Na co jeszcze zwróciłbyś uwagę?
1: No, zdecydowanie Niemcy, Grecja. Znaczy Grecja, Niemcy w zasadzie, byśmy powiedzieli. Rewanż po tym sensacyjnym zwycięstwie Greków w Augsburgu. No, widzimy nową reprezentację Grecji, która może wejść do takiej szerokiej czołówki przed Euro już za 2 lata. To ja tam widzę Greków jako tych, którzy mogą sprawić jedną z większych niespodzianek. No i też reprezentacja Niemiec. To bardzo ciekawy pomysł Jurgena Kloppa, powołanie dwóch kadr na 4 mecze, ponad 40 zawodników, szerokie testy. Natomiast to na razie jeszcze nie działa. Widzimy to samo, co było na Mundialu. Poważne problemy. Poważne problemy i ta reprezentacja Niemiec, no, nie przekonuje.
0: No tak, ale wiesz, Andrzeju, ale to była jednak reprezentacja Niemiec. Tamta po prostu Nagelsmana, a ta jest Kloppa. Więc myślę, że tutaj to jest tak wybitny trener, że zawsze tym wielkim trenerom trzeba dać trochę czasu.
1: Oczywiście, myślę, że to oczywiście. Jest właśnie takie i czekamy, kluczowe. Bo myślę, że europejska piłka potrzebuje reprezentacji Niemiec. do tego, żeby inni mogli rozbłysnąć jeszcze mocniej na tle Niemców, wznosić się na wyżyny i podnosić też swoje własne umiejętności. Bo na razie mamy,
0: no tak,
1: na razie
0: zawsze,
1: mamy
0: zawsze
1: Francję,
0: to...
1: Hiszpanię w takim topie i w zasadzie Anglików. A cała reszta tak miksuje się, że można powiedzieć, bo
0: to
1: no nie ma takiego stabilnego czwartego zespołu.
0: No właśnie, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Minęła już teraz godzina 19, jest 19.01, więc już oddajmy po prostu czas antenowy Zbyszkowi Dąbrowskiemu, tam Republika Latina, audycja naszego kolegi i właśnie, no pewnie nie o Lionelu Messim, ale ja myślę, że my kiedyś sobie taką audycję podsumowującą Messiego w reprezentacji Argentyny na pewno zrobimy w swoim gronie, bo po prostu to jest wielka legenda i po prostu jemu się to należy. Dziękuję bardzo. Andrzej Karaś, Radio Wnet. Teraz już to wszystko. Zapraszamy jutro na poranek Wnet, oczywiście na serwisy o poranku. Jutro także będziemy żyli tą atmosferą meczu Bośnia i Hercegowina Polska, a we wtorek od rana już będziemy informowali o wyniku. No i także będę dla Państwa emitował oczywiście konferencję prasową z trenerem Janem Urbanem. Miejmy nadzieję, że po zwycięskim meczu. Teraz to wszystko. Dziękuję. Fryderyk Litwin audycję zrealizował. Grzegorz Miko, do usłyszenia.
2: Porozmawiajmy o sporcie.

0: Studio Ostoja to rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
1: Studio Londyn na antenie Radia Wnet.
2: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
1: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
2: Wywiady z interesującymi ludźmi.
1: I dużo dobrej muzyki.
2: Oraz kultury polonijnej.
1: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
2: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
1: Niedziela.
2: 9 rano, czerwony dywan.
1: Zapraszają
2: Iza Smolarek
1: i Aleks Sławiński.
3: Serwis Międzynarodowy Radia Wnet to audycja, w której mówimy o najważniejszych wydarzeniach ze świata. To komentarze i rozmowy z ekspertami, którzy pomagają nam zrozumieć aktualności polityczne, społeczne i gospodarcze. Codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11.30. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
4: To była autopromocja.
5: Reklama.
6: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
5: Po reklamie.
7: Anno Domini 1492. Krzysztof Kolumb dociera do wybrzeży Ameryki Łacińskiej. Anno Domini 2011. Republika Latina

I takie ostrzeżenie, weszliśmy w październik, mamy niedzielę 4 października, 5 minut po godzinie 19, ale Republika Latyna, jak co tydzień o tej porze na antenie Radia Wnet, jest stale i bardzo dobrze, że jest stale, to przynajmniej ja tak mówię. Mam nadzieję, że Państwo też. Dzisiejszego wieczora, proszę Państwa, tematy grzybowe, bowiem wczoraj byłem na grzybobraniu i tak sobie stwierdziłem właśnie, ponieważ no oczywiście nie pierwszy raz w życiu, ale też nie pierwszy raz w życiu byłem z gośćmi z Ameryki Łacińskiej. No i tak sobie stwierdziłem, żeby Państwu opowiedzieć może troszkę o tym, jaki stosunek mają Latynosi do grzybów, a jakie grzyby do Latynosów. O tym dzisiejsza audycja, zatem moi buonanocie do Machi Caballero, buonanocie, senioras i seniorzy, dobry wieczór Państwa, nazywam się Zbyszek Dąbrowski, zapraszam na kolejne wydanie Republika Latina.

No bo tak, proszę Państwa, mamy teraz początek października. Wcześniej mieliśmy wrzesień, jak wiadomo. A to są takie w zasadzie chyba najbardziej pasujące do grzybów, do grzybobrania, może powiedzmy w ten sposób, miesiące w roku, przynajmniej w Polsce. Chociaż oczywiście no wiadomo, że teraz w tej chwili te grzyby w niektórych latach już zaczęły owocować nieco wcześniej. Podobno pojawiają się już nawet w maju. Podobno de facto sezon grzybowy może trwać nawet do grudnia. No ale jednak, jeżeli tak sobie spojrzymy z tej naszej polskiej perspektywy, no to ten wrzesień i październik to są te takie najbardziej typowe miesiące, kiedy wszyscy, że tak powiem, biorą koszyki i udają się do lasu na grzyby. No wszyscy może nie, ale myślę, że spora część naszych rodaków jak najbardziej. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ten zwyczaj grzybobrania w Polsce, no to jest to tradycja, która rzeczywiście sięga no pewnie setki lat wstecz. Przypominają się tutaj te nasze, nazwijmy to, ludowe korzenie, powiedzmy w ten sposób. I nawet jeżeli powiedzmy grzybów w lesie nie znajdziemy, no to zawsze powiedzmy, można powiedzieć tak, że jest to przyjemna odmiana, taka wędrówka po lesie, zwłaszcza jak jest piękna pogoda, taka jaka była wczoraj, gdzie było w miarę ciepło, lekki wiaterek, bezchmurne niebo, słońce piękne. Niektóre ptaszki jeszcze ćwierkają, gęsi przelatują kluczami nad głową, las szumi, zapachy lasu i rzeczywiście powiedzmy dla takiego mieszczucha jak ja i myślę, że też spora część z Państwa, taka wycieczka do lasu to jest przyjemna odmiana od tego naszego zatłoczonego, chaotycznego miejskiego życia. I dlaczego wspominam o latynosach? Dlatego, że też od kilku lat powiedzmy, kiedy już zaczynam jeździć sam, no bo kiedyś to powiedzmy jeździło się jeszcze na te wycieczki powiedzmy autokarowe z miejsc pracy naszych rodziców, czy tam innych krewnych, ale powiedzmy od kilku lat, kiedy jeżdżę sam, no to też czasami staram się od czasu do czasu zaprosić kogoś z Ameryki Łacińskiej właśnie, żeby wybrał się ze mną do lasu na grzybobranie i muszę powiedzieć, że wśród tych kilku osób, no zazwyczaj ludzie nie mają czasu, ale w zasadzie chyba tylko jedna osoba zdawała sobie sprawę z tego, czym są grzyby i jak się je zbiera. To była Fernanda Jok z Gwatemali, której już niestety z nami nie ma, bowiem powróciła do siebie. Ale cała reszta osób, no to w zasadzie powiedziała tak, bardzo chętnie oczywiście, a no tak, no grzyby znają, no bo wiedzą, że istnieje coś takiego jak pieczarki. Być może spotkali się również z kurkami u nas w sklepach, nie wiem, borowikami być może też, no ale skąd się je bierze, a już zwłaszcza, które grzyby są jadalne, które są niejadalne, które są trujące, jak się je wszystko przygotowuje, jak się je zbiera, gdzie je zbierać, gdzie ich szukać i tak dalej, i tak dalej. No to raczej takie, powiedzmy sobie szczerze, przeciętny latynos, który przyjechał tutaj do Polski, nie bardzo wie. Natomiast czy w Ameryce Łacińskiej zbiera się grzyby, czy też czy jest to grzybowa pustynia? No wręcz przeciwnie, proszę Państwa, tak jak najbardziej. W Ameryce Łacińskiej zbiera się grzyby, chociaż oczywiście może powiedzmy tak, czy gdybyśmy zapytali się, czy latynosi chodzą do lasu na grzyby, czy biorą ze sobą te swoje koszyki i idą raźno do lasu, żeby grzyby zbierać, no to no, tutaj byłaby odpowiedź i tak, i nie. To znaczy, nie wiem, czy idą z koszykami, ale generalnie, proszę Państwa, grzybobranie w Ameryce Łacińskiej, no to nie jest ten sport tak jak w Polsce, bo ja bym w ogóle powiedział tak, że my w Europie Środkowej, bo nie tylko w Polsce, ale no powiedzmy w naszych sąsiednich krajach, nie tylko powiedzmy krajach słowiańskich, takich jak, nie wiem, Czechy, Słowacja, czy Ukraina, być może pewnie Białoruś też i pewnie Litwa, no nie jest kraj słowiański, ale powiedzmy też bliski nam. No ale i w takich krajach jak Niemcy, jak Szwajcaria, jak Włochy, jak Francja, te tradycje chodzenia do lasów istnieją. W Hiszpanii zresztą prawdopodobnie też. O tym zresztą też będę Państwu wspominał w dalszej części dzisiejszej audycji. Natomiast w Ameryce Łacińskiej po pierwsze, czy rosną grzyby? Tak, jak najbardziej, proszę Państwa, rosną. Zapewne są to dziesiątki, jeżeli nie setki tysięcy rozmaitych grzybów. Oczywiście wiadomo, no my mówimy, po pierwsze musimy troszkę zmienić punkt geograficzny, tak? No bo po pierwsze mówimy o trochę większym
trochę, no dużo większym terytorium niż Europa Środkowa. A po drugie mówimy też o terytorium bardzo, bardzo zróżnicowanym, jeżeli chodzi o geografię, zwłaszcza o klimat, tak? O roślinność, o wysokość, bo mamy i strefy tropikalne i selwy, i mamy strefy pustynne, i mamy strefy sawannowe, i mamy strefy, powiedzmy, bardziej umiarkowane, podobne do tego, co u nas, ale mamy też strefy bardziej nieco, no powiedzmy, jak śródziemnomorska, mamy strefy gdzieś tam lasów wiecznie zielonych, które są troszkę chłodnie, nie wiem, w nieco chłodniejszym klimacie. Mamy klimat górski, podgórski i tak dalej, i tak dalej. No wreszcie mamy, proszę państwa, też sytuację taką, że możemy mieć, nie wiem, dwie pory roku tylko de facto i klimat, który jest nieco bardziej zbliżony do naszego, tak? Także tutaj w zasadzie no, nie można tego tak bardzo uogólniać. Po drugie, proszę państwa, też o czym trzeba powiedzieć. Nie wiem, skąd bierze się fenomen grzybobrania w Polsce. No, ja podejrzewam, bym szukał tutaj no, jednak tych naszych takich korzeni gdzieś tam z prowincji, no bo w końcu każdy, nawet największy mieszczuch pochodzi gdzieś tam z prowincji. Tylko być może jego przodkowie nieco wcześniej przybyli od innych. Natomiast i tych naszych, powiedzmy, takich tradycji, które są przenoszone z pokolenia na pokolenie. W Ameryce Łacińskiej, proszę państwa, mamy regiony grzybowe, gdzie te grzybobrania są, powiedzmy, czy konsumpcja grzybów może w ten sposób jest dosyć popularna. I mamy części, w których no, grzyby oprócz pieczarek tak naprawdę są mało znane, pomimo tego, że one gdzieś tam pewnie w przyrodzie występują. Kolejna sprawa, proszę państwa, to jest też to, że musimy troszkę porzucić nasz europejski punkt widzenia, jeżeli chodzi o gatunki grzybów, bowiem de facto, gdybyśmy na przykład spojrzeli się na kraj, który jest najbardziej grzybowym krajem w Ameryce Łacińskiej, czyli na Meksyk, bo tam rzeczywiście Meksykanie, może powiedzmy w ten sposób, w kuchni meksykańskiej grzyby są ważnym elementem, bo nie chcę powiedzieć, że Meksykanie konsumują grzyby na potęgę. Nie konsumują grzybów na potęgę. Zresztą myślę, że my Polacy też niekoniecznie, poza powiedzmy tą porą grzybową, nazwijmy to tak, temporada de hongos, chciałem powiedzieć w języku hiszpańskim. Ale musimy sobie spojrzeć na to, że na przykład w Meksyku, oprócz oczywiście, mówię, cały czas tych tradycyjnych pieczarek, bo pieczarki występują można nabyć, powiedzmy, w każdym kraju Ameryki Łacińskiej, nawet gdzieś tam na Kubie, powiedzmy, natomiast, czy przynajmniej w teorii, natomiast na przykład jeżeli spojrzymy sobie na Meksyk, to najpopularniejszym grzybem jest huitlacocie. Huitlacocie, proszę państwa, które, jeżeli powiem państwu, co to jest, no to być może część z państwa powie w ogóle, jak ludzie mogą taki syf wcinać, bo huitlacocie, proszę państwa, to jest grzyb pasożyt, które to się nazywa po polsku głownia kukurydzy, który rośnie właśnie na kukurydzy, tak? Który niszczy uprawy kukurydzy, ale okazuje się, proszę państwa, że to jest grzyb, który jest w tradycji, powiedzmy, tej latynoamerykańskiej, tej prekolumbijskiej, widoczny od pewnie setek, jeżeli nie tysięcy lat i który po dzień dzisiejszy jest konsumowany i który w dodatku z tej kultury takiej popularnej, tej kultury ludowej, nazwijmy to w ten sposób, zawędrował na salony, tak? Obecnie nawet w najbardziej ekskluzywnych restauracjach Meksyku możecie państwo spożyć danie z huitlacocie i co więcej, że tak powiem, ludzie będą siedzieć i oblizywać je, no bo wydali kupę pieniążka na to, żeby sobie spróbować huitlacocie, które mogli sobie spokojnie zjeść, nie wiem, na łódce, na Socimilko u pana kuchni, tak? W związku z tym to jest potrawa, która, znaczy, powiedzmy właśnie grzyb, który jest bardzo popularny w kuchni meksykańskiej. Powiedziałem państwu, że moglibyście państwo zareagować z obrzydzeniem, bo on rzeczywiście paskudnie wygląda. Natomiast, znaczy, proszę sobie wygooglować huitlacocie pisane przez UUI. Natomiast to jest bardzo smaczna rzecz. Ja miałem okazję próbować w różnych formach huitlacocie, zwłaszcza, powiedzmy, quesadillas de huitlacocie, czy jakieś tam krepy
Chiapas de Huitlacocha. I okazuje się, że to jest naprawdę fajna, bardzo dodatek, powiedzmy, do potrawy. Naprawdę bardzo dobry, bardzo smaczny i wcale się nie dziwię temu, że Meksykanie lubią Huitlacocha. Natomiast oprócz tego, o czym tutaj mówimy, ja pamiętam, kiedy mieszkałem w Meksyku, spytałem się kiedyś, byłem w takiej gminie, która się nazywa Milpa Alta, to jest tak zwana zona rural de DDF ówczesnego, czyli wiejska część miasta Meksyk, Distrito Federal wtedy się nazywał ten stan, obecnie się nazywa po prostu Ciudad de México. I to jest taka część, która znajduje się na południe od miasta Meksyk. I to jest rzeczywiście, no bym powiedział, no nie wiem, z Warszawą raczej trudno tutaj porównywać, bo w tej chwili już tak naprawdę takich terenów wiejskich w Warszawie nie ma, bo wszędzie włożą deweloperzy i się budują. No ale powiedzmy, może trochę podobne do jakiegoś Wawra czy coś, ale przepraszam wszystkich mieszkańców Wawra za to, że uważam nie uważam za to, że porównałem państwa dzielnice do wsi, ale tak naprawdę no trudno mi tutaj znaleźć, to nie ma, nie wydaje mi się, żeby może jakieś była Białołęka ta zielona, ale w tej chwili tak naprawdę tych terenów wiejskich w Warszawie chyba jest bardzo, bardzo niewiele. Natomiast tam to są tereny, gdzie no mamy lasy, gdzie mamy pola uprawne, gdzie mamy powiedzmy małe miejscowości, czy w zasadzie no jedną miejscowość, i która no rzeczywiście, proszę państwa, wygląda jak takie małe miasteczko, czy taka większa wioska, niekoniecznie wygląda jak jedno z największych miast świata. I tam właśnie pamiętam w Milpa Alta zapytałem się miejscowych, czy oni, bo też tam coś tam wspominali o miejscowej gastronomii, spytałem się, mówię, słuchajcie, a czy wychodzicie w zasadzie do lasu? No więc pamiętam, że nasza przewodniczka powiedziała, aż musiała się pytać faceta, który nam opowiadał. No i oboje powiedzieli, że oni osobiście to nie chodzą, ale wiedzą, że są ludzie, którzy chodzą i tak w kuchni meksykańskiej grzyby są. I tak Meksykanie, zwłaszcza gdzieś tam właśnie na tych wiejskich terenach, chodzą do lasu z koszyczkiem czy tam czymś innym i zbierają grzyby i później te grzyby są stosowane w gastronomii. Więc tak, odpowiadając na to pytanie, można powiedzieć twierdząco, że tak, natomiast nie, dlatego, że de facto no to te grzybobrania, powiedzmy, nazwijmy to tak, i taka instytucja grzybiarza de facto w Ameryce Łacińskiej jest bardzo, bardzo niepopularna. No, nie ma tych, proszę państwa, tradycji grzybowych. W ogóle generalnie, jeżeli byśmy się przyjrzeli krajom najbardziej grzybowym, jeżeli chodzi o Amerykę Łacińską, no to można byłoby spojrzeć sobie właśnie oprócz rzeczonego Meksyku, o którym państwu powiedziałem. Na pewno silne tradycje grzybowe trwają w Gwatemali. Tam też ludzie chadzają do lasów na grzyby, ale to nadal, tutaj przypominam państwu, to są tradycje, które wywodzą się de facto z kultur rdzennych, z kultur indiańskich. Więc powiedzmy, jeżeli mamy kogoś, kto rzeczywiście no, kultywuje te tradycje, które liczą sobie pewnie setki lat albo i dłużej, no to być może ta osoba udaje się gdzieś tam do lasu, czy w góry, czy do selwy gdzieś tam, żeby właśnie sobie pójść na te grzyby. I podobnie jest zresztą w innych krajach Ameryki Łacińskiej. W większości może powiedzmy tak, że te tradycje związane są właśnie z ludnością rdzenną, tak? Także jeżeli nawet weźmiemy sobie, powiedzmy, na przykład takie Peru, gdzie mamy bardzo bogatą kuchnię, no jedną z najlepszych kuchni na świecie. Peruwianczycy pewnie by powiedzieli, że najlepszą kuchnię na świecie. No ja jestem bardziej obiektywny, mówię jedną z najlepszych, na pewno top 5, no może top 10 niech będzie. Natomiast te tradycje, na przykład jeżeli chodzi o grzyby w kuchni peruwiańskiej, nie są bardzo bogate, chociaż one raczej, trzeba by tutaj powiedzieć, że one są bardziej ograniczone do rejonu Amazonii, właśnie ludności rdzennej, która gdzieś tam chodzi do selwy i zbiera lokalne gatunki grzybów. Innym krajem, w którym też te tradycje grzybowe, nazwijmy to te grzybobrania, czy konsumpcji grzybów, gastronomii grzybowej, nazwijmy to tak, bo konsumpcja grzybów, proszę państwa, może oznaczać jeszcze co innego, o tym też będę dzisiejszego wieczora państwu opowiadał. Natomiast ta gastronomia grzybowa też jest bardzo bogata, jeżeli chodzi o Chile, ale tutaj również, Chile, zresztą Argentynę też, ale jeżeli chodzi o Chile przynajmniej, no to w tym przypadku akurat te tradycje związane są bardzo mocno
z tym najsilniejszym rdzennym ludem, jakim są Mapucie. W kulturze Mapuciów grzyby pełnią istotną rolę i to raczej byśmy powiedzieli tę rolę, nazwijmy to gastronomiczną, niż rolę rytualną. No i mamy jeszcze Argentynę, proszę Państwa, w której też mamy tradycję, nazwijmy to grzybobrania, ale one dużo bardziej związane są z pierwiastkiem europejskim, no bo przypomnę Państwu, że takie kraje jak Argentyna czy Urugwaj, to są kraje de facto bardzo imigranckie, tak? Kraje, w których, zwłaszcza Urugwaj powiedzmy, w kraje, w których no, ta kultura imigrantów, którzy przybyli w XIX czy XX wieku, na początku powiedzmy XX wieku, ta kultura jest bardzo silna, a mówimy tutaj, proszę Państwa, o imigracji spoza krajów Półwyspu Iberyjskiego. Mówimy o imigracji z takich krajów jak Włochy, jak Francja, jak Niemcy, Polska, Ukraina, dawne Cesarstwo Austro-Węgierskie, te wszystkie kraje. Czyli mówimy, proszę Państwa, o imigracji z krajów, w których te tradycje grzybobrania były. I okazuje się, że no właśnie imigranci, którzy przywieźli ze sobą swoją kuchnię, kiedy już de facto te wszystkie kuchnie zmieszały się z tym, co było na miejscu i powstała ta jedna kuchnia argentyńska i rozmaitej odmiany, to się okazało, że dla tych grzybów miejsce jest i to bardzo zaszczytne. Zwłaszcza, że jeżeli sobie spojrzymy, proszę Państwa, na klimat czy na geografię Argentyny, zwłaszcza jej południowej części, czyli Patagonii, no to zobaczymy sobie, że tam de facto ten klimat jest bardzo podobny do tego, co mamy w Europie Środkowej, tak? Czyli może nie mamy takich mroźnych zim, ale mamy powiedzmy chłodne zimy, czy zimne zimy w okolicach 0 stopni. Mamy lato, mamy pory przejściowe. No i mamy też roślinność, która bardzo przypomina tę roślinność, która, znaczy no bardzo może nie, proszę Państwa, to byłoby zbytnie uogólnienie, ale która mocno przypomina tę roślinność, z którą mamy do czynienia chociażby właśnie w Europie Środkowej. W związku z tym tam też wykształciły się gatunki grzybów, które są podobne do tego, albo nawet są i takie same, jakie możemy spotkać właśnie w Europie Środkowo-Wschodniej. Bo weźcie Państwo pod uwagę, że jeżeli mówimy sobie o grzybach, tak naprawdę tych gatunków, tak jak Państwu powiedziałem, na świecie, nie wiem, jest, pewnie są miliony gatunków grzybów. Natomiast no, tych, które się da jeść, no, jest pewnie dużo mniej, a te, które znamy i które wybieramy, no to pewnie tak naprawdę byśmy sobie mogli wybrać, nie wiem, kilkanaście, no bo się znajdą te borowiki, podgrzybki, maślaki, nie wiem co tam, kanie, niektórzy lubią twardzioszki, czyli te opieńki, gąski i tak dalej, i tak dalej. No więc i tam jeszcze powiedzmy jakieś tam poszczególne podgatunki. Ale o czym tutaj trzeba powiedzieć, że to są, że mówimy tutaj, proszę Państwa, o to tak naprawdę bardzo wąskim spektrum. A jeżeli spojrzymy sobie na przykład chociażby właśnie na gastronomię chilijską i na te grzyby, które spożywa się w Chile, o nich też będę Państwu mówił, no to okazuje się, proszę Państwa, że są to grzyby całkowicie, całkowicie, całkowicie inne od tego, co mamy, z czym mamy do czynienia u nas. No i tak na sam koniec jeszcze, bowiem jeszcze dwie rzeczy chciałbym tutaj Państwu poruszyć. Po pierwsze, no właśnie, jeżeli mówimy o tych gatunkach grzybów, no mamy na przykład taki grzyb, który się nazywa w kuchni meksykańskiej. Tutaj czytam sobie taki artykuł na stronie Mexico Desconocido, który mówi tak, że mamy bardzo popularny grzyb o nazwie Patitas de Pájaro. I to jest grzyb, który, proszę Państwa, pewnie w Polsce też rośnie coś podobnego, ale to jest taki grzyb, który trochę przypomina koralowca. Ja nie wiem, akurat tych odmian grzybów, powiedzmy, na tych odmianach się nie znam, więc nie powiem Państwu, jak to się nazywa, ale no mamy tutaj też, podaję chociażby właśnie owa strona, grzyby, które są podobne do tego, co znamy u nas, czyli, nie wiem, borowików, podgrzybków, kozaków. Wspomina też chociażby, proszę Państwa, o muchomorach, no bo weźcie Państwo pod uwagę, że nie wszystkie gatunki muchomora są śmiertelnie trujące, czy są niejadalne, bo mamy też muchomory jadalne, no chociażby muchomor cesarski, który podobno uchodzi za jeden z najlepszych, najwspanialszych w ogóle w smaku grzybów na świecie i podobno muchomor cesarski też rośnie w Ameryce Łacińskiej, zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj o Meksyku. No ale mamy też, proszę Państwa, no właśnie chociażby
takie grzyby jak kurki, czy kurkopodobne, patrząc sobie tutaj na zdjęcia, na zdjęciu, one są nazwane jako Ongos durasnillos i podobno występuje w stanie Puebla, zwłaszcza w okolicach rzeki Rio Frio, to gdybyście Państwo chcieli się wybrać kiedyś na grzyby do Meksyku. No i oczywiście Huitlacoche, o którym Państwu też powiedziałem i o którym też będę jeszcze Państwu w dzisiejszej audycji wspominam. No i wreszcie mamy, proszę Państwa, kolejny gatunek grzybów, które są... one są spożywane, proszę Państwa, ale one nie są częścią gastronomii, bowiem tu jeszcze trzeba... podzielić język hiszpański, grzyby w języku hiszpańskim na dwie kategorie. Po pierwsze mamy ongos. Ongos, czyli grzyby ogólnie, wszystkie, ale jeżeli chodzi o te grzyby jadalne, no to w języku hiszpańskim istnieje specjalne słowo o nazwie seta, spisane przez S. Natomiast ongos generalnie, no to mówimy tutaj o różnych grzybach, właśnie Huitlacoche też będzie należało do ongos. Natomiast o czym trzeba powiedzieć, że do ongos należą też bardzo specyficzne grzyby, które myślę, że części z Państwa są znane, może niekoniecznie z własnej konsumpcji. Mam nadzieję, że nie z własnej konsumpcji, ale być może Państwo kiedyś słyszeliście, albo znacie kogoś, kto na przykład kiedyś takiego czegoś próbował, tak? Albo znacie kogoś, kto zna kogoś i kto właśnie tego próbował. Mówimy, proszę Państwa, o psylocybach, czyli grzybach halucynogennych, które też w kulturze krajów Ameryki Łacińskiej, zwłaszcza Meksyku, zwłaszcza stanu Oaxaca, są, czy powiedzmy, były popularne, bowiem przypominam Państwu, że psylocyby, ich posiadanie i ich spożywanie są zabronione. Zresztą przypomnę Państwu również, że od zeszłego roku taki bardzo sympatyczny grzyb i chyba jeden z najbardziej charakterystycznych grzybów w polskich lasach i nie tylko polskich lasach, czyli muchomor czerwony, również jego posiadanie od ubiegłego roku jest, poza pewnymi wyjątkami naukowymi czy leczniczymi, jest zabronione. Dlaczego? Dlatego, że również Amanita muscaria, czyli muchomor czerwony, posiada właściwości halucynogenne, które ostatnimi laty, że tak powiem, zbuntowana młodzież zaczęła odkrywać i spożywać muchomora w, no niekoniecznie w celach rytualnych, a za to w olbrzymich ilościach.

Generalnie mówiąc, proszę Państwa, o konsumpcji grzybów, można powiedzieć tak, że w zasadzie możemy podzielić całą społeczność latynoamerykańską na mikofilów i mikofobów. Mikofilowie to są ci, którzy lubią mikofile. To są te osoby, które lubią, przyjaźnią się z grzybami, nazwijmy to w ten sposób, dla których grzyb jest rzeczywiście częścią chociażby gastronomii, bo ja jednak na temat aspekcie gastronomicznym chciałbym się dzisiejszego wieczora skupić. Czyli na przykład my Polacy jesteśmy mikofilami, Meksykanie są mikofilami, ale na przykład mamy też narody, które są mikofobami i podobno takimi narodami są na przykład narody anglosaskie, chociaż tutaj Fryderyk mi mówi, że podobno w Kanadzie też się chadza na grzyby i się zbiera grzyby. Natomiast jeżeli spojrzymy sobie na szereg krajów Ameryki Łacińskiej, no to zobaczymy, że te grzyby, one wcale nie występują w gastronomii, w lokalnej gastronomii, tak? Karaiby, tam grzybów praktycznie nie ma. Spora część Ameryki Środkowej. Takie kraje jak chociażby Brazylia, największy kraj, gdzie pewnie mamy dziesiątki tysięcy odmian grzybów, no to de facto poza dwoma przypadkami, pierwszym to jakim są rdzenne społeczności Amazonii i drugim jakim są imigranci z Europy Środkowej, którzy osiedli na południu Brazylii, no to de facto w kuchni brazylijskiej tych grzybów poza pieczarkami i grzybami shiitake, które bynajmniej nie są grzybami latynoamerykańskimi, ale grzybami azjatyckimi, no to Państwo takich grzybów w ogóle praktycznie nie uświadczycie. No, może w tej chwili generalnie Ameryka Łacińska zaczyna troszkę bardziej odkrywać, natomiast my skupiamy się, powiedzmy, na tych tradycjach. I o czym trzeba powiedzieć, że de facto, no jeżeli byśmy sobie pojechali gdzieś tam na jakiś tianguis z Meksyku, czyli na takie targi, powiedzmy, na taki rynek, nazwijmy to, bazarek może, powiedzmy, w ten sposób, no to w porze deszczowej znajdziemy osoby, które będą sprzedawały zebrane grzyby. Bo generalnie, proszę Państwa, to co, o czym Państwu powiedziałem, no dla nas grzyby to jest synonim jesieni, czy późnego lata, powiedzmy, tak? Ale dla Latynosów, dla Meksykanów na przykład, którzy nie mają 4 pór roku, tylko mają de facto 2 pory roku, no to oni nie będą mówili o zimie, no bo dla nich zima to jest pora sucha, tak? Lato to jest pora deszczowa. A z drugiej strony, o czym też trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że grzyby w kulturach prekolumbijskich, do tego za chwileczkę przejdę, były rośliny. Znaczy, grzyby nie są roślinami, no były bytami świętymi, nazwijmy to w ten sposób, bo czy świętym gatunkiem. Dlaczego? Dlatego, że one po prostu

też ich występowanie, nazwijmy w ten sposób, było sygnałem, że już zbliża się pora deszczowa. W związku z tym, powiedzmy, kiedy była ta pora deszczowa, no to były też te grzyby. I tutaj, o czym też trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że również i w kulturach prekolumbijskich niekoniecznie każda kultura, powiedzmy, z tymi grzybami się przyjaźniła. Kultury północnej Ameryki, czy kultury Mezoameryki, czyli powiedzmy, no, Aztekowie przede wszystkim i Majowie, te najbardziej, dwie najbardziej znane, ale i Zapotekowie, ale i Mixtekowie, ale i Toltekowie i inne kultury prekolumbijskie, inne cywilizacje prekolumbijskie znały grzyby i te grzyby, powiedzmy, gdzieś tam funkcjonowały. Co więcej, proszę Państwa, jeżeli tutaj już przeskoczymy sobie gładko do tematu grzybów w epoce prekolumbijskiej, no to można powiedzieć tak, że dla tych kultur grzyby były roślinami świętymi. I tutaj najlepszym przykładem chociażby są właśnie Aztekowie. Dlaczego? Dlatego, że no już kiedy przybyli Europejczycy, kiedy przybyli hiszpańscy kronikarze, głównie osoby duchowne, no bo one głównie umiały czytać i pisać, powiedzmy, konkwistadorzy niekoniecznie, no to zaczęto opisywać zwyczaje ludu Mexika i zwrócono szczególną uwagę na grzyby, które były używane podczas ceremonii religijnych. Zresztą, o czym też trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że powiedziałem Państwu, że w kulturze azteckiej, czy w ogóle generalnie w kulturach prekolumbijskich, ale powiedzmy tutaj na tych Aztekach jak gdyby kładę nacisk, może powiedzmy w ten sposób. Dlaczego? Dlatego, że po prostu tutaj chciałbym się odwołać do języka nahuatl. Istniały słowa, które były związane właśnie z grzybami, czyli mówimy o przede wszystkim o słowie nanakatl, które oznaczało po prostu takie boskie mięso. Czy też rozwinięcie, powiedzmy, znaczy w zasadzie ono oznaczało mięso po prostu. Natomiast mamy takie rozwinięcie tego słowa, którym jest teonanakatl, czyli właśnie boski grzyb, ale też również mówi się tutaj o słowie, które oznacza po prostu ciało bogów. I zresztą, proszę Państwa, żeby było śmieszniej, czy ciekawiej może w ten sposób, grzyby też miały swoją boginię, bowiem istniała bogini, która się nazywała Nanakacin. Właśnie związana była ona z grzybami. I co ciekawe, proszę Państwa, od tego słowa nanakatl wywodzą się też nazwy geograficzne, takie jak chociażby Nanakatepec, czyli Góra Grzybów, czy Nanakamilpa, czyli miejsce, gdzie rosną grzyby. Tu prawdopodobnie, proszę Państwa, nazwy tych miejscowości wzięły się no właśnie stąd, że tam po prostu tych grzybów było całkiem sporo. Ale powracając do samych Azteków. No tutaj mówimy, proszę Państwa, o niekoniecznie o grzybach w gastronomii, chociaż zapewne one też były spożywane. Natomiast mówimy tutaj o grzybach, które były wykorzystywane w obrzędach, po prostu obrzędach religijnych. Dlaczego? Dlatego, że trzeba przypomnieć, że dla Azteków świat bogów po prostu nie był całkowicie oddzielony od świata ludzi. No można powiedzieć w ten sposób, że obydwa światy stale się przenikały i osoby, które pełniły funkcje religijne, takie jak chociażby kapłani czy curanderos, czyli uzdrowiciele, no starały się odczytywać znaki pozostawione przez siły nadprzyrodzone. I tutaj w zasadzie można powiedzieć, że właśnie w tym kontekście niektóre grzyby były postrzegane właśnie jako środek pozwalający zbliżyć się do sfery duchowej. Co ciekawe, proszę Państwa, jak wspominają hiszpańskie kroniki, mówi się tutaj o ceremoniach, podczas których uczestnicy spożywali specjalnie przygotowane grzyby. Następnie pojawiały się rozmaite jakieś tam wizje, które oczywiście były interpretowane jako przekazy od bogów, czy od przodków, czy od sił opiekuńczych, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i tu pojawia się pewien konflikt. Dlaczego?
dlaczego? Dlatego, że Hiszpanie, owszem, z grzybami się znali. Hiszpanie, czy no powiedzmy mieszkańcy Półwyspu Iberyjskiego, no bo jakbyśmy Baskowi powiedzieli, że jest Hiszpanem, no to mógłby się nas co najmniej obrazić. Ale no właśnie, te grzyby były elementem gastronomii. One nie, to nie były te odmiany, które powiedzmy były używane do celów religijnych, te nazwijmy to grzyby związane. No głównie prawdopodobnie były to psylocyby, czyli rozmaite grzyby z gatunku łysiczkowatych, które zresztą w Polsce też rosną. I zresztą są też osoby, które je spożywają w określonych celach. Natomiast o czym trzeba tutaj powiedzieć, że no de facto dla Hiszpanów takie zjawisko no było po prostu niezrozumiałe. Tak? No a wręcz można było powiedzieć tak, że dla owych skrybów, owych kronikarzy, którzy, tak jak wspomniałem Państwu, w znakomitej większości, jeżeli nie wszyscy, no to na pewno była to większa większość, no takie zwyczaje po prostu stanowiły wręcz dowód po prostu no, działalności jakichś diabelskich sił. No. Natomiast dla samych Azteków można powiedzieć tak, że była to po prostu część ich tradycyjnego życia religijnego. Z tym, że od razu o czym też trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że stosunku Azteków do grzybów nie możemy sprowadzać wyłącznie do ceremonii, no bo też było wiadomo i o tym to też pojawia się w kronikach, że wiele gatunków było zbieranych jako pożywienie, no i podobno też w metropoliach azteckich z Tenochtitlan na czele sprzedawano ogromną liczbę rozmaitych produktów pochodzących tam nie wiem, z pól, jezior, lasów, no, produktów konsumpcyjnych, wśród których też znajdowały się różne grzyby gatunków jadalnych. Natomiast to mówimy, proszę Państwa, o Aztekach. Jeżeli byśmy chcieli się skupić na kolejnej kulturze, na kolejnej cywilizacji bardzo, bardzo znanej, ale położonej nieco na południe od Azteków, ale z którą Aztekowie też mieli do czynienia, czyli Majowie, których przypomnę Państwu, że kultura w zasadzie sięga od czasów, no na pewno sprzed naszej ery, do mniej więcej przełomu XVI i XVII wieku, w różnych oczywiście, w różnych tam częściach, no to tutaj akurat w tym przypadku problem pojawia się taki, że akurat nazwijmy to kronikarze, którzy opisywali świat Majów, de facto sprowadzali stosunek Majowie i grzyby wyłącznie do aspektu tego nazwijmy to rytualnego, czyli do używania psylocybów, czyli po prostu grzybów halucynogennych. Chociaż, o czym też trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że na terenie dzisiejszej Gwatemali i południowego Meksyku, czyli właśnie na terenach, na których zamieszkiwali Majowie i które zamieszkują ich potomkowie, odnajdywane były tak zwane kamienne grzyby. Co to są kamienne grzyby? To takie mówimy, proszę Państwa, o niewielkich rzeźbach, które przypominają kształtem grzyby i które powstawały przez wiele stuleci przed przybyciem Europejczyków. Natomiast obecnie, proszę Państwa, trwa dyskusja, jaką dokładnie pełniły funkcję, dlatego że niektórzy badacze twierdzą, że owe kamienie miały znaczenie religijne i mogą świadczyć o szczególnej roli grzybów w życiu dawnych mieszkańców regionu. A niektórzy nie. No ale jeżeli spojrzymy też na inne ludy Mezoameryki, no to możemy sobie powiedzieć tak, że na przykład wspomniane przeze mnie wcześniej dwa ludy oaxakańskie, czyli Zapotekowie i Mixtekowie, których potomkowie po dzień dzisiejszy też zamieszkują w stanie Oaxaca. No można powiedzieć tak, że też mieli tradycje związane z grzybami i można powiedzieć też tak, że to właśnie te tradycje przetrwały czasy kolonialne i dotrwały aż, no de facto można powiedzieć tak, do czasów współczesnych. O czym też trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że
z pewnością osoby, które zajmowały się tymi grzybami, wiedziały o nich sporo. Wiedziały, które gatunki są jadalne, które są gatunkami leczniczymi, a których po prostu należy unikać. I ta wiedza prawdopodobnie była przekazywana ustnie z pokolenia na pokolenie. No oczywiście, no, jak możecie się Państwo domyśleć, no, nie istniało coś takiego jak podręczniki czy atlasy grzybów, no ale umówmy się, podręczniki czy atlasy grzybów to pewnie też się pojawiły no najwcześniej, sądzę, że w wieku XX. Natomiast powiedzmy taką rolę takich nauczycieli po prostu no, pełniły starsze pokolenia, czyli nie wiem, rodzice, dziadkowie czy starszyzna. I tutaj o czym też trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że tu pojawia się taki aspekt, nazwijmy to duchowo-fizyczny, związany z po pierwsze codziennym życiem, a z drugiej strony, proszę Państwa, z takimi aspektami jak medycyna czy religia. Dlaczego? Dlatego, że można powiedzieć tak, że te wszystkie trzy dziedziny łączyły się ze sobą. Ta granica była bardzo, bardzo słabo widoczna. To znaczy, jeżeli powiedzmy ktoś zachorował, szukano pomocy uzdrowiciela. A uzdrowiciel, proszę Państwa, zazwyczaj uzdrowiciela, czyli właśnie tego curandero, o którym Państwu opowiadałem. Zresztą instytucja curanderos po dzień dzisiejszy w Ameryce Łacińskiej istnieje i ma się nieźle tak naprawdę, no bo bardzo dużo osób powraca do tej tradycyjnej medycyny, która zresztą często jest medycyną, nazwijmy to, skuteczną, pod warunkiem, że mamy do czynienia z osobą, która rzeczywiście wie, w jaki sposób daną medycynę używać. Natomiast powracając do owych curanderos, no właśnie, te osoby po prostu używały zazwyczaj środków pochodzenia naturalnego, czyli no nie wiem, powiedzmy jakichś tam roślin, ziół, korzeni, żywic, ale często tak samo używano właśnie grzybów. Zresztą psylocyby, proszę Państwa, de facto używane przez curanderos miały pełnić rolę uzdrowieńczą i podobno nawet pełniły. Także, proszę Państwa, tutaj w zasadzie można powiedzieć tak, że jeżeli chodzi o generalnie w ogóle, proszę Państwa, o chorobę, no tutaj nie mówimy tutaj o jakimś aspekcie fizycznym, ale mówiono tutaj, proszę Państwa, o zaburzeniu równowagi pomiędzy człowiekiem a światem natury czy światem duchowym. No i tę równowagę należało przywrócić i być może również grzyby tutaj w tym przypadku pełniły podobną rolę. Przerwę sobie zrobiłem, bo się nagadałem.

mówiąc o pozostałych kulturach prekolumbijskich, tych największych, nazwijmy to, czyli Inkowie czy Mujskowie, no wiadomo jest, że tam w tych kulturach owszem, też grzyby się pojawiały, natomiast nie w takiej skali, powiedzmy właśnie, jak u ludów mezoamerykańskich. W związku z tym tutaj, powiedzmy, stawiam kropkę, a w zasadzie średnik, bo przechodzimy sobie, proszę Państwa, do czasów kolonialnych, czyli do czasów, kiedy to Hiszpanie podbili tereny współczesnej Ameryki Łacińskiej i zaczęli wprowadzać swoje porządki. Hiszpanie oczywiście i Portugalczycy, żeby nie było, nie robię zbytniego uproszczenia. Natomiast to jest to, o czym Państwu wspominałem. Ludy iberyjskie, Hiszpanie, Baskowie, Portugalczycy, Galicyjczycy, Katalończycy i zapewne, no, kto tam ma jaką autoświadomość. Natomiast, powiedzmy, mieszkańcy, nazwijmy to Półwyspu Iberyjskiego, znali grzyby, dlatego że stanowiły one część kuchni czy lokalnej gastronomii. Ale z rolą grzyba jako, nazwijmy to, elementu religijnego, elementu rytualnego, z pewnością się oni nie spotkali. W związku z tym stąd też można powiedzieć tak, że no, pojawiło się taki dwojaki stosunek. Bo można byłoby się zapytać, czy Hiszpanie walczyli z grzybami, czy nazwijmy to kulturą spożywania grzybów. No i tak, i nie. Bo nie walczono, proszę Państwa, z grzybami jako z pokarmem, natomiast no, walczono ze wszystkim, co wiązało się z dawnymi wierzeniami religijnymi wszystkich tych ludów, które zostały podbite przez Hiszpanię, no i Portugalię zresztą też. Dlaczego? Dlatego, że tak jak powiedziałem Państwu, no, dla europejskich misjonarzy, czy europejskich kronikarzy, no, generalnie europejskich duchownych z XVI wieku, religie ludów prekolumbijskich, Azteków, Majów, innych ludów mezoamerykańskich, ludów andyjskich i tak dalej, no były de facto pogaństwem, które po prostu należało wykorzenić. I mówimy, proszę Państwa, no nie tylko, znaczy w zasadzie wykorzenieni we wszystkich aspektach, czyli i świątyniach, i osobach, które zajmowały się religią, czyli kapłanach czy uzdrowicielach, i o świętach religijnych, i o lokalnych bóstwach, i o lokalnych również praktykach obrzędowych. W związku z tym, jeżeli na przykład podczas takich obrzędów po prostu wykorzystywano określone gatunki grzybów, no to jak możecie się Państwo domyślić, po prostu Hiszpanie, generalnie administracja kolonialna traktowała je jako element niebezpieczny i jako element wymagający zwalczenia. I zresztą można powiedzieć tak, że w kronikach z pierwszych dziesięcioleci po podboju można znaleźć opisy ceremonii, no, które no, budziły, nie chcę powiedzieć, że obawy, ale pewien niesmak ze strony duchownych Kościoła katolickiego. Dlaczego? Dlatego, że po prostu no, Hiszpanie obserwowali ludzi, którzy spożywali grzyby podczas uroczystości religijnych, a następnie doświadczali wizji. Natomiast, no, jak możecie się Państwo domyślić, no, dla europejskich księży, którzy wychowani byli w tej kulturze judeo-chrześcijańskiej, no, takie działanie było trudne do zaakceptowania i w zasadzie można powiedzieć tak, że po prostu uważano takie praktyki jako po prostu działanie sił nieczystych. W związku z tym, w efekcie przez kolejne stulecia po prostu prowadzono działania mające ograniczyć, czy też całkowicie wykorzenić dawne obrzędy. Przede wszystkim tu mówimy o terenach Mezoameryki, głównie centralnego i północnego Meksyku, gdzie te tradycje związane z rytuałami grzybowymi były najbardziej rozwinięte. A zarazem, o czym też trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że to było tylko oficjalnie. No bo ja przypomnę Państwu, że
w przeciwieństwie do pięknych krajów Ameryki Północnej, położonych na północ od Meksyku, czyli Stanów Zjednoczonych i Kanady, czyli krajów, które były kolonizowane głównie przez kolonizatorów, przez osoby pochodzące z krajów, czy w zasadzie z jednego kraju, jakim było Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii, gdzie też istniała pewna troszkę inna filozofia związana z, powiedzmy, odłamami protestanckimi, nazwijmy to. W tamtych krajach, powiedzmy, starano się walczyć z aspektami ludności rdzennej, nie tylko, że tak powiem, fizycznie, ale również, jeżeli chodzi o rozmaite tradycje, tak? Także jeżeli sobie spojrzymy na współczesną Kanadę, a zwłaszcza Stany Zjednoczone, może powiedzmy tak, to ludności rdzennej tam prawie nie spotkamy. W Kanadzie może troszkę więcej, natomiast jeżeli sobie zobaczymy na tradycje, kulturę, powiedzmy, tych dwóch państw, ten aspekt rdzenny jest bardzo, bardzo słaby, w zasadzie niewidoczny, a jeżeli się pojawia, to bardzo często on się po prostu gdzieś tam odradza, na zasadzie takiej, że mam jakieś tam korzenie indiańskie i w zasadzie to trzeba było postudiować, bo może coś tam znajdę, a jak coś tam znajdę, to wymyślę, jeszcze dodam coś tam ze swojej własnej filozofii, i powiem, że tak właśnie jest. Natomiast w przypadku krajów Ameryki Łacińskiej, zwłaszcza Hiszpanii, stosowali taką, powiedzmy, z jednej strony walkę, bo jednak trzeba było wprowadzić ten element judeo-chrześcijański, element katolicki przede wszystkim, tak? Bo wszyscy, przepraszam bardzo, musieli stać się katolikami, nie było innej opcji. A zarazem też patrzono na to bardzo mocno przez palce, dzięki czemu właśnie w Ameryce Łacińskiej doszło do tego metysażu kulturowego, kulturowo-religijnego, przypomnę Państwu, że Virgen de Guadalupe, czyli Matka Boska z Guadalupe, de facto to jest Tonantzin, czyli prekolumbijska bogini. I tutaj, nie obrażając, proszę Państwa, nie obrażając katolików, ale spora część Meksykanów tak uważa. Natomiast o czym trzeba powiedzieć? Właśnie ten metysaż kulturowy również spowodował, że spora część z tych tradycji gdzieś tam przetrwała. Ona może nie występowała oficjalnie, ale ona gdzieś tam, powiedzmy, nie chcę powiedzieć, że ona zeszła do podziemia, ale powiedzmy, nazwijmy to w ten sposób, że ludność rdzenna nadal gdzieś tam w ukryciu, czy przynajmniej nie chwaląc się tym, praktykowała swój światopogląd, swoje wierzenia religijne jeszcze pochodzące z czasów prekolumbijskich, i to nie tylko na terenie Meksyku, nie tylko na terenie Ameryki Środkowej, również na terenie Ameryki Południowej. Zresztą tak mamy po dzień dzisiejszy. Praktykowała tam, gdzie jeszcze istniała, bo w sporej części już po prostu została wybita w pień. Ale dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że owszem, nie organizowano wielkich ceremonii, takich jakie miała, z jakimi mieliśmy do czynienia w epoce prekolumbijskiej, ale ta wiedza istniała i ona była przekazywana w rodzinach, w niewielkich wspólnotach, i dzięki temu, proszę Państwa, ona przetrwała, zwłaszcza na terenach, które były słabo dostępne. Chociażby mówimy tutaj na przykład o terenach górskich, tak? Jeżeli spojrzymy sobie, proszę Państwa, na takie stany jak Oaxaca, jak Puebla czy Hidalgo, to de facto możemy powiedzieć tak, tam owszem istniała administracja kolonialna, ale ona głównie skupiała się na miastach. Cała reszta była dosyć słabo kontrolowana i to właśnie tam zachowało się wiele tradycji dzięki tej izolacji geograficznej, która po prostu działała jako taka naturalna ochrona kultury lokalnej. Zarazem też, o czym powiedziałem Państwu, o tym metysażu, tak? O tym wzajemnym przenikaniu się kultur, również i kultury kulinarnej, tak? Bowiem de facto Europejczycy też zaczęli, z jednej strony przywieźli swoje produkty, ale z drugiej strony też zaczęli poznawać miejscowe produkty, o których po prostu wcześniej nie mieli pojęcia, tak? To również dotyczyło grzybów. I można powiedzieć tak, że w zasadzie
z jednej strony istniała ta europejska tradycja, która wykorzystywała grzyby jako składnik potraw, natomiast z drugiej strony no, też istniała wiedza ludów rdzennych o pewnie setkach lokalnych gatunków. No i o czym też trzeba powiedzieć, bo de facto, no już teraz przeskoczymy sobie do czasów współczesnych, natomiast dzięki temu, że administracja hiszpańska czy portugalska również w mniejszym stopniu patrzyły na to przez palce, znaczy na to, co się dzieje gdzieś tam na prowincji, powiedzmy, gdzie w tych częściach trudno dostępnych, bo to nie tylko były rejony górskie, to też była selwa tropikalna chociażby, no dzięki temu właśnie te rozmaite tradycje, również tradycje kulinarne przetrwały. I dzięki temu można powiedzieć, że no właśnie w takich krajach jak Meksyk czy Gwatemala czy Chile chociażby też, te tradycje związane z konsumpcją grzybów w celach, tak jak jeszcze raz mówię, kulinarnych, nie rytualnych, te tradycje przetrwały. Chociaż oczywiście zapewne w mniejszym stopniu. Kolejna sprawa, proszę Państwa, jeszcze jest taka. Dlaczego ta wiedza, która dotyczy grzybów w Ameryce Łacińskiej, w zasadzie ogranicza się tylko do terenów wiejskich? No dlatego, że mniej więcej no, czy mamy, powiedziałbym, że mamy do czynienia z tym samym, co w Polsce, tak? Czyli no, rozwojem przemysłowym przede wszystkim, z rozwojem miast, z industrializacją, z budową dróg, ale przede wszystkim też z migracjami ludności, gdzie ludność z tych terenów wiejskich przedostawała się do miast, żeby tam znaleźć po prostu lepsze warunki życia. I gdzie powoli po prostu zaczynała zapominać. Tak? No, my w Polsce nadal powiedzmy gdzieś tam kultywujemy te wyjazdy do lasów na grzyby, ale pewnie też nie wszyscy. Tak? Ja podejrzewam, że mógłbym pokazać wiele osób, które po prostu powiedzą, a no tak, fajnie, no tak, słyszałem, że coś takiego jest, ale zupełnie nie mam pojęcia, z czym to się je. I no de facto, jeżeli ktoś nam tego nie pokazał, no to sami tego nie będziemy widzieli. No możemy oczywiście przestudiować jakiś tam atlas grzybów, no ale to też ta wiedza gdzieś tam skądś będzie przyswojona, prawda? Czy to będzie wiedza, którą przekazali nam rodzice, czy nasi rodzice, czy dziadkowie, czy będzie to wiedza, którą żeśmy poznali z książek. Tak czy inaczej, no sami musimy to też jakoś poznać, no chyba, że powiedzmy metodami empirycznymi, czyli po prostu próbując różnych gatunków grzybów, co niekoniecznie może pozytywnie wpłynąć na nasze zdrowie. No i o czym tutaj trzeba powiedzieć, kiedy nazwijmy to powrócimy do czasów współczesnych, czyli powiedzmy do XIX wieku, bo wcześniej powiedzmy przed tym, znaczy do XX wieku, przepraszam, wcześniej powiedzmy przed tym XX wiekiem owe tradycje gdzieś tam widoczne były raczej na terenach wiejskich. Później, kiedy nazwijmy to wraz z rozwojem przemysłu doszło też do rozwoju naukowego, no to nagle się okazało, że badacze zaczęli odkrywać, że na przykład mieszkańcy wielu regionów Meksyku posiadają niezwykle szczegółową wiedzę na temat grzybów, że poznają, że potrafią rozpoznawać dziesiątki gatunków, że wiedzą, w jakich warunkach rosną, jak należy je przygotowywać, kiedy pojawiają się po pierwszych deszczach i tak dalej. No i w ten sposób też na terenie Ameryki Łacińskiej rozwinęła się taka, ja mówię to raczej jest pseudonauka, to nie jest dokładnie, no, znaczy być może osoby, które się tym zajmują, to by mnie zaraz tutaj skrzyczały, ale no to nie jest dokładnie, wydaje mi się,
stricte nauka. Mówię, proszę Państwa, o czymś takim, co nosi nazwę etnomykologia, czyli taka dziedzina, która bada relacje pomiędzy ludźmi a grzybami. To jest dziedzina, która, no powiedzmy, mówi nie tylko o biologii grzybów, ale też o ich miejscu w kulturze, w religii, w medycynie, w codziennym życiu. Dlaczego akurat wspominam, proszę Państwa, o etnomykologii? Dlatego, że właśnie dla etnomykologów Meksyk jest jednym z najważniejszych badań etnomykologicznych na świecie. Podobnie zresztą tak jak Europa Środkowa. Dlatego też można powiedzieć tak, że tutaj wykształciły się takie pewne systemy alternatywne, systemy wiedzy przyrodniczej. No i okazało się, proszę Państwa, również o tym, że oprócz tej wiedzy, nazwijmy to, którą gdzieś tam przekazywali nam kronikarze, zaczęto dokumentować po prostu lokalne tradycje. No, mówimy, cały czas pozostajemy tutaj, proszę Państwa, w Meksyku, ale generalnie można powiedzieć tak, że owi etnomykolodzy zaczynają rozmawiać ze starszymi mieszkańcami, zapisują nazwy grzybów w lokalnych, rdzennych językach, opisują dawne zwyczaje związane z ich zbieraniem. No, można powiedzieć tak, że celem tego jest, tych wszystkich działań, jest zachowanie wiedzy, która po prostu przez stulecia była przekazywana de facto wyłącznie ustnie. Chociaż oczywiście, jak możecie Państwo domyśleć, nie jest to łatwe zadanie, ale jeszcze pozostając w Meksyku, zresztą w tym Meksyku trochę jeszcze zostaniemy, można powiedzieć też tak, że w wielu krajach regionu rośnie zainteresowanie grzybami jako elementem dziedzictwa kulturowego oczywiście, ale na przykład właśnie szczególnie w Meksyku, na przykład organizowane są rozmaite festiwale, czy targi, czy wydarzenia edukacyjne właśnie związane z grzybami, czy tą kulturą, powiedzmy, zbierania i spożywania grzybów. Zresztą w Meksyku takie festiwale regularnie się odbywają w kilku stanach tego kraju. I de facto można powiedzieć tak, że ich celem nie jest tylko promocja lokalnej kuchni, ale również ochrona tradycji związanych ze zbieraniem grzybów. Podczas takich wydarzeń można na przykład uczestniczyć w wycieczkach terenowych, w warsztatach rozpoznawania gatunków, czy spotkaniach poświęconych historii regionu. A jednocześnie, proszę Państwa, rozwijają się również inne gałęzie, takie jak chociażby właśnie nowoczesna gastronomia, no bo proszę Państwa, grzyby stają się modne, tak? No trzeba coś nowego dodać, w związku z tym, jeżeli mamy szefów kuchni, którzy się liczą i którzy muszą wymyślać nowe dania, no to czemu oni, tak, że tak powiem, nie mogą sobie zajrzeć, że gdzieś tam w jakiś tam, zwłaszcza mówimy, jeżeli mówimy o szefach kuchni, którzy rzeczywiście stawiają mocny akcent na tradycyjną gastronomię kraju, z którego pochodzą, czyli właśnie chociażby mówimy o szefach kuchni wspomnianego wcześniej Meksyku, ale i Peru, czyli tych dwóch najpotężniejszych, powiedzmy, gastronomii czy kuchni z Ameryki Łacińskiej. Bardzo często, proszę Państwa, lokalni szefowie kuchni to są osoby, które mają też takie zacięcie troszkę antropologiczne, czyli jednym słowem mówimy o osobach, które po prostu przemierzają te wioski i dowiadują się, jaki jeszcze nowy element można dodać do kuchni po to, żeby ją urozmaicić. No i zapewne tutaj też te grzyby się pojawiają. Zarazem też, proszę Państwa, rozwijają się badania naukowe, biologiczne, medyczne, gdzie po prostu analizowany jest skład chemiczny różnych gatunków, czy potencjalne zastosowanie grzybów. I tutaj też punktem wyjścia są informacje, które pochodzą właśnie od tych lokalnych społeczności, które od wieku wykorzystują określone gatunki grzybów w medycynie ludowej. Natomiast oczywiście też pojawia się ten aspekt stricte biologiczny obok aspektu naukowego i kulinarnego, czyli mówimy tutaj o
badaniu roli w funkcjonowaniu roli grzybów oczywiście w funkcjonowaniu ekosystemów, czyli o tym, że grzyby rozkładają materię organiczną, że uczestniczą w obiegu składników odżywczych, czy tworzą pewne mocno skomplikowane relacje z roślinami. Zresztą, proszę Państwa, prawda jest taka, że bez grzybów nie mielibyśmy lasów.

0: to promocja.
1: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
0: To była autopromocja.
2: Reklama.
3: Kiciu,
4: a?
3: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Po reklamie.
7: Kiedy walą się reżimy, to powstają nowe systemy. A kiedy latynos wchodzi na latynoskę,
8: powstają szczęśliwi ludzie, obywatele Republika Latina.
9: No i proszę Państwa, przejdźmy do tego aspektu jeszcze duchowego, kiedy już jesteśmy w czasach współczesnych, czyli grzybów, które pełnią rolę rytualną. Zanim przejdziemy do gastronomii, taki bardzo krótki, no mam nadzieję, że bardzo krótki wtręt, bo o tym też trzeba powiedzieć. Zwłaszcza, że dla wielu osób, które gdybyśmy powiedzmy podali im temat grzyby i Ameryka Łacińska, no to powiedzą psylocyby i Maria Sabina. I to będzie oczywiście, proszę Państwa, prawda, ale w zasadzie można powiedzieć tylko część tej prawdy, bowiem de facto można powiedzieć tak, że jeżeli byśmy się zastanowili nad rolą grzybów we współczesnej Ameryce Łacińskiej, no to żaden z tych tematów nie wzbudza dziś takiego zainteresowania, no właśnie jak psylocyby, jak grzyby halucynogenne i substancja w nich zawarta, czy dwie substancje w nich zawarte, czyli psylocybina i psylocyna. Bo no, niektórzy mówią tak, że to jest część bardzo skądinąd fascynującego dziedzictwa kulturowego. Inni powiedzą, że no tutaj to jest temat, który był i nadal jest przedmiotem badań naukowych. Jeszcze inni powiedzą, że będą mówili o tej kontrkulturze lat 60. XX wieku, czyli ruchu hipisowskim, czy eksperymentach z psychodelią. Natomiast problem jest taki, że jeżeli chodzi o psylocyby, no to mówimy tutaj o fenomenie, który trwa pewnie od setek, jeżeli nie tysięcy lat. Po pierwsze, proszę Państwa, o czym też trzeba powiedzieć, psylocyby nie są narkotykiem. To już jest pierwsza rzecz, chciałbym Państwu powiedzieć. Do tego tematu jeszcze za chwileczkę powrócę. Dlaczego? Dlatego, że wspominałem Państwu w poprzedniej części audycji o Aztekach, o Teonanacatl, czyli tym boskim grzybie czy ciele bogów. I prawdopodobnie to określenie odnosiło się ono właśnie do grzybów, które zawierają substancje psychoaktywne. Zarazem też, o czym trzeba powiedzieć, że tego typu rośliny, czy tego typu, no mówię jeszcze raz, grzyby nie są roślinami, grzyby są grzybami po prostu, no ale tego typu elementy, jak grzyby, jak psylocyby, jak grzyby halucynogenne, jak peyote, jak jagę, czyli ayahuasca, i jak inne tego typu elementy, które, że tak powiem, mają na celu przenieść nas na inny poziom świadomości, to są to substancje rytualne, to są substancje religijne, które niestety przez nas, współczesną kulturę północną, nazwijmy to, czyli euroamerykańską, nazwijmy to tak, kulturę zachodnią, zostały zwulgaryzowane i sprowadzone do miana rozrywki, czyli de facto do miana narkotyku. Żaden szanujący się rdzenny mieszkaniec Ameryki Łacińskiej, żaden szanujący się Indianin nie będzie używał tego typu substancji do celów rozrywkowych, do celów relaksacyjnych. To są, proszę Państwa, substancje, które są zarezerwowane wyłącznie albo dla kapłanów miejscowych religii, tak, czy miejscowych wierzeń, albo właśnie dla curanderos. I już. I zwykły, z przeproszeniem, zwykły Indianin, na przykład z Sierra Masateca, nie będzie ładził i wcinał grzybów, bo nie ma w tym żadnego interesu. Czy żaden mieszkaniec selwy amazońskiej nie będzie chodził i obgryzał pewnego gatunku drzew kory, tylko dlatego, żeby czy tam lizał jakichś innych żabek, powiedzmy, czy właśnie, czy żeby poczuć jakiś tam odmienny stan świadomości, podobnie zresztą zapomniałem, jak oni się nazywają. Wszystko jedno, jednym z ludów z zachodniego Meksyku, który spożywa peyote. Zapomniałem, jak oni się nazywają, ale sobie przypomnę, Państwu powiem. Natomiast powracając do samych grzybów. Generalnie powiedziałem Państwu, że w kulturach Mezoameryki psylocyby pełniły przede wszystkim funkcje religijne, lecznicze i rytualne. Bowiem te grzyby po prostu były wykorzystywane po to, żeby wywołać pewne doświadczenie, ale to samo doświadczenie też nie było celem samym w sobie. Liczył się jego sens. To znaczy wizje, sny, emocje czy jakieś inne stany świadomości po prostu były interpretowane jako źródło wiedzy o chorobie, o problemach społecznych czy świecie duchownym. Czyli mówimy po prostu o tych grzybach, które nie były produktem rekreacyjnym, ale narzędziem wykorzystywanym w określonym kontekście kulturowym. I o czym też trzeba powiedzieć, proszę Państwa, mieszkańcy Mezoameryki nie dysponowali współczesnymi pojęciami psychologii, psychiatrii czy neurologii. Świat był postrzegany inaczej niż obecnie. A granica pomiędzy tym, co naturalne, a tym, co nadprzyrodzone, była po prostu mniej wyraźna. I dlatego można powiedzieć tak, że te doświadczenia wywoływane przez grzyby były interpretowane przede wszystkim przez pryzmat religii, tradycji czy wspólnoty. I jak wspominałem Państwu też, po podbaju tych terenów przez Hiszpanów, wiele z tych praktyk po prostu zostało zakazanych czy zepchniętych do podziemia de facto, ale one nie zniknęły całkowicie. One przetrwały w niektórych częściach Meksyku, bo cały czas pozostajemy w tym kraju. No i jednym z takich miejsc był południowo-meksykański stan Oaxaca. W tym stanie, w północnej części, w górach o nazwie Sierra Masateca, żyje lud Masateków. Społeczność, która zresztą przechowała część dawnych tradycji związanych właśnie z rytuałem spożywania psylocybów. I wśród Masateków przyszła na świat osoba, kobieta, której, można powiedzieć tak, że nazwisko stało się znane niemal na całym świecie, która stała się, można powiedzieć, wręcz częścią popkultury, tak jak Che Guevara. Przepraszam, że porównuję ją do Che Guevary, ale de facto Che Guevara też jest bardziej elementem popkultury. Mowa o pani, która nazywała się Maria Sabina Magdalena Garcia. Znana jest po prostu jako Maria Sabina. Urodzona w miejscowości Guautla de Jimenez w północnej części stanu Oaxaca 22 lipca 1894 roku. Zmarła również tam 23 listopada 1985 roku. Żyła 91 lat. Osoba moim zdaniem wybitna. Osoba, zresztą, której poświęciłem kiedyś audycję, a to było już ponad 10 lat temu, więc cały czas noszę się z planem, żeby zrobić jeszcze jedną audycję o Marii Sabinie. Tym razem nieco dłuższą. Osoba niezwykle skromna i osoba, dla której jej wiedza stała się jej osobistym przekleństwem. Osoba, która bardzo mocno cierpiała w swoim prywatnym życiu. A zarazem, tak jak powiedziałem Państwu, osoba, która stała się częścią światowej światowej popkultury. I to mówię, proszę Państwa, światowej, nie tylko latynoamerykańskiej. Maria Sabina, która, tak jak powiedziałem Państwu, urodziła się w miejscowości Cuautla de Jimenez, która pochodziła z ubogiej rodziny, ale też osoba, która wzrastała w takim środowisku, w którym ta tradycyjna wiedza była czymś naturalnym. Jak odkryła Maria Sabina działanie psylocybów? Przypadkowo, tak jak powiedziałem Państwu, to była dziewczynka, znaczy to była kobieta, no ale wcześniej jeszcze dziewczynka, która pochodziła z no, takiej tradycyjnej wiejskiej rodziny, no i kiedyś któregoś dnia wypasała owce w górach, głodna się zrobiła, no zobaczyła, że rosną jakieś takie właśnie dziwne grzybki, które wiedziała, że ludzie spożywali. Ona miała bodajże wtedy chyba 9 lat, no i stwierdziła, że no dobra, no skoro jedzą, no to pewnie nadaje się to do jedzenia i gasi głód. No i spożyła kilka tych grzybków, no i nie wiem, czy ugasiła głód, ale na pewno wprowadziła się w inny stan świadomości. I można powiedzieć tak, że no początkowo, jak wiecie Państwo, no to było takie no pierwsze doświadczenie z czymś, czego całkowicie nie znamy, czego całkowicie nie rozumiemy i co dopiero musimy poznać. W ciągu kolejnych lat no, Maria Sabina zaczęła eksperymentować z tymi psylocybami, zaczęła, no, można powiedzieć tak, przyswajać to, zaczęła się, no, zaprzyjaźniła się z nimi, można powiedzieć w ten sposób. Jeszcze nazywała te grzyby Hongos de San Pedro. A zarazem też odkryła w sobie no, ten dar bycia curanderą, tą uzdrowicielką i okazało się, proszę Państwa, że była ona osobą niesłychanie skuteczną, dzięki czemu no, można powiedzieć tak, że zaczęła cieszyć się olbrzymim autorytetem w lokalnej społeczności. O czym trzeba powiedzieć, proszę Państwa, owe psylocyby były używane jedynie podczas veladas. Veladas, czyli takich ceremoniach nocnego czuwania, gdzie zgłaszały się do niej osoby cierpiące z powodów różnych chorób, nie tylko fizycznych, ale i psychicznych, rozmaitych problemów rodzinnych, rozmaitych trudnych sytuacji życiowych. No i zarazem, o czym też trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że mówimy tutaj o ceremoniach, które odbywały się według określonych zasad, które miały charakter duchowy. Bo weźcie Państwo pod uwagę, tutaj chciałem powiedzieć, że gdybyście Państwo kiedykolwiek chcieli, bo w takich ceremoniach nadal można brać udział, oczywiście już bez Marii Sabiny. Natomiast generalnie jedną z bardzo ważnych rzeczy jest to, żeby na 2 czy 3 dni, już nie pamiętam w tej chwili, przed rozpoczęciem ceremonii zachować post. Od posiłków, od alkoholu, od innych używek i od figofago. W związku z tym tutaj

spożycie psylocybów, udział w tej ceremonii, no miał na celu wydobycie tego problemu, który nas trapił i walkę z nim. I okazuje się, proszę Państwa, bo to nie jest tak, że Maria Sabina zapraszała ludzi, częstowała ich grzybami, oni tam... Znaczy, po psylocybach nie ma, proszę Państwa, takich nie ma takich wizji, powiedzmy, że gdzieś tam coś tam nam jakieś dziwne światy się pojawiają. To jest raczej podobno wizja, że tak powiem, troszkę zmienionych kolorów, rozmaitych dźwięków i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tu też chodziło o to właśnie, żeby znaleźć pewną odpowiedź na to, w czym jest ten problem. I można powiedzieć tak, że w zasadzie przez kilka dziesięcioleci działalność Marii Sabiny pozostawała, no można powiedzieć, takim lokalnym fenomenem Sierra Mazateca, głównie w Guatla de Jimenez. Wszystko zmieniło się, proszę Państwa, w latach 50. XX wieku. Za pomocą pana, który nazywał się Robert Gordon Wasson, Amerykanin, żonaty z Rosjanką, i tutaj jest to bardzo ważny element, podkreślam, tego małżeństwa. Dlaczego? Dlatego, że Robert Gordon Wasson to był taki naukowiec amator, proszę Państwa, zarazem też dziennikarz, który no, usiłował sobie znaleźć jakiś ciekawy temat. I żeniąc się z Rosjanką, której imienia i nazwiska w tej chwili nie pamiętam, odkrył on, no właśnie, że grzyby można spożywać, tak? Bo no, okazało się, że kiedyś jego żona zaprosiła go na wycieczkę w Apalachy i, że tak powiem, była pełna szczęścia, kiedy znalazła mnóstwo gatunków grzybów, które nadawały się do jedzenia. No, dla pana Roberta było to całkowitym szokiem. No i nagle, że tak powiem, odkrył w sobie żyłkę naukowca, owego etnomykologa. Dlatego też wspominałem Państwu wcześniej, że dla mnie etnomykologia to nie jest stricte nauka. To jest raczej coś wymyślonego. Owszem, bardzo ciekawa gałąź, która no, łączy ten wpływ grzybów na kulturę, czy kultury poszczególnych ludów, ale de facto, niestety, może teraz się to troszkę zmieniło, ale początkowo zajmowały się nią osoby, które były takim bardziej naukowcami, amatorami, powiedzmy w ten sposób, właśnie jak pan Robert Gordon Wasson. Pewnego dnia pan Robert Gordon Wasson usłyszał właśnie o Marii Sabinie, więc postanowił się wybrać do Meksyku. Pojechał do Guatla de Jimenez, wziął udział w ceremoniach, w rytuałach odprawianych przez Marię Sabinę, no i nagle odkrył, że tu mamy po prostu do czynienia z nieoszlifowanym diamentem, który należałoby oszlifować i sprzedać. Napisał on o niej potężny artykuł, chyba, o ile dobrze pamiętam, w magazynie Life. Artykuł, który spotkał się z olbrzymim odzewem. Bo ja przypomnę Państwu, to był przełom lat 50. i 60. XX wieku, kiedy to zaczęła tworzyć się i narastać kultura, nazwijmy to, poszukiwania odmiennych stanów świadomości właśnie za pomocą używek. Między innymi związana z kulturą hippisów. No i nagle się okazało, że gdzieś tam w Meksyku, w kompletnie nieznanej części tego kraju, bo weźcie Państwo pod uwagę, że no nazwijmy to pewne substancje nielegalne były eksportowane z Ameryki Łacińskiej, zwłaszcza przez Meksyk, a również i z samego Meksyku do Stanów Zjednoczonych już od dziesięcioleci. Głównie mowa tutaj, proszę Państwa, o marihuanie, w mniejszym stopniu również kokainie. No ale na to zawsze był, jest i podejrzewam, będzie popyt. No więc w związku z tym nagle się okazało, że gdzieś tam właśnie w odległej części Meksyku mieszka jakaś kobieta, która uprawia rytuały związane z tajemniczymi grzybami, pod których wpływem można wejść w odmienne stany świadomości. No i nagle się okazało, że do Guatla de Jimenez zaczęły przybywać pielgrzymki liczące sobie, proszę Państwa, setki, jeśli nie tysiące ludzi. Głównie no właśnie młodych hipisów, którzy stwierdzili, że no właśnie tu mam

mamy do czynienia z psylocybami i trzeba wprowadzić się w ten stan odmiennej świadomości. I tutaj, proszę Państwa, pojawia się ten element rytuał według użycie rytualne versus użycie rekreacyjne. No bo ja jeszcze cały czas Państwu powtarzam. Maria Sabina nie używała psylocybów do celów rekreacyjnych. Ona nie zażywała tych psylocybów, czy nie częstowała uczestników ceremonii po to, żeby oni sobie przeżyli fajny odlot, tylko po to, żeby ich uzdrowić. A osoby, które przybywały ze Stanów Zjednoczonych, to wcale się nie chciały uzdrawiać. One chciały po prostu przeżyć fajny odlot. No i tutaj okazało się, proszę Państwa, de facto pojawiło się to przekleństwo dla Marii Sabiny. No bo osoba niesłychanie skromna, osoba uboga, bo Maria Sabina, tak jak pochodziła z biednej rodziny, takiej stan ekonomiczny nigdy jej nie uległ poprawie. Ona też zmarła jako uboga kobieta. Zresztą po kilku małżeństwach i iluś tam jeszcze dzieciach. I owszem, na początku przybywali jacyś tam naukowcy, dziennikarze, no ale potem się zaczęli pojawiać rozmaici artyści, a potem też hipisi. No i de facto okazało się, że to doświadczenie religijne, że to doświadczenie rytualne zostało zwulgaryzowane do doświadczenia emocjonalnego, do doświadczenia rekreacyjnego. Maria Sabina stała się osobą sławną, chociaż nigdy do tego nie dążyła. Ona nigdy nie chciała być, proszę Państwa, celebrytką. Zarazem też, dlatego, dlaczego powiedziałem Państwu o przekleństwie, dlatego, że po pierwsze, w ogóle życie Marii Sabiny nie było nigdy usłane różami. Te jej małżeństwa były bardzo nieszczęśliwe, ale zarazem też, nagle się okazało, że po prostu wielu mieszkańców Sierra Masateca zaczęło uważać, że takie zainteresowanie ze strony obcych jest po prostu zakłóceniem życia lokalnej społeczności. Zaczęły się pojawiać rozmaite konflikty, napięcia czy poczucie utraty kontroli nad własnymi tradycjami. No i tutaj okazało się, proszę Państwa, że wszystko, może powiedzmy w ten sposób. Z jednej strony część osób zaczęło próbować zmonetyzować komercjalizować, powiedzmy, ten rytuał, bo tak jak powiedziałem Państwu, Maria Sabina nie brała, w zasadzie nie brała ani jednego peso czy centavo za swoje usługi, nazwijmy to tak, usługi kurandery. Owszem, ludzie przynosili jej jakieś tam, nie wiem, coś tam do jedzenia, na przykład jakąś tam, nie wiem, kurę na przykład, czy coś, powiedzmy, w podzięce, ale to nie była działalność komercyjna. Ale pojawiły się osoby, które stwierdziły, że w zasadzie, czemu na tym nie przytulić pieniążka? Pewnie znały się na o tyle, o ile się znały na tych psylocybach. Być może jedni lepiej, inni gorzej. Zaczęto po prostu organizować rozmaite rytuały. Z drugiej strony, pewnie część tych tradycyjnych mieszkańców Gwautlis i okolic stwierdziła, że mają już tego dosyć, tych pielgrzymek, tysięcy naćpanych ludzi. Zarazem też, to pamiętam też z pewnego kongresu latynoamerykańskiego, kiedy to jeden meksykański naukowiec mówił, że w pewnym momencie Maria Sabina wypączkowała, to znaczy w rozmaitych wioskach w okolicach Gwautli de Jimenez pojawiły się nowe Maria Sabina, które mówiły, że są tą oryginalną Marią Sabiną i które bynajmniej nie miały żadnych skrupułów, żeby urządzać rozmaite ceremonie, niekoniecznie rytualne, ale dużo bardziej polegające właśnie na przyjmowaniu rozmaitych grzybów. I tutaj pojawia się kolejny problem, proszę Państwa, bo to jest to, o czym Państwu powiedziałem na początku tej części audycji. Rośliny takie, rośliny niech będzie, powiedzmy, takie jak właśnie jak psylocyby, czy peyote, tak, czy ayahuasca, tak? Czy jakiekolwiek inne, powiedzmy, te substancje, nazwijmy to
zmieniające stan świadomości, nie chcę powiedzieć, że halucynogenne, ale to zawsze były substancje używane do celów rytualnych. Masetekowie używali psylocybów, łyciole, przypomniałem sobie nazwę, używali pejotę, czyli pejotla. Ludy selwy amazońskiej i okolic używały ayahuaski i używają nadal, proszę państwa. Natomiast powtarzam państwu, to jest spożycie jedynie do celów rytualnych. I kiedy pojawili się rozmaici hipisi i inni tego typu ludzie i zaczęli atakować z jednej strony Sierra Mazateca, z drugiej strony Sierra Madre Occidental w zachodnim Meksyku, poszukując pejotla, no to nagle się okazało, proszę państwa, że i jeszcze, że tak powiem, zaczęli to przyjmować i jeszcze zaczęli, że tak powiem, wpadać w te odmienne stany świadomości, no to się nagle okazało, że pojawił się po prostu straszliwy harmider i coś z tym trzeba było zrobić. Władze uznały te substancje za substancje nielegalne, zresztą po dzień dzisiejszy. Nie ma takiej opcji, proszę państwa, żebyście w sposób legalny nabyli psylocyby czy pejotla. Być może, jeżeli mają państwo jakąś osobę zaufaną, czy staliście się sami osobami zaufanymi, istniałaby taka możliwość, żeby wziąć udział w ceremoniale rytualnym, religijnym, na przykład z guiciolami. No, jeżeli chodzi o te ceremonie, powiedzmy, u Mazateków, podobno jest nieco łatwiej, ale też wcale nie jest tak, że z ulicy sobie można, że tak powiem, przyjść. Natomiast no, te wszystkie substancje zaczęto uważać po prostu za substancje narkotyczne, co też nie jest, proszę państwa, prawdą. Bo tak jak mówię, o przynależności danej substancji do tego, żeby być narkotykiem, de facto decyduje jedynie sposób jej użycia. No alkohol też, proszę państwa, jest narkotykiem. No taka jest prawda. I Maria Sabina po prostu, no chcąc, nie chcąc, a raczej nie chcąc, całkowicie nieświadomie, no stała się dealerką, proszę państwa, co jest oczywiście nieprawdą, bo no, Maria Sabina wcale nie, że tak pewnie nie podchodziła do turystów amerykańskich i zachrypniętym głosem nie mówiła: może grzybka pan dla pana, pierwsza porcja za darmo, tylko urządzała te swoje ceremonie, no ale się okazało, że no, przez tę swoją działalność trafiła za kratę. To kilkukrotnie, no na szczęście nie na długo. Na szczęście ktoś wreszcie, że tak powiem, rozumny doszedł do wniosku, może powiedzmy w ten sposób, że psylocyby wcale nie są tymi substancjami, które, znaczy, że tradycyjną rolą użycia psylocybów jest rola rytualna, a nie rola relaksacyjna. No tak czy inaczej, proszę państwa, niestety, i mówię to jeszcze raz, niestety, no, psylocyby, można powiedzieć w ten sposób, zniszczyły życie Marii Sabinie.

0: Promocja.
1: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
0: To była autopromocja.
2: Reklama.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: O reklamie.
4: Przygarnij Latynosa do domu. Republika Latina.
5: Powróćmy do tego aspektu kulinarnego, nazwijmy to tak, czyli czy w Ameryce Łacińskiej konsumuje się grzyby, czy nie. I tak jak Państwu powiedziałem na początku tej audycji, i tak, i nie. W niektórych krajach grzyby konsumuje się dużo, dużo częściej, dużo, dużo chętniej niż w innych. Wspomniałem Państwu o tym, że jednym z takich krajów, gdzie konsumpcja grzybów jest dużo, dużo, że tak powiem, popularniejsza, jest Chile i, znaczy, przepraszam, Chile też, ale jest Meksyk przede wszystkim. I tutaj mówimy, proszę Państwa, nie tylko o, mówimy tutaj nie tylko o grzybach, powiedzmy, o psylocybach, ale również powiedzmy o konsumpcji grzybów. No taki normalny, tak jak my powiedzmy sobie w celach, nazwijmy to, konsumujemy je w celach kulinarnych. Generalnie, proszę Państwa, tak jak powiedziałem, w Ameryce Łacińskiej mamy zapewne dziesiątki tysięcy, jeżeli nie setki tysięcy odmian rozmaitych gatunków i odmian rozmaitych grzybów. Oczywiście nie wszystkie, nadają się do spożycia. Natomiast o czym też trzeba powiedzieć, że niekoniecznie są to grzyby, które my znamy z naszych polskich lasów, tak? Czyli niekoniecznie muszą to być borowiki, podgrzybki, nie wiem, kurki, maślaki, rydze czy opieńki. Chociaż, o czym też tutaj trzeba powiedzieć, że często znaleźć można lokalne odmiany, które są, nazwijmy to, bardzo, bardzo podobne do tego, co znamy z Europy. Czyli jakieś tam, na przykład, nie wiem, powiedzmy, lokalne odmiany borowików na przykład, tak? Czy kurek na przykład. Czy na przykład kani. Zresztą tu ciekawostka jest taka, że w lasach północnej Ameryki, między innymi w Meksyku i Gwatemali, jeżeli skupiamy się tylko na Ameryce Łacińskiej, ale w Stanach Zjednoczonych zdaje się również, znaleźć można lokalną odmianę grzyba, który jest bardzo podobny do kani, który jest podobno strasznie, straszliwie trujący. No dlatego też pamiętam, że no, reakcja Gwatemalczyków na kanie była taka dosyć umiarkowana. Natomiast no, też możemy znaleźć rozmaite gatunki innych grzybów, które też są spożywane. Część z nich nawet jest spożywana na surowo, co dla nas jest raczej nie do pomyślenia. Natomiast wiadomo jest, proszę Państwa, że na przykład w górach środkowego Meksyku można znaleźć rozmaite gatunki borowików, które są zbierane de facto od pokoleń, które są tak samo stosowane w kuchni, jak my wykorzystujemy prawdziwki. Które są suszone, które są smażone, które są dodawane, smażyć chyba się nie smaży, dodawane do rozmaitych sosów, zup, czy dań, nawet na przykład z kukurydzy. Bardzo podobno popularne są również i kurki, czy tam lokalna odmiana kurek. Maślaki, proszę Państwa, które można znaleźć w lasach sosnowych i mieszanych na wyżej położonych obszarach Meksyku i części krajów Ameryki Środkowej, ale też na przykład rydze, na przykład gołąbki i tak dalej, i tak dalej. Wspomniałem Państwu oczywiście o huitlacocie, jeżeli już przechodzimy do tej do gastronomii meksykańskiej, który jest bardzo specyficznym gatunkiem grzyba. Przypomnę Państwu, polska nazwa to jest głównie kukurydzy. To jest, proszę Państwa, tak jak mówiłem, to jest pasożyt, który rośnie na kukurydzy, no i który prawdopodobnie został kiedyś tam przez przypadek odkryty. Być może dostał się po prostu do jakiejś potrawy z kukurydzy. No i nagle się okazało, że nie tylko nie szkodzi, ale również jest całkiem smaczny. I tak jak w zasadzie można powiedzieć, że przez stulecia i dziesięciolecia XX wieku huitlacocie uchodziło za lokalny przysmak wiejskiej czy rdzennej społeczności Meksyku, tak mniej więcej na przełomie XX i XXI wieku huitlacocze przeniósł się do tej gastronomii popularnej. To znaczy on się pojawił w miastach, najpierw gdzieś tam pewnie wśród skupisk ludności, która przybyła ze wsi. Później zapewne też gdzieś tam na, powiedzmy, na rozmaitych tiangis właśnie, czy na stanowiskach, takich stoiskach, powiedzmy, z gastronomią, z tą taką kuchnią uliczną. No a później przewędrował on do restauracji, w tym również do tych najbardziej ekskluzywnych, gdzie kosztuje zapewne bardzo, bardzo drogo. Ale tak jak powiedziałem Państwu, jeżeli wybierzecie się do Meksyku, to naprawdę nie będzie duży problem, zwłaszcza jeżeli wybierzecie się, powiedzmy, o tej porze roku, bo huitlacocie, ale dobrze pamiętam, pojawi się mniej więcej od lipca do listopada. To nie powinno być większego problemu, żeby znaleźć potrawy właśnie, w których znajduje się huitlacocie. I naprawdę zachęcam Państwa do tego, żeby spróbować, bo smak jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemny. Znalazłem taki opis, że jest to połączenie nut ziemistych, orzechowych i lekko dymnych. Tego Państwu nie potwierdzę, bo po raz ostatni huitlacocie jadłem kilkanaście lat temu i po prostu zapomniałem, ale pamiętam, że mi bardzo smakowało. Tutaj polecam Państwu zwłaszcza quesadillas z huitlacocie, ale de facto huitlacocie może stanowić farsz czy jakiś dodatek do tamales, do zup, do sosów i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym tak naprawdę można powiedzieć, że no jest to z pewnością jedna z potraw, które warto, czy jeden ze składników, powiedzmy, meksykańskiej gastronomii, z którym na pewno warto się zapoznać. Powracając do samych grzybów, tu jest jeszcze jedna uwaga, mianowicie taka, że tak jak powiedziałem Państwu, Ameryka Łacińska to są rozmaite klimaty, rozmaite wysokości geograficzne i de facto też rozmaite odmiany grzybów. Tak? My raczej jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że grzyby jadalne zazwyczaj, zwłaszcza te rurkowe, mają kolor brązowy, ich łebki, powiedzmy, w ten sposób. Grzybów o jakichś tam innych barwach zazwyczaj nie jemy. No, czerwonego muchomora poza amatorami raczej też nikt nie spożywa. Ale gdybyśmy pojechali do Ameryki Łacińskiej i poznali jakiegoś autochtona, który by nas zabrał do lasu, czy gdzieś tam w góry, czy do selwy, no to by się okazało, że te grzyby jadalne czasami mają takie kolory, do których my nie jesteśmy przyzwyczajeni. Jakieś właśnie grzyby czerwone, pomarańczowe, niebieskie i tak dalej, i tak dalej. I forma również, no też niekoniecznie przypomina borowika, czy nawet kanie, czy nawet muchomora, bo czasami są to jakieś grzyby galaretkowate, które są czasami przezroczyste, które są, powiedzmy, przypominają jakieś tam kawałki żelatyny przyklejone do gałęzi. I czy na przykład podobne są bardziej do purchawek, powiedzmy. Także to są całkowicie inne odmiany grzybów, całkowicie inne gatunki niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Natomiast tak jak Państwu powiedziałem też, no oprócz tego Meksyku, czy Gwatemali, czy Chile, grzyby występują wszędzie, ale też nie wszędzie są spożywane. Tak, one są, znaczy poza pieczarkami oczywiście, no ale tak jak powiedziałem Państwu, pieczarki, czyli champignony w języku hiszpańskim, obecne są w każdym kraju Ameryki Łacińskiej, natomiast no, one zostały przywiezione po prostu. One może są nawet i tam lokalnie uprawiane, ale są to grzyby. Zresztą niektórzy mówią, że pieczarki to wcale nie są grzyby. No. I poniekąd czasami się zgadzam. Innym takim rozpowszechnionym gatunkiem są boczniaki, które raczej też, tak jak u nas powiedzmy, no, w supermarkecie też dostaną państwo boczniaki. Z tym, że są to boczniaki hodowlane. Chociaż, o czym tutaj też trzeba powiedzieć, że no, ja na przykład lubię boczniaki odpowiednio przyrządzone. Boczniaki są naprawdę bardzo, bardzo smaczne. Dużo lepsze niż pieczarki, moim zdaniem. No i przejdźmy, proszę państwa, do gastronomii w poszczególnych krajach. Zacznijmy od... Albo nie, zróbmy sobie najpierw przerwę.

0: No więc zaczniemy od Meksyku. Wspominałem Państwu o tym, że jest to kraj najbardziej grzybowy i to być może jest to nawet jeden z najbardziej grzybowych, znaczy na pewno najbardziej grzybowy kraj, jeżeli chodzi o Amerykę Łacińską, ale być może też i w ogóle, jeżeli chodzi o obydwie Ameryki, ale być może nawet również jeden z najbardziej grzybowych krajów całego świata i myślę, że akurat tutaj Meksyk mógłby stanowić dla nas pewną konkurencję, chociaż powiedzieć należy tak, że no... Myślę, że jeżeli chodzi o tradycję chodzenia do lasu i zbieranie grzybów, to myślę, że tutaj nad Meksykanami górujemy. Ale, proszę Państwa, warto wspomnieć o tym, że tak jak mówiłem, w Meksyku znaleźć można nie tylko te najbardziej tradycyjne gatunki grzybów. Pomijam w tej chwili huitlacoche i pomijam w tej chwili... Pomijam w tej chwili psylocyby. Natomiast można tam też znaleźć gatunki no nieco bardziej oryginalne. Znaczy tak, wspominałem Państwu, że na pewno w Meksyku znajdziecie Państwo gatunki, które są bardzo podobne do tych, które znamy u nas, czyli rozmaite lokalne odmiany borowików, maślaków, smardzy, ale też na przykład kurek, czy powiedzmy grzybów, które są... To są, jak oni się nazywają, jakieś lejkowate, czy jakoś nie pamiętam nazwy tej rośliny, czyli takich właśnie, znaczy tych grzybów, tej rodziny grzybów, nazwijmy to tak, czyli tych grzybów, które są podobne do kurek, tak? One podobno w Meksyku w całkiem sporych ilościach występują i też cieszą się popularnością. Ale znajdziecie Państwo też na przykład grzyby z rodziny klawaria. A są to grzyby, które w języku polskim ta rodzina nosi nazwę goździeniec. I no to są właśnie takie grzyby trochę, które przypominają koralowce. To znaczy ja myślę, że w Polsce też takie grzyby są i zapewne osoby, które dużo bardziej, tak powiem, są związane z grzybami niż taki mieszczuch jak ja, który jeżeli jedzie do lasu, to tylko zbiera te grzyby, które zna, tych, których nie zna, to ich nie zbiera. Chociaż ja muszę powiedzieć, że też na przykład całkiem niedawno odkryłem siedzenia sosnowego i bardzo się zachwyciłem tym grzybem, a na pewno nie wygląda on jak czyli tak zwany szmacia gałęzisty inaczej. Na pewno nie wygląda on jak tradycyjny grzyb. Ale okazuje się, proszę Państwa, że te grzyby właśnie z rodziny klawaria, czyli rodziny goździeńcowatych, są bardzo popularne w Ameryce Łacińskiej. Zresztą tutaj widzę, że znalazłem jakiś polski artykuł, który mówi, że jest to pyszny grzyb jadalny. W związku z tym, no, proszę sobie spojrzeć i ewentualnie poszukać i spróbować. Inne, proszę Państwa, grzyby to są grzyby z gatunku koralówek, czyli tak samo też takie grzyby, które właśnie wyglądają troszkę jak koralowiec, one mają troszkę inny kolor. I okazuje się, proszę Państwa, że to też są grzyby, których część, powiedzmy, jest jadalna i stanowi po prostu składnik kuchni meksykańskiej. Oczywiście tej kuchni nazwijmy to dużo bardziej tradycyjnej. No i wreszcie kolejna rzecz, kolejny grzyb, o którym Państwu wspominałem, czyli Amanita cesarea, grzyb, który w Polsce występuje niesłychanie rzadko, czyli tak zwany muchomor cesarski. Znaczy on, to jest grzyb, który jest bardziej popularny dla nieco cieplejszego klimatu niż Polska. Natomiast podobno jest to grzyb uważany za jeden z najsmaczniejszych grzybów na świecie. Zresztą sama jego nazwa wzięła się stąd, że były to grzyby, zarezerwowane dla cesarzy rzymskich. Jeżeli chodzi o miejsca i o pory roku, kiedy występują grzyby, no to tak jak powiedziałem Państwu, mówimy tutaj raczej o terenach z klimatem nieco bardziej umiarkowanym, czyli z roślinnością, która jest plus minus podobna do naszej, czyli no mamy lasy, głównie lasy sosnowe, czy lasy dębowe, czy lasy mieszane, gdzie te grzyby po prostu znaleźć można. Czyli mówimy przede wszystkim o terenach górskich, ale mówimy tutaj przede wszystkim o środkowym czy południowym Meksyku, o takich stanach jak chociażby Michoacán, jak Hidalgo, jak Tlaxcala, jak Puebla, jak Veracruz, jak Oaxaca, a zapewne też, tak jak wspominałem Państwu, ta południowa część stanu miasto Meksyk, czy stanu Meksyk, czy stan Meksyk w ogóle. I mamy ludzi, którzy chodzą do lasu, którzy zbierają te grzyby i którzy potem sprzedają je na lokalnych tiangis. Z tym, że tak samo jak w przypadku Polski, no jest to produkt sezonowy. Oczywiście nie mówimy tutaj o jesieni, mówimy tutaj o porze deszczowej, kiedy to dzięki opadom pojawiają się normalne grzyby. I o czym też trzeba powiedzieć, proszę Państwa, grzyby znaleźć można w gastronomii meksykańskiej, chociaż te takie najbardziej popularne dania meksykańskie akurat niekoniecznie, poza huitlacoche, niekoniecznie zawierają sobie grzyby, ale podobno coraz bardziej popularne są właśnie quesadilla z grzybami, chociażby czy na przykład hongos al ajillo, czyli smażone grzyby z czosnkiem. Ale też mówimy tutaj, proszę Państwa, o dodatkach do rozmaitych sosów, do zup na dzień i tak dalej. Wspominałem Państwu też o festiwalach grzybowych, które nazwijmy to po pierwsze promują lokalną gastronomię, po drugie pomagają też zachowywać wiedzę przekazywaną od pokoleń, no i wreszcie zwracają uwagę na ochronę środowiska naturalnego. Mówimy też o tym, że o tym, o czym Państwu wspomniałem wcześniej, że szefowie kuchni poszukują zapomnianych gatunków, eksperymentują z regionalnymi recepturami i promują produkty związane z konkretnymi społecznościami. Czyli jednym słowem, no można powiedzieć tak, że ta tradycyjna kuchnia meksykańska trafia również pod strzechy. Pod strzechy restauracji tych lepszych, może powiedzmy w ten sposób. Dalej, o czym też trzeba powiedzieć, że głównie jeżeli mówimy o zbieraniu i konsumpcji grzybów, tej gastronomicznej, no to trzeba przede wszystkim skupić się na tych społecznościach tradycyjnych, takich ludziach właśnie jak Masetekowie, jak Mistekowie, jak Zapotekowie, jak Purepecia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, o czym też Państwu wspominałem. To nie jest tak, że tak jak u nas, powiedzmy, my dostajemy tej grzybowej gorączki i jednak porównując Meksyk do Polski, być może jest tam więcej gatunków, być może są one ciekawsze, ale jednak mimo wszystko my chyba dużo więcej, znaczy powiedzmy inaczej, może grzyby w naszej kuchni polskiej chyba jednak stanowią dużo ważniejszy pierwiastek niż w kuchni meksykańskiej.
1: Game over. Titanism.

Przeskakując z Meksyku na południe do Gwatemali, okazuje się, proszę Państwa, że jest to kolejny kraj, w którym grzyby lubią spożywać, mieszkańcy oczywiście. I można powiedzieć tak, że jeżeli chodzi o Amerykę Północną, jest to drugi kraj po Meksyku, w którym w lokalnej gastronomii grzyby występują. Co ciekawe, proszę Państwa, zacznijmy może od tego, że w Gwatemali, przepraszam bardzo, grzyby, podobnie zresztą jak w Meksyku, występują raczej w terenach wyżej położonych. Tak? No na południu mamy strefę tropikalną, więc tam zapewne grzyby też mają, ale troszkę inne gatunki. Natomiast te, które powiedzmy Gwatemalczycy spożywają, no to raczej rosną w tych terenach położonych nieco wyżej, czyli mówimy tutaj o terenach położonych na wysokości mniej więcej około 2-3 tysięcy metrów nad poziomem morza, czyli w takich warunkach, gdzie powstają powiedzmy lasy sosnowe, czy dębowe, czy mieszane, czyli to samo w zasadzie, o czym mówimy tutaj porównując do środkowego Meksyku. I co ciekawe, proszę Państwa, Gwatemalczycy też zbierają grzyby i to też od wielu setek lat. Grzyby znane są w gastronomii gwatemalskiej. Prawdopodobnie mówimy tutaj o wpływach jednak tych kultur prekolumbijskich, przede wszystkim kultury Majów. Dlaczego? Dlatego, że w zasadzie, jeżeli byśmy pojechali do Gwatemali, no to pewnie gdybyśmy poszli do restauracji, to niekoniecznie by nam podano jakieś danie zawierające grzyby, ale gdybyśmy pojechali powiedzmy do stolicy, do miasta Gwatemala na przykład, ale gdybyśmy wybrali się na tereny, gdzie do którejś wioski zamieszkiwanej powiedzmy przez potomków Majów, czyli tych ludów majańskich powiedzmy obecnych w Gwatemali, współczesnych ludów majańskich oczywiście, to wcale nie wykluczone, że jakieś danie, które zawierałoby lokalne grzyby, byśmy otrzymali. Tutaj w zasadzie można powiedzieć tak, że podobnie jak w Meksyku, zresztą podobnie jak i w Polsce, no grzyby, występowanie grzybów czy zbiór grzybów, no to jest to zajęcie związane z porą deszczową, czyli zajęcie sezonowe. No w Polsce okej, jesienne, nie pora deszczowa. Natomiast no można powiedzieć tak, że podobno, że kiedy pojawiają się pierwsze intensywne opady, mieszkańcy okolicznych wiosek ruszają do lasów, podobnie jak grzybiarze w Polsce, szukając grzybów. Tutaj też można powiedzieć tak, że w zależności od regionu, mówimy tutaj o okresie od maja do września, kiedy to powiedzmy na lokalnych tiangis można spotkać właśnie świeże grzyby zbierane przez mieszkańców okolicznych miejscowości. Tutaj, gdybyście Państwo poszukiwali grzybów w Gwatemali, warto wybrać się do takich departamentów jak Quetzaltenango, jak Totonicapán, jak Huehuetenango czy Sololá, gdzie znajdują się największe obszary lasów odpowiednich dla wielu gatunków jadalnych. I tak jak powiedziałem Państwu, również i w Gwatemali znaleźć można grzyby, które są spokrewnione z naszymi, czyli borowikowate, czyli kurki, czyli mleczaje, czyli też gołąbki, czyli też na przykład właśnie te grzyby podobne do kani, które podobno niekoniecznie są jadalne, a wręcz podobno są trujące. Natomiast w zasadzie, dlaczego ja też mówię tutaj o Gwatemali jako o takim kraju troszkę traktowanym po macoszemu? Dlatego, że Gwatemala, owszem, ona posiada bardzo bogatą historię, bardzo bogatą kulturę, no ale to jest kraj dużo, dużo mniejszy od Meksyku. Zarazem to jest też kraj, który owszem był badany naukowo, jeżeli chodzi powiedzmy o historię, był czy jest, o historię, zwłaszcza archeologię, zwłaszcza powiedzmy te czasy państw majańskich, państw prekolumbijskich. Badana jest oczywiście też kultura współczesnych społeczności ludności rdzennej, ludności majańskiej. Pytanie, czy też jeżeli chodzi o gastronomię, zwłaszcza jeżeli chodzi powiedzmy właśnie o tę
etnomykologię, zwłaszcza, że też wiadomo jest, że w Gwatemali, powiedzmy, no, grzyby są raczej traktowane jako dodatek. Nie ma takich dań typowo grzybowych, powiedzmy, jakie mamy w Polsce, czy jakie występują w Meksyku. Natomiast, tak jak powiedziałem Państwu, to jest kraj, w którym tradycje grzybiarskie, nazwijmy to, tam nadal istnieją, natomiast pozostają stosunkowo mało znane poza granicami tego kraju. Ale też, o czym trzeba powiedzieć, proszę Państwa, Gwatemala, jeżeli weźmiemy sobie taki makroregion Ameryki Środkowej i Karaibów, no to okaże się, że w zasadzie jest to wyjątek, jeżeli chodzi, powiedzmy, właśnie o tę o gastronomię i użycie grzybów właśnie w lokalnej gastronomii, bowiem w pozostałych krajach pozostałe kuchnie niekoniecznie są mocno związane z grzybami. Jeżeli weźmiemy sobie Salwador czy Honduras, tak, owszem, to są kraje, które graniczą z Gwatemalą, w których, powiedzmy, te tradycje są nieco mniej rozwinięte, zwłaszcza, że no, też musimy sobie spojrzeć na skład etniczny tych krajów. W Gwatemali dominuje ludność rdzenna, to jest obok Boliwii najbardziej, nazwijmy to, indiański kraj Ameryki Łacińskiej, być może nawet najbardziej indiański w ogóle całego regionu, czy obydwu Ameryk, natomiast to wszystko też zależy od autoidentyfikacji mieszkańców. W Salwadorze czy Hondurasie ludności rdzennej jest dużo, dużo mniej. Owszem, jest ta ludność mieszana, ludność metyska i ludność, która no też w niektórych częściach, zwłaszcza na północy obydwu krajów, w swojej gastronomii zawiera potrawy z dodatkiem grzybów, ale tak jak powiedziałem Państwu, w dużo, dużo mniejszym stopniu. Natomiast jeżeli weźmiemy sobie pozostałe kraje regionu, czyli Nikaragłę, Kostarykę czy Panamę, tam, no dobra, lasy pewnie są pełne grzybów, ale tak jak powiedziałem Państwu, w lokalnych kuchniach, no jeżeli znajdziemy grzyby, to raczej są to pieczarki. Zresztą no, moi znajomi z Kostaryki, którzy towarzyszyli mi wczoraj, byli naprawdę zachwyceni polskim lasem. Ilością grzybów rzeczywiście było sporo, 3 kosze żeśmy znaleźli pełne. No i tylko się zastanawiają właśnie, jak teraz mają, jakie potrawy mają zrobić, żeby ewentualnie, no że tak powiem, wydobyć pełnię smaku, a być może jeszcze coś tam poeksperymentować, żeby pożenić, że tak powiem, kuchnię kostarykańską z polskimi grzybami. Jeżeli chodzi o Karaiby, proszę Państwa, tutaj jest jeszcze bardziej ubogo, bowiem no, poza pieczarkami dostępnymi w supermarketach, być może również jeszcze boczniakami, grzyby praktycznie są nieznane. Natomiast o czym też trzeba powiedzieć, proszę Państwa, my nie potępiajmy miejscowych mieszkańców, tak, nie miejscowej ludności, dlatego że de facto poza grzybami no, kuchnia czy środkowoamerykańska, czy południowoamerykańska, czy karaibska bogata jest w inne składniki, w owoce, w warzywa, w rozmaite gatunki mięs, w ryż, w no, tak naprawdę inne składniki odżywcze, które tworzą wspaniałe dania i do których, które naprawdę tych grzybów nie potrzebują. Zwłaszcza, że no, tak jak powiedziałem Państwu, wspominałem Państwu wielokrotnie, no owszem, Karaiby też mają, kultura karaibska zawiera w sobie ten pierwiastek rdzenny w niewielkim stopniu, no ale właśnie to jest w tym niewielkim stopniu. Praktycznie ludność rdzenna została wybita co do nogi prawie, że na prawie wszystkich wyspach karaibskich już w XVI wieku, tak, świeżo po przybyciu Hiszpanów. W związku z tym, no też de facto ta kuchnia prekolumbijska za bardzo, te elementy kuchni prekolumbijskiej za bardzo nie miały szans być dziedziczonymi wśród lokalnych mieszkańców. Być może oczywiście jest tak, że częściowo mieszkańcy zaczynają odkrywać bogactwo kulinarne, bogactwo smaku związane z grzybami, ale na pewno dzieje się to bardzo, bardzo w bardzo niewielkim stopniu, chociaż tutaj też trzeba wspomnieć o pewnym wyjątku, jakim jest Haiti, gdzie podobno miejscowa ludność, miejscowa kuchnia
też zawiera pewne gatunki grzybów. Ja już nie pamiętam dokładnie jakie i nie pamiętam dokładnie w jakich jest to, w jakich było to potrawach, ale znalazłem taką informację, że i owszem zawiera. W związku z tym tutaj, że tak powiem, w przeciwieństwie do sąsiedniej Republiki Dominikany. W związku z tym, jeżeli chodzi o kuchnię, o gastronomię i użycie grzybów, z pewnością mamy jeden dla Haiti i zero dla Republiki Dominikany. Ciekawe, co by Norma na ten temat powiedziała.

Proszę Państwa, Ameryka Południowa de facto można wrzucić poza wyjątkiem trzech krajów, czyli Argentyny, Urugwaju i Chile, można całą Amerykę Południową wrzucić do jednego wora i to w dodatku pomimo faktów, że gastronomia każdego z tych krajów jest naprawdę bardzo bogata, ale jeżeli chodzi o tradycje grzybowe, one są bardzo ubogie niestety. Pragnę Państwa bardzo, bardzo mocno zmartwić. Owszem, mamy takie kraje jak na przykład Kolumbia czy Ekwador, gdzie spożycie grzybów w lokalnych potrawach istnieje i gdzie, tak jak w przypadku Kolumbii na przykład, nazwijmy to, grzyby zaczynają przeżywać swój renesans w miejscowej kuchni, ale to jest renesans bardzo, bardzo, bardzo powolny. One się zaczynają pojawiać gdzieś tam na lokalnych tiangis, one zaczynają być dodawane do potraw. One owszem są spożywane gdzieś tam w społecznościach wiejskich, ale to nie jest tak, że na przykład powiedzmy byście pojechali Państwo

zobaczymy, że w zasadzie sytuacja jest też bardzo podobna, z tym, że Paragwaj sobie pozostawimy na boku, bowiem tam nie ma niczego, nie znalazłem żadnego jakiegoś elementu, który byłby, który mógłby coś powiedzieć a propos użycia grzybów w lokalnej gastronomii. Brazylia, proszę Państwa, pomimo faktu bycia największym krajem regionu, de facto kuchnia brazylijska też jest bardzo uboga, jeżeli chodzi o spożycie grzybów. Grzyby w Brazylii rosną pewnie też w dziesiątkach tysięcy rozmaitych gatunków i odmian, natomiast dużo bardziej stanowią one, powiedzmy, pożywkę dla biologów, mykologów i innych naukowców, zwłaszcza jeżeli chodzi, powiedzmy, o elementy lokalnej przyrody, na przykład amazońskiej, niż dla przeciętnego Brazylijczyka czy przeciętnej Brazylijki. Chyba że tutaj, tak jak wspomniałem Państwu, mamy dwa wyjątki. Pierwszym to jest ludność rdzenna, gdzieś tam z terenów na przykład Amazonii, czy Pantanał, czy Mato Grosso, która owszem w swojej kuchni gdzieś tam pewien element grzybowy się znajdzie. I drugi wyjątek to są oczywiście społeczności południowych stanów Brazylii, czyli tych trzech białych stanów, nazwijmy tak, jak się brzydko mówi o nich, czyli stanów, do których przybywali na przełomie XIX i XX, czy w zasadzie w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku przybywali imigranci z Europy, zwłaszcza z krajów Europy Środkowej, takich krajów jak oczywiście Polska, ale też i Niemcy, i współczesna Ukraina, i Czechy, i Austria, i pewnie coś jeszcze, o Włochach i Francuzach nie wspominając, gdzie, powiedzmy, w tych naszych kuchniach znaleźć możemy, znaczy powiedzmy tak, grzyby z pewnością zajmują poczytne miejsce. Ci imigranci, no też przywożąc swoje tradycje kulinarne, nazwijmy to tak, czy swoje tradycje gastronomiczne, zaczęli szukać na miejscu składników, które by pasowały, powiedzmy, do tego, żeby te tradycje utrzymywać. I tak, owszem, znaleziono gatunki grzybów, które zaczęły pasować. Prawdopodobnie były to gatunki spokrewnione z tym, co znaleźć możemy w polskich lasach, czy środkowoeuropejskich lasach. I one trafiły do lokalnej gastronomii. Natomiast, tak jak Państwu powiedziałem w pierwszej części dzisiejszej audycji, jeżeli chodzi o kuchnię brazylijską, dwa gatunki grzybów są bardzo popularne, to znaczy pieczarki po pierwsze, a po drugie shiitake. I o ile pieczarki, tak jak powiedziałem Państwu, no pieczarka jest grzybem, który jest popularny pewnie na całym świecie, o tyle shiitake w tym przypadku tutaj mamy wpływ azjatycki, mamy wpływ przede wszystkim no po prostu azjatyckich imigrantów, którzy pojawili się na terenie Brazylii. Mówimy tutaj o imigrantach, przede wszystkim imigrantach japońskich, w mniejszym stopniu również imigrantach chińskich czy z pozostałych krajów Dalekiego Wschodu. Także tutaj akurat i to są, powiedzmy, też grzyby, które są uprawiane gdzieś tam na plantacjach. Tak? To nie są grzyby, które możemy znaleźć w lesie. W związku z tym de facto można powiedzieć tak, to jest taki składnik, no tak jak wiecie Państwo, no można zrobić, nie wiem, na przykład pizzę z borowikami, można zrobić pizzę z pieczarkami, tak? I to są grzyby, a pewnie smak będzie zupełnie inny. A jeżeli nie robimy pizzy, no to jakiś sos na przykład, powiedzmy, czy zupę, tak? No myślę, że zupa, krem z borowików byłby dużo smaczniejszy niż krem z pieczarek. Więc tutaj akurat, no niestety w tym przypadku kuchnia brazylijska jest bardzo, bardzo uboga. Natomiast na sam koniec sobie zostawiłem Peru i Boliwię. Dlaczego? Dlatego, że
podobnie jak Meksyk czy Gwatemala. Są to kraje, w których te kultury rdzennej społeczności, rdzennych społeczności powiedzmy, są bardzo bogate i gastronomia rdzennych społeczności też ma bardzo duży wpływ na kuchnię, czy to

peruwiańską, czy to boliwijską. I owszem, też w tych rdzennych społecznościach, oczywiście nie wszędzie, ale w pewnych miejscach, znaczy głównie mówimy tutaj, proszę Państwa, o tej części andyjskiej, zwłaszcza Peru, w mniejszym stopniu Boliwii, tradycje umieszczania grzybów jako elementu lokalnej gastronomii, one występują. Z tym, że powiem Państwu po raz kolejny, jeżeli chodzi o Boliwię, tutaj ta sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, no bo na Altiplano, proszę Państwa, na tym płaskowyżu, tam grzyby raczej żadne nie rosną, bo mówiłem, proszę Państwa, o wysokościach no mniej więcej pewnie w okolicach 4-5-6 tysięcy metrów nad poziomem morza, gdzie jest po prostu za wysoko na grzyby. W Amazonii, no to już powiedziałem Państwu, w przypadku społeczności rdzennych, społeczności indiańskich, tak, pewnie lokalne grzyby są gdzieś tam spożywane jako element miejscowej kuchni. Natomiast zapewne dużo, dużo lepsze warunki są gdzieś tam na właśnie na wysokości, tak jak w przypadku środkowego Meksyku czy środkowej Gwatemali, na wysokości około 2-3 tysięcy metrów nad poziomem morza. I tutaj też o czym trzeba powiedzieć, o czym wspomniałem Państwu w przypadku Meksyku i powtórzę to jeszcze raz w przypadku Peru, no bo kuchnia peruwiańska i kuchnia meksykańska rywalizują o miano najlepszej kuchni Ameryki Łacińskiej, ale też nie tylko pod względem smaku potraw czy bogactwa potraw, ale również inwencji kulinarnej i ich twórców, czyli mówimy tutaj o szefach kuchni. Bo wspominałem Państwu o tym, że szefowie kuchni Meksyku, ale myślę, że innych krajów, a już na pewno Peru, to mogę powiedzieć w stuprocentowej, ze stuprocentową pewnością, bo Peruwianczycy rzeczywiście bardzo lubią eksperymentować z nowymi daniami, zresztą nowymi smakami, bardzo smacznymi naprawdę potrawami. Lubią eksperymentować na tej zasadzie właśnie takiej, bym powiedział, troszkę etnokulinarnej, czyli no właśnie jeździć gdzieś tam po rozmaitych wioskach oddalonych gdzieś tam od cywilizacji i szukać nowych inspiracji. I też znalazłem taką informację, że właśnie dzięki nim grzyby powoli, bardzo, bardzo powoli zaczynają wkraczać na arenę gastronomii peruwiańskiej. Życzę tego, żeby ten proces jak najdłużej trwał.

Zostały nam trzy kraje na deser, czyli Chile, Argentyna i Urugwaj. Zacznijmy od Argentyny i Urugwaju. Od pierwszego aspektu, czyli od przybycia imigrantów. Opowiadałem Państwu przed chwilą o Brazylii, południu Brazylii i tutaj mamy dokładnie taką samą sytuację. Jednym słowem, imigranci przybyli czy to do Urugwaju, czy do Argentyny, przywożą ze sobą lokalne tradycje kulinarne, które również były związane z grzybami i okazało się, proszę Państwa, że w Argentynie zwłaszcza, w Urugwaju w mniejszym stopniu troszkę ze względu na klimat, ale w Argentynie, zwłaszcza w Patagonii, zwłaszcza w lasach dębowych czy bukowych, czy sosnowych też, znaleziono gatunki, które po prostu są, no można powiedzieć tak, zwłaszcza gatunki borowikowatych, które po prostu doskonale pasowały do tego, co znamy z Europy i świetnie wpasowały się do tej kuchni argentyńskiej, powiedzmy, tego składnika kuchni argentyńskiej, który jest częścią, nazwijmy to, częścią tradycji europejskiej, zwłaszcza tradycji włoskiej, bo przypomnę Państwu, Włosi w swojej kuchni też lubią używać grzybów, zwłaszcza borowików. I borowiki we włoskiej kuchni Państwo znajdziecie. I tutaj też mamy te tradycje, które zostały, że tak powiem, no, przetransportowane do, przeszczepione może w ten sposób do kuchni argentyńskiej. Mamy pastę, mamy pizzę, mamy rozmaite inne składniki kuchni włosko-argentyńskiej, która wykorzystuje właśnie grzyby. Bardzo, bardzo podobne do, tego, które znamy z naszej kuchni. Zwłaszcza, że proszę Państwa, okazuje się, że europejscy osadnicy przywieźli ze sobą drzewka, właśnie między innymi sosny, które w sobie zawierały grzybnie grzybów europejskich, między innymi maślaków czy rydzów. No i okazało się, proszę Państwa, że te grzyby się świetnie zadomowiły właśnie w lasach patagońskich i no, znalazły tam dla siebie odpowiedni klimat. No i okazało się, proszę Państwa, że grzyby te też świetnie wpasowały się w miejscową kuchnię, ale nie tylko, proszę Państwa, bo wspominałem Państwu o borowikach. Borowiki znajdziecie Państwo w Argentynie. Część są to nasze europejskie borowiki, które, tak jak powiedziałem, pojawiły się wraz z europejskimi drzewami, ale warto wspomnieć chociażby o takim gatunku, który nosi nazwę Boletus loyo, czy buty Riboletus loyo. To jest podobno olbrzymi borowik, którego kapelusze mogą osiągać nawet 30 cm średnicy, no i uważany jest zresztą za jeden z najlepszych grzybów jadalnych w południowej części Ameryki Południowej. Zresztą to jest, proszę Państwa, taki metysarz kulturowy, bowiem Boriboletus loyo był spożywany już przez lud, o którym Państwu wspomniałem dzisiejszego wieczora, czyli przez Mapuciów. Buty Riboletus, proszę Państwa, to jest podgatunek, przepraszam bardzo, borowików, znany jako masłoborowik. Tak przynajmniej ciocia Wikipedia twierdzi. Powracając jeszcze do grzybów w Ameryce Południowej, w Argentynie, do tych, nazwijmy to jeszcze, grzybów, które znamy, powiedzmy, innym z takich gatunków grzybowych są smardze, proszę Państwa, które noszą one, zaraz powiem Ci, gdzie ja znalazłem gdzieś tutaj tą nazwę, nie znalazłem, gdzieś mi się zgubiły, proszę Państwa, te grzyby. Zaraz znajdę i zaraz Państwu powiem. Natomiast okazuje się, proszę Państwa, że jeżeli chodzi o smardze, one
też są bardzo popularne zarówno w Argentynie, jak i w Chile. I można powiedzieć, nazywają się morilla w Argentynie. Natomiast o czym trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że to są, znaczy paradoksalnie może powiedzmy tak, bardzo przykre wydarzenia, które miały miejsce w południowym Chile czy w południowej Argentynie, czyli pożary lasu. Okazało się, że miały one świetny wpływ, właśnie te popioły powiedzmy, na grzybnię smardzów, które podobno pojawiły się w całkiem sporej ilości. Ale nie tylko te grzyby są, proszę Państwa, nie tylko te grzyby są popularne w Argentynie czy Chile, bo generalnie, proszę Państwa, o czym trzeba powiedzieć, teraz przeniesiemy się troszkę bardziej do tej kuchni tradycyjnej, tej kuchni rdzennej, kuchni mapuczańskiej. Przypomnę Państwu, że Mapucie de facto zamieszkują nie tylko Chile, ale zamieszkują również Argentynę. No i oni również, że tak powiem, w swojej kuchni mieli grzyby. Wspomniałem Państwu o morcilla czy morilla, czyli właśnie smardzach. Natomiast podobno świetne risotto jest z suszonymi morillas. Natomiast warto wspomnieć, proszę Państwa, o pewnym gatunku, w pewnej rodzinie grzybowej, która jest bardzo, nie chcę powiedzieć, że ona jest bardzo popularna, ale ona jest znana, zwłaszcza właśnie w kuchni mapuczańskiej, przez co również znana jest w kuchni argentyńskiej czy kuchni chilijskiej, opierającej się o tę tradycyjną kuchnię ludu Mapucie. Są to, proszę Państwa, grzyby z rodziny Cytaria, pisanej przez dwa T. Ja nie znalazłem polskiej nazwy, to jest nazwa łacińska, natomiast to jest około 10 gatunków grzybów, które występują na południowej półkuli, czyli w Ameryce Południowej, w Australii i Nowej

0: Brazylii.
1: No i proszę Państwa, kończymy dzisiejsze wydanie Republika Latina. Takie troszkę inne, grzybowe. Mam nadzieję, że tak powiem zainteresowała Państwa tematyka dzisiejszej audycji. Bardzo dziękuję Fryderykowi za realizację dzisiejszej audycji, wszystkim Państwu za wysłuchanie tego, co miałem Państwu do powiedzenia. Myślę, że jeszcze sezon grzybowy będzie trochę trwał, w związku z tym zachęcam do tego, żeby wracać się do lasu. I ewentualnie, jeżeli macie latynoskich przyjaciół, to również zabrać ich ze sobą, bo to jest naprawdę bardzo fajne doświadczenie. Również i dla nich. No, przynajmniej dla tych, którzy ze mną jeździli. Za tydzień, proszę Państwa, o godzinie 19 Republika Latina i powrócimy do Musica Urbana razem z Markiem Świrkowiczem. W czwartek od razu mówią Państwu, że nie będzie Tresportes, dlatego że transmitowana będzie debata przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. Zachęcam Państwa do tego, żeby wysłuchać, dlatego że być może, no, zwłaszcza jeżeli jesteście Państwo z Krakowa, ale jeżeli nawet Państwo nie jesteście z Krakowa, no to myślę, że dużo tematów związanych z samorządnością czy problemami miast, dużo tematów jest wspólnych i dla stolicy Małopolski, i dla innych miast polskich. Póki co życzę Państwu wszystkiego dobrego w nadchodzącym tygodniu. Buenas noches.

0: Yo solo quiero pegar en la radio.
1: República Latina. Latynoski głos pod każdą strzechą.

porte au loin.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie, wojna, pieniążki sypią się wroga. Bij w imię Boga, za cudzą kieszenie oddaj młode życie swe.
2: Sekcja lewacka Radia Wnet. Dobry wieczór Państwu, wróciłem z Grecji. Po powrocie z Grecji Polska wydaje się krajem ateistycznym. Tu nie ma Boga. W Grecji wszyscy do kościoła zasuwają. Komuniści, kapitaliści, prawicowcy, lewicowcy. Kiedy przyjmował, kiedy został prezydentem miasta, bo w Grecji się inaczej na to mówi, no ale prezydentem miasta Saloniki został szef tamtejszej partii komunistycznej i się wściekli komuniści, bo szef pocałował w pierścień arcybiskupa Salonik. U nas religia jest jednak w Grecji no bardziej się splata z życiem niż w Polsce. Mój syn znowu ultrakatolik, mimo że ja prawosławny. On twierdzi, że w Polsce twierdzi tak jak ja, że w Polsce katolicyzm nie istnieje, że został, no, że się zmienił. Zaraz będzie odmienne zdanie, nie martwcie się, zaraz będziemy tu dyskutować. W Polsce syn twierdzi, że Polska nie jest już krajem katolickim. Po prostu syn jest lefewrystą, chodzi do kościoła łacińskiego i tak dalej, i tak dalej. Po co ten wstęp o tych kościołach i tak dalej? Wróciłem z Grecji. To między innymi dlatego, że widziałem, co to znaczy, kiedy kraj jest religijny. To Grecja tak. Mimo, że taka nowoczesna i tak dalej. I starożytna. Bardzo stary kraj. Ma jakieś 6000, 5000 lat. Chyba nie dodałem. I teraz tak. Będziemy mieli wystawę. Wiecie, wszyscy pamiętacie, bo ciągle się tym chwalę, że od prawie 60 lat, no 58, no to 60 prawie, jestem wegetarianinem. A tutaj okazuje się, że będzie wystawa poświęcona mojemu świętemu znowu. Nie świętemu Dimitriosowi, ale za to świętemu Franciszkowi. No kurczę, to był dla mnie świetny święty, bo on nie zalecał zabijania naszych braci mniejszych. Tak mówiło. Dobrze, dobra, przedstawiam. A nie, jeszcze o pogodzie zapomniałem powiedzieć. Pogoda jest bezchmurna. Tutaj moje panie goście już wyglądają przez okno. Dziwią się, jak można o pogodzie mówić. Ja po prostu wyglądam przez okno. Pogoda jest cudowna. Ludzie, jest stopni... już zaraz mówię. Stopni jest 18. No wiecie, że dla mnie sportowca to jest genialna pogoda na chód olimpijski, czy chód sportowy, jak to się w Polsce na to mówi. Chmur nie ma, deszczu niestety nie ma. Cudowna pogoda jest tylko wtedy, kiedy jest deszcz. Tak w Grecji przynajmniej. No, nam brakuje deszczy. Polacy sobie jeszcze nie zdają sprawy z tego, co to znaczy żyć w gorącym klimacie. Proszę Państwa, a więc będzie wystawa poświęcona świętemu Franciszkowi, którą omówimy z panią Agnieszką Strzałkowską, koordynatorem wystawy. Dobry wieczór. Dzień dobry. I panią Agnieszką Zwierzyńską, no samo nazwisko zobowiązuje.
3: Pani, dobry wieczór.
2: Również koordynatorem. Pani Zwierzyńska może się mnie zupełnie nie bać ze względu na nazwisko. Na pewno nie zjem. Ha, ha, ha. Fajny dowcip, co? Dobra, dzisiaj będzie poważnie. Więc pytam... O kurczę, no jak obiega Agnieszki, to ja się zwracam tak. Kto chce pierwszy odpowiadać, to odpowiada. Jak się nazywa wystawa? Z jakiej okazji jest zrobiona? Dwa pytania na razie tylko.
3: W tym tygodniu będziemy obchodzić...
2: Agnieszka Zwierzyńska.
3: 4 października.
2: 4 października.
3: Obchodzimy uroczystość, rocznicę śmierci świętego Franciszka.
2: Którą?
3: 800.
2: No.
3: 800. No.
2: 800 lat.
3: Kurczę. 800 lat. I dlatego przygotowaliśmy lat. Wspaniałą wystawę. 800 lat wielkiej przygody. Ja, brat Franciszek, 800 lat wielkiej przygody.
2: Super. 800 lat, to nie spodziewałem się. Gdzie cię 4-10, czyli października, godzina?
3: Nie, to znaczy wystawa będzie...
2: Otwarcie.
3: Otwarcie wystawy jest od 9 do 11 października.
2: Bo dlaczego tak krótko?
3: Zapraszamy. Być mamy nadzieję, że będziemy mogli.
4: Jest objazdowa to wystawa, więc być może będzie zarówno
2: druga
4: w Warszawie, jak i w Krakowie, jak i w Białymstoku. I dodam, że jej pierwowzór już podróżował w Jerozolimie, we Włoszech i w Szwajcarii.
2: Super, to poważna wystawa.
4: Tak, bardzo poważna.
2: A jaką powierzchnię? Ile, jak to wygląda w ogóle?
4: Generalnie wystawa będzie odbywała się w Kościele Wszystkich Świętych przy placu Grzybowskim 3x5 w podziemiach tego kościoła. Aha. Jest to dosyć znana przestrzeń, ponieważ tam czasami odbywają się różnego rodzaju spektakle,
2: koncerty
4: i tak dalej. W związku z tym w tej przestrzeni my mamy wygospodarowany jedną dużą taką pokój, powiedzmy, a ponieważ współtworzymy tą wystawę razem z Fenomenem z kolei, to jest kolejny projekt, który możecie Państwo obejrzeć przy okazji bycia na wystawie świętego Franciszka, to tam planujemy przygotować oprócz tablic, które będą obrazowały jego życie w bardzo specyficzny sposób. Jedna z koleżanek szyje nawet habit franciszkański w tym celu.
2: Super.
4: Ojciec Jan Franciszkanin przygotował sznur do tego...
2: Do powieszenia.
4: Tak,
2: sieł,
4: dokładnie.
2: Ale nie sieł.
4: Nie sieł, tylko do...
3: Żeby opasać ten habit.
4: Ten habit. Także dużo osób jest w nią zaangażowanych i generalnie jest to bardzo duże wydarzenie tutaj dla nas, dla Warszawy. Być może, jeśli ktoś będzie chciał, jest taki pomysł, żeby ta wystawa podróżowała, bo ona jest...
2: Po Warszawie?
4: Może nie tyle, co po Warszawie, co po kraju w ogóle, po tak? Polska. Jeśli ktoś będzie chciał się zwrócić z prośbą, będzie mógł wygospodarować przestrzeń, no powiedzmy, tak zakładam, około 50-60 metrów, to będzie mógł tą wystawę albo ustawić na sztalugach, albo ją powiesić w przestrzeni. Taki
2: czy
4: jest
2: Państwo
4: koncept.
2: Jeszcze komunikowaliście z Krzysztofem Skowrońskim?
4: No, przede wszystkim mamy patronat Radia Wnet, w związku z tym myślę, że to jest oczywiste, że musieliśmy się z nim skomunikować.
2: Czy któreś z Was wpadło na genialny pomysł, żeby tą wystawę po zakończeniu oficjalnym przenieść albo całą, albo część u nas przecież w Radio Wnet się zmieści.
4: Super, dziękujemy bardzo za zaproszenie, z przyjemnością.
2: Ja ze swojej strony zapraszam, ale jako prywatne, jako jedna z wielu osób, które tu decydują.
4: Super,
2: bo to decyduje jednak Skowroński i zarząd.
4: Jeśli prezes Skowroński się zgodzi, to
2: dzwonimy
4: bardzo
2: do niego
4: chętnie.
2: Na żywca?
4: Bardzo chętnie ją tutaj transportujemy. Poza tym jest lekka, dosyć czytelna. Jedynym takim zaskoczeniem może być to, że my przewidujemy, że ta wystawa będzie mogła być zwiedzana w takich dwóch formułach. Jedna z formuła jest to formuła indywidualna, czyli że każda osoba, która przyjdzie na tą wystawę, będzie mogła ją obejrzeć. Koniecznie proszę, aby Państwo zabrali z sobą słuchawki, ponieważ każda z tych ilustracji będzie miała swój QR kod, gdzie będzie można posłuchać indywidualnie poszczególne etapy tej wystawy.
2: I te słuchawki, bo ja widzę cały czas, jestem chodziarzem, jak mówiłem, i chodzę po ulicach Warszawy. Mam specjalne do tego buty, moja trenerka wybrała. I to ja widzę, że 90% młodzieży chodzi w słuchawkach.
4: Tak,
2: ale... A zauważyłem w Grecji, że jest nawrót, nie wiem czy tu, ale nawrót do prawosławia młodzieży jest nieprawdopodobny w Grecji. Jak jest w Polsce, tego nie wiem.
4: Nie, myślę, że w Polsce może być podobna tendencja, ale również mamy przewidziane programy dla młodzieży szkolnej i młodzieży licealnej.
2: Super, tak. I kontaktujecie się ze szkołami jakoś?
4: Tak. Mamy tutaj też patronat arcybiskupa Adriana Galbasa, który rozesłał taką rolkę przygotowaną przez naszych znajomych.
2: Rolka to dla moich starożytnych słuchaczy, to znaczy taki filmik krótki.
4: Tak, taki krótki filmik.
2: Ja już wiem od jakiejś 3-4 miesięcy już wiem, co to są rolki, bo mi wszyscy mówią, żebym rolki robił. Nie będę.
4: Przygotowany właśnie przez naszych studentów. Bardzo fajna. Aha. Opisujący, czym ta wystawa jest. Dlaczego warto na nią przyjść? Z takim ciekawym pytaniem, czy chcesz być szczęśliwy? I to zostało rozesłane do większości katechetów, którzy prowadzą zajęcia z religii w szkołach, tak? Więc przynajmniej te, które są w bazie archidiecezji, tak? I z tego powodu też pojawiły się projekty dotyczące zarówno młodzieży, jak i studentów. I tak, pierwszego dnia serdecznie studentów wszelakich zapraszamy na taki panel dyskusyjny, który będzie prowadzony pod tytułem
3: Przemianie i dawaniu siebie.
4: Tak, o przemianie i dawaniu siebie. Ja, brat Franciszek, o przemianie i dawaniu siebie. To będzie panel, który będzie pomiędzy 19.30 a 21.00, pierwszego dnia wystawy, czyli 9 października. Tam studenci już wymyślili sobie, kogo zaproszą do tego panelu i tak dalej. Jesteśmy w trakcie finalnych potwierdzeń, jak to będzie wyglądało. A w sobotę jest typowo dzień dla młodzieży. Aha. Będzie pokaz filmu Zeffirellego właśnie o świętym Franciszku.
2: Słynny zresztą.
4: Tak, tak. I tutaj do dyskusji zaprosiliśmy Andrzeja Sąsiadka, który jest proboszczem Niepokalanowa, ale też Macieja Marcina Kwaśnego, więc oni będą uczestniczyli w tym panelu.
2: Super.
4: Są dodatkowo też prowadzone takie warsztaty z dekupażu, pokazujące właśnie postać świętego Franciszka. Na te,
2: może ja powinienem wziąć w tym udział i tłumaczyć ludziom, dlaczego nie jeść zwierząt, bo jestem żywym przykładem. Do 75 roku życia dożyć. Muzyk awangardowy, który w niczym nie oszczędzał swojego organizmu i żyć dalej w pełnej formie, 76 rok już, no to jednak warto chyba.
4: Nie, naprawdę...
2: Nie, czy tak?
4: Tak, bardzo jest... Zapraszamy. Nie, bardzo serdecznie zapraszamy. Bardzo serdecznie zapraszamy. Te warsztaty poprowadzi Krystyna Brzezińska, przepraszam, która właśnie prowadzi tego typu warsztaty w innej przestrzeni swojej, też takie artystyczne, więc to jest ciekawa rzecz. Planowane jest też tam spotkanie z Darią Styczyńską.
3: Styczyński,
4: muzyk i pisarka. O. Także generalnie, i to jest ta część dla licealistów, tak to bym, to określiła. I po południu zaczynają się już projekty, które są połączone z fenomenem i ze zwiedzaniem wystawy. Ale wracając do wystawy, nasi studenci podjęli też takie wyzwanie.
2: Nasi studenci, czyli kto?
4: Studenci czego? Jak gdyby studenci różnych uczelni, ponieważ wystawa narodziła się z powodu tego, że my w ramach takiego ruchu Komunia i Wyzwolenie, Comunione e Liberazione, tą wystawę ściągnęliśmy z Włoch. I te osoby, które są zaangażowane w ten ruch, między innymi studenci, właśnie będą oprowadzać po tej wystawie.
2: Przerwę. Przepraszam, a nie mam zwyczaju przerywać. Tylko 9 i 11 października nie podaliśmy godzin.
4: Pierwszy start 9 października startujemy od 15. I tam pierwszy wolontariusz się od 15 pojawi.
2: Tak, a normalnie?
4: A normalnie co godzina planowana jest
2: oprowadzanie. Co godzina od 15.
4: Tak, tak.
2: Oprowadzanie co godzina. Świetnie.
4: Podobnie wygląda sobota. Aha. Czyli w sobotę zaczynamy o 10.
2: Mówmy cyframi, bo już podaliśmy cyframi, czyli nie dniami tygodnia. Mhm. Sobota to będzie który?
3: 10.
4: I tam startujemy o 10. Jest pierwsze takie oprowadzanie właśnie przez studentów. I kończy się
3: o 21.
2: O, świetnie.
4: I co każda godzina będzie jedna osoba odprowadzała. Średnio zakładamy, że tą wystawę, tą naszą część będzie można zobaczyć w przeciągu do pół godziny, około 30 minut.
2: Tak? Właśnie, to jest 45, bardzo ważne. Claudio
4: Kierfo.
2: Claudio Kierfo. Franciszkanin?
4: Nie, akurat to jest osoba świecka, również z ruchu Comunione Liberazione, niestety już czyli nie żyjąca, ale tworząca w duchu Komunia i Wyzwolenie swoje świetnie. Piosenki.
2: My mówimy na to żyjąca, tylko że gdzie indziej.
4: Tak.
2: My prawosławni. No więc posłuchajmy sobie teraz, jak ten włoski pieśniarz śpiewa. I to jest... Proszę, ja słuchałem tej muzyki. W Polsce, jak wszyscy wiecie, ja gram etno, jazz i tak dalej. I się, jestem troszkę niewkurzony, ale no, nieprzyjemnie mi jest, kiedy mówi się folk na rzeczy, które robią niektóre zespoły w Polsce. Twierdzą, że są zespołami folkowymi. Chcecie prawdziwego folku posłuchać? Właśnie słuchamy.

0: No więc proszę Państwa, wracamy do studia. Czy nie jest to folk music? Na zachód od Odry tak to się nazywa. Na wschód od Odry to jest, nie wiadomo, poezja śpiewana, albo poezja aktorska, albo jeszcze jakieś tam demokracja walcząca, demokracja ludowa, demokracja, jak ktoś ma przydomek jakiś, to znaczy, że to nie jest to. Dobra, więc tak. Wystawa, ja się bardzo zainteresowałem tą wystawą, dlatego zaprosiłem panie tutaj do naszego studia. A panie się nie przestraszyły wystąpić w sekcji lewackiej. Widzicie, mamy odważne kobiety w Polsce. Nie to, co tu jakieś kolesie, poważni ministrowie, prezesi i tak dalej. I boją się przyjść do mnie, bo to sekcja lewacka. nie ma się co bać. Jak mają się nasi słuchacze zainteresować? www czy Facebook? Proszę o podanie dokładnych i powoli.
1: Mamy stronę www.wystawafranciszek.pl.
0: Wystawa Franciszek, jedno słowo?
1: Tak.
0: Wystawafranciszek.pl. www. Facebook?
1: Też jesteśmy na Facebooku i na Instagramie.
0: Pod nazwą Wystawa Franciszek wszędzie?
1: Nie. Tutaj mamy ja, brat Franciszek, 800 lat wielkiej przygody.
0: Ojej, to jest na Facebooku, tak?
1: Na Facebooku i na Instagramie.
0: Dobra, ja wchodzę na Facebooka i już was sprawdzam.
1: Proszę sprawdzić, proszę.
0: Dobra, szukamy. Jeszcze raz, wystawa? Nie,
2: ja,
0: na Facebooku.
2: Franciszek, 800 lat.
0: Patrzę, czy... 800...
1: Wystawa cyfrą? Ja, brat Franciszek, tak? 800 lat wielkiej przygody.
0: 800, czy...
2: Tak, 800,
1: cyframi.
0: 800 lat wielkiej
1: przygody.
0: Widzicie, teraz jak ja to wpisuję, to na pewno wy szybciej wpisujecie, bo jesteście wszyscy młodsi ode mnie. Przygody.
1: I tam są linki do strony i do Instagrama.
0: Uwaga, o kurczę, ale świetna strona. Ludzie, wchodźcie, jaka piękna sztuka tu jest. Ojej, to piękna ikona. Znaczy,
2: tak,
0: nazywacie...
2: i ta ikona będzie również, reprodukcja tej ikony będzie na wystawie.
0: Ale słuchajcie, wchodźcie tutaj, bo tu jest, ta ikona jest genialna i w ogóle ta ikona jest logo tego...
1: Tak, dokładnie. Logo wystawy.
0: Tej wystawy. Przepięknie. Tutaj trzeba dać lajka, ale z serduszkiem. Od razu dałem. Macie to zrobić po mnie. Ja byłem pierwszy. Zobaczymy, kto drugi. Dobra, czyli wiemy już, gdzie wszystko o wystawie jest. Ja nie obsługuję stron internetowych, ale obsługuję Facebooka. Och, jak tu pięknie. Wejdźcie na tą stronę. Animacje jakie są niesamowite. O kurczę, pięknie. Dobra, no więc teraz rozmawiamy o...
1: To ja tylko jeszcze chciałabym dodać, że my jesteśmy częścią większego projektu, który jest trzecią już edycją, Fenomen Człowieka. Fenomen Człowieka widziany w pięknie. Więc to jest piękne, duże wydarzenie, które się składa z różnych pokoi. Nawiązuje do tego, że dom składa się z pokoi. Więc my jesteśmy jednym z pokoi wystawowych tego domu, tej przestrzeni.
0: Pięknie.
1: Z wystawą o świętym Franciszku. Natomiast Państwo będą mogli też zobaczyć pokoje z litografią, pokoje z różnymi wizualizacjami, z makrografiką natury. Więc zapraszamy serdecznie na Fenomen Człowieka.
0: Plac Grzybowski 3, łamany przez 5.
1: A my wpisujemy się właśnie w ten Fenomen Człowieka z świętym Franciszkiem, który jest takim niesamowitym fenomenem, bo Fenomen Człowieka widziany w pięknie opowiada o pięknie, które jest różne. Jest piękno zewnętrzne, jest piękno wewnętrzne, piękno osoby. Więc tutaj święty Franciszek przez swoje życie pokazuje nam też większe piękno, którym był Bóg i on żył Ewangelią i żył miłością do Boga.
0: Tak. Fenomen Człowieka, tytuł CPW.
1: Fenomen Człowieka widziany w pięknie.
0: Ależ to jest piękna nazwa.
1: To jest nazwa trzeciej edycji Fenomenu Człowieka.
0: Pięknie. Ale widziany w pięknie, Czyli może być również widziany w muzyce.
1: Oczywiście.
0: Bo muzyka jest również piękna.
1: Tak, typu. I zapraszamy na różne właśnie, na tej stronie państwo będą mogli zobaczyć i przyjść też na tą wystawę i zobaczyć różne koncerty, różne wizualizacje muzyczne. Między innymi właśnie będzie przedstawiona natura i makrofotografia Ewy Gnatkowskiej, do której będzie piękna muzyka, więc zapraszamy. Natomiast też na koniec...
0: Piękna muzyka, ja jestem muzykiem, więc ciekawi mnie od razu, jaka piękna muzyka i dlaczego nie moja.
2: Bo sekcja lewacka dopiero teraz się pojawiła.
0: Nie, sekcja lewacka istnieje od kilkudziesięciu lat.
2: Ale w naszych przestrzeniach życiowych.
0: No tak, bo spotkaliśmy się i od razu spotkaliśmy się przed moim wyjazdem do Grecji i ja się bardzo zainteresowałem. Spotkaliśmy się w gabinecie Skowrońskiego, naszego prezesa. Ja od razu się tym zainteresowałem, jak wiecie. Bo myślę, że dla nas, szczególnie dla lewaków, to jest bardzo interesujące. Święty, który nie zaleca jedzenia zwierząt.
2: Ale co ciekawe, akurat bardzo istotne w tej wystawie o świętym Franciszku jest sam fakt,

0: osób ta mentalność taka, że stawianie na siebie. Nie ma być może w tym nic złego, ale też trzeba gdzieś w tej rzeczywistości zobaczyć tego drugiego człowieka, tak? Jego potrzeby i tak dalej. I na to w bardzo dużym stopniu wskazuje właśnie święty Franciszek, tak? Generalnie chociażby poprzez to, poprzez ten habit, który jest naprawdę zszyty z prawdziwego lnu, z takiego naprawdę żebraczego, bo miałam okazję zobaczyć tą szatę.
1: Sznur też jest żebraczy.
0: Tak,
1: chyba.
0: Tak, oczywiście. Tak, przez
2: prawdziwej liny konopnej upleciony.
1: No właśnie dzisiaj w aptece kupiłem konopię.
0: Tak.
1: W Grecji zakazane.
0: Okej.
1: Okay. Kiedyś Kora podziękowała Prawu i Sprawiedliwości. Dla mnie to jest Prawo i Socjalizm oczywiście, bo dla mnie to jest lewicowa partia PiS. Kora podziękowała PiS-owi za to, że zalegalizował medyczną marihuanę. Ona miała raka i ta marihuana jej straszliwie pomagała. Zresztą pomaga wielu. I podziękowała, że PiS zalegalizował, że można w aptece kupić, bo to jest lekarstwo przecież ziołowe. Na co wylał się na nią taki hejt, to było przed śmiercią Kory. Ona już miała raka poważnie zaawansowanego, a ludzie za to, że podziękowała PiS-owi, ona nigdy nie głosowała na PiS. No ale ona była obiektywną osobą. No, jak coś, ktoś coś dobrego zrobi, to mówmy o tym.
0: Tak,
1: mówmy
0: podobne,
1: więcej o dobru niż
0: dokładnie.
1: O
0: zresztą, jak sama nazwa zakonu franciszkańskiego, tak. Pokój i dobro, tak?
1: Tak
0: w związku
1: jest.
0: Z tym, tym bardziej, jak gdyby ta osoba świętego Franciszka, bardziej nam zależy na tym, żeby ją bardziej przybliżyć ludziom, nie tylko właśnie z postacią szopki, jak gdyby takiej świątecznej, bożonarodzeniowej, z którą go kojarzymy, ale też bardziej z jego duchowością, z tym, jak on traktował człowieka i jak podchodził do tego człowieka, jak traktował też swoich współbraci. Też pojawia się taki element na tej wystawie, że nie tylko pojawili się i jak gdyby zaraził tą ideą świętego Franciszka i tymi swoim testamentem nie tylko współbraci, ale też powstał przecież kolejny zakon świętej Klary i franciszkanek, które gdyby są jego odnogą w wydaniu żeńskim, tak to bym określiła, tak? Więc generalnie jego osoba była bardzo też ciekawa na jego czasy, tak? Wyobraźmy sobie, osoba, która była bardzo majętna, bardzo bogata, miała dostęp do wielu hucznych imprez, radości i tak dalej, i nagle zmienia się w postać żebraka. Czy my współcześnie wyobrażamy sobie coś takiego?
1: Wyobrażamy sobie.
0: Tak?
1: Tak.
0: To jeśli sobie to wyobrażamy, to tym bardziej według mnie...
1: Macie przyjść na wystawę tym bardziej.
0: Tak, tym bardziej trzeba przyjść na tą wystawę, żeby móc zobaczyć, że tacy ludzie też żyli te 800 lat temu i byli mega pogodni, mega radości i byli mega szczęśliwi w tej formule właśnie żebraczej. I też w dużej mierze temu służy też ta wystawa. W ogóle ona wzięła się, jej idea jak gdyby została zaplanowana jeszcze w zeszłym roku, ponieważ Ruch Comunione Liberazione organizuje rok rocznie od ponad 40 lat takie duże wydarzenie w sierpniu, pod koniec sierpnia, która się nazywa Meetingiem w Rimini. I tam generalnie ten meeting w Rimini gromadzi w ciągu kilku dni około 800 do 900 tysięcy ludzi, którzy odwiedzają to wydarzenie. I to jest wydarzenie typowo wydarzeniem kulturalnym, mówiącym o świecie chrześcijańskim. Tak. I między innymi ta wystawa pojawiła się w 2025 roku, ponieważ rok ten, który właśnie kończymy, kończy się jak gdyby rokiem Franciszka. On był do niedawna pod auspicjami świętego Franciszka. W związku z tym oni, Włosi, postanowili jedną z wystaw poświęcić Franciszkowi. Oczywiście ona była w wydaniu włoskim, więc tutaj na potrzeby Polski została ona przetłumaczona. Świetnie. Dzięki wsparciu takiej organizacji, która nazywa się AFSI Polska. Jest to organizacja pozarządowa, działająca również tutaj w Polsce i wspierająca różnego rodzaju działania charytatywne, też wspierająca działania z Ukrainą. Między innymi Mirek Bielawski, który miał być tutaj właśnie, jest prezesem tej organizacji,

0: na Polskę, a wsi Polska, tak? Więc zresztą nie wiem, czy mu się udało, bo ze względu na sytuację rodzinną musiał odwołać przyjechanie dzisiaj do audycji. On między innymi też wybierał się teraz lada moment do Kijowa z jakimś wsparciem tam na terenie Ukrainy. I dlatego też warto podkreślić, że meeting, co ciekawe, w tym roku odwiedził papież Leon XIV. Był osobiście obecny na tym meetingu i zrobił takie otwarcie pewnego rodzaju tego meetingu. I co ciekawe z kolei, kilkadziesiąt lat temu ten owy meeting, o którym wspominamy, odwiedził również Jan Paweł II. Był obecny na tym meetingu. I on jak gdyby dopiero wspierał, to był meeting wtedy, w tym 80. bodajże drugim roku, był jeszcze takim początkowym, pączkującym meetingiem. Teraz już jest bardzo rozbudowany, bardzo znany na w ogóle w tym świecie chrześcijańskim, na całym świecie. I dlatego te połączenie jest bardzo ciekawe, bo była też takie świadectwo jednej z osób, które uczestniczyło w tym pierwszym jak gdyby spotkaniu z Janem Pawłem II i teraz była obecna na meetingu 40 lat później, ta osoba, która była obecna wtedy, kiedy Leon nasz papież odwiedzał teraz tą wystawę, więc historie związane z tą wystawą są niesamowite.
1: Tak? A znowu wystawa nie jest jakaś potężna, żeby zająć Muzeum Narodowe.
0: Tak, dokładnie, ale jest bardzo ciekawie zrobiona, bo też przedstawia pracę, ale to może Agnieszka już dopowie.
1: To jeszcze po jednym utworze. Posłuchajmy trochę prawdziwego folku.

0: Proszę Państwa, właśnie liczymy na komputerach, na kalkulatorach i tak dalej, na systemach różnych obliczeniowych, liczymy ile lat miał święty Franciszek, kiedy umarł. Mi wychodzi 45. Agnieszka?
1: Też 45.
0: Obie Agnieszki się zgadzają, czyli to musi być prawda. Dobrze, on został beatyfikowany, kiedy 2 lata po śmierci.
2: 2 lata po śmierci, tak.
0: Czyli urodził się w 1181 roku, a zmarł w
2: 1181 na przełomie 1182.
0: No dla mnie nie ma. Jest albo 81, albo 82.
2: No pewnie nie wiedzą badacze, więc dlatego podają nawet źródła
0: nie na darmo
2: franciszkańskie.
0: W 7 klasie
2: podają.
0: Podstawówki miałem naukę logii. To nie na darmo.
1: Myślę, że dla niektórych
2: ale wszyscy
1: nie jest
2: wiedzą, że zmarł 3 października. 1226 roku. To już jest oczywiste.
0: Super.
2: Nie ma wątpliwości.
0: Wracamy, miałaś teraz tym imię opowiadać.
2: O Sidi Val Filum miałam tak powiedzieć. Jest. Czyli kwestia jest taka, że wystawa składa się jakby z dwóch części. Jedną częścią jest opowieść świętego Franciszka, czyli jego słowa, jego testament, jego wartości, jego pytanie o szczęście, o sens życia, o piękno. Tak. Natomiast drugą częścią jest twórczość Sidi Vala Fili, czyli takiego Brazylijczyka, zakonnika, brata mniejszego, który mieszka
0: brat mniejszy
2: od 40
0: to ma być
2: lat.
0: Zwierzę przecież.
1: Nie, ale akurat zakonnicy. Wśród franciszkanów jest i większy, i mniejszy. A? Nie wiem, jak oni się dzielą, ale są.
2: Bo Franciszek uważał się za mniejszego brata. Dlatego jego zakon, jego naśladowcy nazywają się braćmi mniejszymi.
0: Tak, tak. A to stąd się wzięło. No ja nie wiedziałem o tym. Widzicie? Na pewno wy też nie. Widzicie, ile z moich audycji można się nauczyć. Ale słuchamy, nie przerywam.
2: Sidi Val Fila jest to zakonnik, franciszkanin, ale też artysta. I on, będziemy mogli zobaczyć reprodukcję jego prac na tkaninach, na płótnie, na lnie. I są to...
0: Ale malowane, czy dziargane, czy dziergane?
1: O właśnie, to jest bardzo ciekawe pytanie.
2: To i ważne, istotne. Bo w ogóle tutaj wracamy do tematu piękna. Piękno pokazane jest właśnie przez Sidi Val Fila w taki sposób, że Pan Bóg to, co jest w nas trudne, zniszczone, tworzy na nowo. I te prace Sidi Val Fili pruje, szyje na nowo, tworzy tak jak Bóg tworzy nasze życie, że z różnych elementów my sobie układamy, pewne mamy plany, chcemy, nie wiem, realizować swoje pomysły na szczęście, na miłość, a Pan Bóg zmienia nam nasze życie. Czasami nam się może to nie podobać, ale jest to jakiś sens. I właśnie to też jest sens tej wystawy, żeby pokazać piękno w czymś, co może się wydawać niepiękne.
0: To jeszcze...
2: kruche i ułomne.
1: Naprawdę warto to zobaczyć, bo jak gdyby słowami nie do końca jesteśmy w stanie oddać tych reprodukcji, bo to są reprodukcje, jak się na nie patrzy, to te rozerwane, takie prawie rozrywające się materiały, będące jednością jednocześnie, pokazują naprawdę bardzo wiele o człowieku, tak? O tym, że czasami jesteśmy rozdarci, nie wiemy, jaką mamy podjąć decyzję, dlaczego mamy zrobić tak, a nie inaczej. I to jest cała taka konsystencja człowieka, trochę pokazana w ten bardzo artystyczny sposób, tak? Kto by pomyślał, że z kawałka materiału, kawałka może sznurka i nici jesteśmy w stanie stworzyć coś, co będzie przedstawiało nam właśnie pisma świętego Franciszka.
0: Ach, o to chodzi. To super idea.
2: No, niesamowita jest ta idea, bo Sidi Val zszywa, składa, tworzy na nowo, jak nowe dzieło, tak? Pruje, więc warto przyjść i zobaczyć, przeżyć, pokontemplować trochę te dzieła i pobyć autentycznie z świętym
0: Franciszkiem. Ludzie, przychodźcie, lewaki, wszystkie i prawaki, i wysocy, i niscy, i chudzi, i grubi, i żółci, i zieloni, i czerwoni, i niebiescy.
2: Wszyscy, dla każdego.
0: To jest wystawa dla każdego. Wszyscy przychodźcie. Ja proponuję
2: Młodzi, starsi.
0: No to wiadomo. No.
1: Nie dyskryminujemy żadnego, nie. Z żadnego
0: wszyscy,
1: powodu.
0: Dlatego używamy słowa wszyscy tam jesteśmy. Ja mam pomysła dla was jednego, żeby to, co tą muzykę, którą słuchaliśmy i którą za chwileczkę jeszcze usłyszymy jeden utwór, żeby tam było w tle. Czy jest ta muzyka w tle?
1: Jest przewidziana muzyka chorały gregoriańskie. Tak, dokładnie.
0: Moje ukochane. O, Adam, znajdziemy jakiś chorał gregoriański, a teraz puśćmy tą muzykę, następny utwór. Se tu sapessi chi è...

0: Aha, ja tu się zajmuję prywatnymi sprawami, a my jesteśmy już dawno na antenie. Więc tak, jeszcze wyciągnąłem tutaj od pań, czy na zakończenie na zakończenie tej wystawy będzie muzyka na żywo. Jaka to muzyka?
1: Tak, będzie wspaniały koncert finałowy, który jest napisany na podstawie Pieśni Słonecznej. O 13.30 w niedzielę zapraszamy.
0: Koncert o 13.30.
1: Od 13.30 do 14.30 niedziela 11 października.
0: 13.30. Kurczę, ja w niedzielę od 13 jestem zawsze zajęty. No.
1: Jest to właśnie wieńczące wydarzenie, które kończy fenomen człowieka, trzecią edycję. Fenomen człowieka widziany w pięknie. Jest to wspaniały koncert duchowy, który jest... będą utwory Sebastiana Bacha, będą utwory współczesne, Karla Orfa. I to jest koncert, który jest wyrazem wdzięczności za świat.
0: Wow.
1: Więc każdy z nas jest wdzięczny za to, że jest na świecie, za te piękne zwierzęta, za tą florę, faunę i za to, że możemy się tu spotkać też.
0: I za te krowy i świnie, które spożywamy. I za te krowy i świnie, które spożywamy codziennie. I jeszcze, kurczę, chcą ulżyć tym dzieciom. Niestety, ja, jak wiecie, ja nie jestem po stronie tego aktualnego rządu. Mogę się otwarcie do tego przyznać. Ale żadnego też rządu. W każdym razie ludzie się wściekają, że dzieci mają jeść świnie i krowy tylko dwa razy w tygodniu w szkołach.
1: No, generalnie... Dieta planetarna.
0: Dieta planetarna. Nie wiem, dlaczego to się planetarna nazywa, bo to debilizm.
1: Bo dbamy o planetę.
0: Matko, to debile, no. No przepraszam, przepraszam. Nie powiedziałem, kto są debilami, a debile chodzą po tej ziemi. Również. Na szczęście większość ludzkości jest normalna. Słuchajcie, no z tym mięsem jest tak, że większość moich kumpli, którzy nie osiągnęła mojego wieku, nie dożyła. I lekarze twierdzą, że z powodu jedzenia mięsa. Dlatego, że jeśli się zażywa narkotyki, jeśli się używa alkoholu, ja używałem alkoholu przez 50 lat, przez wszystkie dragi przeszedłem i sam z tego wszystkiego wyszedłem. Na co to kolega Rutkowski jest taki facet, który się zajmuje alkoholizmem, w ogóle nie może uwierzyć, że ja sam, będąc takim pijakiem, sam to potrafiłem. To jest też, religia daje tutaj bardzo dużo. Tu ma coś do czynienia. Ja wyszedłem, więc każdy może z tego wyjść. Uważam. Bo ja nie uważam siebie za kogoś nienormalnego czy wyjątkowego.
2: I myślę, że też święty Franciszek generalnie też jak gdyby mówił o tym, że warto być człowiekiem przede wszystkim, tak?
0: No, warto być człowiekiem. No to jest podstawa. Czyli o 13.30 w niedzielę jest koncert,
1: który kończy to wydarzenie Fenomen Człowieka, tak, i naszą wystawę też.
0: Wystawa trwa od 9 do 11 października na Placu Grzybowskim.
2: W podziemiach 3 kościoła.
0: Przez 5, tak. Czyli w podziemiach kościoła.
1: Wszystkich świętych.
2: Tak. W tym świętego Franciszka w pewien sposób też, tak?
0: Jeśli wszystkich, to też Jana Pawła II.
1: Tak, każdego świętego.
2: Tak, każdego świętego.
0: Kurczę, szkoda, że ja święty nie jestem.
2: Wszystko, jak twierdzi święty Franciszek, jest możliwe.
1: Świętość jest dla każdego.
0: A to może ja
1: i on też to pokazuje
0: święty,
1: właśnie.
0: Bo ja też uważam, że wszystko w życiu człowieka jest możliwe.
1: Przecież święty Franciszek był królem biesiad. Zaczynał od imprez, tak?
0: Ja zakończyłem służbę mojemu królowi biesiad, czyli Dionizosowi.
2: No właśnie, więc każdy, z każdej strony można wejść dojść do podobnych,
0: no właśnie,
2: efektów, tak?
0: Ja zakończyłem tą służbę po 50-letniej służbie, czyli wypijaniu masy, wielkiej ilości wina. Ja nigdy nie lubiłem wódki ani mocnych alkoholi, tylko wino. Ale zakończyłem i podziękowałem Dionizosowi, kiedy byłem na wyspie u siebie w domu, czyli na wyspie Naxos. My mamy tam szczątki świątyni dionizyjskiej, bo...
2: Ale tam Dionizos mieszkał?
0: Dionizos tam mieszkał i Dionizos jest symbolem Naxos, mojej wyspy.
2: Aha, okej. Okay.
0: Więc no musiałem, po prostu musiałem żyć tak, jak żyłem, wierząc w Dionizosa. Mhm.
2: Czyli to było zobowiązanie.
0: No, oczywiście. No ale podziękowałem za współpracę i już...
1: I zakończyła się współpraca.
0: Tak, i zakończyła się współpraca. Dionizos sobie robi swoje rzeczy.
2: A ty
0: Święty
2: swoje.
0: Franciszek robi swoje rzeczy. Też balanguje. Nie? Tak. Balanga to się nazywa.
2: Być może tam w niebie.
1: Wielka przygoda. Myślę, że w niebie na pewno jest balanga.
0: Jest bez przerwy balanga. To, dlatego właśnie robię wszystko, co mogę, żeby tam trafić. No, nie jest to proste.
2: Być może, ale jeśli święty Franciszek nadal jest aktualny, żyjąc 800 lat temu, to jest dobra chyba wróżba przynajmniej.
0: Moja rodzina ma znacznie dłużej żyje na tym świecie niż 800 lat. Więc to akurat nie jest dla mnie argument, ale wróćmy do tej muzyki.
1: Ale jego uniwersalność też jest niesamowita, tak? Że żył 800 lat temu, a teraz on oferuje coś współczesnemu człowiekowi, tak? Który żyje w XXI wieku.
0: Kobieta, przepraszam, że tak używam, ale nie mówię, która, nazwała to nie dietą planetarną, a dietą franciszkańską, nie byłoby żadnego problemu.
2: Być może.
0: Ale kobieta mnie nie zapytała. Warto pytać.
2: Jak
1: i dopyta, ten nie błądzi.
0: Tak jest. Jak mówi Janek Pospieszalski, warto rozmawiać.
1: Warto rozmawiać.
0: Oczywiście przez to, że warto rozmawiać, zamknęli jego program. Twierdzono, że nie warto rozmawiać w polskim radiu. Nie, to była telewizja polska chyba. Ale to już kawał drogi. Ja strasznie dziękuję za wizytę. Gdzie się...
1: My też dziękujemy bardzo.
0: Słuchajcie, ale to fajnie mieć dwie Agnieszki. Czy tutaj mieszka pani Agnieszka?
2: Tak. Znamy tę piosenkę,
1: oczywiście.
0: No jeśli puszczamy Grzesiuka, to musimy znać też te piosenki. Bardzo, bardzo dziękuję za wizytę. Wszystkich
2: dziękujemy
0: zapraszam.
2: Bardzo.
0: My
2: również dziękujemy.
1: Może jeszcze przypomnijmy.
0: Tak? Wszystkim zapraszam. 9-11 października 2026 roku na Placu Grzybowskim 3x5 w Kościele Świętego...
2: Wszystkich Świętych.
0: Chciałem powiedzieć Świętego Krzyża. W Kościele Wszystkich Świętych od godziny 15.
1: W piątek 9 października od 15 do 21 jest możliwość zwiedzania. W sobotę od 10 do 21 i w niedzielę od 10 do 18. To jest ta możliwość, jest otwarta wystawa, można samodzielnie z audioguidem na słuchawkach zwiedzać wystawę, ale też są, tak jak Agnieszka mówiła...
0: Przepraszam, wtrącę się, autoprzewodnikiem.
1: Audioprzewodnikiem. Czyli będzie można czytać QR kod i on poprowadzi do audioprzewodnika.
0: W mojej audycji nie używamy anglicyzmów, rusycyzmów i innych. Mówimy, staram się mówić czystą polszczyzną i to w dodatku piękną. Teraz mam dla was pomysł, który...
1: Jeszcze tylko chciałabym powiedzieć, że studenci godziny oprowadzeń, jeśli można.
0: Tak. I jeszcze mamy chwilę
1: czyli
0: czasu.
1: Czyli w piątek, 9 października, 17 i 18.
0: Tak.
1: Sobota od 10 do 17 o 10, każdej 10, pełnej 10, godziny.
0: 10 października, tak, sobota.
1: Tak. I niedziela, 11 października, od 10 i 13.
0: I o 15, i o 13.30
1: koncert. To jest wystawa i też są wydarzenia... Tak. Towarzyszące tej wystawie, tak jak Agnieszka mówiła, panele różne ciekawe, świetnie, dyskusje, tak, można zapytać tak. O świętego Franciszka, zadać pytanie, więc zapraszamy na naszą stronę www.wystawafranciszek.pl
0: i Facebook?
1: I na Facebook wystawa
2: Ja, brat Franciszek.
0: A właśnie, bo ja,
1: wystawa Ja, brat Franciszek, 800 lat wielkiej przygody.
0: Wystawa? O kurczę, jak to trudno znaleźć. Dobrze, ja mam propozycję dla was, żeby ta muzyka, którą my tu słuchamy, zaczynie ten chorał, teraz będą chorały gregoriańskie, ale żeby ten wspaniały śpiewak włoski, żeby puścić, żeby jego muzykę puścić w tle. Nie myślałyście o tym?
2: Przyznam szczerze, nie było takiego założenia. Ale możemy ewentualnie
0: czy
2: zastanowić
0: to jest jedno pomieszczenie,
2: się.
0: Czy dwa?
1: Jedno,
0: genialne.
1: Wystawowe jedno.
0: Ja się zgłaszam.
1: Ale cały fenomen człowieka składa się z wielu pokoi, ja tak jak człowiek się składa z duszy, ciała, psychiki, to też wielu
0: ja
1: pokoi.
0: Ja ze swojej strony... publicznie ogłaszam, że jeśli chcecie puszczać muzykę tego Włocha, to ja wam przyniosę głośniki i sprzęt nagłaśniający i możecie sobie puszczać.
2: Dobrze.
0: Mogę wam wypożyczyć, jeśli to się zmieści w waszej koncepcji.
2: To musimy zapytać tych, którzy
1: montują aranżację, robią wnętrza.
0: Macie chętnie. Mój numer telefonu, super. Więc nie ma problemu. Dobrze. Pani Agnieszka Strzałkowska, koordynator wystawy. Pani Agnieszka Zwierzyńska, drugi koordynator wystawy.
1: Dziękuję państwu.
0: A ponieważ doszliśmy do wniosku, że kochamy chorały gregoriańskie, szczególnie ja uwielbiam, mogę słuchać godzinami, to posłuchajmy trochę i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Prawdopodobnie mój młodszy braciszek tutaj wparuje, czyli Wojtek Cejrowski. Do usłyszenia.

0: Nocne powtórki wnet. Nieregularnik literacki.
1: Dzień dobry, kłania się radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom Tomasz Zaper. To mam honor gościć Piotra Kitrasiewicza, autora książki Zapomniani dramaturdzy przedwojennej Warszawy.
2: Dzień dobry.
1: Publikację dodam tylko z kronikarskiego obowiązku opublikowała Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy, Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego. Piotr pracuje zresztą w Bibliotece Przykoszkowej chyba nadal, tak?
2: No tak, oczywiście, nic się nie zmieniło od 10 lat.
1: Penetrujesz polską kulturę, literaturę, w szczególności tą zapomnianą, i to jest kolejny jakby, albo polską historię także, to jest kolejny etap twojej działalności literackiej. Zawarłeś tu sylwetki 9 osób związanych z dramaturgią, ale nie tylko dramaturgią, bo uprawiali różne formy piśmiennictwa, a nawet niektórzy byli zaangażowani też w inne profesje, w inną działalność. Kilku było w ogóle zapomnianych w PRL-u, przemilczanych z uwagi na swój antykomunizm, na swój dorobek właśnie literacki, chociażby Wacław Grubiński, który tutaj otwiera ten tom. No ja go nie oglądałem, czy nie czytałem tej jego sztuki Lenin, kpiącej, drwiącej z wodza bolszewików, natomiast czytałem wspomnienia Między młotem a sierpem, wstrząsające, które w Polsce chyba się nie ukazały w latach 90., a były, tak to były na emigracji jedynie wydawane, lub w drugim obiegu.
2: Tak, ukazały się w Polsce po tym, jak nasz kraj odzyskał wolność. Natomiast Lenin, komedia w jednym akcie, ma się w zasadzie nijak do tych wspomnień. Podejrzewam, że autor, pisząc ją w zasadzie w rok po przewrocie bolszewickim w Rosji, w ówczesnej Rosji, nie spodziewał się, jaki to przybierze obrót, bo komedia, powiedziałbym, jest pod względem artystycznym jest taka sobie. On najprawdopodobniej chciał się wstrzelić po prostu w temat. Rzeczywiście wstrzelił się jako jedyny dramaturg na świecie, ponieważ nikt nie napisał jakiejkolwiek sztuki o Leninie wtedy. A on napisał, ale akurat niefortunnie zachciało mu się, żeby to pokazać w sposób taki obśmiewczy i powiedziałbym taki niezbyt mądry, co zarzucano mu zresztą w ówczesnych recenzjach. A mianowicie wpadł na pomysł, żeby akcję osadzić właśnie na Kremlu w gabinecie Lenina, więc tam jest taka pewna jedność akcji
1: i miejsca, tak,
2: miejsca i akcji. Akcja rozgrywa się, no, powiedzmy, w czasie przewidzianym na wystawienie tej jednoaktówki, no, czyli około 60 minut. Różne osoby przychodzą do Lenina z różnymi sprawami, a potem wracają jeszcze w wiarygodnym czasie, jakby on odsyła na przykład jedną damę, śpiewaczkę operową, do Dzierżyńskiego, której mąż został aresztowany przez Czekę. Wysyłając ją, wie, że ten człowiek został już rozstrzelany.
1: Nie ma tego człowieka.
2: Tak, ten człowiek już nie istnieje wśród żywych, ale nie chce jej powiedzieć tego prosto w twarz, tylko odsyła ją do Dzierżyńskiego. Później załatwia inne sprawy. Pod koniec ona wraca, pełna oczywiście histerii i pretensji, i ciska mu w twarz oskarżenia o ludobójstwo. Tym niemniej, chociaż są te oskarżenia o ludobójstwo, chociaż to wszystko wygląda groźnie tam na scenie, bo przy drzwiach stoją dwaj milczący Chińczycy z karabinami, z bagnetami. W finale Lenin wychodzi na balkon i wygłasza mowę do robotników, po czym po tej, bo tam są osoby zbuntowane, i mimo że część ludu stojącego pod balkonem przyjmuje jego argumenty, to jednak on na wszelki wypadek po wyjściu z po zejściu z balkonu, po powrocie do gabinetu, wydaje rozkaz, żeby otworzyć ogień z kulomiotów, jak to mówiono wtedy, czyli z karabinów maszynowych do tych ludzi, do tego tłumu. Więc są tam rzeczy realistyczne całkowicie, ale jednak sam pomysł intrygi głównej jest taki troszeczkę niesmaczny, zważywszy, co się stało z carem Mikołajem II i z jego rodziną, a mianowicie w tym gabinecie jest sekretarz Lenina, bardzo spoufalony z nim, widać, że w stosunkach są bardzo dobrych i bardzo gorliwy w wypełnianiu jego obowiązków i kompetentny, co było jednym z powodów, że Lenin zdecydował się właśnie powierzyć mu tę funkcję. I okazuje się potem, że tym sekretarzem jest właśnie car, którego Lenin zdecydował się ocalić, powierzyć mu tę funkcję, a nawet spoufalić się do tego stopnia, że mówią do siebie po imieniu i polemizują, jeśli chodzi o różne sprawy polityczne. Na przykład car mówi, no wprowadziłeś równość, a Lenin odpowiada, nie ma czegoś takiego jak równość, bo wtedy na moim miejscu mógłby być byle tramwajarz lub kolejarz lub sprzątacz, natomiast równość istnieje tylko jeśli chodzi o żołądki. Obiecałem masom, że ponapełniam ich żołądki właśnie i dotrzymuję i staram się dotrzymać tego słowa. No i ta poufałość przyjmuje formę groteskową, bo w pewnej chwili car mówi, no Lenin, no co ty, jaką ty widzisz dla mnie przyszłość? No, może byś mnie zrobił jakimś ambasadorem w Danii albo gdzieś. No i Lenin obiecuje, że to rozważy.
1: Czyli to, tak, to trochę chwilna, trochę sztuka, która nie przetrwała na pewno próby czasu, no ale niemniej autorowi mocno zaszkodziła.
2: Tak, mocno mu zaszkodziło, a sukcesu mu nie przyniosła, aczkolwiek została wystawiona w 10 lat później w Londynie. I nawet na pokaz...
1: To już po śmierci Lenina.
2: No tak, oczywiście. Natomiast zainteresowanie bolszewizmem, jak wiemy, było w Europie i na świecie duże, no bo jednak było to zagrożenie. I zdecydowano się wystawić w jednym z teatrów podrzędnych właśnie tę sztukę. Mimo, że teatr był podrzędny, to zaszczycił obecnością na premierze brytyjskiej, zaszczycił George Bernard Shaw i dlatego napisano o tej sztuce w prasie, bo przedstawień było tylko kilka, szybko zeszła z afisza, ale pozostał ślad w postaci recenzji. A dostąpiła tej sceny w Londynie dzięki Florianowi Sobieniowskiemu, sekretarzowi Shaw'a, który miał nastawienie polonofilskie. Nie udało mu się wprawdzie sprawić, żeby Shaw napisał o Polsce w której ze swoich sztuk. No może szkoda. Natomiast udało mu się doprowadzić do tego, że niektóre z komedii, z tych tak zwanych sztuk przyjemnych lub nieprzyjemnych, Shaw'a, swoją prapremierę światową miały w Warszawie. No co jest ciekawostką, powiedzmy historyczną, ale no nie przeniosło się to na nic więcej. W każdym razie Florian Sobieniowski doprowadził do tego, że Lenina Grubińskiego wystawiono w Londynie.
1: O Leninie pisał też inny bohater twojej książki, Ferdynand Gettel. Nie, przepraszam, o Ferdynand Olsendowski pisał
2: o Olsendowski Leninie. Olsendowski napisał powieść.
1: Ta powieść dwukrotnie, tak, o Lenin, która też mu oczywiście zaszkodziła, ale inny Ferdynand, który jest obecny w twojej książce, Gettel, też wyklęty przez komunistów po wojnie, dał z kolei świadectwo piórem jedno z pierwszych bolszewizmu. To się nazywało chyba przez Płonący Wschód, o ile pamiętam.
2: Tak,
1: książka
2: tak.
1: Z początek lat 20, no jeszcze na pewno czasy Lenina. Potem napisał wspaniałe, chyba najlepsze wspomnienia dotyczące okupowanej Warszawy. Lata wojny się nazywało. Tak. No i poświęcasz tu jeden z rozdziałów właśnie Goetlowi, który urodził się w Suchej Beskidzkiej, był synem chyba naczelnika, o ile pamiętam, stacji tamtejszej kolejowej, a bufet tam to w arendę wziął, czyli w dzierżawę niejaki Wilder, którego syn jako Billy Wilder zrobił zalotną karierę w Stanach Zjednoczonych, to był garsoniera.
2: Jako reżyser między innymi
1: tego Słońca, pół
2: komedii,
1: żartem, pół
2: serio.
1: No to był może to jeden z najsłynniejszych tej złotej ery Hollywood twórców. Natomiast wracając do Goetla, no przez lata, właściwie do 89 był wyklęty z uwagi na udział w tej delegacji katyńskiej za zgodą delegatury rządu na kraj oczywiście.
2: Tak.
1: Dramaturgia nie była chyba jego domeną. On był właściwie i działaczem literackim, szefem Ben Klubu, Związku Literatów Polskich.
2: Tak, oczywiście. No w ogóle wyklęty został również za swoją książkę reportażową pod znakiem faszyzmu. Tak. Która ukazała się
1: 37 rok też chyba.
2: Tak, tak. No, oczywiście nie traktowała ona o hitleryzmie, tylko traktowała o Włoszech, o Italii, Mussoliniego. Po wojnie rzeczywiście skreślono go z wszelkich katalogów, z wszelkich list. Natomiast obecna Rzeczpospolita przywróciła go, ale przywróciła go jako prozaika, jako pisarza i reportażystę. Natomiast jego dramat, jedyny jaki napisał, dramat właśnie duży, monumentalny, pięcioaktowy dramat o barwnej postaci z dawnej Polski, o Samuelu Zborowskim, banicie, awanturniku, takim trochę ówczesnym Robin Hoodzie, przynajmniej w oczach potomnych, tak to wygląda, niekoniecznie w oczach historyków, poświęcił mu ten właśnie wielki dramat, który odniósł ogromny sukces na polskich scenach. Doceniony został nawet przez takich ludzi jak Tadeusz Boy-Żeleński czy Antoni Słonimski.
1: No to bardzo wpływowe figury teatralne.
2: Bardzo, bardzo wpływowe. I miał dwie sławne inscenizacje, to znaczy inscenizacja prapremiera odbyła się w 1929 roku w Teatrze Polskim w Warszawie. Inscenizatorem był wielki Leon Schiller, który zdecydował się w 10 lat później, czyli w 1939 roku, kiedy Polska już stała na krawędzi wojny, dokonać powtórnej inscenizacji, tym razem na scenie Teatru Narodowego. W obu tych inscenizacjach rolę króla Stefana Batorego, który w finale wygłasza wielką mowę do ówczesnych posłów sejmowych, pouczając ich, czym jest wartość ojczyzny, czym jest wartość państwa, jakim jest Rzeczpospolita, w tę rolę wcielił się Kazimierz Junosza Stępowski. W przypadku pierwszej inscenizacji w tytułowego bohatera wcielił się Wojciech Brydziński, a w drugim przypadku, w drugiej inscenizacji był to Józef Węgrzyn. Sztuka przeszła do annałów teatru dwudziestolecia międzywojennego, stając się głośną inscenizacją i głośnym utworem literackim, ponieważ jak to kiedyś napisał ktoś, że dramat jako osobny gatunek literacki rozpostarty pomiędzy literaturą a teatrem często sprawdza się tylko na scenie, a nie sprawdza się w lekturze. I dobry dramat to jest taki, który sprawdza się i w lekturze, i na scenie. Właśnie tak jak Szekspir, jak Dziady Mickiewicza, jak Wesele Wyspiańskiego. I tak było również w przypadku Samuela Zborowskiego. Ukazał
1: się tak, tutaj wejdę ci słowo, i tak będzie chyba też w przypadku innego bohatera twojej książki, zupełnie zapomnianego już tym razem, Jan Adolf Herz, młody las, który się sprawdził chyba i na scenie, i na ekranie.
2: Tak, sztuka Jana Adolfa Herca, Młody las, została wystawiona jeszcze w czasie I wojny światowej, już po przeprowadzeniu Rosjan z Warszawy, kiedy Polska istniała wówczas jako generalne gubernatorstwo, ale nie to, które potem nadeszło w czasach II wojny światowej, to takie ludobójcze, perfidne i barbarzyńskie, tylko okupacja w czasie I wojny była dosyć łagodna, w miarę, no oczywiście jak na ten niemiecki dryl, w każdym razie pozwalano na rozwój kultury, a zwłaszcza mile widziano utwory literackie, które stawiały Rosjan w złym świetle.
1: I takim właśnie Bodylas był, który traktował o rewolucji 905 roku, prawda?
2: A konkretnie o strajku uczniów szkoły średniej, którzy zbuntowali się właśnie w 1905 roku, zbuntowali się przeciwko rusyfikacji, przeciwko przymusowemu nauczaniu języka rosyjskiego, zażądali, aby wprowadzono język polski. Natomiast bezpośrednim zarzewiem konfliktu było starcie jednego z uczniów z nauczycielem historii, Rosjaninem, który uparcie twierdził, że największym wodzem w dziejach był Suworow. I jedną z jego zasług to w prowokacyjny taki sposób przedstawiał uczniom, że było zdobycie Warszawy po powstaniu kościuszkowskim. Więc powstał konflikt, powstał strajk. No wszystko się skończyło ugodą i takim optymistycznym wiatrem, no bo to był już okres I wojny światowej, blisko było do rewolucji lutowej, carat już się rozpadał, a sztuka sprawdziła się nie tylko wtedy w okresie tej niemieckiej, tej dobrotliwej, ówczesnej okupacji, ale Rzeczpospolita już wolna, odrodzona Rzeczpospolita, teatry tej wolnej Rzeczpospolitej przyjęły ją z wdzięcznością i sztuka stała się przebojem scen w całym dwudziestoleciu, no głównie za sprawą szkół, bo nauczyciele chętnie prowadzili uczniów na spektakle, bo sztuka była dobrze napisana, interesująca, jeśli chodzi o warstwę fabularną.
1: I patriotyczna,
2: patriotyczna właśnie spełniała funkcję edukacyjną.

0: dobrą reżyserię tych uczniów. To byli oczywiście aktorzy w większości, odpowiednio odmłodzeni, tak? Tym niemniej, no, że istotnie Leites wykazał się tutaj pazurem reżyserskim, dobrze realizując te sceny. I chociaż nagrodzono ten film, właśnie tu paradoks podwójny, tak? I to jednak Rosjanie, Stalin nie zdecydował się, aby ten film wprowadzić do kin na terenie Związku Radzieckiego, no bo uznał jednak, że no opór przeciwko rusyfikacji, niby przeciwko carowi, ale jednak przeciwko językowi rosyjskiemu ma coś z antyradzieckości.
1: Dodam tylko, że Jan Adolf Herbst nie przeżył II wojny światowej, popełnił samobójstwo, był żydowskiego pochodzenia, musiał się ukrywać. Wojny też nie przeżył inny bohater twojej książki, Bruno Wienawer. Mnie się on kojarzy z literaturą science fiction i z nauką w ogóle, z naukowcem, doktorem chyba fizyki.
0: Tak. Doktorat zrobił w Heidelbergu.
1: Renomowane zresztą te wykształcenie miał.
0: I zanim zdobył sławę jako komediopisarz, to był w wąskich kręgach naukowych, był znanym fizykiem, publikował pracę w języku niemieckim, w czasopismach międzynarodowych i szwajcarskich, i holenderskich, i angielskich. Pracował okazjonalnie, odbywał staże na uczelniach w różnych krajach.
1: Potem był wykładowcą na Politechnice, na przykład w szkole Wabelberger.
0: Tak jest, oczywiście, bo tam zresztą zrobił doktorat. Natomiast spędził kilka lat w Londynie, pracując w laboratorium jednego z wybitnych uczonych i tam zawarł znajomość z Józefem Konradem, co sprawiło, że potem, już kiedy wziął się za literaturę i sukces odniosła jego sztuka Księga Hioba, motyw biblijny i tragiczny, aczkolwiek ze szczęśliwym zakończeniem, Wienawer przełożył na komedię całkowicie współczesną. Rzecz jest o tym, w ogóle jego sztuki, komedie zawsze miały w sobie elementy naukowe. On wprowadzał tam właśnie swoją wiedzę, co, jak krytycy mu zarzucali, osłabiało trochę lekkość humoru. Istotnie on był człowiekiem, no jak to naukowiec, przedstawiciel nauk ścisłych, był taki racjonalny, bardzo szorstki, oschły, intelektualnie przynajmniej. I te komedie, zawierając wiedzę, popularyzowały właśnie nauki ścisłe w ramach fabuły prezentowanej na scenie. Natomiast ten komizm, który oczywiście też był taki jednak stonowany. Tym niemniej odnosiły sukcesy na scenie. No i na przykład pomysł Księgi Hioba był taki, że bohaterem jest warszawski naukowiec współczesny w okresie niepodległej Rzeczpospolitej, który no cienko przędzie, bo zarabia bardzo mało jako uczony, co było też takim psztyczkiem w kierunku władz i satyrą na ówczesne stosunki i rolę inteligencji, także no, tą kondycję inteligencji bytową. Miał za to piękną żonę, no, która mu wytykała ciągle, że jest bez pieniędzy, i żona wpadła na pomysł, żeby ich w dużym mieszkaniu w kamienicy otworzyć tajne kasyno gry. No i żona tym się zajęła, on w tym czasie był w innym pokoju, gdzie finalizował swoje wynalazki, swoje odkrycia, no i rzeczywiście zarabiali dużą kasę, no ale ktoś doniósł, policja wpadła i zlikwidowała to kasyno, ich aresztowała, on wziął całą winę na siebie, żonę puszczono, zwolniono, natomiast on znalazł się za kratkami, no i właśnie przechodził swój ciężki los, niczym biblijny Hiob, no ale potem wszystko się skończyło, nie będę zdradzać.
1: Tak,
0: dobrze się skończyło, nie będę zdradzać puenty.
1: Tu jeszcze jest jeszcze kilka postaci, ale czas nas nagli i nie wszystkich nie opowiem. No Kazimierz Wroczyński to Rozkwitały pęki białych róż. Dla mnie
0: tak,
1: kojarzy się
0: napisał
1: z tą
0: tekst
1: pieśnią
0: tej piosenki,
1: ponadczasową żołnierską.
0: Tak, a jako dramaturg
1: I był współzałożycielem ZAIKS-u na pewno też.
0: Tak jest, był działaczem,
1: kabaretowym,
0: animatorem kultury, tak, jak najbardziej.
1: Natomiast chciałbym przejść do postaci bardzo zasłużonej, zapomnianej, też Romana Niewiarowicza.

0: z piękną kartą konspiracyjną. Ja go kojarzę też jako autor adaptacji książek Kornela Makuszyńskiego, Szata z siódmej klasy, Panienka z okienka, Deotymy, no i scenariusz tak. Żony dla Australijczyka, jednego z pierwszych, trzeci to chyba film był w kolejności, Stanisława Barei.
1: Barei, tak.
0: Natomiast on był przez aktorstwo i reżyserię trafił do scenopisarstwa, powiedzmy, tak, do dramaturgii.
1: Tak. Trafił, no powiedzmy, że przypadkiem trochę, bo będąc aktorem teatrów rozrywkowych, nastawionych na repertuar bardzo lekki.
0: Podkasana muza, tak.
1: Tak, aktorem i reżyserem. W pewnej chwili zdecydował się napisać sztukę na objazd, bo poprosili go koledzy i to była jego komedia najbardziej znana, a mianowicie I co z takim zrobić? Przed wojną to był tytuł I co z takim robić? Którą napisał pod koniec lat 20. pod pseudonimem z francuska brzmiącym. Potem ją przerobił trochę już od połowy lat 30. Przepraszam, ja źle powiedziałem. Pod koniec lat 20. pod tym francusko brzmiącym językiem, a potem już pod swoim nazwiskiem. I sztuka była lekka, właśnie taka troszeczkę podkasana, składała się tylko z dwóch postaci, z kobiety i z mężczyzny i cała fabuła sprowadzała się do dialogu między nimi. Ona została uprowadzona. On potem włączył ten wątek do komedii Żona dla Australijczyka. Także to przerobiło się na film.
0: Zdyskontował to po latach, natomiast jeszcze wspomnijmy o jego działalności w podziemiu, bo to jest bardzo...
1: No tak, to podziemie było istotne. W czasie okupacji oczywiście. On był reżyserem, aktorem i dramaturgiem teatru Komedia, teatru jawnego, dopuszczonego przez Niemców do działalności oficjalnej na terenie okupowanej Warszawy. I był to jedyny teatr, który mógł wystawiać pełne spektakle, to znaczy sztuki w całości, ponieważ inne teatry to były teatrzyki w zasadzie, którym dozwolono na inscenizowanie różnych sketchów, mogły prezentować monologi,
0: kompilacje, składanki,
1: tańce. Tak, to były składanki taneczno-muzyczno-dramaturgiczne. I Niewiarowicz był dobrze widziany przez Niemców, ponieważ sztuka I co z takim zrobić? Obiegła wiele niemieckich scen. Przetłumaczono ją przed wojną, kiedy stosunki między Polską a III Rzeszą wydawały się być poprawne. Obiegła wiele scen w Niemczech, zwłaszcza tych drugorzędnych i amatorskich, ze względu na łatwość wystawienia, ponieważ inscenizacja była prosta, w jednym miejscu dekoracje nie były skomplikowane i tylko występowało dwoje aktorów, więc łatwo było, a była zabawna. I co ważne też, zwłaszcza dla Niemców, była taka ponadnarodowa, że akcja mogła się rozgrywać...
0: Uniwersalna
1: akcja mogła się rozgrywać w dowolnym kraju. A to był po prostu konflikt między mężczyzną jako takim i kobietą. Właściwie nie konflikt, a intryga, no ale też był konflikt.
0: Natomiast ja jeszcze tylko dopowiem na koniec, że Romian Niewiarowicz był zakonspirowanym oficerem Armii Krajowej rozpracował rozmaitych kolaborantów, których w kręgu tej melpomeny jawnej nie brakowało, między innymi Igo Syma.
1: Tak, rozpracowywał Igo Syma, zbierał informacje o jego trybie życia, co pomogło potem Armii Krajowej wykonać wyrok. Właściwie to był jeszcze Związek Walki Zbrojnej.
0: Natomiast jednym z podkomendnych Niewiarowicza był Andrzej Szalaski, który po wojnie za to zapłacił, za tą działalność formalnie w tradycjach jawnych, ale on był też przecież i czytanie do Icze Wochenschau, ale formalnie był też działaczem konspiracji głęboko zakonspirowanym, tylko po wojnie, jakby się do tego przyznał, to jeszcze większy wyrok by dostał niż za tą kolaborację.
1: Tak, no Niewiarowicz też był represjonowany, ale to tylko w środowisku. Właściwie odsunięto go na jakiś czas od gry w teatrach warszawskich, natomiast Szalawskim no to już była inna sprawa, bo trafił na kilka lat do stalinowskiego więzienia.
0: Jasne. Dziękuję pięknie. Moim Państwa gościem był Piotr Kitrosiewicz, autor książki Zapomniani dramaturdzy przedwojennej Warszawy. Dziękuję, Piotrze.
1: Dziękuję Tobie, Tomku. Dziękuję Państwu.
0: A z fragmentami tejże publikacji zapozna teraz Państwa pani Magdalena Woźniak.
2: Powróćmy jeszcze do czasów tuż powojennych. Niewiarowicz nawiązał współpracę z filmem i razem z Ludwikiem Starskim. Napisał scenariusz do pierwszej powojennej komedii z fabułą osadzoną w podnoszącej się z ruin Warszawie. Był nią wspaniały, wspomniany wcześniej Skarb z udziałem między innymi Adolfa Dymszy, któremu w porę zakończył się okres wygnania. Był także współautorem scenariusza do filmu Szatan z siódmej klasy Kornela Makuszyńskiego w reżyserii Marii Kaniewskiej z 1960 roku. Pracował również przy scenariuszach do Żony dla Australijczyka Stanisława Barei i Smarkuli Leonarda Buczkowskiego, oba z 1963 roku. Wykorzystał w nich wątki z własnych sztuk. W pierwszym posłużył się konwencją z i co z takim robić, a w drugim ze znajdy. Pisywał słuchowiska radiowe, współpracował jako autor felietonów z Tygodnikiem Powszechnym i Przekrojem. Zmarł w Warszawie w 1972 roku. Warto wspomnieć o jego jedynej roli filmowej w Awanturze o Basie z 1959 roku w reżyserii Marii Kaniewskiej. Zagrał aktora Walickiego, znakomicie wcielając się w postać określoną przez autora pierwowzoru literackiego Kornela Makuszyńskiego jako człowieka upiora o dobrym sercu i wyglądał jak upiór, szczególnie kiedy w pociągu gniewnie wygadywał, co powinno się robić z dziećmi. A potem to on zaopiekował się pozostawioną na dworcu na pastwę losu samotną Basią. Fabuła, a szczególnie jej punkt wyjścia, przypomina treść znajdy. Ich dwóch, będącej zresztą świadomym nawiązaniem do powieści Makuszyńskiego, co nie umykało uwadze niektórych recenzentów. Wcielając się w postać Walickiego, Niewiarowicz oddał niejako hołd autorowi Koziołka, Matołka i Panny z mokrą głową. Podobnie postąpił, pisząc scenariusz do Szatana z siódmej klasy. A jeśli mowa o wyglądzie Niewiarowicza, chudego, z demoniczną twarzą i nieprzyjemnym, przenikliwym spojrzeniem, to predestynował go on do ról charakterystycznych, zwłaszcza w filmach grozy. Najlepiej sprawdzał się jednak pan Roman w repertuarze komediowo-farsowym, co nie było wcale paradoksem, gdyż potrafił ponurą miną, zręcznie zestawioną z zabawną sytuacją, skutecznie rozbawić widzów. I jeszcze słowo o życiu osobistym naszego bohatera. W 1925 roku poślubił we Lwowie Ewę Mochnacką, ale małżeństwo nie było udane i chociaż nie zakończyło się formalnym rozwodem, to para żyła w separacji. Mieli syna Zygmunta. W jednym ze źródeł, słownik biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980, wyczytać można o żyjącej w latach 1926-1975 nieznanej z imienia córce. Sztuki Niewiarowicza już dawno wyszły z repertuaru polskich teatrów, nie doczekały się nawet publikacji książkowej, inaczej niż u naszego zachodniego sąsiada, gdzie ciągle są wystawiane. Lekkie, pogodne, optymistyczne podobają się zwłaszcza widzom Hamburga, bo w mieście tym pana Romana najczęściej grano.
0: A w drugiej części audycji państwa i moim gościem jest Marek Teller.
3: Dzień dobry.
0: Okazją do spotkania jest jego nowa książka, numer który?
3: Chyba to jest 13. Albo 14, już nie pamiętam.
0: No, Stachanowiec jesteś pisarski, że tak powiem. Natomiast wszystko to się czyta z zapartym tchem, bo jest to bardzo odkrywcze. Tym razem twoja publikacja nosi tytuł Pierwsze Polki w Hollywood, edytorem oficyna Lira, no i poświęcona polskim aktorkom, które próbowały zawojować fabrykę snów w ciągu ponad stuletniej historii. Udało się tylko to Poli Negri, której festiwal odbywa się w Lipnie, zresztą gościłeś już po raz któryś na tym festiwalu niedawno, bo odbył się kilkanaście dni temu, powiedzmy. Pola Negri, kino nieme, znaczna część tych bohaterek też kino nieme, natomiast taka prawidłowość geograficzna, dostrzegłeś też to, ja też to zauważyłem, że kujawsko-pomorskie jest silne, reprezentowane wśród tych aspirujących do ról starletek, powiedzmy.
3: Tak, rzeczywiście, jeśli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, to tych bohaterek jest najwięcej. Gilda Grey, urodzona w Rydlewie koło Żnina, czyli w ziemi pałuckiej, jako Marianna Michalska. Pola Negri, oczywiście, urodzona w Lipnie. Też, co ciekawe, odkryta przeze mnie, Kamil Astor, która przyszła na świat, jak się okazuje, w Brodnicy. I jeszcze, jakby tego było mało, to Estelle Clark miała z kolei rodzinę też z Kujawska, z terenów dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego, chociaż sama się urodziła w Warszawie, więc rzeczywiście analizując te życiorysy, te postaci, faktycznie Kujawy i Pomorze to jest to miejsce, które było największą kuźnią talentów, no też może dlatego, że było dosyć blisko granicy z Niemcami, czy nawet to była część, wiadomo, zaboru niemieckiego,
0: tak,
3: więc też łatwiej było się przedostać do Hamburga, no a stamtąd już statkiem do Ameryki.
0: No one oczywiście próbowały tam coś osiągnąć nie pod nazwiskami swoimi rodowymi, czy pod polską brzmiącymi, tylko pod pseudonimami anglosaskimi. Wspomniana tu Gilda Grey, która uchodzi za wynalazcę tańca shimmy, bardzo modnego w latach 20. Czy pani mieszka sama? To był chyba najpopularniejszy polski przebój w tym rytmie, skomponowany przez Zygmunta Karsińskiego i Szymona Kataszka, do słów Andrzeja Własta. To śpiewała najpierw Zula Pogorzelska, a potem śpiewał bohater twojej kolejnej książki, Hanur Hanusz, zdaje się też.
3: No tak, to Shimmy było bardzo popularne.
0: Natomiast ta Gilda Grey, to nie wiedziałem, no jednym z najsłynniejszych melodramatów w dziejach w ogóle kinematografii jest film pod tym Gilda, z Ritą Hayworth i Flannem Fordem, słynna erotyczny taniec Lity Hayworth, machanie włosami, zdejmowanie rękawiczki. Doprowadził ten film do procesu, właśnie Gilda Grey wytoczyła producentom tego filmu.
3: Tak, rzeczywiście ona uważała, że ten film nawiązuje do jej życiorysu. No, sugerowała się nazwą, tytułem tego filmu Gilda, też tym takim seksapilem bohaterki, tym wykorzystywaniem też tych elementów właśnie tańca, uwodzenia. Faktycznie miało dojść do procesu. Właśnie ciągnęła się sprawa kilka lat. Na szczęście zakończyła się ugodą. Jakoś tam została wynagrodzona Gilda, ale to jej pomogło też, bo to już był ten czas, kiedy ona miała też długi, nawet ogłosiła bankructwo w pewnym momencie, już była taką zapomnianą artystką, a dzięki temu do jednego chociażby z filmów zaproszono ją w charakterze konsultantki do spraw seksapilu. No i też pojawił się pomysł, niestety niezrealizowany, filmu biograficznego na jej temat, w którym też inna piękność miała zagrać, Lana Turner, niestety śmierć Gildy sprawiła, że sprawa została tutaj tego filmu jednak odłożona i już nigdy do niego niestety nie wrócono.
0: Czy można zaryzykować taką hipotezę, że o ile te aktorki opisane w twojej książce to w okresie filmu niemego mniej lub więcej zaistniały na ekranach, to jednak dźwięk, jak się pojawił, spowodował, że po prostu skończyła się ich, no tam jakieś niezbyt może wielkie, ale jakieś tam osiągnięcia właśnie w Hollywood.
3: Znaczy tutaj nie wszystkie, bo na przykład Lida Roberti to była artystka, która dopiero zaczęła swoją karierę w kinie dźwiękowym i też śpiewała, występowała, nawet zachowały się nagrania, gdzieś w internecie można zobaczyć. Pola Negri, o której też niekiedy się mówi, że ta kariera pod wpływem kina dźwiękowego przygasła, że ten głos nie był taki zbyt atrakcyjny, to pamiętajmy, że też nagrywała filmy dźwiękowe, między innymi taka piosenka Paradise, z którą nawet wędrowała po całych Stanach Zjednoczonych, czy planowała tutaj występy na terenie całych Stanów Zjednoczonych i też wyszła na płytę gramofonową. Też słynne oczywiście Tango Notturno śpiewane przez nią. No. Więc ten głos, nawet jeśli był taki trochę chropowaty, taki ostrzejszy, to wcale nie blokował jej tej kariery. Ale oczywiście w Stanach Zjednoczonych liczyła się dykcja, wymowa. No jeśli były z tym problemy, a wiemy, że były w dużej części bohaterek, no to były to często role właśnie drugoplanowe albo takie charakterystyczne, bo nawet Lida Roberti, grając w tych różnych filmach, no często to była właśnie w takich rolach komediowych, takich właśnie charakterystycznych, zapadających w pamięć. No ale szanse na główne role, no to niestety pojawienie się kina dźwiękowego trochę uniemożliwiło przynajmniej niektórym z artystek, a w przypadku takich gwiazd jak chociażby Estelle Clarke zupełnie po roku 1928 jakby automatycznie ta kariera się kończy. No wcześniej też Camilla Storr nie spróbowała już w kinie dźwiękowym swoich sił, a w kinie niemym no gdzieś tam te drugiego planu role udawało jej się otrzymywać.
0: To pierwszą Polką, która pojawiła się w filmie amerykańskim, to była właśnie ta Camilla Storr?
3: Na to wygląda, jak zacząłem badać...
0: To przed pierwszą wojną jeszcze.
3: Tak, to były 1912 bodajże, albo nawet jeszcze trochę wcześniej. Ona wcześniej też występowała w teatrach rozmaitych, zaczynała właściwie karierę u progu na początku XX wieku. No i ona faktycznie występowała w Hollywood, bo pamiętajmy, że pierwsze wytwórnie powstawały w Nowym Jorku dopiero lata 20. To jest rozkwit hollywoodzkich wytwórni. Ona już w tych latach, można powiedzieć, 10. występowała faktycznie w Los Angeles i tam grywała no, role głównie drugoplanowe, też jakichś służących, jakichś takich podsłuchujących często, ale zdarzały
0: epizody,
3: się...
0: Epizody, krótko mówiąc.
3: Tak, ale faktycznie zdarzały się artykuły prasowe na jej temat, zdjęcia pojawiały się w prasie, no też skandale, no bo jakże tutaj bez skandali się obyć, właściwie każda z moich bohaterek mniejsze lub większe skandale wywoływała.
0: To prawda, to prawda. A wspomniałaś o Estelle Clarke. To czy te wszystkie panie, które opisałeś, to przeważnie były potomki, urodziły się jeszcze w Polsce, czy też były już dziećmi polonusów?
3: Tutaj starałem się wybierać takie, które jednak urodziły się na ziemiach polskich, no bo pamiętajmy...
0: Jako w dzieciństwie jeszcze wyjechały.
3: Tak, tak. Tutaj chociażby przykład Gildy Gray, która jako kilkuletnia dziewczynka z rodzicami trafiła do Ameryki. Camilla Storr, no to też jest podobna historia. Estelle Clarke również, więc właściwie większość z nich albo trafiła w dzieciństwie do Stanów Zjednoczonych, albo już jakby tutaj wraz z rozwojem kariery jako dorosłe osoby, no chociażby Pola Negri zaczynała przecież karierę w Warszawie jako tancerka, później występowała jako aktorka, no potem...
0: Potem jeszcze epizod niemiecki.
3: Epizod, nawet nie taki epizod, bo kilka lat występów, między innymi w filmach Lubicza.
0: Tak, spinała się po szczeblach drabiny przez Niemcy do Hollywood.
3: Tak. Tak, no minęła też na przykład etap paryski, bo od razu trafiła do, właściwie z Niemiec do Hollywood za sprawą filmu Madame du Barry. Później oczywiście przyszedł czas na różne hollywoodzkie romanse, bo też oczywiście znamy historię i z Charlie Chaplinem, z Rudolfem Valentinem. Potem małżeństwo, powrót właściwie do Europy, do Francji i małżeństwo z Serżem Divanim, fałszywym księciem.
0: No, też opisanym przez ciebie kiedyś.
3: Tak, w książce Fałszywi arystokraci. No było to burzliwe życie, też pełne dramatów, bo ci mężczyźni, którzy u jej boku byli zazwyczaj, no ich losy były dramatyczne. No jeszcze chociażby lotnik Glenn Kidston, który się rozbił. No a później wieloletnia przyjaźń z Margaret West, no będąca niekiedy nawet obiektem plotek o jakoby łączących panie
0: intymnych relacjach.
3: Intymnych, tak.
0: Ale tu taki, przywołujesz takie ciekawostki przy okazji chyba Estelle Clarke, że jej mąż był wziętym kompozytorem, którego szlagiery przetrwały.
3: Tak, Leo Robin to był jej mąż, którego poślubiła już po rezygnacji, czy po właściwie zakończeniu kariery aktorskiej. No prawdopodobnie nie było to jej wolą, po prostu przestała dostawać propozycje, bo jednak no, przyszło to kino dźwiękowe. No i zakochał się w niej Leo Robin, kompozytor. W późniejszych latach komponował m.in. utwory dla Marilyn Monroe, chociażby Diamonds Are Girls' Best Friend. To jest właśnie jego kompozycja.
0: Evergreen taki.
3: Tak, więc rzeczywiście była to postać znana. Jeszcze za czasów małżeństwa ze Stel trochę mniej. No, małżeństwo było krótkie, chociaż na hollywoodzkie standardy, co można powiedzieć o krótkich,
0: właśnie.
3: Bo 9 lat przetrwało.
0: To nie takie krótkie.
3: Więc nie takie krótkie, ale Jak właśnie też kolejne lata życia to byli jacyś tam partnerzy niewątpliwie w jej życiu, ale to był ten drugi mąż, bo wcześniej miała też przez krótki czas jeszcze przed rozpoczęciem właściwie kariery też starszego biznesmena z kolei, z którym się jej nie ułożyło, ale po rozwodzie z Robinem już właściwie w jej życiu nie było na dłużej żadnego mężczyzny. No i też podobnie jak niestety część bohaterek tej książki, ona zmarła w zapomnieniu w wieku 84 lat. Właściwie to tak prawie, że można powiedzieć, nikt o niej nie pamiętał jako artystce, aktorce, do tego stopnia, że nawet jej rodzina, z którą się skontaktowałem, gdzieś tam coś słyszała, ale właściwie to o tym, że była aktorką, no to też specjalnie nie wiedzieli.
0: A z kolei Lida Roberti zmarła w wieku lat niespełna 30, to więc ona rzeczywiście może jeszcze miała szansę zrobić tą karierę, to był koniec lat 30. Ona należała do tej plejady modnych, wówczas platynowych blondynek. Mae West i jeszcze Mae
3: West Harlow, i Jean Harlow,
0: tak, to były. Zresztą przyłożył do tego wizerunku ich z dłoń Max Factor, zdaje się.
3: Tak, rzeczywiście
0: tutaj. Też polskie położenie mające.
3: Michał Factor ze Zduńskiej Woli, często błędnie nazywany Maksymilianem Faktorowiczem.
0: Tak, jest właśnie nazywany do tej pory.
3: Tak, mimo że w dokumentach występował jako Michał Factor, tych jeszcze polskich. No i tutaj warto wspomnieć, że faktycznie on wprowadził rewolucję w modzie, no też pojawiały się już pierwsze te L'Oreal chociażby farby do włosów i Lida Roberti była właśnie kreowana najpierw na takiego blond wampa, blond piękność, ale ona zdecydowanie bardziej odnajdywała się w rolach komediowych, była taka bardzo charakterystyczna, roześmiana, pełna życia, a przy tym ten jej charakterystyczny polski akcent zawsze zwracał uwagę i często o nim w prasie wspominano. Występowała też jak wiele bohaterek książki na Broadwayu, próbowała swoich sił w różnych spektaklach. No ale tutaj dosyć te losy też no, były, to życie było krótkie, intensywne, bo właściwie co roku kilka filmów, ale choroba serca sprawiła, że w wieku 29 lat, właściwie w błahym momencie, bo w momencie, gdy schylała się, żeby zawiązać sznurowadło, doznała rozległego ataku serca i to zakończyło jej krótkie życie. No też miała męża, Bada Ernsta, który zresztą kilkanaście lat później popełnił samobójstwo.
0: Tak, w takich spektakularnych okolicznościach, to takie nagłośnione. Zresztą to było takie zaplanowane starannie.
3: Tak, zadzwonił do dziennikarza, że jeśli przyjedzie, to będzie miał news na pierwszą stronę. No i kiedy przyjechał, faktycznie miał tenże news, no bo jednak Bud Ernst odebrał sobie życie. On też przyjaźnił się, zdaje się, z Rolem Flynnem.
0: Tak, on takie wspomnienie tak, napisał, czuły potem.
3: Więc była to postać, która bardzo tutaj osadzona w tych kręgach artystycznych.
0: A ta Lida Roberti miała dosyć niezwykły życiorys, bo ona o Azję zahaczający.
3: Tak, najpierw urodziła się, tutaj są wątpliwości, czy w Warszawie, czy w Woronerzu, bo pisała w karcie pokładowej Worumesz, więc to trudno tutaj stwierdzić. Później z kolei pisano wszędzie, że Warsaw. Nie wiadomo do końca. Wiadomo, że za to, że rodzice byli urodzeni na ziemiach polskich, ojciec w Rudzie Guzowskiej, czyli dzisiejszy Żyrardów, matka Piotrków, czyli Piotrków Trybunalski obecnie, a kiedy wybuchła rewolucja bolszewicka, rodzina, która i tak już wcześniej prowadziła taki trochę wędrowny tryb życia, bo była to rodzina cyrkowców, trafiła do Szanghaju, gdzie Lida Roberti zaczynała różne akrobacje na trapezie wykonywać, później z kolei występowała w lokalach takich wieczorowych ze swoją siostrą Marią, po czym kiedy Maria wyszła za mąż i trafiła do Stanów Zjednoczonych, no to Lidia, wówczas jeszcze Lidia Peciak, uciekła z rodzinnego domu i w ślad za siostrą trafiła do Ameryki, gdzie z czasem po kilku latach została gwiazdą najpierw rewii różnych, później z kolei filmów hollywoodzkich.
0: No to tylko dodam, że najsłynniejszą platynową blondynką w polskiej kinematografii była Ina Benita, przez ciebie opisana drobiazgowo. Odkryłeś jej w ogóle w życiorys, odkryłeś, że przeżyła II wojnę światową. Przede wszystkim jesteś cały czas w relacjach z jej potomkami, prawda?
3: Tak, tak, tak. Rzeczywiście jestem w relacjach z potomkami. No w każdym razie też była to inspiracją dla tego blond wizerunku właśnie.
0: No bo ona miała inny kolor włosów, Ina Benita naturalny, tak, przecież.
3: Ciemne, takie wręcz nie czarne, ale takie kasztanowe, ciemne niewątpliwie włosy.
0: No tak, no, naturalną platynową blondynką po wojnie najsłynniejszą była chyba Irena Karel. Natomiast polskiej
3: też była w Lipnie teraz na festiwalu.
0: Też regularnie była tam.
3: Co roku.
0: Natomiast przejdźmy teraz do dwóch bohaterek książki, które zachowały polskie personalia. Pierwsza, Janina Smolińska, niezwykle urodziwa, co potwierdzają fotografie, uczestniczyła w konkursach Miss?
3: Tak, w różnych i francuskich, i belgijskich, i brytyjskich. Rzeczywiście była to taka postać, która przez właściwie konkursy piękności chciała osiągnąć popularność, ale też jeszcze wcześniej występowała w Folie Bergère, czy Bergère, przepraszam.
0: Słynnej rewii paryskiej.
3: Słynnej rewii paryskiej. I tam rzeczywiście, no chociażby występowała Josephine Baker przez pewien czas. I od tego właściwie zaczęła się ta jej taka większa rozpoznawalność, bo w polskim kinie zagrała w kilku filmach, ale sama mówiła, że to raczej nie ma się z tym co afiszować. I kiedy była we Francji, no to zaczęła brać udział w rozmaitych konkursach i te konkursy ją przywiodły do Stanów Zjednoczonych. Przypłynęła tam z grupą piękności, po czym trafiła na plan filmu, zresztą nominowanego do Oscara, Płomienna piosenka. Tam przewodziła grupie tanecznej. Też wywołała mały skandal, ponieważ w dniu, kiedy zaczęto kręcić zdjęcia, okazało się, że jej strój jest nieco bardziej skąpy, niekompletny niż tego wymagał reżyser i trzeba było szybko naprawiać jej ten strój jakoś tam bardziej, żeby zasłaniał trochę więcej. No ona przyzwyczajona z paryskich rewii, no nie sądziła, że Ameryka okaże się tak pruderyjna. Później z kolei wyszła za mąż, też w dosyć takich skandalicznych okolicznościach, bo skończyła jej się wiza na pobyt. No i jedyną możliwością było wyjście za mąż za kogoś, kto ma amerykańskie obywatelstwo. No i takim szczęśliwcem się okazał Wacław Walter Grabowski, dostawca peruk do hollywoodzkich filmów. No i to małżeństwo, no to było takie trochę fikcyjne, można powiedzieć, ale za to rozwód był jak najbardziej realny i to opisywany bardzo
0: głośny,
3: szeroko. Tak,
0: głośny, hałaśliwy, tak, tak, tak.
3: Oczywiście oskarżenia czy o przemoc domową, o zdrady, o złe prowadzenie się. Potem niby ugoda małżeńska, no ale właściwie Janina wróciła do Polski, potem z kolei trafiła do Francji, już w tej Francji została, już nigdy więcej do Stanów Zjednoczonych nie wróciła. Zresztą tam we Francji prowadziła zespół taneczny po Polish Ballet z polonijnymi właśnie z mieszkankami Francji, pochodzącymi z Polski.
0: A druga pani, która jest tutaj, zachowała polskie imię i nazwisko, chociaż trochę imię zdrobniała miała, właśnie podpisywała Tosia, Antonina się formalnie nazywała, prawda?
3: Tak, Antonina Franciszka Nowicka. Zaczynała jako tancerka w teatrze.
0: I ona miała największą szansę po Polinegri, twierdzisz?
3: Tak, tak można, tak by się wydawało, bo rzeczywiście zainteresowała się nią wytwórnia Selznika.
0: Potentata, przeminął z wiatrem produkt flagowy.
3: Zresztą podobno wielkiego kobieciarza, który lubił przeglądać właśnie różne magazyny z kobietami, być może tam właśnie ją gdzieś wypatrzył, dowiedział się.
0: A ona była utalentowaną tancerką, wykwalifikowaną w balecie.
3: Tak, w teatrach występowała, była bardzo chwalona, pisano o niej dużo pochlebnych recenzji, no i dzięki temu, że się pięknie poruszała, też była piękną kobietą, no to zwróciła uwagę Amerykanów, też pomogła jej nieco Halina Bruczówna, artystka występująca w Stanach Zjednoczonych, która też jej utorowała tę drogę do filmu. ale okazało się, kiedy przybyła już do Stanów Zjednoczonych, do Hollywood, okazało się, że ta droga jest dosyć trudna, bo oczywiście musiała doszlifować język angielski.
0: No ale to miała pedagogów, jeśli chodzi właśnie o pracę w studiach filmowych i o szlifowanie angielskiego i nawet już był tytuł filmu, balet, który tak. był zapowiadany.
3: Tak, ale zakochała się też przypłynął do Stanów Zjednoczonych jej narzeczony.
0: Założny zresztą.
3: Tak, Adolf Berliner Blau, zwany w skrócie Adolfem Berli, który ożenił się z Tosią i z którym pojechała do Polski, znaczy popłynęła do Polski. No i ten pobyt w Polsce się przedłużył, wybuchła II wojna światowa, ona oczywiście z mężem uciekła z Polski.
0: Ta epopeja ich jak uciekali z Polski we wrześniu 1939 roku przez pół Europy, no to jest na scenariusz filmowy.
3: Tak, tutaj też oczywiście nie wiemy, jak bardzo te opowieści w prasie amerykańskiej były podkręcane, barwne, ale rzeczywiście w końcu trafili do Stanów Zjednoczonych i nawet ta propozycja jeszcze gdzieś wisiała tego filmu, ale ostatecznie został on zrealizowany, zresztą chyba, nie wiem, czy to ten sam, czy właśnie nie ma pewności, czy już nieco inny, jako Flotsam z innymi już artystami, już Tosi Nowickiej w tych napisach filmowych nie uświadczyliśmy.
0: I tak się skończył jej sen o Hollywood?
3: No, występowała jeszcze w polonijnych trochę teatrach, na różnych scenach, ale raczej wycofała się potem w cień, zajęła się malarstwem i niestety zmarła jeszcze przed ukończeniem 50 roku życia na raka.
0: No, z kolei dodam, że ten mąż to pochodził z zacnej familii warszawskiej, pochodzenia żydowskiego, chociaż oni chyba zmienili wyznanie. Jego siostrą rodzoną była ta Aniela Steinsbergowa, mecenas słynna.
3: Tak.
0: Działaczka KOR-u nawet jeszcze. Bardzo długowieczna osoba. Wspomniałeś o książce Fałszywi arystokraci. To nie była arystokratką, ale fałszywa była... udająca Polgę, Olga Petrowa, tak?
3: Tak. A to dosyć ciekawa historia, bo ile na przykład Kamila Stor udawała Brytyjkę, twierdziła, że nazywa Grace Curry, że jej ojciec był lekarzem królowej Wiktorii, o tyle Olga Petrowa naprawdę nazywała się Muriel Harding, pochodziła z Wielkiej Brytanii, była Brytyjką, pełnokrwistą, bo obydwoje rodzice też byli Brytyjczykami, no ale po pierwszych występach pod nazwiskiem Muriel Harding doradził jej impresario, aby nieco zmieniła to nazwisko, żeby było bardziej charakterystyczne, żeby się nadawało, jak to się mówi, na afisz. I pojawił się pomysł, że skoro była tancerka Anna Pawlowa, no to, że ty będziesz Petrowa. No i najlepiej jeszcze właśnie dodać Olga i jeszcze przed tym Madame, no to w ogóle będzie Madame Olga Petrowa. Taką stworzył, można powiedzieć, personę sceniczną i dla niej. No i ona z kolei, jako ta Olga Petrowa, najpierw występowała jeszcze w Wielkiej Brytanii, po czym trafiła dosyć szybko do Stanów Zjednoczonych. Tam grała w filmach, nawet sama była i scenarzystką, i producentką w pewnym momencie niektórych filmów. Jednocześnie też próbowała swoich sił na Broadwayu. No i rzeczywiście ona odniosła dosyć duży sukces, bo pisano o niej wiele w prasie, czy właśnie też zwracano uwagę na ten charakterystyczny akcent, który sobie wypracowała wschodni. Jakby nikt nie przypuszczał, że ona może aż tak manipulować swoim życiorysem. Dopiero po latach w końcu się przyznała, że ten wizerunek był nieco podkręcony i że z polskością to ona tam niewiele w sumie miała wspólnego, zresztą nawet nie bardzo chyba trafiła, no bo Petrowa to bardziej wskazywało na pochodzenie rosyjskie.
0: Albo bułgarskie.
3: Albo bułgarskie.
0: No, w każdym razie no pomogło i to ten nie wiem, wschodnioeuropejski sznyt i pomógł w filmowej przygodzie niewątpliwie. Dziękuję pięknie, Marku, za udział w audycji. Rozmawialiśmy o twojej książce najnowszej, pierwsze Polki w Hollywood. Mam nadzieję, że się jeszcze w tym roku spotkamy, bo biografia Hanusza już jest w drukarni prawie.
3: Prawie, już powoli. No myślę, że jesienią jeszcze będzie okazja się ponownie spotkać.
0: Raz jeszcze dziękuję ci pięknie za udział w audycji.
3: Dziękuję bardzo.
0: A z fragmentami książki Marka Tellera Pierwsze Polki w Hollywood zapozna państwa teraz pani Magdalena Woźniak, zaś do usłyszenia mówi Tomasz Zapert.
2: Hollywood, jakie znałam, w owych czasach to Hollywood marzeń i snów. Teraz to już przeszłość. Ale nawet wówczas za rozkoszną złudą kryła się twarda, gorzka rzeczywistość. Pod oślepiającym pięknem zewnętrznym czaił się amalgamat lęku i osobistych tragedii. Urocze uśmiechy czarowały cały świat, ale często osłaniały niepewność, która tych niewielu wybranych prowadziła do gorszących ekscesów. Czy odnowią umowę? Czy gwiazda, która wzeszła wieczorem, nie zgaśnie nagle już rano? Czy następny obraz będzie kasowy? Czy barometr wpływów, ten wskaźnik emocjonalnych i ekonomicznych wahań, nagle nie zacznie spadać? Wygrane, jakie los ofiarowywał, nieomal przekraczały wyobraźnię, ale stawki były równie zawrotne, choć odmierzane inną monetą. Wspominała początki swej amerykańskiej kariery Pola Negri w wydanym w 1970 roku pamiętniku Gwiazdy. Uśmiechnięte twarze, zjawiskowo pięknych kobiet, które pojawiały się na okładkach czołowych filmowych magazynów, często skrywały wewnętrzne rozterki i dramaty. Ceną wielkiej kariery niejednokrotnie były problemy w życiu osobistym. Premierze każdego filmu towarzyszył strach, że może on się okazać ostatnim, a presja idealnego wyglądu nierzadko potęgowała frustrację. Życie hollywoodzkich gwiazd było i nadal jest dalekie od kreowanego w mediach ideału. Dla wielu młodych dziewcząt stanowiło jednak niedościgniony wzór. Tamte kobiety były przecież na szczycie, spełniały swoje marzenia i zapewne mimo tych wszystkich problemów z nadzieją patrzyły w przyszłość. Nic więc dziwnego, że perspektywa występów w Hollywood od samego początku nęciła także artystki pochodzące z Polski. W czasach kina niemego do uzyskania statusu gwiazdy często wystarczyły bowiem fotogeniczność, odpowiednia mimika i przede wszystkim odrobina szczęścia. Chociaż pierwsza publiczna projekcja filmu odbyła się w 1895 roku w Paryżu za sprawą braci Augusta i Louisa Lumierów, wystarczyły dwie dekady, by rolę stolicy światowego filmu przejęło Los Angeles. Universal, Metro, Famous Players, Lasky. To tylko kilka nazw wytwórni filmowych, które powstały w najsłynniejszej z dzielnic miasta w drugiej dekadzie XX wieku. Nie jest tajemnicą, że w powstawaniu wielu z nich kluczową rolę odegrali polscy Żydzi, jak choćby urodzony w Warszawie Szmuel Gelbfish, który jako Samuel Goldwyn był współzałożycielem wytwórni Metro Goldwyn Mayer, czy pochodzący z Krasnosielca bracia Aaron, Szmul i Hirsch von Salowie oraz ich urodzony już w Kanadzie brat Jacob Warner, który jako Albert Sam, Harry i Jack Warnerowie stworzyli słynną wytwórnię Warner Brothers. Jeśli jednak chodzi o rolę Polek w budowaniu legendy amerykańskiej fabryki snów, to tylko nazwisko Poli Negri zdołało utrwalić się w społecznej świadomości. Tymczasem przed wybuchem II wojny światowej w produkowanych w Hollywood filmach pojawiło się kilka artystek urodzonych w Polsce. Jedne stały godzinami przed drzwiami wytwórni, czekając na swój moment, inne na różne sposoby pomagały szczęściu, choćby biorąc udział w konkursach piękności czy innych inicjatywach, które dawały szansę na rozwinięcie aktorskich skrzydeł i spełnienie marzeń o amerykańskiej sławie. Ich losy niejednokrotnie same w sobie stanowią materiał na pełen zwrotów akcji film. W książce Pierwsze Polki w Hollywood przybliżam życiorysy siedmiu Polek, którym udało się przed wojną spełnić marzenie o wyjeździe do Hollywood. Kamil Astor, Janiny Smolińskiej, Gildy Gray, Poli Negri, Estelle Clark, Lidii Roberti i Tosi Nowickiej. W ósmym rozdziale opisuję zaś historię fałszywej Polki w Hollywood, czyli Olgi Petrowej, która przez wiele lat twierdziła, że urodziła się we Warszawie jako córka Anglika i Polki, podczas gdy w rzeczywistości przyszła na świat w Wielkiej Brytanii, a jej rodzice byli Brytyjczykami. Część z bohaterek publikacji, m.in. Gilda Gray, Pola Negri, czy Lidia Roberti, przez lata święciły triumfy jako hollywoodzkie gwiazdy. Inne zaś, jak choćby Janina Smolińska czy Tosia Nowicka, wystąpiły w jednym lub dwóch filmach, albo były po prostu zapowiadane jako nowe artystki w Fabryce Snów, lecz nie doczekały się swojego wielkiego momentu.
4: Nieregularnik literacki. Nocne powtórki w net.
5: Wypływamy na łódź.
6: 106.1 FM.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Brawo, Dajnia.
2: Dzień dobry Państwu, Jakub Pilarek, moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani sędzia Kinga Śliwińska-Buśkiewicz, Stowarzyszenie Equitas. Dzień dobry pani sędzio.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
2: Pani sędzio, umówiliśmy się na rozmowę o sytuacji w KRS-ie i sądownictwie. Ja słowa dotrzymam, ale na początek tylko jedno pytanie zadam. Takie, nie będziemy tu się wchodzić w wielkie szczegóły, ale jednak chciałem je zadać. Otóż napisałem dzisiaj na portalu X, taką opinię wyraziłem, że jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, to jedyny taki reset konstytucyjny, no bo wymagałoby to oczywiście zmiany konstytucji, który ja sobie wyobrażam, który byłby takim uczciwym resetem intelektualnie wobec obywateli, to jest taki reset, w którym Polacy wybraliby w wyborach sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Czyli, że po prostu naród byłby jakimś arbitrem tutaj, no i byłby to taki arbiter, którego chyba no, nie sposób zakwestionować co do... No byłyby to rzeczywiście równe szanse dla jakichś różnych stron sporu. Zaznaczam oczywiście, że to nie oznacza, że ja ten reset rozumiałbym jako taką grubą kreskę w stosunku do tego, co było wcześniej, bo to jakieś, nie wiem, przestępstwa, nieprawidłowości, od tego są kodeksy postępowania karnego, kodeks karny, KPA, KPC, kto tam sobie co chce. Natomiast jeżeli chodzi o takie wyjście na przyszłość, to właśnie tak bym to widział. Proszę o pani stanowisko w sprawie takiej opinii. Opinie o opinii.
3: To szczerze mówiąc, mnie średnio ten pomysł się podoba i już mówię dlaczego. Dlatego, że prawnik ma być kompetentny i ma być w zasadzie prawnik, a jeszcze taki, o takich wysokich kwalifikacjach i zawodowych, i moralnych, który miałby pełnić funkcję sędziego Trybunału Konstytucyjnego. I z tym się wiąże to, że on nie powinien być w zasadzie za bardzo znany. Bo on może być znany z publikacji naukowych, z orzeczeń, z glos. Natomiast nie powinien być osobą popularną, tak? I ja tutaj widzę takie zagrożenie, że w ten sposób, no bo skąd społeczeństwo miałoby wiedzieć, na kogo ma głosować? I ja się boję zawsze właśnie takich kampanii wyborczych, za którymi by mogły stanąć partie polityczne, różne stowarzyszenia, ugrupowania społeczne. I mogłyby chcieć po prostu forsować swoich kandydatów i wtedy jest to ryzyko, że ci, którzy po prostu mają więcej pieniędzy, dostęp do mainstreamowych mediów, no to rozpropagują, spopularyzują osobę sędziego i ta osoba będzie się cieszyła, zdobędzie większą liczbę głosów, będzie się cieszyła większym poparciem, dlatego że będzie po prostu bardziej popularna. I tu widzę takie ryzyko.
2: Rozumiem. Nie będę polemizował, bo tak to byśmy cały program o tym przegadali, chociaż oczywiście miałbym jakieś argumenty. Także tutaj stawiam kropkę, to po prostu pani się odniosła do mojej opinii. Natomiast przejdźmy do tego naszego głównego tematu rozmowy, czyli sytuacji w sądownictwie powszechnym. Przedstawiano te czasy Zbigniewa Ziobro jako taką po prostu, mówię o tej stronie, no, którą teraz powiedzmy, że Waldemar Żurek jakoś tam reprezentuje, tak? Jakieś liberalno-lewicowe media i Stowarzyszenie Justicja, Temis i tak dalej. Cały ten konglomerat krytyków przedstawiał te czasy Zbigniewa Ziobro jako taki jakieś Eldorado swojaków, tak? Że w sądownictwie rozdawano stołki swoim, że nie przyświecały temu żadne kryteria merytoryczne, tylko to była taka po prostu taka źle rozumiana, nie wiem, jakoś partiokracja i tak dalej. Nie chcę się do tego wchodzić w to, czy na ile te oceny były adekwatne, znaczy no, uważam, że nie były, tak? Chociaż to, oczywiście zdarzały się jakieś błędy na pewno, ale ogólnie one były nieadekwatne w mojej ocenie, ale chcę powiedzieć o tym, co jest teraz, no bo ta strona przedstawiała sama siebie jako takie lekarstwo na to zło. Jak to na przykład wygląda w tej chwili, jeżeli chodzi o delegacje, tak? Czyli te rozwiązanie prawne, które pozwala ministrowi tak, przenosić sędziów z jakichś sądów niższych do sądów wyższych, mimo że ten sędzia nie ma tego tytułu, tak? Powiedzmy sędziego sądu okręgowego czy apelacyjnego, ale może tam trafić po prostu z niższego sądu, a może też trafić do Ministerstwa Sprawiedliwości na przykład. Czy to się skończyły te delegacje takie kontrowersyjne, czy nie?
3: Nie, te delegacje się nie skończyły, one się wręcz zaczęły, ale ja sobie pozwolę jeszcze tylko powiedzieć uwagę do tego, co pan redaktor powiedział, czy lepsze, czy gorsze osoby były nominowane, bo na to są badania. Fundacja Courtwatch zrobiła takie badania, przeanalizowała osoby, które awansowane od 2018 i wcześniej, i wyszło z tych badań, że osoby awansowane od 2018 roku często miały o wiele większą praktykę wykonywania zawodu i częściej posiadały tytuły naukowe. Sami w stowarzyszeniu mamy sporo osób z doktoratami, z habilitacjami, więc także trudno powiedzieć, żeby to awansowały osoby gorsze od 2018 roku, aniżeli wcześniej, gorsze merytorycznie.
2: Ja też mogę dodać, ja wtrącę, że ja też takie opinie słyszałem od wielu i adwokatów, i prokuratorów, że po prostu wolą pracować z sędziami tymi młodszymi, bo oni są po prostu rzetelnie przygotowani i im się jeszcze chce na przykład po prostu. Są po prostu, lepiej pracują. Nie w sensie orzekania, tak jak tamten dany prawnik, prokurator czy adwokat chce, bo to nie w tym rzecz, ale po prostu rzetelnie prowadzą postępowania, wnikliwie.
3: No zważywszy na to, jak my mamy długą drogę do zawodu, że po studiach jest aplikacja, potem ta asesura i dopiero ta nominacja, to już nawet sędzia sądu rejonowego, on już posiada całkiem spore doświadczenie, a na pewno duży zasób wiedzy. Więc na pewno to faktycznie jesteśmy dobrze przygotowanymi prawnikami do pracy. Natomiast jeśli chodzi o tą obecną sytuację wymiaru sprawiedliwości, to ona jest faktycznie o tyle trudna, że tutaj się wszelkie braki kadrowe obecnie próbuje się załatwiać zupełnie nieprawidłowo, a mianowicie przez delegacje sędziowskie, albo są te pomysły z takim przedłużaniem całkowicie bezkrytycznym dalszego orzekania osobom powyżej 65 roku życia. I teraz jeśli chodzi o te delegacje, to niby rok temu, 7 maja 2025 roku, weszła w życie taka nowela do tych wszystkich naszych pragmatyk służbowych i dla sądów powszechnych, wojskowych. I tam niby miało to być wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zanegował sposób delegowania sędziów do polskich sądów. Tymczasem nic bardziej mylnego, ponieważ wcale nie uregulowano tego, na co Trybunał Sprawiedliwości zwracał uwagę. Nadal są delegacje. I jeszcze ciekawe jest to, że w prawie ustroju sądów powszechnych zasadą jest, że można delegować sędziów do sądów równorzędnych lub niższych, a wyjątkowo do sądów wyższego szczebla. Natomiast ja osobiście nie znam przypadku delegacji do sądu równorzędnego lub niższego szczebla. Wszystkie delegacje dotyczą szczebla wyższego. I jeśli to są delegacje od ministra sprawiedliwości, to mamy ewidentną zależność sędziego od decyzji ministra sprawiedliwości, który w każdej chwili może tą delegację odwołać, bo właśnie to zarzucał Trybunał Sprawiedliwości, że w Polsce nie ma żadnej sądowej kontroli ewentualnego odwołania z delegacji. Wyrok zapadł w listopadzie 2021 roku, zaraz minie 5 lat i nadal nie wprowadzono nic w tym zakresie, nie ma żadnej ścieżki odwoławczej. A najlepszym przykładem, jak bardzo jest to uznaniowe ze strony ministra, jest sytuacja z początku tego roku, kiedy sędzia z Katowic, to znaczy nie wiem dokładnie w jakim sądzie rejonowym pan sędzia orzeka, ale był już delegowany już chyba rok, czy ileś był w sądzie okręgowym w Katowicach i jak zdecydował się na kandydowanie do Krajowej Rady Sądownictwa, to minister, pomimo że już go pod koniec lutego przedłużył mu delegację, dokonał czegoś takiego, co wywołuje uśmiech na ustach właściwie wszystkich prawników, jak reasumpcja. Bo nie ma czegoś takiego jak reasumpcja, natomiast dokonano reasumpcji decyzji ministra i tego człowieka cofnięto, do tego, znając, że nie ma potrzeby delegacji, po czym za chwilę znowu ogłoszono, żeby zgłaszali się sędziowie do delegacji do Sądu Okręgowego w Katowicach, bo jest taka potrzeba. Także to jest taki jawny przykład właśnie, jak władza wykonawcza może wpływać na sędziów i jeszcze tym bardziej, kiedy jest połączone, że minister sprawiedliwości jest jednocześnie prokuratorem generalnym, no to nadzorując postępowania karne, no na przykład, jeżeli taki sędzia delegowany będzie jakąś bardzo ważną sprawę karną jakiejś prominentnej osoby, no to jeżeli się na przykład nie będzie, powiedzmy, będzie zachodzi taka obawa, że na przykład jeżeli będzie się wydawało, że może prowadzi nie tak postępowanie, no to można po prostu go odwołać z takiej delegacji i w ten sposób będzie prosta sytuacja do zmiany sędziego, tak? I to myślę, że to jest bardzo ryzykowne, a jeśli chodzi, no teraz delegacje, mamy zdarzenie z ubiegłego tygodnia, posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa, zdecydowano się na przedłużenie, wyrażenie sędziemu na orzekanie dalsze po 65 roku życia w sytuacji, kiedy ten sędzia nie orzeka, ponieważ on tylko zajmuje, jest sędzią, no będąc sędzią czynnym, zajmuje etat w Sądzie Okręgowym w Warszawie, ale już jest od dłuższego czasu

0: i my mamy tą granicę orzekania 70 rok życia. Natomiast z tym są takie pomysły, tak, żeby te osoby orzekały, ale w niepełnym zakresie. Takim jakimś obniżonym. Więc no chyba to nie jest dobry pomysł, że na przykład, nie wiem, będą trzy osoby po 50% wpływu, kiedy mogłyby trzy osoby po 100%, tak? Zwłaszcza, że jeszcze inny aspekt. Przez to wszystko, co się dzieje, my mamy braki głównie w sądach tego wyższego szczebla, czyli okręgowe, apelacyjne, czyli siłą rzeczy tam są ci starsi sędziowie. I jeżeli to tak ma wyglądać, że właśnie takie przedłużenia mają być i jeszcze z takim ograniczonym wpływem, no to a z drugiej strony przez, no chociażby jeśli chodzi o orzecznictwo cywilne, przez chociażby sprawy kredytów frankowych najciężej mają sądy okręgowe i apelacyjne obecnie, no to jest żadne antidopum.
1: Mhm. Pytanie techniczne, pani sędzio, bo troszeczkę tak dźwięk rwie u pani z tego, co tutaj słyszę,
0: tak?
1: To u pani.
0: Oj, przepraszam bardzo.
1: Czy nie wiem, czy jakoś coś pani może z tym jakoś nie wiem, sprawdzić wtyczkę w słuchawkach, nie wiem, czy tak tylko sygnalizuje, bo jeśli się nic nie da zrobić,
0: dobrze,
1: to trudno, ale może coś
0: myślę,
1: się da.
0: Nie. Przepraszam.
1: Natomiast wracamy oczywiście do meritum. No jeżeli chodzi o taką kontrowersyjną tą delegację z ostatniego czasu sędziego tutaj do Ministerstwa Sprawiedliwości, to jest ta delegacja sędziego Raczkowskiego. No to jest kolega Waldemara Żurka z czasów, z tej starej Krajowej Rady Sądownictwa, prawda?
0: Tak.
1: Ja stoję na stanowisku, to jest zarzut no, i do tej ekipy, i również do tamtej, że w ogóle ta formuła delegacji sędziego do ministerstwa, jako taka po prostu, że ten sędzia tam jest delegowany jako dyrektor, tak? Czy na przykład też i jako wiceminister, tak? Bo sędzia nie może być ministrem, ale wiceministrem może być, tak? To wcześniej był wiceministrem sędzia Łukasz Piebiak, teraz jest sędzia Dariusz Mazur, który wypisuje różne kwieciste tweety na portalu X, których by się jakiś po prostu agresywny polityk nie powstydził, a potem wróci do sądu i będzie orzekał. Jak pani by skomentowała w ogóle nie tylko nawet stosowanie, no bo tutaj mówiliśmy o tych delegacjach sędziów do sądów, to jest troszkę coś innego, ale chciałem poruszyć ten temat delegacji sędziów do ministerstwa, czy prokuratorów, bo prokuratorzy też mogą być delegowani. Widzę przykład pani Ewy Wrzosek na przykład. Co pani o tym sądzi? Czy to nie jest jednak po prostu jakieś pomieszanie dwóch różnych systemów walutowych?
0: To znaczy jest to faktycznie problem, bo swego czasu jeszcze było takie rozwiązanie, że te osoby orzekały, ale to uznano za całkowicie niekonstytucyjne rozwiązanie, że łączyły władzę sądowniczą z wykonawczą. Więc odstąpiono od tego, że osoby w ministerstwie nie orzekają. I powiem szczerze tak, miało być mniej osób, zarzucano to chyba ministrowi Ziobro też między innymi i w ogóle od lat. To pamiętam, że to było hasło Stowarzyszenia Justicja, które cały czas mówiło, że niech sędziowie z ministerstwa wracają do orzekania. No i jak nastał minister, którego popierali, bo i tak to było na konferencjach prasowych Justicji, było wygłaszane, popierano ministra Bodnara, teraz ministra Żurka, to tych delegacji na pewno nie jest mniej. Bardzo dużo osób jest delegowanych i o ile wiem, że od osób, które były na takich delegacjach kiedyś tam w przeszłości, to tłumaczyły mi, że jest to w pewnych zakresach uzasadnione, bo one jednak posiadają pewną wiedzę, czy są jakieś specjalistyczne komórki do współpracy międzynarodowej, to ma to jakieś uzasadnienie. No ale już kwestia funkcji podsekretarza stanu, czy faktycznie dyrektorów, może to powinna być jakaś pomoc merytoryczna, ale wsparcie w pewnym zakresie, a nie tak szeroko, na zasadzie, że nie wiem, chcemy jakoś nasycić, bo to możemy tak, no niestety my tak odbieramy, że gdzieś chęć nasycenia kolegów, koleżanek, bo jeżeli mamy tam głównie członków Stowarzyszeń Sędziowskich Justicja i Temis, no to źle to wygląda. I jeszcze jak znamy te twarze doskonale z różnych akcji protestacyjnych i teraz te osoby, no to tak jakby może to być odbierane, że właśnie za, nie wiem, za takie działania i z politykami, bo część manifestacji była na przykład razem z politykami organizowana, część tylko z różnymi organizacjami społecznymi, sympatyzującymi z danymi partiami politycznymi. No to jest to źle postrzegane i tu chyba no nie powinno to, myślę, tak wyglądać.
1: Ale to skoro o twarzach i justycji pani

0: Kasia wspomniała, to ja nie mogę się nie zapytać o bardzo oryginalny obrazek, który się ukazał na Facebooku Stowarzyszenia Justicja. Mianowicie pan sędzia, albo były sędzia, nie wiem, Krystian Markiewicz, były prezes Justicji, kilka dni temu pojawił się na jednym ze zdjęć właśnie na Facebooku. Wiem, że pani sędzia zna ten przypadek, jakby pani sędzia mogła powiedzieć słuchaczom, o co chodzi, bo jest to piękna, w cudzysłowie, historia.
1: No szczerze mówiąc, nie wiem, o co chodzi. Moje stowarzyszenie, naprawdę byliśmy zdumieni, bo...
0: To jest Krystian Markiewicz, tylko jeszcze pan Krystian Markiewicz, no, sędzia wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, który no, powinien już zrzec się, tak, tytułu sędziego Sądu Powszechnego.
1: Tak, i chyba nie powinien być członkiem Stowarzyszenia Sędziowskiego. Tak. Tylko wiem, że Stowarzyszenie Justicja różne osoby czyni takimi członkami honorowymi, więc być może tak to rozwiązali, ale niemniej to z tego, co było podpisane na tym zdjęciu na Facebooku, to było zebranie, takie spotkanie robocze zarządu tego głównego stowarzyszenia i był ustalany jakiś tok prac, więc tak nie za bardzo wiem, co tam mógł robić były prezes i obecnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego, wybrany na sędziego przez Sejm. Bo faktycznie no, standardy tak się jakoś obniżają nam, że sędziowie sądów powszechnych w zasadach etyki mają zapisane, żeby właśnie no, nie utożsamiać się z żadnymi czy ruchami społecznymi, stowarzyszeniami, partiami. Oczywiście my możemy należeć do stowarzyszeń, tworzymy stowarzyszenia sędziowskie, ale raczej no, to nie powinno być takie, no tak jak tutaj mamy osobę wybraną na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, to już całkowicie powinna raczej się od tego odcinać. A skoro jest na zebraniu zarządu, czyli co, ustalają linię współpracy, czy no dziwnie, bardzo dziwnie to wygląda.
0: No tak to właśnie wyglądało, tak, bo to trzeba podkreślić, no że to nie była jakaś, nie wiem, konferencja, gdzie zapraszano gości, no bo tutaj to powiedzmy nie było nic zdrożnego jakby.
1: Tak, tak.
0: Tylko to było właśnie takie wewnętrzne spotkanie robocze. Tak. Z tego co pamiętam, pan sędzia chyba, zaraz aż sprawdzę, jeśli znajdę, chyba w koszuli zakasanej z takimi rękawami, tak trochę w takim casualowym stylu siedzi.
1: No, tak, ewidentnie spotkanie robocze, tak to wyglądało po strojach wszystkich, nieformalne bynajmniej.
0: Może on jest jeszcze w takim rozkroku jednak między tą Justicją a Trybunałem Konstytucyjnym. Można by psychologicznie zrozumieć, pani sędzio, takie wątpliwości, bo tak jeszcze nawiążę przy okazji do tego Trybunału, bo tu chyba żadnego światełka w tunelu dla takiego spokojnego działania tej instytucji w perspektywie wielu lat to chyba nie ma.
1: No jak tak to będzie wyglądało, to chyba nie bardzo. Chyba nie jest to optymistyczne, a dla nas wszystkich jako obywateli Trybunał Konstytucyjny jest strasznie ważny, ponieważ on faktycznie jest tym wentylem, który i chroni nas przed zakusami władzy ustawodawczej, tak? No bo on weryfikuje wszystko, co, to znaczy wszystko, no wszystko, co zostanie, o co zostanie pytanie złożone, skarga konstytucyjna, ale obywatele też mają do tego prawo, jeśli coś ich dotyczy. Natomiast jeżeli tak to ma wyglądać, mają być takie standardy, że nie wiem, ze spotkań jeszcze jakiś czas temu, prawie że, no to jest już historyczne, ale ze spotkań z partią, potem przez protesty z różnymi politykami i właśnie organizacjami społecznymi związanymi z konkretnymi partiami i później się idzie do Trybunału Konstytucyjnego albo z ław sejmowych, prosto czy z rządu, no to chyba nie wygląda to najlepiej i chyba nie wróży nam dobrze. Ale to myślę, że to wymaga naprawdę takich rozwiązań systemowych. Być może antidotum byłoby to, żeby była jakaś ustalona większość kwalifikowana do wybierania, a może całe Zgromadzenie Narodowe powinno wybierać sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Może to by pomogło, że po prostu politycy musieliby się dogadać. No jednak politycy w znaczeniu parlamentarzyści, przedstawiciele narodu w tym kontekście.
0: Szukając tego zdjęcia, znalazłem to zdjęcie, tak dobrze pamiętałem, pan sędzia Krystian Markiewicz siedzi w takiej koszuli z zakasowanymi rękawami, ale szukałem tu zdumiewającą fotografię, bo jest jakaś pani no, tyłem, chyba sędzia prawdopodobnie, która ma na plecach napis Justicja, ale to A ostatnie, to jest taki symbol anarchii. Wkleję to na portalu X, bo jest to zdumiewające. Jeśli dobrze rozpoznaję ten symbol, miłośnicy muzyki punk na pewno będą to w stanie zweryfikować, ale to jest, tak mi się wydaje, że jest to bluzka Justicja, gdzie to A ostatnie to jest symbol anarchii. No, zdumiewająca szczerość taka w takim razie byłaby tutaj w tej symbolice, bo to chyba no, trudno o bardziej zasłużone, bardzo bardziej zasłużoną organizację w sianiu anarchii niż Justicja w ostatnich latach.
1: No niestety tak to wygląda, ponieważ no, my jesteśmy akurat legalistami i wierzymy, że z każdej sytuacji jest wyjście, jeśli się stosuje prawo. Rzetelnie, uczciwie, to mamy to prawo, jakie mamy, jak nie, jak, jeżeli nie, można najwyżej je zmienić, ale też w demokratyczny sposób. Natomiast jeżeli w grę wchodzą takie zasady, że stosujemy prawo tak, jak je rozumiemy, wykładamy prawo instytucjonalnie, podważamy wyroki. No ta sytuacja chociażby Olsztyn, ale teraz nie pamiętam, który sąd. Chodził mi o nieuznanie wyroku rozwodowego, że
0: to w Giżycku chyba było, tak? To
1: tak, w Giżycku, a potem teraz sąd okręgowy w Olsztynie właśnie na dniach uchylił to orzeczenie. No to powiem szczerze tak, no czy to nie jest przejaw anarchii i źle, w ogóle złej wykładni prawa, złego rozumienia tych wszystkich instytucji, ponieważ tak, nawet Sąd Najwyższy, jak rozpoznaje skargę kasacyjną, i widzi, że gdzieś są uchybienia, ale zaskarżone jest tylko orzeczenie w części, to skupia się tylko na tej części i co najwyżej zwróci uwagę, że tam zastosowano nieprawidłową wykładnię, ale skoro wyrok w tamtym zakresie jest prawomocny, to Sąd Najwyższy go nie może po prostu ingerować w to. Natomiast tutaj mamy do czynienia z prawomocnym orzeczeniem, mieliśmy prawomocnym wyrokiem rozwodowym, a ktoś uznał, że będzie sobie weryfikował status sędziego od prawomocnego wyroku i nagle odmawia dokonania podziału majątku. I to powiem szczerze, to dużo osoby właśnie na przykład z Justicji, przedstawiciele często powołują się na orzecznictwo Trybunałów Europejskich, tylko chyba słabo czytają to orzecznictwo, bo to nie do końca wygląda tak, że można sobie w taki sposób uchylać orzeczenia, bo nawet jest bardzo ciekawa sprawa Simpson przeciwko Radzie i Komisji Unii Europejskiej, gdzie nieprawidłowo obsadzono Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I jednak sąd, trybunał stwierdził, i to Wielka Izba cała orzekała, że pomimo, że było to uchybienie formalne, to nieprawidłowo sądy pouchylały, tylko kierując się właśnie tak zupełnie nieadekwatnie samym naruszeniem procedury, gdyż powinny jeszcze zobaczyć, na ile to wpłynęło na niezawisłość tych sędziów w tej konkretnej sprawie. I to jest też kwestia testów niezawisłości. Ostatnio Trybunał w ubiegłym tygodniu orzekł, że jest to niezgodne z konstytucją. I tu też po prostu w taki sposób się podchodzi zupełnie nieprawidłowo się podchodzi do tej instytucji, bo tylko się patrzy data nominacji sędziego, no to oczywiście już nieprawidłowo sąd ukonstytuowany. Natomiast to trzeba odnieść do okoliczności sprawy, do okoliczności nominacji sędziego i na ile te okoliczności mają związek z tą sprawą. I naprawdę, jeżeli się dobrze by przeprowadzało test niezawisłości, to on absolutnie, on nie pozwoli wyeliminować, nie wiem, 9% sędziów. Bo sama data nominacji, czy nawet to, że niektórzy zarzucają wadliwość Krajowej Rady Sądownictwa tej z ostatnich dwóch kadencji, przy czym zwracam uwagę, że ta jest taka sama, tak samo ukonstytuowana, bo nie miejmy złudzeń, no nie ma czegoś takiego jak nakładki konstytucyjne, tak? Takie coś nie istnieje, to jest populizm, to jest... Powiem szczerze tak, i tu będę okrutna dla części moich koleżanek i kolegów, bo po prostu sędziowie przez lata sami się blokowali, nie chcieli awansować, nie kierowali się dobrem wymiaru sprawiedliwości, zapewnieniem obsadzenia stanowisk sędziowskich, ale już trochę długo im się wydawało, że to trwa, bo aż 8 lat niektórzy się powstrzymywali. To była taka presja środowiska, był ostracyzm, były osoby, które się zgłaszały do konkursów sędziowskich, a potem się wycofywały. Więc teraz po prostu no już po 8 latach już chyba stwierdzono, że długo czekać, więc wymyślono nakładkę konstytucyjną w postaci jakichś dziwnych parawyborów zorganizowanych w taki sposób, że każdy sędzia ma 15 głosów, czyli wiadomo, kto zarządzie w tej Krajowej Radzie Sądownictwa. No i teraz ta Krajowa Rada Sądownictwa robi, co robi. Chociażby przykład kolejny z ubiegłego tygodnia, całkowicie odmówiono rozstrzygnięcia konkursów, gdzie się pozgłaszały osoby na stanowiska asesorów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach i te konkursy uznano za niebyłe, bo uznano, że ponieważ konkurs zaczynał się za czasu poprzedniej Krajowej Rady Sądownictwa, no to gdyby już była ta aktualna, to na pewno zgłosiłoby się więcej osób. No to jest po prostu niepoważne, nie widzę tutaj dbałości o obywateli, dobro wymiaru sprawiedliwości i przede wszystkim nie widzę takiego właśnie tej siły środowiska, którą musimy mieć, tej naszej niezależności, niezawisłości, wierności tylko prawu, a nie jakiemuś tutaj dawaniu sobą manipulować, bo to prowadzi donikąd, bo to jest taka postawa, że to sami sędziowie się wtłaczają, że jakby byli z danej partii, czy takiej, i nawet sięgając do komunizmu, to co, nikt nie miał pracować w sądach, no kto źle orzekał, kto jest autorem jakichś takich haniebnych wyroków, to powinien za to odpowiedzieć, ale przecież było mnóstwo dobrych sędziów, tak?
0: To jeszcze to pani sędzio, na koniec tak nasz króciutko proszę odpowiedź, dlaczego, przynajmniej jeżeli chodzi o te sądy karne, bo tu się głównie ogniskuje to zjawisko uchylania wyroków, nie tylko w formie tego testu prezydenckiego, ale też tak po prostu, tak na mocy kodeksu postępowania karnego. Dlaczego nie słychać o jakichś protestach obywateli? Przecież tych uchylonych wyroków to już jest pewnie jakaś olbrzymia ilość i powinna być olbrzymia ilość osób niezadowolonych, a tego jakoś nie słychać. Ma pani tak 40 sekund na odpowiedź.
1: Myślę, że dla oskarżonego... A, jeśli chodzi o karne, to już powiem dlaczego. To jest na rękę oskarżonym często, ponieważ może postępowanie toczyć się tak długo, że dojdzie do ustania karalności czynu. I będzie musiało być umorzone postępowanie. Bo sprawa cywilna, ona się będzie toczyć, ona się nie przedawi.
0: To jest zawsze, ta jedna ze stron powinna protestować i dziwię się, że nie ma takich protestów po prostu społecznych, że to się nie skanalizowało w jakieś takie zjawisko.
1: To jest lęk ludzi, troszeczkę taki lęk przed sądami, że teraz pójdą na protest, a później boją się jakichś ewentualnych negatywnych konsekwencji. Nie wiem dlaczego tak jest, ale... Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, ale myślę, że oskarżeni na pewno nie mają interesu w tym, żeby tutaj się kłócić.
0: No to prawda. I adwokaci również, bo na tym zarabiałem pieniądze, ale tu musimy niestety postawić kropkę. Bardzo dziękuję pani sędzia Kinga Śliwińska-Buszkiewicz, była moim i państwa gościem.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.
2: Prawo dajnia.
3: Nocne powtórki wnet.
2: Radio Wnet. Więcej niż radio.

0: Lublin 101 i 1 FM.
1: Halo, dzień dobry, to ja. Co zrobimy z tak pięknie rozpoczętą miłością?

0: Nocne powtórki wnet.
1: Medycyna Hildegardy z Bingen. Elżbieta Ruman, zapraszam. Witam, dobry wieczór w ten piękny księżycowy wieczór. Witam Was z folwarku Łochów. Księżyc zagląda tu do nas, gwiazd mnóstwo, bo tu jest naprawdę folwark. I dzisiaj temat, który jest właściwie wywołany przez uczestników naszego spa dla duszy i ciała, taki wiodący temat, oj, będzie ciekawie, bo będziemy rozmawiać o soli. Sól u Hildegardy z Bingen, sól z Kłodawy, kopalnia w Kłodawie, co robić z solą, jak ratować nasze dobro narodowe, jakim jest kopalnia. To się dzisiaj pojawi w naszej audycji, bo Hildegardowcy potrzebują zawsze tego, co dobre i prawdziwe, potrzebują soli. Ale ponieważ tą solą też jakoś jesteśmy my, prawda? Pytam ojca Wojtka Drążka, który tu siedzi i się tak z uśmiechem łagodnym spogląda. Jesteśmy tą solą, czy nie, ojciec Wojtek Drążek?
2: Witam Was, kochani, bardzo pięknie. Dobrze, dobrze tu być i rozpoznać w sobie to, czego może nie widać tak od razu, ponieważ sól trzeba poczuć. Nie można zobaczyć tylko, bo może być podobna do wielu innych substancji i dlatego trzeba ją poczuć. I tutaj przychodzi mi na myśl taka piękna parafraza, że w tym, co nazywamy naszym życiem, już nawet nie mówię doświadczeniem duchowym, ale generalnie życiem, czucie jest u podstawy. A czasem mamy kłopot, ponieważ zagłuszamy czucie myśleniem. No i wtedy jest już kłopot.
1: Niektórym nawet bardzo współczesnym chrześcijanom, katolikom, takim nawet z pierwszych ławek. Ja nie mam nic do pierwszych ławek. Sama lubię w pierwszej ławce blisko, jak mnie nikt nie zasłania. Ale chodzi o to, że czasami ludzie wierzący właśnie odrzucają czucie i uczucia i że to złe. A dzisiaj, jak tak siedziałam w naszym kościółku tutaj w Łochowie, właśnie na pierwszych krzesłach, pod samym wizerunkiem Pana Jezusa, który pokazuje na serce, pokazuje ręką na serce. I on tak patrzy łagodnym wzrokiem i wskazuje na serce, takie bardzo wyraźnie umiejscowione i otwarte. W ołtarzu drugim, bocznym, również jest Pan Jezus i to